0: albo jej wielka umiejętność i spryt polityczny, albo no coś, rzeczywiście taki fenomen Melonii.
1: Pragnę mi przypomnieć, że przede wszystkim tradycja polityczna Włoch to jest na przykład, wiąże się z taką postacią z okresu renesansu jak Niccolò Machiavelli. Można by dalej już nie komentować, ale warto. Tak, te wszystkie elementy, które wspomniał pan redaktor, oczywiście one występują. Jest sfera ideologiczna i tutaj Giorgia Meloni nie zmieniła swojej ideologii. To głośne hasło, w którym ona szermowała, jestem chrześcijanką, jestem matką, jestem Włoszką, takim ideologii, inaczej mówiąc, narodowo-konserwatywnej, nadal jest podstawą tego planu ideowego Giorgi Meloni. Ale włoska polityka, już zwłaszcza od okresu powojennego, właśnie tej chadecji, tych eurokomunistów, socjalistów, Craxiego, potem Berlusconiego i Prodiego, zawsze była pragmatyczna. Nawet powiedziałbym do bólu pragmatyczna. W opozycji partie włoskie są bardzo radykalne. Hasła i obietnice wyborcze daleko idące. Przypomnę, że i Liga, a w jakiejś mierze Fratelli d'Italia były przeciwko euro, przeciwko dominacji Niemiec, niezależności za wszelką cenę. Natomiast w praktyce politycznej te partie, które występują jako przeciwko establishmentowi, gdy przejmują władzę, opierają się administrację państwową, która jest solidna, która jest często bezpartyjna, która jest często technokratyczna i powiedzmy te działania ideologiczne nie mają wielkiego wpływu. Weźmy na ten przykład dyplomację, która jest bardzo profesjonalna, włoska dyplomacja. Potrafi też prowadzić tak zwaną dyplomację kulturalną, niezależnie od tego, kto rządzi we Włoszech w danym momencie. I faktycznie, bardzo pragmatycznie, Giorgia Meloni postanowiła podjąć tą współpracę z Europą. Relacje z von der Leyen są rzeczywiście bardzo dobre, co do tego nie ma wątpliwości, ale czy to jest jakaś przyjaźń? No powiedzieć, to jest także duże wyrachowanie ze strony Giorgi Meloni. Nie zapominajmy, że Włochy mają bardzo wysoki deficyt budżetowy, jeśli chodzi o deficyt budżetowy, czy dług państwowy bardziej, nie deficyt budżetowy, bo tam budżety jakoś sobie spinają, ale ten dług państwowy jest jednym z najwyższych w Europie.
0: Ma być, ma nawet, możliwe, że nawet przegonią Grecję pod tym względem, co tak, rzeczywiście no, jest
1: się,
0: tak.
1: Zdaje się, my się staramy dość mocno pod tym względem dojść do czołówki. Tak. To samo w sobie nie zawsze musi mieć taki charakter negatywny, jeśli chodzi o sferę rozwojową, no ale na pewno jest obciążeniem, obiektywnym obciążeniem i także uzależnia, no w tym przypadku jednak od tych instytucji struktur europejskich. Pragmatyzm Giorgi Meloni spowodował, że ona dostała to, co się nazywa KPO bez najmniejszego problemu. I to także pomagało w zwielokrotnieniu miejsc pracy. I to jest właśnie ten element z kolei polityki wewnętrznej, pewnych obiektywnych sukcesów gospodarczych. I dodano tego właśnie tej polityki międzynarodowej. Natomiast pan redaktor wspomniał o generale Van Natchim, co warto powiedzieć dwa słowa o tej postaci, bo to jest właśnie zagrożenie dla Giorgi Meloni większe niż...
0: No właśnie, proszę mi tylko pozwolić zadać pytanie właśnie, żeby to ustrukturyzować, bo nadchodzą przyszłoroczne wybory, no i pojawia się Roberto Van Natchi, generał, rocznik 68 z tego, co widziałem. I no i pytanie, czy to nie jest konkurent właśnie dla Giorgi Meloni, w jaki sposób to może wpłynąć na te przyszłoroczne, ważne wybory.
1: Tak. No, tu trzeba powiedzieć, że także Giorgia Meloni poniosła jedną porażkę dość istotną. Nie udało się jej wygrać w referendum, które dotyczyło reformy systemu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości. To jak widać w każdym kraju jest duży problem i podjęcie tego tematu najczęściej politykom nie wychodzi na dobre. W przypadku Giorgi Meloni skąd się wziął tutaj, bo jeśli mówimy o tym, skąd się wziął generał Van Natchi? Przede wszystkim to był oficer wojsk specjalnych, który dołączył do Ligi Salviniego. On zaczął jeszcze jako w służbie wojskowej, zaczął wypowiadać bardzo takie kontrowersyjne kwestie na temat LGBT, na temat imigrantów. No i Salvini go przechwycił spowodował, postawił go do, czy, do go na listy do Europarlamentu, jest to europarlamentarzysta, generał Vannacci, musiał oczywiście opuścić służbę wojskową, to jest oczywiste, Włoszech, no, wojskowi nie mogą uczestniczyć w aktywnym życiu politycznym, nawet jest byłym wojskowym. Poglądów nie zmienił, a nawet można powiedzieć mocno zradykalizował i postawił przede wszystkim na kwestię imigracji. Meloni walczy z nielegalną imigracją, rząd Giorgi Meloni, no ale ma pewne ograniczenia takie obiektywne. No, Włochy są otoczone morzem, przez półwysep. Nie tak łatwo jest postawić tamę napływowi imigrantów, tym bardziej, jeżeli ma się tych masę imigrantów wcześniej wpuszczonych przez wszystkie możliwe rządy centrolewicowe, zresztą zupełnie świadomie. I to jest jeden z głównych problemów, absolutnie takim podobnym jak w Niemczech, podobnym jak we Francji, tak samo jest we Włoszech. W każdym dużym mieście wystarczy przejść się do okolicy, nie wiem, dworców kolejowych czy pewnych dzielnic, które są autentycznie problematyczne z punktu widzenia tak zwanej drobnej przestępczości, handlu narkotykami, przemocy. No, jest to rzeczywisty, autentyczny problem, niewymyślony przez polityków prawicowych, ale bardzo chętnie, czy skrajnie prawicowych, ale bardzo chętnie podchwytywany jako główny oręż w walce. I można powiedzieć, że Vannacci obszedł Meloni od prawej strony, od skrajnie prawej strony, proponując nie tylko walkę z imigracją, ale remigrację. To znaczy, żeby wyrzucić wszystkich możliwych imigrantów z Włoch, nie patrząc na wszelkie inne uwarunkowania prawne, polityczne, humanitarne, etc. I to mu przynosi dużą popularność. W tej chwili jest szacowany na 10% popularności w sondażach przedwyborczych.
0: Panie profesorze, musimy puentować to. Tylko to zapytam, czy...
1: Jeżeli Vannacci to podtrzyma i dalej będzie ostro opozycyjny wobec Meloni, to de facto może spowodować powrót lewicy do władzy, bo wtedy Meloni zabraknie tych głosów, a może wygrać wtedy wybory lewica, czego siły centroprawicowe się bardzo obawiają i tutaj ten problem rzeczywiście istnieje i warto go śledzić, warto patrzeć, bo on jest w tej chwili taki ogólnoeuropejski.
0: I mam nadzieję, że będziemy śledzili tę kwestię z panem profesorem Stefanem Bielańskim, który był gościem dzisiaj w Radio Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pan profesor Stefan Bielański, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Minęła godzina 10:00, czas na serwis informacyjny, a potem Odyseja Wyborcza. Natomiast dzisiejszy program przygotował Mikołaj Murkociński, zrealizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Zaczynamy Odyseję Wyborczą 10.11 i dzisiaj przede wszystkim na Niemczech się skupimy. Dzień niemiecki w Odysei Wyborczej będzie, ale to nie przypadek i nie powód, nie powodem jest jakaś moja wielka sympatia do naszego sąsiada z zachodu, a wynik wyborczy Saksonii-Anhalt, o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że te wybory się zbliżają i się odbyły w minioną niedzielę. No i efekt jest, zdaje się, zaskakujący dla elit niemieckich, dla elit europejskich również, ale czy będzie samodzielny rząd, tego ja przynajmniej na tą chwilę nie wiem. Mam nadzieję, że z naszymi gośćmi to ustalimy, co to właściwie oznacza, chociaż część osób mówi, czy będzie, czy nie będzie, to ma drugorzędne znaczenie. I tak jest szok dla elit, a ktoś doda, będzie, czy nie będzie, i tak jest szok, ale ten szok nie przełoży się na to, żeby w Bundestagu i w gabinecie kanclerza zameldował się polityk AfD, chociażby Eisweigel. Jak to będzie wyglądać? Co to oznacza? Co to mówi o samych Niemczech? Co to mówi o relacjach polsko-niemieckich? Co to mówi o stanie zachodnich elit? To Państwu będziemy dzisiaj wyjaśniać, a wyjaśnienie zaczynamy od pierwszego gościa, dr Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki, ale także lubiany YouTuber jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie. Się bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: No i co, patrzymy w te słupki poparcia, tu 40 parę, tu mniej niż 20, mówił AfD i CDU, pozostali jeszcze niżej, jeden wysoki słupek poparcia dla Alternatywy dla Niemiec, a wszyscy pozostali w dół. No, CDU straciła połowę poparcia z 37 do 18,5, co może szokować. Ty, co pan doktor widzi z tych liczb i diagramów, których jesteśmy od wczoraj wieczora bombardowani?
3: No to jest, chyba nie będę oryginalny, jeśli powiem, że to jest czerwona kartka dla niemieckiego establishmentu. To jeszcze wyraźniejsza niż część osób sądziła. Znaczy, od jakiegoś czasu wiadomo było, że AfD te wybory wygra. Sondaże dawały 42%. Maksymalnie. Ja uważałem, że AfD jest niedoszacowana, ponieważ tak naprawdę niemiecki establishment popełnił wszystkie te błędy, które już widzieliśmy popełniane przez obóz liberalno-lewicowy i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Więc to była kampania zastydzania wyborców, straszenia. Teraz to słyszymy na przykład, kiedy premier Donald Tusk mówi, że na spotkaniu z młodymi, że właściwie nie ma im nic do zaoferowania, poza tym, że nie jest Grzegorzem Braunem, a jak przyjdzie Grzegorz Braun, czy też inny skrajnie prawicowy polityk, to będzie koszmar. Znaczy, nie chodzi o to, panie redaktorze, żebyśmy tutaj teraz żebyśmy się jakoś specjalnie cieszyli, bo dla Polaków to niekoniecznie jest wesołe wydarzenie, chociaż można różnie myśleć o tym, jakie się pojawiają szanse, jakie zagrożenia. Natomiast
2: ale to zanim do Polski, to jeszcze bym tylko został w niemieckim świecie.
3: Zostańmy przy niemieckim, natomiast niewątpliwie mamy do czynienia z taką już utrwaloną, niemal pokoleniową głupotą elit. Tego się inaczej nie da określić, bo to chyba Albert Einstein powiedział, że głupotą jest podejmować te same wysiłki, które się nie udają, i spodziewać się za każdym razem innych rezultatów, tak? Więc jakby to właśnie straszenie działa raz, drugi, a za którymś razem ludzie mówią, mamy was tak dosyć i tak bardzo jesteśmy niezadowoleni z tego, jak wyglądają rządy. Przede wszystkim migracja, gospodarka, alienacja Niemców z byłego NRD, że pokazujemy wam czerwoną kartkę, że tak, właśnie wybierzemy dokładnie tych, którymi wy nas straszyliście, bo do was nie dociera. I w tym momencie zwykle taka partia jest niedoszacowana. Ja w ogóle liczyłem, że AfD utworzy samodzielnie rząd.
2: A właśnie to już wiemy, mamy to przeliczone dokładnie, bo tam zdaje się jednego czy dwóch, ale chyba jednego mandatu w Landtagu zabraknie do samodzielnej władzy.
3: To są różne szacunki teraz. Ostatnio, kiedy sprawdzałem i starałem się dosyć to dokładnie sprawdzić, to jeśli weszło BSW, czyli Ruch Sary Wagenknecht, to jest bardzo ciekawa partia, bo to jest skrajnie lewicowa partia, która jest na tyle establishmentowa, że jest duże prawdopodobieństwo, że poprze nawet rząd mniejszościowy AfD. No więc mi wychodziło, że to są trzy głosy, których brakuje. To i tak nie jest dużo. Ja w ogóle myślałem, że taka samodzielna większość jest z zasięgu AfD, dlatego że liczyłem, że to są 2-3% w stosunku do sondaży. Sondaże miały tam, w sondażach zabrakło 2,5. Przepraszam, sondaże były o 2,5 niższe od wyniku. Więc jak najbardziej jest utworzenie rządu w zasięgu, nawet przy tej bardzo słabej pozycji kanclerza Merca, w zasięgu może być wyrwanie, namówienie kilku chadeków, żeby po prostu zmienili barwy. Na tym też się mówi od jakiegoś czasu. Kanclerz Merc jest skrajnie niepopularny. Jeszcze przed tymi wyborami pojawiły się naciski na niego, aby rozważył odejście i ustąpienie miejsca, na przykład na rzecz takiego polityka jak Markus Söder, szef bawarskiej CSU. Myślę, że te naciski się wzmogą. Alice Weidel, lider KFD, już zapowiedziała, że spodziewa się, że do końca roku kanclerz odejdzie. Spodziewa się wcześniejszych wyborów. Ja myślę, że wcześniejsze wybory niekoniecznie, przynajmniej nie tak szybko, bo przed nimi establishment będzie się bronił, natomiast pojawia się taka myśl, że Angela Merkel, jaka by nie była, to jednak była politykiem, przynajmniej w szeregach własnej partii, dosyć mającym posłuch, mający pewien rodzaj charyzmy, mimo wszystko. I nawet wśród komentatorów pojawia się takie zdanie, że Merkel swego czasu wypchnęła z polityki Friedricha Merca i chyba jest tak, że mogła mieć rację w tym względzie. Pomijając tutaj kwestie ideologiczne, ale podchodząc do tego, do polityki czysto jako pewnego rodzaju rzemiosła. Dlatego, że pomijając te kwestie oczywiste, o których mówimy, gospodarkę, migrację, to naprawdę nie bez znaczenia jest to, że kanclerz Friedrich Merz jest po prostu politykiem nieumnym, takim, który no nie radzi sobie z tymi takimi technikaliami politycznymi, z komunikacją, tak?
2: Ale to aż ciekawe, że polityk, który się długo czekał, różne miał meandry, popełnia takie szkolne...
3: Bo on umie budować wpływy, natomiast nie umie niestety... Nie ma tego, co Machiavelli określał wiktu. Nie ma tej umiejętności zjednywania, nie ma tej umiejętności prowadzenia za sobą ludzi, zwolenników do boju, w tym wypadku do boju wyborczego. Tego nie ma. On potrafi świetnie zakulisowo budować wpływy i po wielu latach takiego chodzenia, kręcenia, dogadywania się tu z Amerykanami, tu z kolegami z partii, w końcu dostał ten fotel kanclerza na nieszczęście Hadecji, jak się okazuje.
2: Właśnie stracił ten fotel po wynikach w Saksonii-Anhalt?
3: Wie pan, panie redaktorze, trudno powiedzieć, ale to wisi, jego dalsza misja wisi na włosku. Gdyby AfD faktycznie wzięła samodzielnie cały Landtag, no to kanclerz by się podał do dymisji. Teraz to może jeszcze przez jakiś czas się bronić.
2: Będzie się bronił, a jak może się bronić niemiecki establishment? No bo wyniki są, jakby popatrzeć po mandatach, to AfD ma 39 mandatów, wszyscy pozostali, CDU, SPD, Zieloni i Lewica, którzy wchodzą, również mają 39 mandatów i ruch Sary Wagenknecht, który ledwo co przekroczył ten 5% próg, ma 5,3, dostanie aż 5 mandatów, więc to od Sary Wagenknecht będzie zależeć, kto będzie rządził. Czy teraz elita, ten establishment, konsensus starych partii wypuści AfD, niech sobie porządzi w Saksonii-Anhalt, niech to trochę z tą partię zużyje, czy będzie za wszelką cenę bronić się także poprzez sojusz z Sarą Wagenknecht?
3: Ja odpowiem kotochwilnie, bo nie mam pewności, co się stanie, więc zawsze można tutaj radiosłuchaczom odpowiedzieć żartobliwie i ich trochę zabawić, jak się takiej pewności nie ma. Chyba na tym polega rzemiosło z kolei komentatorskie. Ja powiem tak, panie redaktorze, ja na miejscu niemieckich elit dokładnie bym to zrobił, ale już tyle razy widziałem, jak niemieckie elity, mając do wyboru kilka różnych opcji, wybierają tą najgłupszą, że nie wiem, co one zrobią. Natomiast dokładnie jest tak, że to na przykład było widać w przypadku partii Nigela Farage'a, Reform UK w Zjednoczonym Królestwie, że ona tam miała najgorsze wyniki, gdzie już kiedyś rządziła. I efekt tego był taki, że no, logicznym wnioskiem jest, że kiedy widzimy słabość, miałkość ideologiczną naszego obozu i też miałkość oczywiście nawet bardziej może przywództwa, to musimy liczyć na błędy przeciwnika i musimy ułatwić mu tych błędów popełnianie. No, Saksonia-Anhalt to jest naprawdę już taki land, ona i Mecklenburgia, gdzie diabeł mówi dobranoc, wręcz taka jak z dowcipów niemieckich, czyli to nie jest naprawdę, to nie jest znaczący land, to nie jest land graniczny czy kraj związkowy, powinno się chyba po polsku mówić, taki poligon, na który można taką rozbuchaną, populistyczną partię, która nie ma jakiegoś wybitnego doświadczenia, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, wypuścić i liczyć na to, że ona się widowiskowo tam skompromituje. Jeszcze lepiej, jeśli to nie jest jeśli to jest rząd mniejszościowy, który warunkowo popiera ruch Sary Wagenknecht, to wcale nie musi być rozwiązanie dobre dla establishmentu. Natomiast złe dla establishmentu, to może wręcz spowolnić tak naprawdę marsz AfD po władzę, bo my musimy sobie zdawać sprawę, że logika polityczna jest taka, że w momencie, w którym my mamy takie koalicje frankensteinowskie, czyli wszyscy ze wszystkimi muszą stworzyć koalicję, żeby zatrzymać w tym czy innym landzie i właściwie też już z sondaży wynika, że na szczeblu federalnym AfD, to te koalicje, one nie rozwiązują żadnego z problemów, który sprawia, że AfD jest tak popularna, bo nie mogą, bo to są zbyt rozbieżne programy, punkty widzenia, to są koalicje strachu. One tylko spowalniają marsz AfD po władzę i pomagają jej się w tym marszu konsolidować. I to już po władzę, tak? Bo w pewnym momencie, tak jak mówię, będzie dochodziło do rozłamów, będzie dochodziło do takich ucieczek i potem jakby ten system ulegnie przeciążeniu i po prostu ta władza, jak dojrzała gruszka, się alternatywie dostanie. W związku z czym no tak by było logicznie. Natomiast niemieckie elity są zafiksowane na punkcie koalicji kordonowej. Sara Wagenknecht tak naprawdę weszła tylko dlatego, że ona zbudowała swoją markę polityczną na tym, że cokolwiek się stanie, my nie będziemy tych znienawidzonych koalicji kordonowych budować. Przedstawimy również AfD listę naszych punktów programowych, które dla nas są istotne. Jeśli się co do nich dogadamy, to jesteśmy w stanie nawet poprzeć rząd. I to wyborcy docenili, bo inna skrajnie lewicowa partia Die Linke tego nie zrobiła. Oni właśnie w latach 2000 stworzyli taki słynny, poprzedni rząd, to był poprzedni rząd w Turyngii, stworzyli taką kordonową zaporę z ich premierem Bodo Ramelowem. To jakby zostało odnotowane przez wyborców i zweryfikowane negatywnie.
2: To jeszcze zapytam o polskie relacje. Donald Tusk napisał jeszcze przed tymi oficjalnymi wynikami wczoraj późnym wieczorem taki oto wpis: w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Ich nazbierało w Konfederacji i w PiS, odpowiedział Mateusz Morawiecki, przypominając reset, a z kolei już nie polityk, ale znany publicysta Rafał Ziemkiewicz, tylko spuentuje, powiedział, że to nawet dobrze, bo woli w Berlinie zadeklarować wrogów niż udawanych przyjaciół. Jak to jest dla Polski? Czy AfD faktycznie jest zadeklarowanym wrogiem?
3: Pana premiera. To jest właśnie, tutaj właśnie pan widzi modelowy przykład, bo to jest, pan premier Donald Tusk należy do tej takiej formacji merkelistycznej, takiej generacji merkelistycznych polityków w Europie, tak bym go określił. I to jest właśnie przykład tej krótkowzroczności liberalnych elit. Niczego się nie nauczyli, niczego nie zapomnieli. Nie potrafią przedstawić żadnego pozytywnego programu, tylko straszyć. To jest dokładnie to, co jakby ja mówię, że straszeniem się, politolodzy mówią, nie tylko ja mówię, proszę państwa, straszeniem się nie wygrywa wyborów, straszeniem się nie wygrywa wyborów, trzeba prezentować program. Jeżeli chodzi pan premier i straszy. No nie wiem, jak to do końca skomentować. Liberalny establishment jest tutaj wybitnie odporny na wiedzę, bardziej niż wydawało mi się, że dorośli ludzie mogą być, a już od wielu lat też pracuję jako dydaktyk, pracuję ze studentami, no to takiej zatwardziałości zwojów mózgowych to u moich studentów nie doświadczam, mimo wszystko. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to jest złe, czy to jest dobre dla Polski, to jest trudne, dlatego że Ja pisząc o tym tekst niedawno, posłużyłem się taką metaforą. Właściwie te wszystkie główne punkty programu AfD są do pewnego stopnia analogiczne do programu MAGA Donalda Trumpa. I oczywiście Donald Trump nie jest jakimś schwarzcharakterem przynajmniej dla części polskiej sceny politycznej, dlatego że geopolitycznie to jest takie asertywna pozycja Stanów Zjednoczonych, które się dobrze dogadują przynajmniej z częścią polskich polityków, to nie jest wcale aż takie złe. Natomiast dla Kanady czy dla Meksyku takie rozpychające się Stany Zjednoczone, to już jest problem. I teraz, gdyby AfD kiedyś sięgnęła po władzę, a do tego jeszcze daleko w Niemczech, to my byśmy mieli mniej więcej taki problem, jak Kanada ma ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli my byśmy byli w roli Kanady, oni by byli, przynajmniej tak by im się wydawało, w roli takiej europejskiej, trumpistycznej Ameryki, która się rozpycha i która do tego, umówmy się, jest sceptyczna wobec wsparcia dla Ukrainy i wiele tam jest osób o sympatiach wyraźnie prorosyjskich. No więc...
2: A co myślą o Polsce? Patrzę na wywiad, który w obecnym, w aktualnym numerze Plusa Minusa przeprowadził Jerzy Haszczyński z jednym z ważnych polityków AfD i na poziomie landowym Saksonii-Anhalt, ale także chyba ogólno niemieckim, no, który patrzy na Polskę nie bardzo pozytywnie, byśmy powiedzieli. Oczywiście są zaklęcia, że dobra współpraca, że jak najbardziej, ale widać, że Polska jest w jakimś sensie kłopotem, bo trochę się nie chce mówić wprost, że się z Polską będzie walczyć, bo Polska jest dobrym przykładem do wytykania błędów Niemiec w polityce migracyjnej chociażby, a z drugiej strony te ciągoty, te bóle fantomowe po tej części strony niemieckiej sceny są nawet w tym wywiadzie widoczne.
3: I teraz, panie redaktorze, chciałem przejść do drugiej części mojej wypowiedzi. To, że politycy niemieccy myślą, i to politycy z kolei z AfD, myślą, że oni będą mogli uprawiać w Europie politykę w stylu MAGA, wynika też z pewnej ich megalomanii, w moim odczuciu. Tak? Że grzechem liberałów jest odporność na wiedzę, a grzechem polityków AfD jest megalomania w stosunku do ich postrzegania pozycji Niemiec. Co zresztą się często zdarza u takich skrajnie, czy też nieskrajnie prawicowych polityków, że oni często właśnie mają taką, to znamy też z Polski, umówmy się, taki odruch wstawania z kolan i tutaj, co to nie my. No więc, panie redaktorze, Stany Zjednoczone są absolutnym hegemonem w Ameryce Południowej, przepraszam, Północnej i Środkowej i dominują właściwie w obu Amerykach. W przypadku Niemiec wystarczy, dzień dobry, że porównamy, że połączymy gospodarki dwóch dużych krajów europejskich, Francji i Włoch, one już są większe od niemieckiej. Natomiast jeśli chodzi o stan Bundeswehry, to Polska ma w tej chwili niemal równie nowoczesną armię, co Bundeswehra, a jeśli chodzi o stan osobowy, liczniejszą. Więc to, że oni, oczywiście należy sobie zdawać sprawę, jak niebezpieczną partią, jakie zagrożenia niesie ze sobą marsz AfD ku władzy, natomiast nie wolno nam popadać w histerię. Nawet gdyby ci politycy chcieli wrócić do epoki Bismarcka, czy wrócić, na Hekesie, jednego z ideologów partii się o to oskarża, do takich już zupełnie mrocznych rozdziałów niemieckiej polityki, to oni tego nie mogą zrobić, nie dlatego, że chcą czy nie chcą, tylko dlatego, że jak powiedział pewien wybitny polski polityk, polityka jest sztuką tego, co możliwe. Oni nie mają tej gospodarki, oni nie mają tej demografii, oni nie mają tych ludzi. W związku z czym, tak jak mówił z kolei pewien wielki filozof niemiecki, to, co było tragedią, powtórzy się jako farsa. To będzie trochę jak w tym słynnym filmie Mela Brooksa Producenci, że ten springtime for, i to już kto zna producentów, to wie, dla kogo to jest springtime, właśnie się tak farsowo może skończyć, jeśli by AfD poszła w tym kierunku, a może też pójść w kierunku takiej większej normalizacji i jednak wygrać może tutaj taki pragmatyzm, który momentami reprezentuje Alice Weidel. Tino Chrupalla jest tutaj oczywiście patronem tego skrzydła bardziej, drugi wiceprzewodniczący AfD, czy też wiceprzewodniczący partii, który patronem skrzydła tego stanowczo bardziej prorosyjskiego i rewizjonistycznego w pewnych momentach. Zresztą Chrupalla mówił wprost, że uważa Polskę za większe zagrożenie dla Niemiec niż Rosję. Przewidywany, jeden z polityków AfD, który przewidywany jest na ministra spraw zagranicznych, stwierdził, że nie tylko nie będzie dyskusji o reparacjach, ale że to on zażąda od Polski odszkodowania za współudział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No, powiem tak. Bardzo zachęcam polityków AfD, jeśli kiedyś im się uda, że przejąć władzę, żeby spróbowali. Dlatego, że oni to, jeśli oni mają takie asertywne zamiary wobec Polski, to należy im przypomnieć, po pierwsze, poza tym, jaki Niemcy mają rzeczywisty potencjał, to należy im też przypomnieć, że oni to będą robili w warunkach osłabienia instytucjonalnego tych instytucji, które dawały Niemcom dużo przewagi, dlatego że oni chcą zreformować Unię Europejską, poluzować europejską integrację co najmniej. W programie partii nadal jest wyjście ze strefy euro. Mało tego, Alice Weidel powiedziała, że ona nie będzie finansować niemieckich think tanków, które też na wzór Trumpa, które działają za granicą. No co, panie redaktorze, my się zajmujemy i pan i ja polską polityką nie od wczoraj. Proszę mi powiedzieć, co się stanie, jak jutro Niemcy przestaną finansować Heinrich Böll Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung i parę innych fundacji,
2: panie doktorze,
3: które działają w Polsce.
2: Bo już kolejni goście czekają i pan doktor wie, ja wiem i wszyscy wiemy, że żaden kraj tak łatwo z własnej agentury nie rezygnuje. I niech to będzie komentarz do tej dyskusji. Nawet jak BFD zdobyła samodzielną, stuprocentową większość, to żadnego think tanku, który działa w Polsce i urabia polskie, część polskich elit nie zlikwiduje.
3: Wie pan, ale jakby nawet jeśli nie zrezygnuje, to trudniej im będzie... Znaczy, bardzo osłabią swój soft power samą tą retoryką. I tutaj naprawdę albo dojdzie do pewnej normalizacji pozycji tej partii, albo dojdzie do konfrontacji, tylko że ta konfrontacja nawet w takim dyplomatycznym czy ideologicznym wymiarze wcale nie musi być dla Niemiec skręcających w prawo, skręcających w kierunku AfD zwycięska. Wręcz przeciwnie, ona może się skończyć taką bolesną weryfikacją tego, ile możemy i ile znaczymy w Europie.
2: Mówił dr Michał Kuś, politolog. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.
4: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do dyskusji wyborczej. Wracamy też do tematu sytuacji w Niemczech po wyborach w Saksonii Anhalt. Naszym gościem teraz dr Krzysztof Frank. Dzień dobry.
2: Cześć Łukaszu, witam bardzo serdecznie Państwa.
1: Główna analityk Instytutu Zachodniego, za nami już jedna rozmowa, tutaj dużo było o tych relacjach polsko-niemieckich, to my się teraz skupmy może tylko i wyłącznie na sytuacji nad Szprewą. Jak Berlin, jak berlińskie gazety, media, publicyści, działacze przyjęli wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt?
2: Te wybory, no bo my o tych wyborach rozmawiamy już od kilku miesięcy, Łukaszu, jak zapewne pamiętasz.
1: No,
2: no i najkrócej ujmując, jaki jest wniosek, no to jest pyrrusowe, ale zwycięstwo establishmentu.
1: Jak zwycięstwo, jak przegrana, no? Gdzie tu zwycięstwo? CDU traci...
2: Pyrrusowe zwycięstwo. Jest to pyrrusowe zwycięstwo.
1: Nawet znam takiego
2: krótkiego. Bo przegrana byłaby w tym momencie, to też o tym mówiliśmy, od miesięcy o tym mówimy, że przegrana byłaby w tym momencie, kiedy AfD by nie tylko żeby wygrało wybory, bo to jest za mało. Bo to było wiadomo od samego początku, że AfD w Saksonii-Anhalt wybory wygra. Musiało AfD, żeby wygrać te wybory tak naprawdę, osiągnąć taki wynik, który pozwoli im na sformowanie samodzielnego rządu. Dzisiaj wszystko wynika, że to się nie stanie. Mają prawdopodobnie 39 miejsc w Landtagu, a potrzebowali 42. To jest bardzo dużo. Krótko mówiąc, no, ja stawiałem, że nic się nie zmieni. Że zapora ogniowa będzie działała, choć działałem już w ostatnich tygodniach, bo też o tym rozmawialiśmy. No ale na szczęście te moje przeczucia, te głębsze przeczucia, że jeszcze tym razem establishment wygra, się sprawdziły. Tak więc tutaj musimy na to podkreślić. To jest zwycięstwo establishmentu, co oczywiście nie znaczy, że nie dojdzie do zmian w niemieckiej polityce i wśród samego establishmentu. Ten wynik nie daje władzy w landzie AfD, no ale jest kolejnym, aby tak rzec, ostrzeżeniem dla coraz bardziej słabnącego Mersa. Zobaczymy, co się stanie w Bundestagu, bo w Bundestagu jest teraz pakiet bardzo ważny, reform służby ochrony służby zdrowia, konkretnie reform dotyczących opłat i zakresu świadczeń służby zdrowia. W Bundestagu jest też pakiet dotyczący podwyższenia de facto wieku emerytalnego. Skądś to znamy. No i nie sądzę, żeby słabnąca koalicja się na tym nie wywaliła, że użyję takiego bardzo delikatnego zwrotu. No, krótko mówiąc, establishment po raz kolejny się obronił, bo ma jeszcze potencjał do obrony przed AfD, ale jak mówię, jest to zwycięstwo pyrrusowe, no bo przede wszystkim będzie ono najprawdopodobniej oznaczało, że nadal będzie rządziła Saksonii-Anhalt CDU, która z kretesem przegrała te wybory, tak, bo osiągnęła o połowę gorszy wynik niż przed 5 laty, a mimo to będzie rządziła. No to jest... To jest coś nie tak, tak? I nie na tym polega demokracja, żeby partia, która przegrała wybory, bo największym przegranym w Saksonii-Anhalt jest CDU, nadal rządziła. No chyba, że stanie się cud, bo to też jest jeden jeszcze scenariusz, który musimy rozważyć, że Zygmuntowi uda się te 4-5% zdobyć. 4-5 głosów zdobyć, tak? czyli no na przykład, ale to byłoby możliwe na przykład, gdyby doszło do jakiegoś rozłamu w CDU, ale na razie o tym nic nie wiem. Ja zresztą rozmawiałem z przedstawicielem AfD tak właśnie dla naszej rozmów jeszcze przed wyborami i oni przewidywali, że to bardzo dokładnie rozważaliśmy te wszystkie scenariusze, no i sprawdził się ten scenariusz najmniej optymistyczny dla AfD, oni byli na to przygotowani, a w tym scenariuszu najmniej optymistycznym zdobywają 39 miejsc w Landtagu. Przypomnę, brakuje, żeby rządzić, trzeba mieć 42. Te 3 głosy brakują, tak? Tam była kwestia, czy partia Sary Wagenknecht, sojusz Sary Wagenknecht wejdzie, osiągnie 5% granicę. Jeśli by nie osiągnął. Ale właśnie osiągnął. Ale jeśli, bo też rozważaliśmy, tak, jeśli by nie osiągnął, to oni by mieli 41%. No nawet ja z nimi rozmawiałem, z tym członkiem, ekspertem, bo to był ekspert AfD, z którym rozmawiałem. On mówił mi o różnych generowanych przez AI scenariuszach powyborczych. Krótko mówiąc, oni byli na to przygotowani, no i mówię, oni też to traktują jako zwycięstwo pyrrusowe establishmentu, bo oni będą w idealnej sytuacji. Wygrali, prawda, ale za nic nie odpowiadają, nie biorą steru rządów landowych, tak więc oni będą znowu w idealnej, wygodnej sytuacji, będą punktować słabnący establishment. No w którymś momencie to się musi wszystko wywrócić.
1: Wywrócić dla establishmentu, ale na ten moment no może jednak będzie rząd AfD, może establishment się cofnie i wypuści AfD, niech sobie porządzi to jeszcze w koalicji z Sarą Wagenknecht.
2: Nie, Zygmunt mówił, że on nie będzie chciał wchodzić po pierwsze w rząd mniejszościowy, wykluczył. Sara Wagenknecht to jest dla niej sukces, no bo wydawało się, że ta partia po ostatnich wyborach federalnych już ma schyłek, no jakoś w ostatniej chwili tej partii się udało wejść przynajmniej teraz do Landtagu, ona odżyje. Ona mówi o ewentualnej współpracy, ale ona mówi o współpracy właśnie w takim, no nie sądzę, bo to raczej, że współpracy w tym sensie, że takie ciche poparcie rządu mniejszościowego. Zygmunt nie jest głupi, on od dawna ten scenariusz wykluczał, on mówi wyraźnie, my mamy program dla Niemiec, my wiemy, co trzeba zrobić, ale żeby ten program wprowadzić, musimy mieć stabilną większość w Landtagu, a tej stabilnej większości nie mają i mieć nie będą. No mówię, chyba żeby doszło, to jest jedyny, ja też z AfD-owcami o tym rozmawiałem, oni tego nie wykluczają. Mówią o tym, nie mówią o szczegółach, bo pewnie jakieś rozmowy prowadzone są z CDU, no bo musieli tych kilka głosów z CDU, tych kilku posłów do Landtagu, deputowanych do Landtagów, musieliby przyciągnąć na swoją stronę. I to w takim sensie, że no musiałoby dojść do rozpadu we frakcji CDU w saksońskim, w Saksonii Anhalt.

0: Na razie establishment będzie się nadal kompromitował. Ja też tak widzę, strategia chyba, co prawda Zygmunt mówił, że będziemy rozmawiali ze wszystkimi, tak, i AfD chce rozmawiać ze wszystkimi, ale to jest niezwykle wygodne, no bo ten skompromitowany Schulze, czyli obecny, tak, premier, który przegrał, no będzie nadal rządził. No to będzie tylko napędzało elektorat kolejnych zwolenników AfD. Bo może jeszcze jedna uwaga. Dlaczego to nie jest, ten wynik nie jest specjalnym zaskoczeniem? Przynajmniej dla AfD-owców nie był, bo ja właśnie jak z nimi rozmawiałem, to oni mi zwrócili jedną uwagę. Są badania, i to są wiarygodne badania INSY, która no, jest chyba najbardziej wiarygodna, bo ona trafiła te 43%. Ona trochę jakby, bo to jest 43,8 chyba jest taki wynik, ale oni trafili jako jedyni, bo były 40, 41, 42, ale jedyna INSA miała 43%. I są takie badania, że pytano o gotowość, czy uważasz za możliwe głosowanie na CDU, czyli potencjał wyborczy CDU w Saksonii-Anhalt. No i wyszło, że to jest 46-47%. I sami AfD-owcy mówili mi, że jesteśmy, że poziom mobilizacji jest już tak na maksymalnym poziomie, że to jest 43-44%, to jest maksimum, no bo dochodzimy do szklanego sufitu, bo ten szklany sufit jest 47%. No to już i tak jest coś niewiarygodnego, niesamowitego, co AfD osiągnęła, tak? Teraz musi AfD, bo AfD będzie grało jednak na zaporę ogniową, czyli na zdobywanie większości i nie wchodzenie w jakieś dziwne koalicje, chyba że, mówię, rozpadnie się z CDU, ale na razie to jeszcze jest nie teraz. Tak więc no, oni mają ten już sufit pokazywał, że prawdopodobnie większości nie będzie, no bo nie może być tak, że 100% potencjalnych deklarujących gotowość głosowania na AfD głosuje, tak? I tak to jest prawie przeszło 95, 96, nie wiadomo, no to bardzo dużo, tak? No bo jak powtarzam, 46-47% elektoratu opowiedziało się za tym, że uważa za możliwe, że zagłosuje na AfD. No i wyszło 43,8, czyli prawie 44%. Wynik fenomenalny, fenomenalna kampania wyborcza, bo zmobilizowali prawie w 100% swój elektorat. To tylko pogratulować.
1: No dobrze, a jak teraz będzie reagować wszystkie pozostałe partie? CDU, SPD, Zieloni, Liberałowie. Jakie od nich płyną sygnały po tych wyniku wyborczych w jednym konkretnym kraju związkowym, Saksonii-Anhalt?
0: No, sygnały potwierdzają, że establishment nie nadaje się już do rządzenia Niemcami, ja powiem tak. CDU powiedziało, że oj, jaki to wynik, taki wynik stabilny, bo ważny jest mieć stabilny wynik, żeby rządzić. Oni chcą rządzić, mimo że są największym przegranych w tych wyborach. No i co? No czeka nas, to jest najprawdopodobniejszy scenariusz. Koalicję, ja bym ją nazwał od sasa do lasa, tak? Bo nie da się rządzić, rządzić składając tam koalicję bez Die Linke, czyli partii postkomunistycznej. A CDU się zastrzegała, oj, że nigdy z Die Linke, tak, Die Linke była tak samo parszywa jak AfD. No i będziemy widzieli, jak będą się dogadywali, będzie taki zgnimy kompromis. Będziemy mieli no prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2 lat te Niemcy będą wewnętrznie gniły, to będzie się to wszystko rozpadało. Ci establishmentowi politycy beznadziejni.

0: Oni są beznadziejni, nie mają podstawowych talentów politycznych, a szczególnie w CDU. Tam są jacyś ludzie, nie wiadomo skąd oni ich biorą. Nie? To oni się na pewno nie nadają do polityki, bo oni nie potrafią rozmawiać z ludźmi. Bo to jest problem establishmentu, tak? Że oni nie potrafią rozmawiać z ludźmi, nie potrafią przekonywać do swoich racji. Pytanie jest, czy oni w ogóle jakieś tam racje mają, ale jak ja oglądam szczególnie tych młodych polityków z CDU skupionych wokół Merca, no to jest po prostu jakaś katastrofa. Ja nigdy bym na coś takiego, niezależnie od tego, jakie mam poglądy, no nigdy bym nie głosowałbym na polityka, który nie potrafi przekonać mnie do swoich racji. No, to jest, establishment ma ten problem, że tam są mało utalentowani politycy, a tu no właśnie pytałeś, co dalej. No wyrasta nam Ulrich Zygmunt i to też będzie problemem wewnętrznym AfD, od razu powiedzmy, ja się pytałem AfD-owców, nie? No dobrze, no ale no, wyrósł problem AfD, o czym też rozmawialiśmy, polegał zawsze na tym, że tam nie było wodza, o tak powiem, jednego wodza. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Tylko no właśnie te przywództwo, było takie przywództwo mieszane, dwuosobowym, Chrupalla, Weidel, oni tam byli dosyć sprawni medialnie i politycznie i pierosko, ale no, to nie byli wodzowie charyzmatyczni. Zygmunt jest charyzmatycznym politykiem. Ja go widzę, jak on się nie wywróci o coś, a może się wywrócić, jako przyszłego kanclerza za te... On jest stosunkowo młody, 35 lat. No, ale właśnie, co na to wierchuszka AfD powie, Weidel i Chrupalla, no nie jest w ich interesie, żeby tylko przyglądać się, jak Zygmunt zdobywa coraz większą władzę i jest na prostej drodze w kierunku tym, żeby ich wyeliminować z przywództwa. To nie tylko establishment ma kłopoty, no ale AfD też się rozpoczną ciekawe gry o przywództwo. Tak więc, no właśnie to też jest z kolejnych moim zdaniem powodów, że AfD nie będzie na razie dążyła do zdobywania władzy na siłę, bo to mogą być tylko
1: A teraz tam się... Pozwoli starym partiom jeszcze trochę pognić także w Saksonii, a mnie interesuje jeszcze element programowy. Czy to się wydarzyło? No, czy można mówić o stabilności, ale CDU z 37 spadło na 18,5% poparcia w Saksonii-Anhalt. Z wyborów na wybory do Landtagu AfD urosła z 20% do 43,8 punkta procentowego poparcia, czyli ponad dwukrotnie. Czy to wzbudzi programową refleksję wśród establishmentu niemieckiego co do polityki migracyjnej?
0: Co ty? No słuchaj, jest rano, poniedziałek, a ty sobie jaja jakieś robisz, no. Jaki program? Jaki program?
1: Staram się założyć, czy być może w Berlinie ktoś myśli racjonalnie wśród establishmentu politycznego niemieckiego, ale może to jest żart, może oni nie myślą.
0: Nie, no myślą racjonalnie, utrzymać się u żłoba, no to jest bardzo racjonalne, no ja to rozumiem, takich polityków, którzy za wszelką cenę utrzymają się u żłoba.
1: No dobrze, no, za wszelką cenę, czyli za cenę polityki klimatycznej, polityki migracyjnej, to skoro chcą być u żłoba. Klarcy,
0: jakie to ma tam znaczenie? Co ty tam opowiadasz o jakichś politykach klimatycznych? Polityka, w polityce chodzi, żeby utrzymać się u władzy i korzystać z fruktów, czyli mieć ryj w żłobie. I politycy, no naprawdę, to nie są tacy ludzie, którzy tam główkują nad jakimiś strategiami. Oni myślą od wyborów do wyborów. I efekt, dlaczego mówię o zwycięstwie CDU, CSU i establishmentu? Bo establishmentowy ryjek jest nadal w żłobie i jest dobrze. Obroniliśmy pozycję. Polityka jest jednak bardziej działalnością taką taktyczną, krótkotrwałą. I będziemy się martwili dalej, tak? Następne wybory też pokażą, że ten establishment się ledwo trzyma, ale się jednak trzyma. No i wrzesień wyborczy zakończy się tym, że dojdziemy do wniosku, no to, że jednak jeszcze nie jest czas na władzę AfD i establishment będzie sobie rządził i korzystał, teraz powiem tak bardziej elegancko, z fruktów władzy.
1: No dobrze, czyli nie będzie...
0: Kogoś radzi ta metafora ze świnią i korytem.
1: Dobrze, to ja jeszcze raz wrócę i spróbuję to, no bo... Czyli tak to wygląda, trochę to tak w Polsce wygląda, że jak gdzieś...
0: Ale kto jest filozofem, ja czy ty?
1: Ty jesteś filozofem.
0: Bo ty za dużo filozofujesz, no.
1: A daj mi trochę pofilozofować na antenie. To w końcu jest audycja, którą ja prowadzę. No dobrze.
0: A masz dyplom?
1: Z filozofii nie. Ale mam...
0: No ja zaraz powiem redaktorowi Skowrońskiemu, żeby się zrobił z tobą porządek, bo tutaj się zaczynasz wymądrzeć, nie? On też ma dyplom filozoficzny.
1: Albo no, nawet...
0: Filozofowie nie lubimy mędrzeć.
1: Albo nawet wymądrzać, panie doktorze. No dobrze.
0: Przepraszam, a? Patrz, jak mnie złapał. To gad.
1: Tak, to jest z tymi dziennikarzami. Zawsze są złośliwi. Panie doktorze, to nie będzie żadnych zmian, bo w polskiej polityce byłaby zmiana. I ty powiedziałby, no dobrze, to może trochę za dużo migrantów, może trochę ich odeślijmy, to może trochę mniej zielonego ładu, może trochę tutaj zmieńmy. Byłaby próba dostosowania się do rzeczywistości. Czy tak samo będzie w niemieckiej polityce?
0: Te zmiany w polskiej polityce to też są najczęściej zmianami werbalnymi. No tam jakieś zmiany w niemieckiej polityce dochodzą. Minister spraw wewnętrznych Dobrindt no próbuje przynajmniej markować taki bardziej ostrzejszy kurs wobec migracji. Niewątpliwie liczby też pokazują, że ta nielegalna migracja maleje, ale nie jest ona problemem. Ty mówisz tak, no zmieńmy. To tak można się mądrzyć, tylko pytanie jest, jak to zrobić, żeby zmienić. Moim zdaniem żadna z niemieckich partii, nie tylko establishmentowych, ale nie establishmentowych jak AfD, nie ma pomysłu na przykład na to, co zrobić, jak rozwiązać problem migracji. To nie jest tak. Jak się zrobiło problemy w 2015 roku, to nie jest tak, że przyjdzie... W polityce nie ma prostych recept. O, to właśnie bardzo lubią Niemcy o tym mówić. I establishment, i nie establishment. I to jest prawda. Nie ma prostych recept. Nie ma tych recept. Stąd, jak mówię, dla AfD jest to idealna sytuacja. A niech oni jeszcze w tym gnoju i w tej zgniliźnie sobie siedzą i niech się popisują. Niech dalej te procesy gnilne toczą niemiecki system polityczny. Dzisiaj AfD jest w bardzo wygodnej sytuacji obserwatora i komentatora tego, jak ten system się kończy i jak niemiecki system polityczny, uznawany jeszcze nie tak dawno za jeden z najskuteczniejszych, jeden z najlepszych politycznych systemów w Niemczech, system partyjno-demokratyczny, właśnie na naszych oczach się kończy i gnije. Tu nie ma recept. Moim zdaniem nie ma recept. My będziemy... Głównym problemem będzie to, jak zmienić system polityczny, a nie jak prowadzić reformy. Zresztą te reformy zaraz wejdą na agendę i być może to się wszystko skończy, znając zdolności kanclerza federalnego Friedricha Merza, że to jest antymidas. Czyli czego się dotknie, no to się zmienia, wiadomo w co jest rano, to już nie jest rano, ale nie będę jeszcze mówił. Państwo wiecie, co mam na myśli. I znając te zdolności polityczne kanclerza Merza, ja przypuszczam, że możemy dojść do takiej sytuacji, w której niedługo rozpadnie się koalicja rządząca, a też powątpiewam, czy oni do końca przyszłego roku będzie kanclerzem. W jego zdolności antymidasowe możemy naprawdę wierzyć i obserwujmy to, jak on będzie dokładał się do tego, żeby to gniło szybciej i się szybciej to rozpadło.
1: Jedno jest pewne, nie będzie w spokoju w niemieckiej polityce do kolejnych wyborów do Bundestagu. Scena niemiecka już weszła, teraz tylko jeszcze bardziej...
0: Będziemy się spotykać
1: postępuje
0: i będziemy często dyskutowali i ludzie będą nas słuchali.
1: Niestabilność.
0: To jest ciekawe.
1: I za to bardzo Państwu dziękujemy. Doktor Krzysztof Rak był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a Tobie też za złośliwie prowadzenie programu. Bye, bye.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Teraz czas na serwis informacyjny.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ten piękny wrześniowy dzień, naprawdę śliczna pogoda jest i wspaniali goście już do nas pędzą. Między innymi pani Justyna Recieniedi, proszę Państwa, wspaniała sopranistka w towarzystwie basisty przyjedzie, już do nas pędzą właśnie w tej chwili, a chciałem powiedzieć, że miałem ogromną przyjemność obejrzeć w ramach narodowego czytania Dziady, część drugą i będziemy nagrywać te Dziady, część drugą, bo Mickiewicz, mili Państwo, jest wspaniały, cudowny i rewelacyjny, a część druga w wykonaniu zespołu. O, jest już nasz gość. Witam Panią bardzo serdecznie. Proszę bardzo tutaj usiąść, bo była, że tak powiem, a tutaj przyjdzie Pan basista.
2: Bas, Wojciech Gierlach, a ja się nazywam Justyna Recieniedi. Wpadłam do Państwa wnet, ale z wielką radością.
1: Tak, ale to co, bo jakaś była ta...
2: Może pan zawirowanie.
1: Do poprzedniej siedziby.
2: Owszem, ja byłam zaprogramowana na ulicę Złotą.
1: Złotą, tam... w ogóle nie byliśmy na Złotej. Byliśmy w Paście, ale to nie była Złota. To ja nie wiem, jak to się
2: tam
1: stało.
2: Tam byliście, no.
1: Złota, ale dobra. Blisko jest Złota. Dobrze, bardzo się cieszę. Pani Justyno, pani jest sopranistką. Co pani zaśpiewa na... Niech pani zaśpiewa na dzień dobry jakąś teraz. Też mamy wspaniałe, czułe mikrofony, niech pani zaśpiewa. Przed chwilą słuchaliśmy... Chopina, tak?
2: Dzień Chopina, Chopina
1: słuchaliśmy. Tak?
2: A kto? Kochani, dosłuchaliście bardzo, bardzo poważnej muzyki. Rita Gnus, kompozytorka zapomniana, napisała kompozycję Cień Chopina, tak? I to było odtwarzane, kiedy biegłam tutaj na pierwsze piętro.
1: Tak.
2: I teraz w zadyszce mam coś zaśpiewać, tak?
1: Tak, no nie, niech pani zaśpiewa na przykład. Coś
2: no oczywiście,
1: dla słuchaczy, tak. Po prostu wielka improwizacja.
2: Dobra.
1: To znaczy nie musi być...
2: No to...
1: No, bardzo długa, ale wielka musi być w sensie.
2: Dobrze, to słuchajcie, myślę Państwo, że jesteśmy przy nazwisku Fryderyk Chopin, największy nasz polski kompozytor, w związku z czym nie mogę sobie odmówić pieśni pod tytułem Życzenie Chopina. A cappella, tak?
1: Tak.

0: No brawo, brawo, fantastycznie, fantastycznie. Czyli z Chopinem pani zakolegowana jest bardzo, tak?
1: To jest geniusz fortepianu, ale nie tylko. Geniusz poetyki, geniusz muzyczny, ale gdyby też miał na przykład zostać pisarzem, to mały krok był od tego, żeby został, ponieważ pokazał swój talent w listach, w korespondencji. Również rysował, malował. Był świetnym aktorem, komikiem. Potrafił nadać historii ton satyryczny w każdej sytuacji. Był duszą towarzystwa. Wszyscy go uwielbiali. Ja też go uwielbiam. Identyfikuję się z jego wrażliwością. I gdyby Chopin, gdybym żyła w jego epoce, byłabym jego przyjaciółką.
0: I tekściarą.
1: Czy tekściarą, no...
0: Bo pani pisze teksty przecież, to jest też bardzo ważne, między innymi dlatego się spotykam.
1: Bardzo dziękuję, że pan o tym wspomina, ale jest wielką nieśmiałością. Faktem jest, że jestem autorką 3 książek i że pisałam kiedyś prozę. Natomiast nigdy nie zdarzyło mi się poczuć tego, czym jest poezja, aż do momentu, w którym zapoznałam się głębiej z mazurkami Fryderyka Chopina i z taką ideą śpiewania tych mazurków, ponieważ w jego epoce śpiewaczka i przyjaciółka Paulina Viardot, francuska, znakomita, kompozytorka również, pochodzenia hiszpańskiego, zachwycona mazurkami powiedziała: Fryderyku, ja bym chciała to zaśpiewać, czy mogę? Chopin się zgodził. Nie tylko, że się zgodził, to jeszcze też jej towarzyszył, akompaniował samodzielnie i bardzo mu się podobały. Chopin się fascynował głosem ludzkim, bel canto. I ja śpiewając to opracowanie Pauliny Viardot, wpadłam na taki pomysł. Bo mazurków Viardot jest 12. A Chopin przez całe swoje krótkie życie, bo żył 39 lat, pisał mazurki i napisał ich ponad 50. I w związku z tym pomyślałam, trzeba nadać tym mazurkom wymiar wokalny i stworzyć polski tekst. I naprawdę nie wiem, jak to się stało, bo ja wydawało mi się, że nie jestem utalentowana w tym kierunku, jako że nigdy nie napisałam żadnego wiersza. Ale ta fraza mnie poprowadziła. Muzyczna fraza. Ja czuję frazę muzyczną, bo jestem muzykiem i śpiewaczką. I wiedziałam, jak podłożyć tekst, żeby był bardzo dobry, taki wygodny wokalnie, a jednocześnie bardzo chciałam pisać z głębi siebie, to znaczy kierować się intuicją i szukać tej głębi w muzyce Chopina. I to jest bardzo trudne, bo trzeba mieć dużo pokory i zrozumienia, że po prostu ja tu Justyna, Ryczyn Jedi w XXI wieku sięgam po coś, co powstało 200 lat temu. Jak to tknąć? Czy w ogóle jestem godna? Miałam takie myśli. Ale ponieważ po Chopinie było wielu fenomenalnych, wielkich poetów polskich, no w jego epoce Norwid, a później i Staw, i Leśmian, i Lechoń, i Miłosz, i Iwaszkiewicz, to ja sobie poczytałam tę poezję przecież, przez całe swoje życie zgłębiałam i czytałam. I nasiągłam. I wydaje mi się, że każdy z nas, co tu siedzi, mógłby napisać taki tekst na bazie tej wielkiej poezji. Ja nie mówię, że wzięłam coś z tego, ale było kolosalną inspiracją dla mnie. I wydaje mi się, że wystarczyło tylko połączyć i zrobić z tego właściwie układankę puzzlową, łamigłówkę. Połączyć słowa, ale w głęboką treść. Z czego to wynikało właśnie? Z tematu. Jakim gdzieś krążył mi temat mazurka F-dur i to była, i nazwałam ten mazurek Młodości.
0: Młodości.
1: Tak, może posłuchamy Młodości.
0: Ale ta koleżanka muza się nie pojawiała, bo często tam państwo mówią o natchnieniu, nie? Bo pani mówi tutaj, ale pani tak
1: miała
0: temat, że tak powiem, takiego metafizycznego aspektu, że jest pani muza i może ona sobie się otworzyć.
1: Ta muza jest
0: tak jak Kochanowski pisał, tak, do mus najpierw, tak, to samo z Homerem i z wieloma innymi, że oni mieli zawsze to wsparcie z niebios.
1: To ja miałam wsparcie, na pewno, bo ja bym tego nie napisała przecież w tak krótkim czasie. Na pewno tak, bo nie potrzebowałam snu, nie potrzebowałam żadnych bodźców. Są znakomite nagrania, którymi się inspirowałam. Christian Zimmermann, Rafał Blechacz, laureaci konkursu chopinowskiego, współcześni, Avdijewa, masę różnych znakomitych pianistów i ja słuchając ich, to natchnienie do mnie przychodziło. Trudno mi powiedzieć, nazwać to słowami. tę muzę, o której pan wspomniał. Dla mnie to było po prostu rzeczywiście niezwykłe i metafizyczne, że po pierwsze to się odważyłam, że zrobiłam, że to idzie, że działa, że się świetnie śpiewa, że to zaistniało, że program komputerowy MuseScore opanowałam, a nie jestem specjalnie technologiczna. Technologia bardzo mi pomogła, ponieważ ten program powodował, że ja pod nutami mogłam napisać tekst i teraz każdy pianista ma taką jasność i przejrzystość tego materiału i można to wykonywać bez problemu.
0: I czekamy na pana Wojtka, tak?
1: Który właśnie tutaj nadbiega, zaraz będzie.
0: Zaraz nadbiega, ale to ja jeszcze chciałem, bo teraz chciałem, żebyśmy troszkę taką krótką przerwę muzyczną mamy. Czy pani używa tabaki?
1: Ale mój kolega używa, ja nie, zupełnie tak, jestem przeciwna.
0: Bo teraz niech pani, bo w taki wstęp, pani ma bardzo szeroki repertuar, że tak powiem, bardzo. Tutaj samych tych płyt, jakie odnalazłem, niektóre mam ze sobą, niektóre odnalazłem.
1: Jeszcze dostanie pan ode mnie. Jeszcze przyniosłam.
0: W internecie i to jest po prostu, proszę niezwykle bardzo, pani jest tutaj,
1: Ryszard Sielicki,
0: tak powiem,
1: Songs, a tu Twardowski z Jerzym Zelnikiem. Jan Twardowski,
0: Jezus,
1: ulubiony
0: Maria,
1: poeta.
0: Ksiądz Jerzy Twardowski, mm-hmm. Między światem a nami.
1: Właśnie, to
0: proszę
1: piękne.
0: Bardzo. I to zespół z Jerzym Zelnikiem pani
1: tak.
0: To robiła. To wspaniałe. No. Ryszard
1: Sielicki, zapomniany kompozytor, też fenomen i bardzo znany w swoich czasach, czyli lata 60., 70. Odgrzebałam dzięki jego, dzięki materiałom, które dostałam od jego syna, profesora Edwarda Sielickiego.
0: A teraz posłuchajmy może tej Tabogiery i Króla Jego Mości. Pani opowie o tym.
1: No to jest kompozytorka Anda Kiczman, pierwsza właściwie dyrygentka, kobieta, która chodziła w spodniach, nie tylko George Sand chodziła w spodniach. I to były lata 20. Dyrygentka, pianistka, kompozytorka, o której Gombrowicz powiedział, ta baba Anda Kiczman jest równa baba, jakoś tak powiedział, tak dosyć swobodnie, ale
0: no,
1: jak na tamte czasy.
0: Potrafił być. No,
1: potrafił taki być Gombrowicz.
0: No właśnie. I uciekł do Argentyny.
1: Tabakiera, no to jest dosyć taki zabawny numer, że tak powiem, jak na muzykę klasyczną. Tu już idziemy troszeczkę może nawet w
0: rozrywkową. No jest taka godzina, żebyśmy tak nie musieli cały czas, że tak powiem.
1: Spróbujmy.
0: Spróbujmy, tak zrobimy po prostu. No. Właśnie. Tabakiera Króla Jego Mości.
1: Przy fortepianie Dagmara Dudzińska.
0: A sopran?
1: Justyna Reczeniedi.

0: No i mili Państwo, już tam się rozszerzył skład tutaj w studio. Przypominam, pani Justyna, co za trudne nazwisko, Recenedi. Właśnie, ale pan Wojciech Gierlach, bas, tak? Bas continuo, czy nie continuo?
1: Basso cantante, dokładnie. Witam państwa serdecznie, bardzo się cieszę,
0: wiem,
1: że jestem.
0: Wiem, że pan tu jest naszym słuchaczem Radia Wnet i pan się dopytywał, kto gdzie tutaj siedzi, kiedy, na jakichś audycjach, bo pan słucha na podcastach, tak?
1: Słucham na podcastach, właśnie szczególnie słucham państwa, jak jest wywiad z Jackiem Bartosiakiem albo z Markiem Budziszem. Także cieszę się, że jestem w tym zacnym miejscu.
0: No właśnie, te same krzesła, to samo powietrze. No nie, no trochę się tutaj mierza to powietrze, na szczęście. Ale to nic. No właśnie, i państwo zrobili razem tą płytę, Mazurka Stravel, tak?
2: O, jeszcze nie mamy tej płyty, mamy tylko ścieżki niektóre, ale projekt powstaje w dosyć szybkim tempie. Właśnie mazurki śpiewane Chopina i tu mi towarzyszy Wojtek Gierlach. Cieszę się, że zechciał mi tutaj pomóc i swoje piękno podarować nam.
0: No właśnie, a ma pan, już tak pan umówił, już powiedział, bo pan wysłuchał w samochodzie, jak powitalną pieśń dla słuchaczy Radia Wnet śpiewała pani Justyna i pan przygotował swoją pieśń powitalną dla słuchaczy Radia Wnet. No to bardzo prosimy.
1: No ja myślę, że nawiążę tutaj do tego, co Justynka zaprezentowała na początku audycji i też zaśpiewam pieśń Chopina. Pieśń Chopina, Hulanka, jest tych zwrotek z pięć, zaśpiewam tylko pierwszą. Proszę bardzo.
2: Z daleka od mikrofonu.
1: Szynkareczko, szafareczko, co ty robisz? Stój! Tam się śmiejesz, a tu lejesz miód na kaftan mój. Tam się śmiejesz, a tu lejesz miód na kaftan mój.
0: No pięknie, no brawo, no fantastycznie. No dobrze, to dobrze. Jak to się stało, że żeście zaczęli ten projekt? Bo spotkaliście się gdzieś na przypurbach do Wesela Figara, to już to się dowiedziałem, tak? Czyli tak. Mozart was połączył.
1: Mozart nas połączył, genialny kompozytor, teraz nas z kolei połączył na nowo Chopin, ale rzeczywiście było tak, że już ponad 20 lat temu spotkaliśmy się na próbach do Wesela Figara w warszawskiej...
0: Wyście tak wyglądacie, jakby to w przedszkolu się
1: w warszawskiej
2: 22 lata temu.
1: Tak. Kameralnej. Występowaliśmy razem w spektaklu Wesele Figara. Ja śpiewałem Figara, a Justynka śpiewała
2: Cherubina.
1: I byliśmy na wielu spektaklach razem, śpiewaliśmy wiele spektakli, ale również
2: byliśmy
1: w Japonii. W Japonii to są nasze bardzo miłe wspomnienia, bo wtedy jeszcze Warszawska Opera Kameralna często jeździła do Japonii i tam najwięcej naśpiewaliśmy się wspólnie właśnie Wesela Figara.
2: A teraz uczestniczyliśmy w takim spektaklu, który był prezentowany pod Pałacem Kultury i to był czarodziejski flet też Mozarta, genialnego kompozytora, ale nasz Chopin to genialny polski kompozytor i wielka przyjemność śpiewać wspólnie.
0: No sporo jest tych genialnych kompozytorów, bym powiedział. No, czasem trudno wybrać, tak? No,
2: z polskich największym jest Fryderyk Chopin.
0: Tak.
2: I to jest niepodważalne, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No, ja tak nie wartościuję tak do końca, bo ja na przykład nie wiem, no. Uwielbiam słuchać Góreckiego i nie mogę,
2: oczywiście,
0: na przykład jak Góreckiego słucham, nie mogę sobie powiedzieć, że on jakiś był jakiś gorszy.
2: No tak, to był skrót myślowy. Ja po prostu jestem teraz zauroczona, zauroczona,
0: zakochana. No pani kocha Chopina po prostu, jest, zupełnie.
2: Tak, to jest.
0: Tak, nie płacze
2: miłość.
0: Pani cały czas na Chopinie.
2: Nie, on
0: taki smutny.
2: Nie do płaczu. Nie. Dlaczego?
0: Smutny,
2: właśnie
0: nie?
2: Jest, on był bardzo, bardzo pogodnym człowiekiem.
0: Tak.
2: Mimo swojej choroby. Choroby płuc. Tuberkulozy, czyli gruźlicy.
0: No dobra, to ta płyta powstanie, tak? To
2: powstanie, ale mamy dla państwa taki ślad już tej.
0: Tak.
2: Niedawno, parę tygodni temu, przystąpiliśmy do nagrania takiej próbki i możemy ją zaprezentować państwu. Może znacie tego Mazurka? Mazurek F-dur opus 68 numer 3. Nazywa się Młodości w moim opracowaniu i z moim tekstem.
0: Czyli
2: szukać piękna, wolny być.
0: Tak?
2: Myślę, że tak. Jesteśmy na tym etapie życia, że potrzebujemy tego.
0: No bo to drugi geniusz, tylko z innej dziedziny, Mickiewicz tam, nie? Młodości, dodaj mi skrzydeł.
2: Ja się inspirowałam, powiem szczerze i otwarcie. Naprawdę. Poczułam tego Mazurka jako połączenie właśnie tych tematów. I dosłownie, to Oda do młodości Mickiewicz, powiem, to jest Mazurek o tym.
0: Ten nasz kochany romantyzm, z którego się nie możemy wyzwolić. Mm-hmm. A i chyba dobrze, co? Dobrze. Jak pan myśli?
1: Oczywiście, romantyzm jak najbardziej, ale też ten pozytywizm, który chociażby tutaj czasami Jacek Bartoszek i Marek Budzisz nam proponują, to absolutnie też powinniśmy z tego dużo czerpać.
0: A teraz poczerpiemy uszami do, właśnie do młodości, tak? Tytuł. Tralala.

0: Tutaj gadu, gadu, ale i słuchaliśmy, oczywiście uszy mieliśmy nastawione jak radary. No właśnie, i dobra, płyta.
1: Jesteśmy po premierze. Po premierze udało nam się zaprezentować te mazurki, 15 mazurków ostatnio, w Nomen Omen hotelu Mazurkas. W hotelu Mazurkas w Ożerowie Mazurskim.
0: Mazurkas Travel Mazurkas, był, tak?
1: Tak.
0: Trawa. To nie reklama jest, tylko tak mi się
1: zdziwiło. Firma wspaniała, ponieważ kocha artystów i tam się odbywają wydarzenia kulturalne. Dzięki Andrzejowi Bartkowskiemu, Ożerowi Mazowieckim. I jest taka wielka sala Zeus, która gromadzi nawet 800 osób.
0: Ale to pogańsko zabrzmiało Zeus tak
1: dlaczego? Dlaczego? To są nasze korzenie. I bardzo pięknie pan Jan Popis, też wybitny ekspert od muzyki Chopina, ten koncert zapowiadał. Mieliśmy też pianistów znakomitych, Jarosław Domagała i Hanna Sosińska-Kraski i młody talent Amanda Kierun, dziewczynka, która ma 14 lat, gra równie dobrze na fortepianie, jak i na skrzypcach i to nam też zaprezentowała. I to był taki jednolity
0: tak poszła tak
1: program.
0: W ślady tego Mozarta młodego, tak?
1: Ona jest naprawdę wszechstronna, tak, można powiedzieć. Mhm. No.
0: 14
1: talent
0: lat.
1: Na miarę naprawdę geniusza. I dzięki temu udało nam się taki atrakcyjny program. Cieszyłam się, że podobało się to i śpiewakom operowym, którzy byli obecni, i pianistom, i również tej publiczności mniej jakby za przeproszenie wyrobionej, bo podeszła do mnie pani, powiedziała, że się kompletnie na muzyce nie zna, natomiast bardzo, bardzo jej się podobało, że ten czas się nie dłużył. To program był rozbudowany, wielki, mazurek za mazurkiem, niektóre solowe, niektóre w duetach, czasem fortepian solo, czasem skrzypce solo i znowu duety. I to się bardzo, bardzo podobało jako nowość. Nowość, czyli śpiewamy Chopina, dedykowanego pianistom wyłącznie, fortepian solo, my przetwarzamy przez głos. To jest dla mnie fascynujące, a dla słuchacza okazało się, że również świetne, atrakcyjne i się, spodobało. Ja po prostu bardzo wierzę w to, że więcej osób się zainteresuje, więcej osób może będzie chciało też wykonywać ten program moim tekstem.
0: Bo pani jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego imienia Chopina. To pani ma w DNA tego Chopina.
1: Ja nawet mam na imię Justyna, a Justyna to miała na imię mama Fryderyka Chopina. To nie może być przypadek.
0: Nie ma przypadków na tym świecie, prawda?
1: Mhm. Ja od dziecka kocham Chopina.
0: Tak.
1: Mój tatuś też kończył tak zwaną Akademię Muzyczną wówczas imienia Fryderyka Chopina, dziś Uniwersytet Umfc. I zaszczepił mi to.
0: No ale pani, ale czasem pani jednak Mozart jakieś
1: oczywiście,
0: takie...
1: Oczywiście, że tak.
0: Tam troszeczkę jest, tam odejście.
1: Kocham muzykę,
0: tak?
1: Każdą. Tak. Przecież ja właśnie sporo romansowałam z lżejszą muzą. Tych 20 moich płyt to się też
0: 20
1: bardzo,
0: płyt.
1: No 20 płyt, ta będzie kolejna. One są bardzo zróżnicowane. To nie jest tylko poświęcenie się muzyce klasycznej. Tam jest też crossover tak zwany. Jest dużo muzyki rozrywkowej, lżejszej, którą ja śpiewam tak półklasycznie. Na przykład piosenki Anny German albo Coopera, słynny projekt. Połączenie muzyki pop z muzyką operową.
0: A mi się podoba też ta płyta.
1: A to jest też, oczywiście, Pomiędzy światem a nami. Jest to wielki tekst księdza Jana Twardowskiego. 10 lat temu ta płyta powstała z udziałem Compassione, takiego zespołu Jerzego Cembrzyńskiego. On napisał też tam i muzykę, i aranżę. I był z nami wielki polski aktor Jerzy Zelnik.
0: No to też dostaliśmy tą płytę, będziemy ją wykorzystywać, ja opisuję u siebie w audycjach, wykorzystywać tą muzykę bardzo
1: nie
0: serdecznie.
1: Pożałujecie.
0: A teraz ja bym takiego drugiego mazurka posłuchał może.
1: To będzie liryka.
0: Tak?
1: Liryka, czyli
0: ja
1: emol.
0: Rozpłaczę się tutaj.
1: Można zmięknąć naprawdę.
0: To proszę przygotować chusteczki.
1: Taki bardzo, bardzo metaforyczna.

0: No i skończyło się rumakowanie, to znaczy słuchanie, tak musimy teraz po prostu zacząć rozmawiać. No naszego, na gościa poprosimy teraz o opowieść, o historię, jak powstawała ta płyta, jak to się stało, kto był tutaj tym głównym, że tak powiem, inicjatorem, czy pani Justyna, czy pan jednak, bo to te teksty, proszę powiedzieć szczerze, co pan o tekstach.
1: Co myślisz o tekstach?
0: Tak właśnie, bo no właśnie, to są autorskie teksty pani Justyny.
2: Teksty są świetne, bardzo mądre teksty, bardzo natchnione teksty i ewidentnie Justyna miała dużą wenę, pisząc te teksty, miała natchnienie, bo są takie właśnie przypadki w historii muzyki klasycznej, że często dzieła bardzo dobre rodzą się bardzo szybko, bo jest po prostu odpowiednia wena. I na przykład Cyrulik Sewilski, słynna opera Rossiniego, powstała w 18 dni i jest jego najlepszą operą. A to a propos tego, jak czasami...
0: Ale może on trochę oszukiwał. Może to robił dłużej, a później powiedział, tylko 18 dni.
2: Być może. Być może już
0: tylko. Ale Rossini super, nie? To jest
1: wspaniałe. Wspaniałe, ale to się nie dało wtedy oszukać. Po prostu oni to pisali przecież piórem.
2: Miał zamówienie.
1: Ręcznie nuty pisali. To jest nieprawdopodobne. Nie rozumiem tego.
2: Tak, no i tutaj...
0: I nie miał tych narzędzi nowoczesnych,
1: no
0: tak?
1: Nie miał MuseScore, nie miał tego programu, który ja mam.
0: Czy pani się wspomagała bardzo?
1: No przecież, bo nie, chodzi o zapis, o edycję.
0: Dobrze, no. Czego się jest no? I proszę bardzo.
2: Nie, teksty mnie absolutnie zachwyciły. Są no po prostu takie piękne, głębokie. Wspaniała polszczyzna, ale też sam przekaz. One wspaniale współgrają
1: ale
2: z tymi...
1: powiedz, Wojtku, czy wygodne są do śpiewania?
2: Z tymi melodiami. Teksty są wygodne. Justyna świetnie połączyła no, większość tych mazurków, bo niektóre są napisane na jej głos solo, tak jak to kiedyś zrobiła Paulina Viardo. Natomiast niektóre mazurki są w ten sposób napisane, że melodia idzie bardzo od góry do dołu i dla głosu tylko sopranowego, bądź głosu tylko basowego byłyby bardzo trudne do wykonania. Brzmiałyby, no można powiedzieć, trochę słabiej w górze, albo trochę słabiej w dole.
1: Justyna... Znaczy musielibyśmy złamać w ogóle całą frazę, żeby to tak, wykonać. Czyli coś tak oktawować. I wtedy pomyślałam o Wojtku, ojej, przecież nie, no, jak połączymy się w jeden głos.
0: Sobie
2: no i Justyna wpadła na po prostu wspaniały pomysł, żeby być wiernym melodii Chopina w tych mazurkach. Melodia jest autentyczna, jest niezmieniona i dlatego często jest to zrobione w ten sposób, że Justyna, na przykład jak jest górna, wyższa fraza, śpiewa ją Justyna, jeżeli fraza schodzi w dół, wtedy ja przejmuję inicjatywę i śpiewam ja. I to jest wszystko połączone w świetny sposób. Publiczność była po prostu zachwycona. Także kwestia jest tego, że są bardzo mądre, natchnione teksty, a oprócz tego sam pomysł, żeby połączyć dwa głosy i żeby one wymieniały się przy śpiewaniu tych po prostu fenomenalnych melodii Chopina. Ten pomysł jest po prostu świetny i zachwyciłem się tym pomysłem od samego początku, ponieważ na początku, kiedy Justyna mi powiedziała, słuchaj, robię projekt wokalny i właśnie widzę ciebie w tym projekcie, ja byłem na początku taki trochę z pewną dozą nieśmiałości, jak to się mówi, ponieważ Chopin bardzo się kojarzy ze stylem Brion, czyli bardzo dużo ozdobników, bardzo dużo nut obok siebie, ale później jak zacząłem wgłębiać się w ten temat, zauważyłem, że te mazurki, one są dużo prostsze niż na przykład, nie wiem, skerca Chopina czy nocturny. Że te melodie oparte na kujawiakach, na oberkach no i oczywiście na mazurkach są dużo łatwiejsze dla mojego głosu, który ma sporą giętkość, ale na pewno nie taką giętkość, jak mają głosy żeńskie na przykład. I spróbowałem najpierw dwa mazurki, stwierdziłem, o, nawet to brzmi ciekawie, nawet sprawia mi to frajdę. Później spróbowałem kolejne dwa. Justyna zaczęła dopisywać coraz więcej i po prostu bardzo dobrze mi się nad tym pracowało. Byłem przeszczęśliwy, że ja mogę w ogóle śpiewać te cudowne melodie, które znam od dawna. Znam od dawna i mogę teraz być taką malutką cząstką. Mogę użyć swojego głosu żeby zaśpiewać te cudowne melodie Chopina. Tak więc pracowało mi się przy tym wspaniale, pomimo że było lato, bo program przygotowywaliśmy na 30 sierpnia, była czasami piękna pogoda.
0: Takie gorące lato.
2: Gorące lato, ale pomimo wszystko, siedząc z tymi nutami i rozczytując tekst, rozczytując melodię, miałem naprawdę autentyczną przyjemność.
0: A kłóciliście się czasem?
1: Nigdy się nie kłócimy, absolutnie. Jesteśmy do rany przy uszu. Nie, nie, to jest po prostu, to jak po maśle idzie, to jest taka, no takie porozumienie, to jest porozumienie, to jest podziw wzajemny, to jest, my jesteśmy profesjonalistami, my umiemy to ocenić, jakie to jest. To jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobre, jeśli chodzi o technikę, ale też o interpretację, o przekaz, o miękkość głosu. Ja uwielbiam u Wojtka to, że on ma taki sposób śpiewania, który ja nazywam pieszczotą, czyli pieści głosem. Te dźwięki, te nuty i nas przy okazji. Naprawdę, to jest niesamowite. To się nie zdarza u śpiewaków operowych tak często, ale to jest podstawa. To trzeba mieć to piano i metca w oczy, co ty masz właśnie. Taką wrażliwość głęboką, takie piękno, taką skromność też, pokorę i właśnie realizować to, co jest najważniejsze, czyli fenomenalne melodie Chopina, czy innego kompozytora. Ten fenomen, a nie prezentować siebie, bo ja muszę pokazać głos. Ten głos i tak jest pokazany, i tak jest pokazany w niektórych dźwiękach, po prostu wychodzi i nas zalewa, i nas po prostu olśniewa. To nie chodzi o głos. Ale my, proszę nas zrozumieć, my jako śpiewacy, którzy kochamy Chopina, nie mieliśmy za bardzo możliwości śpiewania Chopina, tylko jego pieśni, które są wspaniałe, cudowne, tak jak Hulanka, Życzenie, Precz z moich oczu, Moja pieszczotka do słów Mickiewicza, Śliczny chłopiec i tak dalej. Ich jest niespełna 20. 20. Też nagrałam taką płytę z świętej pamięci Marcinem Bronikowskim, wybitnym barytonem. I Elą Nowotarską, sopranistką. Więc to było takie dla nas właśnie takie niespełnienie w pewnym sensie, że no, mamy Chopina, wielkiego naszego kompozytora, z którym się identyfikujemy i śpiewamy wciąż te same utwory. Ale a gdyby tak zaśpiewać mazurki, które aż się proszą, ponieważ Chopin się fascynował operą, fascynował głosem ludzkim, uwielbiał soprany, błagał Paulinę, żeby mu śpiewała, kiedy była tam w ich rezydencji z George Sand, i tylko 3 razy, pisze w listach, się dała nakłonić, bo była taka piękna pogoda do śpiewu. No i też Delfina Potocka śpiewała mu na łożu śmierci, bo ją o to prosił.
0: Oj, to jeszcze łza się w oku kręci. No i co? Teraz wróćmy do tej sytuacji, w której jesteście, bo jesteście po pewnym sensie prapremierze i chcielibyście chyba, wydacie płytę, ale chcielibyście wyruszyć w tournée, tak?
1: Oczywiście. Chcemy ten program prezentować. Chcemy prezentować ludziom na żywo. Oczywiście dokonamy takiego nagrania, dokonamy pewnie 20 mazurków w tym czasie. Będzie można zaprezentować, ale to jest jedna sprawa, a album, a inna sprawa to jest połączenie się
0: z publicznością
1: w wydarzeniu na żywo, że my Państwu zagramy właśnie z pianistą najwyższej półki i tutaj toczą się różne rozmowy i jest zielone światło i bardzo przychylne, a pozytywne, a nawet entuzjastyczne przyjęcie tego pomysłu, tego projektu, bo on się dopiero urodził. Ja 3 miesiące temu nie wiedziałam, że coś takiego istnieje na świecie.
0: Ja
1: że,
0: też.
1: Naprawdę. Ja też, jako autorka tekstu. To się stało pod koniec czerwca. Rozmawialiśmy wtedy, Wojtku, ja byłam po paru dniach myślenia i miałam już tak napisane ręcznie, ołówkiem w nutach, po prostu te teksty, które ci pokazałam w sali numer 16 na Nowogrodzkiej. To było dopiero w kolebce, w powijakach.
2: Tak. No i później tak jak Rossini.
1: I jak Rossini, bardzo szybko to właśnie pytaliśmy tutaj, rozmawialiśmy na temat tej weny, tego natchnienia, ducha. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. To się stało trochę

0: język Fryderyka Chopina. On, będąc w Paryżu, uwielbiał mówić po polsku. On chciał mówić, on pisał po polsku. On się otaczał Polonią.
1: No właśnie, ale pamiętam, mój ulubiony pisarz Tolkien nie lubił francuskiego. Powiedział, że francuski, bo tak wszyscy się zachwycają tym francuskim, zachwycają, a Tolkien powiedział, że on jak słucha Francuzów, to tak jakby szczekanie słyszał. Ale to już jakby inna sprawa. Ja też jestem w ogóle miłośnikiem języka polskiego.
0: Nie jest łatwy do śpiewania. Dlatego zapytałam cię, Wojtku, czy wygodnie. No nie, nie specjalnie.
1: No ale jak łatwo, to wcale nie znaczy, że dobrze, tak? Prawda? Im
0: nie
1: łatwiej,
0: jest łatwy.
1: Tym gorzej,
0: nie.
1: Może nawet bym powiedział. Tak ją zaryzykowałbym, co?
2: Panie, no, tutaj już mamy pewne swoje doświadczenia w śpiewaniu oper, chociażby Moniuszki, czy pieśni Moniuszki, dlatego dla nas jest to bardzo... bardzo łatwe śpiewanie po polsku. Natomiast rzeczywiście Japończycy tak kochają Chopina, że dla nich na pewno też taki projekt byłby bardzo ciekawy. Japończycy uwielbiają.
1: Ale macie kontakty, tak? Byliście tyle razy w tej Japonii, to nie wystarczy.
2: Mamy. Być może. I w ogóle jeszcze takie, miałem takie przemyślenie na początku tego projektu, że to, co zaobserwowaliśmy wszyscy chyba przy okazji ostatniego konkursu chopinowskiego, to było coś niesamowitego. Być może wiele osób myśli w ten sposób, że o, znowu Chopin, ojejku, ile można grać Chopina, ile można wykonywać Chopina, przecież w Polsce jest na każdym rogu, na każdym kroku Chopin. Tu, na krakowskim przedmieściu, nie
1: każda
2: wiem, czy jeszcze...
1: ławeczka gra Chopina.
2: Tak, gra Chopina. Ale po tym ostatnim konkursie chopinowskim ja jestem przekonany, że ludzie chcą słuchać Chopina. Naprawdę nie mają go dosyć, są spragnieni tego piękna. Są różne projekty, na przykład ostatnio Justyna mi wysłała też takie nagranie, gdzie nasz słynny Rafał Blechacz nagrał całą płytę nokturnów Chopina ze słynną koreańską
0: skrzypaczką
2: Bomsori, której pomysł tej płyty jest praktycznie identyczny jak nasz. My śpiewamy melodię mazurków, a Bomsori grała nokturny, właściwie główną melodię nokturnów Chopina, a całą resztę dogrywał nasz wspaniały Rafał Blechacz. Tak więc nawet tak wielkie nazwiska i tak wspaniali wykonawcy, fachowcy od muzyki Chopina potrafią grać go jeszcze w jakiś inny sposób. Mają,
0: bo to
2: mają
0: zawsze
2: też...
0: jest ryzykowne, transkrypcja.
1: Bo ten ostatni konkurs to w ogóle jakieś takie wzbudzał kontrowersje wielkie.
0: Tak, bo jest wielu chopinistów, znawców, ekspertów rzeczywiście i tego. I tutaj miałam pewne obawy, czy taka transkrypcja to jest coś, co należy zrobić. Przecież te mazurki, te dzieła są same w sobie doskonałe. Ale połączyłam takie różne myśli, idee, że przede wszystkim Chopin uwielbiał, jak wspomniałam, śpiew. Bel canto, głos ludzki taki w takim wydaniu klasycznym, w jakim w tamtej epoce było i my to realizujemy dokładnie tak, jakby nas tam skopiować i wkleić do 1830-40 roku, to byśmy się spodobali, za przeproszeniem, bo dokładnie tą historyczną dysponujemy właśnie tymi środkami wyrazu. Właśnie tymi, dokładnie. My nic nie zmieniamy tutaj, tak jak klasyczny balet. My jesteśmy klasyczni. Więc gdyby Chopin się nam tutaj pojawił, to prawdopodobnie byśmy zostali, prawdopodobnie naprawdę byśmy się porozumieli na poziomie sztuki. Ja tylko takiej rzeczy unikam, ja bym chciała unikać, jednak takiej wycieczki w stronę jeszcze takiej innego stylu, czyli zmieniania harmonii w Chopinie, zmieniania nut. Nie zrobiłabym tego ja akurat. No teraz mam taką ideę właśnie i jestem do tego przywiązana i tak strasznie mi się ona podoba, jest niezwykle szlachetna. Wydaje mi się z wielkim szacunkiem do tego dzieła, żeby tego nie zmienić, tylko troszeczkę dopowiedzieć.
1: Dopowiedzieć. Mm-hmm. To tak jak trochę ze zmienianiem Kochanowskiego. Tak ostatnio Antoni Libera zrobił, spolszczył odprawę posłów greckich i napisał to takim współczesnym językiem. I to też są bardzo głosy, że tak powiem, rozbieżne, jeżeli chodzi o to, czy można tykać tej świętości, jakim jest tekst Kochanowskiego. No ja widziałem to przedstawienie, no powiem, że mi się podobało, ale jednak ja bym nie tykał na Kochanowskiego. To jakby trochę miało związek z tym, co się w Wielkiej Brytanii dzieje odnośnie Szekspira. No angielski się zmienił o wiele bardziej zresztą niż język polski.

0: XVI wieku. I tam no, rzeczywiście zdaje się są kłopoty ze zrozumieniem, o co chodzi, tak? Temu Szekspirowi. Jeżeli chodzi o ten tekst kanoniczny, tak?
1: Ale Barańczak świetny jest. I tutaj, jeśli chodzi o Szekspira, uczestniczyłam w takich spektaklach jako widz w Wilanowie. To się nazywał Szekspir w parku. Wiedzą Państwo na pewno. I to po prostu było przecudowne, fascynujące właśnie dla współczesnego człowieka, doskonałe. No bo współczesnym językiem. Może w tym szaleństwie jest metoda.
0: Nie, no właśnie, ja tutaj nie chcę tutaj z jakiejś ekskatedra mówić, czy tak ma być albo nie być, no ale swoje wrażenia, że tak powiem, przekazuję Państwu, no bo co mogę zrobić.
1: To ja tak podchodzę do Chopina właśnie, że wolałabym, żeby on był jednolicie właśnie stylistyczny, doskonały, taki jaki on jest, i my jako śpiewacy operowi, dokładnie tacy właśnie w tym stylu, w stylu operowym, belkantowym, realizujemy jego założenia.
0: A wiecie, że otwiera się nowa siedziba Symfonii w Warszawie?
1: Tak, też? Tak, oczywiście.
0: Wybieracie się na jakieś...
1: No, chętnie.
0: Tak? I tak, bo to nadzieję. Będzie wydarzenie też tak. Nieprawdopodobne. My tam oczywiście. Się wybieramy z mikrofonem, żeby obejść te pomieszczenia i porozmawiać i zobaczyć się, co, bo to jednak tyle lat czekania, a to wspaniała w ogóle jest orkiestra. Prawda?
1: Bardzo się cieszymy.
0: Mieliście kiedyś, że tak powiem, coś wspólnego z nimi?
2: Tak, ja z Sinfonią Warszawią grałem wiele koncertów. Grałem z Sinfonią Warszawią na przykład koncert inaugurujący objęcie współpracy z Markiem Minkowskim, kiedy Mark Minkowski obejmował szefostwo tej orkiestry, ale też pamiętam taki cudowny koncert Sinfonii Warszawy, jak słuchałem Piątej Symfonii Beethovena w wykonaniu właśnie tej orkiestry pod batutą maestro Yehudi Menuhina pod pałacem Schönbrunn. I była nadchodząca burza. Myśleliśmy, że zaraz będziemy uciekać gdzieś tam do metra, że nie zdążymy tego wysłuchać. Natomiast ta burza zatrzymała się dosłownie za pałacem. I jak było słynne ta-da-da-da, ta-da-da-da, pioruny, grzmoty z tyłu, ale pogoda wytrzymała do końca. Natomiast to są takie wspomnienia, ale ja już od wielu lat śledzę, jak ta sala powstaje, no w trudach i znoju, niemniej jednak projekt jest zachwycający. Sama architektura, jeżeli chodzi o salę dla widowni, układ balkonów, no jest to architektura najwyższej próby.
0: No i pewnie akustyka też nie będzie najgorsza, tak podejrzewam.
2: No oby, bo niestety w Polsce w latach 90. powstało kilka sal, gdzie akustyka jest, powiedzmy, delikatnie nie najlepsza, ale myślę, że już ten okres budowania w Polsce sal mamy za sobą.
0: Takim momentem, krytycznym bym powiedział, to jest Filharmonia Krakowska, gdzie czasami słychać tramwaj w trakcie, bo jak przejeżdża, chociaż tam wspaniale są koncerty, świetna w ogóle ekipa, natomiast no czasami naprawdę słychać przejeżdżający tramwaj, jak jest jakaś
1: taka... No i to jeszcze nic. Najgorszą akustykę to na Stadionie Narodowym.
2: Ale a propos Filharmonii Krakowskiej, to też przypomniało mi się, wtedy kiedy Christian Zimmermann, no też jesteśmy cały czas w temacie Chopina i wspaniałych pianistów, kiedy Christian Zimmermann miał swoje koncerty Filharmonii Krakowskiej z taką młodzieżową orkiestrą, to był to jedyny przypadek, kiedy w ogóle zakazano tam, władze miasta zakazały jeździć tramwajem w czasie koncertów Zimmermana, także...
0: No to piękne, ja byłem parę razy tam, zresztą jednak na jednym koncercie Wojtka Pawlika, który celebrował 10-lecie otrzymania Grammy. Właśnie tam. To też był wspaniały koncert. On też lubi Chopina bardzo i też potrafi sobie z nim radzić. No i kocha go, bym powiedział. No to wspaniale, że Państwo tutaj się pojawili. My już powoli będziemy kończyć. Na koniec będzie Leopold Staw, tak? Wyśpiewany.
1: Deszcz jesienny.
0: No tam, jak to jest taki wierszyk. Zima się przybliża i liść z drzewa leci. Ciężko jest w miłości, gdy się wmiesza trzeci.
1: To na pewno. A tu mamy do czynienia z taką poezją Leopolda Staffa i znane Państwu bardzo słowa o szyby, deszcz dzwoni jesienny. O, a niedługo jesień, aczkolwiek mamy fantastyczną pogodę i oby tak zostało.
0: No to teraz, proszę bardzo, teraz się Państwo przedstawiają na koniec. Pani Justyna?
1: Justyna Reczeniedi. Bardzo miło, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: I mamy nadzieję, że wypali ten projekt w całej Polsce. Na przykład, bo ja sobie tak wymarzyłem, że po miastach, w których Radio Wnet, naszych takich, no, kochani słuchacze, do dzieła. I pan?
2: Wojciech Gierlach, jeżeli mogę...
0: Bo ja miałem taki Gierlach, to był taki nóż. Nie?
2: Tak, tylko jeszcze jest ta literka I. Jeżeli mogę tylko prosić, to chciałbym przy tej okazji pozdrowić Tomka Warmijaka, który przed chwilą wysłał mi SMS-a, że słucha tej audycji, ale oczywiście pozdrawiam też wszystkich innych słuchaczy.
1: Ja też pozdrawiam bardzo serdecznie, ale Tomka szczególnie, bo to jest świetny tenor i piękny człowiek i cudownie interpretuje muzykę religijną, oratoryjną.
0: No właśnie, muzyka religijna. Wspaniała. Benedykt XVI podobno słuchał tych chorałów gregoriańskich, ale to też niezła jest muzyka, bym powiedział.
1: Oczywiście.
0: Prawda? No, a my mamy jeszcze dlatego Chopina, Moniuszkę i jeszcze paru innych. No, Penderecki albo na przykład, no już nie będziemy wymieniać, bo żebyśmy zdążyli wysłuchać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Tra-la-la. Pa!

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wypływamy na łódź.
1: 106.1 FM. W naszych łączach już teraz jest dr Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i porozmawiamy trochę o tym, co nas może czekać z Trybunałem Konstytucyjnym. Różne scenariusze są rozpatrywane. Jak na razie wiemy, że pan Berek został wybrany przez Sejm i co może być dalej, jak władza może mieć pomysły, projekty i plany na nowy, przejęty Trybunał Konstytucyjny.
2: Tak, no oczywiście, jeżeli chodzi o najbliższe wydarzenia, no to w tym momencie piłka, w cudzysłowie, jest po stronie prezydenta, ponieważ prezydent od osoby wybranej przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbiera ślubowanie. Tylko, że od razu tutaj, panie redaktorze, ja zaznaczę, bo podkreśla się tutaj, zwłaszcza z tej strony Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko, że prezydent nie ma żadnych formalnych możliwości weryfikacji tych kandydatów od Sejmu, co jest nieprawdą. To jest po prostu bzdura i to trzeba wprost zakwestionować, sprostować. Już w wyroku K34/15, to jest wyrok pod prezesurą pana profesora Rzeplińskiego, Trybunał wprost napisał, że prezydent ma takie możliwości, ponieważ może mieć uzasadnione wątpliwości co do legalności tego wyboru. Tam są trzy grupy przesłanek i między innymi jedną z tych grup jest to, czy dana osoba w ogóle spełnia wymogi do zostania sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Więc jak najbardziej prezydent ma możliwość, a nawet obowiązek w niektórych przypadkach to zbadać. I ja jestem przekonany, że Kancelaria Prezydenta to badanie przeprowadzi, no bo tutaj w przestrzeni publicznej podnoszony jest ten argument, z którym ja się zresztą zgadzam, że pan minister Berek może nie spełniać wymogów formalnych do zostania sędzią Trybunału Konstytucyjnego, chodzi o jego staż zawodowy.
1: No i pytanie, co by się stało? Już podkreślone, prezydent raczej nic na to nie wskazuje, żeby szybko miał przyjąć od pana Berka ślubowanie, ale jest inna wypracowana przez obecny rząd droga, która zdaniem części prawników i zdaniem rządu także wiedzie do ślubowania.
2: No właśnie pytanie, na którą z tych dróg pan minister Berek się ostatecznie zdecyduje, bo ma dwie możliwości. Może zrobić albo tak jak profesor Patyra i czekać. A profesor Patyra chwilę musiał poczekać, natomiast się doczekał. Tak, tam bodajże po 3 miesiącach został zaprzysiężony przez prezydenta. Prezydent przebadał, tak przeanalizował i odebrał to ślubowanie. Albo może pójść na skróty i wydaje mu się wówczas, że złożył ślubowanie, tak jak jego czwórka kolegów i koleżanek z Trybunału Konstytucyjnego, a raczej wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, a wciąż oczekujących na złożenie ślubowania, czyli tak zwany wariant do kolumny. No, to jest w zasadzie z wypowiedzi, bo ja oglądałem komisję, na której pan minister Berek tak występował. Z wypowiedzi by wynikało, że on może tak myśleć, ponieważ on tam powiedział, że jeżeli się powołujemy na standard z tej nieistniejącej, raczej nieobowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który mówił między innymi o 4-letniej karencji, jeżeli chodzi o przechodzenie z rządu do Trybunału, to on powiedział, to stosujmy w całości te standardy i tam między innymi był taki przepis, który notabene Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją, że sędzia składa ślubowanie w terminie 14 dni, a jeżeli się nie wyrobi, jeżeli nie złoży w tych 14 dniach, to pomiędzy 15 a bodajże 28 dniem może to złożyć w formie ślubowania notarialnego tak zwanego, czyli właśnie u notariusza, a następnie przesłać to do prezydenta. No co by wskazywało, że pan minister dopuszcza taką możliwość. Oczywiście to nie jest ślubowanie w sensie ustawowym i o tym już przesądził Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę już jednoznacznie w wyroku K3/26, ale to też wynika z orzecznictwa wcześniejszego, włącznie z tym, o którym mówiłem, jeżeli chodzi o prezesurę pana prezesa Rzeplińskiego. To no, dla mnie nie ulegałoby wątpliwości, że takie ślubowanie w cudzysłowie nie przyniosłoby sobie żadnych skutków prawnych.
1: Ale może dałoby skutki polityczne. Wiele, są takie przewidywania, że właśnie najpierw sala kolumnowa, a potem wejście razem z pozostałymi wybranymi, ale nie będącymi jeszcze sędziami, prawnikami do siedziby Trybunału w asyście policji na przykład.
2: Znaczy teoretycznie oczywiście możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, no bo właśnie ja w ogóle widzę trzy takie możliwe scenariusze, które teraz się mogą zadzieć, czy takie grupy scenariuszy. I pierwszy faktycznie to jest to wejście z policją. Tylko panie redaktorze, no ja postawiam tak jak wielu innych prawników pytanie, no i co dalej? No niech będzie, że ta policja wchodzi, bo możemy to sobie wyobrazić już nieraz, że już ostatnio weszła. No ja byłem tego osobiście świadkiem. No weszła policja, tak? Dajmy na to, że wejdzie z tymi sędziami, no tam do środka. Każe ich wpuścić do gmachu na Szucha. No i co? No przecież policjant nie każe nikomu przydzielić spraw w referacie, ani dać dostępów do systemów, ani przydzielić asystenta, ani orzekać z tą osobą. No musieliby regularnie tych sędziów tam, przepraszam, jak w House of Cards kajdankami przykuwać do pulpitów, no a co raczej się nie wydarzy. Więc taki siłowy wariant no musiałby polegać tak w zasadzie na w ogóle zlikwidowaniu tej części Trybunału, która jest teraz. A to raczej nie wchodzi w grę, włącznie z tym, że pan profesor Markiewicz, udzielając jakiegoś wywiadu, też mówił, że on sobie nie wyobraża za bardzo takiego wariantu. Mówi, że rzeczywiście różne rzeczy się w polityce dzieją, natomiast czegoś takiego raczej sobie nie wyobraża.
1: No druga możliwość,
2: Druga możliwość jest taka, panie redaktorze, że no, powstanie tak zwany alternatywny trybunał, tak? No, to pan profesor Sadurski jest tutaj specjalistą w tego typu scenariuszach. Czyli, że ta pozostała siódemka sędziów wybranych przed Sejmem 10 kadencji cały czas pracuje na ulicy na Alei Szucha. Natomiast ta ósemka wybrana już przez Sejm 10 kadencji spotyka się w jakimś innym miejscu. Może tak jak kiedyś, jeszcze za czasów PRL, Trybunał spotykał się w Sejmie, tak? Orzekał na sali kolumnowej, no to może tam pan marszałek Czerzasty udostępnił przestrzeń. No i wtedy mamy jeden prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, jeden taki udawany paratrybunał. Oczywiście to się wydaje śmieszne i to byłoby całkowicie kompromitujące zarówno dla państwa polskiego, jak i dla tych ludzi, ale groźne może być o tyle, że o ile, proszę państwa, taki paratrybunał nie miałby kworum potrzebnego ani do zgromadzenia ogólnego, ani do pełnego składu, no to teoretycznie, oczywiście w ich mniemaniu, no ma pięciu sędziów, którzy mogliby w tak zwanych piątkach, czyli w składach pięcioosobowych orzekać. No i co by się stało, gdyby na przykład rząd publikował takie pseudowyroki? No to tutaj no, po raz kolejny bardzo dziwna sytuacja. Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. Zwłaszcza, że premier Tusk mówił o tym, że musi mieć pewność, że nasi sędziowie, co w ogóle jest też skandalicznym określeniem, ale że nasi sędziowie we wrześniu wejdą do tego gmachu, tak? Więc on wskazał konkretnie, że chodzi o gmach na Szucha, a nie jakiś tam pseudo-paratrybunał. No i jest jeszcze trzecia możliwość. Trzecia możliwość jest taka, że nic się nie zmieni w tym znaczeniu, że pan minister Berek, nawet jeżeli złoży ślubowanie do kolumny, to nie zostanie dopuszczony do orzekania i rząd nie będzie miał narzędzi do tego, żeby jakoś to przeforsować. Co oczywiście byłoby z jednej strony ich totalną porażką, no bo zapowiadali, że teraz to już się, tam żarty się skończyły. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, politycznie to też mogłoby dać jakiś, w dłuższej perspektywie jakiś uzysk, bo to mogłoby zbudować narrację do kampanii wyborczej. Zobaczcie, nawet taki, przepraszam za określenie, ale to za profesorem Matczakiem, konstytucyjny Rambo nie dał rady tutaj nic zrobić. Więc no, my w wyborach potrzebujemy stabilnej większości, to takiej większości, która będzie w stanie odrzucić weto prezydenta, wtedy zmienimy ustawę i wszystko załatwimy na poziomie ustawowym. No i oczywiście, no ja w to nie wierzę, że oni by zrobili taki wynik, ale jako właśnie taka narracja kampanijna, to już politycznie myślę, że dałoby się to sprzedać.
1: A to pójdźmy w naszych przewidywaniach, rozważaniach na temat państwa i Trybunału i prawa dalej. Po co obecnej władzy może być Trybunał? Znaczy, jakie ruchy byłyby łatwiejsze, nie mówię, że możliwe, nie mówię, że w pełni zgodne z prawem, ale łatwiejsze politycznie, gdyby udało się obecny Trybunał uzależnić poprzez takich ludzi jak pan Berek od władzy wykonawczej, od rządu?
2: No, panie redaktorze, szanowni państwo, Trybunał ma cały zestaw kompetencji. Ja zacznę od tej, o której się najczęściej mówi, ale którą ja jednocześnie, w zastosowanie której ja absolutnie nie wierzę. Czyli Trybunał orzeka o czasowej niezdolności prezydenta do pełnienia urzędu. No i faktycznie, no ma taką kompetencję, to jest artykuł 131 Konstytucji. Natomiast dlaczego od razu, proszę państwa, uważam, że akurat z całego zestawu kompetencji po te się nie sięgnie? Po pierwsze dlatego, że prawdzie nie ma takiej możliwości. Tam chodzi o to, że ta kompetencja zużywana wtedy, kiedy prezydent nie jest w stanie zawiadomić marszałka o tej czasowej niedyspozycyjności. No tutaj jak najbardziej jest w stanie. Poza tym, zgodnie z ustawą, nawet gdyby Trybunał wydał takie postanowienie, a prezydent zawiadomił pana marszałka o tym, że jest w stanie, to postanowienie upada z mocy prawa. Poza tym, no politycznie to by był ogromny koszt, no bo jednak pan prezydent Karol Nawrocki, no na niego zagłosowało prawie 11 milionów Polaków. Dodatkowo w sondażach rośnie mu to poparcie, to jest coraz mocniejszą pozycję polityczną. Więc to by po prostu było ryzyko bardzo mocne skonsolidowania, zjednoczenia tego elektoratu przeciwko sobie. Nie wiem, czy po prostu ktoś politycznie by się zdobył na odwagę, ale to nie oznacza, panie redaktorze, że Trybunał byłby tutaj no, tylko kwiatkiem do kożucha, bo po pierwsze Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności prawa z prawem wyższego rzędu, najczęściej z Konstytucją. No i może być tak, że przecież wszystkie te ustawy, które były dorobkiem rządów Zjednoczonej Prawicy, a które teraz uwierają temu rządowi, no zostaną tam odesłane. Przykładowo ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie istnienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawa o prawo o prokuraturze, ustawa kompetencyjna, no długo by wymieniać, panie redaktorze. I całe ten, wszystkie te ustawy, które, tak jak mówię, im przeszkadzają, a co do których nie mają większości, nie mają mandatu demokratycznego, żeby obalić weto prezydenta, który nie zgadza się w tym zakresie na zmiany, może być po prostu do tego zaangażowany Trybunał Konstytucyjny, żeby się ich w cudzysłowie pozbyć. Ponadto Trybunał Konstytucyjny ma taką kompetencję, że orzeka o zgodności z prawem działania partii politycznych i może zdelegalizować jakąś partię polityczną, w tym znaczeniu, że wydać rozstrzygnięcie jej niekonstytucyjności i wówczas jest obowiązek wykreślenia takiej partii z ewidencji. I w stosunku do PiS-u ja też nie bardzo wierzę, żeby to było zastosowane, chociaż nie wykluczam. O tyle, że na przykład w stosunku do Konfederacji Korony Polskiej dużo łatwiej byłoby to sprzedać, tak, elektoratowi temu tak zwanemu stajennemu Giertychowskiemu, że patrzcie, to jest jakaś tutaj skrajna, nacjonalistyczna, żeby nie powiedzieć faszystowska partia, i musimy coś zrobić, tak? No oczywiście to by zarzuty wyssane z palca, ale tak mogło to by być sprzedawane. Więc tutaj to jest kolejna kompetencja Trybunału. No i wreszcie Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne, więc wszystko to, co jest na granicy kompetencji, wszystko to, co ewentualnie mogło być sporne, no tak jak teraz prezydent skierował na przykład spór kompetencyjny dotyczący przeciwko Sejmowi, dotyczący zaprzysiężania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A co by było, gdyby taki właśnie neotrybunał wydał rozstrzygnięcie, że to jednak Sejm może substytuować te kompetencje, że może to być jako ten pośrednik. No przecież, no zgodnie z konstytucją, gdyby to było oczywiście legalne, bo nie będzie, ale gdyby takie orzeczenie było legalne, no to prezydent ma obowiązek się dostosować. Więc no to pokazuje tylko, że Trybunał Konstytucyjny będzie miał bardzo ważną rolę, zarówno teraz, właśnie przy odwracaniu tego dorobku rządów Zjednoczonej Prawicy, jak i ewentualnie po przegranych wyborach, ponieważ po przegranych wyborach, panie redaktorze, może być tak, że każda reforma zostanie ostatecznie skierowana następczo do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny może każdą taką reformę wysadzić w powietrze. Więc on może całkowicie blokować pewne działania, co również byłoby bardzo niekorzystne.
1: A przy okazji sporów kompetencyjnych mówi się o różnych scenariuszach, także takich, o których nie myślimy na pierwszy rzut oka, na przykład chodzi o nominacje ambasadorskie. Nie jest tak, że jeżeli pan Berek zostałby wstawiony jako szef Trybunału, już nie mówię prezes, tylko jakiś szef jakiegoś innego Trybunału, to by inaczej orzekał i na przykład wywiódłby, że prezydent ma mniejsze niż to wynika z ustawy zasadniczej kompetencji co do nominacji ambasadorskich, bo tutaj też jest pole sporu.
2: Dokładnie tak, ponieważ przepis konstytucji jest bardzo ogólny, to wszystko jest doprecyzowane na poziomie ustawowym i jak najbardziej jest tutaj pole do manewru, oczywiście zakładając, że ktoś ma złą wolę, no bo jak ktoś ma dobrą wolę, to absolutnie nie. Ale panie redaktorze, jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj myślę, że też no, gra pewną rolę. Pamiętajmy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają immunitet i to immunitet dożywotni, ponieważ potem przechodzą, po zakończeniu kadencji przechodzą w stan spoczynku i ten immunitet nadal działa, nadal obowiązuje. I oczywiście ktoś powie, no ale nie zostali zaprzysiężeni, tak, nie złożyli ślubowania wobec prezydenta. Ale co by było, gdyby na przykład było tak, że w stosunku do którejś z tych osób toczyłoby się jakieś postępowanie i nawet niech będzie, że państwo polskie już pod nowymi władzami, już normalna, legalna prokuratura krajowa na przykład uznaje, że tego immunitetu nie ma, a taka osoba kieruje skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, no zaraz, to przecież był immunitet, bo oni są legalnie urzędującymi sędziami, tak? No przecież to też między innymi o to chodzi. Ja dlatego uważam, że niewykluczone jest, że 9 sędziom, pamiętajmy, że ta koalicja wybierze jeszcze jednego sędziego, 30 stycznia przyszłego roku kończy się kadencja sędziego Wyrembaka, że tym 9 wybranym przez ten Sejm będzie właśnie pan minister Żurek, który no dzisiaj sam już mówi, że on nie jest politykiem, że ma kwalifikacje, więc naprawdę, proszę państwa, różne rzeczy się mogą dziać.
1: Wypowiedź z korytarzy sejmowych, rzeczywiście on się politykiem nie czuje, więc tak jakby już się szykował, że on na koniec wyląduje w Trybunale Konstytucyjnym, a ten najbardziej...
2: I proszę jeszcze zwrócić uwagę, że on nie powiedział, jak został zapytany o to, czy tak poszedłby do Trybunału Konstytucyjnego, nie powiedział, że nie, on powiedział, że nie myśli o tym. No to, proszę państwa, jest tak wymieniająca odpowiedź, że no co mówię, gdyby to wykluczał, to po prostu powiedział, że nie, mam teraz misję tak w resorcie sprawiedliwości, nie będę tutaj myślał i w ogóle o innych tematach, muszę to dokończyć. No powiedział po prostu, że on na razie o tym nie myśli.
1: I jak na razie nie ma takich planów. Zastanawiam się, co to jeszcze może oznaczać na linii Pałac Prezydencki rząd, bo pojawiły się takie spekulacje publicystów, że może nowy Trybunał w jakiś sposób uderzyć w samego prezydenta. Taki scenariusz jest prawnie możliwy, że Trybunał będzie w jakiś sposób orzekał o ważności, nieważności wyborów, będzie się także wtrącał w to, czy prezydent jest zdolny, czy nie jest zdolny do pełnienia swojej funkcji.
2: O ile, panie redaktorze, tak jak mówiłem, w te tak zwane grube scenariusze z tego najgrubszego kalibru, jak ten wspomniany artykuł 131, ja nie wierzę, to na pewno Trybunał może być wykorzystywany do walki z pałacem, gdyby traktować go instrumentalnie, ponieważ na przykład pamiętajmy, że prezydent ma kompetencje do tego, żeby zamiast podpisać ustawę, skierować ją prewencyjnie do Trybunału Konstytucyjnego, ale jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności takiej ustawy z Konstytucją, to prezydent już nie może zastosować prawa weta. Wówczas musi taką ustawę podpisać. Dopiero następczo ewentualnie może ją tam zaskarżać, ale to nie ma znaczenia. Więc tak naprawdę, gdyby prezydent wiedział, że Trybunał Konstytucyjny działa wadliwie albo nie działa, no to tak to ma zupełnie wyłączoną tę kompetencję. Nie może już w zasadzie korzystać z kompetencji do prewencyjnej kontroli konstytucyjności, a to oznacza, że pozostaje mu tylko prawo weta, co nie zawsze jest możliwe do zastosowania. No pamiętajmy choćby ustawę budżetową, gdzie zawetować jej po prostu nie wolno. Wolno ją tylko prewencyjnie odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj ewentualnie taka możliwość zostałaby w znacznym stopniu ograniczona, tudzież wyłączona.
1: No dobrze, a jeszcze zapytam o taki scenariusz, że teraz Trybunał nie ma finansowania, w budżecie nie ma pieniędzy, to jak to jest, że tu chce tam menować swoich sędziów, wprowadzić ich być może i siłowo, a jednocześnie zabrać całkowicie finansowanie. To się trochę nie trzyma całości.
2: Czy panie redaktorze, to jest klasyczna gra w tchórza. Już tłumaczę, o co chodzi, proszę państwa. To jest próba wywarcia presji na Trybunale Konstytucyjnym. Poproszę zwrócić uwagę. Najpierw minister finansów, moim zdaniem, w sposób absolutnie nieprawidłowy, nielegalny, nie uwzględnia planu finansowego, który otrzymał od Trybunału 30 lipca 2026 roku, czyli wpisuje w projekt, bo to jest na razie projekt ustawy budżetowej, 0 zł, a jednocześnie ci sędziowie wybrani przez Sejm 10 kadencji zaraz wydają takie oświadczenie, apel do prezesa, w którym mówią, że proszę zwołać zgromadzenie ogólne razem z nami, wtedy będzie kworum. I jak będzie kworum, to my przyjmiemy szybko tutaj jeszcze ten projekt dochodów i wydatków, a rząd jeszcze ma czas, żeby to ewentualnie zmodyfikować, żeby to włączyć do projektu ustawy budżetowej, bo on do momentu, kiedy nie jest przedłożony Sejmowi, jeszcze może być modyfikowany. No, czyli od razu jest taka metoda, że na zasadzie, no zobacz, chcesz mieć pieniądze, no to po prostu musisz się złamać, musisz ulec. No ale raz, że prezes już zapowiedział, że nie będzie się tutaj żadnym szantażom poddawał, a dwa, panie redaktorze, że trzeba pamiętać, że to jest taka opcja atomowa, która, no, tu nie ma zwycięzcy, to są tylko przegrani, ponieważ z jednej strony oczywiście można mówić na 0 zł na Trybunał, czyli nie tylko sędziowie, ale też pracownicy nie dostaną pieniędzy, nie będzie na wodę, na ksero, na prąd, na internet, na nic w zasadzie nie będzie, no bo to jest 0 zł. Ale to ma kij ma dwa końce, proszę państwa, bo Trybunał Konstytucyjny w tym budżecie również ma przeznaczone środki na sędziów w stanie spoczynku. A to oznacza, że takie autorytety tej władzy jak profesor Zoll, profesor Łętowska, trochę tak w sędzie prezes Trybunału Konstytucyjnego Stępień, to oni nie będą otrzymywać po prostu środków, zostaną bez środków do życia. No i ja nie wiem, czy oni by poszli na taki wariant ostatecznie. Czy Sejm, nawet gdyby dostał projekt ustawy budżetowej, w której będzie 0 zł na Trybunał, nie dokonałby takiej modyfikacji na etapie sejmowym, że na przykład właśnie tak jak poprzednio zostawił 0 zł na wynagrodzenia, ale jednak resztę budżetu Trybunałowi po prostu przyznał.
1: Ale z drugiej strony jest tak, że to nie będzie przesłanka do tego, żeby prezydent mógł nie podpisać budżetu, bo to jest jedyna ustawa, której zawetować nie może, ale jeżeli tam będzie taki zapis jak 0 zł na funkcjonowanie sądu konstytucyjnego zapisanego przecież w ustawie zasadniczej siłą rzeczy, to nie jest to przesłanka do tego, żeby uznać, że budżet nie został uchwalony.
2: No to znaczy, że prewencyjnie prezydent może go skierować do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak mówiłem, zamiast go podpisywać, no tylko, że pamiętajmy, że w momencie, w którym zacznie się rok budżetowy, no to do momentu podpisania budżetu funkcjonujemy na projekcie, a w projekcie 0 zł, tak? Więc ja uważam, że raz, że tutaj będzie no, bardzo trudny ruch ze strony prezydenta, gdyby to się utrzymało, ale dwa, panie redaktorze, ja widzę też taki scenariusz, który może posłużyć do atakowania prezydenta, czyli na przykład Sejm przyjmuje poprawki do projektu ustawy budżetowej. W tych poprawkach robi bardzo kontrowersyjne rzeczy. Nie wiem, obcina jemu finansowanie o połowę, dajmy na to, tam obcina finansowanie jakichś innych instytucji. No różne rzeczy może, naprawdę różne rzeczy może zrobić. Już mniejsza o to, co dokładnie. I jednocześnie wpisuje jakieś środki na Trybunał Konstytucyjny. Tak, no pewnie nie w pełnym zakresie, ale jakieś środki. I to idzie do prezydenta. I wtedy prezydent ma do wyboru albo podpisuje budżet, i Trybunał Konstytucyjny ma za co funkcjonować, ale jednocześnie godzi się na te wszystkie jakieś kontrowersyjne rzeczy, na przykład na obcięcie finansowania innych instytucji, albo nie godzi się na to obcięcie finansowania, czyli nie podpisuje budżetu, kieruje go prewencyjnie do Trybunału, ale w ten sposób oni powiedzą, no to zobacz, skazałeś Trybunał na niebyt, bo teraz ma 0 zł do momentu, kiedy nie wyda wyroku. A nawet jak wyda wyrok, no to i tak my będziemy musieli przygotować nowy projekt, nowy budżet, tak? Więc no, przez ciebie Trybunał nie ma pieniędzy. Może niestety to być w ten sposób, ja już widzę tę narrację, mam nadzieję, że pan prezydent po prostu sobie z tym poradzi, bo to będzie naprawdę pałka do atakowania głowy państwa.
1: No i zobaczymy, czy taki scenariusz się spełni. O różnych scenariuszach dookoła Trybunału Konstytucyjnego rozmawialiśmy z doktorem Oskarem Kidą, prawnikiem zajmującym się właśnie prawem związanym z ustawą zasadniczą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
1: Witam Państwa serdecznie. Szymon Chrystianus realizuje audycję. To jest Studio Lwów. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, ale najważniejsza osoba w tej audycji jest we Lwowie. Opoka, Ostoja, Fundament, Filar i Kotwica aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich radia wnet. Witaj Arturze. Powiedz mi, jaką masz pogodę. Zakładam, żeś we Lwowie.
2: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Pogoda w sumie jest ciepło, bo około 20 stopni Celsjusza, więc jak na pierwszy tydzień września nie jest najgorzej. Mamy nawet słoneczko, co prawda co jakiś czas przysłaniane białymi chmurami. Niemniej jednak słońce jest, więc nie narzekam, nie najgorzej. No i tak potwierdzam, jestem we Lwowie.
1: Lato wam się skończyło, a słońce macie jednak.
2: W rzeczy samej, to tak naprawdę ja powinienem cię powitać z powrotem po wywczasie, prawie dwutygodniowym, czy może dwutygodniowym wywczasie. Na, praktycznie można by było rzec na Bałkanach, tak? Częściowo.
1: No właśnie, Bałkany, nie Bałkany, różne są definicje, gdzie te Bałkany się kończą, gdzie się zaczynają. Jeżeli uznajemy, że Transylwania w Rumunii to jeszcze nie Bałkany, a Muntenia, Oltenia to tak, no to byłem przez chwilę w Sinai, byłem w Muntenii, więc można powiedzieć, że zahaczyłem o Bałkany, no ale w dużym stopniu to była przede wszystkim Rumunia, Węgry, właściwie przejazd przez Węgry, no i jeszcze parę dni na Słowacji.
2: No tak. I sporą część czasu spędziłeś na terenach dawnego Imperium Habsburgów. Tutaj muszę pewnie to też zaznaczyć.
1: No to możemy dla uproszczenia powiedzieć, że w momencie, kiedy pojawiałem się na Bałkanach, no to to są jedyne te momenty, dzień, doba albo dwie, kiedy byłem poza monarchią Habsburgów, tak przez ciebie umiłowaną.
2: Jak ja rozumiem, teraz przechodzisz aklimatyzację po tym wywczasie w Warszawie, więc nie będę dalej cię męczył. Łukasz Jankowski powiedział, że w Studiu Lwów będzie wiele faktów z wojny rosyjsko-ukraińskiej i po części to jest prawda, chociaż nie będziemy mówili o wojnie aktualnie trwającej, a będziemy mówili o wojnie w 1939 roku. I już tłumaczę dlaczego. A to dlatego, że na Hołosku, niegdyś to była wieś, teraz to jest część Lwowa, tam spoczywają żołnierze Wojska Polskiego z 1939 roku, a dokładnie z września 1939 roku.

0: między innymi od badań DNA z Wrocławia, ale także ukraińska spółka Ukraińska Pamięć, czyli polscy i ukraińscy archeolodzy prowadzą badania. Kolejny rząd mogił został odkryty. No i może właśnie, żeby nie przedłużać, żebym ja nie tłumaczył, co tam się odbywa, posłuchajmy fachowców. Porozmawialiśmy z dwoma fachowcami, którzy pracują tam na miejscu, właśnie na cmentarzu, między innymi z księdzem Tomaszem Trzaską. Ksiądz Tomasz Trzaska to jest specjalista właśnie Instytutu Pamięci Narodowej, który pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, brał udział w wielu ekshumacjach, w wielu poszukiwaniach, w wielu badaniach na terenie Ukrainy, ale nie tylko, o czym zresztą też powie w swojej wypowiedzi. A więc posłuchajmy przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, księdza Tomasza Trzaskę.
1: Rzeczywiście od kilku tygodni prowadzimy te prace. W miejscu, w którym się znajdujemy, ekshumujemy szczątki żołnierzy Wojska Polskiego walczących w obronie Lwowa w 1939 roku. No, dotychczas odnaleźliśmy szczątki kilkudziesięciu osób, myślę, że około 50 na ten moment ujawniliśmy. Podjęliśmy ponad 25 szkieletów, w tej chwili te szkielety są oczyszczane i będą od dzisiaj poddawane oględzinom antropologicznym. Oczywiście od wszystkich osób, które odnaleźliśmy, pobierzemy materiał kostny do badań genetycznych i ten materiał kostny zostanie przekazany do laboratoriów, a następnie będzie próba ustalenia tożsamości tych żołnierzy. O tyle sytuacja jest inna, że w niektórych przypadkach znajdujemy przedmioty, które mogą w jakimś stopniu nam wskazywać, czy dookreślać, do kogo mogą należeć te szczątki. Jest to trochę sytuacja prostsza, aniżeli chociażby w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie prowadziliśmy pracę, gdzie tam te pochówki były zupełnie inne. Instytut Pamięci Narodowej ma podpisaną umowę z wieloma uniwersytetami czy ośrodkami, które profilują i w zależności od procedury, która jest przeprowadzona, te próbki kostne czy próbki odrodzin, materiału porównawczego trafiają do różnych uniwersytetów na terenie całej Polski. To już jest tutaj taka procedura formalna, prawna, więc jeszcze nie jesteśmy w stanie wskazać, który ośrodek będzie prowadził te badania. Niemniej jednak jeden z tych ośrodków, któremu IPN zleca i przeprowadzenie tych badań, a następnie my będziemy w Instytucie Pamięci Narodowej, korzystając z takiego narzędzia, które w zasadzie poza polską policją mamy tylko my, narzędzia CODIS, które pozyskaliśmy od amerykańskiego FBI, i będziemy próbować ten materiał porównać właśnie z rodzinami. Najprościej jest zgłosić się po prostu do Instytutu Pamięci Narodowej, do Biura Poszukiwań i Identyfikacji. U nas ta procedura jest bardzo prosta, wystarczy się do nas zgłosić, napisać jak najwięcej takich szczegółowych informacji, określić stopień pokrewieństwa i wtedy nasi pracownicy kontaktują się już bezpośrednio i do takiej osoby jadą. Jeżeli rzeczywiście ten materiał genetyczny będzie dla nas przydatny, to my pobieramy próby, no i później po sprofilowaniu wprowadzamy do tej bazy, którą prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, bazy ofiar totalitaryzmu, etnicznych, no i bazy również materiału porównawczego. To akurat ta baza wydaje się jest być dzisiaj największą w Polsce bazą właśnie, jeżeli chodzi o te obszary. Będziemy pracować tutaj do początku października i my szacujemy, że znajdziemy szczątki około 120 osób, ale równie dobrze może być to i więcej, i mniej, bo jak wiemy, przy pracach poszukiwawczych zawsze jest pewna niewiadoma i nie zawsze do końca wiadomo, ile osób tu będzie spoczywać, no ale to już będziemy mówić bliżej końca pracy. No, na ten moment jest za wcześnie o tym mówić. Na ten moment trwa podejmowanie szczątku, więc na ten moment jest zbyt wcześnie mówić. Natomiast rzeczywiście podczas oględzin również przedmiotów, to będzie się na pewno wyjaśniać. Natomiast niemniej jednak już na ten moment możemy powiedzieć, że jest bardzo dużo przedmiotów, elementów mundurowania, guzików z orzełkami i tak dalej, więc jakby no to wszystko nam się tutaj potwierdza, jeżeli chodzi chociażby o przedmioty, które znajdujemy przy szczątkach. No, jeżeli chodzi o prace kolejne na Ukrainie, no to mamy tutaj zaplanowane prace na przyszły rok w Hucie Pieniackim. Otrzymaliśmy kilka tygodni temu od strony ukraińskiej zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Hucie Pieniackiej. Do tych prac się przygotowujemy. To będą duże prace, trwające pewnie kilka miesięcy. Szacujemy, że tam odnaleźliśmy mogiłę, w której jest no, nawet kilkaset osób. No, więc to jest najbliższy etap. Prace tutaj, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy we Lwowie, to w zasadzie jest ostatnie etap naszych prac na Ukrainie, no z racji oczywiście na nadchodzącą jesień i zimę, które no znacznie utrudniają pracę. Więc na ten moment jest mi trudno powiedzieć, ja nie biorę bezpośredniego udziału w rozmowach. Wiem, że wszystko też będzie zależeć od tego, ile osób podejmiemy. Tak, bo jakby no tutaj też również te względy logistyczne będą decydować, ile osób podejmiemy,

0: i w którym miejscu je złożymy. Wiem, że na tym etapie, że jesteśmy na etapie rozmów i przygotowania do pogrzebu, więc chyba jeszcze za wcześnie, jeszcze przynajmniej z mojej strony o tym mówić. Ze strony Polski jest to kilkanaście osób. Jest to, są to pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, jest dr Łukasz Leszkowski, medyk sądowy z Wrocławia. Mamy też ukraińskiego partnera, firmę Ukraińska Pamięć, z którą współpracujemy od dawna. I więc na miejscu myślę, że no realnie mówimy o około 200 osobach, które każdego dnia tutaj pracują, plus oczywiście przedstawicieli i miasta, i tych, którzy tutaj strzegą naszego bezpieczeństwa i tak dalej. Więc no tutaj no, myślę, że o kilkudziesięciu osobach możemy mówić. Na ten moment nasza uwaga koncentruje się przede wszystkim oczywiście na Ukrainie, natomiast my przez wiele ostatnich lat pracowaliśmy na Litwie, na Łotwie, w Gruzji, w Niemczech, w Czechach, właśnie na Ukrainie, jeszcze wcześniej na Białorusi, więc te prace, oprócz prac krajowych, w kilkudziesięciu lokalizacjach, zawsze też staramy się prowadzić za granicami i oczywiście tam wszędzie szukamy polskich obywateli, polskich żołnierzy, więc te prace w zależności od planu na dany rok również obejmują te kraje ościenne. Pracowaliśmy we Lwowie na zboiskach w ubiegłym roku, tam były prace ekshumacyjne, ale też no oczywiście wcześniej, w 2019 prace poszukiwawcze, gdzie wtedy ustaliliśmy, że i na zboiskach, i tutaj na Hołosku znajdują się te mogiły. No i właśnie we Lwowie w zeszłym roku były prace ekshumacyjne na zboiskach, a w tej chwili trwają tutaj na Hołosku.
1: Na Hołosku, w miejscu właśnie pochowania polskich żołnierzy z września 1939 roku, wypowiedział się ksiądz Tomasz Trzaska, który pracuje między innymi w strukturach Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Te prace są prowadzone, tak jak mówiłem, wspólnie, zresztą tak jak ksiądz też wspominał. Po stronie ukraińskiej za te prace odpowiada Towarzystwo Poszukiwań Ofiar Wojny Pamięć i jednocześnie Ukraińska Pamięć, czyli specjalistyczne przedsiębiorstwo, które się zajmuje ekshumacjami. W tym samym miejscu, czyli na lwowskim Hołosku, porozmawialiśmy z Lubomirem Chorbaczukiem, prezesem tej organizacji. Posłuchajmy, co powiedział.
2: Inicjatywa prowadzenia tych robót należy
3: Projekt wspólnego upamiętnienia przez Ukraińców i Polaków, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku w walkach przeciwko nazistowskim Niemcom i komunistycznemu Związkowi Radzieckiemu, rozpoczął się jeszcze w 2012 roku, kiedy członkowie naszej organizacji podczas prac poszukiwawczych w mieście Iwano-Frankowe znaleźli szczątki żołnierza Wojska Polskiego, który zginął właśnie w tej miejscowości, wówczas w mieście Janowie, w walkach przeciwko nazistowskiemu Wehrmachtowi we wrześniu 1939 roku. Po ekshumacji tych szczątków poinformowaliśmy o tym polski konsulat we Lwowie, konkretnie wicekonsula Rzeczypospolitej Polskiej Marcina Zieniewicza, że nasze towarzystwo znalazło szczątki polskiego żołnierza. Zgodnie z obowiązującym prawem byliśmy zobowiązani to zrobić, ponieważ był to wówczas obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. I właśnie Marcin Zieniewicz był tym poruszony. Sądził bowiem, że wszyscy żołnierze Wojska Polskiego polegli w tych walkach, spoczywają już na cmentarzach wojskowych, a tu okazało się, że znaleźliśmy go po prostu przy drodze, przy szosie, na której zginął. I wtedy, w 1939 roku, nie został pochowany. Po prostu go zakopano, bo tak robiono niekiedy podczas walk, gdy nie było czasu, by nieść ciało na cmentarz. Innymi słowy, gdzie żołnierz zginął, tam go i przysypywano ziemią. I właśnie wtedy Marcin Zieniewicz przeanalizował pewne materiały historyczne, w tym książkę Armia Karpaty, w której zebrano wspomnienia polskich żołnierzy walczących w tym rejonie. Doszedł do wniosku, że większość żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wówczas polegli, nie została należycie upamiętniona. Nad ich grobami nie ma żadnych znaków pamięci, a w ogóle leżą gdzieś tam po lasach, po polach. I wtedy bardzo zapragnął odnaleźć wszystkich tych żołnierzy, ekshumować ich i przenieść na jeden wspólny zbiorowy cmentarz. A skoro w szeregach Wojska Polskiego w walkach zarówno przeciwko nazistom, jak i komunistom brało udział około 50 tysięcy Ukraińców, zaproponował nam, stronie ukraińskiej, a konkretnie Towarzystwu Pamięć, dołączenie do tego projektu, aby była to wspólna praca Polaków i Ukraińców nad wspólnym upamiętnieniem naszych rodaków, poległych we wrześniu 1939 roku. I właśnie w 2012 roku wspólnie jeździliśmy, my, Ukraińcy oraz Polacy ze Lwowa, czyli obywatele Ukrainy polskiego pochodzenia. Konkretnie byli to polscy harcerze ze Lwowa. Wspólnie objeżdżaliśmy te rejony obwodu lwowskiego, gdzie toczyły się te walki. i do 2015 roku udało nam się odnaleźć i ekshumować zarówno z grobów pojedynczych, jak i z mogił zbiorowych szczątki 120 żołnierzy Wojska Polskiego. Wtedy pojawiło się pytanie, gdzie i w jakim miejscu stworzyć ten wspólny cmentarz, dokąd mielibyśmy ich przenieść. Wybraliśmy miasto Mościska, gdzie na cmentarzu komunalnym Rada Miejska Mościsk wydzieliła 2 hektary powierzchni. I właśnie w 2015 roku jesienią odbył się pierwszy pochówek szczątków tych 120 żołnierzy. W 2016 roku nasze prace były kontynuowane. Odnaleźliśmy i ekshumowaliśmy szczątki jeszcze około 40 żołnierzy. A pod koniec 2016 roku, z udziałem przedstawicieli Ukrainy i przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej, byli tam ministrowie, zarówno ukraińscy, jak i polscy, byli żołnierze, była kompania honorowa Wojska Ukraińskiego, była kompania honorowa Wojska Polskiego. Właśnie w 2016 roku pochowaliśmy szczątki kolejnych 40 żołnierzy. Prace były kontynuowane. W 2016 roku chęć współpracy z nami wyraził Polski Instytut Pamięci Narodowej, konkretnie kierowniczka jednego z wydziałów, pani Dominika Siemińska. A jesienią 2019 roku, za zgodą obu prezydentów, Polski Andrzeja Dudy i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wznowiliśmy i kontynuowaliśmy ten projekt, zapoczątkowany w 2012 roku. Chodziło konkretnie o odnalezienie miejsc pochówku polskich żołnierzy, którzy brali udział w walkach w okolicach Lwowa przeciwko niemieckiemu Wehrmachtowi. Dwa miejsca, które mieliśmy wspólnie zbadać, to Zboiska, czyli dawna wieś Zboiska, cmentarz wiejski oraz dawna miejscowość Hołosko, również z cmentarzem wiejskim. Prowadząc te prace poszukiwawcze i badania, z wielkim trudem udało nam się jednak odnaleźć mogiłę zbiorową na Zboiskach, a już prościej, łatwiej udało nam się odnaleźć miejsce pochówku na Hołosku. Kolejnym krokiem miała być ekshumacja. Przypominamy sobie jednak wydarzenia, jakie miały miejsce zarówno na terytorium Polski, jak i na terytorium Ukrainy w 2016 roku, kiedy to różni prowokatorzy z różnych sił politycznych, moim zdaniem najprawdopodobniej wspierani i sterowani z Rosji, rozpoczęli masowe niszczenie znaków pamięci na terytorium Polski, poświęconych żołnierzom ukraińskiej powstańczej armii oraz innych znaków pamięci wzniesionych i odnowionych na terytorium Polski. Dalej, na Ukrainie także były prowokacje. Niszczono znaki pamięci związane z historią polską i historią wojskową Polski. W rezultacie tej konfrontacji państwo ukraińskie zażądało od Polski odbudowy tych zniszczonych znaków pamięci. Wiemy jednak, że żadne kroki w kierunku odbudowy nie zostały podjęte. W związku z tym Ukraina podjęła decyzję o wstrzymaniu wydawania stronie polskiej jakichkolwiek zezwoleń na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, dopóki na terytorium Polski nie zostaną odbudowane te znaki pamięci. I już od 2020 roku nie prowadziliśmy żadnych prac poszukiwawczych ani ekshumacyjnych dotyczących szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, aż do początku 2025 roku, kiedy wreszcie Ukraińcy i Polacy ponownie zasiedli razem, by rozwiązać te kwestie dotyczące poszukiwań, ekshumacji, znaków pamięci i dać nam, archeologom ukraińskim i archeologom polskim, możliwość wspólnego kontynuowania pracy, którą tak dobrze zapoczątkowaliśmy w 2012 roku. I już w 2025 roku, w sierpniu, odbyła się wspólna praca Instytutu Pamięci Narodowej Polski i naszego Towarzystwa Pamięć na Zboiskach, gdzie w ciągu miesiąca ekshumowaliśmy szczątki 34 żołnierzy Wojska Polskiego. Nawiasem mówiąc, są potwierdzenia, że wśród nich byli także Ukraińcy. W listopadzie ubiegłego roku szczątki tych 34 żołnierzy zostały ponownie pochowane w mieście Mościska, w tym samym miejscu, gdzie dokonaliśmy pochówków w 15 i 16 roku. Ten rok jest dla nas, można powiedzieć, zarówno dla polskich poszukiwaczy, jak i dla ukraińskich archeologów, dość udany, ponieważ ponownie otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie tych prac. Innymi słowy, wszystkie te konflikty, które miały miejsce, związane z kwestiami historycznymi polsko-ukraińskimi, nie doprowadziły do całkowitego zatrzymania cyklu prac. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy to kontynuować i bardzo miło nam robić to razem z polskimi chłopakami i dziewczynami. I teraz jesteśmy na Hołosku. To już trzeci tydzień ekspedycji. Już jasno, wyraźnie ustaliliśmy rozmieszczenie 3 rzędów grobów. Zdjąwszy odpowiednią warstwę gruntu, wyraźnie widzimy, że w każdym z tych rzędów, mający w długość około 45-50 metrów, znajdują się pojedyncze pochówki w liczbie 45-50 grobów w jednym rzędzie. Według naszych obliczeń rozumiemy już, że w tych 3 rzędach grobów pochowanych jest około 120 żołnierzy Wojska Polskiego. Niestety, wśród ekshumowanych dotąd szczątków, a podnieśliśmy szczątki 26 osób, są zaledwie 2 identyfikatory wojskowe, czyli nieśmiertelniki. Co ciekawe, w jednym rzędzie z polskimi żołnierzami znaleźliśmy i ekshumowaliśmy 7 szczątków żołnierzy niemieckich formacji zbrojnych, konkretnie z 98. Pułku 1. Dywizji Strzelców Górskich Wehrmachtu, którzy właśnie brali udział w walkach przeciwko oddziałom Wojska Polskiego. Po charakterze pochówków mogę stwierdzić z całą pewnością, pewnością, że grzebaniem żołnierzy, zarówno Wojska Polskiego, jak i niemieckich, zajmowali się nie polscy żołnierze, którzy chowaliby swoich poległych towarzyszy broni, ani nie niemieckie oddziały grzebalne, lecz raczej ludność cywilna. Żołnierze, zarówno polscy, jak i niemieccy, są bowiem bez obuwia. Nie mają żadnych elementów wyposażenia wojskowego. Oznacza to, że ludność cywilna dbała w pierwszej kolejności o to, by ciała nie leżały bezładnie, a po drugie, by nie doszło do rozprzestrzenienia się epidemii wskutek rozkładu ciał. Ale dla miejscowej ludności obuwie wojskowe stanowiło wartościowy element odzieży, więc zapewne nie uważano za wielki grzech zabrania butów żołnierzowi, skoro i tak nie były mu już potrzebne. A temu, kto grzebał zwłoki, żywemu, przydawały się one na nie jeden rok użytkowania. Ze strony Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej i naszego wyspecjalizowanego towarzystwa Ukraińska Pamięć pracuje 25 osób.
2: Będą brane próby DNA, tak, ich będą brane, bo właśnie...
3: Czy będą pobierane próbki DNA? Tak, będą pobierane, ponieważ ta grupa z Polski dysponuje wszystkimi odpowiednimi specjalistami, którzy nie tylko prowadzą dokumentację fotograficzną ułożenia ciała pochowanego, nie tylko badają obrażenia i przyczyny śmierci, ale również na końcowym etapie pobierają próbki DNA. I to jest kluczowe, ponieważ właśnie na podstawie tych próbek będzie się poszukiwać krewnych. Zagwarantować rodzinie, że to rzeczywiście ich pradziadek, nie może sama obecność nieśmiertelnika, czyli żetonu wojskowego. Może to zagwarantować jedynie analiza próbek DNA, która jest, powiedzmy, znacznie pewniejsza niż sam fakt posiadania przez żołnierza żetonu. Zdarzało się nam to niejednokrotnie. Osobiście widziałem niemieckiego żołnierza, który miał dwa żetony. I nie sposób było stwierdzić, który z nich należał do tego żołnierza. Rozumiem, było tam dwa żetony, dwa różne. Rozumiem, że jeden był jego, a drugi jego towarzysza broni. Ale który z tych żetonów należał do niego? To właśnie rozstrzyga pobranie próbek DNA, które będą pobierane przez polskich specjalistów, fachowców. Tutaj bezpośrednio polscy specjaliści dysponują odpowiednimi możliwościami, narzędziami, środkami, by pobierać te próbki DNA.
1: Na lwowskim Chołosku, czyli dzielnicy już Lwowa, niegdyś wsi podlwowskiej, w której trwały walki we wrześniu 1939 roku, gdy polscy żołnierze bronili Lwowa przed Niemcami, ale także później przed Sowietami. Akurat jeżeli chodzi o tych poległych, to oni polegli w walkach z Niemcami. I te słowa właśnie nad ich mogiłami, w których oni spędzili 87 lat, wypowiedział Lubomir Horbarczuk. To jest dyrektor jednego z organizatorów, tak naprawdę wykonawców tych ekshumacji przedsiębiorstwa Ukraińska Pamięć. Prace zaczęły się 25 sierpnia, potrwają do początku października. Według wszelkich informacji ci żołnierze po dokonanych ekshumacjach, po wykonanych badaniach, po zlokalizowaniu tak naprawdę członków ich rodzin, mają trafić do Mościsk. Dlaczego do Mościsk? To dlatego, że w Mościskach właśnie od 2015-16 roku powstaje taki memoriał żołnierzy września 1939 roku. Tam już było kilka właśnie takich etapów pochówków. Tutaj między innymi Lubomir mówił o tym, że harcerze zajmowali się poszukiwaniami. Tak, to były bardzo takie szeroko zakrojone poszukiwania, bo nie tylko przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, nie tylko przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, ale także właśnie lwowscy harcerze jeździli po wsiach obwodu lwowskiego. Zresztą nie tylko rozmawiali jeszcze z świadkami tej historii, wyszukiwali właśnie tych mogił i te osoby, ci obrońcy, ci żołnierze Wojska Polskiego zostali właśnie złożeni w poświęconej ziemi na cmentarzu w Mościskach i mam nadzieję, że właśnie do nich dołączą też ci z lwowskiego Chołoska, czy też ze zboisk, gdzie wcześniej były prowadzone te prace. Wojciechu?
4: Ja bym dodał jeszcze od siebie, bo nie chciałem ci przerywać, ale wcześniej był ksiądz Tomasz Trzaska, A jego drogi z Radiem Wnet przecinały się już wcześniej, ponieważ przed laty, gdy radio współpracowało z Radiem Warszawa i z Radiem Nadzieja, to właśnie w Łomży, to właśnie ksiądz Trzaska był związany z Radiem Nadzieja i odwiedzał Radio Wnet w tym okresie, więc najstarsi słuchacze może pamiętają takie czasy i te nasze drogi, bo ja też księdza spotkałem w czasie którejś z tych prac wykopkowych, jak to się mówi potocznie, może niezbyt elegancko, no właśnie zgadaliśmy się, że łączy nas gdyby dawna współpraca, no to może szumnie nazwane współpracą, bo chyba raz się widzieliśmy, ale tak to właśnie było, więc chciałem jeszcze dodać taką ciekawostkę dotyczącą Arturze księdza Tomasza Trzaski.
1: No tak, pomimo tego, że ksiądz pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, no to od lat jest aktywnym i czynnym dziennikarzem udzielającym się w różnych mediach, więc no, bardzo dziękuję ci, Wojciechu, za właśnie dopełnienie tej informacji, a ja ze swojej strony i my ze strony Studia Lwów możemy gwarantować, że tak naprawdę będziemy trzymali rękę na pulsie i te prace ekshumacyjne we Lwowie, czy też w okolicach, bo przecież też trwają prace między innymi w Hucie Pieniackiej, tak? I miejmy nadzieję, że w tym roku już ten pierwszy etap będzie zakończony, więc no ale niestety tam ilość tak naprawdę też tych, którzy tam są pochowani, zresztą tak jak tutaj w Chołosku, jest duża i na pewno to potrwa. Wojciechu, chyba czas nam się kończy, więc trzeba się ładnie pożegnać z naszymi słuchaczami i zaprosić na następny tydzień.
4: A zatem Artur Żak ze Lwowa, Wojciech Jankowski z Warszawy, Szymon Chrystianus realizował audycję. Dziękujemy za uwagę i przypominamy, w środę o 11:30 Studio Białoruskie. Do usłyszenia.
5: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
6: Nocne powtórki wnet.
7: www.wnet.fm

0: gość. 104 i 4 FM.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.

0: posso dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś. Kto nie pamięta, skąd pochodzi, ten nigdy nie dotrze do celu, tak powiadają na Filipinach, a dzisiaj w studio Radia Wnet 8 września, w święto urodzenia Matki Bożej, gościmy Marianina, księdza z Filipin, ojca Mariusza Jarząbka. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie z samego rana.
1: Ksiądz pamięta, skąd pochodzi, chociaż już na Filipinach jest tyle lat.
2: Pochodzę ze stolicy Żuław, z Nowego Dworu Gdańskiego. Małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, ale jest stolicą.
1: Jak do celu dotrzeć na Filipinach? Tam w jaki sposób się ludzie poruszają? Jak ksiądz w ogóle się znalazł na tych Filipinach? Ile lat temu to już?
2: Tak. Jako nasze zgromadzenie, Zgromadzenie Księży Marianów, od niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, gdy doświadczyliśmy takiej wielkiej łaski opatrznościowej, to znaczy beatyfikacji naszego ojca założyciela, ojca Stanisława Papczyńskiego. Beatyfikacja była w Licheniu w 2007 roku i na tą beatyfikację czekaliśmy ponad 300 lat. I jako wdzięczność za tę beatyfikację nasz zarząd generalny postanowił otworzyć misję na Filipinach. Także ta nasza misja związana jest...
1: Czyli najstarszy polski zakon, pierwszy męski, wcześniej pustelniczy, ojca tak. Papczyńskiego, znalazł się jego bracia, tak, jego następcy znaleźli się na wyspach na Filipinach. I tam powiadają, taka dewiza jest wysp wszystkich świętego Filipa, Bóg, ludzie, przyroda i państwo. Takie cztery jakby rzeczy istotne, związane ze sobą. Nawet jest to w jakimś języku chyba, który jest na wyspie, na której ksiądz jest, czyli na Mindanao. Maka Dios, Maka Tao, Maka

0: Tristan ad Macabusa.
1: Tak, w ogóle Filipiny to egzotyczny kraj położony na ponad 7 tysiącach wysp, 7107 wysp. Wiele z nich jest niezamieszkanych. I Filipińczycy, tak, oni są jakby, żyją w takiej symbiozie z naturą. I wielu z nich zajmuje się prostą pracą na roli.
0: Na polach ryżowych.
1: Pale, pola ryżowe, także zbieranie owoców, bananów, kokosów.
0: Mango.
1: Tak, kukurydza. Także pracują bardzo ciężko, szczególnie w Wielkim Skwarze. Także można powiedzieć, że tak są jakby taką częścią tej natury. No i z drugiej strony też ich kultura jest w pewnym sensie inspirowana przez Hiszpanów, którzy ewangelizowali Filipiny w XVI wieku i też wprowadzili język hiszpański. Także ta kultura lokalna, miejscowa Filipinów, Filipińczyków jakby tak była związana i inspirowana przez Hiszpanów. Mhm. Jest to kraj, jako naród, Filipińczycy są takim krajem bardzo otwartym na obcokrajowców. Mają swoją kulturę, jednocześnie są bardzo gościnni i chętnie przyjmują obcokrajowców. My jako zakonnicy, jako księża naprawdę tam się czujemy jako bardzo potrzebni. I oni z taką wielką życzliwością do nas się zwracają.
0: Tak mówi się, że Filipińczycy są bardzo pracowici. Nawet takie powiedzenie jest, że ciężka praca jest ojcem, matką dobrobytu. I tak rzeczywiście przez tą ciężką pracę oni są znani właściwie na całym świecie, bo emigrują. 120 milionów jest na wyspach, a mówią drugie tyle jest poza Filipinami, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, czy w Polsce coraz więcej, czy w krajach arabskich, gdzie oni najtrudniejsze prace podejmują.
1: Tak, myślę, że tak jak my Polacy jesteśmy takim narodem, który lubi emigrować, mamy swoich rodaków praktycznie na całym świecie, tak Filipińczycy podobnie są rozprzestrzenieni po całym świecie. Mi się wydaje, że nawet jeszcze więcej Filipińczyków emigruje do różnych krajów, szczególnie krajów arabskich. Jest tam łatwo znaleźć pracę, no i oni łatwo się dostosowują do lokalnych warunków.
0: Tak. Mówi się, że chrześcijan na Filipinach to jest prawie 98%, ale jest katolików 80%, są też inne wyznania protestanckie i troszeczkę jest muzułmanów, ale ksiądz jest na wyspie, gdzie jest jakby taka równowaga i jest dużo muzułmanów i dużo katolików, czy mniej katolików?
1: Tak, na naszej wyspie jest wielu muzułmanów w porównaniu do innych wysp filipińskich. Ale oni też jakby tak żyją w swoich enklawach. Także akurat tam, gdzie my jesteśmy, na południu tej wyspy Mindanao, nie ma dużo muzułmanów, ale znowu my żyjemy na północy, ale na południu jest ich sporo. I tworzą jakby taką muzułmańską autonomię. Nawet są takie tendencje, żeby utworzyć swoje niezależne państwo. Ale no jest, żyjemy w takim pokoju, zgodzie.
0: Nie ma jakichś większych konfliktów. Jak wygląda życie codzienne i chrześcijan, i muzułmanów obok siebie?
1: Raczej nie ma specjalnych konfliktów. Na Filipinach jest taka duża tolerancja. Filipińczycy wzajemnie siebie tolerują i no żyją dobrze. Po sąsiedzku żyją dobrze. Zdarzają się oczywiście co jakiś czas jakieś wybuchy konfliktów w jakichś takich rejonach, gdzie dochodzi do pewnych napięć, szczególnie gdy są jakieś grupy o charakterze terrorystycznym. Ale większość muzułmanów na Filipinach jest bardzo spokojna i, no i żyje w zgodzie z katolikami, z wyznawcami innych także religii, bo to nie tylko chrześcijanie mieszkają na Filipinach.
0: A w tych relacjach chrześcijan z muzułmanami to historia, religia, polityka, co tam dominuje?
1: W relacjach z muzułmanami? Mm. Zależy, na jakim poziomie się te relacje odbywają, bo na przykład są specjalne spotkania takiego dialogu międzyreligijnego, między katolikami, muzułmanami i ten dialog, no biskupi są też włączeni w ten dialog, duchowni, to on, z tego co wiem, to się odbywa tak bardzo pozytywnie. Jest wzajemne zrozumienie, otwartość, chęć poznania. Także ten dialog nawet międzyreligijny przyczynia się do tego, by jakoś niwelować różne napięcia, które mogą powstać w różnych rejonach Filipin. No, na tym tle.
0: Czy spotkał ksiądz takich muzułmanów, którzy stali się jakoś tak bliżsi, czy nawiązał jakieś bezpośrednie relacje? Jak oni podchodzą do księdza katolickiego?
1: Tak, wiele razy rozmawiałem z muzułmanami. Nawet zdarza się, że jakiś tam muzułmanin nawiedzi nasze sanktuarium katolickie jako turysta, czy jako zaproszony przez kogoś z rodziny, ze znajomych. A rozmawiając z muzułmanami przy różnych okazjach, czuję, że oni są tacy bardzo otwarci, przyjaźni, życzliwi, gotowi do rozmowy, chętnie rozmawiają. Wiedząc, że ja jestem księdzem katolickim, jakie są moje poglądy, jaka jest moja religia. Także ja często też wyrażam swoją opinię, prawda, i mówię też w to, w co wierzę. No i oni tego słuchają. I oni też dzielą się swoją religią. Także ja nie miałem, osobiście nie miałem żadnych problemów z muzułmanami.
0: A ile, który rok był, kiedy ksiądz przybył pierwszy raz na Mindanao i co jakoś tak zostało w pamięci z tego wylądowania? Czy to było na wyspie Luzon, czy właśnie na wyspie Mindanao, bo to takie dwie główne wyspy. Tak. Luzon z Manilą i Mindanao to wyspa Cagayan de Oro, gdzie ksiądz pracuje.
1: Pierwszy raz przybyłem na wyspę Mindanao w 2008 roku, bo to był właśnie początek naszej misji. Trzech nas przybyło. Byliśmy bardzo gorąco przywitani na lotnisku przez grupę Filipińczyków z transparentami, ze śpiewami. No i potem ksiądz biskup Antonio Ledesma przyjął nas do swojego domu. Także pierwsze dni tam spędzaliśmy u niego. No i wtedy zapoznawaliśmy się z tą wyspą. Przewieziono nas do sanktuarium, które miało być takim docelowym miejscem naszej posługi. Dwóch naszych księży tam potem zostało, a ja zostałem skierowany do posługi w Manili. Także tam w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, archidiecezjalnym sanktuarium, posługiwałem w Manili. Także pierwszych moich 6 lat spędziłem w Manili. Ale na Mindanao pierwszy raz byłem...
0: Co ta stolica, bo ona jest taka szokiem kulturalnym dla Europejczyków zwłaszcza, no bo jedyny kraj w całej Azji, Filipiny, które są katolickie, tak? Jak to w ogóle się tam dzieje? Jak oni właśnie i wiarę traktują, i życie codzienne? Jak wygląda to życie? Przecież jest duża bieda w takiej Manili, są duże kontrasty, ale też duże biurowce, tak? Bo tam podpisują różne układy z Chinami, z Japonią, z innymi krajami. Jak to wygląda to życie? W takim molochu, no 23 miliony ludzi, tak? Duże kontrasty, bo ludzie nawet mieszkają na cmentarzach czy przy ulicach. Jak ksiądz to widział na początku, jak dzisiaj patrzy na to?
1: Tam są właściwie takie dwa światy. Jeden świat jest światem współczesnym, bardzo mocno rozwiniętym ekonomicznie. Centrum Manili, taka dzielnica Makati, to tam są wieżowce, biurowce, bardzo takie prestiżowe miejsce, hotele. No tam może się człowiek czuć jak w Europie. Znowu peryferia i takie dzielnice ubogie, to są zapełnione slumsami i Filipińczycy żyją też w takiej ogromnej biedzie. No i też często są relokowani, bo jak mieszkają w tych slumsach, burmistrzowie, Manila składa się z wielu miast, także burmistrzowie tych miast chcą coś budować nowego, chcą upiększać, chcą usuwać te slumsy i kosztem ludzi wtedy. Ci biedacy z tych biednych chatek są wyrzucani, relokowani poza Manilę, w różne miejsca, po to, żeby no, budować jakieś centra handlowe, poszerzać drogi. No także tam są takie dwa światy. Świat biznesu, świat bogactwa i świat takiego skrajnego ubóstwa.
0: A papier Manila to taki słynny drukarski papier, który z liści bananowca powstaje. Czy do dzisiaj go produkują? Jak to wygląda? Czy są już takie nowoczesne? Czy zetknął się ksiądz z tym?
1: Nie odpowiem na to pytanie, bo nie orientuję. Byłem w drukarni, bo kiedyś drukowaliśmy książki, jak byłem w Manili, ale z tego rodzaju papierem się nie spotkałem. Nie wiem, być może jest, ale te drukarnie tam na Filipinach są podobne do naszych europejskich drukarni. Także może w niektórych miejscach używa się tego egzotycznego jeszcze materiału do drukowania książek, ale nie wiem.
0: Jestem tak, zajęła. Marianie przybyli na Filipiny szerzyć Boże miłosierdzie. Jak siostra Faustyna mówiła, że z Polski wyjdzie iskra miłosierdzia, jak to rozumieją Filipińczycy, to Boże miłosierdzie? Co to znaczy, że z Polski wyszła ta iskra miłosierdzia? Co jest tą iskrą? Kto jest tą iskrą? Bo niektórzy myślą, że siostra Faustyna jest tą iskrą. Inni, że Jan Paweł II. Jak to Filipińczycy przyjmują to Boże miłosierdzie, które tam na tej wyspie no, się bardzo rozprzestrzeniło?
1: To jest też taki przedziwny plan Pana Boga, który zawsze objawiał się jako miłosierny ojciec, miłosierny Bóg, szukający człowieka w jego codziennym życiu, w troskach, w zagubieniu. No i Pan Bóg posłużył się siostrą Faustyną, aby swoje miłosierdzie objawić w nowy sposób. Mówimy, że taki bardziej intensywny, który bardziej porwał serca ludzkie i bardziej dotarł do serc ludzkich. Także mówiąc o tej iskrze, możemy powiedzieć, że Boże Miłosierdzie jest tą wielką iskrą, która została przez świętą Faustynę jakby zapalona i ten ogień płonie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I widać na Filipinach, że ten polski element jest tam bardzo mocny. Na przykład w naszym sanktuarium mamy obraz Bożego Miłosierdzia, kopię oryginalnego obrazu. No jest ołtarz świętej Faustyny z piękną figurą świętej Faustyny. Jest też osobny ołtarz Jana Pawła II. Także te polskie elementy są bardzo mocne. Nawet mówił, że Boże Miłosierdzie jako iskra wyszło z Polski, a zostało zaszczepione, zapalone w szczególny sposób właśnie na Filipinach.
0: I właśnie tam dużo powstało, tak jak na wyspie Mindanao, w tym sanktuarium, w którym ksiądz pracuje, powstał taki wielki, potężny monument, tak, Chrystusa, gdzie po promieniach wchodzi się do kapliczki, która znajduje się w sercu Pana Jezusa. I tak bezpośrednio z twarzą wchodząc po tych promieniach, a później widzi się wokół morze, tak, ocean tej wyspy. To jest wstrząsający taki widok.
1: To jest taki ewenement, powiedzmy też pewna taka atrakcja pielgrzymów, atrakcja też turystyczna. Bo nasze
0: ponad
1: sanktuarium,
0: 50-metrowy, tak? Ten Chrystus, czy więcej on ma?
1: Nie. Mówimy, że 50 stóp. 50 stóp. Czyli będzie około miał 16 metrów. 16-17 metrów. Ale jest położone na wzgórzu. Na wysokim wzgórzu, z którego pięknie widać Zatokę Morską. No i ta figura jest oryginalna bardzo. Zaprojektowana przez filipińskiego architekta z tak urządzona, że ludzie pielgrzymi po sodach,
0: które są promieniami Pana Jezusa,
1: tak.
0: Niebieskie wchodzą, czerwone schodzą.
1: Białe i czerwone.
0: Białe i czerwone.
1: Tak, tak. Wchodzą do serca i podchodzą z lewej strony wchodzą do serca, z prawej strony schodzą od serca na dół. Jak jest wielka uroczystość, szczególnie w niedzielę, wystawiamy tam Najświętszy Sakrament. I w tej kapliczce także ludzie podchodzą, adorują, modlą się. A wszyscy zanim wejdą po schodach do serca Chrystusa, piszą swoje intencje, zgłaszają swoje intencje i przygotowują się do tego wejścia w takiej ciszy modlitewnej. Nikt nie rozmawia w skupieniu, niosą swoje intencje do serca Chrystusa Miłosiernego z taką ufnością, że On ich wysłucha.
0: To sanktuarium Cagayan d'Oro, czyli nie wiem, Cagayan co znaczy, d'Oro to coś złotego, tak? I ono jest na takim wzgórzu. I kiedy tsunami, bo tsunami często nawiedza wyspę Mindanao, to wielu ucieka właśnie na takie wzgórza, tak?
1: Może nie aż tak bardzo często tsunami. Częściej nawiedzają nas tajfuny albo trzęsienia ziemi. Tsunami czasami, jeżeli jest w pobliżu trzęsienie ziemi, to wtedy też dotyka czasami naszą wyspę, ale częściej tajfuny, czy takie wielkie ulewy, wichry, dosyć silne wichry wieją na naszą wyspę. Więcej tajfunów jest na północy, na wyspie Luzon, tam gdzie jest stolica, Manila. Ale u nas na Filipinach, na południu, zasadniczo nie ma takich wielkich szkód jak na północy, ale zdarzają się co ileś tam lat. No ostatni taki mocny tajfun był chyba z 15 lat temu na naszej wyspie. To faktycznie ogromna ilość ludzi została zalana, ludzie poginęli. Był to wyjątkowy tajfun.
0: Te wiadomości często w ogóle do Polski nie docierają, bo tam no, jakby świat Azji, jak tam się jest, to nagle widzi się, że wcale Europa nie jest pępkiem świata. To jest zupełnie tam ogrom ludzi i wszystko, że z perspektywy Azji, czy w ogóle Filipińczycy wiedzą coś o Polsce? Wiedzą przez to Miłosierdzie Boże.
1: Tak, głównie przez Miłosierdzie Boże. Bo znają siostrę Faustyny, znają świętego Jana Pawła II, wiedzą, że właśnie z Polski wyszło Boże Miłosierdzie. Niektórzy nawet planują pojechać do Polski, odbyć jakąś pielgrzymkę i wtedy jadą do Łagiewnik, do Częstochowy. Zresztą teraz sporo Filipińczyków pracuje w Polsce. Także te kontakty między naszymi krajami się tak zacieśniają. Ale zdecydowanie Boże Miłosierdzie jest takim dominującym elementem.
0: Ale przecież najstarszy uniwersytet w Azji to powstał w Manili, University of Santo Tomas. I on jest 1611 rok bodajże. I przecież kształci on i naukowców, i medyków. I no, jak się widzi, to jest zastanawiające, że studenci tam chodzą w mundurkach. To zaskakuje. On przygotowuje, czy właśnie ta kadra taka intelektualna Filipin, to właśnie ten uniwersytet, on do dzisiaj jest taką, przecież to tysiące studentów, tak?
1: To jest bardzo prestiżowy uniwersytet Santo Tomas, założony przez ojców dominikanów, przez oczywiście Hiszpanów. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych i wpływowych uniwersytetów na Filipinach obecnie.
0: I w Azji całej. Tak. Ale co ciekawe, on jest w rankingach bardzo wysoko. Polskie uniwersytety są 100 miejsc za nim. Więc to pokazuje też rangę tego uniwersytetu, że w różnych dziedzinach on jest tak wysoko.
1: Tak, tak. No to jest uniwersytet katolicki, który kształci w wielu dziedzinach. On też się rozwija. Tam jest ogromna ilość studentów. I medycynę też studiują. Językoznawstwo. I tam jest też sporo seminarzystów, bo wiem, że biskupi z różnych diecezji przesyłają bardziej zdolnych seminarzystów właśnie na ten uniwersytet. Także oni tam pogłębiają swoją wiedzę.
0: No właśnie, tam pełno jeszcze naukowe. Jest seminarzystów, chcą zostać kapłanami, a w Polsce ani w zakonach żeńskich, ani w męskich nie ma powołań. Jak to właśnie na Filipinach wygląda? Czy młodzi ludzie lgną jeszcze do takiej drogi?
1: Muszę powiedzieć, że nie ma tylu powołań, co wcześniej. Także i na Filipinach zauważa się spadek powołań. Jest tam wiele zakonów, wiele też diecezji. Także jeżeli rozłożyć to na wszystkie te diecezje, wszystkie zakony, to tych powołań nie ma aż tak dużo, nawet na Filipinach. Nawet są takie zakony, które mają powołania z innych krajów azjatyckich, a nie z Filipin. Też tak bywa. Ale zasadniczo zauważa się też pewien spadek. Spadek powołań.
0: Dzisiaj posłuchamy takiego utworu drugiego. To jest typowo z Filipin. W jakim języku on jest? Bo tam jest ponad 150 dialektów różnych. A ksiądz posługuje się językiem?
1: Bisaya.
0: Bisaya, bo jest jeszcze Tagalog.
1: Tagalog.
0: Ale to jest w języku będzie Bisaya, ten Tagalog. Utwór drugi, Tagalog.
1: To
0: posłuchajmy, poprośmy Szymona Christianosa, który przygotował te utwory. Posłuchajmy to. Filipińczycy śpiewają coś o Matce Bożej, bo dzisiaj jest święto urodzenia.
1: O Matce Bożej to jest po angielsku, po filipińsku tak. To będzie trochę...
0: Ale ten drugi tak. Posłuchajmy, on jest Dangang Salamat Maria.
1: O tak, to jest Maryny. To filipińskie Maryny.

0: Nawet jeśli w obcych krainach pada złoty deszcz, człowiek i tak tęskni za mrzawką na własnej ziemi. Pięknie to wyrazili Filipińczycy. Ksiądz Mariusz Jarząbek, Marianin, który od 2007 roku jest na Filipinach, no przeżył różne rzeczy, poznał prostotę Filipińczyków, ich słów, kultury, takiej bez pośpiechu, zawsze z uśmiechem. Jak ksiądz postrzega tych ludzi, jakie przyjaźnie tam przez te lata się zawiązały? I bo ksiądz rzadko bywa w Polsce, tak? Jak to właśnie, co by warto powiedzieć o Filipińczycach, o Filipińczykach, których my coraz częściej spotykamy już w Warszawie, w innych miastach. Co warto powiedzieć nam?
1: No, Filipińczycy dają się poznać jako taki naród bardzo prosty, otwarty, życzliwy, gościnny, z takim pozytywnym nastawieniem do obcokrajowców, do zakonników, do kapłanów. Uśmiechają się z taką wielką życzliwością.
0: Mówią, że smutek nie przystoi na Filipinach, że okazywanie takiego smutku to bywa takie jednoznaczne z okazywaniem słabości, więc wolą się uśmiechać, mówią nawet godzinę pod sudami. Już wszystko zawraca do uśmiechu. Czy tak jest? Tak. Czy to tylko takie stereotypy?
1: Oczywiście bywają też smutni, mają swoje problemy, trudności. Szczególnie ubóstwo doskwiera wielu rodzinom. Ale oni specjalnie nie narzekają. Proszą o pomoc, ale no, Filipińczycy potrafią pogodzić się z trudnościami życiowymi. I mimo tego, że jest bardzo ciężko, potrafią się też uśmiechać w trudnych sytuacjach.
0: Czy wszędzie na Filipinach jest elektryczność? No bo słońce to świeci zawsze od 6 rano do 18, jak to na równiku. Czyli ksiądz ma jasny dzień, nie? Odkąd jest światło, dokąd. Jak to wygląda właśnie z tym takim, z technologią?
1: Nie wszyscy mają elektryczność, ale...
0: Komórek też nie mają, albo nie mają. Mają komórek, a tak. Wi-Fi?
1: Mają też.
0: Bo chodzili pod hotele, żeby tam zbierać Wi-Fi, żeby... Czyli to wszystko już dzisiaj jest...
1: Jak ktoś mieszkał gdzieś takim w oddaleniu wielkim od miast, od osiedli, od industrializacji, to wtedy nie ma prądu. Są takie miejsca peryferyjne, gdzie ludzie żyją naprawdę tak bardzo prymitywnie, w wielkiej biedzie, bez prądu. Ale większość ludzi ma już prąd, bo jednak... starają się doprowadzić tą elektryczność do jak najwięcej, jak większej ilości miejsc.
0: A szkoły przecież są płatne na Filipinach. Czy jest państwowe też?
1: I takie są. Mhm. Są prywatne, płatne, ale większość jest państwowych jest bez opłaty. Dla tych najuboższych dzieci.
0: I tam uczy się języka Tagalog, czy właśnie tego Bisaya, czy jak to wygląda? W zależności od wyspy.
1: W szkołach naucza się w języku angielskim. Język angielski jest takim dominującym językiem, ale są przedmioty, jest przedmiot Tagalogu, jako języka takiego narodowego, ogólnonarodowego i Bisaya, lokalnego języka na wyspie Mindanao. Także w niektórych miejscach, jak może małe dzieci, to uczą w lokalnych językach. Niektóre przedmioty.
0: Czy jeszcze te bazy wojskowe, nie wiem, po Japończykach to na pewno nie, ale po Amerykanach zostały, czy tylko te słynne jeepeny, które oni pięknie przemalowali z tych wojskowych kolorów khaki w wich i podróżują po całych, po Manili, wszędzie. To jest taki transport, że zatrzymuje się na każdym zakręcie.
1: Tak, te bazy wojskowe jeszcze istnieją na Filipinach i Amerykanie przez jakiś czas opuszczali niektóre bazy, ale potem powracali. Szczególnie teraz, gdy taka sytuacja nie jest aż bezpieczna dla Filipińczyków, szczególnie w relacji z Chińczykami, którzy jakby tak zbliżają się do granic filipińskich od północy. Także Filipińczycy trochę się obawiają i jakby tak potrzebują też pewnego wsparcia od Ameryki.
0: A właśnie, byli tacy, przecież słynna rewolucja w Manili, nie pamiętam, rodzina Marcos, czy...
1: Marcos.
0: Tak, to przecież to czołgi szły na ludzi i oni różańcami chyba zatrzymali, modlili się, klękali przed czołgami ci Filipińczycy. Wstrząsająca taka sceny, ale później przecież nastąpił, prezydentem został Descartes bodajże, jeśli dobrze pamiętam, czy inaczej taki muzułmanin. Teraz już nie jest. I on znowu inne były. On z Putinem się przyjaźnił i spotykał się na jakiejś tam wyspie co chwilę, prawda? Więc to też były takie no, sygnały pewnie dla Amerykanów, dla wszystkich, że coś się dzieje niedobrego.
1: Rewolucja w 1986 roku za Marcosa była takim zrywem narodu filipińskiego przeciwko temu reżimowi. I wtedy właściwie no jest taka, to nazywa się tą rewolucję ETSA. Na takiej wielkiej ulicy autostradzie oni się zgromadzili.
0: Gdzie pięć pasów jest w jedną stronę, pięć w drugą stronę.
1: Tak, tak, tak. No i faktycznie ci ludzie walczyli w obronie pewnych żołnierzy, którzy się zabarykadowali i sprzeciwili się Marcosowi. I byli zagrożeni i życie było zagrożone. Także ludzie jakby w ich obronie stanęli, a jednocześnie domagając się prawdziwej wolności na Filipinach. No i wtedy właściwie te czołgi zostały wysłane na nich, a oni odważnie w ogóle nie pouciekali. Modlili się z różańcami w rękach. No i żołnierze, którzy otrzymali rozkaz, aby strzelać, nie byli w stanie. Nie byli w stanie spełnić tego rozkazu, by wydać jakikolwiek strzał. Także to była rewolucja ludu, która dzięki Bogu obyła się bez krwi. No i zakończyła się zwycięstwem. I ludzie zawdzięczają to też Matce Najświętszej, że to ona stanęła w obronie i że to ona się ukazała też. Jest nawet na jej cześć wybudowana świątynia w tym miejscu, gdzie ci rewolucjoniści demonstrowali i modlili się.
0: Mówią na Filipinach, że kto nie potrafi podjąć decyzji, ten nie ma przed sobą przyszłości. Jak to jest właśnie? Jak tutaj podejmować decyzję, kiedy właśnie jest takie zagrożenie życia, czy właśnie brakuje, czy głód mocno, czy właśnie duża rodzina jest, dużo dzieci, bo na Filipinach dużo dzieci. I teraz no, ta matka, czy bo tam jest duży też matriarchat, mówią, ona no, chce zadbać o te wszystkie dzieci. Jak to wygląda? Jak oni sobie radzą?
1: Tak. Każdy musi podjąć jakąś osobistą decyzję. Oczywiście nas rodzice inspirują swoje dzieci do wybrania określonej drogi, studiów, pracy, czy wyjazdu w takie miejsce, czy za granicę.
0: Czy nawet wyjście, że córka wychodzi za jakiegoś Amerykano, dużo starszego, bo tak często jest, że ona... no. Ledwo co pełnoletnia, a wychodzi za jakiegoś tam emeryta takiego i nie ma. To jest przyjęte, że ona później zadba o tą rodzinę.
1: Tak, tak. Obcokrajowcy, szczególnie starsze osoby, powiedzmy panowie, starsi panowie, schorowani, emeryci, samotni, którzy w swoich krajach czują się opuszczeni, i nie mogą sobie poradzić z życiem ze sobą, często znajdują Filipinki. Filipinki chętnie ich przyjmują, też ze względów materialnych, bo co tu mówić, może być tak, że ktoś się w kimś naprawdę zakocha, ale też bieda często zmusza ich do tego, że są gotowe do podjęcia takiej ciężkiej posługi, indywidualnej pomocy komuś schorowanemu i związania się z nim, nawet zawarcia związku małżeńskiego.
0: uporządkowania jakichś rzeczy i to miłosierdzie Boże, ono trafia do tych Filipińczyków. Oni trzymają się tego Bożego miłosierdzia jak do matki za rękę, tak? Dziecko się trzyma.
1: Tak, tak. No to jest też taka forma miłosierdzia, bo na przykład ci obcokrajowcy, schorowani, zagubieni, starsi, czują się potrzebni, czują się akceptowani i oni tutaj zamieszkują na Filipinach. Opuszczają tak. swoje bogate kraje i tutaj...
0: W Europie im tylko grozi to, że podpisze czy nie podpisze, to uśmiercą, a wolą jechać właśnie na Filipiny i szukają jeszcze nadziei, tak? Tak. Że ich życie może wyglądać inaczej. I często tak bywa. Tak. To jest takie miłosierdzie i dla tych samotnych z Europy i dla tych Filipińczyków jakieś nowe światło na nowe życie.
1: Tak, bywa nawet, że nieraz ktoś na wózku przyjeżdża do naszego sanktuarium, Filipinka, jakiegoś obcokrajowca, Amerykanina, pcha na wózku i się nim zajmuje. Widać, że ona naprawdę jak, no, jest taką pielęgniarką wobec tej osoby, czy już męża.
0: No, Filipiny to taki archipelag, tak? Duży, dużo wysp i są turystyczne, pięknie rozwinięte, piękne, najpiękniejsze plaże świata i są... Czy ksiądz właśnie, jak ksiądz podchodzi do, chociażby właśnie do tych turystów, czy oni też przybywają na to Mindanao, czy to tylko tacy, którzy naprawdę już to Boże Miłosierdzie już poznali, bo przecież na Filipinach o godzinie 15 potrafią i w telewizji, i w radio koronkę nadawać. Jest jednak nawet w supermarketach, co mnie zdziwiło, w samej Manili, nie dość, że drzemy z Polski, z mojej miejscowości spotkałem, to jeszcze zobaczyłem, kaplice są w supermarketach. Pierwszy raz coś takiego widziałem.
1: Tak, tak. Także ten element religijny jest widoczny w wielu miejscach i to prawda, że są budowane też markety, w których jest kaplica, w których odprawiana jest msza święta. Ludzie robią przerwę w zakupach, idą do kaplicy, a poadorować Najświętszy Sakrament, czy nieraz nawet wyspowiadać się, jeśli ksiądz jest osiągalny w konfesjonale. No, także, ale gdy chodzi o turystykę, to mi się wydaje, że jednak większość turystów jeździ na, nie tam do nas, na wyspę Mindanao, tylko właśnie na północy Luzon, ten potem Bisaya, Cebu, okolice Cebu, Guimaras, Boracay. Są takie typowo turystyczne wyspy z atrakcją. A nasza wyspa, niektórzy się trochę boją przyjeżdżać na naszą wyspę. Nawet był taki czas, że Amerykanie zniechęcali swoich rodaków do tego, by nawiedzać naszą wyspę.
0: Bo były porwania, czy były dzikie zwierzęta? Co tam się działo, że tak
1: bardziej
0: właśnie...
1: Bardziej bawiano się porwań. Czy była niespokojna sytuacja, jak był czas takiego konfliktu między muzułmanami, a wojskiem filipińskim.
0: I wtedy było widać dużo tego wojska filipińskiego, nawet przy świątyniach, tak? Przy szkołach, wszędzie na rogach ulicy, pod bronią. No to jest takie wstrząsające, to tak samo jak się jedzie do Izraela, tak? I widzi się kobietę pod bronią, a oni tam mało tego, to jeszcze mają, nie dość, że są pod bronią, to często przy kajdankach przy tym mają różaniec zaczepiony, co też dziwi.
1: Tak, tak, bo no... Żołnierze to tak samo to pochodzą z rodzin katolickich. No i no wyrażają też taką swoją wiarę w różny sposób. Mogą mieć różaniec, modlić się. Ale to prawda, że bywali też, jak był ten czas napięcia, że byli także w naszym sanktuarium.
0: Tak. Salamat znaczy dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Tak?
1: Tak.
0: A alala? Alala?
1: Pamięć.
0: Pamięć.
1: Ala, ala.
0: Ala, ala.
1: Ala, ala, pamięć.
0: To posłuchajmy tego utworu.

0: Kaszlu i miłości nie ukryjesz. In lasa, in ban, ubadi, hikatak, puk. Tak to brzmi w języku oryginalnym. Czy prawdziwe uczucia, one zawsze wyjdą na wierzch? Jak to jest na Filipinach, księże? Bo ksiądz chodzi ubrany na biało, misjonarz. Czy ten biały kolor jest dobrze przyjęty? Jak widzą człowieka w białym stroju całym. Czy muzułmanie też chodzą w białych strojach nieraz takim, tak? Jak to właśnie jest przyjmowane przez Filipińczyków? Jaki kolor jest dla nich kolorem żałoby? Jaki kolorem radości?
1: Na biało to chodzi bardziej w sanktuarium. Jak poza, to często jest w koszulkach krótkich, z krótkim rękawem, bo jest bardzo gorąco.
0: Ale jak ksiądz idzie w koloradce, to wszyscy Filipińczycy przychodzą, przykładają rękę księdza do czoła, tak? I się witają. Czemu oni od razu chcą rozmawiać z księżmi? Czemu tak na tych wyspach jest, że oni szanują kapłanów?
1: Tak, jak w naszym sanktuarium pojawiają się pielgrzymi, szczególnie na przykład rodzice z dziećmi idą, to od razu mama czy ojciec prosi swoje dziecko, żeby przyjął błogosławieństwo od kapłana. Mówi bless, bless. I wtedy dziecko automatycznie wyciąga rękę i ja podaję swoją rękę i przekłada dziecko moją rękę do swojego czułka. Także są nauczeni tego praktycznie od niemowlęcia. Jeszcze nie mówią, a już potrafią przyjąć błogosławieństwo.
0: Ale jak jest właśnie, jak oni, bo Filipińczycy też, oni lubią, jak spożywają jakieś posiłki, to się dzielą, tak, przynoszą, no banany to mają pod ręką, mango pod ręką, ale jak jakiś posiłek, to rozwijają, siadają dookoła. Jak oni ucztują, jak oni właśnie to spożywają, co dla nich jest takim przysmakiem, co dzieci lubią?
1: Filipińczycy w ogóle są tacy bardzo wspólnotowi. Razem pracują, razem jedzą, dzielą się tym, czym mają. Oczywiście podstawą jest ryż, także ten ryż jest na śniadanie, na obiad, na kolację i się cieszą, jeżeli mają coś do tego ryżu. Jakiś ulan. Ulan to troszeczkę mięska albo jakieś jajko,
0: warzywa. A lumpia naleśniki?
1: Lumpia to jest taki podobny do naleśników z warzywami. To nie jest naleśnik, ale no ma taki podobny kształt. A w środku jest takie warzywo. Jest taki bardziej chrupowaty. Także to jest ich przysmak też.
0: Ale mają te zgrillowane prosiaki.
1: Leciony. To są słynne jakieś przyjęcie, jakaś uroczystość. To nie obędzie się bez leciona. Także
0: frytki z leciona jadłem, to mnie to jakoś tak dziwny smak miały.
1: Chipsy. Skórę może to
0: tak, ze skóry.
1: Skóra z leciona, ta jest taka upieczona, chrupowata. Oczywiście dużo cholesterolu, ale...
0: Ale najbardziej mnie przeraziło, proszę księdza, balut?
1: Tak. To jest taka typowo filipińska potrawa. To jest ugotowane jajko z małą kaczuszką w środku.
0: Taki zalążek kaczuszki.
1: Tak.
0: I to się łyka w całości.
1: Ksiądz rozbija się skorupkę.
0: Spożywał kiedyś?
1: Tak. Rozbija się skorupkę.
0: Ksiądz już jest Filipińczykiem, bo mówią, że jak to się spożyje, to się zostaje Filipińczykiem.
1: Ja właśnie tylko jednego baluta spożyłem. Też tak. Zostałem namówiony, także...
0: To wystarczy, skoro ksiądz się przekonał do tego, tak. A jest jeszcze taki, bo oni dużo z ryb mają potraw, sinigang?
1: Sinigang, o, to jest bardzo dobra zupa. To jest bardzo, albo z ryby jest, albo też może być z wieprzowiny. No i to jest taka zupa kwaskowata. Trochę przypomina naszą zupę ogórkową. A jest bardzo, bardzo smaczna.
0: Ale najbardziej mi smakowało, pamiętam, duran.
1: Durian. Dobrze,
0: durian, o właśnie.
1: Durian to owoc.
0: Tak.
1: To filipiński owoc, bardzo taki specyficzny, w ogóle niepodobny do żadnych innych owoców. To jest owoc, który trzeba zobaczyć i trzeba go skosztować.
0: Strasznie tak capi, widzi się kolczatkę taką, bo to jest owoc, ciężko zerwać go, ale on podobno odstrasza te muchy tsetse.
1: Ma bardzo takie kolce, twarde kolce.
0: Także ten zapach odstrasza, gdzie on jest posadzony, nie?
1: Zapach ma bardzo ostry, tak. Jest trochę podobny do zapachu sera, ale jak się go otworzy, to jest taki, jest żółty w środku, pestka jest taka otoczona żółtym miążem. Ten miąż jest taki jak gąbka, ale taki nasycony jakby fermentem. On ma bardzo dobry smak. Jak ktoś lubi, to jest naprawdę bardzo dobry owoc. Nie wszyscy mogą ten owoc jeść.
0: Czy Filipińczycy czytają dzienniczek siostry Faustyny? Czy właśnie przy jedzeniu jest taka jakaś... Czy w ogóle jest tam zwyczaj czytania? Czy teraz wszyscy w tym świecie wirtualnym? Jak ksiądz to widzi? Czy znają słowa siostry Faustyny? Dlaczego ta siostra Faustyna tak dużo za duszę w czyściu cierpiące? Czy ta kultura modlitwy za zmarłych także jest na Filipinach tak mocno obecna?
1: Tak, ci, którzy mają nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, mają dzienniczek siostry Faustyny, czytają, rozważają, dzielą się też tym Bożym Miłosierdziem, ale są też tacy, którzy no, nie znają tego dzienniczka, czy polegają bardziej na komórce, na internecie, bardziej interesują się rozrywką.
0: Tak, to nie moja dusza w miłości Pana Boga czuje, że jestem kochana, tak Faustyna pisze. Daj mi tylko moc. Daj mi tylko moc do zniesienia tych różnych przeciwności. Wodzu mój, walcz za mnie. Ponad wszystko ufam Tobie. Czy w nich jest taka właśnie ufność w to, że to Boże Miłosierdzie, że oni też je otrzymują i też mają dawać innym?
1: Ci, którzy naprawdę doświadczyli Bożego Miłosierdzia w swoim życiu i szczególnie takiej głębokiej przemiany, pomocy Bożego Miłosierdzia w swoich trudnościach, to są przekonani mocno do tego. I to nie jest tylko takie płytkie, to jest, oni żyją tym Bożym Miłosierdziem i modlą się z taką ufnością, szczególnie odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. No i ten obraz Bożego Miłosierdzia też w wielu miejscach jest. Także widać to Boże Miłosierdzie i w instytucjach, i w domach prywatnych, w biurach, nieraz w sklepach nawet.
0: Nigdy nie przyznawaj się do porażki, póki żyjesz. Czy to Boże Miłosierdzie właśnie im daje taką siłę, że z tym Bożym Miłosierdziem no, nie przegramy, że właśnie zwyciężymy? Czy jest właśnie taka ta perspektywa piękna przed nimi?
1: No nie przyznawa się do porażki. Mi się wydaje, że do pewnych porażek to przyznają się Filipińczycy i my się właściwie też przyznajemy, jak coś nie wyszło. Ale porażka tak po ludzku nie jest końcem życia. I zawsze człowiek, który pokłada nadzieję w Bożym Miłosierdziu, zawsze ma nadzieję, że Pan Bóg potrafi człowieka wyprowadzić z najtrudniejszej sytuacji. I nie ma sytuacji bez wyjścia. I dlatego Boże Miłosierdzie jest ponad wszelkimi porażkami.
0: I to jest piękne, że na Filipinach, to jest, niech pomyślą kraje Zachodu, tak, czy Europa, czy Polska, nie ma prawie samobójstw. A Europa, a świat, Szwajcaria czy Skandynawia, najwięcej to. Ja teraz kraje, młodzi ludzie najwięcej w Europie. A tam jednak jest ciągle to, przegramy czy coś, ciągle jest dalej. Jest ta perspektywa jakiegoś okna, które zawsze się otwiera, kiedy zamykają się drzwi, mówimy.
1: Na Filipinach też jest pokusa popełnienia samobójstwa, tak jak w innych krajach. Zdarza się. Ale na przykład ja często przed tym przestrzegam w duszpasterstwie, że samobójstwo jest zawsze inspirowane przez złego ducha, przez szatana i człowiek się naraża na utratę życia wiecznego. Samobójstwo jest grzechem śmiertelnym, jako zabicie, prawda? Oczywiście człowiek może być w różnych tam stanach depresyjnych, ale sam fakt jest popełnienia grzechu i człowiek, które popełnia samobójstwo, nie ma możliwości wyspowiadania się, przyjęcia sakramentów świętych. Także naraża się na utratę życia wiecznego. Dlatego ja zawsze mówię, że jeżeli jest pokusa samobójstwa, no to trzeba wziąć różaniec, modlić się, albo koronkę do Bożego Miłosierdzia, pójść do kościoła, do spowiedzi i zły duch odchodzi wtedy. i ta pokusa, która naprawdę niszczy wielu ludzi.
0: A ksiądz opowiadał wczoraj, bo spotkałem księdza w parku, gdzie takich dwoje młodych ludzi, tato z synem się okazało, zaczepili księdza i przysłuchiwałem się tej rozmowie i ksiądz opowiadał o tym, jak taki wąż zaatakował was tam na misji. To w jakieś takie nawet święto i to wielki wąż. No to takie przeżycie chyba no niemalże... Jak to ksiądz może słuchaczom przypomni tą historię?
1: A nie, to było w naszym klasztorze. Wieczorem wychodziłem z kaplicy, idąc korytarzem do swojego pokoju przy figurze Matki Bożej w drodze. Na korytarzu zobaczyłem dużego węża, wąż, bo około dwumetrowy wąż na mojej drodze do mojego pokoju leży. No i zawołałem drugiego księdza, no i obeszliśmy tego węża wokoło, wziąłem takiego długiego drąga.
0: No i dobrze, już nie będziemy opowiadać, ale się udało wszystko. Czy, księże, język nie ma kości, bo to ostatnie takie moje pytanie, tak mówią Filipińczycy, a potrafi łamać i ranić. Czy oni drugim życzą źle, czy sobie wzajemnie pomagają? Bo u nas w Polsce często my nie umiemy pomóc jedni drugim, jedni przeciwko drugim. Chociaż była solidarność, tak? To jednak nie ma tego, że pomóc ktoś tobie pomoże, ty pomożesz innemu. Bo to jest miłosierdzie, tak? Czy to jest? Czy Filipińczycy to mają tak jakoś tak w sercu? Pielęgnują tą właśnie, że trzeba pomóc biedniejszym nawet od siebie.
1: Mi się wydaje, że tak. Wielu z nich ma takie dobre serca, prawda? I także są gotowi wzajemnie sobie pomóc. I są też gotowi do współpracy. Jak się przygląda Filipińczykom pracującym razem, na przykład na budowie, no to oni naprawdę, oni tak spokojnie pracują, tam praktycznie nikt nie krzyczy. Czy żeby ktoś miał przeklinać, nie słyszałem, żeby ktoś był przeklinał, czy jakoś tak bardzo nerwowo, prawda, budował, pracował. Żyją w takim spokoju i potrafią w takiej harmonii razem współpracować i w ciszy takiej większej. Jak jest coś koniecznego, to trzeba to powiedzą, poinstruują się, ale jest... Atmosfera jest naprawdę taka bardzo, bardzo pokojowa.
0: Państwo, natura, ludzie, Bóg. Gdybyśmy od końca a na Filipinach jest ta hierarchia Bóg, ludzie, przyroda, państwo. Taki porządek. Hierarchia, piramida wartości. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ojciec Mariusz Jarząbek, Marianin, był gościem Radia Wnet. Szczęśliwej Polski urlopu. Powrót kiedy na Filipiny?
1: 28 października.
0: To szczęśliwego miesiąca takiego.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia i do usłyszenia. Radio Wnet z księdzem jeszcze na pewno się spotka. Dziękujemy za realizację Szymonowi Chrystianusowi. Dobrego dnia. I jeszcze taki anak. Co to znaczy po filipińsku?
1: Syn. To będzie też taki utwór w języku tagalog. Bardzo piękny. Warto posłuchać.
0: Dziękuję.
1: Z Bogiem.
0: Z Bogiem.

0: Dzień dobry, 7.1 w tym wydaniu wiadomości. Działania prokuratury w sprawie Zonda Krypto, poseł KO z zarzutami korupcyjnymi oraz ostatnie pożegnanie Joanny Rawik. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał na X-ie prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura postanowiła postawić mu zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, oszustwa komputerowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Skierowano do sądu wniosek o areszt, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Jak dodała, Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, ale złożył wyjaśnienia jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego. Prokurator wskazał realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa procesowego i ucieczki. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Poseł KO z zarzutami korupcyjnymi, jak poinformował portal Goniec.pl, Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podjęło w piątek uchwałę o zawieszeniu Wojciecha Króla w prawach członka klubu. W maju tego roku Prokuratura Europejska zwróciła się do Sejmu o zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. W sprawie istnieją dwa wątki. Pierwszy dotyczy przyjęcia przez Króla co najmniej 37 tysięcy złotych w zamian za obietnicę załatwienia dwóch posad w zarządzie spółki Tramwaje Śląskie oraz w jednej z instytucji drogowych na Śląsku. Drugi wątek dotyczy podejrzenia przyjęcia przez Króla co najmniej 350 tysięcy euro w zamian za pomoc w uzyskaniu ponad 27 milionów złotych unijnego dofinansowania dla projektu Stara Huta w Chorzowie. Król miał również próbować wpływać na treść zeznań lub wyjaśnień jednej z osób objętych postępowaniem. Rosjanie zaatakowali Kijów pociskami balistycznymi. 6 osób zostało rannych, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Stało się to krótko po wyjeździe amerykańskich negocjatorów pokojowych. Jak przekazał Kliczko na Telegramie, w wyniku rosyjskich ataków balistycznych ludzie zostali uwięzieni w jednym z budynków mieszkalnych, a w różnych częściach Kijowa wybuchły pożary. Władze wojskowe poinformowały, że spadające odłamki uszkodziły 5-piętrowy budynek mieszkalny oraz 3-piętrowy blok. W związku z atakiem Polska rozpoczęła działania lotnictwa wojskowego, poinformowały polskie siły zbrojne w serwisie X. Rosja wznowiła ataki po wyjeździe amerykańskich wysłanników pokojowych Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. W niedzielę spotkali się oni z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Amerykańscy negocjatorzy przybyli z Moskwy, gdzie prowadzili rozmowy. Po ich zakończeniu Kreml poinformował, że nie wyklucza wznowienia trójstronnych negocjacji. Ostatnie pożegnanie Joanny Rawik odbędzie się dziś o godzinie 13 na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie i będzie miało charakter państwowy. Piosenkarka, aktorka i dziennikarka odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Na antenie Radia Wnet prowadziła audycję Sztuka jest magią oraz Piaf, czyli Wróbel.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś raczej słonecznie, szczególnie na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze jakieś chmury się pojawią i pod wieczór na Pomorzu możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz.

0: pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
2: Czarny diament. Gdy gościłem latem u kolegi, obejrzałem film dokumentalny pod tytułem Black Diamond, czyli Czarny Diament. Bardzo go polecam. Jeśli tylko trafi się komuś sposobność, aby go zobaczyć, to warto. To znakomity film. Ukazuje on w bardzo obrazowy sposób jedną z wielu lokalnych wojen, które targają dziś Afryką. Tym razem oglądamy konflikt zbrojny w Sierra Leone. Obraz przedstawia brutalny wyzysk najuboższych i najsłabszych. Czy wiedzieliście, że w Afryce jest prawie 200 tysięcy dzieci żołnierzy? 200 tysięcy! Znajomy z Liberii musiał uciekać jako nastolatek przed ludźmi, którzy chcieli go siłą wcielić do oddziału buntowników. Przez rok mieszkał w samochodzie. Gdy oglądałem ten film, serce mi się krajało i czułem bezradność. Ale jest coś, co mogę zrobić. Modlitwa zmienia rzeczywistość. Od czasu do czasu Bóg pozwala nam tego doświadczyć. Modlitwa otwiera drzwi Jezusowi, który przychodzi i czyni rzeczy niezwykłe. Warto się modlić, aby tego doświadczać.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Dzisiaj jest 8 września, wtorek 2026 rok. O wielu zdarzeniach będziemy rozmawiać w dzisiejszym Poranku Wnet, ale dla nas w Radiu Wnet najważniejszy moment to jest pożegnanie Joanny Rawik o godzinie 13 na Powązkach Wojskowych. Po raz ostatni powiemy Joannie do widzenia. Więc będziemy dzisiaj przez cały dzień o Joannie mówić, słuchać jej piosenek, chociaż przy telefonie jest już pan dr Jacek Sariusz-Wolski. Za chwilę będziemy rozmawiać o wielkiej polityce. To jednak na początek poranka posłuchamy piosenki, którą zaśpiewa Joanna Rawik. Dzień codzienny nasz.

0: Jest godzina 7.14 i o tej godzinie łączymy się z Brukselą. Doktor Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kanclerz Niemiec w totalnym szoku po wynikach wyborów lokalnych w Niemczech. 60% wyborców głosowało na partie, które fundamentalnie podważają demokratyczne zasady gry. Pan doktor również jest w totalnym szoku?
1: Nie jestem w szoku, ponieważ to było do przewidzenia. Sondaże wskazywały taką ewolucję sceny politycznej w Niemczech, a zwłaszcza we wschodnich Niemczech.
0: No ale czy szok kanclerza dotarł też do Parlamentu Europejskiego, dotarł do Komisji Europejskiej? Czy w ogóle sobie politycy europejscy zdają sprawę z tego, dlaczego tak się stało?
1: Na razie Bruksela milczy. Są tylko odnotowywane suche fakty. Co nie oznacza, że jest tak jak kanclerz Merz w szoku. Natomiast chyba jest taka świadomość w tak zwanych elitach europejskich, że między sceną polityczną państw członkowskich, a zwłaszcza jeszcze tym poziomem poniżej państwa członkowskiego, czyli regionu, landu, a Brukselą jest to ogromny dystans i ten dystans powoduje, że te fale polityczne oddolne nie docierają albo docierają słabo i z ogromnym opóźnieniem na sam szczyt piramidy władzy.
0: A jednak my wiemy, że to jest jeden z tych termometrów europejskich, który wskazuje na to, że ta temperatura w Europie rośnie, ciśnienie rośnie, ciśnienie na zmiany polityki europejskiej.
1: Jeżeli czymś się przejmuje tak zwana Bruksela, to nadchodzące wybory prezydenckie we Francji i ewentualnie inne, ponieważ 27 rok to wybory i we Francji, i w Polsce, i we Włoszech, i w Hiszpanii, w ogóle w 11 krajach. I generalnie biorąc, wszystko wskazuje na to, że scena polityczna w różnym stopniu, w różnym tempie przesuwa się na prawo, co musi w jakimś sensie wpływać, ale tak jak mówię, bardzo, bardzo pośrednio i z dużym odroczeniem na nastroje polityczne, na presje polityczne na szczeblu unijnym.
0: A jak pana zdaniem my w Polsce powinniśmy odbierać sukcesy alternatywy dla Niemiec?
1: No spokojnie, tak jak to radzi pan profesor Krasnodębski. Ani się nie cieszyć, ani się nie martwić, tylko kalkulować, co z tego wynika, w jakich obszarach i wyciągać z tego konsekwencje, realistyczne konsekwencje zmierzające do adekwatnych działań w interesie Polski.
0: W obszarze europejskim, jeśli chodzi o centralizację Unii Europejskiej, o budowanie superpaństwa, polska prawica właściwie jest zgodnie i współmyśli z alternatywą dla Niemiec. Gorzej, jeśli chodzi o nasze intencje wschodnie, czyli współpraca z Rosją i wojna na Ukrainie.
1: Mogliby się analizować stopień zbieżności, rozbieżności, to można powiedzieć, że kurs moskiewski AfD jest na antypodach polskich interesów, że kurs amerykański AfD, jeśli sądzić po deklaracjach, niekoniecznie AfD szuka porozumienia i nici kontaktu z Waszyngtonem. A jeśli chodzi o Brukselę, no to najbardziej radykalne wdowskie pomysły typu Dexit, czyli wyjście Niemiec z Unii, tutaj bym postawił znak zapytania. Natomiast kwestionowanie przez AfD polityki migracyjnej i polityki klimatycznej Unii jak najbardziej jest zbieżne z interesami Polski, która cierpi na skutek tych dwóch unijnych narzucanych siłą polityk. Także obraz jest niezmieszany. Jeszcze do tego należy dodać, że absolutnie na absolutnych antypodach jesteśmy, jeśli chodzi o politykę historyczną i historyczne ciągoty i nostalgie, które się kryją w AfD, nie mówiąc o w stosunku do rozstrzygnięć granicznych II wojny światowej.
0: Bo tam też są takie myśli na temat polskich ziem zachodnich?
1: Tak, są. To na skrzydłach. Ja nie jestem specjalistą od niemieckiej sceny politycznej. Tu są znakomici specjaliści i oni teraz piszą wiele. Należy to czytać. Natomiast tak, są. Są pomysły, ciągoty, nostalgie za rewizją granic. Nierealistyczne w mojej ocenie. Natomiast w krótkim okresie czasu, to też trzeba zauważyć, ten wynik wyborczy w dawnym NRD, że się posłużę tym odniesieniem, osłabia Niemcy, bo pojawiały się w Brukseli tytuły znowu Niemcy chorym człowiekiem Europy. Muszą się tłumaczyć z tego, co się u nich dzieje. No, w tej pozycji trudniej im będzie tak dotąd pouczać wszystkich dookoła, zwłaszcza Polskę, na temat demokracji i serwować swój wesizm i wyższość. Także to jest kłopot dla Niemiec. Co? Nie chciałbym daleko w tym, za daleko pójść w tym rozumowaniu, ale może być dla Polski możliwe do wykorzystania.
0: Właśnie napisałem, co wykorzysta Polska, ale z takim uśmiechem, myśląc o tym, co zdarzyło się w Kijowie, czyli rozmowy, czy próba negocjacji pokojowych z udziałem dwóch przedstawicieli prezydenta Trumpa i Europejskiej Trójki bez udziału Polski.
1: No to jest stary schemat. No niedobrze, że Polski nie ma. Jeżeli to bardzo źle pójdzie, to ktoś złośliwie by powiedział, może i lepiej, że nas tam nie ma. Natomiast wydaje mi się, że to, co się dzieje w sprawach amerykańsko-rosyjsko-ukraińskich, trzeba odczytywać nie na powierzchni zjawisk właśnie, że sobie pogadali żadnych rezultatów. Najpierw Moskwa, potem Kijów. W Kijowie nie pozwolili sobie Witkow i Kuszner pokazać tej strasznej twarzy wojny. Natomiast poniżej tej powierzchni trzeba zauważyć, że po pierwsze wygląda na to, że Amerykanie grają dobrego i złego policjanta, że szef CIA pojechał pogrozić, a potem przyjechał dobry policjant i był miły w postaci Witkowa Kuschnera. Że w zasadzie, jeśli chodzi o pomysły amerykańskie na rozstrzygnięcie nierealistyczne w mojej osobistej ocenie. Absolutnie nic się tutaj nie zmienia. Natomiast, że pod pozorami tych uśmiechów moskiewskich i rozmów kijowskich Amerykanie dostarczają Ukraińcom danych, które pozwalają bombardować, atakować cele daleko wewnątrz Rosji. I to za wiedzą i z pomocą Amerykanów Ukraina to robi. To też jest element tej polityki kija i marchewki wobec Rosji. Także powierzchnia zjawisk niekoniecznie oznacza to, co by się wydawało. Prowadzą pewną grę Amerykanie wobec Rosji, która również ich, niezależnie od tego, że na poziomie rozmów tego absolutnie nie widać, wywierają presję. Teza generalna jest taka, że Amerykanie wywierają presję na Ukrainę, a na Rosję nie. Tak, tak to wygląda na poziomie rozmów. Na poziomie faktów militarnych niekoniecznie, ponieważ to, co w tej chwili najbardziej dotyka Rosję, to znaczy ataki na cele energetyczne w głębi Rosji, jest wykonaniem Ukrainy, ale za wiedzą i pomocą Ameryki.
0: Powiedział pan o dobrym i złym policjancie. Właściwie ten zły policjant czym mógł pogrozić Moskwie, czym mógł pogrozić Władimirowi Putinowi?
1: No tutaj już tony komentarzy i supozycji padły, co mógł powiedzieć szef CIA. Generalnie biorąc, wynika z sumy tych wszystkich domysłów i spekulacji, że to musiało być powiedzenie, że reakcja będzie zdecydowana i natychmiastowa, jeżeli by Rosja odważyła się zaatakować NATO.
0: No, czyli to jest dla nas właściwie dobra informacja. By często i teraz na zakończenie rozmowy również zajrzyjmy do tego budżetu europejskiego. Jakieś ma kłopoty pani szefowa Komisji Europejskiej ze skonstruowaniem budżetu na następne lata?
1: Od 9 września, czyli jutro, tak? Jutro przyjeżdża do Warszawy Antonio Costa, szef Rady Europejskiej, który dokonuje objazdu wszystkich stolic unijnych, bo to się rozstrzyga, to jest osiągnięcie zgody na dzisiaj wydaje się niemożliwe, bo stanowiska są tak przeciwstawne w sprawie siedmioletniego budżetu. Jest w rękach prezydencji irlandzkiej i szefa Rady Europejskiej i on objeżdża wszystkie stolice i chyba się utwierdza w tym, że stanowiska są przeciwstawne, chociaż ambicje są takie, żeby zatwierdzić ten budżet na szczycie unijnym teraz w październiku, najdalej w grudniu, do końca 26 roku, a żeby uniknąć tej serii wyborów, bo wtedy układ sił politycznych i konstelacje mogą się tak zmienić, że tak jak teraz jest to skrajnie, skrajnie trudne, to osiągnięcie porozumienia potem może być niedobre, niemożliwe całkiem. Ja tutaj nadmienię, że gdyby zamiast rozstrzygnięcia było prowizorium budżetowe, bo to przewiduje prawo Unii Europejskiej, to Polska mogłaby się tylko ucieszyć, ponieważ stary budżet jest co do liczb i proporcji dużo lepszy. Ale najbardziej groźne, co jest w tym nowym budżecie, to jest to, że tam jest wszechobejmująca warunkowość, która dotyczy wszystkich funduszy i ona jest wzmocniona i rozszerzona względem tego, co dotąd, czyli mechanizmy szantażu i presji mogły być dużo większe. Już samo to oznacza poważną zmianę ustrojową i nową władzę w rękach Brukseli, większą niż ta, co jej doświadczyliśmy. I to wystarczy, żeby nie życzyć powodzenia tym rozmowom budżetowym.
0: Jest jeszcze jedna ambicja prezydencji irlandzkiej, mianowicie uporządkować system ETS-u. Tam też są jakieś gorące dyskusje w Dublinie na ten temat. Coś o tym wiemy?
1: Niewiele wiemy, dlatego, bo tutaj jest twierdza Zielonego Ładu w Brukseli i margines manewru w tej materii jest bardzo, bardzo niewielki. Natomiast jeszcze jedna batalia, dodam do tej pańskiej listy, mianowicie pomysł niemiecki, żeby zlikwidować unijną dyplomację, bo im się bardzo nie podoba twardo antyrosyjska pani Kallas i chcieliby wcielić IES, czyli Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, która jest osobną instytucją, dużo bardziej zależną od rządów niż dużo bardziej autonomiczna Komisja Europejska, do tejżeż. I wtedy pani von der Leyen, pani Kallas by podlegała pani von der Leyen. I tutaj jest ogromna burza w Brukseli. To jest chyba najbardziej w tej chwili gorący temat, czy likwidować, czy rzeczywiście dokonywać takiej ustrojowej, ogromnej, przepraszam, przewałki. Ale Niemcy idą tutaj twardo pytanie, czy wydaje mi się, że nie uda im się to. Ale już jeden sukces nastąpił, mianowicie powstrzymali plany pani Kallas, jeśli chodzi o publikację raportu na temat polityki bezpieczeństwa.
0: Czyli tego raportu nie będzie. Tam jeszcze w tle jest taka myśl, żeby też państwa suwerenne zrezygnowały z własnej polityki zagranicznej, bo po co 27 polityk, skoro może być jedna wspólna europejska pod dyktando pani von der Leyen?
1: 11 państw podpisuje się pod pomysłem zlikwidowania prawa weta, czyli zasady jednomyślności w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Nic nowego, ponieważ to zostało zaprogramowane wręcz, przegłosowanym przez parlament projekcie nowego traktatu 3 lata temu. Natomiast to pojawia się znowu. Sądzę, że zwolennicy tego, a to jest cała centrolewa strona i ci wielcy starej Unii znają zasadę, że kropla drąży kamień. Idzie to całkiem w poprzek tych tendencji w kierunku podkreślania suwerenności państw narodowych, które w tej chwili się dzieją w polityce europejskiej skręcającej w prawo.
0: Ciąg dalszy w czasie następnej rozmowy z panem doktorem Jackiem Saryuszem Wolskim
1: nastąpi.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Pan Jacek Saryusz Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, był gościem Poranka Wnet na zegarku naszym i państwa, w domu, na budzikach, na innych zegarkach, na telefonach komórkowych, w komputerach. Ta sama godzina, 7:31. I o tej godzinie połączymy się z Kijowem.
2: Wojna na Ukrainie.
0: Już w porannych wiadomościach Radia Wnet słyszeliśmy o kolejnym balistycznym ataku na Kijów. Dmytro Antoniuk przy telefonie. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie. No nic dziwnego, że nastąpił ten atak, skoro Putin tak łaskawo pozwolił nam mieć 2,5 dni spokoju. No a akurat wtedy, kiedy Amerykanie już przekroczyli granicę ukraińską, no już zaczęło się w Kijowie, bo podkreślam, oprócz Kijowa inne regiony ukraińskie były non-stop ostrzeliwane w te dni, kiedy przedstawiciele Trumpa byli w Kijowie, czyli dochodziło do ostrzałów Odessy, obwodu Dniepropetrowskiego, Charkowa, Zaporoża, są ranni i zabici tam ludzi, byli ranni i zabici ludzie i dzisiejszy atak na Kijów też jest jednym z najtragiczniejszych. Też są ofiary, są zniszczenia w budynkach mieszkalnych kijowskich. Ponad 10 rakiet balistycznych uderzyło Kijów, jeżeli się nie mylę, 13 lub 15, ale oprócz tego też rakiety maniewrujące zaatakowały Ukrainę i drony różnych typów w tym. Także my wróciliśmy do, niestety, takiej normalności wojskowej, wojennej, do której zwykliśmy już przez ostatni czas. Także Kijów znów dzisiaj z okna też to widać było u mnie,
0: właśnie,
3: że gdzieś trafiono.
0: Jak daleko od twojego domu i czy ty po prostu słyszysz, jak lecą te rakiety, słyszysz, jak trafiają w cele w Kijowie?
3: Jeżeli słyszysz, jak smutne my tutaj żartujemy, jeżeli słyszysz, jak leci rakieta, to jest ostatnie, co słyszysz w swoim życiu. Więc na szczęście ja nie słyszałem, jak lecieli rakiety, tylko słyszałem oczywiście ich eksplozje, liczne eksplozje w Kijowie, bo to jest balistyka, czyli oprócz broni jądrowej, to jest najpotężniejsza w ogóle broń, którą posiada Rosja. Mam nadzieję, że za jakiś czas Ukraina też będzie mogła zaatakować na odwet Rosję już własną balistyką. No i zobaczymy, co będzie w takim razie dalej.
0: Bo też był atak wojsk ukraińskich na rafinerię rosyjską. Były te zdjęcia dużej rafinerii, która płonęła, ale porozmawiajmy chwilę o tych rozmowach, no bo delegacja amerykańska z Moskwy przez Rzeszów przyleciała do Kijowa, tam było jeszcze trzech przedstawicieli Unii Europejskiej. Poważnie traktujesz rozmowy, czy one mogą doprowadzić do jakiegoś szczęśliwego finału?
3: Nie, nikt w Ukrainie tak nie myśli, chociaż trzeba podkreślić, że ta wizyta i w ogóle ta wizyta do Moskwy i do Kijowa przedstawicieli Trumpa była już przygotowywana lepszym i na większym szczeblu, ponieważ też byli przedstawicieli rządu, już bezpośrednio rządu amerykańskiego, czyli ludzie, które odpowiadają za na przykład sankcje wobec Rosji, to jest ważne. Także my możemy sobie domyśleć, że ci ludzie z administracji amerykańskiej mówili być może Putinowi, że prowadzenie nadal tej wojny będzie bardzo drogo kosztować Putinowi. Tak my domniemamy, tak my chcemy, żeby tak było, ale być może było wcale wręcz przeciwnie. Być może Amerykanie mówili, że my jesteśmy gotowi znieść te sankcje i jeżeli Putin zaprzestanie z tą wojną też. No ale Putin z tą wojną nie zaprzestał i no ta wizyta Witkowa i Kusznera do Kijowa, no cóż, my jesteśmy wdzięczni przede wszystkim za to, że w Kijowie przez cały ten czas tej wizyty było cicho. To za to my naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, czyli wyspaliśmy chociażby w te nocy i dni.
0: Halo?
3: Tak.
0: Przespaliśmy te noce i za to jesteśmy wdzięczni, ale powiedzmy, czy cokolwiek leży na stole, czy gdzieś jest jakieś zbliżenie jakiegokolwiek stanowiska w jakiejkolwiek sprawie?
3: Nie, w ogóle nic nie leży na stole, ponieważ Putin nadal ma swój ultimatum, mówiący o tym, że Ukraina musi po prostu skapitulować i oddać to, co ona posiada na Donbasie, co najmniej, bo pamiętamy, że Putin zapisał do konstytucji rosyjskiej też obwody zaporożski, chersoński, który całkowicie też nie ma w swoim posiadaniu. A my z kolei, Ukraina, nie poddaje się po prostu. My nie przystajemy na taki ultimatum i nie idziemy na wymogi w kapitulacji. Więc wojna, jak już było mówiono w Kijowie po tym spotkaniu z przedstawicielami Trumpa, my tutaj uważamy, że wojna potrwa co najmniej do zimy tego bieżącego roku. A tak naprawdę, myśląc już bardziej obiektywniej, myślę, że ta wojna na pewno potrwa co najmniej do wiosny, a być może i do lata roku przyszłego.
0: To jeszcze powiedzmy słowo na temat ataku na siedzibę SBU w samym centrum Kijowa. Jakie są zniszczenia, jakie są konsekwencje i jaka jest reakcja Kijowa?
3: Zniszczenia niestety są potężne, bo zniszczono, zawaliły się co najmniej dwa piętra. Trafiono też w gabinet przewodniczącego SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Na szczęście samego jego nie było w gabinecie, czyli on nie został ranny lub zabity. Ale zniszczenie wokół też są potężne, bo przyleciała no ta nowa chyba, ja jeszcze tak naprawdę nie mam informacji o tym, co to było, co to uderzyło w budynek SBU w samym centrum Kijowa, niedaleko, za 50, za 70 metrów od Świętej Sofii, od Złotej Bramy. Być może to była rakieta maniewrująca, bo uważam, że nowe typy tych geraniów to są akurat tymi rakietami maniewrującymi, bo oni mają te silniki reaktywne. Więc są zniszczenia na terenie Świętej Sofii kolejne, niestety, którymi winowajcami są Rosjanie oczywiście. No i zniszczono sporo budynków, uszkodzono sporo budynków wokół budynku SBU, nie mówiąc już, powtórzę, o samych poważnych uszkodzeniach samego tego budynku.
0: Reakcja Kijowa była jaka?
3: Reakcja Kijowa, reakcja Zelenskiego była taka, że my przygotowujemy odwet teraz jesteśmy w trakcie tego przygotowywania. Wiem, że dzisiaj w nocy doszło do ataku Moskwy. Leciały ukraińskie drony na Moskwę. Jeszcze nie posiadam szczegółów, nie mam informacji, czy udało nam się coś tam uszkodzić, ale zobaczymy. Myślę, że raczej to nie będzie taki odwet w postaci takiej rakiety ukraińskiej, na przykład Flamingo, która przyleci gdzieś w centrum Moskwy. Myślę, że dojdzie do czegoś innego. Pamiętamy, jak była na przykład operacja Pającina, podczas której zniszczyliśmy strategiczne samoloty lotnictwa rosyjskiego, które mogą nieść broń atomową. Oczekuję ja osobiście czegoś podobnego.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Nie wiem, Dmytro, czy jak byłeś w Warszawie, miałeś okazję poznać Joannę Rawik?
3: Nie, niestety nie miałem takiej okazji.
0: To już takiej okazji mieć nie będzie. Dzisiaj o godzinie 13 żegnamy na Powązkach Wojskowych Joannę Rawik w twoim imieniu. Dmytro również, bo wszyscy spotkaliśmy się w jednej rozgłośni radiowej, która nazywa się Radio Wnet. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję wzajemnie i miłego, spokojnego dnia.
0: I tobie również. Posłuchamy teraz piosenki śpiewanej oczywiście przez Joannę Rawik, Gdy płoną róże.

0: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Nasz naród jak lawa.
3: Gen wolności.
4: Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
6: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
7: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
8: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
9: To będzie opowieść o wojownikach.
10: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
12: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
1: Po reklamie.

0: a nawet teraz robimy dwa radia, bo jest i Radio Wnet, i Radio Debata. Aleksandra Fedorska po drugiej stronie. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu.
0: A ja patrzę na zdjęcie, pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trójka z AfD. Zna pani tych trójkę liderów Alternatywy dla Niemiec?
1: Tak, i śledziłam wczoraj ich wystąpienie medialne, głośna, no muszę powiedzieć, ekstra zrobiona konferencja prasowa. Tego Niemcy długo nie widzieli. To było śmiałe, to było co nieco zadziorne, ale już widzimy podział ról. Ten młody Ulrich Siegmund, który wygrał w Saksonii-Anhalt, wygrał spektakularnie. Wygrał między innymi swoją osobą, tym uśmiechem, tą lekkością, którą po prostu ten młody polityk ma. Alice Weidel jak prezentowała się jako bardzo kompetentna gospodarczo, bo bardzo dużo mówiła o gospodarce. Między innymi powiedziała Niemcom, że zbankrutowali, że kraj jest plajte. Zadłużony, skończony ekonomicznie kraj, takim wczoraj powiedziała. A ten trzeci pan w okularach, ten Tino Kupala, on jest szykowany jako właśnie taki, powiedziałabym, po prostu dobry zarządca tej partii. I jako taki dobrze zgrany zespół tej trójki wczoraj wystąpili przed niemiecką prasą, a są pod strasznym obstrzałem. Tam wczoraj padały ostre słowa, oni się wybronili, ale wybronili się do przodu. Wybronili się atakiem. I to był szalony kontrast, jak potem o 13:30 taki zmarniały słabeusz Friedrich Merz i ten jego Sven Schulze z Hadecji wystąpili głowy do dołu. To było tak marne, tak nędzne już, w ogóle w takim właśnie swoim wizerunkowym, medialnym odbiorze. No trzeba powiedzieć, że AfD tymi wyborami nabrała niesamowitego takiej wiary w siebie. To aż biło wczoraj z ekranu. Natomiast Friedrich Merz, on już i tak jest, no już to są oczywiście, to nie jest jego złoty czas, to już jest upadek, ale wczoraj jeszcze to podkreślił. To było bardzo marne. Mówił o tym, że Elon Musk, że Putin, że wojna, że no wszyscy źli, no.
0: A nie mówił Goldman Sachs 6 lat w Chinach, bo tyle pani Alice spędziła w Chinach. Jest osobą, która chyba w Polsce nie mogłaby być jednym z przywódców prawicy, no bo jest i lesbijką, i osobą, która żyje w związku z panią ze Sri Lanki. Taki to jest związek, wychowują dwójkę dzieci. A jaki jest ten zwycięzca, ten młody zwycięzca? Kto to jest w ogóle? Kim jest? Jakie ma wykształcenie? Czy ma rodzinę? Kim jest ten człowiek?
1: To jest człowiek, który budował swoją pozycję tam w Saksonii-Anhalt. Bo musimy powiedzieć, że to jest bardzo szczególny land. To jest land wschodni, to jest land ubogi, gospodarczo bez znaczenia właściwie, ale oczywiście ciekawy dla takiego młodego człowieka. Ulrich Siegmund ma mniej więcej 35 lat, mimo swoich tutaj takich ładnych siwych włosów. Ma pewną lekkość w kontakcie z ludźmi, a tego jak zawsze odwiecznie prawicy brakuje. On ma właściwie takie podejście do ludzi jak taki miły, młody, fajny, zielony. On jest udaną mieszanką lub, jak to się w Niemczech jemu tutaj mówi się, że on po prostu mógłby być także efektem udanego marketingu, bo z zawodu jest marketingowcem, sprzedawcą. I on po prostu bardzo umiejętnie się sprzedaje. Ja mam jednak pewne zastrzeżenia, bo ja go śledzę tak od roku. Jego kampania jest bardzo długa i ja muszę powiedzieć, że on faktycznie, to nie można całkiem się tego nauczyć, czy przez jakieś agencje PR się nauczyć kontaktu z ludźmi, a on akurat ten dar ma. To było widać już, jak on jeszcze jako początkujący stał na małych ryneczkach i podchodził do ludzi i z nimi rozmawiał. On to po prostu umie i myślę, że w tym landzie, w Saksonii-Anhalt ma swoją przyszłość. Czy on ma przyszłość, on jako osoba w Berlinie, to mam zastrzeżenia. Za młody, jeszcze za mało, prawda, dojrzały w tych politycznych, ale tu na pierwszy plan, tak jak pan powiedział, Alice Weidel. Kwestie jej życia prywatnego w Niemczech nikogo nie obchodzą. Ona też obchodzi się ze swoim życiem prywatnym w sposób dyskretny, co chodzi o publiczność, tak? To znaczy opinię publiczną. Ona mówi o tym, jak jest w jej życiu, ale nie eksponuje tej sytuacji całkiem inaczej, jak to wyglądało wcześniej z Guido Westerwelle. Może państwo sobie przypominają, to był minister spraw zagranicznych jeszcze w okresie pani Merkel, wczesnym okresie kanclerz Merkel. I tu też doszło właśnie do takiej ekspozycji jakby życia prywatnego. W przypadku Alice Weidel tak nie jest. I to nie jest w Niemczech jakąś sensacją, czy to właściwie dla nikogo nie jest to już tematem.
0: Ale
1: nigdy też nie było.
0: Powiedziała pani, że dużo pani Alice Weidel poświęciła w swoim wystąpieniu ekonomii, bo jest też doktorem ekonomii, czyli jest osobą, która pracowała, nie wiem czy z Mercem, bo nie pamiętam czy Merc w którym banku pracował, czy to był BlackRock, czy to był Goldman Sachs, BlackRock, Merc, BlackRock, ale pani Alice Goldman Sachs tam poznała kulisy wielkich finansów, więc na tym też się zna, 6 lat w Chinach. Też nie byle co, w banku chińskim.
1: Nie mówiła o Chinach. Mówiła raczej o USA. A to, co jest teraz bardzo ważne i to, co kanclerz z Niemcami nie debatuje, to jest problem zadłużenia. To zadłużenie faktycznie może przekroczyć niemieckie możliwości. My mówimy tu o bilionie euro. Tą decyzję podjął kanclerz Merz. Bardzo kontrowersyjna decyzja, ponieważ stawia Niemcy w jednym szeregu z krajami no, maksymalnie zadłużonymi, jak Francja, Włochy. Niemcy słynęły przecież z tego, że nie są zadłużone, że mają taki solidny budżet, że podchodzą do polityki, czy to monetarnej, czy budżetowej, solidnie. I tego już nie ma. Ona to wczoraj Niemcom pokazała. I ona powiedziała im w twarz 2 razy, czy nawet 3 razy to powtórzyła, że ten kraj jest pleite. Pleite. Ona wytłumaczyła też dlaczego, że ma to związek z oprocentowaniem tego długu. Te procenty, to oprocentowanie wzrasta i może się wymsknąć spod kontroli, że oni teraz są zdani na ocenę tych agencji ratingowych i to się może szybko zmienić w dół i że już dochodzi do eksplozji kosztów obsługiwania niemieckiego długu. To są takie prawdy i rzeczywistości, które nie były nigdy z Niemcami omawiane. Ten dług, tak to mówi Merz, ma służyć do tego, że Niemcy się odbiją gospodarczo, z powrotem powrócą jakby do swojej siły. On zawsze mówi o tym, że to jest dług, który ma ruszyć koniunkturę. On nie rozmawia o kosztach i o problemach związanych z tym długiem, a on, decyzja Merca o zadłużeniu się na taką skalę nie pociąga tylko Niemcy w dół, pociąga całą Europę, całą strefę euro w dół, bo to cały wolumin zadłużenia całej strefy euro no, wielokrotnie powiększyło. Więc to jest problem ogólnoeuropejski, to jest problem niemiecki. Ona o tym mówi drastycznie, ostro, ale bardzo kompetentnie to wczoraj wytłumaczyła. Myślę, że w ten sposób jeszcze dotychczas o tym długu z Niemcami nie rozmawiano. To było umiejętne, bo ona... Wiadomo, że ten występ wczoraj, ta konferencja prasowa, ona była ideologicznie naładowana. dziennikarze chcieli prowokować. Oni byli głodni, prawda, pewnych ostrych wypowiedzi, jakiegoś radykalizmu. A Alice Weidel umiejętnie udusiła to swoją kompetencją gospodarczą. Ona była bardzo umiarkowana i ideologicznie. Ona była po prostu dobrym ekonomistą. Oj, to była ta konferencja prasowa. Powinniśmy ją dobrze przeanalizować. Ja to zrobię dzisiaj w moim przeglądzie prasy, bo ona nam daje dużo do myślenia.
0: Była tam też kwestie rosyjskie, wojny na Ukrainie, migracji. Te wszystkie kwestie, o których mówiła AfD, były poruszane.
1: Mniej poruszane, no bo to są już kwestie, które wielokrotnie były tematem. Raczej w ramach konferencji prasowej niemieckiego rządu, ona się odbyła krótko po tym, no i kanclerz o tym często mówił, ale to jest już chyba temat, mi się zdaje, wyeksploatowany. Wielokrotnie wyeksploatowany. Niemcy są tym tematem zmęczeni To już nikogo nie poruszy. Raczej ta kwestia Ameryki, że, bo tak zaczął swoje tłumaczenie się ze swojej klęski, zaczął kanclerz słowami, że w Ameryce, miał na myśli Elona Muska, ktoś się bardzo ucieszył.
0: No i co z tego?
1: No to jest miód dla niemieckiej duszy, tak. No dlatego to AfD jest złe, bo Elon Musk ich popiera. Dlatego są źli, bo Elon Musk jest zły, bo Ameryka jest zła. No to jest ta niemiecka, antyamerykańska dusza. Tak zaczął Friedrich Merz i ciągnął ten temat, tam parokrotnie powracał, że też na Kremlu wszyscy się cieszą, że wojna, że on obroni Zachód, on obroni konstytucję, on nie pozwoli, żeby dalej to się rozszerzało z AfD, ale to było takie słabe, takie słabe.
0: No ale wiemy, że mimo sukcesu AfD nie stworzy rządu.
1: Jeszcze okaże. Jest wiele możliwości. Mogą być posłowie chadecji, którzy po prostu zmienią front. Tak może być. Mówimy tego nie należy wykluczyć.
0: O rządzie lokalnym oczywiście teraz mówimy.
1: Landowym.
0: Tak jest.
1: My mówimy teraz cały czas, i to trzeba zaznaczyć, bo w Polsce są takie nieporozumienia, co chodzi o to. Niemcy jako kraj federalny składają się z 16 landów. Te landy mają swoje parlamenty, ale ograniczone kompetencje. Właściwie te kompetencje, takie całościowe kompetencje, to szkolnictwo i policja. Tak, poza tym te kompetencje są umiarkowane. Te wszystkie landy biorą udział w rządzeniu tego państwa za pomocą drugiej izby, tak zwanej Rady Federalnej. I tam byłby to kłopot, jeśli by był właśnie taki nieobliczalny land. To jako taki całokształt. I Saksonia-Anhalt nie jest kimś, kto zdecyduje o czymkolwiek. To nie jest land decydujący, to nie jest silny land. Ale teraz wracając do tych posłów. Może być tak, że w gronie chadeków są sympatyzanci AfD. Tego nie można wykluczyć. I jest jeszcze na lewym skrzydle, bo w Saksonii-Anhalt nie wygrało prawe skrzydło, wygrało także lewe. To właśnie pokazuje, że Niemcy coraz bardziej polaryzują, to jest za mało powiedziane, to jest radykalizacja na obu skrzydłach. Po lewej stronie, wielkie zaskoczenie, wygrał sojusz Sary Wagenknecht. Sara Wagenknecht to wielka dama niemieckiej lewicy, kobieta z szałową, można powiedzieć, ambicją, wolą do władzy, taki lewicowy potworek, można powiedzieć. Kiedyś się Die Linke ją pozbyła, bo ta pani była za drastyczna, i ona sobie zrobiła własną partię. Wyglądało to tak, jakby mogło to się nie udać, ale teraz się udało. I ona zdecyduje, jej decyzja będzie tu ważna. Jeśli ona poprze, wystarczy tylko, że poprze. Wystarczy, że umówią się na jakieś porozumienie. to AfD będzie rządziła w tym landzie. Wszystko zależy od jej 5 posłów. No bo w tym składzie 83 posłów zasiada w Landtagu, tak? Więc potrzeba na większość 42. AfD posiada 39, a to BSW, tej właśnie lewicowej, królowej Niemiec, na lewicy, mówię na lewicy, jest ona taką właśnie silną osobowością,

0: Dzień dobry, 8.1. W tym wydaniu wiadomości wojna będzie trwać, czyli korespondencja z Kijowa. Iran ostrzega USA oraz poseł KO z zarzutami korupcyjnymi. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Jesteśmy wdzięczni amerykańskiej delegacji za dwie noce bez bombardowania, jednak nikt na Ukrainie nie wierzy, żeby udział Amerykanów w negocjacjach pokojowych mógł cokolwiek zmienić, powiedział w poranku wnet prosto z zaatakowanego dziś rano Kijowa korespondent Dmytro Antoniuk.
2: Oprócz Kijowa, inne regiony ukraińskie byli non-stop ostrzeliwane w te dni, kiedy przedstawiciele Trumpa byli w Kijowie, czyli dochodziło do ostrzałów Odessy, obwodu Dniepropetrowskiego, Charkowa, Zaporoża, byli ranie zabici ludzie. Dzisiejszy atak na Kijów też jest jednym z najtragiczniejszych. Też są ofiary zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Ponad 10 rakiet balistycznych uderzyło Kijów, jeżeli się nie mylę, 13 lub 15, ale oprócz tego też rakiety maniewrujące, drony różnych typów.
0: Wróciliśmy do wojennej rzeczywistości, która zdaniem Ukraińców potrwa jeszcze przynajmniej rok, mówił korespondent w Kijowie Dmytro Antoniuk. Iran zagroził Stanom Zjednoczonym wojną gospodarczą i poinformował, że wystrzelił zaawansowany pocisk w kierunku amerykańskich okrętów wojennych. USA informowało o atakach na cele w Iranie, kiedy w sobotę amerykańskie siły uderzyły w 3 irańskie tankowce z ropą. W niedzielę irańskie media państwowe poinformowały, że Iran użył pocisku Kazem Bazir. Podczas ataków na kilka amerykańskich jednostek wspierana przez Iran milicja Huti zaatakowała kilka miast w Arabii Saudyjskiej, raniąc 73 osoby, poinformował o tym rzecznik dowodzonej przez Arabię Saudyjską koalicji w Jemenie. Iran nadal zakłóca żeglugę przez cieśninę Ormus. W tym tygodniu ruch statków transportujących surowce ponownie się zmniejszył. Władze Iranu zapowiedziały, że w najbliższych dniach ogłoszą nową strefę ograniczonego dostępu w Zatoce Perskiej, a także przedstawią mapy nowego korytarza żeglugowego przez cieśninę Ormus. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie zostaną przedstawione szczegóły. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał na X-ie prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura postanowiła postawić mu zarzuty popełnienia 2 przestępstw, oszustwa komputerowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Skierowano do sądu wniosek o areszt, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Jak dodała, Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, ale złożyła wyjaśnienia. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego prokurator wskazał realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa procesowego i ucieczki. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Poseł KO z zarzutami korupcyjnymi, jak poinformował portal Goniec.pl, Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podjęło w piątek uchwałę o zawieszeniu Wojciecha Króla w prawach członka klubu. W maju tego roku Prokuratura Europejska zwróciła się do Sejmu o zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. W sprawie istnieją 2 wątki. Pierwszy dotyczy przyjęcia przez króla co najmniej 37 tysięcy złotych w zamian za obietnicę załatwienia 2 posad w zarządzie spółki Tramwaje Śląskie oraz w jednej z instytucji drogowych na Śląsku. Drugi wątek dotyczy podejrzenia przyjęcia przez króla co najmniej 350 tysięcy euro w zamian za pomoc w uzyskaniu ponad 27 milionów złotych unijnego dofinansowania dla projektu Stara Huta w Chorzowie. Król miał też próbować wpływać na treść zeznań lub wyjaśnień jednej z osób objętych postępowaniem. Ostatnie pożegnanie Joanny Rawik odbędzie się dziś o godzinie 13 na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie i będzie miało charakter państwowy. Piosenkarka, aktorka, pisarka, dziennikarka odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Na antenie Radia Wnet prowadziła audycję Sztuka jest magią oraz Piaf, czyli Wróbel.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś raczej słonecznie, szczególnie na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze pojawią się chmury i pod wieczór na Pomorzu możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie.
4: Wiadomości sportowe.

0: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek odpadła z US Open. W 1/8 finału tego turnieju nasza zawodniczka została wyeliminowana przez Qinwen Zheng w 2 setach. Pierwszy był kuriozalny. Iga prowadziła już 5-0 po 19 minutach, by przegrać 5-7. Wróciły stare koszmary w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polka prowadziła z Chinką 4-0 i też przegrała, nie weszła do finału. Świątek w międzyczasie zrewanżowała się Zheng, ale teraz, kiedy stawka była bardzo wysoka, przegrała w podobnym stylu jak na igrzyskach. Polka między setami wzięła przerwę medyczną ze względu na problemy mięśniowe. Wróciła do gry, ale drugi set to zwycięstwo Chinki 6-3. Nie oddała kontroli na korcie, pewnie utrzymała podanie, wykorzystała trzecią piłkę meczową przy serwisie Igi Świątek. Zheng awansowała do ćwierćfinału US Open, a oto co powiedziała Iga Świątek za pośrednictwem stacji Eurosport. Posłuchajmy fragmentu.
1: Myślę, że to był drugi mecz, że to raczej po prostu zbieg okoliczności. Moje nastawienie i jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałabym tutaj żadnych głębszych teorii. No, szans było dużo. Co sobie pomyślałam? No po prostu, że zaczynam mecz od nowa, że tu nie ma znaczenia, co się już wydarzyło, że jakby jedno, co mogę zrobić, to skupić się na tym po prostu, żeby więcej piłek trafić w kort, żeby być solidniejszą od niej. No tylko, że po prostu nie udało mi się tego zrealizować i za dużo wsułam. I ten poziom nie był wystarczający, żeby budować jakąś presję, więc jakoś nie czułam się, że kotwiczę jakoś dużo, bardzo na tym pierwszym secie, albo że się skupiałam na błędach, raczej starałam się po prostu pomyśleć, co zmienić, co dostosować i jak mogę zagrać, żeby właśnie być solidniejszą. No ale tak jak mówię, to nie wyszło do końca.
0: To był fragment wypowiedzi Igi Świątek po meczu przegranym z Qinwen Zheng w US Open za pośrednictwem stacji Eurosport. 2 mecze 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i 2 remisy po 1-1. Wieczysta Kraków w taki sposób remisuje z Zagłębiem Lubin. Gole padły w samej końcówce meczu. 87 dla gości Ławniczak, dla Wieczystej Djumowicz. Natomiast Pogoń Szczecin 1-1 z Wisłą Płock. 52 minuta Jan Biegański dla Portowców, na 1-1 Szwed Sangre. W tabeli Lech ma 1 punkt przewagi nad Legią, trzeci jest Górnik. 3 ostatnie drużyny tabeli to 16 Wisła Płock, 17 Wieczysta. Tabelę zamyka Raków, 8 miejsce Pogoni Szczecin. Dziś startuje piłkarska Liga Mistrzów. Najciekawsze mecze tego dzisiejszego dnia to hit Real Madryt Inter Mediolan, godzina 21, także o tej samej godzinie FC Porto to Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal, a wcześniej 18:45 FC Brisz Aston Villa i AEK Ateny LASK Linz. Także ten dzień zamyka mecz o 21:00 Lille Real Betis Sevilla. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama. 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11:30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławę Gorwat.
7: Skąd
4: się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
5: To była autopromocja.
7: Tak, dzisiejszy poranek dedykowany pamięci Joanny Rawi, którą będziemy żegnać na cmentarzu wojskowym, na wojskowych Powązkach dzisiaj o godzinie 13. Posłuchamy teraz kolejnej piosenki Joanny Rawik, może tej, którą najbardziej znamy, czyli Romantyczność.

0: Wywiad Wnet.
1: I do wszystkiego trzeba się zacząć przyzwyczajać. Paweł Jabłoński, poseł Rozwój Plus, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Poprawnie powiedziałem. RP Rozwój Plus, bo będzie
2: tak się nazywa nasz klub parlamentarny.
1: Kiedy będzie partia?
2: Jeszcze nie mamy dokładnej decyzji, natomiast pracujemy w tej chwili nad rozwojem stowarzyszenia, nad tymi wydarzeniami programowymi, które będą we wrześniu, w październiku.
1: No jak to jest w systemie prawnym Polski? Stowarzyszenie może startować do parlamentu, czy musi być partia polityczna?
2: Do parlamentu nie startują tak naprawdę nawet partie, tylko startują komitety wyborcze. Są partyjne lub komitety wyborców, tak się to nazywa. No i partia ma trochę łatwiej, jeśli chodzi o start. Poza tym partia po uzyskaniu określonego wyniku wyborczego kwalifikuje się do subwencji z budżetu państwa. Więc partia jest takim narzędziem, które jest po prostu w polityce najbardziej adekwatne do tego, żeby walczyć o głosy wyborców.
1: Czyli co? Po powstanie partii Mateusza Morawieckiego?
2: Taki mamy plan.
1: Kiedy?
2: Pewnie w najbliższych tygodniach będziemy trochę więcej na ten temat mówili i ogłaszali.
1: Jaka będzie charakterystyka tej partii?
2: Myślę, że jak ktoś obserwuje to, co działo się przez ostatnie półtora miesiąca, to widzi, jakie są podobieństwa i różnice między Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus. Na pewno się zgadzamy, mam taką nadzieję przynajmniej, co do zasadniczego celu, że jest nim odsunięcie od władzy tego fatalnego rządu. I zdecydowana większość kolegów z PiSu uważa podobnie. Niektórzy tam próbują się skupiać na jakichś wojenkach wewnętrznych, wewnątrz opozycji, ale to jest jednak zdecydowana mniejszość i to mnie cieszy. Natomiast są pewne różnice co do narzędzi, co do sposobu komunikacji. My uważamy, że zbytnie próby kopiowania przekazów takich ultraradykalnych, kopiowanie przekazów na przykład Grzegorza Brauna, to nie jest sposób na zwiększanie poparcia wyborczego i my na przykład nie będziemy tego robili.
1: Ale co pana zdaniem, co Jarosław Kaczyński kopiuje przekazy Grzegorza Brauna?
2: Sam Jarosław Kaczyński nie, ale w Prawie i Sprawiedliwości na pewno jest taka grupa, która uważa, że należy to robić, należy bardziej radykalizować przekaz. Parę takich sygnałów mieliśmy jeszcze w poprzednich miesiącach. No, wczoraj widziałem, że była nowa konwencja programowa, którą nazwano Przebudzenie. Tak? No, już tam nazwą, ale jeśli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość planuje na najbliższe tygodnie kolejne wydarzenia programowe, dyskusje, to ja się z tego bardzo cieszę i mam wrażenie, że troszeczkę też to rozstanie z nami trochę może zmobilizowało część kolegów w PiS-ie do jakiejś refleksji. Jeśli tak, to bardzo dobrze.
1: No, czyli to już jest rozstanie, ale czy nie ma tego niepokoju? Albo może inaczej, po co niepokoju, kiedy można pozytywnie? Na jaki wynik, myśli pan, może liczyć partia, która powstanie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus?
2: Będziemy walczyli o to, żeby
1: był jak najlepszy.
2: Stworzyć, tak,
1: ale, ale tak realistycznie, sukces to jest 12% czy 38%?
2: Realnie patrząc, jak się spojrzy też na historię tego rodzaju ruchów politycznych, to były, znowu w dużym uproszczeniu, dwa sposoby ich powstawania. Były ruchy polityczne, które były tworzone de facto odgórnie, ale przedstawiane jako nowa siła. Były takie ruchy jak Polska 2050, jak Wiosna Roberta Biedronia, Ruch Palikota. To się zaczynało zwykle od takiego nagłego startu, wielka konwencja, ludzie zupełnie gdzieś tam niby z zewnątrz, ale w praktyce oczywiście miało to służyć utrzymaniu władzy przez partie establishmentowe. Były natomiast też takie przypadki, które trochę w odmienny sposób powstawały i takim przypadkiem było samo Prawo i Sprawiedliwość. 20 kilka lat temu z AWS-u powstało Prawo i Sprawiedliwość, równolegle niemalże z tym, jak powstawała Platforma Obywatelska wtedy z Unii Wolności i mniejszej części AWS-u. No i wtedy również Prawo i Sprawiedliwość zaczynało od takich wyników na poziomie 6-7. W pierwszych wyborach miało chyba 8,7%, czy 8,9%, jakiś mniej więcej taki był ten wynik.
1: Mówimy o 2001 roku.
2: I myślę, że to jest taki wynik, na który będziemy patrzyli pewnie chcąc go przeskoczyć. Ja nie będę teraz mówił, na pewno zdobędziemy 20%, na pewno zdobędziemy 25 albo 38. Byłoby bardzo dobrze, gdyby nam się udało. No ale realnie patrząc, będzie to bardzo trudne zadanie. Ale walka o to, żeby to było więcej niż 9, więcej niż 10, o to, żeby to było kilkanaście procent, myślę, że to jest absolutnie w naszym zasięgu, tylko musimy po prostu dalej bardzo ciężko pracować.
1: No dobrze, ale wśród publicystów zdania są rozbieżne, ale jedno z tych zdań dotyczy tego, że partia, którą tworzy Mateusz Morawiecki, jest partią, która może stworzyć koalicję i na lewo, i na prawo. Pan się z tym zgadza, czy nie? Czy tak jest?
2: Nie, nie zgadzam się z tym, ponieważ...
1: Tylko na prawo?
2: Ponieważ...
1: A gdy będzie układ partyjny taki, że z prawej strony można będzie stworzyć tylko rząd z Grzegorzem Braunem, okaże się, że nie można stworzyć z Grzegorzem Braunem i z tym, a po lewej stronie będzie można z koalicją, to nie będzie rządu wtedy?
2: Wtedy będzie prawdopodobnie mechanizm przedterminowych wyborów wykorzystany. To jest zresztą plan Donalda Tuska. Proszę zwrócić uwagę, że on celowo polaryzuje emocje wokół kilku tematów. W ostatnich dniach to była czy tam zonda krypto, czy wczoraj, czy przedwczoraj AfD, ale on polaryzuje te emocje bardzo mocno także wokół tematu Ukrainy. Dlaczego on to robi? Otóż robi to dlatego, że wie, że rozkręcanie tych emocji napędza zwolenników Braunowi. Po co Tusk napędza zwolenników Braunowi? Ktoś zapyta. Otóż po to, że jeśli Braun uzyska taki wynik, że bez niego nie będzie się dało stworzyć rządu, no to albo powstanie jakiś rząd, który będzie totalnie niestabilny, bo wiem, że część kolegów w PiS-ie to by nawet na coś takiego się zgodziła, ale myślę, że Jarosław Kaczyński już na przykład niespecjalnie chętnie. No albo właśnie nie powstanie żaden rząd. I wtedy Donald Tusk powie, no zobaczcie, ja rządziłem tak, że tam, prawda, krytykowaliście mnie, nie było super, no ale przynajmniej była jakaś stabilność, robimy nowe wybory i Platforma będzie wtedy starała się poprawić swój wynik. Myślę, że taki jest ten plan, de facto plan B, no bo planem A zawsze jest zwycięstwo, ale myślę, że Tusk wierzy na ten jego plan A, są bardzo małe szanse. Więc do tego on dąży. Ja ze swojej strony kompletnie sobie nie wyobrażam, żebyśmy byli w koalicji z Grzegorzem Braunem, człowiekiem, który, przypominam, że chciał powiesić, i to w sensie absolutnie dosłownym, kilku naszych ministrów jeszcze z poprzedniego rządu, więc jak możemy być w koalicji z kimś, kto chce nas powiesić? No to jest troszeczkę już nawet na takim czysto logicznym poziomie niemożliwe.
1: To prawda. Bardziej retoryka niż cokolwiek innego ze strony Grzegorza Brauna. No dobrze, ale to teraz już nie partyjnie, tylko o panu Berku, czyli potencjalny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a pan zaskarżył, czy zgłosił do CBA, że co?
2: Że mamy poważny problem z dokumentami, bo jeżeli pan Berek rzeczywiście wykonywał zawód radcy prawnego, dosłownie tak jest napisane w ustawie, trzeba wykonywać zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Nie być wpisanym na listę radców prawnych, tylko wykonywać zawód radcy prawnego. Tymczasem pan Maciej Berek przez ostatnie 29 lat, jeśli dobrze policzyłem, od momentu, kiedy pierwsze informacje się pojawiają w 97 roku, zaczynał karierę w Kancelarii Senatu, potem pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, pracował dla poprzedniego rządu Donalda Tuska, był szefem Rządowego Centrum Legislacji, pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potem wrócił do NIK-u, wrócił do Kancelarii Senatu. Przez jeden rok miał otwartą kancelarię radcy prawnego, no a potem znowu wszedł do rządu i został ministrem. W toku kontroli poselskiej zapytałem wszystkie te instytucje, czy pan Berek był zatrudniony jako radca prawny. No i żadna z tych instytucji nie potwierdziła tego, a zdecydowana większość zaprzeczyła. Powiedziała, nie był radcą prawnym. Był na przykład w NIK-u, był doradcą prawnym, ale to nie jest to samo, co radca prawny, tak mi pisze NIK, bo tak jest, rzeczywiście to jest trochę inny typ pracy, inny typ stanowiska. No, pan Berek mówi, ale ja mam tu wpis na listę i to wystarcza, a poza tym ja mogłem zawierać takie indywidualne umowy z klientami, nawet jak robiłem w tym czasie co innego. I to jest prawda, mógł. No tylko, że jeśli je zawierał, to po pierwsze miał obowiązek informowania swoich pracodawców, uzyskiwania zgody na takie umowy. On uzyskiwał w tym czasie zgody na inne umowy. Na przykład prowadził zajęcia dydaktyczne,
1: szkolenia. No bo to wszystko pan sprawdził.
2: To wszystko są oficjalne odpowiedzi instytucji. Ja prowadziłem tą kontrolę poselską od połowy sierpnia, kiedy pan premier Tusk ogłosił, że pan Berek będzie tym kandydatem. No wtedy ja wysłałem te pismo i one zaczęły do mnie spływać właśnie na początku września. Przedstawiłem to wszystko, zachęcam każdego z naszych słuchaczy. Strona berek-fakty.pl. Tam jest wszystko pozbierane, wszystkie dokumenty są do pobrania, ze wszystkim się można zapoznać. No i teraz do czego doszliśmy? Jeżeli pan Maciej Berek twierdzi, że w tym samym czasie, kiedy był ministrem u pana Tuska, był szefem RCL-u, był dyrektorem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w NIK-u, w Kancelarii Senatu, w tym samym czasie równolegle zawierał jakieś umowy, no to gdzie on je zgłosił? Dlaczego nie ma wpisów w rejestrze korzyści na przykład? Dlaczego nie ma tego w oświadczeniach majątkowych? Stąd wniosek do CBA, żeby to skontrolowało, dlatego że to właśnie CBA jest organem uprawnionym do tego. Kto wie, czy się nie okaże, że zaraz ci, którzy tak pana Berka promowali, czy nie oddali mu tutaj jakiejś niedźwiedziej przysługi, bo jeśli on taką działalność prowadził, wykonywał ten zawód, tylko że no nie informując o tym nikogo, to być może naruszył ustawę, być może wręcz doszło do przestępstwa. CBA to powinno sprawdzić. No i to też oczywiście musi wpływać na decyzję o tym, czy może być zaprzysiężony.
1: Czyli to, że jest ten wniosek do CBA, to jest informacja dla prezydenta Karola Nawrockiego, że dopóki CBA nie odpowie na pana pytanie, to nie powinien podpisywać, czy nie powinien przyjąć zaprzysiężenia.
2: Nie, no, panie redaktorze, ja się nie ośmielę teraz dyktować panu prezydentowi, co powinien robić. Ja wskazuję na wątpliwości prawne.
1: Ja mówię, no jeśli są wątpliwości prawne, to co oznacza?
2: No więc ja wskazuję na wątpliwości prawne, bo była taka sytuacja w 2006 roku, jeśli dobrze pamiętam, była taka pani Lidia Bagińska. Ona była wskazana przez Samoobronę wówczas jako kandydatka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Została wybrana przez Sejm. No i po wyborze okazało się, że po pierwsze były jakieś wątpliwości co do jej habilitacji, a po drugie miała jakieś negatywne dla siebie orzeczenia sądowe z czasów, kiedy była syndykiem. I ona, bo to też sprawdzałem, ona została ostatecznie zaprzysiężona przez prezydenta Kaczyńskiego, ale za chwilę potem sama zrezygnowała. No tak, taka chyba nieformalna umowa tam jakaś była. I w ten sposób sprawa została rozwiązana. Nie wiem, jak ta będzie rozwiązana. Ja szczerze mówiąc uważam, że przy braku spełnienia kryteriów formalnych prezydent tutaj nawet nie tylko, że czy powinien, czy nie powinien. Uważam, że wręcz nie ma prawa takiego niespełniającego wymogów formalnych kandydata zaprzysiąc. Taki niespełniający wymogów formalnych kandydat nie powinien być przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego dopuszczony do budynku Trybunału w ogóle. Tak jest moje zdanie, no ale co się tu wydarzy, to szczerze mówiąc nie wiem. Ja się opieram na kwestiach prawnych. To też podkreślenie, bo pytał pan, czym się będzie charakteryzować praca Rozwoju Plus. No właśnie tym, że my się opieramy przede wszystkim na analizie faktów, na takiej pracy, która nie zawsze jest jakoś tam super efektowna na samym początku, no ale mam wrażenie, że tu akurat udało się doprowadzić do tego, że opinia publiczna poznała istotne fakty. Tak staramy się działać jako Rozwój Plus.
1: No dobrze, ale to jakie konsekwencje będą dla Trybunału Konstytucyjnego? No, jest ilu? 4 sędziów niezaprzysiężonych przez którzy nie złożyli przysięgi przed prezydentem.
2: O ile się nie mylę, prezydent zaprzysiągł 3 z 7 łącznie wybranych, 4 nie zaprzysiągł, natomiast ta czwórka zrobiła coś, co im samym bardzo mocno zaszkodziło, bo oni, to nawet nie było tak, że prezydent im odmówił, tylko trwała analiza prawna okoliczności dotyczących ich wyboru. Minęły 3 tygodnie od tego wyboru. W międzyczasie była jeszcze Wielkanoc, bo to był przełom marca-kwietnia tego roku. No i ta czwórka postanowiła, że oni sobie zrobią własne zaprzysiężenie przed panem Czarzastym, przed marszałkiem Sejmu, w sali kolumnowej, w sposób nieznany ustawie. No i prezydent zrobił jedyną rzecz, jaką w tej sytuacji mógł. No, powstał ewidentnie spór kompetencyjny. Czy marszałek może tu wejść w kompetencje prezydenta i przyjąć takie ślubowanie, czy też nie może? Moim zdaniem nie może. Zdaniem prezydenta też wydaje mi się, że nie może, no ale musi to rozstrzygnąć jedyny powołany organ, czyli właśnie Trybunał Konstytucyjny. Został złożony wniosek o zbadanie tej sprawy w ramach tego przepisu, który rozstrzyga spory kompetencyjne. Wprost z Konstytucji to wynika. No i taki jest dzisiaj stan prawny. A co się wydarzy dalej? Ta sytuacja z Trybunałem jest fatalna, tak zupełnie obiektywnie mówiąc, no bo to się stało takim miejscem, kolejną izbą parlamentu. To zawsze Trybunał był w jakimś sensie tak zwanym ustawodawcą negatywnym, który usuwa ustawy z porządku prawnego, no ale dzisiaj to się staje takim miejscem, które jest po prostu kolejnym polem sporu politycznego. Trybunał nie wzbudza, nie ma w zasadzie w ogóle zaufania społecznego i to jest obiektywnie problem, bo jego konstytucyjna rola wymaga tego, żeby był szanowany i żeby jego wyroki były przestrzegane. Od ponad 2 lat rząd nie publikuje wyroków Trybunału. To przypominam, że cały czas mamy taką sytuację.
1: No dobrze, i co to dla systemu? Czy w związku z powyższym w Rozwoju Plus jest pomysł na to, żeby gdzieś uczestniczyć w powstawaniu nowej Konstytucji Rzeczpospolitej? Czy tylko przez nową Konstytucję możemy rozstrzygnąć te wszystkie problemy związane z wymiarem sprawiedliwości?
2: No nie tylko uczestniczyć, ale wręcz no, jesteśmy autorami jednej z koncepcji. Mój bardzo bliski współpracownik i wspólnik, profesor Krzysztof Szczucki, opublikował już ponad 1,5 roku temu swoje opracowanie na temat nowej konstytucji, na temat tego, w jaki sposób ta obecna wymaga naprawy. On jest tutaj bardziej radykalny niż ja. Ja nie jestem zwolennikiem uchwalania w całości od podstaw nowej konstytucji, raczej pewnie poprawek do tej obecnej, ale jesteśmy otwarci na dyskusję, dlatego że nie ma żadnych wątpliwości, że konstytucja z roku 97 jest w wielu miejscach dysfunkcyjna, jest w wielu miejscach niejasna, wprowadza dwuwładzę w pewnych obszarach. Niektórzy mówią, że powinna być egzekutywa prezydencka, niektórzy, że powinna być egzekutywa gabinetowa, rządowo, gabinetowa parlamentarna. Ja nie jestem tutaj jednoznacznie przeciwnikiem również tego ostatniego pomysłu, bo są państwa, które mają właśnie taki system gabinetowo-parlamentarny i nie najgorzej się to sprawdza, choć osobiście jestem raczej zwolennikiem systemu prezydenckiego, ale o tym trzeba dyskutować. A co do samego Trybunału, wydaje mi się, że nie ma wyjścia innego z tego kryzysu niż dokonanie jakiegoś rodzaju resetu, jakiegoś rodzaju albo wyboru całości składu na nowo, albo pogodzenia się tych sił politycznych, które się ze sobą często nie zgadzają, że muszą zaakceptować i tych sędziów, którzy byli wybrani wcześniej, i tych, którzy są wybrani teraz. Jakiś sposób na to trzeba znaleźć, bo obecnie ta instytucja po prostu nie funkcjonuje. No przynajmniej nie tak, jak powinna.
1: No dobrze, a jaka będzie rola prezydenta Karola Nawrockiego w tych wyborach w 2027 roku?
2: Myślę, że taka, jak powinna być prezydenta, czyli głowy państwa. No, prezydent z całą pewnością jest, nie kryje tego, zwolennikiem zmiany tego rządu. Uważa, że to jest najgorszy premier w historii, o czym mówił wielokrotnie. Natomiast czy będzie bezpośrednio zaangażowany w same wybory, w poparcie określonej, czy to listy, czy koalicji, myślę, że on sam taką decyzję podejmie w odpowiednim czasie. To też nie było do tej pory zwyczajem, żeby prezydenci angażowali się bezpośrednio w te wybory, ale mamy sytuację jednak dość wyraźnie różną od tej sprzed 4, 8, czy 12, czy 16 lat, choćby z tego względu, że mamy dużo większe rozdrobnienie partyjne, polityczne po prawej stronie. Nie ma już jednej tak silnej, hegemonicznej partii, jaką było Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w roku 23, jeszcze wtedy miało 35% poparcia, dzisiaj to jest raczej już poniżej 20%. Jest Konfederacja z około 13-15%, jest Rozwój Plus, jest partia Grzegorza Brauna, jakby na to nie patrzeć. No ja nie jestem zwolennikiem wchodzenia tutaj w koalicję z nimi, ale istnieją i są istotnym elementem sceny politycznej, więc z całą pewnością jest tutaj też rola dla prezydenta, który dzisiaj jest liderem prawicy w Polsce, nie ma do tego żadnych wątpliwości, żeby tą rolę lidera w jakiś sposób również realizował, ale myślę, że niekoniecznie tak, żeby bezpośrednio zaangażować się w tworzenie list wyborczych, bo to byłoby, podejrzewam, dość trudne.
1: To już na zakończenie może trochę plotek sejmowych. Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Duży artykuł na temat Romana Giertycha. Pomieszanie ról. Roman Giertych, jaką on rolę pełni w polskiej polityce, tak patrząc od 2000 roku?
2: Najważniejsza jego rola dzisiaj to nie jest ani rola posła, ani rola adwokata, tylko przede wszystkim rola dyrygenta tego gigantycznego chóru, tej orkiestry nienawiści, która w internecie służy interesom partii rządzącej, koalicji rządzącej. Te ruchy Silni Razem, Sieci na Wybory, które są przez Giertycha organizowane, to jest jeden wielki spektakl nienawiści przez tych ludzi urządzanych. To w zasadzie jest główny cel, dla którego Donald Tusk Giertycha do siebie wziął, bo czy to jego działania adwokackie, czy jego działania poselskie, to nie jest coś, czego nie mógłby robić nikt inny. Ale akurat w tym animowaniu tego przemysłu nienawiści, to Giertych się świetnie Tuskowi sprawdza i cały czas to jest
1: jego
2: główna rola.
1: Ale jako adwokat, można powiedzieć, prowadzi świadków koronnych.
2: Wie pan, to jest sytuacja ciekawa, bo jakby na to nie patrzeć, żebyśmy mieli też jasność, to nie jest tak, że nie może być adwokatem będąc posłem. Ja sam jestem adwokatem będąc posłem. Natomiast są takie sytuacje, kiedy może pojawić się konflikt interesów. I ja patrzę na swój przykład. Mogę panu powiedzieć tak, że jeżeli ja na przykład mam taką sprawę, gdzie reprezentuję pracowników jednej ze spółek kolejowych, którzy są w mojej ocenie bezprawnie zwalniani z pracy, i toczy się sprawa przed Sądem Pracy, no i teraz ta spółka jest oczywiście zarządzana z nadania politycznego, jak wszystkie duże spółki kolejowe w Polsce. No ale ja nie będę teraz zamieniał tego w spektakl polityczny, nie będę chodził po Sejmie i opowiadał, że tam prawda minister taki czy inny jest odpowiedzialny za to i prześladuje pracowników i robił z tego sprawę politycznej. To byłoby pomieszanie ról. Co więcej, jeżeli byłbym w takiej sytuacji jak Giertych, że najpierw przez długie, długie miesiące publicznie bym oskarżał kogoś o to, że jest szpiegiem, czy agentem rosyjskim, czy przestępcą powiązanym z mafią, czy ze służbami rosyjskimi, tak jak Giertych pisał o panu Kralu, jeszcze w maju tego roku. I teraz nagle mówi, że on to już od maja to jest jego obrońcą. To jest sytuacja, która no co najmniej każe zadawać pytania o konflikt interesów. Jeżeli rzeczywiście prawdą jest to, co mówi siostra pana Suszka, że Giertych do niej przychodził i chciał ją reprezentować przeciwko panu Kralowi, no to to jest wprost zakazane w kodeksie etyki adwokackiej, nawet w ustawie prawo o adwokaturze. I z tego, co widziałem, to adwokatura deklaruje, że będzie tą sprawę wyjaśniać. Ja w to średnio wierzę. To znaczy pewnie jakieś działania wyjaśniające będą podjęte, ale takich różnych działań wyjaśniających wobec pana Giertycha to w adwokaturze było już mnóstwo. Nigdy się to niczym konkretnym nie skończyło. Ja osobiście z Giertychem kilka spraw wygrałem. Jeszcze tam mam dwie w toku. Zobaczymy, jaki będzie ich wynik, ale to już są osobne tematy, o których myślę, że chętnie kiedyś opowiem, ale to na dłuższą rozmowę jest temat.
1: No to się umawiamy na tą dłuższą rozmowę, a teraz rzeczywiście stawiamy kropkę. Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus, był gościem poranka.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia.
1: Za rozmowę. Jest godzina 8:36.

0: I łączymy się z Krakowem. Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Krakowa, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
0: Jak pan się czuje po tych wszystkich decyzjach sądowych, kto będzie kandydował po tym, że kandydat Konfederacji odpadł z biegu wyborczego najprawdopodobniej?
1: No właśnie, taka zaskakująca informacja. Dzisiaj tak naprawdę finalnie Komisja Miejska ma podjąć decyzję o rejestracji bądź jej braku kandydata Konfederacji. Także z tego co wiem, bo każdy komitet ma członka w ramach tej miejskiej komisji, waży się los również pani Darii Gosek-Popiołek z Lewicy. Ona jest też tam na styl, więc też nie wiadomo jak to będzie. Natomiast ja akurat jestem spokojny. Jako pierwszy kandydat złożyłem wymaganą liczbę podpisów, dwukrotnie większą niż wymagana. Jako pierwszy zostałem zarejestrowany już tak naprawdę kilkanaście dni temu. No więc skupiam się teraz na kampanii, mnie to jakby problemy nie dotyczą. A to też pokazało, że jeżeli jest dobra organizacja, jeżeli jest poparcie ludzi, jeżeli ja jako człowiek właśnie z Krakowa, z Nowej Kuty stąd, to po prostu tych problemów nie mam.
0: No dobrze, czyli teraz mamy właściwie 2 tygodnie do pierwszej tury wyborów prezydenckich.
1: No 2,5. Ten cały tydzień, jeszcze 2 następne. Wybory odbędą się 27 sierpnia. No i więc tak, no powiem tak, no sytuacja na pewno nie jest komfortowa. Ja też wolałbym, żeby zdecydowanie te wybory rozstrzygnęły się przy urnie wyborczej, więc ja tutaj, broń Boże, nie cieszę się z tego, że ktoś wypadł, bo brakło mu kilkudziesięciu podpisów. Liczę na to, że tak naprawdę komisja zweryfikuje pozytywnie wszystkie osoby, bo też no, ja uważam, że ze względu na dobro demokracji lepiej jest, żeby po prostu większa liczba kandydatów startowała i spierajmy się na programy, na aktywność, na wiarygodność, a niekoniecznie, żeby tutaj sztuczki jakieś tam proceduralne decydowały.
0: No dobrze, jakie ma pan sztandary, z jakimi sztandarami z Nowej Huty pan ruszy w kierunku rynku krakowskiego?
1: Tych postulatów jest troszeczkę, bo Kraków boryka się z wieloma problemami, czy to jest choćby rynek pracy, czy taki brak ambicji zupełnie poprzednich prezydentów poprzez transport. Korki, panie redaktorze, w Warszawie są mniejsze niż w Krakowie i bilety są tańsze, przynajmniej te jednorazowe, czy też na pewien okres czasu są tańsze w Warszawie niż w Krakowie. Stąd też teraz w tym tygodniu rozpocząłem taki, nazwałem to tygodniem transportowym. Wczoraj mieliśmy dużą konferencję i prezentację programu dla rozwoju kolejowego Rusztu w Krakowie. Trzeba to rozwijać. Z drugiej strony w tym tygodniu będę jeszcze proponował konkretne rozwiązania inwestycyjne w kontekście budowy dróg, w kontekście rozwoju połączeń międzydzielnicowych, bo to jest coś, na czym Kraków po prostu cierpi. Władze miasta w ostatnich latach w Krakowie po prostu o to nie dbały. Co więcej, wręcz wprowadzały takie ideologiczne podziały. Rowerzyści kontra samochody, kierowcy kontra piesi. Z tym trzeba skończyć. Trzeba rozwijać każdy środek transportu. Nie można wykluczać samochodów, bo to nagle stało się modną ideologią w Europie. No stąd też ja mam jednoznaczny postulat likwidacji, na razie ograniczenia strefy czystego transportu do rynku i tych kilku ulic przy samym rynku. Natomiast równocześnie mam postulat uzupełnienia sieci drogowej, tam gdzie jej po prostu nie ma, to trzeba zrobić z prostej przyczyny. Ostatnio mieliśmy wypadek śmiertelny, straszną tragedię, gdy po prostu pirat, bandyta drogowy, jadąc zbyt szybko na takiej uliczce w ramach no, osiedla, można powiedzieć, zabił 2 młodych rodziców. Dziecko cudem uniknęło śmierci, malutkie. No ale to też pokazuje jedno, że trzeba walczyć z bandytami, ale też trzeba inwestować w te główne arterie, zbiorcze drogi, by ruch nie przenosił się, by różni ludzie po prostu nie objeżdżali tych dróg osiedlowymi dróżkami do tego nieprzystosowanymi, bo to powoduje też wypadki śmiertelne. Zresztą też ten mój plan na transport jest bardzo kompleksowy. Ja chcę po prostu sprawić, by Kraków był wreszcie metropolią XXI wieku.
0: Ale dopiero to może poduszkowce należy wprowadzić. Kiedyś taka była idea transportowa. Ale dobrze, to jest tak, że jak zostałby pan prezydentem, no to otworzy pan szkatułę i okaże się, że w tej szkatule brak pieniędzy, że szkatuła jest pusta, że jest zadłużony Kraków. To jak to wszystko będzie można zrealizować? Bo łatwo mówić o postulatach, o drogach, kiedy ma się fortunę w kieszeni, ale fortuny prezydent Krakowa mieć nie będzie.
1: No, budżet Krakowa jest olbrzymi, to trzeba powiedzieć, że Tylko w tym roku wydamy ponad 11,5 miliarda złotych. Dług oczywiście wynosi prawie 9, gdy spojrzymy na ten cały rok i poprzednie lata. Natomiast mówienie, że jakby nie ma pieniędzy, jest nieprecyzyjne, bo Kraków ma pieniądze, tylko trzeba je po prostu uczciwie i gospodarnie wydawać. Dlatego też ja tutaj w pierwszej kolejności chciałbym poszukać oszczędności, ale nie w kieszeni mieszkańców, to z tego słynął prezydent Miszalski, to znaczy nie było pieniędzy, a no to podnosił sobie podatki, strefę płatnego parkowania, wprowadzał strefę czystego transportu, bilety komunikacji miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał poszukać oszczędności w wydatkach prezydenta. To znaczy wiele wydatków jest przeznaczanych na kompletne, przepraszam za kolokwializm, głupoty. To gazetka miejska w liczbie 220 tysięcy za 2,5 miliona złotych rocznie. To jakieś umowy na konsulting i inne usługi doradcze dla znajomych z Koalicji Obywatelskiej. Gdyby się tak poszukał, zbiera, nagle się zrobi z tego kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, jak nie kilkaset milionów złotych. No z drugiej strony to jest troska o stronę dochodową, czyli chcę tutaj stworzyć w Krakowie strefę inwestycyjną. Inne miasta pokazują, że się da. W Krakowie niestety prezydenci byli bardzo mało ambitni, nie wiedzieli co robić. Ja bym chciał taką strefę zrobić, bo to będą nowe miejsca pracy dla ludzi, a z drugiej strony dla miasta nowe dochody. No więc wtedy tak naprawdę sprawimy, że będziemy mieli środki na te kluczowe rzeczy, na inwestycje.
0: Ale tam strefa inwestycyjna to jest co?
1: Mój plan jest taki, i on jest precyzyjnie wyliczony, razem z ekspertami nad tym pracowaliśmy przez dłuższy czas, stworzyć 200 hektarów gruntów specjalnej strefy ekonomicznej, no, strefy gospodarczej w ramach też współpracy z spółkami strefowymi, by powstało tutaj 200 hektarów gruntów. Mamy w Krakowie taki teren i kombinatu, czyli tej huty, która jest w Nowej Hucie, i ten teren obok, tam znaczna część tego obszaru jest po prostu pusta, wolna, niewykorzystana. Tam nigdy nie będzie bloków, tam nigdy nie będzie jakichś tego typu inwestycji, bo jest teren niedostosowany do tego, ale można tworzyć fabryki, można tworzyć produkcję, można tworzyć centra badawczo-rozwojowe. No i to jest możliwe, tylko poprzedni prezydenci też mieli podobne zamierzenia, ale no ten teren, który nawet dostosowali pod taką strefę, przeznaczali pod magazyny. No magazyny nie są szczytem ambicji krakowian. My tu chcemy produkcję, my tu chcemy niskoemisyjny przemysł, centra badawczo-rozwojowe. A na przykład Wrocław, to jest sądzę dobry przykład, pokazał, że to się da zrobić. I dzisiaj wielu studentów po krakowskich uczelniach, dobrze wykształconych, wyjeżdża do Wrocławia, bo tam jest łatwiej o taką pracę w ich kierunkowym wykształceniu. Ja bym chciał, żeby oni tu zostali i pracowali w Krakowie, pracowali na rzecz swojego rozwoju, ale pracowali też na rzecz rozwoju miasta.
0: I takie są, rozumiem, główne postulaty. A jaki pan ma plan na dzisiaj?
1: Dzisiaj rozmawiam na razie z panem redaktorem. Później mam jeszcze spotkania w terenie. Także przygotowuję się na jutrzejszą konferencję prasową, bo jutro mam zamiar mówić o drogach w Krakowie, o tym wykluczaniu ideologicznym choćby ruchu samochodowego w ostatnich latach w Krakowie, strefie czystego transportu, ograniczaniu ulic tych głównych, przenoszenia ruchu na osiedlowe uliczki. Więc ta kampania moja jest naprawdę bardzo intensywna. Ja też chyba jako jedyny kandydat aż tak mocno angażuję się w kwestie programowe i tych spotkań z ludźmi. Tak naprawdę każdego dnia się spotykam. Jutro mam na przykład spotkanie w Branicach. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że w Krakowie są dalej osiedla, które nie mają chodników i kanalizacji, co powoduje, że no, na przykład rodzice boją się posłać swoje dzieci do szkoły, no, że przejedzie je samochód po prostu na drodze albo będą musiały iść rowem. W zimie zwłaszcza to jest kłopot. No więc o takie osiedla też chcę zadbać i to też jest jeden z moich postulatów, by stworzyć taki specjalny program inwestycyjny dla osiedli na obrzeżach Krakowa. O tym poprzednie władze Krakowa przeważnie zapominały. Ja jako przyszły prezydent Krakowa chcę się bardzo mocno upomnieć o właśnie o tych ludzi.
0: Będziemy oczywiście kampanię wyborczą w Krakowie śledzili, bo to jest ciekawe. Bardzo polityczna kampania, czy też bardzo miejska kampania?
1: Ona jest bardzo miejska. Ja się akurat z tego cieszę, bo ja jestem radnym miasta Krakowa 12 lat w opozycji wcześniej do Majchrowskiego, potem do Miszalskiego, no ale znam każdą dziurę w Krakowie, problemy, sukcesy, wyzwania, które stoją, więc ja się cieszę z tego, że ta kampania jest lokalna, bo mam też dużą wiedzę, mam też bieżący kontakt z ludźmi, Mnie tak naprawdę nic tutaj nie zaskakuje. Ludzie mnie też lubią i znają, stąd też ja się z tego cieszę. Tak naprawdę pani Piątkowska jedyna próbuje tą kampanię przekierować na takie tory polityczne. Jeżeli robi konferencje, to robi z politykami przeważnie, czy to Tusk, czy Kosiniak-Kamysz, czy wczoraj poseł Kowal. No więc ona próbuje to upolityczniać. O, właśnie, była też pani Lubnauer. Ale ja się tu śmiejemy w Krakowie, że skoro kandydatka Koalicji Obywatelskiej ma mało do powiedzenia w kwestii Krakowa, no to inni politycy centralni muszą za nią mówić, jak prowadzić kampanię. No, średnio to wygląda, ale ja się tym nie zajmuję. Zajmuję się tematami krakowskimi, bo też finalnie chodzi o to, że prezydent będzie rozwijał Kraków, a nie interesował się, czy ten, czy tamten polityk tutaj przyjedzie, poklepie go po ramieniu i sobie pojedzie.
0: O czym w Poranku Wnet powiedział Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Tak, ten dzień 8 września, mam nadzieję, że będzie dobry dla państwa i dla nas, ale też dla nas będzie dniem smutnym, dlatego że dzisiaj pożegnamy Joannę Rawik o godzinie 13 na powązkach wojskowych. Będzie ta ceremonia pożegnalna, bo to jest ceremonia pożegnalna. To może teraz posłuchamy przez chwilę takiego ostatniego dzieła Joanny Rawik, czyli fragmentu Małego Księcia, fragmentu książki Mały Książę, rozdział ostatni, czyta Joanna Rawik.
2: Rozdział 27. To już 6 lat. Jeszcze nie opowiadałem tej historii nigdy. Koledzy, widząc mnie znowu, cieszą się, że żyję. Jestem smutny, tłumaczę to zmęczeniem. Trochę się pocieszyłem, prawdę mówiąc nie całkiem. Wiem dobrze, on wrócił na swoją planetę, bo o świcie nie znalazłem jego ciała. To nie było zbyt ciężkie ciało. Lubię oglądać nocą gwiazdy, 500 milionów dzwoneczków. Ale oto dzieje się coś nadzwyczajnego. Osłona, którą narysowałem dla jego baranka, a zapomniałem dodać do niej skórzany rzemyczek, jak ją przymocuję? Zadaję sobie pytanie, co dzieje się na jego planecie? Być może baranek zjadł róże? I od razu odpowiadam sobie, nie, na pewno nie. Mały książę na noc przykrywa swoją różę szklanym kloszem i dobrze pilnuje baranka. Jestem szczęśliwy, gwiazdy uśmiechają się łagodnie. A czasami mówię sobie, no tak, ale można być roztargnionym i to wystarczy. Mały książę zapomniał o szklanym kloszu, baranek wyjdzie cicho pewnej nocy i wszystkie dzwoneczki zapłaczą. No, to jest wielka tajemnica. Dla was, którzy jak ja lubicie Małego Księcia, nic w świecie nie jest podobne. I gdzieś, nie wiadomo gdzie, nieznany nam baranek zjada albo nie zjada róży. Spójrz w niebo. Zadaj sobie pytanie. Baranek zjadł czy nie zjadł róży? I w tym momencie wszystko się zmienia. Żadna osoba dorosła nie zrozumie, jak bardzo to ważne. I tu jest bardzo ważny rysunek, którego wam nie opowiem, ale dla mnie jest najpiękniejszy i najsmutniejszy na świecie pejzaż. To ten sam, który narysowałem na stronie poprzedniej, żeby go wam lepiej pokazać. To w tym miejscu mały książę pojawił się na ziemi, potem tutaj zniknął. Oglądajcie uważnie ten pejzaż, by go w końcu rozpoznać, jeśli będziecie podróżować po Afryce, po pustyni. Jeśli znajdziecie się tam, zatrzymajcie się, poczekajcie na gwiazdę. Jeśli w tym momencie przyjdzie do was mały dzieciak o złotych lokach, jeśli nie odpowie na pytania, już wiecie, kto to jest. Bądźcie tak grzeczni, nie zostawiajcie mnie w smutku. Dajcie szybko znać. On powrócił.
0: I powrócił w tym W tłumaczeniu Joanny Rawik jest książka, jest płyta z nagraniem Małego Księcia. Jeszcze dziś w poranku usłyszymy piosenkę, ale teraz porozmawiamy zupełnie o czymś innym.

0: a w studiu Radia Wnet Piotr Grzybowski, założyciel Towarzystwa Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu.
0: Co wydarzy się 13 września 2026 roku na Świętym Krzyżu?
1: Tego dnia wydarzy się duże spotkanie. Nazwaliśmy to Pielgrzymką Bohaterów. Spotkanie religijno-patriotyczne. Chcemy kontynuować tę nazwę sprzed 165 lat, która towarzyszyła również wówczas wielkim zgromadzeniom Polaków, którzy modlili się i błagali o wolność ojczyzny, przygotowując się także do, jak się okazało później, 2 lata do powstania styczniowego. Więc 13 września, powtórzę, wielkie zgromadzenie religijno-patriotyczne, stowarzyszeń, fundacji, grup rekonstrukcyjnych, najróżniejszych organizacji społecznych na Świętym Krzyżu, właśnie po to, żeby modlić się za poległych powstańców styczniowych, zmarłych powstańców styczniowych w tą symboliczną datę 165. rocznicy zgromadzenia z 14 września 1861 roku.
0: No to powiedzmy, co zdarzyło się 165 lat temu.
1: 165 lat temu miała miejsce, wspomniałem już, wielka manifestacja pielgrzymka również warszawian, jak wówczas opisano w prasie, między innymi na Święty Krzyż, pielgrzymka błagalna o odzyskanie niepodległości ojczyzny, o przywrócenie praw zabranych przez zaborca, jednocześnie zgromadzenie, które formowało ducha patriotycznego wszystkich stanów wówczas zebranych, bo było i ziemiaństwo, i mieszczanie, i rzemieślnicy, i włościanie, formowało te postawy patriotyczne do już przygotowywanego powstania styczniowego. Wówczas na Świętym Krzyżu zgromadziło się ponad 30 tysięcy osób, ale ciekawą rzeczą jest to, że zgromadziło się również ponad 300 księży diecezjalnych i zakonników, którzy, no, można by powiedzieć, prowadzili swoistą agitację patriotyczną na rzecz właśnie przywrócenia praw, ale w zasadzie w warstwach najniższych, czy w warstwie tej rzemieślników, czy włościan, budzenia ducha narodowego, budowania, jak dzisiaj nazywamy to, społeczeństwa. Tam, bo wtedy w połowie, drugiej połowie, początkiem drugiej połowy XIX wieku mówić o społeczeństwie, no, w pełnym tego słowa znaczeniu jeszcze nie można było. To zgromadzenie było szokiem. Znaczy, szokiem było z jednej strony dla tych, którzy za chwilkę stanęli do walki zbrojnej w styczniu 1863 roku, i było szokiem również dla zaborcy, który był wstrząśnięty skalą zjawisk. Te zjawiska, te manifestacje trwały co prawda już od roku 1860, od słynnego pogrzebu tutaj w Warszawie generałowej Sowińskiej, uwielbianej przez warszawiaków, wielkiej patriotki, filantropki, działaczki społecznej, jak można by dzisiaj ją nazwać. I te wydarzenia, te manifestacje w Warszawie toczyły się aż do w zasadzie końca roku 1861. Rosjanie wówczas byli, jak wspomniałem, zszokowani skalą, intensywnością tych zjawisk, i w związku z tym też nie tylko zaczęli myśleć o zreformowaniu swoich służb policyjnych, które miały lepiej kontrolować królestwo swojego wojska, ale też i po pogrzebie też ówczesnego biskupa metropolity warszawskiego Antoniego Fijałkowskiego w listopadzie 1861 roku wprowadzają stan wojenny, jeszcze właśnie przed powstaniem styczniowym, żeby ten but rosyjski, ten knut rosyjski nad podbitym terenem dawnej Rzeczpospolitej był jeszcze mocniejszy. Więc chcemy upamiętnić to wydarzenie, ale nie chcemy tylko i wyłącznie upamiętniać, chcemy też i modlitwą wspominać powstańców styczniowych, i jest to też symboliczne miejsce, bo Święty Krzyż jest nie tylko takim, nazwałbym to trochę, endemicznym miejscem dla naszej historii. Znaczy, tam się można uczyć historii Polski, nie wychodząc w zasadzie z obrębu Puszczy Jodłowej czy Gór Świętokrzyskich. Ja pozwalam sobie zresztą Góry Świętokrzyskie na swój użytek nazywać górami historii, bo faktycznie można tam historii Polski się uczyć od w zasadzie przedchrześcijańskich czasów do współczesności. Tak? I chcemy, żeby ta liczna grupa, jak się zapowiada, organizacji społecznych, patriotycznych, grup rekonstrukcyjnych, fundacji, stowarzyszeń, Towarzystwa Ziemiańskiego, które również zapowiedziało liczny swój udział, żeby to miejsce na nowo jakby przywrócić nadać mu należne, coraz bardziej mu należne miejsce w naszej historii i chcemy spotykać się właśnie w dacie 13, 14, w tym roku 13 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego, żeby nasza pamięć o powstańcach styczniowych, którzy tak de facto stali się podwaliną do budowy niepodległej Polski, żeby ta pamięć była i mądra, i głęboka, i jak to mówię, no bardzo, bardzo Boża, taka bardzo z wielką modlitwą chcemy iść z jakimiś intencjami, także własnych rodzin, w których mamy powstańców styczniowych. Zapraszamy serdecznie jak najliczniej Państwa, jeżeli mogę skorzystać z tej okazji, Krzysztof, to pozwolę sobie. 13 września, to jest niedziela, o godzinie 11:30 rozpoczną się krótka część artystyczna z znanymi postaciami świata aktorskiego. Tu nie zdradzam nazwisk, żeby zachęcić jeszcze Państwa mocniej. Potem o 12 jest suma, uroczysta msza święta. Jest to też szczególna okoliczność, bo w tym roku ojcowie oblaci, którzy są gospodarzami klasztoru na Świętym Krzyżu, świętują swoją 90. rocznicę powołania zgromadzenia. Będzie pewna symbolika podczas tej mszy świętej, bo postanowiliśmy trochę gremialnie właśnie jako organizatorzy, żeby co roku już, a zaczniemy w tym, w wyjątkowy sposób uhonorować któregoś z powstańców styczniowych i w postaci obrazu jego wizerunek przekazać w darach ołtarza podczas mszy świętej, a tak de facto na Święty Krzyż, żeby rozpocząć budowę tam na swoistego panteonu powstańców styczniowych. Taką galerię portretów najwybitniejszych powstańców styczniowych, choć wszyscy, myślę, że można by nazwać ich wybitnymi, ponieważ no, poświęcili swoje życie, często bardzo zdrowie, bardzo często majątki i kariery, żeby tam na Świętym Krzyżu znaleźli swoje miejsce. A drugim wydarzeniem, które myślę, że też...
0: I to będzie portret kogo?
1: W tym roku, nie dokończyłem oczywiście, w tym roku prawie że z oczywistych względów, bo i świętokrzyski, i sam Święty Krzyż, będzie to generał Marian Langiewicz, który na Świętym Krzyżu rozpoczął swoją batalię i tam stoczył pierwszą swoją bitwę zwycięską z Rosjanami. No a po mszy świętej również wydarzenie, które już rezonuje z tego, co słyszę, to będzie złożenie ziemi z pól bitew i grobów powstańców styczniowych. Ta uroczystość razem z apelem pamięci odbędzie się przy kopcu Czartoryskiego. To jest kopiec, który został usypany na pamiątkę wizyty księcia Adama, który emigrował właśnie przez Święty Krzyż wcześniej, po powstaniu listopadowym, i w 1861 roku właśnie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września był ten kopiec uformowany i poświęcony. Więc w tym symbolicznym miejscu ziemia z pól bitew i grobów powstańców będzie złożona do specjalnej urny ze specjalną księgą ziemi i również będzie przekazana jako depozyt do ojców oblatów na Święty Krzyż. Więc tak pokrótce przedstawia się program. Bardzo duże zainteresowanie, dużo grup rekonstrukcyjnych, także zapraszamy serdecznie. Będzie możliwość spotkania ciekawych gości, działaczy różnych stowarzyszeń, grup rekonstrukcyjnych, ale też i profesorów historii, znawców województwa świętokrzyskiego, więc będzie i trochę dla ducha, i trochę dla serca, i trochę dla rozumu. Myślę, że warto spędzić ten czas na Świętym Krzyżu. Droga jest bardzo dobra teraz. Z Warszawy się jedzie doskonale, 2,5 godziny można samochodzikiem dojechać.
0: Nie wiem, czy samochodzikiem, czy piechotą, ale będzie tam Konrad Mędrzecki i poprowadzi audycję od godziny 8 do godziny 10 w sobotę 12.
1: To
0: i
1: prawda.
0: Więcej informacji będzie w tej właśnie audycji. A teraz bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku.
1: Dziękuję za zaproszenie, Krzysztof.
0: Piotr Grzybowski, założyciel Towarzystwa Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9, czas na wiadomości Jakuba Duszaka, a po godzinie 9 po wiadomościach sportowych Hanna Tracz poprowadzi audycję, w której będzie

0: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie Julii Przyłębskiej oraz wojna będzie trwać, czyli korespondencja z Kijowa. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Mamy poważny problem z dokumentami Macieja Berka, potencjalnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Aby zostać sędzią TK, trzeba przez 10 lat wykonywać zawód radcy prawnego, a z tym są wątpliwości. Złożyłem zawiadomienie w tej sprawie do CBA, mówił w Poranku Wnet poseł Rozwoju Plus, Paweł Jabłoński.
2: Pan Maciej Berek przez ostatnie 29 lat, jeśli dobrze policzyłem, od momentu, kiedy pierwsze informacje się pojawiają w 1997 roku, zaczynał karierę w Kancelarii Senatu, potem pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, pracował dla poprzedniego rządu Donalda Tuska, był szefem Rządowego Centrum Legislacji, pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potem wrócił do NIK-u, wrócił do Kancelarii Senatu. Przez jeden rok miał otwartą kancelarię radcy prawnego, no a potem znowu wszedł do rządu i został ministrem.
0: W toku kontroli poselskiej zapytałem wszystkie te instytucje, czy pan Berek pracował w nich jako radca prawdy. Żadna z nich tego nie potwierdziła, a część zaprzeczyła, mówił poseł Paweł Jabłoński, a cała rozmowa na Wnet FM. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską skierowała do prokuratora generalnego Helsińska Fundacja Praw Człowieka, poinformowała na X-ie sama fundacja. Sprawa dotyczy manipulowania składami orzekającymi Trybunału Konstytucyjnego. Jak wyjaśniono, przez 6 lat fundacja starała się o dostęp do danych o zmianach składów. Uzyskała je dopiero po wygranych sprawach przed WSA i NSA. Jak czytamy w komunikacie, z analizy wynika, że w latach 2015-20 skład sędziowski zmieniono w 885 sprawach. Co najmniej 176 zmian mogło nastąpić z powodów innych niż śmierć sędziego lub koniec jego kadencji. Zdaniem HFPC opisane działania mogły wyczerpywać znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Jesteśmy wdzięczni amerykańskiej delegacji za 2 noce bez bombardowania, jednak nikt na Ukrainie nie wierzy, że udział Amerykanów w negocjacjach pokojowych może cokolwiek zmienić, mówił w Poranku Wnet prosto z zaatakowanego dziś rano Kijowa korespondent Dmytro Antoniuk.
3: Oprócz Kijowa, inne regiony ukraińskie byli non-stop ostrzeliwane w te dni, kiedy przedstawicieli Trumpa byli w Kijowie, czyli dochodziło do ostrzałów Odessy, obwodu Dniepropetrowskiego, Charkowa, Zaporoża, byli ranieni. Nie zabici ludzi. Dzisiejszy atak na Kijów też jest jednym z najtragiczniejszych. Też są ofiary zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Ponad 10 rakiet balistycznych uderzyło Kijów, jeżeli się nie mylę, 13 lub 15, ale oprócz tego też rakiety maniewrujące, drony różnych typów.
0: Wróciliśmy do wojennej rzeczywistości, która zdaniem Ukraińców potrwa jeszcze przynajmniej rok, mówił korespondent w Kijowie Dmytro Antoniuk. Iran zagroził Stanom Zjednoczonym wojną gospodarczą i poinformował, że wystrzelił zaawansowany pocisk w kierunku amerykańskich okrętów wojennych. USA informowały o atakach na cele w Iranie, kiedy w sobotę amerykańskie siły uderzyły w 3 irańskie tankowce z ropą. W niedzielę irańskie media państwowe poinformowały, że Iran użył pocisku Kazem Bazir podczas ataków na kilka amerykańskich jednostek. Wspierana przez Iran milicja Houthi zaatakowała kilka miast w Arabii Saudyjskiej, raniąc 73 osoby, poinformował rzecznik dowodzonej przez Arabię Saudyjską koalicji w Jemenie. Iran nadal zakłóca żeglugę przez cieśninę Ormuz. W tym tygodniu ruch statków transportujących surowce ponownie się zmniejszył. Władze Iranu zapowiedziały, że w najbliższych dniach ogłoszą nową strefę ograniczonego dostępu w Zatoce Perskiej, a także przedstawią mapy nowego korytarza żeglugowego przez cieśninę Ormuz. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie zostaną przedstawione szczegóły. Dziś ostatnie pożegnanie Joanny Rawik, piosenkarki, aktorki, pisarki i dziennikarki, ale dla nas przede wszystkim koleżanki z pracy, która prowadziła na antenie Radia Wnet audycję Sztuka jest magią i Piaf, czyli Wróbel. O godzinie 13 na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie podczas ceremonii państwowej ostatni raz powiemy Asi do widzenia.
4: Prognoza pogody.
0: A dziś raczej słonecznie, szczególnie na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze pojawią się chmury, czasami nawet dość gęste, a pod wieczór na Pomorzu możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, około 27 w centrum do 30 na południowym zachodzie.
5: Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek odpadła z tenisowego turnieju US Open. W 1/8 finału tego turnieju nasza zawodniczka została wyeliminowana przez Qinwen Zheng w dwóch setach. Pierwszy był kuriozalny. Iga Świątek prowadziła już po 19 minutach.

0: 5-0, by przegrać 5-7. Wróciły stare koszmary, gdyż w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Polka z tą samą Chinką prowadziła 4-0, też przegrała, nie weszła wtedy do finału. Świątek w międzyczasie, między setami, miała medyczną przerwę spowodowaną problemami z mięśniami. Drugi set to już popis Chinki Zheng, która wygrała 6-3. Co po meczu powiedziała Iga Świątek, fragment wypowiedzi dla stacji Eurosport. Posłuchajmy.
1: Myślę, że to był drugi mecz, to raczej po prostu zbieg okoliczności. Moje nastawienie i jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów, ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałabym tutaj żadnych głębszych teorii. No, szans było dużo, co sobie pomyślałam, no po prostu, że zaczynam mecz od nowa, że tu nie ma znaczenia, co się już wydarzyło, że jakby jedno co mogę zrobić, to skupić się na tym po prostu, żeby więcej piłek trafić w kort, żeby być solidniejszą od niej. No tylko, że po prostu nie udało mi się tego zrealizować i za dużo wsułam. I ten poziom nie był wystarczający, żeby budować jakąś presję, więc jakoś nie czułam się, że kotwiczę jakoś dużo, bardzo na tym pierwszym secie, albo że się skupiałam na błędach. Raczej starałam się po prostu pomyśleć, co zmienić, co dostosować i jak mogę zagrać, żeby właśnie być solidniejszą. No tak jak mówię, to nie wyszło do końca.
0: To powiedziała Iga Świątek po przegranym meczu z Chinwan Zheng. Druga kolejka, przepraszam, dwa mecze siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dwa remisy po 1-1. Pogoń Szczecin remisuje z Wisłą Płock. Natomiast Wieczysta Kraków z Zagłębiem Lubin również 1-1. Tutaj bramki padły w samej końcówce. 87 minuta dla żółto-czarnych Aleks Ławniczak, a remis gościom z Dolnego Śląska ratuje Duje Dziumowicz. I taka informacja, pewnie niezależna z meczem w Krakowie, z funkcji prezesa Zagłębia Lubin został odwołany prezes Paweł Jesz, dotychczasowy prezes, który pełnił tę funkcję od kwietnia 2024 roku. W tabeli prowadzi Lech, który ma punkt przewagi nad Legią, dalej Górnik, Jagiellonia, Pogoń. Trzy ostatnie drużyny w tabeli, Pogoń na 8 miejscu. Trzy ostatnie drużyny tabeli to Wisła Płock, Wieczysta i Raków Częstochowa. Dziś startuje piłkarska Liga Mistrzów, która zakończy się finałem 5 czerwca 2027 roku na Estadio Metropolitano w Madrycie, a więc obiekt, który na co dzień wykorzystuje Atletico Madryt. Tytuł broni Paris Saint-Germain, mające dwa tytuły z rzędu. I w dzisiejszych ciekawszych meczach 18:45 FC Brisz, Aston Villa, 21:00 Real Madryt, Inter Mediolan, o tych samych godzinach FC Porto, Manchester City, Borussia Dortmund, Via Real, francuskie Lille z hiszpańskim Realem Betisem Sevilla. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Po reklamie.
7: Żebyś wiedział.
8: Żebyś wiedział.
9: Żebyś wiedział.
10: Żebyś wiedział.
7: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus. 8 września, dziś godzina 9.11, dziś w audycji Żebyś Wiedział. Będziemy na chwilę w Hiszpanii, później nad morzem, a później może nawet w Wielkiej Brytanii. No i jeszcze oczywiście na koniec parę słów o pani Joannie Rawik, której dziś jest, odbywa się pogrzeb, w którym dziś będziemy uczestniczyć, więc też wspomnimy jeszcze paroma słowami i też Państwu zapowiem, co w godzinach popołudniowych będzie w związku z tą smutną dla nas uroczystością, ale jakże jest piękny dzień dzisiaj, więc to tak ładnie się złożyło, że w takim pięknym dniu panią Joannę Rawik będziemy żegnać. Jest godzina 9.12. To zanim porozmawiamy i przeniesiemy się do Madrytu, to posłuchamy Manu Chao, to jest kompozytor i wykonawca muzyki latynoskiej, natomiast urodzony jest on w Paryżu, no ale pochodzi z Hiszpanii, z Galicji, gdzie jego rodzice wyemigrowali do Paryża, uciekając przed reżimem Franco, no ale on artystycznie śpiewa muzykę latynoską, śpiewa w języku hiszpańskim, to teraz posłuchamy jednego z jego najbardziej znanych utworów.
8: Ahí te va.

0: I my przeniesiemy się do Madrytu. Z nami na łączach pan dr Miguel Bordas-Pruszyński, prawnik, mieszkaniec z Madrytu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu.
0: No, łączymy się, żeby dowiedzieć się z pierwszej ręki bezpośrednio. W zeszłym tygodniu media wszystkie donosiły o wielkiej fali protestów w Hiszpanii związanej z kryzysem migracyjnym w Ceucie i polityką rządu Pedra Sancheza. To był 2 września. Demonstracje odbyły się przede wszystkim te wielkie w Madrycie, ale w ponoć w wielu innych miastach. Jak to wyglądało? Gdzie pan wtedy był? Czy faktycznie te protesty można było zauważyć na ulicach hiszpańskich miast?
1: Tak, protesty, demonstracje były w prawie 230 miastach czy miejscowościach Hiszpanii. Zostało to zorganizowane przez Federację Hiszpańską Miast i Prowincji. W Madrycie była największa, to jest to stolica Hiszpanii. Tam różnią się zdania według rządu czy organizatorów, liczby uczestników. Hiszpański rząd ogranicza do 50 tysięcy, organizatorzy do 150 tysięcy. Rzeczywiście no to był taki powrót z wakacji. Jest może powolutku tempo życia w Madrycie nabiera tempa, ale ludność z Madrytu, ogólnie to jest takie miasto dosyć, w porównaniu z innymi miastami Hiszpanii, dosyć zachowawcze czy konserwatywne, no, chciało wyrazić z jednej strony, bo to akurat był dzień regionalny Ceuty, 2 września, i no właśnie ludzie chcieli wyrazić te poparcie mieszkańcom Ceuty oraz no, stanowczy taki sprzeciw czy krytykę całej gesty, całego polityki rządu od momentu wywołania całego tego kryzysu aż do dnia dzisiejszego.
0: Co się mówi o tym kryzysie w mediach hiszpańskich? Co było jego przyczyną? Czy to już oficjalnie mówi się o prowokacji Maroka? Jak to jest opisywane w mediach hiszpańskich?
1: Znaczy, trwa cała dyskusja od początku, gdyż nawet sama określenie fenomenu czy tego zdarzenia dla rządu, dla premiera Hiszpanii, pierwszego dnia czy drugiego dnia nazwał to jako atak na integralność Hiszpanii, ale powolutku zmieniał zdanie i jakby w tej chwili jakby narracja rządowa jest, że to jest kryzys migracyjny. Ale powiedzmy dla ogółu Hiszpanów i to również jakby w mediach powstaje ta dyskusja, no to widać ewidentnie, że te przyczyny tego desantu, tych tysięcy ludzi do Ceuty, no to była akcja zorganizowana i co najmniej tolerowana przez rząd z Maroko. Od wczoraj toczy się sprawa w Sądzie Narodowym w Hiszpanii, śledztwo na podstawie raportów policyjnych, które ma zdefiniować właśnie do jakiego zakresu, jeżeli można, bo to oczywiście to są nie wiem, cała organizacja tego, jeżeli miała miejsce, bo miała poza granicami Hiszpanii, tak? Tylko całe również w mediach dyskusja jest, dlaczego rząd hiszpański albo nie wiedział, a powinien wiedzieć, a jeżeli wiedział, dlaczego nie zareagował odpowiednio. I tutaj powiedzmy krytyka do polityczna i medialna wobec rządu hiszpańskiego jest bardzo wysoka. Też pod koniec zeszłego tygodnia w parlamencie hiszpańskim, w kongresie deputowanych, właśnie ponad miesiąc po tej inwazji premier zdawał sprawozdanie. No i to oczywiście dyskusja w parlamencie była bardzo, bardzo napięta.
0: Co z tego sprawozdania wyniknęło? Ile tych migrantów przebywa w Ceucie? Co dalej z nimi będzie? Jakie decyzje rząd Pedro Sancheza podejmuje?
1: Po pierwsze, w tym sprawozdaniu premier po pierwsze zaczął pewną narrację zmieniać, w tym sensie, że widząc jaka jest presja i nawet jakie dowody na to, że na przyczynę tej katastrofy i tej inwazji, twierdzi, że nie ma jeszcze solidnych dowodów, żeby obarczyć rząd Maroko o to, że przyczynił się do tego kryzysu, ale już mówił o pewnych zmianach w tej relacji z Maroko. Co do liczby, no to trudno powiedzieć konkretną liczbę, ale mniej więcej wszyscy coraz bardziej są zgodni, że około 80 tysięcy migrantów czy młodych ludzi z drugiej części granicy przeszło do Ceuty 31 lipca. Obecnie trudno też powiedzieć, ile ich zostało, bo większość z nich rzeczywiście w następnych dniach wróciło do Maroko, co też jest znamienne. Ale w Hiszpanii, w Ceuta, no, między 5 tysięcy, 10 tysięcy tych osób jeszcze pozostaje.
0: Jakie są nastroje w Hiszpanii, w Madrycie? Czy są takie nastroje antymigracyjne w związku z wydarzeniami z Ceuty, w związku z protestami, które miały miejsce w zeszłym tygodniu? Czy te nastroje już opadły?
1: Znaczy, tak, nastroje... jakby przeciwko migrantom w Hiszpanii, czy przez tą, czy ten kryzys może troszeczkę nastąpiły, czy wzrosły, ale można powiedzieć, że ogólnie Hiszpania jest krajem, gdzie w tej chwili jest bardzo dużo tych migrantów, a z różnych nacji, z krajów marokańskich, też ogólnie również z Afryki, no jest ich tysiące nawet, trudno mi powiedzieć jakie liczby, ale ogólnie jakby nie ma takich napięć, jak może by mogą być we Francji, ale powolutku, no też z uwagi na taką, niektórych miejscowościach, gdzie rzeczywiście w Andaluzji albo nawet w Murcji, bo w zeszłym roku były pewne protesty. Ostatnio w zeszłym tygodniu też w miejscowości katalońskiej Manresa po świętach lokalnych w nocy został zabity, zamordowany jeden z lokalnych mieszkańców przez ponoć dwóch młodych z pochodzenia Marokańczyków. No i to lokalnie wywołało również protesty. Czyli ogólnie jakby wiązanie, jakby jeszcze nie ma takiego powiązania, czy to, co się stało w Ceuta, jakby takiemu nastroju przeciwko migrantom, poza tym, który może ogólnie być rzeczywiście niektóre partie, czy to na szczeblu państwa hiszpańskiego, czy ogólnopaństwowe, również lokalne w Katalonii na przykład, coraz bardziej jakby ten motyw wbrew migracji albo wbrew takiej liberalizacji, regularyzacji migrantów, coraz bardziej jakby to jest w agendzie politycznej. Proszę pamiętać, że na początku tego roku rząd nasz hiszpański wdrożył przepisy liberalizujące, w sposób nadzwyczajny, możliwość właśnie pozwolenia na pobyt w Hiszpanii dla około miliona migrantów, którzy nie mieli papierów, nie mieli pozwolenia. No i całe pytanie, czy właśnie takie przepisy, czy jakiś czas, które dają możliwość legalizacji pobytu nowym to migrantom, nie wywołuje właśnie takiego efektu przywołania nowych migrantów.
0: A jak z perspektywy mieszkańca Madrytu, jak pan ocenia taką politykę migracyjną? Czy ją się odczuwa na ulicach Madrytu? Czy pan ją w ostatnich latach jakoś zaobserwował bardziej, że tych migrantów jest więcej? No i jakie są z nimi relacje?
1: Znaczy, jak ktoś w samym Madrycie, czy którejkolwiek miejscowości w Hiszpanii, większej, mniejszej, no tych migrantów rzeczywiście widać bardzo wielu. Jest ich na przykład, znaczna część jest z południowej Ameryki, na przykład w związku z kryzysem w Wenezueli. No bardzo dużo mamy osób z Wenezueli, ale z różnych innych krajów. No i również mamy tych emigrantów z drugiej części ciśniny w Gibraltarze, czy to z Maroka, czy to również bardziej na południe, albo ewentualnie nawet z wschodniej Europy. Czyli Hiszpania w tym sensie jest tych emigrantów, przebywa, przy czym ta nielegalna emigracja, która przez Morze Śródziemne albo przez ocean na Wyspy Kanaryjskie, które non-stop jest jakieś historie nowych, to tych łódek, które przepływają albo z emigrantami, albo nawet puste, które przecież też te tragedie na morzu się zdarzają. Czyli ta niemożliwość faktycznego zastopowania czy zorganizowania czy ograniczenia tej migracji jest jakby bardzo, nawet czy to, że ten rząd, czy inny rząd, no rzeczywiście jest ten napływ, czy ta presja migracyjna jest nie tylko na Hiszpanię, to jest jakby fenomen na całą Europę, bardzo trudna ogólnie do ograniczenia. Przy czym dlatego tutaj też powstał ten problem. Hiszpania się opierała na rządzie czy na Maroku, aby właśnie ograniczyć tą migrację do Hiszpanii przez Maroko, w zamian za co? Za różne świadczenia, przede wszystkim pieniądze. Ale właśnie ta polityka okazuje się w takich sytuacjach nietrafna, gdzie cała odpowiedzialność czy gestia tej ograniczenia tej migracji, tej masowej migracji jest powierzana takiemu sąsiadowi, który nie zawsze potrafi być lojalny albo nawet w niektórych przypadkach wydawałoby się, że może szantażować rząd hiszpański w tej kwestii migracyjnej. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że w Hiszpanii jako kraj, gdzie bardzo mało, coraz mniej rodzi się dzieci, mamy bardzo niską dzietność. Tylko tak powiem, że w Hiszpanii jest rocznie, legalnie uznanych przez Ministerstwo Zdrowia ponad 100 tysięcy aborcji rocznie. Tak? Czyli to z jednej strony jakby taka to, że społeczeństwo hiszpańskie jest w tym sensie słabe, że nie ma tej, a z drugiej strony w różnych dziedzinach rynku, czy to praca rolna, czy w budownictwie, rzeczywiście Hiszpanie mało się garną do tych prac, no i jest potrzeba, pewna potrzeba taniej siły roboczej, tak. I tutaj właśnie ta migracja, nie chcąc, to zapewnia.
0: O czym powiedział pan dr Miguel Bordas-Pruszyński, prawnik, mieszkaniec Madrytu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To my teraz posłuchamy fragmentu wypowiedzi premiera Pedro Sancheza ze wczoraj chyba, właśnie między innymi odnoszącego się do kryzysu w Ceucie, ale też do wyniku wyborów w Saksonii. A tak przy okazji pewnie zauważyliście, że obecnie cała europejska skrajna prawica, a także ta po drugiej stronie Atlantyku atakuje Hiszpanię. Cóż, na pewno ma to swój powód. Po 8 latach rządów postępowych Hiszpania jest dowodem na to, że przeciwieństwem ich nienawiści jest nasz postęp. I właśnie dlatego to, co widzieliśmy wczoraj w Saksonii, jest ostrzeżeniem, a moim zdaniem także potwierdzeniem. Ostrzeżenie, że zagrożenie ze strony skrajnej prawicy w dużej mierze dzięki kapitulacji tradycyjnej prawicy zyskuje na sile w Europie i na świecie, a także potwierdzenie, że rząd taki jak nasz postępowy rząd koalicyjny w Hiszpanii jest dziś bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Świat więc patrzy na nas, jesteśmy awangardą postępu w walce z reakcjonistami. Jesteśmy czołówką polityki postępowej, która pozwala na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Wzmacnia państwo opiekuńcze oraz zapewnia sprawiedliwą odpowiedź na transformację cyfrową i ekologiczną. Nie zapominajmy zatem, że każdy dzień postępu, każda polityka przyjęta w tych izbach parlamentu to kolejny dzień i kolejne prawo wywalczone w naszej sprawie. Tak działamy już od 8 lat, a w przyszłym roku kolejne 4 lata, mówił premier Pedro Sanchez. Jest godzina 9:29, to my teraz popłyniemy na morze razem z Jerzym Porębskim.

0: Reklama. Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: 9.32 i my wypłyniemy na morze, a przynajmniej wypłyniemy we wspomnienia żeglugi. Kapitan żeglugi Paweł Medycki z nami na łączach. Dzień dobry panu.
4: Kłaniam się.
3: Uczestnik i organizator spotkania, które miało miejsce wczoraj na pokładzie właśnie Daru Pomorza w Gdyni, spotkała się załoga historycznego rejsu z roku 1976. To może takie pierwsze pytanie, zanim taka relacja, co się wydarzyło, jakie to było spotkanie, co to był za rejs, przypomnijmy słuchaczom, 76 rok, bo pan w nim uczestniczył.
4: Tak, byliśmy studentami trzeciego roku Wydziału Nawigacyjnego. Nie wszyscy, bo 17 chłopaków było z pierwszego roku i jeszcze pięciu, ale równoległego z WSM Szczecin. Wypłynęliśmy w rejs 16 kwietnia 76, wróciliśmy 4 września. Był to specyficzny rejs, bo to była operacja Żakiel, Operation Sail, czyli mieliśmy etap regatowy, którego zwieńczeniem była parada żaglowców 4 lipca dla uczczenia 200-lecia Stanów Zjednoczonych. I my w tym rejsie byliśmy w takiej specjalnej też misji, jako że wieźliśmy na pokładzie urnę z ziemią z Warki, miejsca, gdzie Kazimierz Pułaski, bohater polski i amerykański, generał, się wychował. I tą urnę przekazaliśmy uroczyście na kolejny polski żaglowiec z Dew Morza, który dowiózł ją do Savannah, gdzie ostatecznie była na ekspozycji Fort Pulaski Memorial. No i jeszcze była druga część tej naszej wyprawy, mianowicie byliśmy swego rodzaju jakby ambasadorami Polski w tym rejsie ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych.
3: Jakie to są wspomnienia? Czy pan w ogóle dobrze jeszcze pamięta? Czy już te wspomnienia są rozmyte po 50 latach? Czy to było takie przeżycie, że człowiek po 50 latach wciąż ma bardzo barwne te obrazy?
4: Dla mnie to jest wszystko bardzo żywe, dlatego że ja prowadziłem sobie wtedy pamiętnik, gdzie dzień po dniu opisywałem to, co się działo. Oczywiście to było z punktu widzenia członka mojej wachty, drugiej wachty, do której należałem, z numerem 59, bo każdy z nas miał swój numer. I takie spotkanie, jakie było wczoraj, to przywróciło jeszcze inne wspomnienia. No bo jak się spotkało nas tam 50 łącznie, 57, do tego doszedł jeszcze oficer naszej wachty, Marek Orkusz, to naprawdę czas się cofnął, czas wrócił do tamtych czasów.
3: Największa przygoda. Czy pan może coś takiego, co pan nie spodziewał się, że w trakcie tego rejsu się wydarzy, a jednak to miało miejsce w 76 roku? Coś, co pan wspomina, o czym często myśli?
4: Ja pani powiem w ten sposób, że to wszystko było jedną wielką przygodą, na którą się składało mnóstwo drobniejszych. I to jest jak z układaniem puzzla. Puzzle się też składa z wielu elementów. To też było wiele takich właśnie drobnych przygód, które się w końcu utworzyły jako jedna wielka taka życiowa przygoda. I nawet w tym moim pamiętniku napisałem: żegnaj przygodo.
3: 76 rok, mało kto mógł podróżować, mało kto mógł do Stanów pojechać. Jakie były te Stany 50 lat temu? Jak pan je zapamiętał? Czy mieliście okazję zejść z pokładu, zobaczyć trochę tego Nowego Jorku czy Bostonu?
4: Tak, wszędzie, gdzie byliśmy, mogliśmy schodzić na ląd. Oczywiście, jeżeli nie byliśmy wartą służbową, bo ci, którzy byli na wachcie służbowej, to musieli pełnić honory domu i na przykład oprowadzać gości, ale ci, którzy byli poza wachtą, to uczestniczyliśmy i w oficjalnych, takich reprezentacyjnych odwiedzinach typu złożenie wieńca pod jakimś pomnikiem, czy wizyta u gubernatora stanu Rhode Island, ale też byliśmy zapraszani do domów prywatnych czy do organizacji, które nie zawsze były może przychylnie widziane przez nasz ówczesny rząd, ale chodziło, żeby tą część Polonii, bo to były polonijne środowiska, zjednywać. I takich spotkań było naprawdę mnóstwo.
3: A jak to wczorajsze spotkanie, jak po 50 latach jest się spotkać, jakie emocje, jakie reakcje?
4: Powiem pani tak, ponieważ my mamy swoją grupę, w której jest nas 72 kolegów zapisanych, 72 osoby. Z tego, jak mówiłem, 50 na tej wczorajszej obiadokolacji było 54, bo nie wszyscy tam mogli być. To było niesamowite przeżycie i koledzy dzisiaj na grupie to nadal przeżywają.
3: To jeszcze proszę powiedzieć, bo pan wydał książkę ze wspomnieniami, czy dobrze mówię, z tego rejsu z 76 roku.
4: Tak, to nie była tylko, nie dotyczyła tylko tego rejsu, bo ja w niej zawarłem też to, co sobie zapisałem jeszcze w 75, gdzie byliśmy na regularnej praktyce astronawigacyjnej. Ten rok 76 to dla naszego roku było coś ekstra, dodatkowego, bo my w zasadzie dla nas, żeby ten rejs mógł się odbyć, uczelnia zmieniła program nauczania i mój rocznik to w zasadzie nie powinien na statku być, a z kolei koledzy z pierwszego rocznika jeszcze nie powinni na nim być. Także tutaj duża zasługa uczelni, z naszego oczywiście punktu widzenia, że nam się udało w takim rejsie uczestniczyć.
3: A my teraz po 50 latach nam darzy młodzieży, jeśli się nie mylę, tak samo młodzież jest i w Stanach już była. Czy oni ten rejs dalej trwa? Czy oni już wrócili?
4: Z tego dar młodzieży już był w Polsce. Oni zawinęli do Szczecina na remont i w tej chwili są, ponieważ nie śledziłem ostatnio tak dokładnie, zajęty przygotowaniem do spotkania, gdzie oni dokładnie są teraz, ale oni planowane przypłynięcie do Gdyni jest na, o ile pamiętam, na drugą połowę września.
3: To będziemy czekać. Bardzo serdecznie dziękuję za połączenie i może jeszcze kiedyś uda się taką dłuższą rozmowę. Ja oczywiście się zapoznam ze wspomnieniami, żeby pan opowiedział, bo myślę, że tych historii jest wiele i jest co opowiadać z takiego rejsu.
4: Dziękuję bardzo. Jeżeli będzie taka możliwość podzielić się z moimi wspomnieniami, nie będę się od tego uciekał.
3: Kapitan żeglugi Paweł Medycki był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Jeszcze jedno. Kapitan żeglugi wielkiej.
3: Kapitan żeglugi wielkiej, tak jest, panie kapitanie. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę, za wizytę w studio Radia Wnet, która przecież jest żółtą łodzią podwodną, więc wszystko się zgadza. Do usłyszenia, do zobaczenia.
4: Do usłyszenia, do zobaczenia, dziękuję.
3: Godzina 9:41, to my teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Wczoraj 6 września w Portsmouth na południu Anglii doszło do protestów, o których będzie nam opowiadał Aleks Sławiński ze studia Londyn, ale zanim to posłuchajmy, jak brzmiały ulice właśnie Portsmouth, a wcześniej też ulice Dover.
1: Austria! Austria! Austria! Austria! Austria!
3: I tak brzmiały ulice, to akurat Dover. Z nami na łączach Aleks Sławiński. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No właśnie z tego naszego wyspiarskiego klimatu. No faktycznie, dzieje się bardzo wiele. Cały weekend to właściwie były jedne wielkie antyimigranckie protesty. Czym one zostały spowodowane? No, otóż najpierw mieliśmy do czynienia z wielkim protestem antyimigranckim w Dover. Już w sobotę, po tym jak łódki wkroczyły właśnie tam do Kent. Jak wiemy, Dover z Francją no, łączy najmniejsza odległość, więc najczęściej właśnie to wybrzeże Kent jest okupowane, czy też jest celem lądowania małych łódek przewożących imigrantów. Jednakże tym razem było troszeczkę inaczej, ponieważ mieliśmy do czynienia już w niedzielę wieczorem i w poniedziałek z protestami w Portsmouth. To jest miejsce, które znajduje się dużo dalej od francuskiego brzegu. Jednakże okazuje się, że Cherbourg, który znajduje się po francuskiej stronie, jest na takim półwyspie, które skraca odległość między Wielką Brytanią i Francją. I właśnie stamtąd wypłynęła łódka wioząca 140 imigrantów. Brytyjskie służby nie zdecydowały się na jej zawrócenie, lecz wręcz przeciwnie, przy pomocy lifeboats, czyli no, służb ratunkowych, zarówno z samego Portsmouth, jak i leżącej niedaleko Isle of Wight, postanowiły tę łódkę przyciągnąć na Wyspę Brytyjską. Zwykle takie łódki tracą swój zasięg właśnie w połowie drogi, ponieważ nie mają aż tyle paliwa, nie mają aż tyle mocy, żeby przepłynąć. Z tego co widzę, to jest chyba ze 3 albo 4 razy większa odległość niż do Dover, a wiemy, że to jest około 30, więc to będzie grubo ponad 100 kilometrów. Przeprawa trwała 10 godzin, podczas kiedy na przykład przeprawa do Dover to jest około 3-4 godzin. Takimi właśnie małymi łódkami. Właśnie to rozwścieczyło mieszkańców Portsmouth, że właśnie służby zamiast zdecydować się zawrócić imigrantów, przyciągnęły ich jeszcze właśnie do miasta. No, protesty trwały przez cały wieczór. Miały trwać jeszcze przez cały poniedziałek, no ale jak wiemy, poniedziałek to już jest moment, kiedy każdy idzie do pracy. Nawet ci, których prasa brytyjska oskarża o to, że są skrajnie prawicowymi bojówkami, a to jednak byli tylko po prostu mieszkańcy, którzy bali się o swoją przyszłość. Wiemy, jak wyglądają pewne sprawy. Szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o te małe łódki, z których wypadają ludzie no, kompletnie nieznanej proweniencji. Zupełnie inaczej tutaj się rozmawia z imigracją bardziej legalną, a zupełnie inaczej właśnie z tymi małymi łódkami. Nie zapominajmy, że te protesty również mają trochę do czynienia z tym, co dzieje się w hiszpańskiej Ceucie. Ja bywając tam na południu Hiszpanii, na Costa del Sol, niejednokrotnie wjeżdżałem na Gibraltar. I o ile Gibraltar jest bezpieczny, ponieważ po pierwsze trudno się tam dostać, gdyż chronią je skały i no, nie najłatwiejszy sposób jest tam dotarcia. Piękne plaże rozpoczynają się dopiero poza Gibraltarem. Poza tym tam są bardzo duże siły, które przeciwstawiają się imigracji. No i dostać się z Gibraltaru jest praktycznie niemożliwe do Hiszpanii, gdyż służby graniczne brytyjskie bardzo pilnie strzegą tej granicy. Przejazd w godzinach szczytu to jest czasami nawet 2 godziny stania w korku, ale to, co dzieje się po drugiej stronie ciśnieni w Ceucie, no to już jest zupełnie inna historia. Jak wiemy, Hiszpanie pozwolili sobie, albo zostali zmuszeni do pozwolenia sobie na wjazd tysięcy imigrantów nielegalnych z Maroka. Brytyjczycy oglądają to z wielkim niepokojem, ponieważ sami doświadczają tego typu fal uchodźców, więc nie dziwię się, że są bardzo wyczuleni na tego typu zjawiska. No, ja mam nadzieję, że to jednak troszeczkę otrzeźwi władze brytyjskie, które znowu zaczynają trochę bardziej spolegliwie przyglądać się właśnie imigrantom, którzy do nas na małych łódkach przypływają. Mieszkańcy wzięli sprawę w swoich rękach. Prasa no, nie pozostawiła na nich suchej nitki, oskarżając ich o właśnie skrajny nacjonalizm, skrajnie prawicowe kierunki. Nie wydaje mi się, żeby to były jakieś organizacje, które no, żywią się tego typu wydarzeniami. Po prostu ludzie już mają dosyć.
3: Ale wyglądało to dość tak niebezpiecznie, dlatego że w tych protestach te osoby, które uczestniczyły, były ubrane na czarno i były w czarnych kominiarkach, czy tak?
1: No tak, tu też masz rację, ponieważ brytyjska prasa donosi, że wielu policjantów zostało poturbowanych, samochody policyjne zostały uszkodzone. No, wyglądało na to, że to były całkiem niezłe walki na ulicach, jednakże no, bardzo często policja zamiast uspokoić rozścieczony tłum jeszcze dodaje od siebie, więc wydaje mi się, że tutaj w pewien sposób wina może być po obu stronach. Policjanci po prostu próbowali spacyfikować ten tłum i wygląda na to, że no, jednak sami też troszeczkę prowokowali.
3: Czy jest tak, że te nastroje antymigranckie są cały czas na tym samym termometrze, wysokości, temperaturze? Czy to spada? No bo my mówimy, dużo mówiliśmy, byłyśmy przecież w Southampton, mówiłyśmy wtedy o protestach, później w Belfaście ta tragiczna historia. Czy cały czas jest tak, że te media donoszą, czy o takich różnych zajściach związanych z migracją? Czy to jest właśnie raz na czas coś się wydarza, jak to wygląda?
1: No na szczęście to przychodzi falami. Przypominałem sobie wielkie antyimigranckie protesty przyciągające kilkadziesiąt tysięcy osób na ulicę Londynu w ubiegłym roku. Mieliśmy tam bodajże ponad 100 tysięcy ludzi wychodzących na ulicę Westminster. W tym roku podobna manifestacja była no, prawie o połowę mniejsza. Wydaje mi się, że to nie jest stan całego zagrożenia cały czas. To są po prostu pewne fale. Kiedy coś się wydarzy, ludzie wychodzą na ulicę. Ja właściwie mieszkając trochę pod Londynem czuję się bezpiecznie, nawet mieszkając w Londynie przez wiele przecież lat, jakoś nigdy nie doświadczyłem dużych problemów, jeżeli chodzi o to, że ja sam jestem imigrantem, albo że inni imigranci coś mieli do mnie, albo lokalni mieszkańcy. To są rzeczy, które po prostu przychodzą i wydaje mi się, że one będą następować. Mam nadzieję, że nie dojdzie do jakichś tragicznych skutków rozwiązań tych protestów. Ludzie po prostu mają prawo się bronić i wydaje mi się, że ludzie mają prawo do wypowiedzenia własnej opinii na temat tego, co wyczynia, wyprawia rząd. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii prawo do, no, że tak powiem, mówienia o tym, co się myśli, zaczyna być penalizowane i to jest najsmutniejsza rzecz, jeżeli chodzi o kulturę brytyjską. Jak dobrze wiemy, zawsze mieliśmy tutaj pełnię wolności słowa. Stąd się wziął między innymi słynny Hyde Park. Prasa zawsze była wolna. A dzisiaj, no niestety, zaczyna nam się nakładać kaganiec. I to również ludzi bardzo mocno może frustrować. Właśnie ta zasada, że dzisiaj już nie mogę powiedzieć czegoś złego na temat rządu, na temat chociażby przedstawicieli innych orientacji seksualnych, religijnych grup, czy właśnie chociażby imigrantów. To nie jest w tej samej lidze, w której jeszcze całkiem niedawno byliśmy. Wolność słowa w Wielkiej Brytanii naprawdę jest zagrożona.
3: O czym powiedział Aleks Sławiński, Studio London. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i do usłyszenia już w najbliższą niedzielę podczas naszego Studia London. Startujemy jak co tydzień o godzinie 9. Pozdrawiam serdecznie.
3: Do usłyszenia, to my teraz jeszcze posłuchamy Nigel Farage o tych protestach, co powiedział w jednym z wywiadów telewizyjnych.
5: We're asking about Dover today. This being barricaded by hundreds of masked individuals. Yeah. What do you make of that? What's going on?
6: Disgusting. Nobody in any political protest, whether they're on the left or the right, should appear in balaclavas. No. It is wrong.
5: It's sinister and worrying for people there.
6: It's horrible.
5: There's families in cars on the waiting on the M20 to get to get on holiday and they see all this happening around them.
6: Disgusting. Disgusting.
3: Disgusting, obrzydliwe, tak nazwał Nigel Farage, a więc prawicowy polityk brytyjski. Te protesty w Dover, dokładnie odnosząc się do tego, że właśnie ci protestujący byli w baklawach, a więc w kominiarkach czarnych, zasłonięte mieli twarze. Później w oświadczeniu komentującym te wydarzenia z weekendu troszkę już inaczej tę sytuację opisywał. Jest godzina 9.52, dziś 8 września dla redakcji Radia Wnet, ale myślę, że dla całego świata kultury to jest smutny dzień, to jest dzień pożegnania, dzień, w którym będziemy żegnali panią Joannę Rawik. To my teraz w związku z tym posłuchamy moim zdaniem jednej z najpiękniejszych piosenek, którą niegdyś Joanna Rawik zaśpiewała, gdy płoną róże.

0: pogrzeb pani Joanny Rawik dziś o godzinie 13 na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zapraszam państwa, jeśli chcieliby państwo w ten sposób naszą koleżankę redakcyjną pożegnać. To była wielka przyjemność móc z panią Joanną Rawik pracować, móc z panią Joanną Rawik obcować. Bardzo to jest smutne, że już nigdy więcej tutaj pani Joanna Rawik nie zasiądzie i się z państwem pięknie nie przywita, że pięknie nie przedstawi realizatora danej audycji, że też zawsze pamiętała, żeby się do mnie zwrócić, podziękować w zasadzie za nic, bo oczywiście umieszczałam te audycje na stronie Radia Wnet i taka była ewolucja. Najpierw mówiła do mnie Perpaniu, później Haniu kochana. No i tak to było przez te ostatnie parę lat. No ale przede wszystkim to była wspaniała artystka, naprawdę wspaniała, świetne nagrania, świetne utwory. Zresztą te utwory znałam zanim panią Joannę Rawik poznałam, no a później się okazało, że to wcale nie jest pani, która żyje tylko wspomnieniami tych lat, złotych lat polskiej piosenki, złotych lat w kulturze polskiej piosenki, a mogłabym tylko taka pani, która się bardzo jeszcze interesuje tym, co się dzieje, kto ją otacza, co ją otacza i o tym wszystkim mówiła, opowiadała i to pięknie państwu opowiadała na antenie Radia Wnet i nam w redakcji. Także bardzo będzie nam pani Joanny Rawik brakować. To teraz taki krótki skrót, który już państwo mogli usłyszeć na antenie Radia Wnet. Paru wypowiedzi pani Joanny Rawik, a później utwór, który bardzo lubiłam. Ja mówię państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Szymon Chrystianus, to jeszcze my przez chwilę pozostaniemy z panią Joanną Rawik.
1: Na początku było słowo, tak mi powiedział nasz szef, mój kochany Krzysztof Skowroński, podczas jednej z pierwszych naszych rozmów. A właściwie pierwsza rozmowa już była tu w studio, kiedy wszedł, bo wywiad ze mną przeprowadziła Ania Popek, co mnie trochę rozczarowało, no bo ja wiedziałam, kto to jest Krzysztof Skowroński, bo to przecież jeden z najwybitniejszych dziennikarzy, nie tylko swojego pokolenia. I zaraz jak zeszliśmy z anteny, wszedł Krzysztof Skowroński i mi od razu zaproponował natychmiast audycję cykliczną, godzinną. Ja mówię, o Boże, może pół godziny, może coś tam.
2: Gdyby mnie ktoś zapytał, ile lat Joanna Rawik jest w radiu, bym powiedział 17, czyli od samego początku. Tak. Tylko jako człowiek, który jest po prostu, czyli jesteś. To jest rzadka sztuka na tym świecie po prostu być. I Joanna Rawik to opanowała. Patrzę na wszystkich i wiem, że wszyscy sobie nie wyobrażają radia bez ciebie, bez twojego głosu, bez twoich anegdot, bez twoich gości, bez tego, tej wielkiej przyjemności, która płynie z radia w momencie, kiedy ty siadasz za tym mikrofonem i zaczynasz opowiadać o świecie, o życiu i to, co jest fascynujące, że jest to czas teraźniejszy. To nie jest czas przeszły.
1: Krzysiu, ty stworzyłeś instytucję zupełnie nadzwyczajną i ja ci jestem ogromnie wdzięczna, że tak mnie jakoś wydobyłeś z tego niebytu radiowego i to jest dla mnie wielka sprawa, a ty stałeś się jednym z najważniejszych, taka wąska grupa najważniejszych ludzi w moim życiu. Właściwie takiego radia żywego to ja się nauczyłam tutaj u Krzysztofa. Krzysztof nigdy się do niczego nie wtrącał, nic tylko polecił, a może miasta, a tego. Nauczyłam się wiele z rozmów z nim i właśnie między innymi to, że na początku było słowo. Ja mówię, a dlaczego Krzysiu, radio przeżywa taki wielki renesans, również dlatego, że ludzie jeżdżą autami i słuchają radia. A przede wszystkim dlatego, że radio posługuje się jednym środkiem, a tym środkiem jest dźwięk. Tylko dźwięk. No teraz się dodaje obraz do celów tych internetowych, bo to jest kolejna sprawa. Ale właśnie na początku było słowo. Tak, jestem bardzo szczęśliwa z Radiem Wnet i żegnam na dzisiaj, żegnam utworem jednym z moich ukochanych, to jest Barcelona Freda Mercury i Montserrat Caballé. Dziękuję Ci bardzo, Igor, i dziękuję, dziękuję Hani. I jeszcze raz dziękuję moim kolegom i mojemu szefowi. Do usłyszenia.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry, 10.03, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
5: Wiadomości wnet.
4: Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem złożyło zawiadomienie w związku z publicznym cytowaniem przez premiera Donalda Tuska informacji pochodzących ze śledztwa dotyczącego zonda krypto, poinformowała w Radiu Wnet prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska. Według niej podstawą zawiadomienia są artykuł 241 i artykuł 231 kodeksu karnego. Materiały postępowania przygotowawczego są objęte tajemnicą, a przepisy ściśle określają sytuacje, w których informacje z akt mogą być udostępniane. Więcej na Wnet.fm. Mamy poważny problem z dokumentami Macieja Berka, potencjalnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Aby zostać sędzią TK, trzeba przez 10 lat wykonywać zawód radcy prawnego, a z tym są wątpliwości. Złożyłem zawiadomienie w tej sprawie do CBA, mówił w poranku Wnet poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.
6: Pan Maciej Berek przez ostatnie 29 lat, jeśli dobrze policzyłem, od momentu, kiedy pierwsze informacje się pojawiają w 97 roku, zaczynał karierę w Kancelarii Senatu, potem pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, pracował dla poprzedniego rządu Donalda Tuska, był szefem Rządowego Centrum Legislacji, pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potem wrócił do NIK-u, wrócił do Kancelarii Senatu. Przez jeden rok miał otwartą kancelarię radcy prawnego, no a potem znowu wszedł do rządu i został ministrem.
4: W toku kontroli poselskiej zapytałem wszystkie te instytucje, czy pan Berek pracował w nich jako radca prawny. Żadna z nich tego nie potwierdziła, a część zaprzeczyła, mówił poseł Paweł Jabłoński. Cała rozmowa oczywiście na portalu Wnet.fm. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską skierowała do prokuratora generalnego Helsińska Fundacja Praw Człowieka, poinformowała na X-ie sama fundacja. Jak wyjaśniono, przez blisko 6 lat fundacja starała się o dostęp do danych o zmianach składów sędziowskich i uzyskała je dopiero po wygranych sprawach przed WSA i NSA. Jak czytamy w komunikacie, z analizy wynika, że w latach 2015-20 skład sędziowski zmieniono w 885 sprawach. Co najmniej 176 zmian mogło nastąpić z powodów innych niż śmierć sędziego lub koniec jego kadencji. Zdaniem HFPC opisane działania mogły wyczerpywać znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Jesteśmy wdzięczni amerykańskiej delegacji za dwie noce bez bombardowania, jednak nikt na Ukrainie nie wierzy, żeby udział Amerykanów w negocjacjach pokojowych mógł cokolwiek zmienić, mówił w poranku Wnet prosto z zaatakowanego dziś rano Kijowa korespondent Dmytro Antoniuk.
7: Oprócz Kijowa, inne regiony ukraińskie byli non-stop ostrzeliwane w te dni, kiedy przedstawicieli Trumpa byli w Kijowie, czyli dochodziło do ostrzałów Odessy, obwodu Dniepropetrowskiego, Charkowa, Zaporoża, byli ranie zabici ludzie. Dzisiejszy atak na Kijów też jest jednym z najtragiczniejszych. Też są ofiary zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Ponad 10 rakiet balistycznych uderzyło Kijów, jeżeli się nie mylę, 13 lub 15, ale oprócz tego też rakiety maniewrujące, drony różnych typów.
4: Wróciliśmy do wojennej rzeczywistości, która zdaniem Ukraińców potrwa jeszcze przynajmniej rok, mówił korespondent w Kijowie Dmytro Antoniuk. Iran zagroził Stanom Zjednoczonym wojną gospodarczą i poinformował, że wystrzelił zaawansowany pocisk w kierunku amerykańskich okrętów wojennych. USA poinformowały o atakach na cele w Iranie, kiedy w sobotę amerykańskie siły uderzyły w 3 irańskie tankowce z ropą. W niedzielę irańskie media państwowe poinformowały, że Iran użył pocisku Kazem Bazir podczas ataków na kilka amerykańskich jednostek. Wspierana przez Iran milicja Huti zaatakowała kilka miast w Arabii Saudyjskiej, ranując 73 osoby. Iran nadal zakłóca żeglugę przez cieśninę Ormus, a w tym tygodniu ruch statków transportujących surowce ponownie się zmniejszył. Władze Iranu zapowiedziały, że w najbliższych dniach ogłoszą

0: nową strefę ograniczonego dostępu w Zatoce Perskiej, a także przedstawią mapy nowego korytarza żeglugowego przez cieśninę Ormus. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie zostaną przedstawione szczegóły.
1: www.wnet.fm.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
7: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
5: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I zaczynamy Odyseję wyborczą, godzina 10.12. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Kraków i Warszawa, tak będziemy się poruszać, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Plany Donalda Tuska, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, plany także premiera, jeżeli chodzi o media, ale też przygotowania i rejestracja kandydatów w Krakowie. Wiemy już, że prawie na pewno nie wystartuje w Krakowie kandydat Konfederacji. Pod znakiem zapytania, i to bardzo wyraźnym, stoi kandydatura kandydatki Lewicy. Pani Daria Gosek-Popiołek też ma poważne problemy, aby uzbierać 3000 ważnych podpisów. No i tak się okazuje, że duże formacje, jaką jest Konfederacja, czy jaką jest Lewica, mają kłopot, aby spełnić wymagania formalne, aby startować w wyborach. I od tego tematu Odyseję zaczynamy. Na naszych łączach Piotr Semka, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry. No to jest duży cios wizerunkowy dla pana Sławomira Mencena, no bo albo Kraków jest, staje się najważniejszym celem, no nie ma ważniejszego, to są najbliższe wybory, których można błysnąć. No i w takiej sytuacji, no to trzeba po prostu pilnować każdego szczegółu. No i co to znaczy, że Sławomir Mencen odkrywa, że krakowski lider coś skrzanił. No to się pilnuje takich rzeczy, to się jeździ do Krakowa i się samemu stoi nad plecami pana, już nie pamiętam nazwiska lidera.
1: Bartosz Boheńczak, który już nie jest liderem struktur, został tutaj odwołany przez
2: sobie. A nie, no dobrze, no ale to przyszedł Mencen i odkrył, że jego koń, na którego postawił w Krakowie, okazał się kimś, kto nie potrafi odróżniać podpisów. Ma trochę rację Mencen, że partia w momencie zbierania podpisów nie jest w stanie ocenić, czy dany adres jest prawdziwy. To znaczy, bo ludzie się mylą i mylą adres zamieszkania z adresem zameldowania, ale to trzeba, no po pierwsze inni mają podobne problemy, ale jednak jakoś udaje im się zebrać podpisy, a po drugie, no to trzeba było wcześniej takie sprawy nagłaśnić. No krótko mówiąc, wizerunek trochę przypomina mi to tą sprawę tych problemów w zeznaniach podatkowych, gdzie partia, której lider prezentuje się jako bardzo sprawny menedżer, biznesmen, potyka się na rozmaitych drobiazgach i to no, na pewno Konfederacji nie posłuży.
1: Nie posłuży. Lewica też, jak powiedziałem, ma kłopoty. A komu posłuży? Kto będzie z tego potknięcia zbierał największe polityczne profity?
2: No oczywiście Łukasz Grybała, ponieważ ten sobie jednak poradził z rozmaitymi kłopotami i ostatecznie został zarejestrowany. I pewnie domyślam się, że ci, którzy chcieli zagłosować na Konfederację, no mogą poprzeć Gibałę. No raczej nie poprą kandydatki Lewicy, ani Platformy, ani PiS-u, bo Konfederacji raczej za PiS-em nie przepadają. A Gibała nie, no oczywiście Gibała miał lewicowe epizody w związku z partią Palikota, ale od paru lat bardzo uważa, aby już ten wizerunek progresywny raczej wygaszać. No i chce być po prostu kandydatem ludzi rozsądku przeciwko dwóm oligarchiom. Oligarchiom Majchrowskiego i oligarchii po przednim kandydacie Platformy. No zobaczymy, jak mu to wyjdzie.
1: I zobaczymy, kto będzie faktycznie w tym wyścigu teraz nadawał tempo. Co może być ciekawe, nie ma Konfederacji, ale jest w wyścigu Grzegorz Braun i jego kandydat Michał Klimek.
2: To prawda, aczkolwiek no, jak ja widzę tego kandydata otoczonego tą czwórką takich już, trójką podstarzałych posłów na czele z panem Szwicem, to nie mam jakiegoś porywającego wrażenia, ale może obecny, jeśli się Grzegorz Braun włączy, no ale to oczywiście będzie jednak jakaś nisza, no kandydatem dalej chyba największymi szansami jest Łukasz Gibała.
1: Łukasz Gibała, który rzeczywiście był inicjatorem.
2: Powiem panu strasznie śmieszną sytuację. Omal nie wziąłem udziału w takiej debacie, ale nie powiedziano mi, że to będzie wytraktowane działaczami korony i odwołałem, ale wtedy rozgorzała ogromna awantura. Dlaczego ja w ogóle aspirowałem do uczestnictwa debaty w Krakowie? To jest bardzo zabawne, bo co pan ma wspólnego, czy pan jest może zameldowany? No, zna pan taki styl agresywny na internecie. Przecież Kraków to jest klasyczny przykład oligarchizacji miasta przez dwie kolejne ekipy. Dyskusja na ten temat z kimś spoza Krakowa jest moim zdaniem poszerzałaby horyzonty. Ta lokalność jest uznawana dogmatycznie. No, to taki mały spiszony ruch.
1: No, jak na razie mamy decyzję do Konfederacji, czekamy co do Lewicy, bo jak powiedziałem, tutaj też są komplikacje, a Kraków będzie nadawał ton polskiej debacie publicznej w końcówce tego miesiąca, w końcówce września, ale to jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzieje się w Warszawie, do planów politycznych premiera, to jeszcze nie zapominajmy, że jedne wybory się zakończyły. Co prawda nie w Polsce, ale mające swój wpływ na polską politykę, wybory w Saksonii-Anhalt. Pan redaktor był na tydzień przed tymi wyborami w tym kraju związkowym i przyglądał się nastrojom.
2: Ulrichia Zygmunta, który wygrał w końcu, wygrał w tym sensie, że zdobył najwięcej głosów, bo jeszcze nie wiemy, czy będzie w stanie stworzyć rząd. Ale to jest oczywiście przykład, trochę tam przypomina Mecena. Znaczy bardzo sprawny, młody stosunkowo, doskonale wypadający medialnie, mający ogromną, że tak powiem, wytrzymałość fizyczną, uśmiechnięty, unikający wszystkiego tego, co w Niemczech kojarzy się z tak zwanym naziolstwem. I przyglądałem się, kto na tę wiece przychodzi jego. I to są w większości, w 90% tak zwani normalni. No, niedobrze wyobraziłbym sobie ich na Tuska na przykład. Więc to nie ci wszyscy reporterzy, którzy przyjeżdżali z przekonaniem, że tu zobaczą jakiś oszalały sabat brunatnych, wtedy oni przechodzili do tej drugiej linii argumentacji. Patrzcie, co za sprytne typy, jak się maskują. No, faktem jest, że te takie troszeczkę wąteczki niepokojące gdzieś tam wyłażą, bo na tym wiecu widziałem trochę takich właśnie dziarskich chłopców z podgolonymi łbami, ale to naprawdę był promil tego, co to nie byłyby tak masowe wiece na wiecu, na którym byłem, w Hettstedt, w Saksonii-Anhalt było chyba 3000 albo może nawet 4000 ludzi. Zresztą ciekawe jest, jak oni wybierali te wiece, bo oni wybierali takie puste, jakieś, to był chyba dawny jakiś PGR taki, ale tam ludzie zjeżdżali z całego landu samochodami, więc to nie ma takiego charakteru lokalnego, tylko ten Ulrich Zygmunt był taką gwiazdą, że przyglądałem się rejestracją, to z całego landu przyjeżdżali ludzie na ten jego wiec, na którym ja byłem.
1: Z całego landu. I co usłyszeli, jakie Niemcy obiecują liderzy AfD?
2: To jest ciekawe. On przede wszystkim bazuje na bardzo silnym fenomenie, którym można już powiedzieć, znaczy krótko mówiąc, że tereny dawnego NRD bardzo słabo zintegrowały się z nową republiką. To są tak naprawdę dalej dwa państwa. I ta przewaga AfD, która rośnie w poszczególnych landach wschodnich, na przykład tutaj w Anhalt zdobyli 43,8, a po bliskim Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oni mają 37%. W samym Berlinie, który wydawał się być już tak lewicowy, że dalej nie można, mają 18%. Oczywiście tylko w Saksonii Anhalt mają, to jest wielkości, które pozwalają myśleć o tworzeniu rządu, ale bez nich wielu rzeczy już się nie da zrobić, które wymagają zdecydowanej większości w parlamentach krajowych. Więc to nie jest, są przelewki. Alice Weigel naprawdę czuje wiatr w żaglach. Mówię o szefowej AfD w skali całego Niemiec. A oczywiście Zygmunt czeka. Mówi, że jak nie powstanie nowe wybory, to jego nie martwi wizja ponownych wyborów, bo zakłada, że do tak wysokiej frekwencji, jaka była w tych wyborach, już nie dojdzie i on zdobędzie jeszcze więcej, wtedy zdobędzie samodzielnie władzę.
1: Czyli co, AfD sobie spokojnie jeszcze czeka i na poziomie landowym, i na poziomie właśnie ogólnokrajowym, czy tutaj może będzie tak, że pęknie ten kordon sanitarny i w pewnym momencie część starej kadencji uzna, że idzie razem z nową prawicą?
2: Dzięki ugrupowaniu Sary Wagenknecht, która sama była przez wiele lat izolowana przez główne partie razem z postkomunistami z Die Linke, i bardzo wyraźnie mówi, że ona jest przeciwko takim murom ochronnym. I można sobie wyobrazić, że może powstać taki gabinet, rząd składający się wyłącznie z AfD, z takim cichym poparciem albo tolerancją, czy to ugrupowania Sary Wagenknecht, czy też komunistów z Linke. Bo oni oboje tak samo nie cierpią SPD i CDU, głównych partii zielonych, głównych partii mainstreamowych, więc to oczywiście część partii się oburzy, ale wszystko będzie zależało od dokładnie od szefowej grupowania Sary Wagenknecht, czyli Klaudii Wittich, która to będę wczoraj widziałem ją w jednym z programów telewizyjnych razem z Alice Weidel sobie bardzo słodziutko wymieniali opinie, więc na pewno nie ma czegoś takiego, że to ugrupowanie Sary Wagenknecht mówi, nie dotkniemy się nigdy brunatni na ziole, precz z moich oczu. Nie, sobie miotkują bardzo wesolutko obie panie.
1: I ustalają być może jakiś wspólny sojusz na dwóch końcach podkowy.
2: A nie, no oczywiście, bo i Linke i ugrupowanie Sary Wagenknecht dostaną rozmaite frukta polityczne od Ulricha, jeżeli go poprą. To już w tej chwili Ulrich jak wąż oplatający drzewo dobrego i złego już szepcze do uszu. A jeszcze może być jeszcze jeden wariant, że paru posłów CDU przejdzie skuszonych. No, CDU saksońsko-anhaltzkie zaklina się, że w żadnym wypadku do takiego nie dojdzie, ale ludzie takie decyzje podejmują po cichu i nie informują kierownictwa, jak już mają zdradzić, więc zobaczymy. Parlament Landowy Sachsen-Anhalt ma 83 fotele. Aby zdobyć absolutną większość, trzeba mieć 42. Sam AfD ma 39, więc potrzebuje jeszcze trzech posłów, albo doprowadzić do sytuacji, w której pozostanie jakaś formuła, że nikt, bo co może odsunąć od władzy Ulricha? No, stworzenie koalicji. Ale wtedy CDU musiałoby się sprzymierzyć z czterema partiami de facto lewicowymi, czyli SPD, zielonymi, postkomunistami z Linke i ugrupowaniem Sary Wagenknecht. Jak to są, CDU wychodziła na takich koalicjach, w których była większość lewica, fatalnie, bo w tych wyborach aż 83 tysiące wyborców sprzed 4 lat, których głosowało 5 lat temu, przepraszam, bo co 5 lat są wybory krajowe, które głosowały na CDU, przeszło do AfD. Jedna liczba, 157 tysięcy, których nie uczestniczyło w poprzednich wyborach w 2001 roku, w tych wyborach poszli do urn i zagłosowali na AfD. A sondaże pokazują, że aż 60% elektoratu młodego, czyli od 18 do 25, głosowało na AfD. To jest to pokolenie, które w Polsce głosuje czy to na Brauna, czy na Konfederację, czyli ludzie, którzy czerpią wiedzę z TikToka i nie oglądają gazet, nie oglądają telewizji.
1: Zupełnie
2: w gazetach i w telewizji odbywają się te wszystkie egzorcyzmy pod tytułem nie musimy zatrzymać AfD, koniec Niemiec i tak dalej. No.
1: I to już nie działa. Polska recepcja, to już na koniec rozmowy, mówi się, że premier Tusk tutaj chyba najostrzej mówił o zdrajcach lub głupcach, tak, którzy mogą się cieszyć z zwycięstwa AfD.
2: Tusk prowadzi zupełnie inną grę. To jest gra, którą jedna z posłanek Platformy dała. AfD, PiS, Konfederacja, różne nazwy, jeden cel, mniej Europy, bliżej Rosji. To jest polityka pod tytułem wrzucić PiS do worka razem z Braunem i jeszcze to obsmarować, że PiS to jest polska odmiana AfD. W tej grze Tusk absolutnie lekceważy fakt, że zarówno prezydent, jak i PiS są bardzo zdecydowanie antyrosyjskie, bo chce ich wsadzić do worka razem z AfD i z Konfederacją i z Koroną, aby ustalić linię podziału pod tytułem demokraci i proeuropejczycy kontra naziole i piąta kolumna Rosji. I tutaj nie ma żadnych skrupułów Tusk. I tylko po to mu jest to AfD. Zresztą używa on ogólnie takiego hasła prawica, prawda? No w Polsce jedynym ugrupowaniem, które wyraźnie cieszy się z wygranej AfD jest środowisko Korony. Na przykład widziałem pana Adama Wielomskiego.
1: No ale też Konfederacja, powinniśmy się cieszyć. Rzeczywiście jest tak, że silna AfD to może być jakaś szansa dla Polski. Rafał Zienkiewicz pisze o lepszym jawnym wrogu niż fałszywym przyjacielu.
2: Oczywiście, to jest ugrupowanie, które jest prorosyjskie. To jest ugrupowanie, którego łonie snuje się mitologia największego krzywdy niemieckiej wygnania 8 milionów obywateli, w której nie kwestionuje się wprost granica. Na przykład mówi się, że żadnych reparacji już dostaliście, ukradliście nam wy Polacy, Prusy Wschodnie, Pomorze i Śląsk, i w którym stopień rusofilii jest oczywiście bardzo duży. Więc Tusk ma rację, natomiast gra tym instrumentalnie wyłącznie w bardzo cyniczny sposób. Więc jak ktoś mi każe razem z Tuskiem się oburzać na AfD, to nie, ja mogę to zrobić w pojedynkę, ale nie wyzwanie Donalda Tuska i nie w towarzystwie Donalda Tuska oraz jego rozmaitych medialnych piesków, że już ujadają właśnie jak ta posłanka, która mówi AfD, PiS, Konfederacja, różne nazwy, jedna rosyjska opcja. No to jest po prostu kłamstwo, no.
1: No dobrze, ale prawica powinna rozmawiać z AfD, czy nie powinna? Jesteśmy w stanie z AfD dla Polski ugrać, czy nie jesteśmy?
2: Rozmowa z AfD jest wykorzystywana przez Platformę do rzucania hasła. Patrzcie, padły maski kremlowskich sługusów. I to powoduje, że bardzo ciężko jest prowadzić przez prawicę jakiś dialog z AfD, z każdą partią, która zmierza do władzy, a jednocześnie unikać czysto propagandowych ataków. No przecież Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej, gdyby doszło teraz do takiego spotkania, to by po prostu całe tyrady wygłaszał, że wykryto kolejny link pomiędzy Moskwą, Berlinem a Warszawą. No. I to powoduje, proszę sobie przypomnieć, jaka była histeria, jak profesor Nowak na zaproszenie Stefana Tomasa Frelicha, działacza AfD polskiego pochodzenia, pojechał i przedstawił swoje stanowisko w Bundestagu na spotkaniu z AfD. Więc PiS i Konfederacja są strasznie ciężkie sytuacje, no bo z jednej strony rzeczywiście logiczne jest, żeby jakiś dialog prowadzić, a z drugiej strony każdy taki dialog jest natychmiast obiektem ostrzału ze strony Platformy ze wszystkich rów.
1: No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę relację.
2: No, nikt nie mówi, że w polityce będzie łatwo, więc ja tutaj nie wykreowuję tego na jakąś wielką krzywdę, ale po prostu w warunkach polskich jest to bardzo trudne. AfD i uzyskanie z jednej strony jakiegoś naiwnego fascynacji, bo pod wieloma względami polska prawica z AfD się zgadza, na przykład no to, że niekontrolowana imigracja jest szaleństwem. No. Ale niestety w tym AfD te takie wątki rewanżystowsko-bismarkowskie, czy bismarkowskie w sensie strategicznego sojuszu Rosji z Prusami, no one wszystkie tam gdzieś pulsują, tak. Nie ma co zamykać na to oczu.
1: O czym mówił Piotr Semka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my za chwilę do Odysei Wyborczej wracamy. Naszym gościem za sekundę będzie Sławomir Jastrzębowski. Tu już porozmawiamy o sytuacji polskich mediów i oczywiście o aferze zonda krypto. To już za chwilę.

0: słuchacie Radia Wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem są Mirek Strzębowski, dziennikarz Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, ale ja strasznie słabo słyszę, coś przerywa. Dzień dobry państwu, nie wiem, czy się uda.
2: No to zaraz, my pana redaktora słyszymy doskonale. Mam nadzieję, że to zaraz wszystko się ustabilizuje. A propos stabilizacji, to zacznijmy może od minionej niedzieli i z sukcesu Telewizji Republika. Udało się opłacić koncesję do końca roku i zebrać ponad 2 miliony złotych. Znaczenie tego wydarzenia dla polskiej polityki jest jakie, pana zdaniem, panie redaktorze?
3: No moim zdaniem gigantyczne. No to był taki niepisany sondaż wyborczy. Ludzie pokazali, dziesiątki tysięcy ludzi pokazały, że chcą mieć wolne media, że nie pozwolą, żeby Republika, która bardzo krytycznie patrzy na ręce panu Donaldowi Tuskowi, że Republika nie może i nie zostanie zamknięta. Ludzie gwarantują to swoimi własnymi pieniędzmi. To jest chyba najwyższy stopień zaufania, bo tam powiedzieć, że jestem za, że wziąć udział w takim zwykłym sondażu, to jest mało. Ci ludzie po prostu wpłacili pieniądze i pokazali, że w ciągu kilku godzin są w stanie zapobiec kłopotom, perturbacjom ważnej stacji telewizyjnej, więc jest to niezwykle krzepiące i myślę, że jest to krzepiące właśnie dla sił związanych z polską prawicą i niezwykle deprymujące dla samego Tuska i jego środowiska, które robią wszystko, żeby tę telewizję zamknąć i ją zlikwidować i żeby przekaz był jednostronny, bo jak wiemy, ci demokraci, tak zwani, czy siły demokracji robią wszystko, żeby demokracja była tak, jak oni ją rozumieją. No nie udało się to. To jest coś, co na pewno budzi gigantyczny optymizm przed wyborami w przyszłym roku.
2: Optymizm po stronie prawicowej. A jeśli chodzi o tą aferę, która ma dać Tuskowi władzę, czyli zonda krypto, to wszystko działo się dość jednocześnie. I media, ale też i politycy mają być pogrążeni. Media konserwatywne, politycy prawicowi, Konfederacji i PiS-u tą aferą. Jakimi kartami w tej sprawie gra Donald Tusk?
3: Znaczy, ustalmy fakty. No, fakty są bardzo jednoznaczne niestety. Przecież my do tej pory, my, środowisko ani dziennikarskie, ani szeroko rozumiana opinia publiczna, nie mamy pojęcia, gdzie jest Przemysław Kral. Przecież my nie wiemy, czy Przemysław Kral na pewno przyznał się do winy, a jeżeli się przyznał, to do jakiej? Rzecznik prokuratury, pani Adamiak, nie chciała wczoraj powiedzieć dziennikarzom, jaki status ma pan Przemysław Kral. Czy jest podejrzany, czy może nie jest podejrzany, czy może jest świadkiem. Nie wiemy, czy to były wyjaśnienia, czy to były zeznania. Co prawda potem pani Wrzosek, prokurator, powiedziała, że jednak on jest podejrzany, więc ta narracja się troszeczkę zepsuła, ale nie wiadomo, komu wierzyć tutaj. No bo wydaje się, że pani rzecznik powinna mieć lepsze informacje, chociaż nie chce ich mieć. Nie wiadomo, kto i gdzie i na jakiej zasadzie wysłuchiwał i właśnie teraz nie wiemy, zeznań czy wyjaśnień pana Krala. Jeżeli to były wyjaśnienia, jeżeli pan Kral jest osobą, jeżeli tak jest, bo ja tego nie wiem, my tego nie wiemy, jeżeli pan Kral jest osobą podejrzaną, to wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że on może mijać się z prawdą, że on może kłamać, że on może mataczyć, ponieważ i jest bezkarny, jeżeli o to chodzi. Po prostu, może mówić co chce. Nie wiadomo też, znaczy na pewno wiadomo, że pan premier Donald Tusk wykorzystał i wykorzystuje całą sprawę do bieżącej walki politycznej, mając jednocześnie i trzymając jednocześnie wszystkie sznurki w swoim ręku, bo to jest sprawa absolutnie niebywała, kiedy Przemysława Krala oskarżają i bronią jednocześnie ludzie, ci ludzie z tego samego obozu politycznego, którzy uważają go, czy uważali go za członka, czy współpracownika ruskiej mafii. I ci sami ludzie go oskarżają i bronią, bo to pan Żurek i pan Roman Giertych, no to są związani bardzo ściśle z Koalicją Obywatelską, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I jeszcze jedno, bo dla tych ludzi to nie jest w ogóle żaden problem. Musimy sobie zdawać sprawę, że dla nich to nie jest żaden problem, że oskarżają i bronią ci sami ludzie tego samego człowieka. Znaczy, tutaj musimy sobie zadać pytanie, czy oni panem Przemysławem Kralem i jego zeznaniami manipulują, bo przecież na jeszcze na kilka tygodni właściwie przed zniknięciem pana publicznym pana Przemysława Krala, on nagrywał filmy, w których mówił, że jest całkowicie niewinny, a ta giełda ma kłopoty z powodu złej reputacji. To są jego słowa, więc nagle dlaczego miałby zmienić swoje stanowisko, tym bardziej, że wszedł w posiadanie paszportu izraelskiego, który gwarantuje mu, że nie zostanie z tego Izraela, jeżeli tam przebywa, w jakikolwiek sposób wydalony. Więc wszystko to jest bardzo tajemnicze, ale jedno jest pewne, że Donald Tusk, wyczytując te fragmenty wyjaśnień albo zeznań pana Krala, po prostu próbuje okładać opozycję. Już raz się to dla niego źle skończyło, kiedy cytował postać znaną, i tutaj coraz większe wątpliwości ma opinia publiczna, bo wszyscy się zastanawiają, no to powiedzcie, co się dzieje, gdzie jest ten, czy zatrzymaliście tego Krala, czy jest aresztowany, czy będzie aresztowany, o co tu chodzi? Nikt nie wie, po prostu grają znaczonymi kartami, co do tego nie ma żadnej wątpliwości.
2: No dobrze, ale właśnie sam Kral ma status małego świadka koronnego, czy też go nie ma, bo to jest dużo wątpliwości i spekulacji.
3: No właśnie wczoraj pani prokurator Adamiak nie chciała odpowiedzieć na to pytanie w czasie konferencji prasowej i wyraźnie się denerwowała tym. Powiedziała, że pan prokurator, który prowadzi śledztwo, powiedział, że ma nie mówić, więc nie wiemy, czy ma, czy nie ma. No domniemujemy, że ma. Tak chyba też mówiła pani Wrzosek. Ale na pewno nie wiemy tego, więc część informacji się ukrywa przed dziennikarzami i przed opinią publiczną, żeby rozegrać sprawę na korzyść Koalicji Obywatelskiej. No wygląda to bardzo źle dla obozu rządzącego, a poza tym no, ta argumentacja, która padła z ust pana premiera z mównicy sejmowej, że Karol Nawrocki miałby za pieniądze ułaskawiać kogoś, kiedy szanse Karola Nawrockiego w tamtym momencie na wygraną były niezbyt wielkie i już miał się podejmować takich rzeczy. No przecież to jest absurd. No przecież to chyba nikt nie jest w stanie w takie bzdury uwierzyć, no ale te bzdury zostały wypowiedziane.
2: Z mównicy sejmowej, żeby było jeszcze zabawniej. No dobrze, ale z drugiej strony, czy nie jest tak, że prawica ma swoje na sumieniu i pan poseł Moskal, to poseł już doświadczony, piątka dla zwierząt, o zaręczyny w kopalni, więc ma pewien, no może taką nawet ma pecha, tak powiedzmy, ale też Przemysław Wipler, no i media w tym, czy to, co napisał jeszcze w zeszłym tygodniu profesor Cęckiewicz, że może media powinny być bardziej ostrożne, z kim wchodzą w ewentualne rozmowy biznesowe.
3: Panie redaktorze, ja przepraszam bardzo, ale ja słyszę strasznie przerywany głos. Nie zrozumiałem pytania.
2: A to już się powtarzam. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Czy teraz mnie pan redaktor słyszy?
3: Teraz chyba trochę lepiej, tak. Czy mógłbym prosić
2: o... No to zapytam tylko, czy ty prawica nie popełniła błędów i polityczna, ale też media konserwatywne, że trzeba było się dalej od pana Krala trzymać.
3: Że trzeba było dalej co? Przepraszam.
2: Trzymać się od pana Krala.
3: Nie.
2: A to zadzwonimy raz jeszcze. Wykonajmy to połączenie raz jeszcze. Może to ułatwi nam rozmowę. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o te połączenia telefoniczne, czasami trudno jest się usłyszeć. Mam nadzieję, że za sekundę do rozmowy z Sławomirem Jastrzębowskim będziemy mogli wrócić. Nie wiem, czy już jesteśmy z powrotem. Jesteśmy. I teraz, redaktorze, czy trochę się poprawiło?
3: Redaktorze, chodzę halo, po domu i szukam jakiegoś
2: i szukam połączenia. Zasięgu. Jakieś to jest z lat 90, no może nawet z 2000, powiedzmy.
3: Nie wiem, a może jakieś internetowe połączenie, bo tutaj telefon...
2: Będziemy się próbować. Dobrze, zagrajmy utwór muzyczny i zobaczymy, czy uda się to połączenie nawiązać.
3: Dobrze, spróbujmy jakoś inaczej, bo tak strasznie mi rwie, panie redaktorze, że nie słyszę pytań.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy i może będzie do trzech razy sztuka. Raz jeszcze przywitam Sławomira Jastrzębowskiego, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Dzień dobry, redaktorze.
2: Wszystko słyszę, dzień dobry. Przepraszam bardzo, ale bardzo, bardzo źle słyszałem, coś przerywało, a teraz mamy inne połączenie, jest dużo, dużo lepiej, jest fantastycznie. Dzień dobry.
1: No to się cieszę, internet nas uratował. To panie redaktorze, zapytam to pytanie, które padło o te relacje między prawicą a panem Kralem. Czy jednak nie jest tak, że to było za blisko, że jednak posłowie niektórzy, czy to PiS-u, czy Konfederacji, powinni mieć większą czujność i tak samo media, czy nie powinny być ostrożniejsze w tych relacjach i że Donald Tusk ma teraz się próbować czego chwycić?
2: Znaczy, Donald Tusk bardzo wybiórczo traktuje informacje i też mu się nie dziwię, bo on prowadzi grę polityczną, prowadzi walkę polityczną bardzo brutalną. Natomiast spójrzmy na to, jakie są fakty. Fakty są takie, że pan Przemysław Kral i Zonda Krypto były sponsorami, czy był sponsorem na przykład Juventusu Turyn, był sponsorem Atalanty Bergamo, był sponsorem AS Monaco. To są kluby, jeżeli chodzi na przykład Juventus Turyn, to nie jest żadna drużyna piłkarska, to nie jest żaden klub piłkarski, tylko to jest fabryka do robienia pieniędzy. Przepraszam, że tak mówię, ale żebyśmy mieli świadomość, o czym mówimy. To jest klub, który zanim kogoś dopuści do tego, o czym mówimy, bardzo dokładnie na tyle, na ile może sprawdza kogoś takiego. Zonda Krypto była na koszulkach starej damy, na koszulkach Juventusu Turyn. Co więcej, Zonda Krypto była reklamowana nie tylko przez Wojciecha Szczęsnego, ale też przez Borysa Szyca. Te reklamy widzieliśmy w telewizji, one śmigały. Więc te reklamy są dostępne w internecie. Zonda Krypto brała udział w wielu różnych wydarzeniach, konferencjach. Co więcej, pracownicy Zonda Krypto szkolili różne instytucje związane z polskim państwem, o czym pan Donald Tusk wie, ale zapomina. Jeżeli chodzi o polską prawicę, to powiedzmy szczerze, że media, które powinny i są rozdzielane między redakcją a biurem reklamy, przyjmowały reklamy nie tylko w prawicowe media, chyba że za prawicowe media uznamy na przykład telewizję TVN, czy Wirtualną Polskę, czy inne tego typu media. Przemysław Kral bardzo dbał o to, żeby się pojawiał nie tylko w środowiskach prawicowych, nie tylko w środowiskach lewicowych, czy liberalnych, tylko żeby się pojawiał wszędzie. I tak to robił. Nie wiem, czy robił to z zamiarem już wtedy, z góry podjętym zamiarem oszustwa i piramidy finansowej, czy też robił to z zamiarem budowania biznesu, a ten biznes mu się położył, bo nagle ludzie zaczęli pobierać pieniądze, których on nie miał. No bo banki czy tam takie firmy, które operują pieniędzmi, jeżeli jednocześnie wszyscy przyjdą i będą wybierali te pieniądze, nie mają takiej zdolności. Czy tak było? Nie wiem, jak było. Nie wiem, czy on był świadomym oszustem. Chętnie bym się dowiedział, ale my tego wszystkiego nie wiemy. To, że pan Donald Tusk to wykorzystuje, to fakt. Tylko Donald Tusk jest bardzo mocno kontrowany przez wiadomości, że ale pana ludzie to na przykład byli tutaj, a pana wiceministrowie to brali udział w takiej i w takiej konferencji. No tak to wygląda. Więc to jest taki kij, którym obóz rządzący dostaje też po głowie. Warto sobie to uświadomić.
1: Ale też jak patrzę się na świat medialny, doszło do istotnych rozmów, jak tutaj działają media, bo wydaje się, że część mediów może nawet zagrało w orkiestrze Donalda Tuska.
2: No tak, ale w tej orkiestrze Wielkiej Świątecznej Pomocy też grało Zonda Krypto na przykład.
1: I teraz również. Nie, to bardziej myślę o tym, co teraz się dzieje dookoła Telewizji Republika, czyli chociażby relacja i też działania dziennikarskie redaktorów chociażby Wirtualnej Polski, Szymon Jadczak, ale też inni. Z jednej strony publikują informacje uderzające w rząd, ale z drugiej strony też wysłali pytania chociażby do Telewizji Republika, ale nie tylko.
2: No tak, tylko że Wirtualna Polska też brała pieniądze i Zonda Krypto sponsorowała Wirtualną Polskę i mamy dowody, zabezpieczyliśmy odpowiednie strony, więc pytanie, czy na przykład ktoś mógłby zadać pytanie, czy pensja pana Szymona Jadczaka nie była wypłacana z pieniędzy Zonda Krypto. Pytanie byłoby zasadne, ale nie uzyskalibyśmy odpowiedzi. To jest też taka bardzo bezwzględna gra na rynku medialnym pod tytułem zniszczymy konkurencję. Jak już wiemy po niedzielnej zbiórce, nie bardzo się to uda zrobić ani wirtualnej Polsce, ani innym. Natomiast wirtualna Polska może też i prawdopodobnie dostanie też rykoszetem z całej tej sprawy, więc tutaj... Ja w ogóle uważam, że media, które próbują się zajmować innymi mediami, powinny to robić z dużą uwagą i z dużym rozsądkiem. No, cokolwiek by nie powiedzieć o Jadczaku, to sądząc po jego wpisach, że właśnie na przykład aresztują tego i tego dyrektora, albo że tutaj nie ma pieniędzy, albo że już wiadomo, że zostanie zatrzymany ktoś z Republiki, no to nie jest rozsądny człowiek. To nie jest człowiek, który można byłoby powiedzieć, że jest w mojej ocenie profesjonalny. I pewnie przyjdzie też za to zapłacić rachunek. Zobaczymy.
1: Ale jeśli chodzi o te informacje, które chodziły, to najbardziej spektakularne dotyczyły marszałka województwa lubelskiego, pan Stawiarski, przez TVN, ale też Wirtualna Polska. Inne media podawały informację, że został zatrzymany. Nic takiego się nie potwierdziło, więc wydaje się, że ktoś się jakoś wypuszcza informacje, nawet niesprawdzone, ktoś się podaje. Jak to skomentować, że media nie sprawdzają, czyli ważny polityk, no bo marszałek województwa jest zatrzymany, tylko puszczają dalej, bo gdzieś coś zobaczyły.
2: To było pewnie tak zwane pasienie baranka, czyli mieli jedno źródło, które im dostarczało informacje i to źródło się wysypało w pewnym momencie, ale nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że to, że podali kłamliwą informację, że Jadczak na przykład podawał kłamliwą informację, no to jest fakt. Ale chodzi o coś ważniejszego. Oni mieli gotowe, on i redaktor Fuja z TVN mieli gotowe artykuły, których nie pisze się w minutę, w 5 minut, ani w 10, ani w pół godziny. Mieli gotowe artykuły na temat tego zatrzymania i oni je natychmiast opublikowali. Zresztą to samo zrobiono w kilku innych mediach. Dziennikarze, niektórzy ci liberalni, ale też politycy powoływali się na to. No doszło do czegoś absolutnie nieprawdopodobnego. Ja pamiętam, że wtedy, bo to była sobota wieczór, prowadziłem program w Republice i przerwaliśmy ten program i połączyliśmy się z panem marszałkiem Stawiarskim, który był na meczu i mówi, że no oczywiście no to jest informacja absolutnie szokująca. Proszę sobie wyobrazić, co czuje człowiek, który dowiaduje się z mediów, że został właśnie zatrzymany przez policję. No, pierwszym wrażeniem jest to, że ja za chwilę zostanę zatrzymany, więc jadę do domu, zobaczę, co się dzieje, tak? Bo jeżeli media tak podają, to pewnie wiedzą, pewnie jest już jakiś rozkaz, nakaz i tak dalej. Pojechał, oczywiście nie został zatrzymany do tej pory. Więc to jest oprócz absolutnej kompromitacji tych ludzi, to znaczy oprócz absolutnej kompromitacji Fuji i Jadczaka, to mamy do czynienia z sytuacją, w której naprawdę bardzo poważnie należy się zastanowić, w jakiej drużynie oni grają, bo wydaje się, że nie grają w drużynie dziennikarskiej, tym bardziej, że pan redaktor Szymon Jadczak skompromitował się jeszcze podając swoje informacje jednocześnie policji. Zapomniał chyba się przelogować albo wiemy, o czym mówimy. Pytał dziennikarzy Republiki, zadał szereg pytań, a jednocześnie ta informacja poszła do wiadomości, dodał w mailu do wiadomości policję. No to pytanie, czy on jest donosicielem, czy współpracuje oficjalnie, czy ma tam etat na policji. Pytanie jest zasadne. Znaczy, ja byłem redaktorem naczelnym Wielkiej Gazety, gdyby mój dziennikarz zrobił coś takiego, natychmiast straciłby pracę. No to co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Na jakiej zasadzie Jadczak tam jeszcze pracuje, nie wiem. No może jest potrzebny, może sam to jakieś poważniejsze uwikłania, które przychodzą mi do głowy.
1: Jaka tam gra się rozgrywa. To trochę konkludując tą rozmowę, no bo Zonda Krypto, oczywiście jak się patrzy na poniedziałkowe tygodniki, każda okładka, czy prawie każda dużego tygodnika dotyczy niemalże wprost Zondy Krypto. Afera się rozlała szeroko, ale przyniosła premierowi, przyniosła koalicji rządzącej takie efekty, jakie planowali. Zonda Krypto podkopała zaufanie do PiS-u, czy okazała się chyba kolejną taką próbą rozliczenia PiS-u, która nie przyniosła zamierzonego skutku.
2: Ja myślę, że chwilowy tak, że przyniosła, ten emocjonalny skutek przyniosła. Tylko ja pamiętam aferę dwóch wież, kiedy Giertych mówił, że boom, że koniec, że to zmiecie z planszy, w ogóle całkowicie PiS tej afery nie ma. Prokuratura podległa Żurkowi umorzyła całą sprawę. Wściekły Giertych, zdaje się, że on zrobił kontrolowany przeciek, czego mu nie wolno było robić, bo według prokuratury tylko on miał te zeznania. Myślę, że po tym pierwszym uderzeniu, w którym brały udział te mainstreamowe media, czyli TVN24 i Wirtualna Polska, ja sobie myślę tak, co jest, a ponieważ mam trochę doświadczenia i w dziennikarstwie, i w PR-ze, to ja jestem przekonany, że w Warszawie w jakiejś dużej agencji PR-owskiej zajmującej się czarnym PR-em jest taka wielka tablica i na tej tablicy jest wyraźnie rozpisane cała ta afera z zonda krypto, w jaki sposób ma być wykorzystana dla obecnego obozu rządzącego. Tu wszystko gra. I pytanie, czy na tej tablicy są też ważne redakcje, które współpracują czy biorą udział w całej tej akcji. Myślę, że tak.
1: To byłby taki montaż trochę jak z historii służb specjalnych, bo ja wiem z Wołkowa, że to są i media, i politycy, cały zakres orkiestry, która gra pod dyktan do jednego dyrygenta.
2: Tak, dokładnie myślę, że tak jest. Myślę, że właśnie tam są służby specjalne, jest prokuratura, jest pan Giertych, są dziennikarze i że wszystko jest rozpisane na role i na akty.
1: A jaki ma być finał? To skoro już opisujemy i na końcu naszej rozmowy ujawniamy, jak taka operacja może wyglądać, to no, tak powiem, Donald Tusk ujawnia to i wydaje się, że robi to celowo, że pierwszy sygnał to był grudzień zeszłego roku, więc tak na polską politykę bardzo długi serial, bardzo długo budowany, ja nie pamiętam tak długo budowanej operacji, jeżeli to jest operacja, a na to wiele wskazuje.
2: Mnie się wydaje, że finał będzie bardzo podobny jak w sprawie dwóch wież. Ale zobaczymy oczywiście. Wiele się może wydarzyć.
1: Ciekawie. Sołomir Jastrzębowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mimo tych trudności udało się dojść do puenty, redaktorze, za co bardzo dziękuję.
2: Udało się. Ja bardzo dziękuję, panie redaktorze. Kłaniam się i pozdrawiam.
1: Do zobaczenia. Do usłyszenia. Godzina 11:01 minuta, czas na serwis informacyjny.
0: Odyseja wyborcza.
3: Dzień dobry, 11:02 w tym wydaniu wiadomości nowych.

0: to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
1: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem złożyło zawiadomienie w związku z publicznym cytowaniem przez premiera Donalda Tuska informacji pochodzących ze śledztwa dotyczącego zonda krypto, poinformowała w Radiu Wnet prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska. Według niej podstawą zawiadomienia są artykuły 241 i 231 Kodeksu Karnego. Materiały postępowania przygotowawczego są objęte tajemnicą, a przepisy ściśle określają sytuacje, w których informacje z akt mogą być udostępniane. Zawiadomienie złożył również PiS, a więcej na Wnet.fm. Mamy poważny problem z dokumentami Macieja Berka, potencjalnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Aby zostać sędzią TK, trzeba przez 10 lat wykonywać zawód radcy prawnego, a z tym są wątpliwości. Złożyłem zawiadomienie w tej sprawie do CBA, mówił w poranku Wnet poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.
2: Pan Maciej Berek przez ostatnie 29 lat, jeśli dobrze policzyłem, od momentu, kiedy pierwsze informacje się pojawiają w 97 roku, zaczynał karierę w Kancelarii Senatu, potem pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, pracował dla poprzedniego rządu Donalda Tuska, był szefem Rządowego Centrum Legislacji, pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potem wrócił do NIK-u, wrócił do Kancelarii Senatu. Przez jeden rok miał otwartą kancelarię radcy prawnego, no a potem znowu wszedł do rządu i został ministrem.
1: W toku kontroli poselskiej zapytałem wszystkie te instytucje, czy pan Berek pracował w nich jako radca prawny. Żadna z nich tego nie potwierdziła, a część zaprzeczyła, mówił poseł Paweł Jabłoński. Cała rozmowa na Wnet.fm. Poseł KO z zarzutami korupcyjnymi, jak poinformował portal Goniec.pl, Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podjęło w piątek uchwałę o zawieszeniu Wojciecha Króla w prawach członka klubu. W maju tego roku Prokuratura Europejska zwróciła się do Sejmu o zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. W sprawie istnieją dwa wątki. Pierwszy dotyczy przyjęcia przez Króla co najmniej 37 tysięcy złotych w zamian za obietnicę załatwienia dwóch posad w zarządzie spółki Tramwaje Śląskie oraz w jednej ze śląskich instytucji drogowych. Drugi wątek dotyczy podejrzenia przyjęcia przez Króla co najmniej 350 tysięcy euro w zamian za pomoc w uzyskaniu ponad 27 milionów złotych z unijnego dofinansowania dla projektu Stara Huta w Chorzowie. Król miał też próbować wpływać na treść zeznań lub wyjaśnień jednej z osób objętych postępowaniem. Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali saudyjskie obiekty energetyczne, raniąc dziesiątki osób i powodując wzrost cen ropy, poinformowało saudyjskie Ministerstwo Energii. Ataki Huti nastąpiły po ostrzeżeniu Iranu, że infrastruktura energetyczna w całej Zatoce Perskiej, w tym amerykańskie interesy związane z wydobyciem ropy i gazu, jest narażona na ataki. Wcześniej w ubiegły weekend doszło do wzajemnych ataków na statki w Zatoce Perskiej i w jej rejonie. Ataki spowodowały wzrost cen do najwyższego poziomu od ponad 6 tygodni. Jesteśmy wdzięczni amerykańskiej delegacji za dwie noce bez bombardowania, jednak nikt na Ukrainie nie wierzy, żeby udział Amerykanów w negocjacjach pokojowych mógł cokolwiek zmienić, powiedział w poranku Wnet prosto z zaatakowanego dziś rano Kijowa korespondent Dmytro Antoniuk.
3: Oprócz Kijowa, inne regiony ukraińskie byli non-stop ostrzeliwane w te dni, kiedy przedstawiciele Trumpa byli w Kijowie, czyli dochodziło do ostrzałów Odessy, obwodu Dniepropetrowskiego, Charkowa, Zaporoża, byli ranni i zabici ludzie. Dzisiejszy atak na Kijów też jest jednym z najtragiczniejszych. Też są ofiary zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Ponad 10 rakiet balistycznych uderzyło Kijów, jeżeli się nie mylę, 13 lub 15, ale oprócz tego też rakiety maniewrujące, drony różnych typów.
1: Wróciliśmy do wojennej rzeczywistości, która zdaniem Ukraińców potrwa jeszcze przynajmniej rok, mówił korespondent w Kijowie Dmytro Antoniuk.
4: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
5: Reklama.
6: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz razem z nami Ludwik Pędziuł, dziennikarz Tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam bardzo serdecznie pana i państwa.
1: Wczoraj deklaracja Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta, że trwają wstępne rozmowy nad paktem senackim, ale widać, że tą rolę patrona prezydent jednak przyjmie. No właśnie, ale w jakim kształcie i w jaki sposób prawica miałaby się porozumieć, co wiemy o tym procesie, patrząc na tak, jak różna jest w tej chwili w Polsce prawica od prawicy transatlantyckiej jak PiS, a nawet prawicy, którzy są, no, może nie są euroentuzjastami, ale są zwolennikami powstania Polski w Unii, jak Rozwój Plus, po Grzegorza Brauna, czy ten proces, któremu się przyglądamy od jakiegoś czasu, w ogóle może się udać i czy prezydent, wchodząc w tą rolę, ma szansę powodzenia?
2: Bardzo trudno powiedzieć, no bo mamy argumenty, które przemawiają z jednej strony za tym, że to porozumienie jest niemożliwe. Głównie tutaj chodzi o partię Korona, bo jeżeli jednak Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno optuje za opcją atlantycką, amerykańską i to jest wpisane w zrozumienie polskiej racji stanu po tej stronie. Nie ma co też ukrywać, że była tutaj pomoc wzajemna, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, no a z drugiej strony mamy tak amerykańską opcję, która też jest w kod DNA akurat Korony wpisana, no to to może być bardzo problem właśnie ze względu na to, że może się to ambasadzie amerykańskiej nie spodobać. No i to byłby ten argument świadczący, czy mówiący o tym, że trudne będzie tutaj pod jakimś wspólnym parasolem, nawet jeżeli to będzie parasol prezydencki, zebranie tych partii. Bardziej jest to wyobrażalne w pozostałych przypadkach, bo w Rozwój Plus, nawet jeżeli jest to partia, która jest teraz w takiej fazie no, napięcia emocjonalnego między właśnie PiS-em, to jednak liderzy zdają sobie sprawę, że tak czy owak są skazani na jakąś tam współpracę, gdyby udało się wygrać wybory. Czy w przypadku Konfederacji, no, która myśli w sposób bardziej taki handlarski, czyli jednak działamy tak, żeby nam się opłacało. To jestem w stanie sobie to wyobrazić. Z Braunem będzie problem, ale z drugiej strony jest taki argument mówiący o tym trochę zakulisowy, że Braun, choć przedstawia się jako taki bardzo, bardzo ortodoksyjny, dogmatyczny, nieugięty, bezkompromisowy i tak dalej, to tak poza kamerami lubi się układać. Nie wiem, być może państwo pamiętacie, był taki zjazd, chyba Kings to się nazywa. W Włochowie, o ile się nie mylę, wynajęto taki pałacyk, gdzie zorganizowano takie różne panele. Właśnie Korona Brauna to zrobiła. No i kiedy kamery też różnych stacji, różnych mediów wędrowały sobie po salach pałacyku i pytały działaczy, aktywistów Korony na temat właśnie jakiejś potencjalnej ułożenia się z PiS-em, to oni bardzo chętnie. Więc Braun tak na może być pragmatyczny i to by świadczyło za. No pytanie, czy na tyle, żeby w jakiś sposób odejść od tej swojej twardej antyamerykańskiej linii, no bo to jest taki warunek sine qua non. Więc to jest to zasadnicze pytanie, od którego będzie zależało to, czy ten pakt się uda. Natomiast no, bez Korony rzeczywiście będzie tutaj trudno skutecznie zadziałać. I to już jest bezlitosna arytmetyka.
1: Ale to się wszystko będzie rozgrywać o tą politykę zagraniczną, także o decyzję czy wpływ ambasady amerykańskiej?
2: Myślę, że tak. No, przecież tutaj wystarczyło obserwować główne media, żeby widzieć, że PiS jest w jakimś porozumieniu i w dobrych kontaktach. Amerykanie pomagali Prawu i Sprawiedliwości, z kolei Prawo i Sprawiedliwość też prezentuje taką ortodoksję proamerykańską. I pytanie, czy wejście w kontakty no, z taką akurat siłą jak Braun no, nie wywołałoby jakiegoś zerwania, jakiegoś nadwyrężenia tych relacji. No tutaj PiS musiałby sobie odpowiedzieć, co mu się bardziej opłaca, czy zachować dobre relacje z Ameryką, czy wejść w ten pakt senacki, bo moim zdaniem to by się nie spodobało raczej Amerykanom. Tak samo jak Braun jest tutaj zakładnikiem trochę swojego elektoratu i pamiętajmy, że u Brauna no to Ameryka jest jednak uważana za taką siłę imperialistyczną, która tutaj wszystko układa i która jest... Więc tak, myślę, że tutaj PiS będzie postawiony przed wyborem, czy zachować dobre relacje z Ameryką, czy jednak pójść z Braunem. Raczej trudno sobie wyobrazić sytuację, w której wybiera Brauna, no ale to jak mówię, no zawsze pozostaje to pytanie, czy ten pragmatyzm, ta elastyczność Brauna, której nie widać w mediach, a która podobno istnieje, jednak też nie pozwoli na jakieś zbliżenie. Zobaczymy. Bardzo, bardzo trudno jest tutaj wyrokować. No ostatnia sprawa już to kwestia no jednak takiego pogarszającego się odbioru prezydenta Karola Nawrockiego właśnie w tym środowisku czy w tym uniwersum Brauna, no bo po wypowiedziach antyrosyjskich prezydenta no taki ton niezadowolenia bardzo jasno artykułowany był słyszalny i wygłaszany ustami również liderów, wiceliderów tego ugrupowania, więc no pytanie, czy mówiąc brutalnie, prezydent Nawrocki jest jeszcze sexy dla korony, bo wydawałoby się, że jest, ale to wcale już tak nie musi być.
1: No właśnie, jak się patrzy na te ostatnie wypowiedzi, to faktycznie jest tak, że narasta jakiś albo różnica zdania, albo zgoła konflikt między prezydentem Nawrockim a Grzegorzem Braunem.
2: Tak, ale trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo wiewiórki ćwierkają, mówiąc tutaj klasykiem, a w zasadzie nawet nie wiewiórki, bo sytuacja jest dosyć jasna i wyszła już spoza dywanu, tutaj z kolei z analogii do metafory z buldogami, no to... wydaje się, że Braun chyba chce wprowadzić swoją partię w taki etap profesjonalizacji. To znaczy wcześniej było mówienie o komorach gazowych, o rozwalaniu mikrofonów, palenie flag i tak dalej. No i to było takie działanie wykorzystujące prawidła aktywizmu, czyli najpierw zdobyć widoczność, bo bez widoczności społecznej nic się nie da zrobić. To jest taki absolutny warunek, który musi zostać spełniony. A kiedy już tą widoczność zdobędzie się, no to zaczynamy się profesjonalizować, iść, no może nie do centrum, bo to by była przesada, no ale być jednak bardziej strawnym dla szerokich grup. No i widać coś takiego na listach wyborczych, które już teraz gdzieś tam w tych głębokich kuźniach się wykuwają, czyli ich zręby się wykuwają i u Brauna aktualnie trwa taka walka, w którą przegrywają tak zwani ideowi działacze. Właśnie ci, którzy własną piersią Brauna chętnie by zasłonili. I ci działacze nie mogą liczyć chyba na takie godziwe wynagrodzenie w postaci jakiegoś wysokiego miejsca, ponieważ pojawili się jacyś dziwni ludzie, przedsiębiorcy, którzy zakładam, ja oczywiście tego nie wiem, no ale tu obserwacja polityki od wielu lat no, sama nastręcza wręcz odpowiedź, no po prostu przynieśli pieniądze i wspomagają partię. No i ci dziwni ludzie znikąd będą zajmować wysokie pozycje, a ci prawdziwi ideowi działacze będą wycinani albo będą gdzieś bardzo nisko, no i narasta takie poczucie niesprawiedliwości. To poczucie czasami gdzieś tam wypływa na wierzch, no bo nie udaje się go za tymi kulisami utrzymać. No pan Jacek Ćwienka, działacz bardzo, to ten chyba zresztą, ile nie mylę nazwiska, przepraszam, ale chyba nie mylę, to ten, który wywołał tę awanturę mówiącą o tym, tą awanturę z jakąś rzekomą bombą podłożoną w Sejmie, no bardzo rozżalony, no i mówi o tym, że właśnie partia sprzeniewierza się swoim podstawowym ideom, że ci ideowi działacze są wycinani. Niedawno pani Agnieszka Szumilas, która jest, czy była szefową okręgu toruńskiego, również została odwołana. No i to akurat chodziło o to, że ona powieliła wypowiedzi jakieś Grzegorza Brauna na temat, nieszczęsną wypowiedź na temat komór gazowych. Zresztą pan redaktor coś wie o tej wypowiedzi, bo właśnie w Radio Wnet i w audycji z panem redaktorem ona padła. IPN, ona się zwróciła o pomoc do struktur partyjnych, na co struktury partyjne zaoferowały kontakt do jakiegoś adwokata po stawkach warszawskich, na które oczywiście nie było stać pani Szumila, w związku z tym ona taka bardzo rozżalona nagrała taki film, w którym powiedziała o Grzegorzu Braunie, czy zagłosowalibyście na człowieka takiego jak Lech Wałęsa z Matką Boską w klapie. No to trudno o większą obrazę, więc widać, że jest tutaj rozżalenie, widać, że jest konflikt, ale elementem czy aspektem tego całego procesu jest to, że Braun po prostu chce tych swoich aktywistów, tych swoich głośnych, odważnych, ideowych, oczywiście w sposób no, skrajnie niepoprawny i w sposób skrajnie szkodliwy, ale jednak ideowych ludzi no, gdzieś tam usunąć w cień, no bo przecież oni są niesforni, a jeżeli chce się robić poważną politykę, no to nie robi się jej takimi ludźmi, tylko właśnie bardziej przewidywalnymi, pragmatycznymi, nawet często koniunkturalnymi,
1: cynicznymi,
2: bo oni po prostu podążą za swoim interesem.
1: I podążą, będą łatwiej sterowalni. To już nieraz mówiono, że to może być najtrudniejsza przeszkoda dla Grzegorza Brauna, czyli profesjonalizacja ruchu, czyli odsianie tych, którzy no, prawda, wierzą w to, co mówią, ale właśnie dlatego, że są wierni, no to mogą też być wierni jakimś przekazom, wierni ideom nawet, no to mogą potem być mniej kontrolowalni niż cyniczni biznesmeni, którzy mają prostą kalkulację, z którymi łatwiej jest się dogadać. Niczego, żadnego numeru nie wywinął.
2: Dokładnie tak. No, słynne powiedzenie, że partia umacnia się poprzez podział, wydaje się na pierwszy rzut oka takie właśnie zabawne, natomiast jest z nim sporo prawdy, bo tę drogę przeszło wiele w Polsce partii. Żeby daleko nie szukać, no to Konfederacja, ta Mencenowo-Bosakowa, no też przeszła tę drogę. Przecież po kolei po przejęciu partii przez Mencena, po Korwin-Mikkem, też dochodziło do usuwania co z kolei bardziej wyrazistych postaci. Tutaj pani Ewa Zajączkowska-Hernik jest chyba taką ostatnią, która została wypchnięta z partii. No i gdyby tak spojrzeć dzisiaj na ten repertuar osobowości w partii Mencena, no to ich jest bardzo niewiele. To są raczej właśnie tacy działacze, którzy powielają przekaz partyjny, którzy nie zaskakują niczym szefa specjalnym. I na tym polega ta paradoksalnie siła tej partii. Nie trzeba się za nikogo tłumaczyć, nie trzeba za nikogo świecić oczami. Ludzie wiedzą, na co głosują, bo widzą pewną maszynę, gdzie wszystkie trybiki odpowiednio pracują. No, a w przypadku aktualnie jeszcze partii Brauna, no te trybiki, każdy jest inny, każdy ma ząbki powykrzywiane na różne strony, no i taka maszyna po prostu nie jest wiarygodna, albo jest wiarygodna na chwilę, jako akt sprzeciwu, ale nie jako poważna siła. No i czy to Braunowi się uda? No jest to dla mnie bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście też pogłębiającej się wiedzy o tej partii, no bo jednak ona na tym paliwie antyukraińskim całkiem daleko zajechała w obecnych sondażach, no ale czego innego wymaga się od partii profesjonalnej, a czego innego od partii takich krzykaczy, którzy mówią, że tu wszystko tam zniszczą, pogonią tych darmozjadów, tych sługusów innych państw i tak dalej. No to teraz padną pytania o gospodarkę na przykład. No i tu się okazuje na przykład, że w gospodarce Grzegorz Braun bardzo chętnie zaprosi w migrantów. Przecież jest to partia tak de facto, gdyby odrzeć się z tej całej retoryki, Polski, no to jest to partia, która ma służyć przedsiębiorcom, którzy bardzo chętnie przyjmą tanią siłę roboczą. Jest to partia, która wyznaje wolny przepływ towarów, migracji zarobkowej i tak dalej. W jakiś sposób godzi to z krytyką multikulti, co jest absurdalne, bo po prostu to jest prosty wynik multikulti. No ale tego już właśnie typu rzeczy zaczną wychodzić, tego typu konkrety ludzie zaczną obserwować. No i pytanie, czy tego naprawdę będą chcieli, bo na razie jednak tę partię Brauna atakuje się właśnie próbując uwypuklić to odium foliarstwa, odium wariactwa, odium prorosyjskości. To tak działa średnio, ale być może kiedy te kwestie gospodarcze, te kwestie takiej niekonsekwencji wyjdą, cwaniactwa również, w kwestiach biznesowych, bo też to jest bardzo widoczne w tej partii, to wcale niekoniecznie te 10 czy nawet 8% oni zdobędą. Tak więc już kończąc tę wypowiedź akurat, myślę, że to takie absolutne przekonanie, że ta partia na pewno przekroczy próg wyborczy, wcale nie jest, to nie jest pewne. To nie jest pewne. Jak na kilka miesięcy w 2023 roku wyglądały sondaże Konfederacji, kiedy jeszcze tam był Braun. W niektórych sondażach ta partia miała 15%. 15% kilka miesięcy przed wyborami w 2023 skończyło się na 7%, czyli ponad dwukrotnie niżej. Wcale nie jest pewne, że Braun tę próbę, o której tutaj mówimy, próbę profesjonalizacji, próbę odmiennego traktowania jako właśnie poważna siła, przejdzie pomyślnie.
1: O czym mówił Ludwik Pędzioł, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Miłego dnia i wszystkiego dobrego.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. A to była Odyseja Wyborcza. Słyszymy się jutro, chociaż nie w Odysei, ale w Poranku Wnet. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Odyseja Wyborcza. www.wnet.fm

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: Czyli dzień dobry z Bejrutu.
0: سلامات من بيروت.
1: A z tego właśnie miasta w Libanie pozdrawiają dzisiaj i Kazimierz Gajowy. Jest z nami też Sawia, która przysłuchuje się, jak studio Bejrut działa. Kto wie, będąc arabsko-polsko-angielsko-francuskojęzycznym człowiekiem, na pewno kiedyś do Radia Wnet i zwłaszcza studia Bejrut się przyda. Dzisiaj się właśnie przysłuchuje, jak działamy. Powiedzieliśmy dzień dobry, powiedzieliśmy sabah el khair, a właśnie jaki on jest, zapytamy Maję. Jany, sabah el khair, czyli dobrego dnia. Czy ten dzień w Libanie jest dobry? Hej, nahar al-yom amjad mnih.
0: هلا من بعد ويكند كان صعب على لبنان، رجع القصف على الجنوب والنبطية وكفر رمان، يعني كان شوي العالم حزينة عن جديد.
1: Tak, to nie był dobry weekend, to nie były dobre dni, ponieważ bombardowania się wzmogły na południu Libanu, zwłaszcza w Kfar Rumman i okolice Nabatyje, no nie pomijając też w cudzysłowie słynnych wzgórz Ali Taher. Tak jak Maja powiedziała, no dziesiątki, jak nie setki nalotów, a w tym właśnie też przypadki śmiertelne. To był chyba najbardziej od kilku miesięcy tragiczny, jeżeli chodzi o zgony, dzień, bo według libańskich władz co najmniej 12 osób poniosło śmierć, w tym dwoje dzieci i cztery kobiety. Jak mówi tutejsza prasa, uderzony został między innymi budynek mieszkalny, a osobny atak dotyczył samochodu ratowników medycznych. Izrael twierdzi, że celem byli ludzie związani z transportem broni Hezbollahu. Czyli jak zawsze mamy takie dwa źródła informacji, bardzo od siebie się różniące. Tu ratownicy medyczni, a ze strony Izraela miał to być transport broni. W tym wszystkim nie zmienia się nic, jak fakt, że 12 osób, w tym dwoje dzieci, cztery kobiety, poniosły śmierć. Czyli to na pewno nie był dobry dzień. Ale czy możemy powiedzieć, że życie jest normalne w Libanie, czy raczej la vie étrange, czyli dziwne życie? Co powiesz, Maja, na to, Siurajek?
0: Manna normalna, gharibe.
1: Na pewno nie jest to normalne życie, jest ono gharibe, czyli dziwne.
0: في مطارح في مناطق العالم شوي نورمال عايشين بس في مناطق بعد الحرب ماشية والأسعار والغلاء كتير صعبة فوتت المدارس صعبة العالم عم تختنق.
1: Niestety w niektórych częściach ono troszkę do normalności jest podobne, w większości normalne ono nie jest. Do tej nienormalności również możemy też zaliczyć wzrost cen na podstawowe produkty i to sprawia, że to życie nie jest normalne. Wiesz, Maju, wrócimy troszeczkę w inne czasy, lat temu przynajmniej 15, kiedy to właśnie to życie też nie było normalne. Też wtedy była wojna, ten rok 2006, a wtedy właśnie powstała pewna piosenka i my oczywiście, pozdrawiając pana Szymona za konsolą, poprosimy o tą piosenkę właśnie ze studia Matki z krakowskiego przedmieścia, a później sobie o niej porozmawiamy.

0: Le monde étrange. Możemy to przetłumaczyć prawie jak w klasycznej piosence znanej przez wszystkich Polaków, czyli Dziwny ten świat. Le monde étrange. 15 lat temu taki był tu w Libanie i jest nadal. Zapytamy Maję, co chciała nam przekazać, pisząc kiedyś ten tekst i na ile on już nie jest aktualny, a na ile może jest aktualny. Bzakry się katapty, siu bzakry lesz katapty, siu kan kontuni hek bilhulasa haj ranije.
1: Bilhulasa, no behejda العالم في فينا نضحك فينا نبكي في قد ما بنضحك قد ما بنبكي.
0: Według Mai chciała ukazać w tej piosence, że jest na świecie pewna równowaga. Ile łez, tyle radości. Ile płaczu, tyle westchnień, uczuć. I co dalej?
1: احلى شيء كتبته انه نحن بنقدر نخلق هيدا العالم، نحن الانسان البشر بنقدر نقرر اذا هيدا العالم بده يكون عالم بكي او عالم فرح.
0: No właśnie. I tutaj mówi nam Maja, że rola każdego z nas. Możemy się przyczynić do łez, możemy się przyczynić do radości. Czyli możemy się też przyczynić do wojny, albo możemy przyczynić się do pokoju. Munkenech nam kawen salam, kem kawen harb. Okej, zobaczymy, to będzie trudne pytanie. Masz jakiś pomysł konkretnie dla nas tu w Libanie, w studiu Bejrut, ale też i w Warszawie i w innych miastach w Polsce, tam gdzie nas słuchają słuchacze, jak można się przyczynić do pokoju? Co takiego można prostego zrobić, żeby przyczynić się do pokoju? Śufinam nam lisi basit, tanech nam kawen salam, tanech na neatikila salam.
1: Min, nechna lama.
0: Ana, enty, Maja dopytuje, kto? Ja, ty, Libańczyk, Polak, Francuz, Włoch, dzisiaj, co mówić? Aliom, siumunkien jamel wahat, jany bihajet liaumija.
1: أول شيء بلش يخلق سلام جواته ويخلق سلام بعائلته ببيته. أكيد ما أنا ما فيي وقف الحرب وأعمل سلام عالمي هلأ بكل الدول عم فيها حرب.
0: No, mówiłem, że to będzie trudne pytanie. Utylną nas lanochada sabel słuchale. Rzeczywiście Maja też aż się dziwiła tym pytaniem. No i zobaczymy, czy trafnie według szanownego państwa odpowiedziała. Powiedziała, zacznij od budowania pokoju w swoim sercu. Zacznij od budowania pokoju w swoim domu, swoim otoczeniu. Nie możemy nic takiego zrobić, co by jednym tylko, można by powiedzieć, gestem przyczyniło się do pokoju. Myślę, że to trafna odpowiedź.
1: يعني حتى من بعد اللي صار هون بلبنان رئيس الجمهورية جوزيف عون سأل سؤال نحن بدنا نفهم إسرائيل شو بدها بدها نكفي بمسار المفاوضات نوصل للسلام ولا بدها الحرب بس قلنا
0: No i właśnie ta decyzja jest ważna. Maja tutaj przypomniała nam, jak się zwrócił aktualny prezydent Libanu Joseph Aoun, a zwrócił się do Izraela, mówiąc, niech Izrael się opowie, czy chce pokoju, czy chce wojny, czy chce rozmowy, dialogu, czy chce dyskutować tylko i wyłącznie siłą. Czyli niech nam powie dokładnie, o co mu chodzi. A młodzież libańska? يعني الشباب اللبنانية يعني طلاب شو ممكن بيعملوا كارمل سلام هون بلبنان؟
1: الشباب اللبنانية بالآخر إحصائيات بيّنت إنه أكثر من النص عم بفكروا يهاجروا.
0: Właśnie. Przede wszystkim problem polega na tym, że prawie połowa młodzieży libańskiej myśli o swojej przyszłości poza Libanem, nie w Libanie.
1: بس هول النص يلي عم بفكروا يهاجروا قالوا إذا بيتغير شيء بالبلد أو في أمل كلنا منبقى.
0: Ale ci sami, ta połowa Libańczyków, którzy myśli o wyjeździe, powiedzieli, dajcie nam troszkę nadziei, dajcie nam troszkę nadziei, że nasza przyszłość może być tutaj w Libanie, że będzie pokój i my po prostu pozostaniemy. Czyli jednym słowem, z jednej strony od każdego z nas zależy bardzo dużo, a z drugiej strony trzeba stworzyć takie warunki, by po prostu ci ludzie mogli tutaj żyć, mogli tutaj pozostać, oczywiście nie pod bombami. Ale ja pamiętam, Maju, że w tej piosence jeszcze jest coś takiego, co mówi o rew, czyli sen, sen o pokoju, sen właśnie o tym, że chcielibyśmy, by rzeczywiście ten Liban był taki, jakiego widział Jan Paweł II, a widział go przede wszystkim ten Liban jako przesłanie dla wszystkich, ale ty w tej piosence powiedziałeś coś takiego, że samo to się nie stanie. Utyle pychajrani elanu lawahdu marachisir bydnanechna amkawino. Fajzan bydnam baldesz min riom, bydnam baldesz min jany haj dakieka. Możemy zacząć od teraz, możemy zacząć od dzisiaj. Szanowni Państwo, oczywiście w tym układzie ja nie mogę nic innego powiedzieć jak to, że każdy gest, każda pomoc, każde nawet prawdziwe informacje o Libanie sprawiają, że ci Libańczycy, również młodzi, po prostu w tym Libanie pozostaną. Ale Maja, czy mogą pozostać Libańczycy i młodzi w Libanie, jeżeli Izrael zapowiada dalsze operacje, no, przeciwko Hezbollahowi, ale jak tu odróżnić tą część Libanu od całego Libanu? Po ostatnich atakach izraelskie władze zapowiedziały kontynuowanie działań przeciwko Hezbollahowi, oskarżając tą organizację o naruszanie obowiązującego od czerwca zawieszenia broni. Hezbollah miał w ostatnich dniach przeprowadzić ataki dronami na izraelskie siły w południowym Libanie. Czy się to kiedyś skończy? Jany Minjicha Izrael, Minjicha Hezbollah. Jany enty bczufi lanu hajda jomina jamrach nechlas haj muszkile?
1: هلا هي الدولة اللبنانية عم تطلب من حزب الله إنه يسلم سلاحه والردي الدولة أعلنت إنه حزب الله هو حزب مسلح غير شرعي خارج عن القانون.
0: Zacznijmy od tego, że władze libańskie oficjalnie swoimi decyzjami zwróciły się do Hezbollahu jako organizacji wojskowej, militarnej o to, by została przez nich zwrócona jakakolwiek broń, którą posiada, stwierdzając również, że posiadanie broni, istnienie takiej organizacji jest po prostu nielegalne.
1: Hezbollah بيقول انه هو مقاومة عم بدافع عن الارض واسرائيل صارت فايتة لاكثر من 20% من مساحة لبنان.
0: Tak, bo z jednej strony Hezbollah chce przekonać całe społeczeństwo libańskie, że broni ziemi libańskiej, tylko jaki jest efekt tego bronienia ziemi libańskiej, że podczas tego bronienia 20% prawie terytorium Libanu zostało zajęte przez Izrael.
1: Izrael بتقول انه اذا حزب الله بسلم سلاحه نحن بنطلع اليوم.
0: A z drugiej strony Izrael zapowiada, że wystarczy, aby Hezbollah złożył broń, przestał być organizacją, no, według Izraela terrorystyczną, uzbrojoną, w tym samym dniu praktycznie Izrael się wycofa. Tak, ale czy te informacje, które ostatnio się pojawiły w przestrzeni publicznej w Libanie, że Izrael niejako, no, praktycznie zapowiada swego rodzaju osadnictwo obywateli swoich chętnych do zamieszkania, zagospodarowania tego pasu ziemi libańskiej, który został w jakiś sposób opanowany przez armię izraelską. Myślisz, Maju, że to jest tylko takie czcze gadanie, że to nie ma żadnych podstaw? Czy rzeczywiście jako Libanka, jako Libańczycy macie podstawy, by się też również tego obawiać? Jany Habar, Janu Barke, Jany Bidziu Izraelije, Biewtachu Bujutun, Biewtachu Maszarion, Bil Artur, Lubnan Hadahaki, Hek, Hakinazbas, Birajek Hadasi, Bichałówkom, Hadasi Jecha i Aubasimken Hadahaki, Balatame.
1: أكيد بخوفنا وبخوفنا كلنا، لأنه نحن شفنا إسرائيل شو عملت بفلسطين وعم تعمل بالضفة الغربية.
0: Pewnie, pewnie, bardzo się tego obawiamy i bierzemy na serio te informacje, chociażby z tego powodu, jak patrzymy na to, czego Izrael dokonał w Palestynie ogólnie rzecz biorąc i co chociażby w strefie Gazy.
1: ونحن عم نسمع كمان هن الأوفيسيال الإسرائيلية مثل سموتريتش وبن غافير وهالسياسيين كلهم شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا إنه لبنان بلا بدهم ما رح يطلعوا بدهم يخطوا لقلهم.
0: A oczywiście też słyszymy potwierdzenia z wielu ministrów izraelskich, którzy wprost mówią, że nie mają zamiaru się z Izraela wycofać, a wręcz przeciwnie pozostać i być może, tak jak niektórzy tutaj w Libanie mówią, nawet przyłączyć go do swoich ziem. Czyli jakie byłoby najlepsze rozwiązanie, najszybsze teraz, żeby niejako wytrącić ten argument z rąk Izraela? Szulazem biamel hukume lubnania lubnanka kul taj silhaj jany fikra min rasel Izrael jany ta maendu jany sabab taj kunhon bi lubnan.
1: تيشيل الفكرة من رأس الإسرائيلية حسب من رأس أي تيار إسرائيلي، لأنه الفكرة إذا هي تيولوجيك كيف بدك تشيلها من رأسهم؟
0: Maja mówi, to zależy, z których głów izraelskich trzeba byłoby ten pomysł zabrać. Czy ze głów polityków, z głów powiedzmy dyplomatów, czy na przykład z głów ortodoksyjnych Żydów przekonanych o tym, że Izrael to Izrael bardzo duży. Ty myślisz, że która z opcji wygra? Jan jest entyśmy takie miny rach jerbach bichaj Rus bi Izrael.
1: Lezem jerbach ras, jeli fi aal.
0: Mówi Maja po prostu, żeby wygrały te głowy w Izraelu, w których jest rozum. No tak, ten rozum będzie potrzebny chyba wszystkim obywatelom Izraela i to już niedługo, bo 27 października mają być wybory parlamentarne, polityczne w Izraelu. I ciekawy jestem, co ty na to, czy to będzie miało jakiś konkretny później wpływ na to, co się będzie działo w Libanie? Haj, jany rezultat, ale intychabat by Izrael by sabał 20 oktober, by rajek jany hajda by kun endusi influence on by Lubnan?
1: هو السؤال شو رح يصير من هلا لأكتوبر؟
0: Maja mówi, że zadajmy sobie najpierw pytanie, co się stanie od dzisiaj, od 8 września do właśnie wyboru 27. Podejrzewasz, że może coś się stać naprawdę groźnego? Enty birajek munken bisir si bichaj wakt ktir hator la Lubnan?
1: يعني حسب ما شفنا الاختبارات السابقة دايما قبل أي انتخابات إسرائيلية، إسرائيل بتعمل حرب كبيرة وبتستعملها أنه عملت حرب لإنقاذ اليهود.
0: Mamy doświadczenia z poprzednich dziesiątek lat, z poprzednich wyborów różnego rodzaju w Izraelu i wiemy, że ten okres przedwyborczy był zawsze okresem najbardziej tragicznym dla nas, bo najczęściej się właśnie wtedy bardzo dużo działo, by pokazać swoim przeciwnikom politycznym w Izraelu, jedna partia drugiej, kto ma rację i kto ma większe osiągi, można by tak to określić.
1: في باللبنانية على السوشيال ميديا عم بينكتوا بيقولوا نحن باللبنانية بنقول بين تشرين وتشرين في صيف تاني، عم بيقولوا بين تشرين وتشرين معقول في حرب تانية؟
0: W ogóle pojawiły się nawet takie humory w internecie, w social mediach, mówiące, przypominające pewne przysłowie libańskie, które mówi, że Bentyśryn utyśryn, czyli między październikiem a listopadem, bo tak się nazywają te miesiące, październik to się nazywa Tyśryn el Awal, czyli pierwszy, Tyśryn el Teni, czyli listopad, że Bentyśryn utyśryn że w tym okresie jest drugie lato i rzeczywiście tak jest, a teraz zaczynają mówić po prostu w ten sposób, czy między październikiem a listopadem będzie druga wojna zamiast drugiego lata i rzeczywiście wiele nagłówków dzisiejszych gazet zapowiada, że to może być kolejna kolejna wojna. Mówiliśmy już w Radiu Wnet wielokrotnie o takim wzgórzu, które stało się niestety bardzo, bardzo słynne, chociaż nieduże, 600 metrów nad poziomem morza zaledwie, 15 kilometrów w odległości od granicy z Izraelem, ale ono stało się takim, jakby można powiedzieć, języczkiem uwagi. Uwagi w znaczeniu, że patrzymy na to, ale również w tym przysłowiowym języczku uwagi, czym to się może wszystko skończyć, jak to się może dalej potoczyć. Widać wyraźnie, że dla rządzącej partii na czele z premierem Netanyahu bardzo jest to ważne, aby nad tym wzgórzem całkowicie zapanować. Po pierwsze, przedtem nim rozpoczęto nawet taki frontalny atak na to wzgórze, zostało rzucone w przestrzeń medialną, że to jest główna siedziba Hezbollahu, że tam są długie tunele pełne po prostu broni, rakiet różnego rodzaju. Ba, nawet ponoć miały być liczne ugrupowania samych tak zwanych stróżów rewolucji irańskiej, czyli Pasdaran, i że w zasadzie jak padnie to wzgórze, to padnie w ogóle cały Hezbollah. Do tego stopnia było to tak ważne, że nawet w rozmowach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi Iran przestrzegł poprzez mediację Omanu, że jeżeli Izrael tchnie to wzgórze, to Iran po prostu będzie srogo bombardował sam Izrael. Jeżeli mamy wierzyć informacjom izraelskim, to wzgórze zostało wzięte i że Górna Galilea jest całkowicie bezpieczna. Mówi się o licznych tunelach, w których było całe zaplecze Hezbollahu, dobrze wyposażone, które zostały zniszczone. Wielu bojowników miało polec, wielu miało uciec, ale nie znaleziono w ogóle żadnego z Pasdaranów, a nawet taka wieść gminna głosiła, że prawdopodobnie Iran niejako odstąpił, w cudzysłowie, to wzgórze Izraelowi za to, że jego ludzie, czyli Pasdarani, będą mogli po prostu stamtąd wolno wyjść. Czy to była prawda, czy nie, tego nie wiemy, ale wiemy jedno, że pomimo tego, że najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że izraelska armia to wzgórze opanowała, to jednak ze strony Iranu, jak dotychczas, nie słyszeliśmy żadnej odpowiedzi. Jednak okolice Ali Taher, okolice Nawatyje są srogo bombardowane i te 12 osób, które ostatnio zginęło, świadczą o tym. Ostatnio otrzymujemy również informacje od ludzi, którzy poszukują schronienia tu na naszym terenie i dopytują się, czy będziemy mieli takie możliwości, aby ich tu na nowo przyjąć. Co ciekawe, oni mówią, że nawet nie muszą pakować walizek, bo w zasadzie nic nie mają, bo wszystko podczas tej wojny stracili, a tak naprawdę to zawsze uciekają już tylko i wyłącznie z tym, co mają na sobie. Oby tak to się nie skończyło. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze Radia Wnet, studia Bejrut, my korzystamy zawsze z okazji, aby na koniec naszej audycji cotygodniowej serdecznie podziękować za to, że nas słuchacie, za to, że wierzycie naszym informacjom i że często opieracie również wasze życiowe decyzje niejednokrotnie, jeżeli chodzi o podróże, bazując się na tym, co my tu z tego radia mówimy. Ale jedna z informacji jest zawsze też o tym, co tu robimy, bo Fundacja Fenicja imieniu świętego Szerbera dzięki Studiu Bejrut, dzięki Radiu Wnet dociera do wielkiej rzeszy ludzi dobrej woli, którym zależy na tym, by ten mund, ten dziwny świat tu w Libanie się skończył, a w takiej dziwnej sytuacji aktualnie znajduje się dziesiątki miasteczek i miejscowości na przygraniczu z Izraelem. Oni tam pozostali w miejscowościach takich chociażby jak Dbel, Meish, Ein Ebel i my staramy się po prostu im pomagać. Czyli to takie nasze hasło, pomóżcie nam, byśmy mogli pomagać, a to zawsze znajdziecie wszystko na fenicja.org.pl. A dzisiaj z Bejrutu jeszcze raz się żegnają i pozdrawiają.
1: Majateje.
0: Kazimierz Gajowy, a Sawia oczywiście już tam gdzieś wśród bananowców bawi się kotkami. Do usłyszenia za tydzień.

0: Dzień dobry, 12.01 w tym wydaniu wiadomości. Zawiadomienie w związku z publicznym cytowaniem przez premiera akt ze śledztwa. Nowy projekt prezydencki w sprawie kryptowalut oraz Węgry wydalają rosyjskich dyplomatów. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Stowarzyszenie prokuratorów Ad Vocem złożyło zawiadomienie w związku z publicznym cytowaniem przez premiera Donalda Tuska informacji pochodzących ze śledztwa dotyczącego zonda krypto. Poinformowała w Radiu Wnet prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska. Według niej podstawą zawiadomienia są artykuły 241 i 231 kodeksu karnego. Materiały postępowania przygotowawczego są objęte tajemnicą, a przepisy ściśle określają sytuacje, w których informacje z akt mogą być udostępniane. Zawiadomienie złożył również PiS. Więcej na Wnet.fm. A zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską skierowała do prokuratora generalnego Helsińska Fundacja Praw Człowieka, poinformowała na X sama fundacja. Sprawa dotyczy manipulowania składami orzekającymi Trybunału Konstytucyjnego. Jak wyjaśniono, przez blisko 6 lat fundacja starała się o dostęp do danych o zmianach składów. Uzyskała je dopiero po wygranych sprawach przed WSA i NSA.

0: odróżnienie od poprzednich?
1: Te zasadnicze różnice między projektem pana prezydenta Nawrockiego a projektami rządowymi, one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
0: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, powiedział szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Węgry nakazały 10 członkom rosyjskiej misji dyplomatycznej opuszczenie kraju w związku z działaniami uznanymi za niedopuszczalne w przypadku dyplomatów, poinformowała minister spraw zagranicznych Anita Orban. Orban nie sprecyzowała, o jakie działania chodzi, ani nie podała, ile czasu rosyjscy dyplomaci mają na opuszczenie Węgier. Powiedziała, że decyzja ma na celu ochronę bezpieczeństwa i suwerenności Węgier, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali saudyjskie obiekty energetyczne, raniąc dziesiątki osób i powodując wzrost cen ropy, poinformowało saudyjskie Ministerstwo Energii. Ataki Huti nastąpiły po ostrzeżeniu Iranu, że infrastruktura energetyczna w całej Zatoce Perskiej, w tym amerykańskie interesy związane z wydobyciem ropy i gazu, jest narażona na ataki. Wcześniej w ubiegły weekend doszło do wzajemnych ataków na statki w Zatoce Perskiej i w jej rejonie, które spowodowały wzrost cen ropy do najwyższego poziomu od ponad 6 tygodni. Dziś słonecznie, szczególnie na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze pojawią się chmury, nawet i gęste. Pod wieczór na Pomorzu możliwy przelotny deszcz, ciepło, a nawet gorąco. Od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie.
2: www.wnet.fm Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
4: Radio Wnet.
5: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni blądzisz znów, rozmawiasz z echem pośród skał?

0: dobrym ludziom potrzebne złe psy.
1: Audycja powtórkowa.
2: W 1966 roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wygrała pani nagrodę. No i jak to się w ogóle stało, że się pani na scenie w Opolu znalazła?
0: Otóż może to jest dzisiaj trudno zrozumiałe, ale ja należę do tych, nie wiem, może nietypowych osób, aczkolwiek znam osoby i nie tylko z mojej generacji zresztą. Ja już wiedziałam w wieku 4 lat, czym ja się będę zajmować i że sztuka jest moim absolutnym przeznaczeniem i nie ma mowy o niczym innym. Więc wie pani, a z Opolem to też jest tak, że ja zaczynałam udział na Festiwalu Opolskim od 2. festiwalu. Potem był 3, na którym już śpiewałam w wielkim koncercie Mikrofon i Ekran. A ten w 66 to był 4. festiwal. I pamiętam, że ja gdzieś tam leciałam na kontrakt na Węgry na 3 miesiące, a dyrektor muzyczny Polskiego Radia mówi, ale proszę wrócić w terminie, bo w tym roku panią lansujemy. Więc widzi pani, to tak wyglądało, że już zaczęły się pewne metody, pewne postępowania, bo wybuch talentu Ewy Demarczyk na pierwszym festiwalu opolskim w roku 1963 był czymś olśniewającym, niesamowitym, nadzwyczajnym i wspaniałym, ale równocześnie całe pierwsze Opole skrzyknięte tak na ostatnią chwilę, tak na ola Boga poprzez rozgłośnie Polskiego Radia stało się ewenementem dlatego, że właśnie pojawiły się tam takie zjawiska jak Ewa Demarczyk i cały ten ruch studencki, piwnic, kabaretów, prawda, Ewa była z piwnicy pod Baranami, więc to wszystko się ułożyło w owym czasie w jakiś system. Ja miałam zaproszenie na pierwszy festiwal, ale już miałam podpisany kontrakt na Targach Poznańskich, więc musiałam zrezygnować.
3: Natomiast w Opolu niewielu widzieliśmy debiutantów. Łowcy autografów musieli kontentować się tymi samymi, co w zeszłym roku nazwiskami. Ciężarów popularności można było odpocząć dopiero późną nocą przy piwku, które podobno najlepiej smakowało w bufecie kolejowym otwartym do rana.
0: Moje dzieje

0: Zamiast przyjechać na ten festiwal do Warszawy, znalazłam się w sytuacji takiej, innej, artystycznej, radiowej, że poprzez Radio Kraków pojechałam do Krakowa i tam zaangażowałam się do zespołu wojskowego. To były świetne zespoły zawodowe. I wyszłam za mąż za aktora Teatru Starego i mieszkałam w Starym Teatrze w otoczeniu legend Teatru Polskiego, tam Konrad Swinarski, Zygmunt Hübner, później Jerzy Trela, Leszek Herdegen. Także to był jakby dalszy ciąg mojej edukacji i tym sposobem ja poprzez Kraków trafiłam na tamtejszych twórców i przyjechałam w 66 roku do Opola, ale już z innym bagażem, jakiego nie dałaby mi nigdy Warszawa. Choć już potem w tę Warszawę weszłam, w środowisko autorskie, kompozytorskie, więc tak to wygląda. Ja dość detalicznie o tym mówię, ale to są opowieści też dotyczące pewnych struktur, które istniały, a już nie istnieją, bo jest tak zwany wolny rynek. Ja ciągle powtarzam tu na naszej antenie Radia Wnet, że Jerzy Sztur zaśpiewał w połowie lat 70. Śpiewać każdy może i masa ludzi wzięła to dosłownie i niestety mamy to, co mamy. Niestety nawet na antenie naszego radia słyszę bardzo często jakieś nagrania młodych ludzi, którzy tak sam facet napisze tekst, skomponuje muzykę, no aranżować to nie ma co, bo on się na tym nie zna, aranż jest ubogi. Po czym to wykonuje ten i ów i jest to za przeproszeniem na poziomie dziadów proszalnych. Ja jestem bardzo krytyczna, okrutna i bezwzględna, ale proszę spytać zawodowych muzyków, co o tym sądzą.
1: No dobrze, to w takim, jak już pani nawiązała do tworzenia utworu, to jakby pani mogła powiedzieć, jak to wyglądało, jak pani śpiewała te utwory, kto pisał teksty, kto komponował, ile czasu zajmowało stworzenie takiej porządnej piosenki?
0: Nie, czas się nie liczy, bo to czasem powstaje chwilami w ciągu paru minut, a czasem trwa bardzo długo. Poza tym, a jak wie pani, jak ja dostałam nie choć tą ulicą Lucjana Kaszyckiego, który studiował równolegle z Krzysztofem Pendereckim i miał straszny na jego punkcie kompleks, ale tak, bo to krakowska uczelnia, prawda? Ale okazało się, że prędzej zdobył pewien rodzaj sławy i popularność Lucjan Kaszycki, albowiem trafił do filmu poprzez Wojciecha Hasa, który był twórcą wyjątkowej rangi, i skomponował wielki przebój, pamiętasz, była jesień. I co się okazało? To jest utwór cholernie trudny. On jest bardzo skomplikowany muzycznie, strukturalnie, a jednak stał się i jest do dzisiaj wielkim przebojem.

tak to jest, że piosenki wywodzące się z filmów zyskują łatwiejszy dostęp do publiczności poprzez wielki ekran. No teraz jest więcej tych mediów, prawda? Wtedy tego nie było. Ale to trudno powiedzieć, trudno określić, co, jak jest okres i co, ile trwa. Więc to bywa bardzo różnie i nigdy nie wiadomo dlaczego. Zresztą wie pani, jeśli chodzi o werdykty wszelkich jury na świecie, bo zarówno podlegałam werdyktom jury, jak i bywałam w jury w Polsce i nie tylko w Polsce. To jest każdy rezultat ostateczny. To samo dotyczy konkursów chopinowskich, wszystkich, czy konkursów imienia

0: Wieniawskiego, o czym rozmawiałam z Wandą Wilkomirską, bo napisałam o niej książkę i ona mi powiedziała, wiesz co, ja nie jestem zwolenniczką takich konkursów, dlatego że im bardziej wrażliwy artysta, tym gorzej znosi zderzenie z taką instytucją, jak stoisz, grasz czy śpiewasz, prawda, obojętne. I tam siedzą ludzie, którzy cię oceniają. I ostateczny rezultat jest wypadkową kilku czy kilkunastu osób. I nawet sami uczestnicy się potem dziwią. Co? Ten? Ta? A jak to? A ten nie? Więc to jest taka jakaś, nie wiem, taki totolotek specjalny.
1: Nie ma przepisu na przebój.
0: Nie ma. Nie ma, nie ma. I tak samo jak Ewa Demarczyk, występując w pierwszym konkursie piosenki studenckiej w Krakowie, zajęła drugie miejsce, a pierwsze zajął taki Marian Kawski, kompletnie nieznany, oraz ex aequo z nim Edward Lubaszenko, aktor. A dlaczego? Ja wiem, bo w jury zasiadali zacni profesorowie uczelni i patrzyli na tę Ewę, która taka z tym repertuarem koniecznego, bo oni się tak wzajemnie stworzyli i mówili, no nie, no tak nie wolno śpiewać, no gdzie, no jak? To są rzeczy bardzo śmieszne chwilami. Albo, proszę zobaczyć, Czesław Niemen, z którym między innymi byliśmy w ogromnym towarzystwie, wielkiej ekipie Grand Music Hall de Varsovie w paryskiej Olimpii. Czesław wtedy otwierał program, no bo ja Grand Music Hall de Varsovie, swoją słynną piosenką Sen o Warszawie. A dopiero w następnym roku, 67, zaprezentuje w Opolu Dziwny jest ten świat. Jest to utwór genialny. Nawet sobie nie zdawaliśmy wtedy sprawy. I wtedy wyjątkowo raz zrobili w Opolu takie głosowanie, jak w tych zawodach łyżwiarskich, że w sposób widoczny tamte. I wie pani co? Pewien, a to można powiedzieć, on już nie żyje, Andrzej Ibis-Wróblewski, okrutny recenzent życia Warszawy i nie tylko, dał za utwór Dziwny jest ten świat 0 punktów. No. No i co? Jak to oceniać? Jak wyceniać?

To są rzeczy nieprawdopodobne, nieobliczalne, nieprzewidywalne. Właśnie sięgam tutaj, bo sobie zapisałam to, żeby nie przekręcić. Otóż co powiedział Ludwig van Beethoven? Że muzyka jest największym objawieniem, przy którym wszelka mądrość, uczoność i filozofia w ogóle przestają istnieć. A dlaczego tak jest? Bo to wyjaśnia w pewien sposób bardzo logiczny to, co ja przed chwilą powiedziałam o nieprzewidywalności. Otóż muzyka jest formą matematyki. Matematyki nie wymyślił człowiek, tylko ona istnieje w kosmosie, w biegu planet, prawda, w całym ruchu planet, w funkcjonowaniu wszechświata, nazwijmy to tak. I ten zapis matematyczny, zapis człowiek stworzył, ale wziął go z natury. Ja brałam udział w koncercie otwarcia Światowego Kongresu Dydaktyki Matematyki i tam pewna pani profesor z Berlina powiedziała, a teraz przejdziemy do przyjemniejszej formy matematyki, jaką jest muzyka. I proszę sobie wyobrazić, dowiedziałam się na tymże kongresie, że jeden ze światowych kongresów właśnie dydaktyki matematyki odbył się w Krakowie, gdzie była słynna w Europie matematyk profesor Krygowska, która zademonstrowała muzyczną metodę nauczania matematyki, którą stworzył wielki kompozytor węgierski Zoltán Kodály. I proszę sobie wyobrazić, że jakieś dzieci z Nowej Huty, które poza polskim, słabiutkim zresztą nie znały żadnego języka, już to umiały opanować. Więc na czym polega ta niesamowitość muzyki, o której mówi Beethoven? Że jest to sztuka najbardziej abstrakcyjna. Ale za to zapis ma własny język i zapis matematyczny. Aczkolwiek, tak jak matematyka, nie została wymyślona przez człowieka, bo muzyka istnieje w naturze. Ptaki śpiewają, wiatr szumi, cisza kosmosu. Jest też cisza w

0: Jak to się stało, że pani zdecydowała się, czy zaczęła karierę śpiewaczki?
1: Nie śpiewaczki, tylko piosenkarki. To jest
0: zasadnicza. Pieśniarki?
1: No pieśniarki bardziej, tak.
0: Pieśniarki.
1: Tak. To jest bardziej.
0: Grała pani na skrzypcach, miała pani czas, kiedy grała pani w teatrach. I jak to się stało, że jednak piosenka?
1: Proszę pani, ja od 7 roku życia grałam na skrzypcach, trafiłam przez kogoś tam do jednego z najważniejszych rumuńskich muzyków, bo stamtąd pochodzę, który jest w tej chwili drugim po George Enescu i był zresztą uczniem George'a Enescu i od lat odbywa się w Bukareszcie festiwal właśnie imienia mojego profesora Jona Perla. Coś tam wymyślili rodzice. Miałam starszą siostrę, która uczyła się gry na fortepianie, jak to w inteligenckich domach, ale już ja słyszałam, że ona często nie trafiała we właściwe klawisze, więc szybko zakończono edukację. Natomiast mnie to przyszło z lekkością, tworzenie dźwięku, choć to nie jest łatwe, zważywszy skomplikowanie instrumentu, jakim są skrzypce. Ale ja oczywiście zmieniając niestety profesorów na coraz gorszych, przyjechałam do Polski i zorientowałam się w tym momencie, że ja będę miała pewien kłopot techniczny. To znaczy łatwość. To samo miała zresztą Wanda Wilkomirska, z którą się zaprzyjaźniłam. I ona mówiła, wiesz, dźwięk nie był moją silną stroną. Moją silną stroną była akrobatyka, czyli techniczne pokonywanie pewnych trudności zapisu. A u mnie była jakość dźwięku, prawda? Więc ja wiedziałam już grając parę lat, że ja nie będę wirtuozem, ale mnie nie interesowało granie przy pulpicie, prawda, w orkiestrze. Więc bez namysłu rzuciłam te skrzypce, co oczywiście potem się bardzo przydało, całe wykształcenie, znajomość nut, solfeżu, rytmiki, harmonii, teorii, wszystkiego absolutnie, więc przyszłam, tak, a potem odeszłam z teatru, bo się zorientowałam też jakoś raczej podświadomie, że śpiewanie daje większą wolność wyboru, ale daje wolność też absolutną, bo w teatrze można być drugą Modrzejewską, jak się nie ma faceta czy męża, dyrektora, reżysera, to można przeżyć życie bez Ofelii, bez Hamleta. Więc tak to wygląda. Natomiast w owych czasach tej złotej epoki piosenki polskiej niewątpliwie z różnych względów, to jednak istniała pewna ścisła hierarchia i jednak ludzie umieli wyłapywać, wynajdywać interesujące osoby. Także jeśli człowiek coś miał w sobie, przede wszystkim osobowość, prawda, bo to, że się ma głos i trochę słuchu i tak dalej, to jeszcze nie jest wszystko. I wtedy istniała bardzo uczciwa hierarchia i można było zaistnieć w dość szybkim tempie.
0: No a jak to środowisko artystyczne wtedy wyglądało? Państwo się znali. Gdzieś widziałam zdjęcie pani z Ireną Santor i Łucją Prus.
1: A to pani widziała na okładce, bo wtedy mieliśmy 3 główne nagrody. Tak, nie, wie pani, to te pierwsze festiwale, w których brałam udział, począwszy od drugiego, aż gdzieś po któryś tam, te pierwsze były takim familijnym zjazdem. Myśmy się bardzo cieszyli, że się spotykamy, że się bliżej poznajemy, że wieczorem idziemy do Pająka, pijemy i po prostu to była radość ze spotkania. Wie pani, że ja dopiero później sobie uświadomiłam, no Opole w tym czasie, stolica polskiej piosenki, już począwszy chyba. Pierwszy był transmitowany tylko w radio, drugi już częściowo, a trzeci, w którym właśnie śpiewałam w koncercie mikrofon i ekran, to już była telewizja. No, wtedy były 2 programy. Wie pani, to była potęga, to już cała Polska widziała ten festiwal. I tam wisiały transparenty. Opole, stolicą polskiej piosenki. nikt z nas nie myślał o tym, że jeszcze nie była zaklepana na dobre granica na Odrze i Nysie, że ona troszkę wisiała na włosku, o czym były symptomy nawet w kościelnej hierarchii. Czy biskup wrocławski ma prawo, a jak, prawda? A myśmy o tym nie wiedzieli. Było to święto, były coraz lepsze orkiestry, coraz wspanialsza scenografia, coraz bardziej okazałe były te koncerty, prawda? I potem, kiedy mnie już, jak mnie uprzedzenkarka roku 66. Wie pani, to się odbywało szybko, ale też to już było wszystko przesiane, bo jak powiedział pewien amerykański ekonomista Stiglitz chyba, że nadmiar jest gorszy od niedoboru. Proszę bardzo, dzisiaj pani ma tyle tego, że w końcu to wszystko ginie w tej gęstości, w tym ogromie i przepada gdzieś i nawet nie sposób przesiać, a poza tym ilość nigdy nie zamieni się w jakość.

Zanim zaistniał festiwal w Opolu, to odbywały się różne niby podziemne, ale jednakowoż w klubach studenckich finansowanych przez jak najbardziej państwowe zrzeszenie studentów polskich. Odbywały się seanse jazzu, Kurylewicze, Karolaki, komedy i tym podobni ludzie serwowali nam jazz na poziomie światowym, jak się za chwilę okazało. I były różne kalatówki, potem jazz jamboree, potem jazz filharmonii, który zaistniał mniej więcej w tym czasie, co festiwale opolskie. Wie pani, sztuka ma to do siebie, że ona istnieje, jest odrębna, żyje własnym życiem i mimo wszelkich zakazów, kiedy ja już po latach jako dziennikarz spotykałam się ze środowiskami właśnie medialnymi i rozmawialiśmy o tym, jak to było, bo w Opolu na moich oczach raz spodnie panowie mieli za wąskie, drugi raz za szerokie, włosy mieli raz za długie, potem za krótkie. Ale kto o tym wszystkim decydował? Miejscowe kacyki. Ja pamiętam festiwal, na którym Halina Frąckowiak wystąpiła w prześlicznej sukience z takich blaszek metalowych. To był projekt Barbary Hof, bardzo sławnej twórczyni mody. I ktoś tam narobił, że co ona, Halina Frąckowiak pod spodem jest naga, dzwoniła z Moskwy pani w minister Furcewa, powiedziała, to skandal, tak być nie może. Potem się okazało, że guzik prawda. Oczywiście Halinka wystąpiła w koncercie finałowym, bo piosenka była śliczna, już nie pamiętam która. W sukience prywatnej wyglądała jak mniszka w habicie. No i takie były historie, takie totalne głupoty, wie pani.

0: I niby ja żyłam za żelazną kurtyną, ale ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, bo już przed 56 rokiem, czyli przed Gomułkowskim październikiem, już zaczęła docierać literatura zachodnia. Zaczytywaliśmy się po uszy Hemingwaye, Remarki, stąd moje nazwisko Rawik. Zresztą za parę miesięcy jadę do Osnabrück na wielkie święto stulecia urodzin Remarka. Także znalazłam się, jak pani widzi, w orbicie wielkiej literatury niemieckiej. Proszę. Co znaczy sztuka? No i pamiętam moje pierwsze wyjazdy już poza paryską Olimpią, międzynarodowe koncerty, gdzie reprezentowałam Polskę, a były same zachodnie radiofonie i patrzyli na mnie i słuchali, o, a ona jest zupełnie normalna, coś takiego z żelaznej kurtyny, to niemożliwe. Więc sztuka nie ma granic, bo sztuka przedziera się wszędzie i dojdzie wszędzie. I proszę zauważyć, że sztuka, tak jak rockowa muzyka, ta muzyka gitarowa, prawda, zwana u nas dla niepoznaki początkową muzyką młodzieżową, tak to nazwał chyba Andrzej Walicki, ona ma ogromny wpływ, ona tworzy pewne ruchy, ona tworzy pewne przewroty cywilizacyjne. Ona jest w pewnym sensie rewolucyjna, mimo że nie polega na tym, na szczęście, żeby się rzucali z kosami czy szablami.
1: Która z pani piosenek jest pani ulubioną? Albo uważa pani, że to jest ta najlepsza piosenka, jaką pani stworzyła?
0: Wie pani, że nie ma czegoś takiego, bo na przykład największym moim przebojem teraz dzięki internetowi stała się Po co nam to było. A ona była jedną z wielu. Dla mnie wielkim utworem jest ta moja chopinowska romantyczność, prawda? Ale ona nie ma aż takiego powodzenia. Ja mam na tej płycie Warnera, czyli dawnych polskich nagrań w tej złotej serii, no to sama ją zredagowałam, sama dokonałam wyboru i tak dalej, to tam są piosenki znacznie cenniejsze, ale jednak przebojami stają się całkiem inne kawałki. Wie pani, ja przestudiowałam dokładnie życie Edith Piaf, śpiewam ją, gram monodram, wydałam parę wersji książek, ta ostateczna jest moją najlepszą książką na pewno. Ale jak przeglądam, bo mam tomik z tekstami jej piosenek nagranych, to tam są genialne rzeczy na miarę monologów Hamleta, a znane są Trzy na krzyż, prawda? Więc to przesiewu, jakiego dokonuje współczesność medialna, nie ma nic wspólnego z autentyczną wartością, a tym bardziej naszym prywatnym stosunkiem osobistym.
1: No to jeszcze już tak na koniec, pani zdaniem, skąd właśnie ta muzyka, kiedy pani też tworzyła między innymi, ma w sobie coś takiego, czego teraz ta współczesna nie ma? Czego jej brakuje?
0: Powiem uczciwie, jest brak profesjonalizmu. Dlaczego ludzie słuchają Radia Pogoda, który w kółko nadaje piosenki z tamtej epoki? Dlatego, że tworzyli je profesjonaliści. To byli świetnie wykształceni kompozytorzy, taki Szpilman. Przecież on był znakomitym pianistą, poza tym miał wspaniały zespół kameralny, z którym jeździł po całym świecie. Czy Witold Lutosławski, który ukrywał się pod pseudonimem Derwid i napisał parę piosenek, czy tworzyli, no, wielcy, Agnieszka Osiecka, czy Jonasz Kofta, czy Wojtek Mynarski, to były wielkie pióra. Oni połączyli poezję z dokumentem, z publicystyką, z kabaretem. No wie pani co, i taki dzisiaj wychodzi i mówi, a ja jestem świetny i tralalala zaśpiewa. Ja myślę, Jezus Maria, przecież to jest haniebne. Po prostu jest brak profesji. I te wszystkie konkursy, już nie wiem, niebawem dzieci w kołysce będą występować w konkursie. To jest nieszczęście, bo wyjdzie taki, tam wyda parę dźwięków, wygra konkurs Recepta na sukces, czy jak to się nazywa, Szansa na sukces. No i tam i po dwóch dniach już przestaje istnieć. Ale jemu się wydaje. No wie pani, to jest wielkie nieszczęście. I ja szczycę się tym, że jestem produktem tamtej epoki, bo jestem znakomicie wykształcona ze wszech miar i dzięki temu istnieję do dziś dnia. Dzięki temu od dwóch lat mam swoją stałą audycję u Krzysztofa Skowrońskiego, naszego prezesa. Chwała mu za to, bo w ten sposób on wiedział, co robi, bo jest na tyle inteligentny, że ja mogę przekazywać pewne wartości, które już nie istnieją.
1: No dobrze, a może jeszcze będą takie lata polskiej piosenki, jak za pani czasów, czy już nie?
0: Wie pani co, w jakiejkolwiek dziedzinie nauki, sztuki, polityki, historii, czy nawet w naszych sprawach, życiach osobistych, kiedy się przekroczy pewne bariery, to nie ma już powrotu. Nawet jak się chce, jak się dzisiaj docenia pewne profesjonalne predyspozycje, to po przekroczeniu tamtych barier powrotu już nie ma. Już nigdy nie ma tak, jak będzie. Można trochę czerpać z doświadczeń, ale proszę mi pokazać nową Demarczyk czy Piaf. Ja słucham czasem takich renomowanych celebrytek, ta dużo ode mnie młodszych oczywiście, wiele pokoleń nas dzieli, to jak Jezus Maria, jak taka czy inna zaśpiewa jakąś Demarczyk czy Piaf, to w ogóle nie można poznać, że to jest ten sam utwór. I nie będzie nowego Picassa, tak jak Penderecki. Przecież to był Penderecki. To nie był nowy Beethoven czy nowy Mozart. Cokolwiek by powiedzieć. Więc jak mówi Wisława Szymborska w swoim wierszu, który zaśpiewała Lucja Prus na którymś tam wczesnym festiwalu, trzecim, nic dwa razy się nie zdarza, a sztuka wymaga wielkiej osobowości i wtedy coś z niej wynika.

0: żadnej zimy ani lat.
1: Audycja powtórkowa.
2: Na początku było słowo, tak mi powiedział nasz szef, mój kochany Krzysztof Skowroński, podczas jednej z pierwszych naszych rozmów. A właściwie pierwsza rozmowa już była tu w studio, kiedy wszedł, bo wywiad ze mną przeprowadziła Ania Popek, co mnie trochę rozczarowało, no bo ja wiedziałam, kto to jest Krzysztof Skowroński, bo to przecież jeden z najwybitniejszych dziennikarzy, nie tylko swojego pokolenia. I zaraz jak zeszliśmy z anteny, wszedł Krzysztof Skowroński i mi od razu zaproponował natychmiast audycję cykliczną, godzinną. Ja mówię, o Boże, może pół godziny, może coś tam.
3: Gdyby mnie ktoś zapytał, ile lat Joanna Rawik jest w radiu, bym powiedział 17, czyli od samego początku. Tak. Tylko jako człowiek, który jest po prostu, czyli jesteś. To jest rzadka sztuka na tym świecie po prostu być. I Joanna Rawik to opanowała. Patrzę na wszystkich i wiem, że wszyscy sobie nie wyobrażają radia bez ciebie, bez twojego głosu, bez twoich anegdot, bez twoich gości, bez tego, tej wielkiej przyjemności, która płynie z radia w momencie, kiedy ty siadasz za tym mikrofonem i zaczynasz opowiadać o świecie, o życiu i to, co jest fascynujące, że jest to czas teraźniejszy. To nie jest czas przeszły.
2: Krzysiu, ty stworzyłeś instytucję zupełnie nadzwyczajną i ja ci jestem ogromnie wdzięczna, że tak mnie jakoś wydobyłeś z tego niebytu radiowego i to jest dla mnie wielka sprawa, a ty stałeś się jednym z najważniejszych, taka wąska grupa najważniejszych ludzi w moim życiu. Właściwie takiego radia żywego to ja się nauczyłam tutaj u Krzysztofa. Krzysztof nigdy się do niczego nie wtrącał, nic tylko polecił, a może miasta, a tego. Nauczyłam się wiele z rozmów z nim i właśnie między innymi to, że na początku było słowo. Ja mówię, a dlaczego, Krzysiu, radio przeżywa taki wielki renesans, również dlatego, że ludzie jeżdżą autami i słuchają radia. A przede wszystkim dlatego, że radio posługuje się jednym środkiem, a tym środkiem jest dźwięk. Tylko dźwięk. No teraz się dodaje obraz do celów tych internetowych, bo to jest kolejna sprawa. Ale właśnie na początku było słowo. Tak, jestem bardzo szczęśliwa z Radiem Wnet i żegnam na dzisiaj, żegnam utworem jednym z moich ukochanych, to jest Barcelona Freda Mercury i Montserrat Caballé. Dziękuję ci bardzo, Igor, i dziękuję Hani i jeszcze raz dziękuję moim kolegom i mojemu szefowi. Do usłyszenia.

0: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.
1: Zrozumiał wtedy książę to, że tylko jedna w świecie jest.

lodowe brzegi strumienia. Nie wspomnę, nie pomnę, jak to dawno, jak dawno.

mówili, mówili, tulili, całowali. Czy to dawno, czy wczoraj?

0: Reklama.
1: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Kabaret Otto.
1: Spokojniej trochę, każdy dzień z Tobą, każdy dzień. Piosenka Ryszarda Makowskiego.
0: Bardzo piękna, nastrojowa piosenka.
2: Się tam aranżował Ryszard Makowski też. No dzisiaj Kabaret Otto, może powiem, proszę Państwa, no akurat no, nam wypadła dzisiaj audycja o 14. Dzisiaj jest no ważny dzień dla społeczności Radia Wnet, ponieważ jest pogrzeb Joanny Rawik. No żegnamy naszą koleżankę, która naprawdę wniosła wiele do tego radia i poczucia humoru. Też i jakiejś takiej perspektywy ogromnej na sztukę. Bo ta sztuka przeważnie tam gdzieś jest, no oczywiście ta sztuka gdzieś zawsze istnieje w Radiu Wnet i w innych radiach, natomiast no, Joanna Rawik potrafiła temu nadać taki wymiar, że jak puszczała piosenkę czyjąś, to naprawdę to była ważna piosenka i nadawała to, bo tak no, te piosenki są puszczane w radiach, wiadomo, od rana do wieczora i przeważnie są traktowane konfekcyjnie. Natomiast to też musimy być bardzo wdzięczni Joannie Rawik, że właśnie potrafiła nadać temu wszystkiemu taki, no może...
1: Większy wymiar.
2: Większy wymiar, nawet może czasami trochę powiązany z patosem, ale to akurat bardzo pasowało.
1: Właśnie tak, jak śpiewała Joanna Rawik, to było to takie właśnie patetyczne.
2: I
1: myślę, że to uzasadnione było.
0: No, tak, ty pamiętasz panią Joannę trochę...
2: Także wieczny odpoczynek raczej dać panie,
0: tak jest,
2: a światłość wieku i stanie jej świeci na wieki wieków. Amen.
0: Ty pamiętasz panią Joannę no, lepiej niż my, bo my panią Joannę poznaliśmy w radiu i pamiętam, że zawsze jak się pojawiała, to zawsze był uśmiech, radość, zawsze jakieś słowo takie. No potrafiła nas zarazić tą radością.
2: Taka ta droga człowieka, że się tutaj jest, siedzi się za mikrofonem Radia Wnet, a potem się siedzi za jakimś mikrofonem gdzieś w niebie.
0: Ale powiedzieliście też bardzo ważną rzecz o piosenkach, które rzeczywiście kiedyś miały jakąś treść, głębię. Mhm. Teraz te zresztą wczoraj słuchający Radia Wnet jest taka audycja, kiedy słuchacze dzwonią i też właśnie była prośba o to, żeby Radio Wnet nie stosowało się do tych innych rozgłośni radiowych, gdzie jakby schemat taki jest puszczania piosenek i wszędzie leci to samo. A mimo wszystko uważam, że Radio Wnet też troszeczkę inny repertuar tych piosenek puszcza.
2: No tutaj to można usłyszeć, naprawdę ja czasem jestem zaskoczony, bo są piosenki z lat 60. Na przykład ostatnio bodajże chyba w niedzielę, nie, może w sobotę, już nie pamiętam, że dokładnie, bo to też mi te dni przelatują w miarę płynnie, w miarę szybko. Była taka piosenka tuż przed zachodem słońca Seweryna Krajewskiego, jeszcze śpiewana z czerwonymi gitarami z dawnych lat i wzbudziła we mnie też takie, no...
0: Sentyment, wspomnienia.
2: Dosyć takie miłe emocje. Dzisiaj, bo czasem zapominamy powiedzieć, tę audycję realizuje pan Tomasz Rosłon. Dzięki niemu będą państwo nas mogli tutaj słyszeć, bo w zasadzie, no... W siedzibie Radia Wnet, to jesteśmy tylko chyba w tej chwili my. No, dzięki pani Ksenii Parmańczuk mogą nas państwo zobaczyć.

0: zobaczyć na naszym kanale, na YouTubie polecamy.
1: A na YouTubie Kabaretu Otto.
0: Na YouTubie Kabaretu, no tak, tak, no, no, na YouTubie Kabaretu Otto. Także proszę Państwa, no dzisiejszy dzień, no tak jak mówimy, trochę sentymentalny jest z tego powodu, no że te pożegnania, no które no, każdemu się oczywiście z nas zdarzają od czasu do czasu, niektórym częściej, niektórym rzadziej. Ja to nawet już mówię tak o sobie, o tych swoich kolegach, bo często się spotykam ze swoimi kolegami, że my jesteśmy już no, w czasie umierania. Oni mówią, żebym nie gadał głupot, że czasem...
2: No tak, właśnie, nie gadaj głupot. Dobrze? Nie gadaj głupot. Przecież pomyśl, Ryszardzie, ile my jako kabaret to mam jeszcze przed sobą wyzwań, no, pomysłów, tak, ile płyt, ile nagrań, ile nic, piosenek.
1: Nie mów, że z naszej półki już biorą. No.
2: Nie, nie, to nie nasza. Nie, no,
0: co to dużo mówić? Biorą z każdej półki. Więc tutaj to nie jest tak. No ale wiadomo, że, no, że z wiekiem człowiek to prawdopodobieństwo pożegnania się z tym padołem no, w jakimś tam stopniu zwiększa. Natomiast no, ja zawsze mówiłem tak, że gdyby to się miało przytrafić tylko mnie, to bym się denerwował, irytował, chodził i tak, ale ponieważ no, to jest droga dla wszystkich, no to nie ma innego wyjścia, jak się z tym po prostu pogodzić i podchodzić do tego nawet chyba pogodnie. Czy nie?
1: Ostatnio badania jakieś ktoś prowadził takie, że podczas tegoż właśnie przejścia na drugą stronę mózg wydziela takich dużo, dużo substancji, które powodują, że to przejście jest bardzo przyjemne.
2: A propos przejścia na drugą stronę.
0: Ale ja na przykład miałem się przyjemne sny, to mi też wystarczy.
2: Słuchajcie, a propos przejścia na... No, tak, skoro rozmawiamy o takich tematach, to ostatnio słyszałem o takim panu, który tam na początku XX wieku zajmował się spirytystyką, wywoływaniem duchów i tak dalej, tak, rozmowy właśnie, to co kiedyś Ryszard też chyba jakoś tam coś takiego...
0: Tak, no, w każdym razie ten taki okres w życiu, że okazało się, że mam zdolności medialne, ale no dawno, dawno temu zrezygnowałem.
2: Natomiast ciekawa historia z tym panem, nie pamiętam jak się nazywa, a w 1912 roku był uczestnikiem rejsu płynął tym Titanikiem właśnie i wiadomo co się potem stało, że zatonął.
1: Natomiast, no to są teorie spiskowe.
2: To są teorie, tak, ale nie rozwijamy. To, tak,
1: że
2: tak, wiemy.
1: To nie był Titanic, tylko to był bliźniaczy okręt Olympic, tak, który udawał Titanic po to, żeby no to ubezpieczyciel mógł... No właśnie nie wiadomo, gdzie jest. No,
2: ale to na razie jesteśmy...
1: Specjalnie zatopione, żeby trzech protestujących facetów, którzy nie chcieli, żeby powstała rezerwa federalna.
2: Zgadza się.
1: Zostali w tym, że wypadku, w tej katastrofie niestety nie przeżyli. A ten, który J.P. Morgan, który miał płynąć tym statkiem, odwołał nagle swój...
0: To jest akurat wrócę. Jego imienia US Open.
1: No widzisz także, to. Także, no, tak samo... w 1913 powstała rezerwa federalna, która zarządza wszystkimi dolarami.
2: I powiedzmy to jeszcze, bo to jest taka informacja, że Stany Zjednoczone jako państwo nie posiadają własnego banku, tylko
1: dokładnie,
2: to jest właśnie federalna.
1: Rezerwa federalna nie jest żadną, no i, jest zewnętrzną firmą, która jest
2: zarządzana.
0: Też takie teorie, jak już o tym mówimy, że przecież rewolucja rosyjska, rewolucja październikowa wybuchła dlatego, bo car się nie zgadzał na taki bank zewnętrzny.
2: Możemy ciągnąć to dalej, tak samo.
1: Dużo jest teorii, naprawdę.
2: Tak samo cała sprawa w Libii i tak dalej. Tak. Kaddafi, który nie chciał przyjąć. Dobrze, ale wrócę do tego. Rok 1912 płynie pan...
1: Titanikiem.
0: Którego nie ma.
2: Którego
1: nie ma. Albo Olimpikiem płynął, nie wiadomo.
2: Nieważne. W każdym razie jego córka też była tym medium. I po 10 latach odebrała do ojca, napisała całą książkę na ten temat. Aha. Tata jej przesłał, jakby ona...
0: Ale on zginął wtedy, tak?
2: On zginął wtedy, natomiast napisał, co się działo. To się nazywa ta książka Błękitna Wyspa. Aha. I on w tej książce wszystko opisał, jak to wygląda, że część ludzi z tego Titanika, jak ten wypadek był, to nie wierzyła, że już nie żyją. Właśnie opowiadał o tych wszystkich rzeczach, o których ty wspomniałeś.
1: Wiem, że bodajże... Parę lat wcześniej została napisana książka o zatonięciu właśnie, o takiej katastrofie, że taki, tylko nie nazywał się Titanic, tylko jakoś inaczej, ten podobnie Gigantic albo coś takiego.
2: Gigantic, tam, no tak, bo sensie. To przecież...
1: No, w każdym razie była opisana cała sytuacja z wyprzedzeniem. No
2: właśnie, ale to jest niesamowita ta historia, że po 10 latach
1: Ale jeszcze mało z tych rzeczy, to jeszcze sobie przypomniałem. Słuchajcie, sprawdźcie sobie, zgooglujcie takie hasło Ingersoll Lockwood, który napisał książki pod tytułem Ostatni prezydent. To chodzi o barona Trumpa, który jest w tej książce, występuje baron Trump.
0: No, ale kiedy ta książka była napisana?
1: W 1890 latach. W 1890.
0: A to czekamy.
1: No. Ingersoll Lockwood. I był tam
2: to musisz nam to
1: Don,
2: potem...
1: który uczył barona Trumpa, który podróżował w czasie i tak dalej, i tak dalej.
2: No i tu możemy jeszcze o Simpsonach porozmawiać.
0: Do głowy, że Simpsonowie wtedy, to już by też to wszystko było
2: przewidzieli.
0: Narysowane. No proszę Państwa, no, świat jest pełen zagadek. No i tu można uznać, że to, co my mówimy, to tam jakieś brednie, jakieś tam teorie spiskowe.
2: Dlaczego
0: które są
2: brednie?
0: Zawsze...
2: Nie, no zawsze no, to jest ciekawe.
0: Ale ktoś jak nas uznać, że
2: książka, to brednie, ta książka nie? jest i w tej książce córka no opowiedziała to, co tata jej przekazał, bo przecież ty kiedyś też mówiłeś o automatycznym piśmie, prawda? No. Mówiłeś kiedyś też coś
0: takiego.
2: Nawet miałem
0: próby takie, ale jakoś do specjalnych cudów nie doszedłem, chociaż jakieś tam takie, no tam jakieś bezgrowy
1: się pojawiały.
0: Na szczęście
1: miałeś taką wizję, że kabaret Otto do 2023 roku
0: tak
1: ma
0: było,
1: funkcjonować.
0: Ale to nie
1: no
0: było,
1: i
0: może,
1: że było tak. przeskoczyli ten moment o 3 lata.
0: Tak było, rzeczywiście, że miałem taką wizję, to, ale to było związane z tym, to nie było z pismem automatycznym, tylko to było z jakimś tam seansem związanym. Się pytałem, do kiedy będzie działał kabaret Otto, to było w latach 90. na pewno. No i tam było, że wychodziło mi rzeczywiście 2023, ale nie myślałem, że tyle lat beze mnie. Bo to nie
2: no
0: wychodziło.
2: Właśnie,
0: to mi do głowy nie przyszło. Także, ale to jest tak, że powiem tak, że jak wróciłem do was, no po wielu latach, żeśmy się znowu tam jakoś porozumieli i stwierdziliśmy, że można to jeszcze razem coś zrobić, to mam takie jakąś takie...
2: Przez jakby... duże C.
0: Dlaczego przez duże C?
2: No to coś.
0: A to oczywiście, no tak.
1: Aha, co, ja myślałem, że zrobić.
0: Czyli takie co to. Ale to jest tak, że ja mam takie poczucie, jakby tych lat, kiedy mnie nie było, jakby one gdzieś wyparowały. Jakby one wsiąkły. No, nie wiem, nie byłem, no więc nie wiem wtedy, co się działo, ale takie oczywiście, bo długo ze sobą tam pobaliśmy w latach 90. długo, intensywnie dosyć, no.
2: Ale my, Ryszardzie, wiedzieliśmy, co się z tobą dzieje. No, dzięki różnym programom. Do dziś się wypowiem.
0: Ze mną się działo nie tak źle, ale też nie tak dobrze, bo to też oczywiście, no, też byłem już, no zresztą to, co się ze mną działo wtedy, no pulsuje i promieniuje na to, co się dzieje z nami teraz, no bo mam opinię taką, jaką mam.
2: Masz.
0: I ta opinia oczywiście no, przeszkadza nam wystąpić w Warszawie, przeszkadza nam wystąpić w wielu miejscach, natomiast no, też pomaga nam jakaś ta moja energia coś tam też zrobić czasem. No więc to jest takie troszkę na remis.
2: Słuchajcie, ponieważ czytamy to, co nasi słuchacze wpisują w Mexi Creations, skupiajmy się na życiu. Jak już stąd odejdziemy, to nie będzie nasz problem. Wierzę, że nasze esencja jest nieśmiertelna, ciało to tylko ubranie na duszę, gdybyśmy tylko naprawdę to zrozumieli.
1: Ciało to tylko ubranie na duszę.
2: Ciało to tylko ubranie na duszę.
0: Ale wczoraj jeszcze, a propos tam wpisów, to wczoraj taki wpis był bodajże na... Bo wczoraj zamieściliśmy, znaczy wczoraj, tak, wczoraj zamieściliśmy awanturę o Tosie, ponieważ pewnie Państwo słyszeliście o tej no dosyć medialnej burzy, która się zrobiła...
2: Przetacza się przez nasz kraj, tak.
0: Wobec obsady filmu, no sequela, czyli drugiej części filmu Nigdy w życiu, kiedy tam w tej pierwszej części to się zagrała pani Anna Japuczyńska i była przekonana, że w drugiej części, ponieważ tam dobrze wypadła, zdobyła sympatię widzów, że w drugiej części te sympatię widzów też będzie mogła zdobywać i ugruntować ją, no, ale okazało się, że no, ci, którzy produkują ten film, tę drugą część, mają zupełnie inną koncepcję, no i zrobiło się z tego spore zamieszanie, które nawet zaowocowało czymś dobrym, bo udało się na jakąś fundację zebrać duże pieniądze, także no czasem takie zamieszanie czymś zaowocuje też dobrym, no ale w każdym razie taką przyśpiewkę umieściliśmy, którą nagraliśmy po powrocie z koncertu z Gozdowa. Byliśmy w niedzielę na dożynkach w Gozdowie. Jeżeli ktoś nas słyszy w Gozdowie, to pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Także bardzo, bardzo miła i sympatyczna impreza. No i tak postanowiliśmy jeszcze, jak już dojechaliśmy i mieliśmy jakiś pomysł, żeby to nagrać i wstawiliśmy to do internetu, no to jest to, co już mówiliśmy o tym, ale jakiś sukces tych rolek, które są no takie, troszkę takie od ręki czasem, no nie, czasem
1: na szybko
0: może,
1: robione.
0: Na szybko, może niedośpiewane, no. Tak jakby to można
1: niewyćwiczone.
0: Było... Niewyćwiczone. Jakby to można było ładnie na głosy tam zrobić.
2: Ale za to taka prawda no z nich tak, bije,
0: no
2: wiesz.
0: Taka, tak, no taka ta surowość.
2: Ta surowość taka, ta surowość, surówka.
0: Surowość
2: taka.
0: Tego wykonu ma tutaj do ludzi dosyć.
1: To rzeczywiście... pierwszy raz w życiu to wykonuję.
0: Tak, no zawsze. Bo to jest tak, że,
2: no zawsze.
0: To są takie uwagi tam, nie, to tekstu się nie mogą nauczyć, no ale tekst jest napisany przed 5 minutami tak. I zaśpiewać go we 3 z pamięci jest po prostu
1: niemożliwe.
0: Tym bardziej, że czasem jeszcze jakieś poprawki szybkie jeszcze w trakcie wykonywania robimy. I, no ale w każdym razie, no
1: o, chciałem tutaj... Adam Buczyński napisał, przyśpiewka o Tosi mega.
0: No ale nie, ale ktoś właśnie napisał, już nie pamiętam, kto, musiałbym teraz szukać, że tyle się dzieje, że panowie chyba musicie zamieszkać razem, żeby to szybko komentować. No.
1: Także nie, no będziemy musieli przez internet się łączyć niestety chyba.
0: No bo tak,
1: bo planuję wyjazd znów do Grecji na czas.
0: Ale zanim wyjedziesz do Grecji, to jeszcze coś szybko ponagrywamy. Tak.
2: To jeszcze tak.
0: Jeszcze mamy. No to może puścimy, jak już o tej Tosi rozmawiamy, to może puśćmy tę naszą najnowszą przyśpiewkę Awantura o Tosie.
3: To nie ty będziesz Tosią, rolę chciałaś znów pociąć. Nie dostaniesz już jej i zrozumieć to cię.

0: No właśnie.
1: No i to taka jest przyśpiewka, ale te przyśpiewki, proszę Państwa, no ich rzeczywiście już powstało sporo. Jak byliśmy na występie w Gozdowie, to no już tam się kończył ten występ, tam jakieś było pożegnanie nas na scenie przez pana wójta i ta pani, która to prowadziła, mu to mówiła, najfajniejsza ta przyśpiewka z sygnalistą.
2: Nie pamiętaliśmy, co to była przyśpiewka.
1: Tutaj pewien zgryz, bo nie pamiętaliśmy, jaka była przyśpiewka sygnaliście, a okazało się, że była śmieszna, bo potem sobie ją tam przesłuchałem na spokojnie. Tak. I była naprawdę dosyć zabawna, no ale my no, robimy to w takich ilościach, że nawet na koncerty nie jesteśmy się w stanie nauczyć wszystkich tych, które byśmy chcieli. Natomiast to, co jeszcze podkreślam, że daje nam to ku naszemu no, pewnemu nawet zdziwieniu dosyć dużą popularność, bo gdzie nie pojedziemy, to wszyscy mówią o tych przyśpiewkach.
3: No, nie wszyscy.
1: No nie wszyscy, ale, nie, oczywiście, że nie.
2: Roznosi się to.
1: Ale zawsze jest ktoś tam. No, ostatnio tam właśnie nawet jak mieliśmy posiłek w Gozdowie, no to jakiś pan związany ze strażą siedział i się wypytywał, jaka będzie następna.
2: Tak, to prawda. Także, no,
1: ale już mogliśmy już mu powiedzieć, że będzie ta awantura o Tosie. To może zagrajmy teraz piosenkę Swobodne
2: z płyty,
1: myślenie.
2: Z płyty Prawdziwa inteligencja. Swobodne tak. myślenie.

0: Kabaret Otto w studiu Radia Wnet.
1: Czyli Ryszard Małkowski,
0: Tomanek i Wiesław Tupaczewski. To jest dzisiaj nasza godzina we wtorki. To w zasadzie już niedługo musielibyśmy dobrze spojrzeć, kiedy miną 2 lata.
1: Kiedy właśnie? To już ma? Nie, poczekaj, na początku września.
0: No tak. No ale
1: czyli już minęły.
0: No. Być może już minęły, albo może akurat w tym momencie
1: już złego mamy.
0: No tak, ale nie pamiętam dokładnie, kiedy była pierwsza edycja.
1: Piątego chyba jakoś, tak.
0: No tak, także w każdym razie, proszę Państwa...
2: 3 lata już, tak?
0: Nie,
2: 2.
1: Trzeci rok rozpoczynamy.
2: Żartujecie, poważnie? 2 lata, ja myślę, także szybciej czas płynie.
1: No nie.
0: No płynie jak płynie, ale akurat u nas tutaj wyszło 2 lata. No ja tu muszę jeszcze wrócić do tematów sportowych, do tematu wczorajszego tenisa.
1: Chodzi ci o mecz.
2: Nie, no
0: tak, powiem szczerze, że obejrzałem mecz Igi Świątek i doszedłem do wniosku, że nie będę sobie już fundował takich klimatów. Bo po prostu to jest tak, że no, mamy wybitną tenisistkę. No bo to jest naprawdę osoba wybitna, która była na pierwszym miejscu, ma 6 tytułów wielkoszlemowych, co to w historii tenisa się tak za dużo nie zdarzało. No, tam nawet Andy Roddick nawet ostatnio gdzieś tam napisał, no nie wystąpił, że Idze Świątek nadaje się ogromny szacunek, że ma przecież więcej tytułów niż Szarapowa, nie mniej chyba niż Venus Williams, tych wielkoszlemowych. No ja szczerze mówiąc tak nie bardzo mogę się pogodzić z tym, co się dzieje przez ostatnie 2 lata właśnie wokół Igi Świątek. I no, to jest tak, że ja tak jak nawet sobie myślę, że jej się chyba by przydał psycholog.
2: To miałem powiedzieć. Niech sobie ten zostanie tak, jak jest.
1: Ale współpracuje z psychologiem sportu.
2: No ale to niech weźmie innego psychologa, no właśnie, a ta niech zostaje jeszcze pomocą.
1: Gdzieś musi tkwić jakiś błąd, skoro od 2 lat dzieją się takie rzeczy.
2: Bo ona widać, że głowa nie wytrzymuje tego.
1: Prowadząc 5-0 w pierwszym secie w 1/8 finału, no. Dać sobie...
0: No z tym, że to się...
1: Ja wiem, to jest sport.
0: To się też przytrafiło Madison Keys. Jeszcze, bo też prowadziła w trzecim secie bodajże 5-1, czy 5-0, to już nie pamiętam, bo nie widziałem tego meczu, tylko słyszałem o tym i przegrała też. Więc tutaj Chinka wykazała się jakąś tam rzeczywiście siłą woli, siłą mentalną i umiejętnościami.
1: Skupieniem.
0: W tym tenisie to odbijać potrafią wszyscy. To jest tak, że to nie jest tak, że nie potrafi odbijać. No tylko jest kwestia właśnie, może niektórzy lepiej, niektórzy trochę gorzej, natomiast to jest kwestia rzeczywiście ta mentalna, że kiedy masz te ważne piłki, w tenisie tak jak trzeba umieć wygrywać ważne piłki, bo są piłki na przełamanie i tę piłkę musisz wygrać, i wtedy idziesz dalej, jak jej nie wygrywasz, I tutaj Iga też wczoraj miała takie momenty, że mogła według mnie ten mecz pociągnąć inaczej, natomiast to się coś dzieje nie takiego. No ja uważam, że poważnym błędem było rozstanie się z Tomaszem Wiktorowskim, który naprawdę przecież z jego, z tą, co ja mówię, z Agnieszką Radwańską bardzo długo współpracował z nią do końca kariery i to była bardzo, bardzo dobra współpraca i ta współpraca potem z jego Świątek też była bardzo dobra. Tam się potem coś zadziało z tymi...
2: Nie wszystko wiemy, co się dzieje.
1: Nie o wszystkim się dowiadujemy, więc...
0: No dobrze, ale z mojego punktu widzenia jednak Tomasz Wiktorowski jest wybitnym fachowcem.
2: Ale oczywiście, trenuje teraz inną wspaniałą Naomi Osakę.
0: Nawet nie wiem, jaki był wynik, bo grała z Rybakiną. Przegrała jednak. Tak.
2: No ale widzisz,
0: też
2: dziewczyna zaczęła projektować stroje jakieś, coś tam. Fajnie się dzieje.
1: No pamiętacie taką historię, przejdę do piłkarzy. No. Rok 2000, który? Mistrzostwa Świata?
2: Jest 2026.
1: Nie, wiem, że mamy 2026, ale to było tak, że mieliśmy naprawdę kapitalny zespół piłkarzy wtedy mocno i zaczęło się rozgrywki takie reklamowe jeszcze przed mistrzostwami. Już byli uznani jako gwiazdy, że na pewno medal. Pamiętasz, jakieś tam były? Tak. I też... Chyba były mistrzostwa. Nie, tak.
2: To mówisz jak za Engela, tak?
1: Tak.
2: Był gościem u nas w programie, dla którego śpiewaliśmy Engel.
1: Tak. Nie, ale to też już byli kreowani, bo zespół był wtedy naprawdę świetny, ale zaczęły się kontrakty reklamowe jakieś gdzieś już tam.
0: Te kontrakty reklamowe nie mają żadnego znaczenia. Po prostu ja to mówię z troską. Ja tu nie mówię z żadnym jakimś takim takim, bo cały czas uważam ją za wybitną zawodniczkę, natomiast no coś tam się dzieje nie takiego, no i to, i oczywiście nikt nie ma prawa w to wkraczać z boku, no bo to jest prywatna firma.
2: Nie wiesz,
0: prywatna
2: co tam
0: firma.
2: Się dzieje tak naprawdę.
0: No nie wiem, ale podejrzewam, że dzieje się coś nie takiego, jeżeli nagle te wyniki sportowe
2: to
0: się obniżyły.
2: To jest tak, jak tobie doradzają, że pora już zejść ze sceny albo zrobić, turę występów pod DPS-a.
0: Ale ja nigdy nie byłem nikim wybitnym.
1: Jak to? Jesteś wybitną jednostką.
2: Nie doradzaj. No, każdy idzie swoją drogą, każdy ma swoje.
1: Tak jest.
2: I tyle, no.
1: No to słuchajcie, audycję pierwszą mieliśmy 6 września, tutaj przypomnieli nam
0: tak,
1: państwo.
0: To jesteśmy już po rocznicy.
1: Ale nie obrażaj się na tenisa. No.
2: Nie obrażaj się.
0: Ja się na tenisa nie obrażam. Nie, ale po prostu już od dłuższego czasu już tak mam takie do siebie. Ale poczekaj, już mam takie do siebie zastrzeżenie, że to oglądanie tego sportu niczego mi nie wnosi. No. Szczerze mówiąc.
2: Więc
0: to jest generalnie. I to jest ten moment, że chyba jednak lepiej poczytać książkę, niż patrzeć, jak grają piłkarze, czy jak grają tenisiści. Więc tak nie wiem, po co już mi na starość czytanie tych książek. Oglądanie meczu jest takie no to tak samo jak
2: to 80. To trochę emocji się człowiek przeżywa, tak?
0: No, ale żyjesz cudzymi emocjami.
2: No właśnie.
0: Ja uważam, że człowiek powinien się skoncentrować na życiu, naszej swoimi emocjami.
1: To popatrz, co się dzieje, wiesz, na scenie politycznej, jakie to są emocje. Jak paliwo idzie w górę, które przecież było tak prosto do zatrzymania. To naprawdę były najprostsze schematy, jakie można zastosować. W ogóle to jest ten, a już tu już bariera w niektórych miejscach, ropa po 9, na ropa to wiadomo, że to handel, rolnicy. No więc to jest nasze życie. Ale co chwilę jakieś informacje, że tu jakieś, lokacja społeczeństwa, przenoszenie, wojna.
0: Ale ja się tym też tak nie mogę ekscytować.
1: Ewakuacja, tu RCB, za chwilę odwołują. Dziś tak rano było w województwach przygranicznych, że już jakiś alarm RCB, odwołują za chwilę, tu wlatuje, tu nie wlatuje.
0: To nie jest pozorom śmieszne.
1: No nie jest.
0: Jak sobie popatrzę na przykład na naszych szefów od obrony, na przykład na pana tego z plecakiem ewakuacyjnym i na jego zastępczynię tą od Safę i jeszcze na jednego pana
1: Ryszardzie.
0: Jeszcze takiego. Jak ja patrzę, jak ci oni mają nas wieść do boju, no to
1: Ryszardzie.
0: Myślę, może być różnie. No.
1: A ja obejrzałem sobie dzisiaj TVP Info i wiesz, co było podane w tym TVP
0: Info?
1: Nie
0: wiem, bo nie
1: oglądam. Powinieneś, bo wtedy byś uwierzył, że stajemy się, taka była informacja na belce, Polska staje się pierwszą potęgą militarną Europy. Najbardziej rozwinięte.
2: Dajcie spokój.
1: Ale nie daje
2: spokój. Przed kim mamy się bronić? Przepraszam bardzo.
1: No, tutaj zawsze. Zawsze trzeba się bronić.
2: Przed Niemcami?
1: Nie wiem. Niemcy teraz, ale jest. Niemcy? Przepraszam cię.
2: Wypowiedź tego pana, którego nie wolno wymieniać tutaj. Że po co Rosja ma napadać na Niemcy? Skoro Niemcy mają własne problemy, po co nam wasze problemy jeszcze? I tak dalej. Nie macie żadnych bogactw naturalnych.
1: Kto?
2: Niemcy nie mają. No, bo cały czas jest atmosfera, że tutaj będzie napaść na Rosję.
1: A Niemcy uruchomili znowu swoje kopalnie węgla kamiennego, wiesz?
2: No popatrz, no o jak to?
1: Żeby produkować prąd elektryczny.
0: Ale u nas zamknęli przecież elektrownię Dolna Odra.
1: Zgadza się.
0: I powiedzieli, że wreszcie prąd będzie z Niemiec.
2: Jeszcze,
0: bo u nas były na
2: razie czego możemy z Niemiec prowadzić.
1: No, ale tak
2: ale
1: to jest.
2: Niemcy teraz nie mają prądu. No.
1: Ale tak, nie, ale nie, oni właśnie.
2: No, ale pozamykali jądrowe swoje.
1: Ale będą otwierać małe jądrowe elektrownie atomowe, będą otwierać
2: teraz. A nie z wiatru? Z wiatru nie zrobią jądrowych?
0: Gdzieś tam przeczytałem, że podobno fermy wiatrowe, które są w morzu, podobno wpływają na klimat.
2: Oczywiście,
0: robi się susza,
2: że
0: te chmury tam jakieś, czy tam te prądy, które mogłyby się zabrać w chmurę, są rozwiatrowane.
1: No, taka jest
0: i potem, nie no,
2: ja
0: nie,
2: ale na taponie możemy puścić w tym
0: momencie. To jest dobry moment. Także poprosiłem pana Tomasza, planeta płonie.

0: tam.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
0: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
0: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
1: Po reklamie.
5: Radio Wnet, więcej niż radio.
6: Złote paluszki zagrają nam coś?
7: Proszę Państwa, kabaret to w studiu. Polecamy się
8: o
7: też...
8: O moich paluszkach mówisz?
6: O twoich paluszkach mówię.
7: Polecamy się też na naszym profilu na YouTubie kabaret. To polecamy, to są te nasze przyśpiewki. Tutaj teraz się, proszę Państwa, przymierzymy do ważnego tematu, ponieważ
8: bardzo,
7: my jesteśmy kabaretem zasmażkowym, o tym należy pamiętać, że u nas...
8: Gastronomicznym,
7: że u nas bardzo dużo tematów właśnie było, no, piosenek i różnych tam opowieści, sketchów, było związanych właśnie, no, sketchów też, bo kiedyś mieliśmy taki sketch, który nie ujrzał chyba światła dziennego już w tym takim bardziej profesjonalnym odsłonie kabaretu, to czyli sketch w restauracji.
8: No tak, był,
7: no, był w restauracji,
8: restauracji,
7: tak. że nie pamiętam już, kto był kelnerem, a kto był klientem. Jeszcze Wojtek
8: ja
7: Wiśniewski
8: byłem,
7: chyba.
8: Jeszcze pod, nie,
7: najpierw Wojtek Wiśniewski
8: potem
7: był.
8: Potem Jędrek, tak. Jędrek.
9: Ja byłem kelnerem.
8: Jędrek tak. Był kelnerem, ja byłem klientem.
7: A.
8: I najdalej nasza wyobraźnia sięgała do roku 2005.
9: Jakoś tak było. Tak.
7: Tak, bo to jakieś takie były różne wersje, jak w różnych latach.
8: Jak w różnych latach.
7: Już tego też nie pamiętam dobrze.
8: Lata miały być i 2005 to był taki, o co mogliśmy sobie wyobrazić.
7: No tak.
8: O, jak daleko. A no, to już 15-20 lat temu.
7: No tak, to jest...
8: Straszne.
7: No przecież jak ja jeszcze tam dochodziłem do szkoły średniej w 70-tych latach, no to było wiadomo, że w roku 2000 na Księżycu będzie baza. To już bez żadnych...
9: No może
7: tam,
9: jest.
7: No może jest.
9: Nie ale, jedna.
8: Ale z drugiej strony. Ale, tak. A najbardziej mi się podoba teoria, którą ostatnio...
9: A propos Księżyca.
8: A propos Księżyca, że Księżyc w ogóle to jako taki nie istnieje, że to jest odbicie Ziemi na kopule szklanej, która nas...
7: To czy jednak jest okrągła?
8: Tylko wielka, ale większa niż nam się to mówi. Jest, no, dużo, dużo większa.
7: No może.
8: A według zapisów jakichś w sanskrycie obwód Ziemi wynosi 20 miliardów kilometrów.
9: Nie wyobrażam.
7: No dobrze, a zaraz, bo tak...
9: A co z Tartarią?
8: No dobrze, ale... Tartaria to jeszcze inna teoria.
7: Czekajcie, bo nas będą wyłączać za te wszystkie teorie.
8: No dobra. Ale nie, ja tylko mówię, że jest taka teoria. Nie
7: Państwa,
8: mówię,
7: proszę nie wyłączać. Proszę nie wyłączać, to jest...
9: Zwariowali.
8: A propos paluszków rybnych, to w szkole, nie wiem, czy widzisz, będzie nowa dieta planetarna.
9: Jak to?
8: Wiecie o tym.
7: Wiemy o tym, bo przecież mamy przyśpiewkę.
9: Ale zapytałem jak to, żeby była, wiesz, dyskusja.
8: I pani minister... Gospodarka.
9: Gospodarka. No nie wiem jak to, czy jako gospodyni, czy jako gospodarka.
8: Pani,
7: powinno być gospodarzyni, ale nie wpadła.
8: O! Pani gospodarzyni, pani ministerka edukacji, która do tej pory jestem zły na nią za to, co powiedziała. Ministerka edukacji za to, co powiedziała
7: o
8: tym, kto zbudował obozy koncentracyjne.
9: Oj tam, wiesz.
8: Nie daruję.
7: Ale żadna przykrość ją za to nie spotkała.
8: Nie daruję
9: bo
8: tego.
9: Nie, no.
8: I jestem na nią cały czas zły i do tego teraz, słuchajcie, wprowadza nową dietę dla dzieci. Obiady będą dieta planetarna, tak zwana. Ja zastanawiałem
9: świetnie
8: się, co to znaczy
9: to,
8: planetarna.
9: Ale
8: dieta.
9: Ładnie się nazywa.
8: Planetarna. Dlaczego dieta planetarna?
9: Po ogóle,
8: że taka, będziemy jeść planetę?
7: Nie, planetarna, że planeta, będzie, taka planeta będzie z nas dumna.
8: A że ważniejsza jest planeta niż dzieci?
9: No tak, tak, bo ta planeta, bo planeta nas żywi.
7: Znaczy to zaśpiewajmy, a ja potem powiem,
8: no
7: co ja o tym wszystkim sądzę, a coś tam sądzę. No.
8: A trzy, cztery. Dieta, ach dieta, ma się dobrze czuć planeta. Czy dziecko zdrowo zje, czy nie, to nieważne, całkiem jest. Dieta, ach dieta, nie zje dziecko dziś kotleta, bo nowackie w szkole jest menu i zasmażki nie ma w nim.
7: Ale za to jest naciot pietruszki, sałata,
8: strączki, fasola
7: i bez soli, i bez cukru.
8: I szparagi z Niemiec.
7: Tak. A po szkole ta dziecina to w fast foodzie się nawcina.
9: No, to są i zasmażka.
7: Mamy też, jak Państwo zauważyliście, jeszcze nie przygotowane. No,
9: jeszcze się w tej materii tak poruszamy
7: jeszcze
9: trochę.
7: Jeszcze jakąś melodię melodię jeszcze wymyślamy tak do końca.
9: Trakcie.
7: Ale ja tutaj chciałem jedną rzecz powiedzieć, że jak to jest możliwe,
9: jak
7: że wychodzi
9: jest,
7: jakaś pani ministra i narzuca całej Polsce, co co dzieci mają jeść. No. Przecież to jest w ogóle jakieś coś niebywałego. No jak można odgórnie ludziom mówić, co mają jeść? No,
8: mój syn na przykład nie lubi zupy grzybowej. I ryb nie lubi. To ja nie wiem, co on by jadł. Kapusty nie jada w ogóle. No.
7: Ale posłuchaj, no przecież do tej pory w tych szkołach były obiady. Jak ja chodziłem do szkoły w 60-tych latach, też były obiady. Zupę dawali, drugie dawali, deser dawali. Jak byliśmy na studiach, to w Rivierze też była stołówka. Też żywili, też dawali różne...
8: pożarski.
7: Tak, no różne to rzeczy, pamiętam, różne rzeczy tam dawali. Niekoniecznie smaczne, tak, ale dawali. I jak to w ogóle jest, co to jest za samordyzm, żeby po prostu narzucić całej Polsce stołówką, co mają gotować?
8: Ale
7: co ci ludzie nie wiedzą, czym żywić dzieci? No ja nie wiem, to jest dla mnie, to jest coś i ludzie się na to zgadzają.
8: Ale wiesz, co dla mnie jest szokujące, to, że się mówi, że zdrową dietę teraz dzieciom proponujemy. A co tak naprawdę wiadomo, co jest zdrową dietą?
7: Nie wiadomo.
8: Kiedyś była bardzo zdrowa margaryna. Nam wmawiano, że margaryna jest bardzo zdrowa, a teraz nam się mówi, że margaryna jest bardzo szkodliwa.
9: A pamiętasz, jak wmawiano, że jajka są niezdrowe, że nie powinno się jajek jeść, bo cholesterol, tak, bo tak, to.
7: Nie, no to ja już mówiłem, że pamiętam, jak przyjeżdżała ciocia z Kanady i to żółtko odrzucała zawsze z tego jajka.
8: Jezus Maria, najlepsze z jajka, no
7: poza tym, no nie wiem, no są oczywiście wegetarianie, ja sam mam znajomych wegetarian, ale oni swoje dzieci zawsze żywili mięsem. To było tak, że potem jak dziecko
9: Ale potrzebujesz chce, to jeść jest... białko, no tak, bo to jest zawartość żelaza, to jest potrzebne dla organizmu młodego, który się rozwija, rośnie.
8: Każdy ma swoją drogę i każdy czuje, co jego organizm
9: Więc też nie można powszechnie planetarnie narzucać.
7: Ale to jest taki model lewacki, że my wam powiemy, co jest dla was dobre. No. I my wiemy, co jest dla was dobre, prawda? A wy to nie macie pojęcia, co zjeść. No. Przecież ja na przykład nie wiem, co ja powinienem zjeść. No, taka pani Nowacka powinna też się zająć, no bo ja trochę jestem za gruby, powinna się zająć, przecież jednak moją właśnie, figurą. No, jednak, co prawda już jestem poza szkołą, ale mimo wszystko...
9: Ale to, szkoła życia cały czas.
7: Nie, no ale to po prostu jest...
8: Na głodówkę powinieneś przyjść.
7: Planetarną. Ale nie, proszę Państwa, no my się śmiejemy, to ty sobie troszeczkę...
9: No, co innego nam zostało?
7: No tak, ale prawda jest taka, że rzeczywiście, no, żeby wpaść już na to, to za komuny chyba, no może nie wiem, no w Chinach może było jakieś tam co można jeść, czego nie można jeść.
8: Tak, w sumie to jest łatwe do zdecydowania. To nie trzeba na to jakichś specjalnych nakładów czy coś. Zrobi się tak, żeby było, żeby jakieś tam firmy dostarczały to jedzenie. Da im się jakieś pieniądze. Najlepiej jeszcze, żeby to zrobili znajomi królika. I tyle, no.
9: Ty jakoś tak skręcasz w drogę.
8: Jaką?
9: No właśnie nie wiem. Tak.
8: A spiskową?
9: Jakoś tak nie wiem. No spiskowo...
7: Nie, ale tak jak mówię, no to jest po prostu coś niebywałego, żeby grzebać ludziom w talerzu. No.
9: Dobrze, słuchajcie, czytelnicy, słuchacze nasi.
8: Słuchacze nasi,
9: tak, pani Anna Gogolewska bardzo ładnie napisała, dlatego przeczytam też. Wcześniej się popłakałam przy piosenkach pani Rawik, a teraz ze śmiechu. Jesteście cudowni.
7: Przy jakiej piosence?
9: Przy piosenkach pani Rawik.
8: Pani Rawik płakała, no. Nie
9: bo dziś w Radio Wnet można posłuchać piosenek pani Rawik.
7: No tak, no to może w tej sytuacji nasza audycja już jest zbliża.
8: Kotlet pożarski był paskudny.
9: No był, no już nie chciałem tego...
8: Ale za to mortadela w cieście była.
9: Mortadela.
8: O właśnie, wróciłem do mortadeli. Bardzo mi smakuje mortadela.
9: Mortadela.
8: I przypomniałem sobie, że były rzeczywiście takie robione kotlety, jak schabowe, tylko że mortadele się kroiło na plasty.
7: Ja pamiętam z Riviery, poszedłem tam sobie, bo tam się brało desery, takie były wystawione, brało się desery, sobie wziąłem dwa. No i przed to pani z kuchni mi jeden zabrała. No to pamiętam, tak trochę nie było miło, bo miałem gdzieś dwa desery, a zjadłem jeden, no przysługiwał mi jeden, no ale jakoś była możliwość wzięcia dwóch, to wziąłem dwa. No. No takie to wspomnienia. Proszę Państwa, to może zagramy jakąś piosenkę teraz, no. To
8: z naszej prosimy, płyty.
7: Tak, z naszej płyty. Jeszcze tutaj no, mamy prośbę, żeby nabywać tę płytę. No, można ją nabyć wysyłkowo. Na naszej stronie na Facebooku jest informacja, gdzie tę płytę można. Zresztą nawet w sklepach muzycznych też ją można nabyć. Także zwracamy się do Państwa z prośbą o... może dziwne, ale można nabyć. O nabywanie tej płyty, ponieważ to jest dla nas jakieś tam wspomożenie, no materialne też, ale też jest wspomożenie dla nas duchowe, że kogoś ta nasza twórczość jednak Tak.
9: No i zachęta interesuje. Do kolejnej płyty.
7: No tak, bo mamy tutaj teraz pomysły na następną płytę.
8: A propos diety. Tak. W zależności od tego, kto płaci za badania, akurat jego produkt jest zdrowy.
9: To prawda, to prawda. Zgadzamy się.
7: To poprosimy teraz pana Tomasza o piosenkę.

0: Proszę Państwa, to piosenka Mural Klęczon, poświęcona oczywiście muralowi Krzysztofa Klęczona, który znajduje się w Sopocie. Ja będę w Sopocie teraz pod koniec września, to postaram się jakieś tam nakręcić obrazki, ponieważ no, nie ma teledysku z muralem Klęczon na naszej stronie. No, zrobimy jakieś obrazki, żeby ten mural Klęczon też miał jakąś
1: obrazki
0: oprawę.
1: Z Sopotu.
0: Także tak jak Państwo możecie to usłyszeć, na naszej płycie są piosenki bardzo różnorodne. Dzisiaj wybrałem wybraliśmy takie mniej takie skoczne, no z wiadomych względów. No. Proszę Państwa, no może koledzy coś powiedzą, potem jest, że ja tylko gadam, a nic
1: ale
0: z tego nie wynika.
1: Bardzo
0: no.
1: dobrze gadasz, dlatego cię słuchamy.
0: Różnie.
1: No a propos Sopotu, nie wiem, czy słyszeliście, bo Sopot to mi się kojarzy też, że niedaleko jest Władysławowo, a jak Władysławowo, to Półwysep Helski. Nie wiem, czy słyszeliście, jakie tam się dzieją numery na Półwyspie Helskim, że weszła deweloperka i się tak buduje.
2: Nie słyszałem.
1: I jakiś olbrzymi hotel i tak dalej. To wszystko powoduje to, że przez to, że tam trzeba te, jak się buduje, to tam się kopuje, przeżyć i tak dalej, że są zawirowania i to wszystko może Półwysep Helski przestać być w ogóle półwyspem, czego się stanie wysepką. Co więcej, na końcu Półwyspu Helskiego jest jakieś naturalne źródło wody pitnej, z którego oni tam korzystają i przez tę deweloperkę, która tam jest, no to te podkopy, to wszystko zawirowania tej wody, nie będzie też tej wody pitnej, także w ogóle ciekawie się
0: nie,
1: tak robi.
0: Nie, to nie martw się, to się da wszystko.
1: Ja się nie martwię, dlatego że jak mamy takie tuzy w Ministerstwie Środowiska,
3: ale w Juracie skąd na kajcie opłynęłaś
1: wyspę.
0: To jest piosenka z naszej płyty, znowu To już lato. To już lato, którą już nie puszczaliśmy w tym roku.
1: Ale trzeba będzie wrócić do tej płyty.
0: No, będzie trzeba, tak.
2: Przecież piosenki letnie trzeba chyba.
0: No, tak, to może jeszcze przyjdzie.
1: Jeszcze lato mamy przecież.
0: Przyjdzie taki moment, że przypomnimy. No natomiast oczywiście tutaj od przypomnienia piosenek letnich powinien być też wydawca tej płyty, czyli Polskie Radio. Natomiast
1: w likwidacji.
0: No, trzeci rok żadna piosenka z tej naszej płyty, To już lato się na antenie Polskiego Radia nie mogło.
1: Bo to one są za mało letnie.
3: Cieszę się, Ryszard, że nie wycofali całego naszego katalogu z internetu. No i
1: jeszcze
0: nie. Nie bardzo mogli, bo mamy umowę.
3: No to co to? Co ta umowa?
0: No nie. No to możemy zażądać odszkodowania.
3: Proszę pana, przecież taką umowę, to wie pan,
1: przecież
3: co się
1: wiecie,
3: z nią robi.
1: Nie,
0: mamy dobrych prawników, oni te sprawy załatwiają.
1: Nic nie mów o prawnikach.
0: Nawet tu jeszcze może wspomnę, że mamy 7 października sprawę z jednym panem, który wypisywał na naszej stronie głupoty przeróżne, no i zgłosiliśmy to na policję. Policja zgłosiła to do sądu. Sąd uznał, że ta sprawa nadaje się na wokandę.
1: Zobaczymy. Za głupoty się odpowiada.
0: Zobaczymy. No takie nieprzyjemne rzeczy nam wpisywał, bo my oczywiście staramy się z państwem kontaktować tak jak możemy, czyli przez media społecznościowe. Te media społecznościowe to jest chyba jeden z większych przewałów, jaki powstał w ogóle za naszych czasów, bo te media społecznościowe służą według mnie bardziej do inwigilacji.
1: Dobrze.
0: Bo tam coś wpisujesz, to jest wszystko zbierane.
1: Tego mamy serdecznie, wszystko zbieramy.
3: Kto jest autorem według teorii spiskowej, jednej z teorii spiskowej, Facebook nie wymyślił żaden Mark Zuckerberg, tylko po prostu CIA.
0: Służby, no tak. No.
1: CIA.
0: Ja tak myślałem, ale to jest tak, że oni tam nie dają tak naprawdę żadnej społeczności się zebrać, bo no nawet jest tak, że nam się udało dojść na Facebooku do 103 tysięcy obserwujących.
1: Bo to
0: się
1: proszę.
0: Wydaje. No tak, to się wydaje już dużo, prawda? Chodzą. Ale jak zamieszczę jakąś informację, która jest...
3: dociera do...
0: To nagle się okazuje, że to tam 3000, 4000 osób, a jeszcze oprócz tego przecież to krąży po sieci, więc te osoby, które nie są zrzeszone nawet na tym naszym, na tym naszym profilu.
1: Chodzi o to, żeby tę społeczność obserwować, a nie, wiesz.
0: No, to jest takie mam wrażenie, więc po prostu...
3: Ale chodzi o to, żeby zarabiać tak naprawdę też.
0: No ja wiem,
1: wiecie co, taka strona się ukazała na Facebooku, bardzo nieprzychylna prezydentowi. Nie chodzi mi o to, że jedni chcą mieć tego prezydenta, inni nie chcą, ale mimo wszystko
0: liczą głosy, tak?
1: Prezydent naszego kraju. Nie, bardzo i tak, wiesz, no naprawdę bardzo niemiło w bardzo brzydkich słowach. Więc ja postanowiłem zgłosić to na Facebooku jako mowę nienawiści i hejtu i się okazało, że nigdzie przy tych nie mogę, natomiast przy głównym temacie, jak się ta strona nazywa, to mogę to zgłosić. I się okazało, że muszę bardzo precyzyjne dane podać, co ci się nie podoba, co jest hejtem, a tam każde wystąpienie było hejtem i jako kto występujesz, czy jako prawnik, czy jako ten, czy jako osoba indywidualna. Jeżeli tak, to proszę podać swoje dane i tak dalej.
0: No to To jest właśnie to, o czym mówię, że te media, no i my staramy się właśnie do Państwa docierać, no przede wszystkim te rolki rozchodzą się dobrze. Chociaż rozchodziły się dużo lepiej, bo miały zasięgi milionowe. Natomiast teraz na YouTubie też tak pokombinowali. Na przykład taką, mieliśmy tą rolkę o Stano i nagle ona tam miała, nie wiem, tam 148 tysięcy wyświetleń, co to nie jest tak mało, ale też nie jest tak dużo. I nagle ja patrzę, ona zeszła gdzieś na koniec listy, że w zasadzie nie ma już wyświetleń. No znaczy, proszę. Niby te wyświetlenia są, niby tam te 28 zł, co tam na tym zarabiamy, to jest, ale jakoś tam przeszła gdzieś na koniec i jakieś tam jest, mam komunikat, że mamy nowy sposób liczenia. I ten nowy sposób liczenia polega na tym, że jest coraz mniej tych odsłon.
3: No tak, trzeba kombinować.
1: Czyli odsłony cofające.
3: Natomiast mnie bulwersuje cały czas, że można wziąć wizerunek kogokolwiek
1: i przerobić. I
3: nawet nie to, że przerobić, ale że reklamować jakieś artykuły, których ta osoba nie reklamuje. I wiesz, i ta osoba nie może nic z tym zrobić, bo mimo, że się zgłasza do właścicieli Facebooka i tak dalej, czy tam jakiegoś innego portalu
1: za wykorzystanie wizerunku.
3: I nie możesz nic zrobić, a oni nadal jakieś dziwne reklamy, wiesz, że zarobisz tam nie wiadomo jakie pieniądze w przeciągu 3 sekund, jak tylko podasz swoje dane.
1: Ludzie są łatwo wierni.
0: Ale to pan Brzoska miał jakieś problemy.
3: No ale to między innymi o tym mówię. No, i pan Brzoska i Robert Lewandowski.
1: Wszystkie znane osoby.
0: No właśnie, mnie też jedno konto ukradli. Także,
3: a widzisz, no także to też.
0: Też chcieli to, ale jakoś tam coś...
3: jesteś znany trochę. No.
0: Trochę tak.
3: Mnie to proszę państwa, na mnie nakradli.
0: Proszę państwa,
1: niech nas zostawią w
0: spokoju. Dziękujemy państwu za kolejny wtorek. Żegnamy się.
1: W trzecim roku kolejny
0: wtorek. Tak, to rozpoczęliśmy trzeci rok. Andrzej Tomanek.
1: Ryszard Makowski.
0: Wiesław Tupaczewski. No i radość życia.

0: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy!
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21:00. Justyna Miguła.

Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails she

0: Reklama.
1: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Gen Wolności.
4: Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
6: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00.
7: Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
10: Popcorn w kinie za 35,99?
11: Popcorn się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
1: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
13: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w Popołudniu Wnet wraz z Adamem Czerpakiem, który realizuje tę audycję. Jesteśmy z Państwem do godziny 17.30. Po drodze o godzinie 17.00 będzie także czas na serwis watykański, ale dzisiaj będziemy skupiali się przede wszystkim na sprawach międzynarodowych. Na początek przeniesiemy się na Bałkany, ponieważ tam wczoraj w Belgradzie odbył się pogrzeb, uroczysty państwowy pogrzeb Ratka Mladicza, który w ostatnich latach przesiadował więzienie w Hadze, skazany m.in. za ludobójstwo i za masakrę w Srebrenicy podczas wojen bałkańskich. O tym, dlaczego ta postać jest nadal tak uważana, cieszy się takim szacunkiem w Serbii, o tym porozmawiamy z panią profesor Agatą Domachowską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Później z kolei porozmawiamy z panem profesorem Romualdem Szeremetiewem na temat ostatniej misji amerykańskiej Jareda Kushnera oraz Steve'a Witkowa, wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie oraz w Kijowie, ponieważ choć w Polsce przynajmniej te główne media oceniają tę misję jako jedno wielkie fiasko, to gdyby tak posłuchać tych zachodnich mediów, no chociażby mediów francuskich, bo wysłannicy Paryża byli również obecni w Kijowie w czasie tych rozmów, to wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z jakimś nowym początkiem. Czy rzeczywiście jest to jakiś nowy początek, czy też jest to myślenie życzeniowe, to właśnie z panem profesorem omówimy. Później z kolei po godzinie 17 pan Marek Zuber, Akademia WSB, będziemy z nim rozmawiali na temat budżetu, na temat ustawy budżetowej. Ta ustawa została przyjęta przez rząd pod koniec sierpnia, ale czy w jakiej formie ona przejdzie przez Sejm, no i przede wszystkim co ma do powiedzenia prezydent Karol Nawrocki. O tym wszystkim właśnie porozmawiamy z panem Zuberem. No i oczywiście muzyka, jest popołudnie, jest być może jedno z takich ostatnich pięknych popołudni letnich w tym roku. Przynajmniej tutaj w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, gdzie się znajduję. Dlatego też trochę tej muzyki posłuchamy. Adam Czerpak dzisiaj tę playlistę realizuje, więc zaczynamy od właśnie piosenki, a później już pierwsza rozmowa.

0: Popołudnie Wnet.
1: A za mnie na łączach jest już pani profesor Agata Domachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj dość niezwykłe obrazki z Belgradu do nas dotarły. Uroczysty pogrzeb generała Ratka Mladicza. Może przypomnijmy tylko, kim Ratko Mladicz był, a może inaczej, za co został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w roku 2017. Skazany za między innymi ludobójstwo w Srebrenicy w roku 1995, prześladowanie, eksterminacja, mordy, przymusowe przesiedlenia i również oblężenie i ostrzał Sarajewa. Ratko Mladicz zmarł pod koniec zeszłego miesiąca, 20 sierpnia, w wieku 83 lat, w areszcie ONZ w Hadze, gdzie odbywał karę dożywotniego więzienia. No i raczej powinno się wydawać, że tutaj bezapelacyjnie jest to raczej czarny charakter, ale wczoraj zobaczyliśmy, że jest to postać, która wciąż cieszy się dużym szacunkiem w Serbii, skąd pochodził.
2: Tak, no niestety to prawda, zbrodniarz skazany, tak jak on powiedział, przez Trybunał w Hadze, gdzie było w czasie jego procesu zeznawało setki świadków, było mnóstwo dowodów, no ale tutaj Serbia i serbskie społeczeństwo, nie tylko żyjące w Serbii, ale też w państwach ościennych, jest podzielone tak co do oceny tej postaci. No i wczoraj faktycznie podczas pogrzebu mogliśmy zobaczyć kilkanaście tysięcy osób, które wzięło w nim udział. Chciało oddać cześć generałowi. Zresztą często już od kilku lat w Serbii mogliśmy zobaczyć na ulicach i hasła gloryfikujące Mladicia, graffiti, które właśnie nie tylko było w Belgradzie, ale też, tak jak mówię, w innych częściach Serbii, pokazujące, że dla części Serbów był to generał broniących ich w czasie wojny, niesłusznie skazany. Zresztą to też od lat część serbskiego społeczeństwa jest przekonane, że tak naprawdę ten Trybunał w Hadze głównie skazywał Serbów i w sposób niesprawiedliwy podchodził do oceny wojen z lat 90. Tak, przez to Serbowie czuli się ofiarami Trybunału w Hadze, stąd też ta postać Mladicia dla niektórych, właśnie tego obrońcy Serbów, cywilów serbskich z czasów wojny.
1: Ale jak to możliwe? Dlatego, że przecież wojna w Bośni w latach 90. to był jeden z najlepiej chyba udokumentowanych, przynajmniej jak na tamte czasy, konfliktów w historii. No przecież było mnóstwo dziennikarzy przede wszystkim, którzy byli obecni w Sarajewie, którzy dokumentowali to, co działo się w Sarajewie, którzy zresztą ginęli także w Sarajewie, ale także jest bardzo dużo materiałów, no chociażby z tego, co działo się w Srebrenicy, widać tam właśnie generała Ratka Mladicza, to w jaki sposób ci zwolennicy generała argumentują, że w jaki sposób oni mogą być, powiedzmy, ślepi na właśnie te wszystkie materiały, które pokazują w jakiś sposób jego odpowiedzialność.
2: No oczywiście fakty są bezsprzeczne, zresztą postawiono 11 zarzutów Ratku Mladiciowi i 10 zostało utrzymanych przez Trybunał. Tak jak pan powiedział, oczywiście fakty są znane, tylko problem jest taki, że to nie jest tylko problem samej Serbii, ale mija już kolejna dekada od zakończenia wojny. Mamy kolejne młode pokolenie, które urodziło się po zakończeniu wojen. To młode pokolenie szczególnie nie ma żadnego doświadczenia, tak, nie ma pamięci o tym, co się wydarzyło w latach 90. I to, co potwierdzają badania,

0: Przede wszystkim to najmłodsze pokolenie swoją wiedzę czy opinię na lat 90. wyrabia sobie na podstawie opinii starszego pokolenia, czy to rodziców, czy dziadków, co swoją drogą, jak wiemy, tego rodzaju pamięć czy wiedza jest przekazywana, jest subiektywna, tak, jeżeli jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Co więcej, trzeba powiedzieć też, że odpowiedzialnymi za takie postrzeganie Radka Mladicia, co nie tylko wśród młodego społeczeństwa, ale społeczeństwa całego serbskiego, jest władza, która od lat relatywizuje przeszłość. Tak naprawdę Serbia do dnia dzisiejszego nie dokonała wewnątrz rozliczenia właśnie swojego udziału, swoich działań z czasów lat 90., czasów wojen Jugosławii, tak, po rozpadzie tego państwa. I ten rewizjonizm historyczny dostrzegamy w samym państwie. Zresztą to też było widoczne teraz w czasie pogrzebu i też po śmierci samego Ratka Mladicia, gdzie w mediach kontrolowanych przez władze w Serbii cały czas podkreślano, że Ratko Mladić właśnie był tym bohaterem, bronił Serbów i należy go teraz, jego pamięć, uczcić. A ci, którzy mówią inaczej, tworzą odmienną narrację na temat tej postaci, są zdrajcami ojczyzny. I tutaj też trzeba przypomnieć, choć czas leci, ale obecny prezydent Aleksander Vučić i niewątpliwie najważniejsza postać w tym państwie, wcześniej zresztą też premier, jeszcze jak był politykiem opozycji, chciał zmieniać nazwy ulicy w Belgradzie, w jednej z części Belgradu, z ulicy Zorana Dzidzicia, słynnego premiera, który został zresztą zastrzelony w Serbii, który próbował wprowadzać demokratyczne zmiany w tym państwie po obaleniu Slobodana Miloševića, właśnie na ulicę imienia Ratka Mladića. Więc ta gloryfikacja Ratka Mladića ze strony samego obecnego prezydenta, ale też reżimu serbskiego trwa od wielu lat i tutaj nie doszło do jakiejś refleksji na ten temat, więc ta wersja historii jest też tłaczona w umysły Serbów, w szczególności młodych Serbów, od lat.
1: A jak to właśnie wygląda z punktu widzenia establishmentu politycznego? Czy ci ludzie, którzy aktualnie tworzą politykę w Serbii, czy po pierwsze, czy są jakieś głosy, które się sprzeciwiają, no właśnie, czy też domagają się, są świadomi tego, że trzeba jakoś z tą przeszłością się zmierzyć? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy są to ludzie, którzy nadal są, można powiedzieć, spadkobiercami no, tych polityków połowy lat 90., czyli tego okresu wojen na Bałkanach?
0: Tutaj trzeba podkreślić, tak jak powiedziałam na początku, że społeczeństwo serbskie jako takie jest podzielone. Tak? To nie można powiedzieć, że wszyscy Serbowie wychwalają Ratka Mladicia, uważają go za swojego bohatera.
1: A politycy?
0: Nie. Politycy, jeżeli popatrzymy na rządzących, no to oczywiście wersja rządzących jest jedna, czyli bronimy naszego bohatera czy bohatera Serbów. Gdy popatrzymy na partie polityczne, nawet opozycyjne, no tutaj też jest podział. Niektóre partie centrowe, bardziej lewicowe, wyraziły swój sprzeciw, swoją krytykę wobec gloryfikacji Ratka Mladicia po jego śmierci, ale są też partie opozycyjne bardziej na prawej stronie, czy skrajnie prawicowe, które mają podobny stosunek do Ratka Mladicia, jaki ma obecna władza. I tutaj jeszcze trzeba dodać jednego aktora, ponieważ w Serbii od końca listopada 2024 roku możemy zobaczyć masowe protesty organizowane przeciwko obecnej władzy przez studentów, tak, ludzi młodych, w które też są zaangażowani intelektualiści, różni działacze społeczni. No i tutaj tak naprawdę ten ruch studencki milczy. Nie chce zająć się żadnego stanowiska. No to jest bardzo duża grupa. Oczywiście na niektórych kontaktach społecznościowych części ruchu studenckiego mogliśmy przeczytać, że też krytykują to, co się dzieje, czyli gloryfikację Ratka Mladicia, ale generalnie studenci, ten ruch studencki stara się milczeć, tak, w tej sprawie. I to też ma swoją przyczynę. Mianowicie w Serbii już niedługo, pod koniec października, mają się odbyć przedterminowe wybory parlamentarne i one będą kluczowe, bo tak naprawdę od momentu objęcia przez obecną partię rządzącą władzę w Serbii, tak naprawdę po raz pierwszy te wybory są dla rządzących niewiadomą. trudno jest szacować, kto zwycięży. Właśnie, czy rządzący, czy ta opozycja ze studentami, z tą listą studencką na czele. I studenci są świadomi tego, że jest silny elektorat nacjonalistyczny, gloryfikujący Ratko Mladicia i nie chcą zrażać chociaż części tego elektoratu dla siebie, bo możliwe, że każdy głos będzie ważny, tak? Trzeba tak zakładać, więc taktycznie milczą. Więc trudno jest powiedzieć też, jakie jest dokładnie stanowisko tego ruchu studenckiego wobec samego Ratka Mladicia.
1: Ale z drugiej strony to są też aspiracje europejskie Serbów. Po pierwsze, czy one są jakieś mocne? Po drugie, no mamy tutaj też oświadczenie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która napisała o szokujących obrazach. Świadczą one, według Ursuli von der Leyen, o niezdolności do zmierzenia się z mrocznym rozdziałem w najnowszej historii Europy i są utrudnieniem na drodze Serbii do Unii Europejskiej. No i co z tym właśnie Belgrad zamierza zrobić?
0: No tak, władze w Belgradzie, wydaje mi się, że brały to już i tak pod uwagę. Tutaj warto podkreślić, że ta wypowiedź jest dzisiaj. Natomiast wczoraj, gdy pogrzeb miał miejsce, wypowiedziała się na ten temat jedynie rzeczniczka Komisji Europejskiej i jej krytyka już była niezwykle taka ograniczona, bo tam rzeczniczka powiedziała, że pogrzeb nie ma charakteru państwowego, gdzie widzieliśmy, że instytucje były zaangażowane, członkowie armii, policji, zresztą szereg członków obecnego rządu brało udział w tym pogrzebie, więc to troszeczkę zamazywało obraz. Serbia oczywiście oficjalnie jej celem jest przystąpienie do Unii Europejskiej, choć już sam prezydent niejednokrotnie mówi o tym, że oczywiście chcemy, ale bądźmy realistycznie, raczej Unia Europejska nas nie chce i w taki sposób chce tłumaczyć to spowolnione tempo negocjacji, ponieważ od lat mamy zastój, tak, w negocjacjach akcesyjnych Serbii z Unią Europejską z różnych powodów. No i ten zastój też odbija się na społeczeństwie, w którym, jak pokazują badania, ta liczba zwolenników przystąpienia do Unii Europejskiej także się zmniejsza. I jest ona najniższa, jeżeli porównamy wszystkie państwa Bałkanów Zachodnich ze sobą, no to faktycznie zwolenników przystąpienia do Unii Europejskiej najmniej znajdziemy w Serbii. No i na dzień dzisiejszy na pewno trudno jest przewidzieć, żeby w najbliższej przyszłości, nawet w średniookresowym terminie, Serbia mogłaby w jakiś sposób przyspieszyć, tak, negocjacje akcesyjne. No i zresztą prezydent Vučić, wydaje mi się, że brał to pod uwagę, bo z jednej strony na użytek wewnętrznych widzieliśmy te obrazki właśnie z Belgradu, gdzie godnie został uczczony zbrodniarz wojenny Ratko Mladić, a z drugiej strony sam przecież prezydent Vučić dla potrzeby swojego wizerunku na arenie międzynarodowej jednak nie odważył się wziąć udziału w uroczystościach. Sam się tam nie pojawił, jego syn się pojawił, on jednak nie, tłumacząc, że ma inne obowiązki, mianowicie pogrzeb zbiegł się z dwudniową wizytą prezydenta Uzbekistanu w Serbii, więc z tego powodu sam prezydent tam się nie pojawił, tak?
1: Nie pojawił się, chociaż było rzeczywiście, byli także ministrowie. To jeszcze zapytam o, no właśnie, o miejsce, gdzie dochodziło do tych wszystkich zbrodni, za które skazany został Ratko Mladić, czyli Bośnia. 31 lat minęło, ponad 31 lat od masakry w Srebrenicy, ale mamy wrażenie, że tamta wojna nadal trwa, chociaż na szczeblu politycznym to tutaj nie doszło do jakiegoś przepracowania tego, co się wydarzyło w połowie lat 90.
0: Tak, no cały czas pamięć o tym istnieje, zresztą co roku w lipcu upamiętnia się tak te odwiary ludobójstwa, chowa się kolejne osoby zidentyfikowane, ponieważ cały czas ten proces trwa. No i to właśnie to rzutuje też na te relacje w regionie, no bo jeżeli Serbia nie jest w stanie odnieść się krytycznie do człowieka, który został prawomocnie skazany i uznany za zbrodniarza wojennego, dokonującego czystek etnicznych i dopuszczający się ludobójstwa, w jaki sposób może to państwo układać sobie dobre relacje z sąsiadami, tutaj z Bośnią Hercegowiną, szczególnie dlatego ze strony Bośni i Hercegowiny, oczywiście ze strony tej bośniackiej. Wczoraj słyszeliśmy wiele słów krytyki, że to jest moment najgorszych relacji między państwami. Zresztą minister spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny od razu poinformował, że zamierza wycofać większość członków korpusu dyplomatycznego Bośni i Hercegowiny w Belgradzie i w samej ambasadzie pozostawić jedynie konsula i ambasadora, no bo w jego mocy nie jest decydowaniu, nie może zdecydować o obniżeniu rangi relacji czy zerwaniu relacji z Serbią. Do tego jest potrzebna zgoda prezydium, a w prezydium oczywiście zasiada też przedstawiciel Serbów żyjących w Bośni i Hercegowinie, więc jest to niemożliwe. Ale taki gest został wykonany ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bośni i Hercegowiny. I zresztą wczoraj słyszeliśmy w regionie wiele głosów właśnie krytycznych wobec Serbii i nawoływań, że to jest najlepszy moment, aby podjąć realne działanie ze strony Unii Europejskiej, aby zawiesić po prostu negocjacje akcesyjne z Serbią, aby pokazać, że faktycznie Serbia nie wyznaje tych samych wartości, na których zbudowana została Unia Europejska, jeżeli wciąż gloryfikuje zbrodniarza wojennego.
1: Powiedziała pani profesor Agata Domachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, również Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jeszcze tylko przypomnę, że karę dożywotniego więzienia odbywa nadal Radovan Karadzic, który był prezydentem Serbskiej Republiki Bośni i Hercegowiny. Został skazany również za zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwo w Srebrenicy w roku 2016 przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Godzina 16:28, proszę państwa. Dzisiaj na wojskowych powązkach w Warszawie odbyło się pożegnanie naszej redakcyjnej koleżanki, ale przede wszystkim wielkiej artystki sceny polskiej, Joanny Rawik. Też przez cały dzisiejszy dzień słuchamy jej największych przebojów. Nie inaczej będzie w dzisiejszym popołudniu w Net. Słuchamy Joanny Rawik.

0: Południe Wnet.
1: I my, proszę Państwa, pozostajemy za granicą, ale przenosimy się do tej bardziej na wschód położonej zagranicy. Wracamy do misji specjalnej negocjatorów, wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Steve'a Witkowa oraz jego zięcia Jareda Kushnera, którzy 5 września udali się do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem, które trwały 3 godziny. Później, dzień później, 6 września, udali się do Kijowa, przez Polskę zresztą, bo wylądowali w Rzeszowie, i tam spotkali się z kolei z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Celem było odblokowanie negocjacji pokojowych, które od kilku miesięcy znajdują się w impasie, a wręcz mamy wrażenie, że mamy do czynienia z coraz większą eskalacją. O tym, czy w ogóle te rozmowy były cokolwiek warte i czy możemy się spodziewać jakichś przełomów przed zimą, porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, pan profesor Romuald Szeremetiew, publicysta, doktor habilitowany, wykładowca. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: No to właśnie, jaka pana ocena tej kolejnej misji Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa? Różne tutaj mamy opinie. Mówiłem o tym na początku naszego programu, że o ile tutaj w Polsce mówimy raczej o porażce, raczej o kompromitacji, o tyle jeżeli spojrzeć na te zachodnie dzienniki i media, to mamy wrażenie, że jakiś przełom jest możliwy. Jaka jest pana profesora ocena?
2: Znaczy, to trudno jest to ocenić, biorąc pod uwagę dostęp do informacji. Jaka jest rzeczywista sytuacja, jeżeli idzie o możliwości prowadzenia działań wojennych po stronie Ukrainy i po stronie Rosji? Niestety strony zaangażowane w tym konflikcie, tu mam przygłosie na myśli Rosję, no to jest, powiedziałbym tak, krąg cywilizacyjny, który jest inny niż ten, do którego my, Zachód, przynależymy. Mianowicie w naszym kręgu cywilizacyjnym ogromną wartość ma pokój, ponieważ tylko w warunkach pokojowych można budować dobrobyt, pomyślność na tych terenach, na których się znajdujemy. Nazwijmy to tak ogólnie cywilizacji, do której przynależy Rosja, Rosjanie. Stanem pożądanym jest wojna, ponieważ wojna to jest okazja do tego, żeby podbić jakieś terytorium, coś ograbić, no i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy chyba wiedzą, że Rosjanie jak w czasie II wojny światowej, Sowieci, jak maszerowali na zachód, to na zapleczu rosyjskiego frontu były rozbudowane instytucje, państwowe instytucje państwa sowieckiego, które zajmowały się grabieniem wszystkiego, co można było zagrabić, i to nie tylko na terenie Niemiec, czy w granicach sprzedwojennych, ale na przykład tu na terenie Polski, tak? No, ziem na Dolnym Śląsku, powiedzmy, wjeżdżono urządzenia, maszyny i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest problem po prostu tylko taki, że w starciu, w którym uczestniczy państwo, które widzi sens swojego istnienia w podbojach, w rozszerzaniu swojego terytorium, no, tylko klęska, powiedziałbym, tego zaatakowanego i podejmowanie warunków jak najgorszy w tym zakresie.
1: I tutaj, panie profesorze, coś pana straciliśmy. Proponuję, abyśmy jeszcze raz się spróbowali z panem profesorem Romualdem Szeremetiewem połączyć, ale tak, mówimy tutaj o regułach wojny, mówimy tutaj także o pewnej mentalności, jeżeli chodzi o prowadzenie tej wojny oraz jeżeli chodzi o osiągnięcie tych interesów. I tak, panie profesorze, słyszymy się znowu. Coś się zaczęło przerywać. Mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej. Mówił pan właśnie o tej pewnej chyba mentalności, tak? Bo mówimy tutaj o mentalności rosyjskiej, ale no, z drugiej strony...
2: Słabo coś słyszę państwa, nie wiem, co się dzieje. Może jeszcze do innego miejsca przejdę.
1: My w tym momencie słyszymy pana profesora całkiem nieźle, ale chciałem się zapytać o odpowiedź Ukrainy. No bo z jednej strony mamy rzeczywiście eskalację ze strony rosyjskiej, ale także, no właśnie, jaka na to jest odpowiedź ukraińska?
2: No właśnie. Pytanie, jak przyszłość swoją postrzega Ukraina i jakie ma możliwości prowadzenia działań, bo z deklaracji, które składają władze w Kijowie, wygląda, no, że one uważają, że będą prowadzić tę wojnę do zwycięstwa. No więc skoro z jednej strony mamy Putina, który chce odnieść zwycięstwo, z drugiej strony Zeleńskiego, który chce odnieść zwycięstwo, no powstaje pytanie, gdzie tutaj jest miejsce na pokój.
1: Czy, no z drugiej strony tutaj mamy propozycję wznowienia rozmów w trójstronnych przez Stany Zjednoczone. Tak. Czy rzeczywiście tutaj Amerykanie w to wierzą? Czy Donald Trump w to rzeczywiście wierzy? Czy mamy tutaj do czynienia z jakimś zabiegiem politycznym, który związany jest ze zbliżającymi się wyborami połówkowymi do amerykańskiego kongresu?
2: Nie, moim zdaniem to nie jest kwestia wiary. To jest kwestia badania, czy strona, któraś ze stron uczestniczących w tym konflikcie już dojrzała do tego, żeby zakończyć działania wojenne. A strona, że powiem, która może zakończyć to działanie wojenne, będzie ta, której się wyczerpią możliwości zaopatrywania frontu i prowadzenia wojny dalej. Tak, ja przypomnę tylko, że kiedy w 1920 roku no, w sytuacji, kiedy ofensywa bolszewików doszła pod Warszawę i władze polskie zabiegały o to, żeby pokój jakiś uzyskać, to...
1: Tak, słyszymy pana.
2: No to bolszewicy podyktowali takie warunki, które wypisz, wymaluj, są podobne do tych warunków, które obecnie Putin w stosunku do Ukrainy, że tak powiem, przedstawia. Demilitaryzacja, zmniejszenie całkowite armii polskiej i rozbrojenie, no i granice, no za dużo mówić, no na linii Kierzona, czyli bardzo niekorzystne. A więc, no i co się stało? No stało się to, że Polska przeprowadziła skuteczną kontrofensywę, no i pokonała bolszewików. No pytanie, czy Ukraina będzie w stanie coś podobnego zrobić, jeżeli nie chce przyjąć tych warunków, które usiłuje Putin narzucić.
1: Tym bardziej, że mówi się o wielkiej mobilizacji w Rosji, ale to już po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które mają odbyć się 20 września. Czy według pana Ukraina teraz ma możliwości nie tylko militarne, ale też polityczne, aby tę wojnę dalej ciągnąć?
2: Nie wiem. To jest znak zapytania, który należy postawić, jeżeli idzie o możliwości Ukrainy i jeżeli idzie o możliwości Rosji. Bo to nie jest tak, że Rosja ma jakieś niewyczerpane siły. Tak? No tutaj Rosja ponosi straty, no i ponosi również straty z tego tytułu chociażby, że działają lepiej, gorzej różnego rodzaju sankcje, które przecież spowodowały, że to, co najbardziej zasilało Rosję, czyli współpraca z Niemcami, tak? No jest w gruncie rzeczy bardzo niemożliwa. Tam jakieś przejawy tego są, a to mogłoby być, że wspomnimy Nord Stream i tam różne inne historie. A więc no to jest pytanie, które, znaczy tak, sytuacja jest następująca. Stany Zjednoczone cały czas badają, czy już może. Może już któraś ze stron dojrzała, tak? Aby, no co dużo mówić, poddać się, przyjąć warunki, które stawia druga strona. A więc dlatego, jak można zauważyć, że ci amerykańscy negocjatorzy odwiedzają i Moskwę, i Kijów. Tak? Więc to jest cały czas tutaj, no są bardzo aktywni, to jest wszystko cały czas sprawdzane. No ale jak na razie, biorąc pod uwagę i Moskwy, i Kijowa, nie wydaje mi się, żeby były szanse, żeby mogło dojść do jakichś rozwiązań pokojowych. Przy czym No pamiętamy, że kiedyś Związek Sowiecki toczył tak zwaną zimną wojnę z Zachodem. I w którymś momencie bez wystrzału tę wojnę przegrał, prawda, i musiał skapitulować. No i blok sowiecki się rozsypał. Ja nie wykluczam, że w podobnym położeniu jest obecnie Federacja Rosyjska, jak Związek Sowiecki w swojej końcówce. No, nie tylko dlatego, że Federacja Rosyjska jest taką marną kopią Związku Sowieckiego, biorąc pod uwagę siłę, tak? Ale również dlatego, że widać wyraźnie, że przecież w tej wojnie z Ukrainą nie daje sobie rady.
1: Nie daje sobie rady. A co w tym wszystkim ma do powiedzenia Europa? Ponieważ w Kijowie byli obecni przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Czy według pana rzeczywiście tutaj te kraje mają cokolwiek do powiedzenia? Czy mogą stanowić rzeczywiście jakieś zaplecze dyplomatyczne dla Kijowa?
2: Niewiele mają do powiedzenia, bo nie dysponują żadnymi argumentami siły, które mogły być tutaj wystawione. Tak, no różnego rodzaju tam pochukiwania ze strony stolic europejskich co pewien czas słyszymy, tak? No ale i Stany Zjednoczone i zwłaszcza Rosjanie wiedzą, że to są tylko pochukiwania. Więc to moim zdaniem tylko na zasadzie takiej, że no dobrze by było, żeby Europejczycy, gdyby już trzeba było i można było rozmawiać o pokoju, żeby w tym uczestniczyli. Ale to jako, tylko powiedziałbym, takie jakieś ubezpieczenie z drugiej linii, nie jako element rozgrywający, który można użyć w tym konflikcie.
1: No dobrze, a w jaki sposób my możemy znaleźć się w tej drugiej linii? No i troszkę przyzwyczailiśmy się do tego, że Polska jest pomijana w tych formatach negocjacyjnych, ale czy skoro mówimy tutaj o kolejnym sondowaniu przez Amerykanów, czy Rosjan, czy Ukraińców, to czy nie jest to jakiś dobry moment, aby również czy w ogóle jest szansa na to, aby strona polska jakkolwiek mogła w tej całej historii zaistnieć?
2: Ale co to jest strona polska?
1: No, państwo polskie, organy państwa polskiego, rząd polski,
2: właśnie,
1: MSZ.
2: MSZ. No, niech pan, proszę zauważyć, że wtedy, kiedy formacja, na czele której stoi Donald Tusk, jest u władzy, to Polska wypada. Pamiętamy, jak było z tak zwanym formatem normandzkim, kiedy powiedziałbym tak, no Polska została wyraźnie tam odsunięta. Były te spotkania chyba na Białorusi, prawda, tak, w których uczestniczył Putin i Zełenski, no i Europejczycy tam, głównie Niemcy zdaje się, tak. Natomiast nas tam nie było. Natomiast Polska wróciła do gry wtedy, kiedy okazało się, no nie tylko, że sytuacja wojenna wybuchła, ale u władzy była Zjednoczona Prawica, która ma dobre bardzo relacje, do dziś zresztą prezydent Nawrocki ma też takie dobre relacje z zamieszczonymi. No i w związku z tym wtedy waga i znaczenie Polski w tym układzie rosła. Natomiast dzisiaj, no prezydent jest jeden ośrodek, tak, który widzi tutaj związki z nami i Stany Zjednoczone, zwłaszcza prezydent Trump pozytywnie na to odpowiada, ale z drugiej strony jest właśnie wicepremier, minister Wojciech Sikorski, jest premier Tusk. Oni są wyraźnie związani z tą opcją berlińską, tak? No i w związku z tym Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę, że taki musiał być tutaj uczestnik tych rzeczy, mianowicie strona rządowa, no skoro może użyć Niemców i Francuzów, to nie musi już Tuska dopraszać. Więc to jest po prostu tego typu chyba efekt tej sytuacji.
1: To już na zakończenie. Wielu komentatorów mówi o tym, że Amerykanie Jared Kushner, Steve Witkoff dali się Putinowi wykiwać, że było poklepywanie po plecach, że była dobra restauracja w Moskwie.
2: Tak,
1: czy
2: tak.
1: Według pana rzeczywiście oni są, czy administracja Trumpa jest odpowiednio mocnym zawodnikiem, kolokwialnie mówiąc, aby tutaj te negocjacje rzeczywiście jakoś narzucić?
2: To znaczy, ja nie wiem, czy coś można tu narzucić. To znaczy, ja myślę, że Stany Zjednoczone tam pokazują Putinowi jakąś marchewkę i jednocześnie jakimś batem tam mogą potrząsać. Pamiętajmy, że zanim przylecieli ci dwaj przedstawiciele Trumpa do Moskwy, to wcześniej był szef CIA, zdaje się, tak?
1: Zgadza się, szef CIA. No. Wszyscy się zastanawiali, co to za tajemniczy samolot wylądował w Moskwie.
2: No właśnie, no. A szef CIA, no to jest poważny człowiek, który powinien być dobrze poinformowany o tym, co robią Rosjanie, jak zamierzają Rosjanie i czym dysponują Ukraińcy.
1: Powiedział pan profesor Romuald Szeremetiew, profesor, nauczyciel akademicki. Dziękuję za rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
1: Godzina 16:46. My nadal będziemy słuchali utworów Joanny Rawik. Ja tylko powiem, że był to pogrzeb państwowy. Przy asyście żołnierzy były także wspomnienia Joanny Rawik. Były także jej główne właśnie utwory wykonywane przez innych wykonawców. Był także Polonez As Dur, który otworzył całą ceremonię pożegnania, i były również przemówienia. Cała ta uroczystość zebrała spore tłumy na warszawskich powązkach, wojskowych powązkach. Ale tak, my słuchamy teraz piosenki, a może nawet dwóch Joanny Rawik.

0: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.
1: Zrozumiał wtedy książę to, że tylko jedna w świecie jest.

0: Popołudnie Wnet.
1: Godzina 16.53 na naszych zegarach. To jeszcze nawiążę może do tego tematu, o którym rozmawialiśmy z panem profesorem Romualdem Szeremetiewem, czyli tej misji Jareda Kushnera oraz Steve'a Witkoffa do Moskwy i do Kijowa. Dzisiaj wypowiadał się Wołodymyr Zełenski w komunikatorze WhatsApp. To była rozmowa z dziennikarzami właśnie przez ten komunikator i między innymi powiedział o tym, że jeszcze w tym miesiącu spodziewa się spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmowa będzie dotyczyła przede wszystkim systemów Patriot. To są systemy, które mają gwarantować ochronę nieba ukraińskiego i tylko przypomnę, że w lipcu była mowa o tym w czasie spotkania przywódców państw NATO. Donald Trump zapowiedział wtedy, że Ukraińcy będą produkowali te systemy. Później Amerykanie wycofali się z tych deklaracji, ale nie zmienia to faktu, że Kijów pilnie zabiega o to, aby Stany Zjednoczone te systemy Patriot dostarczyły. No i drugi temat rozmów, czyli ten, o którym przed chwilą słyszeliśmy, czyli nowy format rozmów trójstronnych, chociaż raczej bardziej wiarygodne są te analizy, że mówimy o kolejnych prawdopodobnych rozmowach, które najprawdopodobniej nie przyniosą żadnego przełomu, a na pewno nie przyniosą żadnego przełomu przed zimą, która zapowiada się wyjątkowo ciężka dla Ukrainy. Bez wątpienia Rosjanie będą ponownie atakowali infrastrukturę krytyczną, aby pozbawić Ukraińców i ciepła, i prądu. Inna zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego, i tutaj odniósł się do tej wizyty Kushnera i Witkoffa w Kijowie. Stwierdził, że następnym razem zaproponuje, aby wysłannicy Donalda Trumpa przylecieli do Kijowa samolotem, tak jak już wspomniałem wcześniej, 6 września Kushner i Witkoff wylądowali w Rzeszowie i stamtąd jechali pociągiem do Kijowa. No ale tutaj Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że będzie możliwe przewiezienie delegacji amerykańskiej samolotem rządowym ukraińskim, który, nawiasem mówiąc, stacjonuje w Krakowie, na krakowskich Balicach. I tak, czy to będzie możliwe, to się okaże, ponieważ to dopiero tak, ponieważ Rosjanie, choć zapowiedzieli, że w czasie wizyty Witkoffa i Kushnera nie będą bombardowali Kijowa, to nie dotyczyło to lotniska Borispol, czyli tego lotniska międzynarodowego, na którym mieliby być może kiedyś lądować przedstawiciele Donalda Trumpa. Godzina 16.57. W studio zjawił się dr Krzysztof Jabłonka, ale proszę nie startować, panie doktorze, ponieważ ja proponuję, abyśmy porozmawiali, zrobili takie solidną rozmowę po godzinie 17. Teraz posłuchamy może Hanki Ordonównej, ponieważ jest dzisiaj rocznica jej śmierci. Zmarła w Bejrucie 8 września. Być może to jest pana kalendarium. 50. mi się wydaje, a wiem dlatego, że pisałem na ten temat pracę magisterską, ale teraz już słuchamy w takim razie Hanki Ordonównej, później Serwis Watykański, później wracamy z Popołudniem Wnet.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Nie jesteście straconym pokoleniem, ale Bożym dziś i nadzieją Kościoła, mówi papież do afrykańskiej młodzieży. We Francji Leon XIV będzie pierwszym papieżem, który uczci relikwie świętej tuniki Chrystusa. Rozszerzenie wizyt ad limina o obecność świeckich. Taką propozycję przedstawiły papieżowi synodalne grupy robocze. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W stolicy Gany Akrze trwają Dni Młodzieży Afryki Zachodniej. Regionalne spotkanie wzorowane na Światowych Dniach Młodzieży. Biorą w nim udział młodzi ludzie z 16 afrykańskich państw, a z wideoprzesłaniem zwrócił się do nich także papież. Ojciec Święty zachęcał, by za wzór postępowania obierali Jezusa i by pamiętali, że ich życie jest nieocenionym skarbem dla świata i Kościoła.
2: W czasie, gdy tak wiele kryzysów zdaje się zaciemniać wasz horyzont, pragnę zachęcić was, abyście szli naprzód, nie tracąc nadziei. Wiem, jak bardzo ciężar wątpliwości, niepewności, a czasem także poczucia braku bezpieczeństwa może przytłaczać wasze ramiona i burzyć wasze plany na przyszłość. Jednak nie jesteście młodzieżą przeznaczoną na straty, jak wielu może sądzić. W Kościele, rodzinie Boga, jesteście Bożym dzisiaj, jesteście dzisiaj Kościoła. Drodzy młodzi, liczę na was i pokładam was zaufanie. Kościół wam ufa. Swoimi słowami i czynami przekażcie światu mocne przesłanie. W świecie naznaczonym wojnami i konfliktami różnego rodzaju. Bądźcie świadkami miłości, sprawiedliwości i pokoju. Nie poświęcajcie waszej tak cennej młodości na ołtarzu pozornych przyjemności i powierzchowności.
1: We Francji trwają ostatnie przygotowania do papieskiej wizyty. Organizatorzy czuwania młodzieży na stadionie Stade de France poinformowali, że podczas nabożeństwa zostanie wystawiona święta tunika Chrystusa, przechowywana w pobliskiej bazylice Vargenteuil, zaś Leon XIV będzie pierwszym papieżem w historii modlącym się przed tą relikwią.
3: Przewiezienie tuniki na stadion sportowy, na którym wraz z papieżem będzie się modlić 80 tysięcy osób, to wydarzenie bez precedensu. Po pierwsze dlatego, że na widok publiczny jest ona wystawiana jedynie raz na 50 lat, a także przy okazji najważniejszych jubileuszy, takich jak niedawny Rok Święty czy 1700-lecie Soboru Nicejskiego. Po drugie, z tego względu, że zaledwie kilka razy w historii zdarzyło się, by relikwia opuściła bazylikę, w której jest przechowywana.
1: Sekretariat Generalny Synodu przedstawił raporty z prac kolejnych grup roboczych powołanych przy okazji Synodu o Synodalności. Jedna z nich zajmowała się potrzebą pogłębienia współpracy pomiędzy biskupami a ruchami i wspólnotami, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i duszpasterskim. Druga zaś możliwymi zmianami w wizytach ad limina, które biskupi odbywają w Watykanie co kilka lat.
3: Wśród propozycji, które są wynikiem konsultacji prowadzonych na różnych szczeblach Kościoła i które zostały przedłożone Ojcu Świętemu, jest m.in. postulat, by raporty, które poszczególne diecezje przygotowują dla Stolicy Apostolskiej przed wizytami ad limina, powstawały przy udziale osób świeckich. Świeccy przedstawiciele diecezji mieliby też towarzyszyć biskupom podczas wizyty w Rzymie, zaś po jej zakończeniu odpowiednie wnioski miałyby być wdrażane w kościołach lokalnych, a sprawozdanie z watykańskich spotkań przedstawione ogółowi wiernych.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie wnet.
2: Godzina 17.06, słuchają Państwa Popołudnia wnet, przy mikrofonie niezmiennie Mikołaj Murkociński. Za konsolę to niezmiennie Adam Czerpak, jesteśmy z Państwem do godziny 17.30. Teraz porozmawiamy o pieniądzach, o dużych pieniądzach, bo o ustawie budżetowej, o projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, a później jeszcze porozmawiamy o historii. Również w studio jest wciąż dr Krzysztof Jabłonka, który o tych wydarzeniach z przeszłości Państwu i mnie również opowie, ale teraz jest już z nami na łączach nasz pierwszy gość tej drugiej godziny Popołudnia wnet, pan Marek Zuber, Akademia WSB, analityk finansowy, ekonomista. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
2: No to porozmawiamy o projekcie budżetu, który został przyjęty pod koniec zeszłego miesiąca przez rząd. Projekt budżetu na 2027 rok. I wiele, wiele pytań, które się pojawiają w mediach, w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim kwestia deficytu budżetowego na rok 2027, który planowany jest na 282,6 miliarda złotych. 11 miliardów złotych więcej niż w roku 2026. Czy mamy się czym niepokoić? Czy to jest, powiedzmy, coś naturalnego?
3: Mogę powiedzieć, że tak, mam nadzieję, że nie. Ale tak mówiąc zupełnie serio, najwyższy deficyt w historii tych 35 już ponad lat gospodarki rynkowej. Oczywiście największej wielkości nominalnej, bo my mówiąc o finansach publicznych, także o kwestiach deficytu bardzo często porównujemy, czy staramy się zestawić te różnego rodzaju wielkości, na przykład opisujące budżet, z innymi wielkościami, które w dużej mierze konieczne są do uwzględnienia, kiedy chcemy na przykład właśnie pokazać to, czy mamy się martwić, czy sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna, czy tylko trudna. No właśnie, produkt krajowy brutto to jest taki podstawowy wskaźnik, który pomaga nam w określeniu choćby stanu finansów publicznych. PKB, czyli to wszystko, co produkujemy w danej gospodarce, w tym przypadku w ciągu roku, wartość tej gospodarki też, tak można powiedzieć, zestawiamy wielkość deficytu z PKB. No i to jest taki lepszy chyba wskaźnik pokazujący bezpieczeństwo, bo przecież im większa gospodarka, tym więcej dochodów z tej gospodarki. Tak moglibyśmy najkrócej to określić, chociaż rzeczywiście wiadomo, że jest jeszcze kwestia wysokości podatków, tego, kto jest tymi podatkami objęty. No ale co do zasady, im większa aktywność gospodarcza, im większa gospodarka, tym większe możliwości zebrania pieniędzy. No to jakbyśmy zebrali teraz takie wskaźniki z ostatnich 35 lat, to co mamy w roku 2025 i to, co będziemy mieli w roku 2026 i 2027, gdybyśmy porządnie do tego podeszli, to znaczy uwzględnili także te rzeczy, które nie są zmienione, na przykład niektóre zadania realizowane de facto przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a właściwie realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które de facto powinny być przypisane bezpośrednio państwu, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli na poziomie poszczególnych ministerstw, no to jesteśmy w okolicach 7,5-8% tego deficytu sektora finansów publicznych, czyli na takich poziomach, które dotychczas obserwowaliśmy tak naprawdę tylko dwukrotnie. W czasie wielkiego kryzysu finansowego 2008-2009, a właściwie jako pokłosie tego kryzysu, czyli w roku 2009 i przede wszystkim w roku 2010 oraz w roku 2020 w czasie pandemii, no kiedy mieliśmy absolutnie nadzwyczajne wydarzenia, zapaść gospodarki światowej, jedynym pomysłem na tą zapaść było potężne zadłużenie się właściwie całego świata. No to można sobie zadać pytanie, czy mamy teraz światowy kryzys, czy mamy teraz pandemię, nie mamy takich sytuacji, a mamy równie wielki deficyt. No więc z tego punktu widzenia trudno się cieszyć oczywiście, że finanse państwa są w takiej sytuacji, w takim stanie, no ale częściowo za to odpowiedzialne są oczywiście wydatki na obronność, zresztą rząd podkreśla. To jest to wyzwanie, z którego nie zdawaliśmy sobie sprawy w roku 2009-2020, w każdym razie nie większość z nas, w związku z tym decyzje o bardzo mocnym zwiększeniu wydatków na obronność nie były podejmowane. Więc to jest na pewno taki element, który w jakiejś mierze tłumaczy ten potężny deficyt sektora finansów publicznych.
2: No, z drugiej strony pyta pan, czy mamy do czynienia z jakimś kryzysem aktualnie. No może mamy do czynienia z jakimś

0: przynajmniej europejskim trendem, ponieważ słyszymy o coraz wyższym deficycie we Włoszech. To jest coś, z czym musi się mierzyć rząd Giorgi Meloni. Giorgi Meloni, która przecież będzie walczyła w wyborach również w przyszłym roku o to, aby pozostać na stanowisku premiera, ale to również dotyczy Francji, gdzie ten deficyt i zadłużenie również rośnie w tempie galopującym. Czy być może mamy do czynienia właśnie z takim trendem też w kontekście tych wszystkich kryzysów geopolitycznych, z jakimi mamy do czynienia? Pan wymienił oczywiście te wydatki na obronność, ale mamy przecież również mamy również to, co dzieje się w Zatoce Perskiej i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest jakiś trend globalny?
1: To jeszcze możemy dodać, że Stany Zjednoczone po tych 2 latach zmniejszania wartości długu w stosunku do PKB, bo nie tylko deficyt, nie tylko dziurę w finansach publicznych, ale także wartość długu odnosimy do PKB, żeby lepiej ocenić sytuację danego kraju. Więc po tych 2 latach nieco mniejszego długu mamy znowu przyspieszenie. No rzeczywiście tak można by było powiedzieć, że generalnie świat znowu zaczął się bardziej zadłużać. Same dziury, same deficyty we Włoszech czy we Francji są dużo niższe niż w Polsce, natomiast wartość długu jest o wiele większa, więc to także oczywiście trzeba brać pod uwagę, mówiąc o tym, jak wygląda sytuacja w danym kraju, ale zarówno we Włoszech, jak i Francji jest jednak ten element stabilizujący, polegający na tym, że oba kraje są częścią znacznie większego obszaru gospodarczego, czyli strefy euro, gdzie co prawda generalnie jest problem ze wzrostem gospodarczym dzisiaj, no ale nie wszystkie kraje tak dramatycznie zadłużone jak choćby Włochy, żeby daleko nie szukać Niemcy, których dług nieznacznie tylko w tej chwili przekracza 60% wartości gospodarki, więc jest prawie, że na tym maksymalnym poziomie, który wynika z kryteriów z Maastricht, z tych kryteriów, które powinny spełniać wszystkie kraje, które w Unii Europejskiej są. Więc faktycznie mamy, może inaczej można to określić, mamy dużą niechęć do tego, żeby ograniczać narastanie długu, tak delikatnie mówiąc. Ale też jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, porównując te dzisiejsze czasy do czasów, kiedy długi państw były dużo, dużo mniejsze. Mianowicie koszty pozyskiwania tych pieniędzy. I tutaj, gdyby popatrzył pan choćby na lata 90. czy na lata 80., to zarówno Stany Zjednoczone, jak i Włochy, jak i Francja, jak i Niemcy, jak i Wielka Brytania, wszystkie te kraje pożyczały jednak dużo drożej niż pożyczają dzisiaj. W ostatnich paru tygodniach mieliśmy parę artykułów także w Polsce dotyczących tego, że rentowność, która jest takim wymiarem kosztu pożyczania pieniędzy przez państwo, rentowność obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych mocno wzrosła, szczególnie tych najdłuższych 30-letnich, ale to wciąż nie są poziomy, które obserwowaliśmy w Stanach choćby w latach 80. Więc z jednej strony faktycznie te długi rosną, ale z drugiej strony wciąż taki całkowity koszt obsługi tych długów w absolutnej większości tych krajów jest dużo niższy niż choćby w latach 80. Dlatego ja nie do końca podpisuje się pod tą tezą, że to się wszystko musi jakimś dramatem zakończyć i że te długi już dzisiaj osiągają poziomy nieakceptowalne.
0: No właśnie, dlatego, że tutaj pytanie, które się pojawia, no szczególnie oczywiście po stronie opozycji, czy też zarzut, że za chwilę będziemy Grecją z 2010 roku. Czy to jest, coś w tym jest, czy jest to zbyt daleko idące uproszczenie?
1: No to teraz jest dłuższy wywód. Nie mamy tyle czasu. Ale po pierwsze,
0: słuchamy.
1: Na pewno weszliśmy na drogę, która może się Grecją zakończyć. Ja myślę, że nie da się uniknąć przekroczenia 70% wartości długu w stosunku do PKB w Polsce. A to przecież my w konstytucji mamy zapisane 60%.
0: Tak jest.
1: No tak, tylko że konstytucja przez dług publiczny rozumie to, co teraz będę kolokwializował, politycy i wytłumaczą, w jaki sposób zdefiniują ten dług. Ale gdybyśmy naprawdę wszystko chcieli porządnie policzyć, to 70% przekroczymy i oby tylko 70%. Ale jeśli ten przyrost długu będzie związany przede wszystkim z wydatkami na inwestycje. Ja szacuję, że do roku 2037-2038, bo chcę tu zaliczyć tą pierwszą polską elektrownię atomową, która mam nadzieję będzie do tego czasu wpięta w sieć energetyczną. Jeśli tylko publiczne wydatki, te najważniejsze inwestycyjne szacuję na 2,5 biliona złotych, to jest energetyka, to jest obronność, to jest kolejnictwo, to są inwestycje hydrotechniczne i oczywiście także nowe technologie, także choćby AI w kontekście i centrów danych i trenowania tych różnego rodzaju modeli, no to jeżeli będziemy na to się zadłużać i mało tego, jeżeli jak najwięcej z tych pieniędzy będzie trafiało do polskich firm albo przynajmniej do firm działających w Polsce, to będziemy Polskę unowocześniać i będziemy budowali potencjał do relatywnie szybkiego wzrostu gospodarki, a to znaczy oczywiście zwiększony potencjał do tego, żeby ten dług obsługiwać, a gdzieś tam w pewnym momencie po prostu zacząć go ograniczać, czyli doprowadzić do tego, żeby ten dług do PKB przestał rosnąć. Więc to jest też jeszcze bardzo ważny element układanki. Ja że tylko... będzie ten dług nam rósł, to na pewno. Tylko pytanie, na co te pieniądze dodatkowe będziemy przeznaczać.
0: Ja tylko dodam, że koszty obsługi długu w roku 2027 według tego projektu mają wynieść 107 miliardów złotych, czyli 17 miliardów więcej niż w bieżącym roku.
1: Bardzo ważna wielkość i ja tak staram się, gdzie mogę o niej mówić, bo ona nam naprawdę pokazuje też to, co się z finansami publicznymi dzieje w Polsce. Jeszcze raz, ja nie uważam, że my jesteśmy Grecją roku 2011 i jutro upadniemy. Natomiast my musimy zacząć naprawdę poważnie z bardzo wielką odpowiedzialnością podchodzić do kwestii finansów publicznych. Czyli jeżeli mamy zwiększać ten dług, to już nie na socjal, już nie na tego typu wydatki, tylko właśnie na te wszystkiego rodzaju inwestycje, choćby te, o których przed chwilą wspomniałem. Pan powiedział o wielkości bezwzględnej, czyli na 650 miliardów złotych planowanych dochodów, mniej więcej. Ponad 100 miliardów to będą tylko odsetki od polskiego zadłużenia. Tylko odsetki, tylko kupony wypłacane od tych wszystkich obligacji, które emitujemy. Ale ja mam jeszcze inny wskaźnik, który pokazuje chyba jeszcze coś więcej. Mianowicie odnoszę znowu wielkość tych odsetek do dochodów budżetowych. Do roku 2024 nigdy przez te 30 ponad lat nie płaciliśmy w odsetkach więcej niż równowartość 7% dochodów do budżetu. 2024 rok po raz pierwszy to było powyżej tych 7%, czyli 9%. W 2025 po raz pierwszy przekroczyliśmy 10%, około 12%, niecałe 12%, a w tym roku, w roku 2026 to będzie prawdopodobnie około 13,5-14%. No nie wiemy oczywiście, jak zrealizujemy dochody do budżetu. No i też tak do końca tych wielkości oczywiście nie znamy, więc proszę zobaczyć, my już ponad 10% dochodów do budżetu przeznaczamy na spłatę odsetek i nigdy tak nie było. Tylko 2025 i 2026 rok to są pierwsze lata, kiedy tak mocno ten budżet obciążamy, więc też warto o takich wielkościach mówić. I jeszcze jedna rzecz. Dzisiejsza opozycja atakuje oczywiście ten budżet i ten deficyt, mówiąc, że to jest no właśnie droga Grecji. No ale w przyszłym roku, w 2027, przynajmniej 120-130 miliardów złotych wydatków wynika z decyzji podejmowanych właśnie w czasach rządów Zjednoczonych Prawicy. Ja teraz tego nie krytykuję. Nie o to mi w tej chwili chodzi. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać konkretne liczby. A te konkretne liczby to jest oczywiście program 800+, oraz podwyższenie, oraz obniżenie wieku emerytalnego, oraz becikowe, oraz, no i tutaj możemy teraz wymieniać różnego rodzaju programy typu 13, 14 emerytura i tak dalej. Więc też trochę, delikatnie mówiąc, do tego, że ten deficyt jest tak wielki, dzisiejsza opozycja się dołożyła. Oczywiście 800+ trafia do rodzin. Oczywiście obniżenie wieku emerytalnego, no to myślę, że bardzo wiele osób się z tego cieszy.
0: I tak.
1: Możemy o tym dyskutować, ale takie są fakty.
0: Tak, to są fakty, o których trzeba dyskutować i będziemy dyskutować z panem Markiem Zuberem na antenie Radia Wnet. Dzisiejszą rozmowę tutaj może postawmy już trzy kropki, bo na pewno jeszcze o budżecie będziemy rozmawiali. Tymczasem dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pan Marek Zuber, Akademia WSB, analityk finansowy, ekonomista, był gościem Popołudnia Wnet. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: I tej całej rozmowie przysłuchiwał się dr Krzysztof Jabłonka. To teraz już od razu przechodzimy do kalendarium historycznego. Nie wiem, czy mamy może dżingiel. Mamy dżingiel, świetnie, no to lecimy.
2: Gawęda historyczna.
3: Witam serdecznie Państwa z kalendarium dnia 8 września, urodziny Matki Bożej 2026 roku. No, po to podaję, bo niektóre daty są, ile lat temu to się działo. Drodzy Państwo, 8 września 1569 roku, a więc w roku Unii Lubelskiej, zmarł w Nagłowicach kto? Mikołaj Rej. Polacy nie gęsi, czyli łaciński język nie tylko mają. No, postawimy go, był teologiem protestanckim, kalwinizm szerzył, jak wiemy, liceum Reja, to było kiedyś liceum właśnie przy kościele Świętej Trójcy luterańskim tym razem. No, a w 1841, to taki już bardzo duży pchliskok, urodził się w czeskim miasteczku Pardubice czeski kompozytor Antoni Leopold Dvořák, który fantastyczną, imponującą, no kim był Matejko w malarstwie, tym Dvořák był w operze. To pamiętajmy, no już nam tutaj właściwie konkurował z Moniuszką, oni tak jednocześnie w tym zaczęli tworzyć. No, znowu pchliskok potężny i 8 września po raz pierwszy w radio w 1939 roku usłyszeliśmy głos kogo? Stefana Starzyńskiego, który wzywał warszawiaków do solidarności. Mówił o jednej bardzo istotnej rzeczy, że pochylał się nad planami miasta, ale i widział pięknie rozbudowującą się Warszawę, a teraz mówi płonącą, ginącą i mówi, to jest wspaniała Warszawa. Czy umiemy być tak dumni w tak ciężkiej chwili, jak był Starzyński? On nam pokazał, w chwili męki, chwili udręki jest się najpotężniejszym na tym świecie. W 1941 roku zaczęła się najstraszniejsza w dziejach II wojny światowej blokada miejska. Mianowicie zablokowano Leningrad. Od północy zablokowali go Finowie, którzy wzięli odwet za tak zwaną wojnę zimową, ale oni tylko, tak powiem, odgrodzili między jeziorem Ładoga a Zatoką Fińską. Specjalnie się tam zresztą nie przykładali, ale od południa próbowano miasto zagłodzić, no i niestety prawie by się to udało, gdyby nie zaciętość niesamowita, dość rzeczywiście obrona pełna poświęcenia. No tutaj trzeba, potem w Rosji bardzo długo mówiło się, że ktoś był właśnie z blokady, blokadieńcem. To znaczy, że ci ludzie tak dużo przeżyli, że oni już nie funkcjonowali normalnie. Że to już były pewne zmiany, tak jak po obozach koncentracyjnych ludzie już wychodzą z traumą, chociaż niektórzy potrafią to przewalczyć. W 1946 roku, no dziś miałby 80 lat, Krzysztof Krawczyk, trubadurzy, stachanowiec muzyki polskiej, 129 albumów płytowych. To była wtedy, no, nie do pobicia. No dobrze, i jesteśmy już w roku 1950, czyli ma 76 swoje urodziny. Jerzy Radziwiłłowicz, Teatr Polskiego Radia. Maciej Birkut, człowiek z marmuru, człowiek z żelaza. Grał potem w drugim odcinku własnego syna. Oczywiście aktorsko. A w 1950 lub 52?
0: 50.
3: 50. Dobrze sprawdziłeś. Czyli mówiąc krótko, pomyliła się jedynka nasza. Program pierwszy. W 50. w Bejrucie zmarła Hanka Ordonówna,
0: która zresztą do 97 roku spoczywała tak, na cmentarzu w Bejrucie, cmentarzu polskim w Bejrucie.
3: Takim, tak, byliśmy tam z panem Gajowym, tutaj pana Kazimierza pozdrawiam, pokazał nam miejsce, gdzie był ten jej grób. Zresztą bardzo pięknie tam by się jej pomnik po prostu należał w tym miejscu. Gdybyśmy mieli za co tam zawieść i postawić, na miejscu by zrobili nam ten pomnik.
0: Taka tylko uwaga, że problem polega na tym, że zwykle jak coś się w Bejrucie dzieje, to akurat w okolicach tego cmentarza przebiega linia frontu między różnymi dzielnicami, dlatego też ten cmentarz był zupełnie zniszczony w czasie wojny domowej. To tak na nas mówiąc.
3: No rzeczywiście tam spoczywają zresztą te osoby, a w tym dzieci, które ona wywiozła przecież z Rosji. Więc tutaj cześć pani Hance Ordonówny się należy. Druga tragiczna wiadomość 8 września 1968 roku w proteście przeciwko najazdowi na Czechosłowację. W czasie dożynek na tak zwanym stadionie dziesięciolecia, dzisiaj narodowym, spalił się żywcem Ryszard Siwiec. Zostawił po sobie wstrząsającą relację, apel. Jeszcze nie jest za późno, cofnijcie się. I rzeczywiście ja to słuchałem w podziemiu jeszcze w latach 70. Robiło wrażenie człowieka, który oddał życie, żebyśmy go nie stracili. Zmarł 12 września po 3 dniach. Był taki stopień poparzenia, że go nie byli w stanie uratować. nie za bardzo zresztą chciano, bo zaraz by go tutaj jakiś proces czekał. I totalnie go zapomniano, ale zachował się zapis filmowy, jak on płonie, jak go próbują gasić. No, w 1977 roku ruszyła sonda Zdzisława Kamińskiego i Tadeusza Kurka. Trwała aż do 1989 roku, kiedy to obaj zginęli pod Racibórzem w katastrofie samochodowej. No a w 1981 roku zjazd w Gdańsku Oliwie, w słynnej sali tamtejszej stoczni, odbyło się, uchwalono posłanie do ludzi pracy narodów wschodu, która rozwścieczyła władze sowieckie. No, oni już przygotowywali zamach na nas. 13 grudnia cykał w pobliżu. No i ostatnia, może najważniejsza z punktu widzenia nas aktualnie żyjących, 4 lata temu o świcie dnia 8 września w 1922 roku, po 70 latach panowania w 96 roku życia, zmarła królowa Zjednoczonego Królestwa Elżbieta II Windsor. Cześć jej pamięci.
0: Tak jest. To było 4 lata temu. Proszę Państwa, ten czas leci bardzo, bardzo szybko. Bardzo dziękuję, dr Krzysztof Jabłonka, którego gawędy historyczne mogą Państwo słuchać w każdą sobotę o godzinie 16. Naprawdę, naprawdę warto. Tymczasem zbliża się godzina 17.30, co oznacza, że kończy się popołudnie wnet, ale warto przy radioodbiornikach pozostać, ponieważ już za chwilę audycja Rafała Wosia, Woś wnet, a później po godzinie 18.00 Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, jedna z flagowych audycji Radia Wnet, dlatego też powtórzę, że warto z radiem pozostać, choć kończy się popołudnie Wnet, które zrealizował Adam Czerpak i które poprowadził dzisiaj Mikołaj Murkociński. I ja jeszcze tylko przypomnę Państwu, że mogą Państwo wspierać Radio Wnet patronite.pl/radiownet. To właśnie dzięki Państwu takie gawędy historyczne, takie kluby, takie inne audycje, takie popołudnie wnet powstają. Tak.
3: I mogą pójść w eter.
0: I mogą pójść w eter, bo to jest esencja radia. I tak, skoro właśnie dzisiaj było pożegnanie Joanny Rawik, naszej redakcyjnej koleżanki, to ja tylko przypomnę, że Joanna Rawik, choć była twarzą, choć parała się pracą w różnych mediach, w telewizji, nie tylko, to jednak powtarzała, że to radio. Radio jest zdecydowanie tym medium, które najbardziej do niej przemawia, że to właśnie radio ją stworzyło także jako artystkę. Do usłyszenia i udanego wieczoru.
4: Popołudnie w net.

0: Woź w net.
1: Alternatywa dla Niemiec. Będziemy straszeni przez najbliższe miesiące i lata właśnie tymi trzema literkami AfD, ponieważ to ugrupowanie, buntownicze ugrupowanie idzie po władzę za naszą zachodnią granicą. Będziemy tu się ćwiczyć, proszę Państwa, w takiej pokrętnej logice, w której to winni temu, że w Niemczech pada liberalno-konserwatywny establishment, jest nie ten establishment, nie to, co tam nawywijał i nawyczyniał w ostatnich latach i jak bardzo oderwał się od ludzi, tylko winni będą ci, którzy ośmielają się na ten establishment nie głosować. I to oni będą nas przekonywali, że to my jesteśmy winni właśnie sukcesowi AfD w Niemczech. Nie trzeba się temu dawać. Jak się temu nie dawać i co z tym wszystkim zrobić? Co zrobić u licha z tą straszliwą AfD? O tym dziś w programie Woź w net spróbuję powiedzieć. Spróbuję też powiedzieć, skąd się ta alternatywa wzięła i czy to faktycznie jest tak, że przyjdzie i zaraz nas wszystkich zje. O tym w programie Woź w net, tutaj w Radiu w net, no i oczywiście w internecie również. Po wakacyjnej przerwie Państwo chętnie i licznie zaszczycają nas swoimi klikami i swoimi odsłonami, więc oby tak dalej. Proszę Państwa, ja wiem, że był taki niemiecki filozof, który wymyślił pojęcie nadczłowieka, Übermensch. Był Niemcem i to pojęcie jakoś dobrze się w niemieckiej kulturze i historii osadziło. Dobrze, oczywiście mówię z pewnym mrugając do Państwa okiem. Natomiast Niemcy nie są nad ludźmi. Niemiec nie jest Übermenschem i to widać też patrząc na dzisiejszą scenę polityczną niemiecką. To, co Niemcy przeżywają, to, że pęka tam ten ich liberalno, konserwatywno, socjaldemokratyczno, zielony establishment, dzieje się to na naszych oczach, nie jest niczym wyjątkowym, nie jest niczym dziwnym. Dokładnie to samo dzieje się w większości krajów europejskich. Taki establishment pękał już wiele razy w naszej części Europy, również w Polsce. Pękł w Stanach Zjednoczonych, pewnie wkrótce pęknie we Francji i w Wielkiej Brytanii. Także Niemcy nie są na tym tle nikim wyjątkowym. Dzieje się tam mniej więcej to samo, co działo się i dzieje w innych krajach zachodnich. Otóż doszło tam do jednej wielkiej zdrady rozpisanej na lata. Zdrada ta polega na tym, że rządzące tam przez lata, przez cały okres powojenny ugrupowania przestały ze sobą rywalizować. Kiedyś w Niemczech było tak, że faktycznie pomiędzy dwoma największymi partiami Niemiec Zachodnich, tej Republiki Bońskiej, a później Berlińskiej, pomiędzy SPD, czyli socjaldemokratami z jednej strony i CDU, czyli HDK-ami z drugiej strony, była faktycznie jakaś różnica. Oni się spierali, oni mieli różne podejście do gospodarki, do społeczeństwa, do energetyki, do Europy, do bardzo, bardzo wielu kwestii. Natomiast od pewnego momentu zaczęli się ze sobą zlewać i rywalizować tylko fikcyjnie. Tam czasem zaczęły się pojawiać, pączkować inne ugrupowania, takie jak Zieloni na przykład. Pewną rolę języczka uwagi odgrywała liberalna FDP, która raz z jednymi, raz z drugimi rządziła, żeby dawać im większość, ale co do zasady, te wszystkie partie i te wszystkie ugrupowania zaczęły się być tak bardzo do siebie podobne, że wręcz nierozróżnialne. Efektem tego w Niemczech była wielka koalicja, która w ostatnich 20 latach grana była już kilkukrotnie. Za każdym razem pod hasłem wielkiej narodowej jedności sprawiła, że establishment utrzymał się u władzy, establishment władzą nie musiał się z nikim podzielić i establishment uznał, że skoro ma większość polegającą na zapomnieniu o tym, że kiedyś ze sobą rywalizowali i takim zlaniu się politycznych koncepcji i politycznej ideologii, establishment nie wziął pod uwagę, że w ten sposób odrywa się od ludzi, że oczywiście można w ten sposób ludzi oszukać raz, drugi czy trzeci, natomiast już za którymś razem ludzie, przynajmniej wielu z nich powie, a ja wam już nie wierzę. no to już jest tak, że udajecie spór, a tak naprawdę niezależnie, czy zagłosuje na tych, czy na tych, dostaje to samo. Dostaje to samo, jeśli chodzi o politykę migracyjną, dostaje to samo, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, dostaje to samo, jeśli chodzi o politykę europejską i bardzo wiele innych rodzajów polityki. To się w Niemczech działo w ciągu ostatnich 20 lat i trochę przestaje się dziać na naszych oczach. AfD to jest efekt tej zmiany. Nie jest to ugrupowanie efemeryczne, o nie. Ugrupowanie istnieje od roku 2013 i od tamtej pory idzie pewnymi krokami w kierunku zagoszczenia na scenie politycznej na dłużej. Ich ścieżka w wyborach do Bundestagu to jest poparcie na poziomie 4, potem 12, w następnych wyborach 10, tu pewna stagnacja i w następnych 20% poparcia. No, takie, przyznacie państwo, duże kroki do przodu. Podobnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tu też mieliśmy taką dynamikę, w pierwszych wyborach 7%, potem 11%, w ostatnich 16%. To wreszcie jest coraz silniejsza, coraz mocniejsza i coraz bardziej znacząca rola AfD w wyborach landowych. Niemcy są krajem związkowym, krajem, gdzie landy mają dużo do powiedzenia, gdzie wybory landowe są ważne. To jest coś więcej niż nasze wybory samorządowe. W landach landy mają bardzo dużą autonomię w wielu dziedzinach polityki. I jest też tak, że przedstawiciele landów, zasiadając potem w Bundesracie, czyli w drugiej izbie niemieckiego parlamentu, de facto również wpływają na proces stanowienia prawa w Niemczech. Do tego trzeba dodać fakt, że również Zgromadzenie Narodowe, gdzie ci parlamentarzyści zasiadają, wybiera potem prezydenta i tak dalej. I tak dalej. No więc na poziomie landowym to też już od dawna nie jest tak, że AfD święci triumfy wyłącznie w Niemczech Wschodnich, czyli w tych gorszych, biedniejszych, zapomnianych, zaniedbanych części, w tej zapomnianej części Niemiec, Niemczech Wschodnich, dawnym NRD-ówku. Ostatnie wybory, czyli te, które przyniosły najnowsze ożywienie zainteresowania AfD, czyli wybory w Saksonii, Anhalt, to oczywiście są Niemcy Wschodnie i tamtejsze 43% poparcia dla AfD to jest jak dotąd ich wyborczy rekord. Ale przecież już od dawna nie jest tak, że w AfD to partia obecna wyłącznie w Niemczech Wschodnich. Mają duże sukcesy na wschodzie, mają 30% w Brandenburgii, 30% w Saksonii, ponad 30% w Turingii. To wszystko są wybory z 2024 roku. Niedługo wybory w Berlinie, który niby wschodni, ale przecież także zachodni, no przede wszystkim stołeczny i tam również w wyborach, w sondażach są mocni. Ale proszę państwa, AfD to również spore sukcesy na zachodzie. No bo weźmy choćby taką Baden-Württembergię, to wybory z roku tego, 2026, gdzie na AfD głosowało 20% mieszkańców. Także Nadrenia Palatynat, land przy samej granicy z Francją, też 20% poparcia. Do tego można jeszcze dodać Bawarię, Hesję, to poparcie na poziomie 15-19%. Wybory zresztą z 2023 roku, od tamtej pory AfD mocno w siłę urosła. Więc żadna efemeryda to, proszę państwa, nie jest. Fenomen Niemiec Wschodnich również nie. Jest to fenomen ogólnoniemiecki. Skąd się ten fenomen wziął? No, nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby łatwo wpaść na taki oto trop, że sukcesy AfD są efektem porażki tego liberalno-lewicowego, konserwatywno-zielonego establishmentu, który Niemcami rządził i który poprzez właśnie to zlanie się i upodobnienie do siebie no zostawił po prostu poza granicami politycznego sporu sporą część swoich własnych obywateli, kontentując się poparciem elit, kontentując się poparciem elit opiniotwórczych, mediów, elit symbolicznych, elit politycznych i elit dużego pieniądza. Przekonanie, jakie żywili politycy SPD, CDU, FDP, Zielonych i tak dalej, polegało na tym, że byli przekonani, że żyjemy w takim świecie, w którym wystarczy, by popierały cię elity, a masy na pewno pójdą za tym, co elity powiedzą im, że mają zrobić, i odwrotnie. Jak elity powiedzą, że ty, wyborco, nie możesz na kogoś głosować, bo on jest zły, podły i okropny, no to ludzie na nich nie zagłosują. To może i działało dopóki te liberalno-lewicowo-konserwatywno-zielone elity dostarczały swojej części obietnicy. To znaczy one obiecywały ludziom w miarę spokojne życie, pewien poziom dobrobytu oraz to, że będą rozwiązywać te najważniejsze dla państwa problemy, niespecjalnie generować nowe, a w zamian powinno się im oddać władzę na wieczne czasy, do czego oni się w zasadzie przyzwyczaili, uznając, że władza jest czymś, co należy im się w zasadzie już w sposób dziedziczny. No, ale w międzyczasie pojawiły się problemy z dostarczeniem tej obietnicy, ze spełnieniem tej obietnicy. To znaczy Niemcy przestały być krajem, który się rozwija, Niemcy przestały być krajem, w którym jest bezpiecznie. Niemcy przestały być krajem, w którym dobrobyt dla szerokich mas społecznych jest zagwarantowany. Przeciwnie, Niemcy stały się krajem, w którym zaczyna być niebezpiecznie. Niemcy stały się krajem, w którym spora część społeczeństwa nie uczestniczy w byciu obywatelami bogatego, dobrze prosperującego państwa. To były takie procesy, które kiedyś jeszcze 20 lat temu Europa Zachodnia mówiła, że to w Stanach Zjednoczonych tak się dzieje, że niby kraj bogaty, ale coraz większa, ogromna część społeczeństwa jakby żyje w warunkach pewnej beznadziei na to, że będzie przynajmniej tak samo dobrze, jak było. A lepiej to już na pewno nie. Niemcy stały się takim krajem. Niemcy stały się krajem, który z jednej strony zaczął bardzo przypominać Stany Zjednoczone pod względem podejścia do choćby nierówności społecznych. To był kraj, który bardzo mocno otworzył się na globalizację. To był kraj, którego firmy, którego kapitał mocno nalegał na to, żeby granice były otwarte, żeby mógł sobie hulać po całym świecie, żeby mógł wyprowadzać inwestycje poza granice Niemiec, bo tam taniej generowane zyski przywozić do kraju, ale bynajmniej nie dzielić je tak jak kiedyś za czasów Republiki Bońskiej przy pomocy takiego słusznego, porządnego, socjaldemokratycznego opodatkowania czy redystrybucji, tylko właśnie zostawiać w prywatnych kieszeniach nielicznych. No więc Niemcy zaczęły być krajem miliarderów, Niemcy zaczęły być krajem kosmopolitów, Niemcy zaczęły być krajem globalistów, ale Niemcy przestały być krajem, gdzie kładzie się nacisk na spójność społeczną, Niemcy przestały być krajem, w którym prawa pracownicze są bronione tak, jak były w okresie powojennym, Niemcy przestały być krajem, w którym kładzie się nacisk na równość. Niemcy przestały być krajem solidarnym. Niemcy przestały być krajem, z którym były kojarzone po II wojnie światowej, w czasach, kiedy stworzona została koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, zwanej czasem reńskim kapitalizmem. Jest to już w tej chwili wspomnienie, mgliste wspomnienie, które dawno temu zginęło w lusterku wstecznym. Najpóźniej można się było o tym przekonać, kiedy kanclerz Niemiec Gerhard Schröder mniej więcej 20 lat temu, no już z pewnym haczykiem, zaczął realizować bardzo ostre, liberalne reformy ograniczenia niemieckiego państwa dobrobytu. Robił to pod hasłami liberalnymi, robił to pod hasłami nowoczesności, robił to pod hasłami konkurencyjności w globalnej gospodarce. No i tym samym przekreślił cały dorobek Republiki Federalnej Niemiec po II wojnie światowej. Ten dorobek, na którym Niemcy opierały swoją stabilność. Do tego po nim przyszła Angela Merkel. Angela Merkel, która kontentowała się tym, że realizuje niemiecką politykę pod płaszczem pogłębiania europejskiej integracji. To był czas, kiedy wydawało się, że Niemcy trzymają wszystkie klucze do tego, czym będzie Europa przyszłości. To był czas, kiedy Niemcy zaczęli poprzez swoją przewagę, swoją faktyczną przewagę w Europie, forsować różne wymyślone przez siebie polityki i takie polityki, które zdawało się niemieckim elitom, że będą dobre dla samych Niemiec właśnie w Europie. To był czas, kiedy przeforsowano w Europie politykę klimatyczną, polegającą na odchodzeniu od paliw kopalnych na rzecz energetyki odnawialnej. Niemcy byli przekonani, że poprzez ten krok doprowadzą do dwóch rzeczy. Po pierwsze, swój model i swoje technologie gospodarki opartej o zieloną energię wyeksportują do innych krajów europejskich, nakazując im de facto robienie tego właśnie na zielono, a nie przy pomocy starych technologii, na przykład węglowych, czy do pewnego momentu również atomowych, bo i z tym Niemcy mieli olbrzymi problem. No i po drugie, Niemcy byli przekonani, że na tym paliwie zbudują pewną przewagę europejskiej gospodarki w skali globalnej. No, na naszych oczach ten plan się spektakularnie zawalił. Okazało się, że świat nie dopasował się do tej niemieckiej polityki energetycznej, przebranej za politykę europejską. Świat nie poszedł w tym kierunku. Świat do pewnego stopnia wręcz zaczął nawet uzyskiwać przewagę, czy doganiać Niemców pod względem produkcji zielonych technologii, takich jak energetyka wiatrowa, czy inne. I w ten sposób cały sen o oparciu przyszłości Europy i przyszłości Niemiec o właśnie zieloną przyszłość poniósł spektakularną porażkę. No to również polityka migracyjna. Było de facto niemieckim pomysłem to, by przyjąć, otworzyć europejskie granice na migrantów spoza Europy. Takim szczytowym momentem był oczywiście rok 2015, kiedy Angela Merkel, nie konsultując tego z żadnym z europejskich partnerów, zapowiedziała otwarcie granic i przyjęcie fali migracji z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej do Europy. A potem Europa miała to przyklepać, potem miało się wypracować w Europie właśnie w ramach sprawdzonego procesu taką politykę, która sprawi, że ten napływ migrantów zostanie w Europie rozsmarowany. Było jeszcze wiele takich rozwiązań. No, polityka wobec Rosji, taka polityka, co do której dziś niemieckie elity jak najbardziej się od niej odżegnują, no, ale to też przecież oni byli inicjatorami oparcia europejskiej energetyki w okresie przejściowym, dochodzenia do tej zielonej przyszłości na tanich paliwach z Rosji. To też się nie udało, to też poniosło spektakularną porażkę, to w zasadzie wpuściło Europę w pułapkę uzależnienia energetycznego od Rosji. I dziś Niemcy nawet nie chcą wziąć za to odpowiedzialności, nawet nie chcą przyznać, że to był błąd, a jeśli już przyznają, to w zasadzie nie wyciągają z tego żadnych wniosków na przyszłość. Więc to są Niemcy, gdzie elity kompletnie zawiodły wobec własnych obywateli, będąc dużo gorszymi gospodarzami własnego kraju niż generacja polityków powojennych, polityków w stylu Adenauera, Helmuta Schmidta, czy nawet Helmuta Kohla, ale zawiodły również w tej roli przywódców Europy, do której mocno w ostatnich 20 latach aspirowali. Więc mamy taką kompletną degrengoladę polityczną elit liberalno-zielono-socjaldemokratycznych w Niemczech. Mamy oderwanie się ich od oczekiwań i potrzeb społecznych. Mamy wzrastające poczucie frustracji wewnątrz niemieckiego społeczeństwa przy jednoczesnym kompletnym zakręceniu wszystkich wentyli bezpieczeństwa. Bo Niemcy stały się takim krajem, gdzie dominacja tego establishmentu politycznego była totalna na wszystkich, we wszystkich obszarach życia. Im bardziej zblatowane były SPD, CDU, FDP i Zieloni na poziomie zarządzania mediami, zarządzania opinią publiczną, kontrolowania tego, co i o czym mówią autorytety, tego, kto trzyma pieniądze na finansowanie tego wszystkiego, im bardziej ich kontrola tutaj była pełna i im mniej dawali możliwości wejścia do gry kogoś innego, kto powie, mylicie się, źle to robicie, musicie to robić inaczej. Każdy taki gracz był przedstawiany jako burzyciel systemu, był przedstawiany jako ktoś, kto chce zniszczyć demokrację, jako ktoś, kto chce zburzyć istniejący ład społeczny, jako ktoś, kto jest na pewno agentem złych, obcych, podłych sił, jako ktoś, kto, krótko mówiąc, jest politykiem skrajnie prawicowym. Ten argument, że ktoś jest politykiem skrajnie prawicowym w Niemczech, w tamtym społeczeństwie był przez lata argumentem, killerem. No już do tego, już nawet nie mówię o tym, że wszystkie siły polityczne nie mieszczące się w establishmencie, niemieckim establishmencie politycznym i wystające na prawo albo będące tam, gdzie można powiedzieć, że jest to prawica, były w sposób aktywny zwalczane przez niemieckie służby publiczne, w tym aparat bezpieczeństwa. I to w stopniu znacznie, znacznie większym niż w takich krajach jak w Polsce. Gdyby Polacy zobaczyli, jak to działa w Niemczech, no myślę, że złapaliby się za głowę i zaczęliby zadawać pytania, czy to jeszcze jest demokratyczne państwo prawa, czy już nie. No w każdym razie to się działo, to było rzeczywiście taką niemiecką codziennością i to sprawiło, proszę państwa, że ciśnienie w garnku, z którego para nie miała żadnego ujścia, no wywaliło pokrywkę. Krótko mówiąc, wykipiało to niemieckiej elicie politycznej w rękach i tego efektem są właśnie sukcesy AfD. To ciekawe, że dla nas Polaków ta kwestia niemiecka jest zawsze przedstawiana jako potencjalny problem. To jest tak, że polską opinię publiczną epatuje się wizją AfD jako jednoznacznym i oczywistym zagrożeniem polskiego interesu. No, jak tu głębiej pogrzebać, to wychodzi jak zwykle, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, że AfD jest w takim dużym ugrupowaniem wielonurtowym, gdzie choćby stosunek do Rosji, oczywiście znajdziemy i takich, którzy uważają, że współpraca powinna być bliska, ale są i tacy, którzy uważają wręcz przeciwnie. Podobnie relacje z takim krajem jak Polska. Są tacy, których moglibyśmy spokojnie zakwalifikować, jeszcze cofając się do języka, który znamy z przeszłości, jako rewizjonistów. Natomiast są i tacy, którzy uważają, że Polska jest potencjalnie choćby w procesie reformowania Unii, jako kraj, który znowu potencjalnie po ewentualnej zmianie w Warszawie może mieć interes w tym, żeby nie zgadzać się na unijną politykę migracyjną, żeby być za ostrzejszą kontrolą graniczną, żeby być za tym, żeby porzucić unijną politykę klimatyczną, że taka Polska jest dla Niemiec potencjalnym sojusznikiem w starciu z tym liberalnym zachodnim establishmentem. Na to oczywiście nie będą nam zwracali uwagi, bo w interesie liberalnego establishmentu jest to, żeby tymi Niemcami straszyć, żeby mówić, że to jest coś, że dzieje się tam coś absolutnie okropnego, co tak do końca, to nikt wam nigdy nie powie, ale że to jest takie generalne poczucie strachu i tego, że coś bardzo złego za naszą zachodnią granicą się rodzi. Coś tak złego, przy czym dotychczasowe nasze problemy z Niemcami to będzie mały pikuś. Ja tylko przypomnę, że jeśli na to spojrzeć tak zupełnie na chłodno i na zimno, to rzeczywiście jest tak, że prawdopodobnie więcej Polskę potencjalnie z inną, ze zmianą z politykami, którzy ewentualnie zmienią liberalno-konserwatywny niemiecki establishment u władzy, łączy niż dzieli. No bo w kwestii podejścia do reformy Unii Europejskiej, no to, że niemieckie elity polityczne obecne nie chcą słyszeć o żadnej zmianie kursu, że będąca uosobieniem tego nurtu Ursula von der Leyen jest taką wychowanką polityczną Angeli Merkel i ona w ogóle zdaje się nie odbierać sygnałów o tym, że coś jest nie tak z zaproponowaną i forsowaną przez nią od lat polityką, czy to migracyjną, czy to klimatyczną, czy to gospodarczą. Zmiana rządu w Niemczech i jakieś otwarcie się na coś innego, na coś nowego, na wyciągnięcie wniosków z błędów, jakie uparte trzymanie się liberalnej polityki migracyjnej, czy właśnie polityki takiej ortodoksyjnej, polityki klimatycznej, że odejście od tych zasad może być i dla nas, i dla Niemców korzystne. To jest prawda, ale prawda, do której, żeby do niej dotrzeć, to trzeba przeciwstawić się bardzo dużej, silnej argumentacji, no, która ma nas właśnie wystraszyć i zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek rozmów na jakiekolwiek inne tematy. Również kwestia strefy euro, inny ważny temat, który przez AfD jest mocno poruszany. AfD jest zwolennikiem kontrolowanego rozbioru strefy euro. Dla Polski, która nie chce do euro wchodzić i dla Polski, która jest zainteresowana Europą, gdzie nie ma tej presji na jednoczenie się monetarne, to znowu jest kolejny przykład takiej polityki, wokół której możemy raczej zjednoczyć siły niż się kłócić. A w pozostałych kwestiach, w tych kwestiach, które Polsce się nie będą podobały, nie. Nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby się nie zgadzać, żeby mówić nie i żeby wskazywać, że takiej polityki nie chcemy. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nawet jeśli się okaże, że AfD to po prostu kolejne wcielenie niemieckich elit, które na przykład mają do Rosji taki stosunek, jakie dotychczasowe elity miały, jakie miała Angela Merkel, jakie miał Gerhard Schröder i AfD będzie miało podobny stosunek. No to moim zdaniem trochę lepiej mieć za partnera kogoś, kto przynajmniej otwarcie mówi, czego chce, niż kogoś, kto udaje twojego przyjaciela, a tak naprawdę za plecami prowadzi politykę dla ciebie totalnie złą i taką, która może cię bardzo dużo kosztować. Pomyślmy o tym, mamy jeszcze trochę czasu, do wyborów Bundestagu jeszcze chwila. Bo że będą nas straszyć, to wiadomo. Natomiast to, czy damy się wystraszyć, to zależy już przede wszystkim od nas.
0: Woź w net. Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
3: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
4: To była autopromocja.
5: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
6: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
8: Słuchacie Radia Wnet.

0: Chciałem powiedzieć czerwca, ale to jest 8 września, rok 2026. I zacznę od honorowego gościa, bo siedzi naprzeciwko mnie generał Marek Łapiński, człowiek, który wie wszystko o wszystkim i o wszystkich. Dzień dobry, dobry wieczór, albo dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie, dzień dobry państwu.
0: Tak troszkę skromnie. Piotr Nowak, który też wie dużo o wielu, ale nie zawsze mówi. A Szczepan Ruban też.
2: Niewiele wie, ale dużo mówi.
0: Niewiele wie, ale dużo mówi. Był na...
3: Zaprotestuję tutaj w obronie Szczepana.
0: A nie, bo trzeba bronić Szczepana przed samym Szczepanem, bo Szczepan jak zacznie mówić, co wie, to jest to niebezpieczne. Ale dobrze. Nie, to teraz właśnie zastanawiam się, czy zacząć bardzo poważnie, czy mniej poważnie. Ja dzisiaj jestem w takim nastroju innym, bo żegnaliśmy panią Joannę Rawik na cmentarzu Powązkowskim, w związku z powyższym. Tak ten dzień upłynął, inaczej panu generałowi, inaczej Piotrowi, inaczej Szczepanowi. Może zacznę od Szczepana w takim razie, który przyjechał prosto z targów zbrojeniowych naszych, targów kieleckich. Tak. I co tam słychać, proszę pana?
2: Targi się rozrastają. Niesłychanie dużo sprzętu i urządzeń do zabijania ludzi najróżniejszymi metodami. Także serce rośnie. Natomiast przestając żartować, targi Kielce, akurat na Kielce są mi trochę bliskie, więc pozdrawiam doktora Andrzeja Mochonia, prezesa targów Kielce, chyba wciąż jeszcze, bardzo fajnego człowieka, który tą instytucję według mnie dobrze prowadzi i wybudował nową halę, a ta nowa hala jest taka ogromna, jak prawie wszystko, co było do tej pory, tak jakby, że się to podwoiło. Ja nie wiem, może to już było rok temu, nie pamiętam, może rok temu ja nie byłem, ale chyba co roku jestem na MSPO i to naprawdę robi wrażenie. Wystawa Polskiej Grupy Zbrojeniowej w związku z tym przeniosła się z hali, w której była do tej pory, do tej nowej hali i jest jeszcze większa i jeszcze bardziej imponująca i chyba to było tak, że wybudowanie tej hali było możliwe również dzięki temu, że Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła z Targami Kielce taką wieloletnią umowę, bo dotychczas to była taka z roku na rok współpraca, a teraz została zawarta wieloletnia umowa. Więc ja to postrzegam pozytywnie. Naprawdę te targi są ogromne, natomiast akurat tak trafiłem, chodząc po tych targach, że wszedłem na stoisko grupy WB Electronics w momencie, w którym miał tam przyjść wicepremier Kosiniak-Kamysz i miała się odbyć prezentacja nowych produktów grupy WB. Cztery premiery dzisiaj były. Było oczywiście bardzo mocno pokazane, że to jest wszystko Polska Safe, no bo to są te kontrakty. Premier się cieszył. Jeden z tych dronów, nowy chyba rodzaj Warmate'a, ma takie skrzydła na X, jak z Gwiezdnych Wojen chyba były takie ze skrzydłami na X różne samolociki. To mu pozwala bardziej pionowo atakować różne cele. Także bardzo dużo tam się dzieje, naprawdę ta wystawa się rozrosła, co jest takie może niezbyt pozytywne dla świata, bo to pokazuje, że jest koniunktura w branży zbrojeniowej, jest to branża rosnąca, jest optymizm branży zbrojeniowej, to nie powinno napawać całej reszty świata optymizmem. Też ciekawe, bo bardzo dużo sprzętów różnych takich towarzyszących, wydaje mi się, że to jest też pozytywna zmiana, to znaczy różne takie sprzęty inżynieryjne i tego typu, które jak był większy zastój, to po prostu stało tam rządek różnych czołgów z lufami i tak dalej, bo to jest takie modne, tak? A teraz jak naprawdę są takie sprawy bardziej wojenne, to się okazuje, że te różne takie inżynieryjne sprzęty, które coś wykopią, coś przestawią, coś pociągną, coś przeniosą, też są potrzebne, bo ich jest potrzebnych bardzo dużo i to też dobrze, że to się rusza.
0: To jest prawda, nie wiem, czy polska myśl technologiczna jest tam obecna, czy jakoś się manifestacja tej myśli technologicznej jest na targach w Kielcach, ale pytanie brzmi tak, czy są tam Ukraińcy i ukraiński przemysł zbrojeniowy?
2: Tak, Tak, było stoisko firmy Firepoint, tej, o której koledzy z

0: Strategy and Future mówią często. Nawet
1: ale oni podpisali, panie generale, ten kontrakt? Jest jakaś fabryka tych rakiet ukraińskich w Polsce budowana, czy nie?
2: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Na pewno na Ukrainie jest kilkaset firm, przeszło 500, które produkują drony i rozwijają się drony aktywne, drony zwalczające drony. Natomiast od kiedy pamiętam, ten biznes jakoś nigdy nie mógł się satysfakcjonująco dla strony polskiej skończyć.
1: Czyli o tym mówił pan. No bo tak, ze Strategy and Future.
0: Tak. Marek Budzisz też o tym mówi. Firepoint był obecny, nawet to zrobiło na mnie wrażenie, bo przytachali taki model rakiety balistycznej, który to chyba tirem trzeba wieźć, bo on jest długi po prostu, no, to jest tylko atrapa. Ale dla samego pokazania, że takie ma rozmiary, no to przytachali ten przytachali tą rakietę.
1: Rakietę, której jeszcze nie mają. Czy już ją mają? Jeszcze czy nie wiadomo, czy mają, bo się Dmytro Antoniuk
0: mówią, że mają, ale jeszcze
1: że
0: chyba nią nie strzelili.
1: Jeszcze nie wystrzelili rakiety.
0: Naprawdę bardzo dużo tam się dzieje i to wszystko pozytywnie wygląda. Zarówno rozwój prywatnego biznesu...
1: Co się z tym Szczepanem grupy, coś pozytywnie wygląda?
0: Ja po prostu jestem w optymistycznym nastroju. Jak jestem na MSPO, to zawsze takie rozrzewnienie wraca.
1: Jak zobaczy tyle po prostu...
3: Karabinów.
0: Żeby tutaj dojechać, musiałem zrezygnować ze strzelania na strzelnicy kontenerowej, co zawsze mam w zwyczaju, więc to było bardzo duże poświęcenie z mojej strony.
3: Dla państwa, którzy słuchają.
0: Tak, absolutnie.
1: No dobrze, ale była taka dziwna informacja na temat PGZ-u, czyli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że część akcji albo dużą część akcji PGZ-u przejmie Orlen. Tu może ma Piotr Nowak jakąś wiedzę na ten temat, a w ogóle nad sensownością takiej transakcji. Na czym to polega w ogóle, żeby ktoś wpadł na taki pomysł, żeby firma jedna przejmowała drugą w taki sposób właściwie niepojęty dla przeciętnego zjadacza chleba?
3: Nie, no pojęty, po prostu zmienia się ktoś, że tak powiem, jest częściowym właścicielem, będzie Orlen. Jaki jest sens tego? Ja nie widziałem żadnego uzasadnienia, nie słyszałem też wypowiedzi grupy Orlen, która by uzasadniała ten zakup. Rozumiem, czy są spekulacje na razie medialne, to chyba nie zostało ogłoszone. Natomiast patrząc na mechanikę i przepływ środków, no środki trafią do budżetu państwa, a wiemy, że sytuacja w budżecie państwa jest opłakana. No więc zakładam, że Ministerstwo Finansów czy budżet państwa ratuje się w ten sposób, bo medialnie było, że to jest skala około 25 miliardów złotych. Nie wiem, czy będą jeszcze inne operacje, ale to polega na tym, że rząd teraz walczy, czy minister finansów walczy o to, żeby w maju czy w kwietniu 2027 roku, gdzie wyjdzie podsumowanie budżetu za obecny rok, za 26, żeby poziom długu do PKB nie przekroczył 55%. Bo jeżeli przekroczy 55%, to ustawa o finansach publicznych mówi, że kolejny budżet, czyli ten, który będzie konstruowany przez rząd w sierpniu 27 roku, czyli 2 miesiące przed wyborami, będzie musiał mieć drastyczne cięcia. I zakładam, że obecny rząd robi wszystko i będzie, jeżeli to nie wystarczy, to operacja to będzie robił jeszcze inne. Niektórzy złośliwi się śmieją, że być może zmieni prezesa GUS-u, żeby te dane się spinały, po to, żeby po prostu nie przekroczyć tego poziomu. I to jest jedyne wytłumaczenie sensowne tej operacji, jeżeli w ogóle do niej dojdzie.
1: No tak, bo to na razie jest tylko według polityków opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo oni na ten temat
3: to media podawały też.
1: Media.
3: Tak, XYZ chyba ten portal, coś takiego.
1: A XYZ to jest z Krakowa portal, tak?
0: To jest portal Rafała Brzoskie, skąd on jest, to ja nie wiem.
1: Czy on jest z Krakowa?
0: No, Brzoska też nie pamiętam skąd jest, także...
1: Ta wiedza jest
3: po prostu... Racibórz?
1: Nie, w Raciborzu.
0: Bardzo możliwe, bardzo możliwe.
3: Moja żona jest z Raciborza, pozdrawiam. Więc spod Raciborza.
0: No mógł uratować Rafaka, ale nie uratował.
1: Dobrze, bo dużo rzeczy o tych zbrojeniowych naszych targach powiedzieliśmy. Ja być może jutro uda mi się dojechać do Kielc i będę po raz pierwszy w życiu na takich targach. Pan generał pewno wielokrotnie był.
2: Bywałem wielokrotnie, tak. To robi wrażenie, jak ktoś szczególnie jest po raz pierwszy. Po raz kolejny to tak jak tutaj kolega powiedział, wie się, gdzie co się stoi i raczej zaskoczenie jest, jeżeli kogoś czegoś nie ma. Nie planuję w tym roku pojechać na te targi, bo nie spodziewam się zobaczyć czegoś, co mnie zainteresuje. mało tego, no, nie zobaczę tego, co chciałbym zobaczyć, a chciałbym zobaczyć dużo polskich firm produkujących masowo tanie drony. Chciałbym zobaczyć program Kosiniaka-Kamysza, o którym wspominałem, czyli licea dronowe, klasy składania, program,
0: to
2: który...
0: To jest w Rosji taki podręcznik. Nawet.
2: No ale tu nie chodzi o to, co jest w Rosji,
0: nie, mówi,
2: bo nie chcę
0: będzie.
2: Kolego, abyśmy wprowadzili model rosyjski przy pomocy radzieckiego wojska. Zróbmy to sami po to, aby taki scenariusz nie został zrealizowany. No.
1: Ale przecież tak, Władimir Putin, prezydent Rosji, rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem i w czasie tej rozmowy powiedział, że Rosja nie zamierza zaatakować Europy w znaczeniu Europy Zachodniej i państw NATO. W związku z powyższym targi sobie, nasze zbrojenia sobie, ale jesteśmy bezpieczni, bo jest zapewnienie prezydenta Rosji. Więc o co chodzi, panie generale?
2: Nawet bym się z tym zgodził, bo dzisiaj w mojej ocenie, w ocenie wielu, Rosja nie ma szans, nie ma siły, nie jest przygotowana na to, żeby zaatakować Europę, bo gro sił jest na Ukrainie. Wyobraźmy sobie, okej, pobawmy się w taką małą grę, czyli Rosja przesuwa swoje siły i atakuje jakiś kraj europejski. Musi ściągnąć z frontu ukraińskiego masę swojego wojska, swojego sprzętu. Tak? Tu jest NATO, tu nie ma żartów. To nie jest tak, że ona dzisiaj mówi, atakujemy, dzisiaj zaatakuje. To trzeba zrobić logistycznie. Co wtedy zrobią Ukraińcy?
1: A nie można po prostu z Królewca odpalić tych wszystkich rakiet, one przelecą sobie.
2: Ależ
1: 2000 rakiet trafi 2000 celów w Polsce i po zabawie.
2: Nie ma tam 2000 rakiet.
1: A ile jest?
2: Mniej.
1: O dużo mniej?
2: Kilkadziesiąt pomiędzy, razy.
0: Pomiędzy 2 a 2000.
2: Nie. Jest ich tam koło setki, sto kilkadziesiąt.
1: Sto kilkadziesiąt
2: tak.
1: Tylko?
2: To nie jest tak dużo. To
0: ciężko, znaczy, jest nowe przywieźć.
2: No one idą gdzie indziej. No ale dokończmy to. No co zrobią Ukraińcy? Najważniejsze dla nich jest odzyskanie terenu. To jeżeli zniknie gro rosyjskiej armii tam, no to Ukraińcy zrobią jeden logiczny krok.
1: No, ale...
2: Zajmą tereny swoje, ukraińskie, bo nie będzie tam rosyjskiej armii. I co wtedy zrobi Putin? Co zrobi opinia publiczna w Rosji, o ile istnieje? Także to nie jest tak, że zaatakują. Panie redaktorze.
0: Ale Rosja zaczęła sabotaże na sieciach energetycznych, na piastowskich ziemiach.
1: Ale poczekaj,
2: Ale poczekajmy z tym.
1: Szczepan, czy one piastowskie, czy nie, to zapytaj się liderów AfD. Oni mają zupełnie inne pojęcie na temat granic.
0: Ja od razu wbiłem
2: drogi panie redaktorze, no dobrze, popatrzmy, jak to wygląda. W mojej ocenie, ale nie tylko w mojej. Realnie sytuacja jest taka. Rosja ma przewagę. I wie o tym, że czas gra na jej korzyść.
1: I mówimy o wojnie na Ukrainie.
2: Oczywiście. Tak. O wojnie na Ukrainie. Bo wojna na Ukrainie jest teraz najważniejsza. Idzie jesień. Teraz jest dobre lato, było, jest sucho. Gdyby co, to można prowadzić działania ofensywne, używając ciężkiego sprzętu. Czy to nastąpi, czy nie, nie sądzę, bo Rosja poniosłaby znowu zbyt duże straty, więc będą czekali, aż przyjdzie zima. Utłuką do końca infrastrukturę krytyczną, energetyczną, ile się da, cieplną i zobaczą, co stanie się na Ukrainie. Czy społeczeństwo ukraińskie wytrzyma. Do tego dochodzi ta wojna psychologiczna, ale też to, co się dzieje, czyli korupcja na Ukrainie, która jest, walki frakcyjne, oraz zmęczenie USA. USA ma wybory jesienne. To się wszystko wiąże. Więc Trumpowi zależy na tym, aby wygrać, albo przynajmniej utrzymać status quo. I dla niego takim plusem byłaby dobra wiadomość z Moskwy. Podpisaliśmy... Przyczyniliśmy się do zawarcia porozumienia, zawieszenia ognia, rozpoczęliśmy negocjacje, rozmowy pokojowe. One będą, o tym doskonale wie Putin i jego otoczenie. I taki sygnał może pójść tylko wtedy, jeżeli Putin dostanie dobre warunki. Dobre warunki to znaczy złe dla Ukrainy, czyli przyduszenie Ukrainy i Zełenskiego przez Stany Zjednoczone, czy ekipę Trumpa, do takich ustępstw, które spowodują to, że naród ukraiński odwróci się albo będzie miał podważone zaufanie do swojego rządu. Bo celem Rosji, jednym z celów jest zamienienie tego rządu, najlepiej na rosyjski czy prorosyjski. Tak? Więc to wszystko tak powiązane niestety nie nastraja nas tak optymistycznie. Ukraińcy doskonale to wiedzą, więc ich aktywność idzie w kierunku Europy. Stąd też, jak wiemy, polska reprezentacja była mocna teraz na rozmowach w Kijowie. To był żart oczywiście, bo nas tam nie było.
1: Dobry, chociaż
0: aż trzy kraje nas reprezentowały.
2: Tak. A no dlaczego? No dlaczego nas nie było inaczej? Bo teraz też padają często w mediach pytania, dlaczego Ukraińcy są tak niewdzięczni w stosunku do Polski? Oni nie są niewdzięczni. Wyobraźmy sobie, że chcesz kupić samochód. Samochód ma dealer, który sprzedaje ci go za 100 tysięcy i proszę ja ciebie, jego reprezentant, który sprzedaje za 110 tysięcy, od kogo kupisz? Od dealera za 100, tak? Jeżeli my nie
1: zależy,
2: mamy...
1: Zależy, czy za swoje pieniądze, czy za państwowe.
2: Nie, no ekonomicznie za swoje. Jeżeli ja mogę wszystko załatwić na poziomie europejskim, to po co ja mam załatwiać to z Polską? Bo będę zaciągał zobowiązania. To jest chyba tak proste i oczywiste, że pomijamy Polskę, bo nie ma żadnego sensu. Polska nie ma wpływu, tak? I nic od niej nie dostaniemy. Co najwyżej zaciągniemy zobowiązania, a nie jest to teraz popularne. A Europa jest nam potrzebna, a w szczególności Niemcy, bo gdy Trump zrobi woltę przed wyborami, na przykład jesiennymi, i nie dostaniemy na tyle dużo środków do obrony, to Rosja może ten moment wykorzystać. To jedyna szansa dla Ukrainy jest w tej Europie Zachodniej.
1: Czyli dobrze, czyli jakby...
2: To jest na ten moment, na te wybory.
1: Ale gdyby patrząc na sytuację, czyli w gruncie rzeczy ci, których wysłał prezydent Trump do Moskwy i do Kijowa, są tak naprawdę wysłannikami Putina do Kijowa po to, żeby negocjowali warunki, które są korzystne dla Rosji, bo warunki korzystne, bo warunki korzystne dla Rosji są korzystne dla Trumpa, bo są wybory
2: Bo są wybory amerykańskie. Biznes. No, przecież Amerykanie patrzą na to biznesowo, ile da się zarobić. No i gdzie się więcej da zarobić? Ewentualnie z Rosją, od Rosji, nie? A przy okazji najlepiej było zarobić by na biznesie z Rosją, na biznesie z Ukrainą, tak? Razem. Rosji chodzi o to, żeby Amerykę odsunąć od Europy. I robi to w miarę dosyć skutecznie. No taka jest polityka Trumpa. Zresztą ona jest logiczna z punktu widzenia prezydenta amerykańskiego, który mówi, tyle łożymy na obronę Europy, przez co zarzuciliśmy obronę na innych kierunkach, za dużo nas to kosztuje, jesteście na tyle silni, że powinniście zrobić to sami. I tutaj powinniśmy być wdzięczni Trumpowi, że uzmysłowił Europie to, że jest bezbronna. I mamy czas, jako Europa, do tego, aby się przygotować, dozbroić i w razie czego stawić czoła rosyjskiej agresji. Znowu mamy tę szansę, tylko czy ją wykorzystamy.
0: Ja bym tutaj dodał ten wątek niemiecki, bo to jest ciekawe. Z jednej strony Zełenski w tej chwili całkowicie wisi na kanclerzu Mercu i na decyzjach kanclerza Merca, bo to do tego się sprowadza. Tak. Z drugiej strony Merz, po tym ponad roku już rządów, można powiedzieć, że jest człowiekiem takim strasznie miałkim. To znaczy wydawało się, że on zmieni coś. Mówił różne, przywróci energię jądrową, powstrzyma trochę klimatyzm, pomoże niemieckiemu przemysłowi i tak dalej, i tak dalej. A on nie zrobił nic. W sensie... Ani nie pcha lewicowej agendy, ani nie pcha odwrotnej agendy. Nie jest w stanie pchać żadnej agendy. Jest strasznie niepopularny w tej chwili. No i ostatnio mamy te, po pierwsze, drony z ładunkami wybuchowymi przy lotnisku w Lipsku. I Niemcy zastanawiają się, jak zareagować. I ładunki wybuchowe na liniach energetycznych przy granicy z Polską obecnej. Gdzie było tych ładunków 21? To nie były dwa, to nie był jeden. Było 21 znalezionych ładunków na liniach najwyższego napięcia, które mogłyby tam sparaliżować energetykę w całej okolicy, a być może doprowadzić do blackoutu.
1: Ale w ogóle to jest
0: na skalę niemiecką. I teraz Merz się zastanawia, co zrobić. Mógłby przekazać rakiety Taurus Ukrainie. A przekazanie rakiet Taurus Ukrainie mogłoby oznaczać koniec mostu kerczyńskiego. Bo to są rakiety takie, które mogłyby to sprawić. No i Niemcy tak zamknęli konsulat, co kogoś wydalili. I tak właśnie, to jest symbol Merca.
2: Że
0: tak,
2: ale rakiet póki co nie dali.
0: Żadnego zdecydowanego kroku. I to się łączy z wynikami w tej chwili w Saksonii.
1: Nie wyciągajmy wszystkich kart z rękawa od razu.
0: No ale to chodzi mi tylko o to, że...
1: Że łączy się.
0: Tak te procesy przebiegają, że facet, który jest miałki i niczego nie dowozi w żadną stronę, no to sprzyja temu, żeby inna siła rosła, tak? No bo ludzie mówią, no kurczę, brada, nie ma nic, ani w te, ani we w te, po prostu stoimy w miejscu.
1: No i mamy coraz więcej problemów, tak, bo zamykają nam fabryki w Niemczech, te fabryki, które były symbolem niemieckim. Ale to, no dobrze, to o tych ładunkach wybuchowych, panie generale.
2: No te ładunki wybuchowe były na tyle sprytnie porobione, że tak naprawdę gdyby one zostały dobrze odpalone, to naprawdę trzeba byłoby dobrych specjalistów, aby uznać, że to były ładunki wybuchowe, a nie spięcie zwykłe.
1: Ale może to są nieprawdziwe informacje, bo mamy takie informacje, że są ładunki wybuchowe, a tak naprawdę może ich nie było, tylko to jest wirtualna jakaś rzeczywistość, w którą komentujemy, a której nie wiemy, czy ona w ogóle, czy były. Wiemy, były.
2: No, okazuje się, że Niemcy też mają dużo szczęścia, tak jak my. U nas pociąg się nie wykoleił, ale przejechał przez uszkodzone tory. Nie jeden, tak? To było szczęście od Boga, że naprawdę nie było u nas katastrofy, że nie zginęło kilkadziesiąt czy kilkaset osób. W Niemczech teraz na lotnisku mogła być absolutna masakra, nie? Ale to był jasny przekaz, nie? Do Niemców. I Merz, jak tutaj kolega był powiedział, jest dosyć miałki, ale z drugiej strony to on ma podjąć decyzję. I podejmie decyzję, kiedy mu doradcy podpowiadają, słuchaj, jak ty to zrobisz, to być może wybuchnie. I to wtedy będzie na ciebie. I nasza partia tak straci, że wybiorą zupełnie kogoś innego. A tam czekają w kolejce tacy, którzy mówią, że będą mieli doskonałe relacje z Moskwą, że chcą wrócić do biznesu, że no, w zasadzie dlaczego nie z Rosją, w czym, że ona gorsza od Ameryki.
0: Ja jeszcze dodam jeszcze jeden poziom komplikacji, którego może będzie taki nieoczywisty, ale ja w ostatnim czasie zauważyłem, jakieś takie wzmożenie informacyjne wokół naszej tragedii smoleńskiej. Mimo, że nie ma żadnej okrągłej rocznicy w tej chwili, ale było kilka rozmów, które są popularne tam na YouTubie. Parę osób się wypowiadało. I no powiem tak. Amerykanie wiedzą, co tam się stało. To nie jest tak, że ci Amerykanie są tacy kompletnie bezbronni w tych rozmowach z Putinem i przyjeżdżają po prośbie. Bo na przykład mogą ujawnić, co się wydarzyło w Smoleńsku. Jest to pewne narzędzie presji na Putina.
1: No, chociaż to
0: mogłoby to być niekorzystne dla niego.
1: To też miałem taki zamiar, żeby panu generałowi zadać. Przypominam, generał Marek Łapiński jest honorowym gościem Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, ale zadać to pytanie o ten argument, który mają w rękawie przedstawiciele Donalda Trumpa. Znaczy, bo przyjeżdżają, rozumiem, są zadowoleni, są na Kremlu, jest ładnie, są żyrandole, są dywany, jest wojsko, wszystko jest pięknie, nawet może ładniej niż w Ameryce. Jest,
0: nie wiem... Pozdrowienia dla prezydenta, kawior, samego Putina.
1: Kawior, jesiodr, balet, wszystko jest w Moskwie tak, jakbyś powinien, ale oni zawsze mają coś, bo przecież to nie są, panie generale...
2: To nie są domokrążcy. Panie redaktorze, odpowiem inaczej. Gdyby pan mi zadał to pytanie w 2021 roku, w 2022 roku, to ja bym na to mógł odpowiedzieć. To znaczy, nie odpowiedziałbym.
1: Nie mógł odpowiedzieć.
2: Znaczy, nie odpowiedziałbym panu, ale mógłbym odpowiedzieć. Dlaczego mógłbym odpowiedzieć? Bo wtedy Polska prowadziła podmiotową politykę. I wyobraźmy sobie dzisiaj, że odbyło się to spotkanie na Kremlu, a do Polski przyleciał dyrektor wywiadu narodowego USA i poinformował nas o tym, o czym były te rozmowy. Wyobrażamy to sobie? Nie. A wtedy, w 21 roku, w 22 roku przyleciała do Polski pani Avril Haines, takiż właśnie dyrektor, spotkała się z panem prezydentem, z panem premierem i o dziwo ja miałem ten zaszczyt, że odwiedziła mnie w moim biurze. O czym rozmawialiśmy, tego nie powiem. Natomiast nie przyleciała dlatego, że jestem taki przystojny. Niestety. A może stety. Ale dlatego, że robiliśmy bardzo dobrą robotę i nasze informacje, które szły do pana prezydenta, do pana premiera, ale do naszych najważniejszych sojuszników w NATO, budziły takie zainteresowanie, czy też zdziwienie Amerykanów, że pani Haines odwiedziła moje biuro. Rozmawialiśmy jak równy z równym.
1: No i co się stało teraz?
2: Co się stało teraz? Na wiosnę tego roku pan premier rządu polskiego, pan premier Donald Tusk mówi o tym, że powziął informację od anonimowego dostojnika Unii Europejskiej czy też NATO, że za kilka miesięcy wybuchnie wojna, czy napadną nas Rosjanie. Minęło te kilka miesięcy, dobre z okładem, nic takiego się nie stało. W 21 roku, w 22 roku premier Polski otrzymywał takie informacje od polskich służb, nie od anonimowych źródeł w Unii Europejskiej. To były prawdziwe informacje, które wystarczały naszemu rządowi czy panu prezydentowi do prowadzenia skutecznej polityki. Niestety, ze smutkiem stwierdzam, że takiej sytuacji teraz nie ma. Ubolewam nad tym, bo chciałbym, żeby Polska była bezpieczna i żeby takie informacje pan premier otrzymywał od służby wywiadu wojskowego, agencji wywiadu, ABW, SKW. Od tego to jest.
1: No dobrze, ale to w takim razie, w jaki sposób się to psuje?
2: Nie wiem. Znaczy, mogę powiedzieć, ale no...
3: Od głowy.
2: Panie ministrze, tak. Tak. To znaczy...
1: Ale co, że zmieniono głowę i
2: nie, to
1: rządu?
2: Nie chodzi o szefów. No Boże, no...
1: No naiwne to... pytanie, ale... No
2: to działało, tak? Działało. Dobrze, no to jeżeli już tak, no to pobawmy się trochę, bo zirytował mnie pan tym pytaniem i uchylę rąbka tajemnicy. W zasadzie zadam takie pytanie. Jeżeli faktycznie służba wywiadu wojskowego była na tyle dobra, że jako jedyna w strukturach Unii Europejskiej, druga w Europie, bo też Angola, a oprócz jeszcze Amerykanie, przewidzieli tę wojnę, tak? Ale to nie było, że zgaduj zgadula, tylko to była bardzo solidna praca analityczno-wywiadowcza. Najpierw trzeba było pozyskać informacje wywiadowcze i na podstawie ich dokonać właściwej oceny. Tak? I to zostało zrobione. I ten pion analityczny w służbie wywiadu wojskowego praktycznie został zlikwidowany. Nie jest tajemnicą, że pan Dominik Smyrgała stał na czele. Został bezprawnie zwolniony, wygrał sprawę w sądzie, ale to nie jest istotne. Doprowadzono do odejścia wielu młodych ludzi zupełnie bez sensu. I to była ta służba, która dawała rzetelne, prawdziwe informacje o tym, co będzie. Nasz konkurent mówię tu w cudzysłowie, bo nie konkurent, a służba cywilna, no właśnie, nie miała takich, powiedzmy najłagodniej, nie miała takich informacji. I cały pion analityczny do zastępcy szefa służby włącznie został zachowany. Proszę sobie wyciągnąć teraz z tego wnioski.
1: Szczepan, ty jesteś od wniosków.
0: Nie, no to jest coś, o czym rzeczywiście też planowałem powiedzieć. Może to są zupełnie
2: dzisiaj?
0: Dwie... Tak, to są zupełnie dwie różne sytuacje,
2: coś
0: bo mówiłem o tych targach Kielce po prostu i chciałem powiedzieć, że są takie rzeczy, jak to jest takie ładne powiedzenie, że dłużej klasztora niż przeora. I miło się patrzy, jak się coś rozwija dobrze, bez względu na to, że tam jedni rządzą, drudzy rządzą, a coś tam się dalej rozwija, tak jak te targi Kielce na przykład, tak? I tak generalnie powinno być, że po prostu się dobre projekty rozwojowe czy jakieś dobrze działające instytucje są po prostu szanowane, są dalej popychane i w zasadzie to powinno być niekontrowersyjne, bo każdy może się dopisać do sukcesu.
1: I tak jest z wiatrakami, Szczepan, które cały czas atakujesz. Rozwijają się. No, było zasiane za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie. Rozwija twórczo Platforma Obywatelska,
0: rozwijane są projekty deficytowe, kosztowne, które powodują wypływ pieniędzy z Polski. Natomiast faktycznie są takie miejsca, w których właśnie jakby coś, co dobrze działało, co zostało wyjątkowo dobrze zbudowane, tak jak ten pion, bo przedstawiając pana generała Krzysztofie na początku, nie wspomniałeś czegoś, co już wielokrotnie było powiedziane, że to jest właśnie ten generał, który dowodził tą służbą jedyną z całej Unii Europejskiej, która jako jedyna przewidziała
1: służba wywiadu wojskowego.
0: Dokładnie,
1: tak.
0: I to w tamtym czasie i to wszystko dobrze działało.
2: Ale to nie jedyna zasługa, że przewidziała. Potem działała i robiła dużo dobrego dla naszego kraju.
0: Ale i chcę powiedzieć to, że na przykład nasi sojusznicy też to widzą. W sensie oni widzą, że pion analityczny, który oni dobrze pamiętają, że to są ci ludzie, no mają to namierzone, rozumieją i tak dalej. I że ten pion został w tej chwili zaorany. No to po co z Polakami rozmawiać? Jak oni coś, co dobrze działało, zniszczyli, coś, co źle działało, zostawili. I tak, i trochę przepraszam, ale tak samo wspomniałem o tym, o Smoleńsku, dlatego że ostatnio była długa rozmowa z Cezarym Gmyzem i była długa rozmowa z profesorem Biniendą. Akurat tak w ostatnim czasie te rozmowy się wydarzyły. I Gmyz opowiadał o tym, jak była publikacja tego artykułu o trotylu, tak? I ja sobie dzisiaj tą rozmowę przesłuchałem. No i tam był ten fragment o tym, że Hajdarowicz, właściciel Rzeczpospolitej, no jak się dowiedział, że tego, to pojechał szybko do Sejmu i spotkał się z Pawłem Grasiem, żeby mu powiedzieć, co się kroi. I Tomasz Wróblewski został wezwany, już nie pamiętam, powiedzmy, że nie pamiętam z litości do kogo, ale któryś tam minister taki czy owaki mu powiedział, że jak wy to ujawnicie, to będzie trzecia wojna światowa. No i to jest trochę tak jak z tym mercem, który, że jak wy im przekażecie Taurusy, to teraz zawsze jest taka gra w cykora po prostu, że ale i teraz jeżeli świat na nas patrzy i wie, że ludzie, którzy zajmowali się tuszowaniem, ukrywaniem, kłamaniem i tak dalej, w tej chwili są u sterów, no to oni nie mają szacunku. To się z nimi nie rozmawia, no bo to po co, no?
2: Ale to nawet nie chodzi o to, wiesz, bo ci...
1: Generał Marek Łapiński mówi.
2: Ci analitycy jeździli na fora natowskie. Przedstawiali to. Ludzie ich znali, nie? Bo to nie jest tak, że te służby, że każdy trzyma tę informację przy sobie, nikomu nie damy. Dzielimy się z tym. I ludzie, nasi partnerzy rozumieli, jaka była to ciężka praca, jak było to zrobione. I wracam do tego, nie? Że najpierw o tych informacjach wiedział nasz prezydent i nasz premier.
0: I to budziło szacunek.
2: Tak.
0: Dzisiaj premier przychodzi do Sejmu i mówi, że tam zonda krypto to jest ruska mafia, bo takie są informacje od ABW. A potem dziennikarze zadają pytanie ABW, a ABW mówi, że nie ma takich informacji w ogóle. No i to dzisiaj mamy takie informacje przepływają i taki jest szacunek.
1: No dobrze, ale ja tylko naiwnie zapytam pana generała, przepraszam Szczepan, że się nie odniosę do tego, co powiedziałeś, ale to jest, że zepsuto czy wyrwano jeden z takich fundamentów nerwu państwa. To, o czym powiedział pan generał. Że pozbawiono państwo czegoś, co dostarcza informacji do mózgu i do informacji istotnych.
2: Nie tylko informacji, ale potrafi działać i reagować. To tak jakbyś miał mecz na Mistrzostwach Świata, tak? Wchodzisz do gry o medal i zdejmujesz dwóch najlepszych zawodników z boiska.
0: A po co nam informacje, jak są informacje w Berlinie?
2: To właśnie znaczy, zapytać. Berlin miał na tyle złe informacje, przypomnę tylko, że Bruno Kahl, który miał przylecieć do mnie, wtedy, kiedy wybuchała wojna, powiadomił mnie, że sorry, nie przylecę, bo lecę do Kijowa. No ale nie leć. No i trzeba było go z tego Kijowa
0: ratować,
2: ściągać, bo wybuchła wojna. Nie? I to jest ocena Niemców, bo Niemcy zakładali, że ta wojna nie wybuchnie, a nawet jak mieli informację o tym, że wybuchnie, to życzeniowe ich myślenie było takie, że nie, pojadę i może tym bohaterskim czynem powstrzymam. I dzisiaj, kiedy taki premier Merz, od jego decyzji zależy, czy ta wojna wybuchnie, czy nie, to nie będzie wojna, ale to będzie nasilenie działań hybrydowych i być może te rachunki, te ładunki wybuchowe zaczną częściej wybuchać w Niemczech i dokonywać różnych zniszczeń. No,
1: ale co, Rosjanie mają taką siatkę szpiegowską, żeby móc takie rzeczy robić?
2: Aj, Boże, Boże. Panie Krzysztofie, czytając bardzo naukowe...
0: Widać, że Krzysztof naukowe, jeszcze nie oglądał trzeciego sezonu Majonez.
2: Nie ogląda Majonez, nie. Czytam raczej naukowe publikacje dotyczące osób rosyjskojęzycznych w Niemczech. To są milionowe cyfry. Taka prosta rzecz, taka wiedza, że w całym bloku państw demoludów, tak zwanych okupowanych przez Związek Radziecki, był tylko jeden kraj, w którym zezwalano na małżeństwa żołnierzy rosyjskich z tubylcami, czy tubylkami, i to było NRD. A więc to był długoplanowy sposób na wprowadzanie swoich zasobów, potencjalnych przyszłych aktywów. No to jest jedno tylko ze źródeł tych aktywów. Odwieczna miłość rosyjsko-niemiecka, która była, która kwitnie. I tak naprawdę, gdybyśmy naprawdę zrobili ankietę w obu tych krajach i powiedzieli tak, odrzućmy chwilową wojnę na Ukrainie i drodzy obywatele, powiedzcie, jaki kraj, czy do jakiego kraju, do jakiego kraju czujecie największą sympatię, to oba te kraje wzajemnie w swoich tych sondażach byłyby, prawda, na przemian, na wysokich pozycjach. Z jednej strony szacunek, z drugiej strony podziw. I teraz mamy sytuację, kiedy ta alternatywa przychodzi, ale wcześniej byli Zieloni. No, co to była partia Zielonych? Przecież to pamiętacie. Ona była po to, aby blokować rozwój energetyki jądrowej w Niemczech, a przede wszystkim pozbyć się wojsk amerykańskich w Niemczech. Czy to było działanie na korzyść dla bezpieczeństwa Niemiec? Nie. A teraz alternatywa, która odwołuje się wprost do faszystowskich korzeni swoich dziadków. A tutaj, prawda, pani Alicja Weigel, tak, to zarzucają. Lesbijka, żyje z partnerką.
0: Mieszka w Szwajcarii.
2: Ma dwójkę synów, prawda, adoptowanych. No, Führer się w grobie przewraca, jak patrzy na takich następców. Ale to jest z pozoru wykluczające się, ale takie same jak na Ukrainie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Zełenski jako prezydent, jako Żyd, który stoi na czele państwa ukraińskiego, gloryfikuje upowców jako tych współpracowników Hitlera, którzy mordowali w pierwszej kolejności Żydów nawet przed Polakami, A z drugiej strony Rosja, dla której faszyści do tej pory są najgorszym złem i zwycięstwo nad Hitlerem jest najważniejsze w całej historii, a wcale nie będzie to przeszkadzało we współpracy z partią AfD, wręcz przeciwnie, czyli z tymi, z którymi najbardziej walczą. Dlaczego? Dlatego, bo to jest wielki biznes. Bo tak się robi politykę. I tak się niestety wygrywa. Jeżeli ktoś mówi, że zasady z tymi nie będziemy, z tamtymi nie będziemy, to z nikim nie będziemy. Dobrze by było, gdyby nasz rząd albo nasze polityczne najwyższe gremia umówiły się, że w Polsce wyznaczą jakąś partię, jeżeli nie, to powołają po to, aby utrzymywać kontakty z takimi partiami jako alternatywa dla Niemiec, po to, żeby mieć przynajmniej realną wiedzę, co w tamtych głowach jest.
1: No jest partia, partia Grzegorza Brauna.
2: A nie wiem, czy ona będzie z alternatywą dla Niemiec.
1: Nie wiem.
2: Nie wiem, no raczej kordon sanitarny, ten, który w Niemczech będzie, bo przecież to, że ona wygrała, nie znaczy, że ona będzie rządziła i to jest jeszcze ta skala brautaszlandowa, a to zobaczymy.
1: No dobrze, ale to jest, no dobrze, zanim przejdziemy do tego, że to jest rodzaj pułapki w takim razie, no bo jest to rodzaj pułapki, w której Rzeczpospolita się znajduje.
2: Zawsze była pomiędzy tymi dwoma państwami.
1: Nic no tak, ale czasami wyglądało na to akurat 2021 czy 2022 rok, że z tej pułapki wyszliśmy. Że już nie jesteśmy w tej pułapce, że jesteśmy mocniejsi od tej pułapki, która mogłaby być, tak? No bo jest wojna na Ukrainie, bo Ukraina się broni, bo jesteśmy bardzo ważnym partnerem Zachodu i Ukrainy, że jesteśmy pomostem między jednym i drugim, że wykazaliśmy się solidarnością, że dostarczamy
2: broń. Minęło 4 lata i...
1: No właśnie, jest pułapka. No dobrze, ale to zanim do tego i Piotra włączymy do tej dyskusji. Ocena, no, bo Rosjanie trafili w siedzibę SBU w Kijowie. I to dla pana generała jest jakieś symboliczne i ważne zdarzenie? Czy to jest tak po prostu, no trafili, bo trafili?
2: Nie, trafili, mogli trafić wcześniej, bo zawsze jest przekaz, bo na początku wojny pierwsze rakiety poszły w siedzibę Służby Wywiadu Wojskowego, Chóru, nie? Czyli w browary i w Kijowie, nie? Czyli atakowano to, atakowano radary, systemy łączności. Teraz, że... To zawsze jest przekaz, jaki nie powiem. No. Ale widzimy to, co dzieje się na Ukrainie. To jest mniej więcej tak, jakby szykowali się do pokoju, czyli zabezpieczają strefy wpływów, jeżeli służby między sobą...
0: Chodzi o tą strzelaninę między nawet, szefami
2: ale chóru i ustawianie się, pozycjonowanie na Ukrainie różnych wpływowych osób po to, aby zająć mocną pozycję w państwie po... wojennym.
0: Takim, jakie ono będzie.
2: Jakie ono będzie, tak.
1: Ratunku Piotrze.
3: Kilka uwag mam. Dlaczego teraz tak jakby no nie ma informacji? Znaczy, generalnie w strukturach państwa, czy to na stanowiskach premiera, czy ministrów i różnego rodzaju szefów instytucji, sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli się otrzymuje informacje, nie wiem, czy to z SWW na przykład jako polityk, czy premier otrzymuje te informacje na piśmie, w meldunkach, w raportach, no to siłą rzeczy dostał to drogą służbową, jest ślad, tego się nie da skasować, zniszczyć, no to zwykle te informacje powinny wywoływać pewne działania. Jeżeli są nic nieznaczące, no to brak działania, jeżeli są znaczące, nie wiem, o zagrożeniu jednym, drugim, trzecim, to powinny skutkować podjęciem działania przez premiera przykładowo, czy jakiegoś ministra. No więc jeżeli premier czy minister nie chce mieć takiej aktywności, no to nie dostaje tych informacji, bardzo często przetrąca się łeb, brzydko mówiąc, pewnym instytucjom i potem nie ma tych raportów. No więc nie musi nic robić, bo jeżeli mówię, jest informacja, no to już trzeba podjąć odpowiednie działania, jeśli się nie poweźmie, to też za to grozi w pewnym sensie odpowiedzialność po zmianie władzy, bo ktoś do tego dotrze i będzie widział, że była pasywność, tak?
0: Czyli mówiąc krótko, że to, likwidacja pionu analitycznego w Służbie Wywiadu Wojskowego, celem tej likwidacji było to, żeby po prostu informacje przestały spływać, no, żeby nie trzeba było na nie reagować.
3: No bo każda informacja, każdy meldunek, czy nawet wysłanie pisma urzędowego zobowiązuje osobę, która to dostała, jest decydentem, do działania. Jak nie ma takiego pisma, no to nie ma działania, tak? Nie muszę nic robić. Natomiast jeśli chodzi o zatrzymywanie się, nie wiem, tutaj CIA, czy dyrektora wywiadów w Polsce, czy różnego innego rodzaju instytucji, no sprawa jest bardzo prosta. No, w sprawach międzynarodowych kraje między sobą, czy instytucje reprezentujące państwo rozmawiają ze sobą, nie dlatego, że się lubią. Nie dlatego, że mają wspólne wartości, czy na czymś im zależy. Każda instytucja, czy tak jak polityk, czy państwo, przez pryzmat w polityce międzynarodowej patrzy, co ja od tego drugiego mogę dostać. Jeżeli ja coś mogę skorzystać, to ja się podzielę tą informacją, albo, nie wiem, podejmę jakieś działania. Jeżeli się okazuje, że ja mogę się podzielić informacją, ale nie widzę wartości w tym kraju, czy w tej instytucji, tak? No my, nie wiem, nie pomagamy środkami jakimś krajowi afrykańskiemu, no bo co nas to obchodzi, tak? Nie mamy żadnych korzyści. No więc jeżeli, tutaj jak pan generał powiedział, przetrącono wartości analityczne, na przykład u nas w tej służbie, czy być może w innych służbach, no to jeżeli nie ma tej wartości, no to po co ktoś ma się dzielić informacjami? To jest raz. Dwa, nawet jeżeli uznaje, że my od Polski, jako Stany Zjednoczone, nie wiem, nic nie chcemy, tu nic nie mamy, albo i tak już wszystko dostaniemy, no to nie musimy więcej wykładać. Pewne aktywa kupuje się jak za najtańszą cenę, więc to pokazuje, że my nie mamy nic do zaoferowania. Kolejną rzeczą, to bym do pana generała miał pytanie, ponieważ no, my tu rozmawialiśmy, tu się skupiliśmy oczywiście o tym, że w Polsce były te czy pożary, czy wysadzenie tych torów, czy przygotowanie pod...
1: I rakietę.
3: Tak, rakieta, ale również w Niemczech. Ale u nas jakoś w mediach, przynajmniej ja tego nie zauważyłem w naszych mediach, natomiast jak byłem w Londynie, o tym się tam bardzo mocno mówiło, przecież fala pożarów przetaczała się przez Londyn. I to właśnie dokładnie podobnego rodzaju obiekty były podpalane, nie powodujące, że ktoś rzucił, brzydko mówiąc, peta, tylko bardzo mocno podpalane. Przez to, że po pierwsze służby brytyjskie siedzą tam na Ukrainie, firmy brytyjskie wspierają wojska ukraińskie, plus, co zobaczmy, jaka była konsekwencja do tego stopnia, że te pożary, mówię, u nas w mediach jakoś się o tym kompletnie przemilczało, natomiast tam naprawdę na szeroką skalę, to było, my nawet widzieliśmy, że tak powiem, czarny dym w Londynie jednego poranka, niesamowite wrażenie było. Kwestia była taka, że przecież Brytyjczycy, premier Wielkiej Brytanii podjął decyzję o podzieleniu się technologią Storm Shadow, tych rakiet, tak? Właśnie między innymi przez to. Do tego stopnia, że przecież Kreml powiedział, że w takim razie my rozpatrujemy uderzenie na cele, po pierwsze, aktywa brytyjskie na Ukrainie, a po drugie, nawet na aktywa brytyjskie na terenie Wielkiej Brytanii, które produkują broń, która spada na Rosję, tak? Do tego stopnia, no więc to jest dużo ostrzejszy język niż w stosunku do mnie, niż w stosunku do nas, a o tym się przemilczało. Dziwne jest dla mnie, że taki język Rosjanie nie stosują w stosunku do Francji, albo ja nic nie wiem, też o tam problemach we Francji, ale Niemcy najmniej, ale Wielka Brytania wbrew pozorom na tej wojnie jest najbardziej brutalnie atakowana przez Rosję. I kolejna kwestia, już kończę, to jest, jak pan generał by się odniósł jednak do tego ryzyka, o którym mówią analitycy, że po wyborach teraz na jesieni w Rosji Putin ogłosi wielką mobilizację i ona ma być tym przygotowaniem, bo ja rozumiem, że nie byłoby raczej przesuwania wojsk, tak jak pan generał mówi, zgadzam się z tym, przesuwania na inny odcinek, ponieważ Ukraińcy by momentalnie to wykorzystali. Natomiast mówi się o tym, że być może nastąpi wielka mobilizacja w Rosji po wyborach teraz na jesieni, dlatego coraz więcej informacji dociera pokazujących, że bardzo dużo młodych mężczyzn w wieku poborowym ucieka generalnie przez Gruzję, tak? Uporządkowano prawo chyba związane z poborem, prawo z zajęciem mienia, wykorzystywanie mienia przez wojsko. Mówi się o budowaniu tej całej infrastruktury logistycznej, o której wcześniej widać, że się dany kraj przygotowuje do wojny w stosunku do Finlandii. Tam są niepokoje, tak? Więc Sztub nawet o tym głośno mówi. Mają mieć ćwiczenia rezerwistów. Więc jak pan generał mógł skomentować właśnie te symptomy? Czy to jest właśnie też taki trochę fake i raczej możemy być spokojni? Czy faktycznie tutaj może coś się dziać? Nie chodzi o Polskę konkretnie, ale no w tamtym kierunku jednak te niepokoje są mocne. O czym Sztub, Aleksander Sztub, prezydent Finlandii, też mówił, tak? A jeszcze wspomnę do tego, co mówiłem o tych aktywach, tak? No przecież prezydent Sztub, ja pamiętam, on był jednym z, jeszcze jak nie był prezydentem, kpił sobie z prezydenta Trumpa bardzo mocno na salonach europejskich, jeśli chodzi o pierwszą prezydenturę prezydenta Trumpa, a od pewnego momentu stali się przyjaciółmi. To między innymi wynika z tego, że właśnie Finlandia, taka no, mała, 5 milionów ludzi chyba, ma większe aktywa z punktu widzenia Trumpa miała niż my. Po pierwsze, oni mieli jedyną stocznię, która może budować lodołamacze, a wiemy, że przy tym ociepleniu i tej szlaki arktyczne i walka o Arktykę, było to Stanom potrzebne, bo oni praktycznie mieli niedobór w tej kwestii, a Rosjanie i Chińczycy mieli przewagę w tej kwestii. Rosji, więc to było aktywo. I drugie aktywo, no jednak Finlandia ma jedne z najbliższych, nazwijmy to, relacji, jeśli chodzi o Rosję, spenetrowanie i środowisk rosyjskich, bo te relacje między tymi politykami, czy nawet środowiskami, nawet Finlandczycy zbudowali kiedyś blisko granicy uniwersytet, żeby Rosjanie przyjeżdżali tam wykładowcy. Te relacje są dosyć bliskie. No, Sztub nieraz chwalił się nawet jeszcze na początku wojny, że SMS-ował sobie z Ławrowem i utrzymują bliskie relacje, takie nieformalne, tak? A ten język komunikacji, no, musi być utrzymany, więc to są aktywa, których my gdzieś chyba nie mamy.
1: Panie generale.
2: No tak. Kilka kwestii. Jeżeli chodzi o może tę najprostszą sprawę, czyli kwestie informacyjne, że nasze media nie podają o pożarach w Anglii. Weźmy rakietę, która spadła w Polsce, na Lubelszczyznę. Oczywistą oczywistością dla mnie, pierwszą, było to, że ona spadła nieprzypadkowo, nie zabłąkała się, tylko że dzień wcześniej w tymże Lublinie pan prezydent Zełenski spotkał się z premierem Tuskiem i dla mnie było to tak oczywiste połączenie tych dwóch spraw, że zdziwiłem się, że następnego dnia w telewizjach czy w prasie nie ma o tym na okrągło. No, być może jest takie embargo, że boimy się ujawnić te informacje, aby nie drażnić Rosji, ale jeżeli popatrzymy na działania sabotażowo-dywersyjne, to one są najbardziej skuteczne i najtańsze. Rosjanie posiadają gigantyczną sieć wpływów, nie tylko prostych agentów, ale użytecznych idiotów. Tu kiedyś chyba dzieliliśmy tak na dyskusję podział agentury na, prawda, agenta wpływu, użytecznego idiotę i zwykłego idiotę. To kiedy weźmiemy chociażby ekologów, ostatnie pokolenie, dzieciaki, które w dobrej wierze chcą ratować planetę, w większości nie wiedzą o tym, jak mogą być manipulowani bądź wręcz wykorzystywani do różnych aktów, włącznie do aktów terrorystycznych, o czym nie wiedzą. Jeżeli chodzi o Polskę, to najprostsze pytanie. Gdyby pan premier Tusk naprawdę na poważnie potraktował groźbę tej wojny, która miała być za kilka miesięcy, to zupełnie to inaczej by wyglądało. I porównajmy to teraz z Finlandią. Finlandia jest krajem, który od zawsze, od wojny, wojny jeszcze tej napastniczej rosyjskiej, przygotowywał się do obrony, kolejnej obrony przed Rosją. Tam społeczeństwo dzieli się na trzy kategorie, czyli myśliwych, wędkarzy oraz trzecia kategoria myśliwi i wędkarze. Czyli każdy potrafi posługiwać się bronią i robi to dobrze. Cały system obrony jest wpisany w ich teren, czyli to, co mają zapory, mosty, wiadukty, jest albo zaminowane właśnie dzisiaj, albo gotowe do zaminowania w ciągu chwili po to, aby uniemożliwić przejście rosyjskiej armii. Jeżeli ta rosyjska armia wkroczy, oni są doskonale przygotowani do tej walki, która będzie powstrzymywała, niszczyła. Widziałem te ćwiczenia i byłem pełen podziwu, bo oni robili te ćwiczenia z ostrą amunicją. Tak, u nas by to po prostu nie przeszło. Nasi żołnierze, dowódcy by, prawda, dostali zawału, gdyby zobaczyli, jak w cudzysłowie niebezpieczne są to ćwiczenia, ale one są prowadzone po to, że gdy będzie wojna, to ten żołnierz doskonale ma wiedzieć, o co chodzi. Popatrzmy na głupią sprawę. Znaczy nie, ona nie jest głupia, czyli powszechny dostęp do broni dla polskiego obywatela. Tutaj bardzo dobrze, że pan Możdżonek, siatkarz, kapitan reprezentacji Polski, zaangażował się w to, bo pamiętajcie o tym, że myśliwi będą na tych pierwszych listach proskrypcyjnych. Jak będzie wchodziła obca armia, to ich trzeba będzie czy internować, czy likwidować, bo oni stanowią zagrożenie, bo potrafią strzelać. I dlaczego do tej pory nie ma sensownego projektu o rozszerzonym czy powszechnym dostępie do broni w Polsce po to, aby uczciwy obywatel mógł się bronić? To dyskusja by była szersza i dłuższa, bo to moim zdaniem wynika też z zaszłości bolszewickiej, komunistycznej, gdzie służby specjalne dokonywały często napadu na uczciwego obywatela i żeby ten obywatel przypadkiem nie mógł się skutecznie bronić przy pomocy broni, to tej broni nie mógł mieć, nie? I mało tego, w orzecznictwie sądowym jest tak, że nie ma tej obrony koniecznej, że ja napadnięty mogę się bronić tam, prawda, używając wszelkich metod, czy wszelkich środków, jeżeli użyję środka, który zdaniem sądu będzie przekraczał granicę obrony koniecznej, to ja pójdę siedzieć, będę skazany, a nie napastnik. To też należałoby zmienić i to nie o to chodzi, że ja jestem zwolennikiem jakiejś tam strony politycznej, bo nigdy nie byłem członkiem żadnej partii, a uważam, że te rzeczy są absolutnie apolityczne i one powinny być dyskutowane w parlamencie, nie w oparach zaczadzenia nienawiści do przeciwnika politycznego, tylko w miłości do Polski, do naszych zdolności obronnych. Chciałbym się uczyć wiele od Finów, nawet miałem taki plan, żeby ściągnąć ich do pewnych rzeczy do Polski, ale no nasi wojskowi poczuli się urażeni wtedy trochę, ale to zupełnie inna historia. I teraz wracając jeszcze, dlaczego Wielkiej Brytanii? Panie ministrze, drogi Piotrze, dlatego, że Wielka Brytania udziela największego wsparcia Ukrainie, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Raz, że ma dosyć duże zasoby. Dwa, że ma bardzo dużą mniejszość ukraińską. Trzy, że mimo wszystko ma cudowną dyplomację jeszcze tego starego typu, która potrafi ocenić prawidłowo interesy i zagrożenie interesów Imperium Brytyjskiego, jakie nazywamy. Czyli warto dzisiaj poświęcić te środki, pieniądze i broń, przekazując ją dla Ukrainy, po to, aby ratować Wielką Brytanię przed potencjalnym przyszłym atakiem, wrogim działaniem ze strony Rosji. I dobrze by było, gdyby wszystkie państwa w ten sposób myślały, ale wszystkie państwa myślą nie w ten sposób, a większość myśli w ten sposób, że ma swój interes i ileś tych państw ten interes ma wspólny z Rosją. I tu jest ten problem.
1: Na przykład
2: Niemcy.
0: Sojusz dwóch czarnych orłów.
1: Nie, na przykład, ja nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale informacja dzisiejsza z BBC nie o tak. tym, że konsulat angielski w Jerozolimie ma być zamknięty, dlatego że Wielka Brytania została przez Izrael z jakiegoś powodu uznana za państwo wrogie, no to też jest jakieś...
2: Bardzo prostego. No. Za dużo jest obywateli wyznania muzułmańskiego w Wielkiej Brytanii. Przeto ataki na mniejszość żydowską w Anglii, a także polityka, która piętnuje zbrodnie wojenne Izraela w Wielkiej Brytanii, nie podoba się władzom Izraela. To jest dosyć proste.
1: No dobrze, my w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich bardzo dużo dowodów przedstawiliśmy. Piotr, Szczepan, pan generał, teraz nasi goście, na to, że kondycja Rzeczpospolitej jest słaba, krótko mówiąc. I teraz, no dobrze, to ja to wycofuję tą słabą Rzeczpospolitą.
2: Nie jest słaba, nie. Bo gdyby tak było, to nas by nie było, bo jedna ekipa oskarża drugą o wielkie złodziejstwa, trwonienie, rozdawnictwo, nie wiadomo co. I gdyby tak rzeczywiście było, to tej Polski by nie było. A my jesteśmy tak silnym, cudownym, pięknym krajem, że nawet jeżeli jest tak powszechne wielkie złodziejstwo, to my dalej istniejemy i zupełnie nieźle sobie radzimy.
3: To rządzi, PKB rośnie.
2: Tak, bardzo ciężko pracujemy.
1: I dług rośnie.
2: W porównaniu do Europy.
3: No to teraz.
1: I dług rośnie.
2: Dług rośnie teraz cudownie, tak. To znaczy my będziemy go płacili, nasze dzieci i wnuki. To będzie,
1: jeżeli będzie nas stać niestety. W ogóle na to, żeby zapłacić, albo jeśli będziemy.
2: No, ktoś może potem wystawić
1: rachunek. No bo jeżeli opisaliśmy, jakie są intencje Moskwy, jak rozgrywa Władimir Putin, wojnę na Ukrainie, jak powiedzieliśmy, co się dzieje w Niemczech, kim jest kanclerz Niemiec, jakie są intencje AfD, że to jest rodzaj pułapki. Jak patrzymy na to, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska i co mówią, no nie wiem, ekonomiści, wszystko jedno, na kogokolwiek się nie powołać, no, że jest... A mogę nawet na tą panią z AfD się powołać, tak? Że przemysł z Europy uciekł, deindustrializacja Europy następuje, że zadłużone są Niemcy, są zadłużone po uszy Włochy. Są, wszystko to wiemy. No i co, panie generale?
2: No i zarzucają jeszcze dodam, dziadka.
1: A nie, no dobra, jeszcze dodam jedną rzecz. I nie mamy strategii wojskowej, tak? Nie mamy strategii bezpieczeństwa. Nie sformułowaliśmy. Nie, no bo to pan generał w 20 roku... W 20 roku...
2: Me ukochane dziecko.
1: No właśnie, no. O właśnie, no i dziecko. No i to dziecko płacze, tego dziecka
2: dziecko
1: nie ma, to dziecko...
3: Ale wnuka nie ma.

0: Natomiast wypadałoby zgodzić się czy dogadać w tak błahej sprawie jak strategia bezpieczeństwa narodowego. I skoro to się nie udaje, to znaczy, że nie jest dobrze.
1: No właśnie.
0: Znaczy to nie jest błaha, to jest ważna sprawa, więc dlatego no, wszystkie siły powinny się dogadać. Dlaczego tak nie ma, proszę mnie nie pytać. Rozbawiło mnie to, że zarzucono różne rzeczy tej pani, ale zarzucono to, że jej dziadek był w NSDAP. Jeżeli weźmiemy pod...
1: Zgłupczyc. Bardzo ładny, tam tak. Bardzo ładny basen jest w Głupczycach.
0: Weźmy statystykę. W NSDAP było przeszło 10 milionów, tak? To chwilę nie było. Była taka szansa, jeżeli masz dwoje rodziców i czworo dziadków, to statystycznie masz przeszło 80 parę procent szans, że jeżeli jesteś Niemcem, że twój dziadek, proszę ja ciebie, był w NSDAP, czy twoja babcia, biorąc pod uwagę, że były też rozwody i ponowne małżeństwa, to ten procent jeszcze rośnie.
1: No i pan generał jako mecenas wystąpił teraz. To...
0: No ale no, taka jest. No, no, to jest ich historia. No, oni od tego nie uciekną. No, reparacje, tak? No, będzie trudniej, jeżeli będzie AfD prawda, rządziło, ale będzie też niemożliwe, jeżeli mamy takie kierownictwo, jak mamy, bo jest bardzo modna narracja, że nie mamy podstaw prawnych do tego, aby ubiegać się o reparacje od Niemiec. Odbiegłem za bardzo od tematu?
1: Nie.
0: Oczywiście.
1: Nie, nie wiem. Nie.
0: Jako argument a contrario zapytam, a jaka była podstawa do tego, aby po wojnie były podstawy prawne do wypłacania reparacji wojennych rekompensat Izraelowi? Nie było żadnej, bo Izraela nie było. Zgadza się? Dopiero w 1948 powstało państwo Izrael, a w 1945 skończyła się wojna. Więc chociażby ten argument nie oznacza, że nie było kiedyś podstawy prawnej. Ona jest. Zamordowano i zabito 6 milionów Polaków. W kolejności zamordowano, zabito. Ponieśliśmy ogromne straty. I tak samo jak taktyka Gazety Wyborczej. Tak? Czyli będziemy cię chłostali, dopóki nie zrozumiesz, jaki jesteś podły.
2: Tak? To może być tu.
0: Oho, tresura. Win. Jakie my robiliśmy do Niemiec? Żadnych. Ale to nie o to chodzi, żeby ich obrażać. Chodzi o to, aby prowadzić rozsądną politykę informacyjną. Ile mamy gazet polskich w Niemczech? A ile gazet mamy niemieckich w Polsce? Czy mamy telewizję w Niemczech? Czy mamy taki przekaz? Czy Niemcy są świadomi? Oni nie znają tej historii. Zupełnie prawdziwa historia. Tu zdradzę dyplomację rozrywkową. Jest tak, że z Niemcami, wiadomo, też służby mają bardzo dobre kontakty, czy miały bardzo dobre kontakty, bo to nasz najsilniejszy sąsiad. I dwa razy szef wywiadu niemieckiego, Bruno Kahl, zapraszał mnie na Oktoberfest, gdzie wmieszani w tłum rozmawialiśmy sobie spokojnie przy piwie. I oczywiście to wieczorne było, bo tak cały dzień ta konferencja, to nie tylko nas, ale różne rzeczy były omawiane i jego zastępca, dosyć miły człowiek i dobrze wykształcony, był łaskaw powiedzieć do mnie, że Marek, czy ty wiesz, że ja mam polskie korzenie? Nie wiedziałem tego, zdziwiłem się, że słabo przygotowany jestem. I on mówi, słuchaj, mój ojciec z jego bratem uciekli z Mazur przed Armią Czerwoną. I byli w Niemczech uchodźcami. Wiesz, jak było trudno? On traktował to, że oni, Prusacy, uciekając stamtąd, mieli polskie korzenie. I nawet trudno było zarzucić jemu to, że on tego nie rozumie. Dalej. Prezydent Niemiec Horst Köhler. Dziecko za mężczyzn. Horst Köhler, jako prezydent były Niemiec, urodził się w Szczebrzeszynie, koło Zamościa. Urodził się z Niemców besarabskich, sprowadzanych tam do nasiedlenia polskich ziem i rugowania Zamościan, czy tych miejsc porywania dzieci za mężczyzny i tam urodziwszy się, kiedy odwiedził Zamość, bo odwiedzał kilkukrotnie, też był łaskaw opowiadać o tym,

0: że miał polską nianię, że ona go nauczyła chodzić i on nie rozumiał, że to nie była niania, tylko to była praca niewolnicza polskich chłopów na rzecz osadnictwa niemieckiego i powiedział, że czuje się też dzieckiem zamojszczyzny. No właśnie. I tutaj nasza piękna cecha, polska gościnność była taka, że no, nikt nie wstał, nie zrugał go, nie dał mu po twarzy. Ale on, my wiedzieliśmy, bo byłem uczestnikiem tego spotkania, bo to było otwarte, konferencja, że on tego nie rozumie. On chciał powiedzieć coś miłego, a po prostu popełnił straszne faux pas.
1: Ja bym wrócił do Iranu. Bo pan generał
0: rozdziapuje rany niepotrzebnie.
1: Coś tam wie o Iranie też, oprócz zamojszczyzny. Oczywiście. Bo takie mam wrażenie, inaczej, zastanawiam się, na ile ta postawa Iranu i takie trwanie w uporze i tak dalej, które przynosi im kolejne różne straty ekonomiczne, wojskowe i tak dalej, jak bardzo to jest wspierane przez Rosję. Bo interes Rosji w tym, że gaz LNG nie płynie do Europy, jest oczywisty. W sensie Ukraina stanie, niemiecka gospodarka będzie się dusić przy horrendalnych cenach gazu. Tym bardziej, im dłużej potrwa jakaś blokada Ormuzu i problemy z Katarem i gazem z Kataru, tak? No i tak sobie myślę, że to ci wysłannicy Trumpa w Moskwie, być może to jednak też ma z tym związek.
0: Oczywiście, że ma z tym związek, bo Iran jest bardzo mocną figurą na tej szachownicy, ale tę figurę przesuwają Rosjanie. Onegdaj bardzo byliśmy zainteresowani, może nie współpracą z Iranem, ale dobrymi relacjami, bo dobre relacje trzeba mieć z każdym i kontakt trzeba mieć z każdym. I Iran, pomimo powszechnej opinii, że to kraj zacofany, wcale taki zacofany nie był, a rozwijał w miarę swoich możliwości w oparciu o własną bazę technologiczną i naukową broń. I to zupełnie na tyle dobrze, że sukcesy militarne Rosji w pewnym momencie były skutkiem tego, że otrzymali taką broń w postaci dronów od Iranu.
1: Szachet.
0: Nie tylko, ale. I teraz znowu Putin siedzi sobie spokojnie w tym Kremlu. Przyjeżdżają Amerykanie i ci Amerykanie mają problem. Mają tam problem z Iranem. Nie wiem, kto prezydentowi Trumpowi przedstawiał sytuację w Iranie i możliwości militarne pokonania Iranu, no ale to był bardzo, bardzo zły analityk. No, bardzo, bardzo zły analityk. Przecież mieli lekcje w Afganistanie i to dwukrotnie. Ja nie mówię o starym Wietnamie, ale ten Iran to naprawdę kraj w miarę silny, kraj ludzi dumnych. I pan się pyta, dlaczego ten Iran się Amerykanom nie poddaje. No dlatego. Nie ma w zwyczaju. I Amerykanie nie dali im szansy, bo pamiętajmy, że wtedy, kiedy była szansa na to, żeby rozwiązać to jeszcze w miarę pokojowo, to Amerykanie znienacka zaatakowali. No to musiało ich bardzo boleć. Więc dla Władimira Putina jest to cudowna figura, w którą bardzo wiele będzie inwestował pieniędzy i nie tylko, po to, aby ona aktywnie tam szachowała, atakowała, tym bardziej, że zauważył, że Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na wielką wojnę z Iranem. Zauważył, wiedział, no przecież to nie jest tak, że Rosjanie mają złych analityków, mają dobrych. I Być może Iran by wpłynął, na Iran wpłynęłyby Chiny, ale Chiny też mają większy interes w tym, aby osłabić Amerykę, niż wspierać Iran. I Iran mógłby zostać poświęcony przez Rosję, bo nie takie rzeczy Rosja robiła, ale w tym momencie to jest bardzo uniwersalna figura, którą grają na pewno z Amerykanami i to na wysoką stawkę.
1: Ale czy to nie jest tak, że do wybuchu tej wojny to też Rosjanie mieli taki suwaczek, którym przesuwali, jak szybko przesuwa się do przodu irański program jądrowy? Tak samo jak mają taki suwaczek, jaki zasięg mają rakiety Kim Jong-una. I tam ostatnio przesunęli ten suwaczek, że mają większy.
0: No mają większy, ale w tym programie no to sprawa bardziej skomplikowana, bo jeżeli chodzi o Koreę Północną, to im tam za bardzo nikt nie przeszkadzał, a jednak Iranowi no to Stany Zjednoczone z Izraelem, a przede wszystkim Izrael od dawna dosyć bardzo
1: Ale jeszcze bardzo do wybuchu wojny było tam chyba z kilkuset Rosjan z Rosatomu.
0: Ależ oczywiście,
1: no to taki trochę...
0: To biznes.
1: Ale może też takiego podwójnego zastosowania trochę.
0: W pewnym momencie Iran naprawdę lepiej stał od Rosji.
2: Pod jakim względem?
0: Siły, którą emanował na swoich sąsiadów i mógł naprawdę... Był tam najsilniejszym krajem i był zagrożeniem dla Izraela. Number one. I Iran, nie Rosja. I Izrael robił wszystko, aby to zagrożenie wyeliminować i wydawało się, nawet na początku były takie, że tu już Iran został wyeliminowany, ma z głowy, więc kto następny? A następna jest Turcja w tych analizach, no bo wszystkie kraje
1: Była
0: już...
1: Była tam serdeczna wymiana zdania.
0: Tak, ale okazuje się, że ten Iran niestety dla Izraela nie jest taki, że rozpadł się i go nie ma, a jako ten Feniks z popiołów powstaje przy pomocy i Rosji, po trosze Chin, bo też sam siebie by akurat nie potrafił tak sprytnie odbudowywać swojego potencjału i wzajemnie Rosji zależy na tych transportach tej prostej, taniej broni, a też na technologiach, które przyjęli. I tak jak pan mówił, Szczepan, mogą pokazywać taki sprzęt, chociaż nie u nas, ale w innych krajach na targach. Tani, dobry. I wracamy do tego miejsca.
2: Bo nie ma Iranu na targach w Kielcach. Ale Szczepan może, po takiej analizie, panie generale...
0: Zostać ich domokrążcą?
2: Nie, nie. Może zmienić zdanie na temat tego, bo do tej pory mieliśmy pewność dzięki Szczepanowi, że Donald Trump wygrywa wojnę w Iranie. A teraz nie, możemy
1: nie,
2: tak...
1: Nie musimy nie się na wszystkim zgadzać.
2: Ja tak patrzę, Szczepan, czy zmieniasz zdanie, czy nie. Ale nie.
0: Nie Iran nie jest osłabiony, ale nie przegrywa.
1: Okay, czas pokaże.
0: No czas pokaże.
1: Czyli możemy się pięknie różnić.
0: Ale to...
1: Ja uważam, że te sankcje ekonomiczne połączone z uderzeniami od czasu do czasu kinetycznymi jakby przyniosą ostatecznie skutek w postaci zmiany reżimu. I że ten, co więcej, uważam i to już od dawna, że w jakiejś mierze ta zmiana się dokonała pierwszego dnia wojny wraz ze śmiercią starszego pana Chameneja, który pozostawił po sobie syna, że ten reżim już nie wróci do tej formy teokratycznej, w której był.
2: Czy z tym się Piotr zgadza?
3: Nie do końca. Mi się wydaje, że mimo wszystko Iran, tak jak tu pan generał mówi też, no to jest stara cywilizacja, to są naprawdę smart ludzie, elity rządzące, które tam są, ci naukowcy różni, to nie jest banda jakichś ludzi, którzy wyszli z jaskiń. Tylko naprawdę to są przebiegli ludzie. Dyplomacja irańska jest znana, skuteczna. Mają profesorów. No, to nie jest, nazwijmy to, banda naiwniaków. Jeśli chodzi o sankcje, wiele krajów nauczyło się omijać sankcje. Widzimy nawet, jeżeli są sankcje założone na Rosję, jeśli chodzi o różnego rodzaju chipsety, technologie. Co chwilę są publikowane zdjęcia z różnego rodzaju dronów rosyjskich, które spadają na Ukrainę, gdzie są rozbierane na części te, które tam nie wybuchły, czy wybuchły, ale części zostały różne, pokazujące, że cały czas posiadają chipsety z fabryk ze Stanów Zjednoczonych. Są pokazywane partie, które były produkowane w latach na przykład 25-26, nawet z pierwszych kwartałów z firm francuskich, niemieckich, więc widzimy, że sankcje...
1: Ale ty wiesz, że Scott Bessent jest naprawdę wybitną postacią.
3: Ja rozumiem,
1: i tylko... sankcje na Iran są bezprecedensowe.
3: Ja rozumiem, tylko rozumiem też retorykę polityczną, tak? Scott Bessent, jeśli chodzi o te kwestie, to jest naprawdę człowiekiem inteligentnym, rozumiejącym wiele rzeczy, no ale też ja poddam wątpliwość, nazwijmy to, supremację Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o system finansowy, tak? No bo nie zapominajmy, że przez całą mamy system kryptoaktywów, które pozwalają bardzo mocno mieć sankcje różnego rodzaju, jeśli chodzi o przepływy finansowe. Z drugiej strony nie zapominajmy, że oni kontrolują tak jakby no SWIFT, jeśli chodzi o przepływy dolarowe. A jeżeli ktoś zacznie się rozliczać, brzydko mówiąc, w rublu, gdzie ten system miał być tworzony cały czas równoległy i Chińczycy tworzyli równoległy system, wydaje mi się, że to, te rzeczy są do ominięcia. Natomiast nie zapominajmy, że sankcje bardzo ładnie brzmią i siłą rzeczy no, jest natura ludzka ma to do siebie, że zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą zarobić, chcą podjąć ryzyko. No i przykład Rosji, gdzie są, mówię, nałożone sankcje, cały czas kolejne pakiety sankcji dokładane, cały czas chipsety, które są fizyczne, środki finansowe, czy kwestie, jeśli chodzi o teraz o kryptoaktywa, czyli nie wiem, choćby ten tak najbardziej znany Bitcoin, gdzie można przewieźć sobie kilka miliardów dolarów na pendrive'ie i nikt tego nie będzie wiedział, to jest w pewnym sensie nie do wytrejsowania. NSA się chwali, że może trejsować Bitcoin, ale to jest sprawa inna, że one wrócą do łańcucha. Nie chcę w to wchodzić. Ale generalnie, gdzie chipsety, które są fizyczne, trzeba to jakoś przewieźć z fabryki, która jest produkuje na terenie Europy i da się to przeszmuglować, a rozmawiamy o tonach chipsetów, no to środki finansowe z tego punktu widzenia nie ma problemu. Natomiast jeszcze jest inna kwestia. Pojawiło się pytanie i ja nie słyszałem, bo już tego nie śledziłem. Jeżeli okaże się, że środki są transferowane i bardzo mocno o tym się mówiło do Iranu poprzez banki chińskie z Chin, to pytanie jest takie, czy Stany Zjednoczone będą w stanie na banki chińskie nakładać sankcje. Mówiło się o bankach na Bliskim Wschodzie, egipskim chyba, czy coś, że on tam uczestniczył i tam nałożono na niego. No ale to rozmawiamy o jakichś, brzydko mówiąc, krajach, no, które tam Stany Zjednoczone mogą kichnąć i takiego tam kraju nie ma, czy jego systemu finansowego. Natomiast jeśli rozmawiamy o Pekinie, no to ja bym tutaj wszedł w polemikę i chciał zobaczyć skuteczność tych sankcji, bo nagłówki oczywiście Scott Bessent, tak jak mówię, jest bardzo mądrym człowiekiem, rozumie te wiele rzeczy i ma powiązania i różne rzeczy. Nawet widać była ustawka z Stanleyem Druckenmillerem, który go skrytykował, a to wszystko wskazuje, że to była ustawka, żeby miał podkładkę i Kevin Warsh, szef Fedu, do podnoszenia stóp procentowych, gdzie Trump nie chce. Ale to, przepraszam, ale to jest inna kwestia. Natomiast no, Stany Zjednoczone nie panują przy obecnych technologiach płatniczych, kryptograficznych, nad całymi płatnościami, bo dolar, no, oczywiście jest kluczową walutą do rozliczeń różnego rodzaju rzeczy, ale mimo wszystko to nie jest to samo, co było 10, 15, 20 lat temu.
1: No ale jeszcze trzeba mieć jakąkolwiek walutę, a Irańczycy, ich waluty to nikt nie chce. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, a propos tej cywilizacji starej, to duża część jednak wykształconej elity irańskiej postrzega ten obecny reżim jako nienaturalną dla Iranu naleciałość. No i tak jest po prostu.
3: Oczywiście, tylko
0: weźmy... Tu nie dyskutujemy.
1: Tak, no właśnie, w związku z czym upadek tego reżimu może też być przyjęty przez tą wielotysiącletnią cywilizację z ulgą.
0: Ależ oczywiście, no może tak być. No, byłem w Iranie, no nie, także jak wyglądał samolot, nie wiem, czy wspominałem, kiedy wsiadasz w Turcji do samolotu, no to wchodzą dziewczyny, prawda, rozebrane ramionczka i tak dalej. Samolot startuje. No i po godzinie te dziewczyny wychodzą do toalety i wracają już, prawda, okutane. Nie? I kiedy lądują w Iranie, no to tak wyglądają, jak nakazuje niestety przepis policyjny. I odwrotnie, kiedy z Iranu wracasz, to wchodzą takie, prawda, okutane. Samolot wystartuje i toaleta i już, prawda, po europejsku. I to nie jest, wiesz, wojna taka, że... Znaczy, w uproszczeniu, to mówisz, że walczą z tym systemem. I gdyby samym systemem walczono, to okej. Tylko, że nie jest to możliwe, żeby walczyć z całym systemem, a ta wojna uderza w całe państwo. I... To nie jest tak, że ta cała opozycja będzie popierała Amerykę, bo ona też widzi, że to jest niesprawiedliwe.
1: Ale mi nie chodzi o poparcie dla Ameryki, tylko chodzi o to, że uzasadnieniem tej takiej wojny z Izraelem w dużej mierze była ten religijny taki fundamentalizm. I tam były inne uzasadnienia, ja wszystko rozumiem, ale chodzi o to, że jak to się stanie, taka dyktatura, taka świecka dyktatura wojskowych jakaś, przejściowa, to ona może wygasić te takie jakieś tam antyizraelskie wątki i tak dalej. No nie będzie kochać Ameryki od jutra, ale może przejść taki scenariusz jak Gruzja, tak, która chciała pójść na zachód i tak dalej, a na koniec jest w tej chwili bliżej Rosji niż zachodu, tak? No, tylko w odwrotną stronę Iran może pójść, tak?
0: Tak, no tutaj
1: i wielu Irańczyków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a nawet ci z wierchuszki tego obecnego systemu swojej rodziny wysyłali jeszcze przed wojną do kształcenia tam, do różnych rzeczy, jakaś tam by taką normalizację
0: 50 lat indoktrynacji antyamerykańskiej. To Ameryka jest i była oskarżana o wszystko i wiele rzeczy Amerykanie robili też różnych, powiedzmy, na świecie i to było bardzo skutecznie wyciągane. I to nie o to chodzi, czy oni będą kochali Amerykę, czy nie. Oczywiście fajnie by było, gdyby to się zmieniło, natomiast no, jakoś na razie tego nie widzę. Nie tymi metodami.
3: Tak. Ja też nie zgadzam się.
1: Według mnie te sankcje Besenta wsparte tym, że raz na czas się zatopi jakiś tankowiec, one stają się dużo bardziej skuteczne niż jakiekolwiek sankcje nałożone na Rosję.
2: Nie masz, Piotr, szans, musisz się poddać.
0: Dobrze.
1: Chodzi o to, niech każdy zostanie przy swoim zdaniu. No, zobaczymy, co w kolejnym odcinku.
0: Mogę
1: no,
0: to się zabawny, tak. Zabawną dykteryjkę opowiedzieć, prawdziwą, właśnie z Iranem związaną. Wtedy jak byłem, rozmawiałem na różne tematy i temat gospodarczy. Wysoki dostojnik z tamtej strony poprosił o spotkanie i zapytał mnie, ekscelencjo, jak idzie wam budowa gazowców, bo jesteśmy zainteresowani zakupem gazowców w Polsce. I to jest tak piękne, że przekaz nasz o tym, jak będziemy budowali gazowce w Polsce, był tak silny, skierowany na rynek wewnętrzny nasz, że rezonował aż do Iranu i oni w Iranie uwierzyli, że my te gazowce budujemy.
1: Oni jeszcze pamiętali nasz przemysł stoczniowy.
0: Tak.
1: My też go pamiętamy. Oni nie rozumieją, że jest już tylko w naszej pamięci.
0: Właśnie, że myśmy utracili wszelakie kompetencje, a je odbudować. Szkoda. Nie udało się.
1: Cywilizacja przemysłowa PRL odeszła w niepamięć.
0: Ale niektóre rzeczy można było zachować w tym stocznie.
1: Warto było zachować.
0: Mój drogi, stocznia, symbol 80 roku, sierpnia. Jej nie zachowano.
1: Rafako jeszcze,
0: gdzie żyjemy?
1: Jeszcze po 2010 roku w Chinach realizowało kontrakty na elektrowniach węglowych. A dzisiaj już jest pan w opadłości. Nie ma Rafako.
0: No wiesz, no, jednak Solidarność, a pan Sołowow, to ja jednak mówię o tym, że to Solidarność jest naszą historią. Także Rafako, Stocznia Gdańska. Dwie zupełnie różne rzeczy. Nie ujmując panu Sołowowowi sprytu.
1: Ale on nie był właścicielem Rafako.
2: Nie, był inny. Tak? Wiśniewski był przez chwilę.
3: Ale nie, to Wiśniewski był, potem...
1: Na koniec już państwo no, było właśnie. Tak. Rafako i,
0: ale nie był Słow?
1: Chwilowo może był, ale potem już nie był.
0: No, chwilowo był.
1: Byli tacy ludzie, co
2: dobrze,
1: budowali stadion narodowy i tak dalej, a potem już mieli same kłopoty.
2: Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za drugą wizytę w klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, bo to była druga, nie trzecia.
1: Nie, to była trzecia.
0: Trzecia?
2: Może trzecia.
1: Teraz
2: właśnie.
1: Po prostu nie było Krzysztofa i tak to traktuję, jakby to w ogóle nie zaliczało.
0: A to się nie liczy. Nie. Jak wiesz, zawodnik wchodzi na boisko jako rezerwowy.
2: Zdjęto dwóch zawodników. No. Trudno. Generał Marek Łapiński, Piotr Nowak, Szczepan Ruman. Bardzo serdecznie. Dziękuję. I zapraszam państwa za tydzień na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Po reklamie.
7: To była autopromocja.
8: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
9: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
7: To była autopromocja.

0: czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
1: Dobry wieczór. 60 lat tifozi czekali na to, by ich rodak stanął na najwyższym podium po Grand Prix Włoch na torze Autodromo Nazionale di Monza. I stało się to. Dość nietypowe okoliczności. Startował z 19 miejsca, mając zaledwie 19 lat. W drugim swoim sezonie w Formule 1 w barwach, no może ku nie ucieszę akurat tifozi, w barwach Mercedesa, ale wygrał w sposób spektakularny Kimi Andrea Antonelli po 60 latach Włochem z triumfem w Grand Prix Włoch. Program Czas na Motorsport, jak co tydzień we wtorkowy wieczór o godzinie 20 na antenie Radia Wnet, realizuje akurat to wydanie. Adam Czerpak, zapraszają na nie.
2: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
1: I Kamil Kowalik. Miniony weekend to także zamknięcie sezonu Indy Next, a ta seria w tym roku była nam Polakom bliska jak jeszcze nigdy, ponieważ Tymek Kucharczyk w niej startował jako pierwszy Polak w ogóle w historii. Od początku ruszył z wysokiego ceny. 3 podia w pierwszych 3 wyścigach i walczył Tymek do ostatniej rundy o tytuł mistrzowski. Ostatnia runda w Kalifornii na pięknym obiekcie Laguna Seca, zwieńczona zwycięstwem Tymka Kucharczyka, drugim w tym sezonie. Niestety po tytuł sięgnąć się nie udało, ale wiele wspaniałych obrazków, wiele chwil, których Tymek pokazywał, jak kapitalnym jest kierowcą, jak efektownie jeździ i jak skutecznie kolekcjonuje punkty i, jak się okazuje, podia i 2 zwycięstwa również wpadły w jego ręce. O Tymku Kucharczyku porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem. Specjalnym jest nim Krzysztof Woźniak, dziennikarz Motowizji, który komentował wyścigi i sesję z udziałem Tymka Kucharczyka podczas tego sezonu. Witamy, Krzysztof, serdecznie.
3: Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór dla wszystkich naszych słuchaczy.
1: Ja jeszcze zapowiem, że w drugiej części dzisiejszego programu będziemy podsumowywać to, co się działo na obiekcie w Monzy, te chwile chwały tak naprawdę dla polskiego sportu motorowego. Grzegorz Jazienicki będzie naszym gościem, więc dziennikarz Parku Ferme, autor książek o najlepszych obecnych kierowcach Formuły 1. No ale przejdźmy do Tymka Kucharczyka. To był odważny krok po 4 sezonach spędzonych w różnych europejskich seriach. Tymek Kucharczyk, który zimą skończył 20 lat, postanowił wybrać inną drogę. Wiemy, że był blisko. W teorii miał wszystko oprócz jednego, oprócz pieniędzy, by ścigać się wcześniej w Formule 3 czy nawet w Formule 2. To się nie udało. Pieniądze niestety okazały się za dużą przeszkodą, więc próbujemy czegoś nowego i to się zdawało krokiem bardzo oryginalnym. Niektórzy mówili, że no nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych te wyścigi są na takim poziomie, by rzeczywiście tam iść, ale chyba po tym sezonie nikt nie ma wątpliwości, że Tymek podjął dobrą decyzję, bo to, jak się oglądało te wyścigi, to jak wiele emocji w nich było, to jak w pewnym nowym wydaniu Tymka zobaczyliśmy, przemawia chyba do wszystkich kibiców sportu motorowego w Polsce.
3: Tak, dokładnie, tak jak mówisz. Było blisko Formuły 3, Formuły 2, no ale jednak czegoś, jak to ładnie określiłeś, się brakowało. Pojawiła się okazja. Może Stany Zjednoczone, może Indy Next, czyli główna seria juniorska względem IndyCar, czyli tej najpopularniejszej, najmocniejszej serii Open Wheel w Stanach Zjednoczonych. Na tych testach na pętli drogowej Indianapolis Motor Speedway Tymek całkiem dobrze sobie poradził. Zespół to zauważył i zaczęły się rozmowy na temat tego, że może byś spróbował. Była to niezwykle odważna decyzja. Co prawda mamy przykłady europejskich kierowców, którzy przenoszą się do Stanów, często bezpośrednio do IndyCar, no ale w ostatnich latach także do Indy Next. Mistrzem poprzedniego sezonu był Dennis Hauger, który był swego czasu juniorem Red Bulla. Startował, wygrywał Formułę 2, ale ta droga się dla niego trochę zamknęła, więc uznał, czemu by nie spróbować w Stanach Zjednoczonych. Udał się do Ameryki, został mistrzem, dzięki temu dostał kontrakt na pełny sezon startów w IndyCar. Trochę wyników było obiecujących, ale został debiutantem roku ostatecznie, pokonując chociażby Mika Schumachera, czyli byłego kierowcę Formuły 1, do tego tytułu takiego bardziej prestiżowego niż znaczącego, no ale wciąż. Więc był jakiś przykład, ale z drugiej strony to jest zupełnie nowy świat. Kompletnie nowe tory, bardzo specyficzny styl wyścigów na torach drogowych, ulicznych, także na owalach. Nigdy w życiu Tymek Kucharczyk nie był na owalu, a co dopiero ścigać się z gośćmi, którzy byli na nich już wcześniej. Wielu kierowców tego sezonu Indy Next jechało tam drugi, trzeci, czwarty rok. Wielu kierowców wywodziło się z drabinki, tak więc ścigało się w innych kategoriach, ale też na owalach, a Tymek kompletnie zero. Tory drogowe, okej, trochę przypominające te brytyjskie, te klasyczne tory Road America, Mid-Ohio i tak dalej, i tak dalej. Tory uliczne, też coś zupełnie nowego. Oczywiście było Grand Prix Macau, ale Grand Prix Macau rządzi się trochę swoimi prawami, a tutaj wyścigi w centrum Arlington, czyli w samym sportowym sercu Teksasu, Detroit, St. Pete. Było naprawdę wiele tutaj do przełknięcia, ale Tymek dał radę. Pierwszy wyścig sezonu, od razu walczy o podium. Od razu jest w ścisłej czołówce. Apetyty zaczęły rosnąć. Kolejne wyścigi też regularnie. Pierwsza piątka, pierwsza trójka. W końcu majowy weekend i zwycięstwo na Indianapolis Motor Speedway. Później różnie to bywało z tym szczęściem oczywiście. Na owalach słabsze rezultaty, ale to też kwestia doświadczenia i wjeżdżenia. I weekend na Laguna Seca, gdzie mogło być świetnie. Było bardzo dobrze.
1: No i te rezultaty na pewno pokazały to, jak mogło być świetnie, gdyby szczególnie ten pierwszy wyścig poszedł znacznie lepiej po myśli Tymka. To, co powiedziałeś, wiele nowości, w zasadzie nie sposób tego wszystkiego objąć, żeby opisać to z jak wieloma trudnościami musiał się mierzyć Tymek Kucharczyk na początku tego sezonu, nowymi doświadczeniami, wyzwaniami związanymi z tą serią, mimo tego trzy podia w trzech pierwszych wyścigach. Ta adaptacja wydaje się, że przebiegła ekspresowo w jego wykonaniu. W związku z tym, jak podchodzisz do tego, jak ten sezon się zakończył? No bo z jednej strony, biorąc pod uwagę te wszystkie nowości, o których powiedziałeś, można by być

0: Dodatek mistrz otrzymuje pieniądze na start w Indianapolis 500, na testy przed tym wyścigiem, w jeszcze jednej rundzie sezonu IndyCar. Tak więc to też jest jakaś poduszka bezpieczeństwa dla tego zawodnika. Jest to też motywacja, bo faktycznie, jeżeli zostaniesz mistrzem tej serii, to masz gwarantowany start na największej scenie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wyścigi Open Wheel. Jeżeli chodzi o oczekiwania, myślę, że z pierwszej piątki bylibyśmy zadowoleni. Patrząc na to, że było wielu kierowców, którzy ścigali się w poprzednich latach, było kilku kierowców, którzy byli w czołówce zeszłego roku, było wielu ciekawych debiutantów, jak główni rywale Tymka w tym sezonie, Nikita Johnson, Enzo Fittipaldi, ale także Max Garcia. Troszkę ten sezon może mu nie wyszedł, podobnie jak u Salvadora de Albe, który nie dokończył sezonu, a był w czołówce poprzedniej kampanii. Także Miles Rowe, no już tyle czasu spędził, że można było oczekiwać, że ten status weterana będzie mu pomagał. To wjeżdżenie w tory, w samochód, w opony i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza piątka na początku roku byłoby fajnie. Punktowanie w czołówce też byłoby naprawdę dobrym wynikiem. A tutaj pierwszy wyścig i proszę bardzo, podium. Tak więc Tymek świetnie się odnalazł, ale też trzeba mu oddać, że niezależnie od kategorii, to zawsze te początki były całkiem mocne. Czy to w Formule 4 w Hiszpanii, czy to w brytyjskiej GP3, czy to w Euro Formule Open w zeszłym roku. Tak więc szybko się wczuł, szybko wiedział, co ma robić. Odnalazł się w tym amerykańskim stylu ścigania, gdzie nie ma startów z miejsc, gdzie limity toru są troszkę inne i tak dalej, i tak dalej. Więc Tymek naprawdę poradził sobie świetnie. Teraz czujemy wszyscy gorycz w związku z tym, co się wydarzyło w niedzielę po północy, no ale z biegiem czasu o tym zapomnimy i naprawdę będzie czym się chwalić.
1: Będziemy pamiętać, że Tymek po raz czwarty na 5 lat ostatnich zakończył sezon w czołowej trójce klasyfikacji generalnej. To chyba najlepiej pokazuje, jak on jest wszechstronnym kierowcą i to, co właśnie powiedziałeś, Krzysztof, przed momentem. Zazwyczaj te początki u Tymka w danym sezonie, w nowej serii, w nowym samochodzie, z nowymi rywalami były od razu mocne. Hiszpańska F4, tam chyba były 4 czy 5 pierwszych wyścigów na podium w ogóle skończone, w tym zwycięstwo było. W GB3 nie było zwycięstwa w pierwszym sezonie, ale oczywiście były już miejsca na podium, była pierwsza dziesiątka klasyfikacji generalnej, w drugim już były wygrane. Euro Formula Open, no to wiadomo, dominacja Tymka Kucharczyka, choć jeden tam jednak był rywal na tyle mocny, że dosłownie do ostatnich centymetrów trzeba było na Moncy z nim rywalizować, ale właśnie, czy ta wszechstronność Tymka to nie jest jego największa zaleta, biorąc pod uwagę to, jak ograniczony mają budżet polscy kierowcy, inni testują nawet już na poziomie Formuły 4, 2, 3 razy więcej niż Tymek, niż Kacper Sztuka na przykład, który musiał sporo sezonów we włoskiej Formule 4 spędzić, by mieć de facto takie doświadczenie, tak samo duże doświadczenie, jeśli chodzi o przebieg kilometrów, jak jego rywale po pierwszym sezonie, bo oni pomiędzy rundami tyle testują. Tymczasem Tymek w tym sezonie chyba już tak najdobitniej, jak tylko jest to możliwe, pokazał, że on ma jakąś taką, pewnie to jest kwestia wrodzonego wyczucia samochodu, coś takiego, no często znawcy mówią o Robercie Kubicy, że on ma coś takiego i Tymek to pokazuje chyba właśnie, wsiadając w zupełnie inny samochód, w zupełnie nowych okolicznościach, nowe tory, kultura amerykańskiego ścigania i on od razu jest w stanie się ścigać z nimi na równi i walczyć nawet o zwycięstwa. Tak się zastanawiam właśnie nad największym atutem Tymka, jaki teraz wyszedł na wierzch dzięki temu sezonowi. Co ty byś wskazał?
0: Zgadzam się z tobą jak najbardziej, że ta wszechstronność bardzo mu pomaga, ale także to, co mi najbardziej wpadło w pamięć, to jego starty. Jego starty zawsze były dosyć przemyślane, nie pchał się w tarapaty. Okej, ten przedostatni wyścig z Milesem Rowem się skończył, jak się skończył. Tam też można byłoby pomarudzić, że mógł się lepiej ustawić, ale z drugiej strony widzieliśmy potem w popołudniowym wyścigu, w Polsce popołudniowym, że ta druga pozycja startowa na Laguna Seca faktycznie jest trudniejsza, aby się ustawić, bo tam jest wzniesienie, potem spadek, więc naprawdę ciężko tam ustawić się bezpośrednio obok rywala. I Josh Pearson miał z tym problemy, ale też miał problemy ze zmianą biegów, więc już nie wchodźmy w szczegóły. Ale jak sobie przypomnicie, wszystkie starty, jak Tymek, niezależnie czy był z przodu, czy był z tyłu, zawsze coś tam pozyskiwał. Zawsze gdzieś tam znalazł jakąś lukę, aby przemknąć koło kogoś. Nawet jeżeli ktoś w kogoś się wpakował na pierwszym dohamowaniu, to jednak Tymek był tym, który to wszystko minął.
1: Pech chciał, że ten pierwszy

0: Wyścig na Laguna Seca, akurat ten poniekąd decydujący o przedłużeniu szans na tytuł mistrzowski, to było koniec tych dobrych startów Tymka Kucharczyka, no ale to był Miles Rowno na powtórce, widać jak nagle niestety Amerykanin prostuje kierownicę na wierzchołku zakręta de facto.
1: No tak, no tam pewno podsterowność złapał. Wczoraj rozmawiałem z Tymkiem i zapytałem go, czy Row poszedł przeprosić. No nie on poszedł, tylko Tymek poszedł do niego porozmawiać. I oczywiście było mu bardzo przykro, bardzo głupio, że tak się stało, no ale czasu nie cofniemy, a jednak takie sytuacje też się zdarzają. No jednak wchodzimy w zakręt, tutaj nierówności w tunelu aerodynamicznym, no tutaj tą podsterowność łatwo złapać i tutaj kontrował Miles Row, więc myślę, że nie ma powodu, aby myśleć, że tutaj to było celowe czy coś.
0: Nie, to na pewno nie, tak, to po prostu jest, no też pierwsze okrążenie, niestety wszyscy blisko siebie.
2: Tymek startował z drugiego miejsca do tego wyścigu. Po starcie spadł na chwilę na czwarte miejsce, ale na dohamowaniu do pierwszego zakrętu wyjechał właśnie dosyć agresywnie do przodu w dobrym stylu. I tak się zastanawiam, mówisz po części, że można by trochę pomarudzić, jeśli chodzi o tutaj zachowanie Tymka Kucharczyka. Czy to był, zakładając już nawet to, co zrobił Miles Row, czy to był na odpowiednio przemyślany manewr ze strony Tymka Kucharczyka, twoim zdaniem, czy może jednak zbyt optymistyczny? Trochę wbrew tej zasadzie, że nie wygrywa się wyścigu w pierwszym zakręcie. Innymi słowy, czy Tymek Kucharczyk nie był po prostu zbyt głodny na ten rezultat już w pierwszym wyścigu?
1: Myślę, że nie. Myślę, że też musimy pamiętać o dwóch kwestiach. W kontekście walki o mistrzostwo i w kontekście tego, że jako kierowca chcesz jak najszybciej odrobić to, co straciłeś. W drugim wyścigu widzieliśmy podobną sytuację, chociaż no też nie da się tego porównać, bo był karambol jeszcze przed pierwszym zakrętem. No ale też było, że ten kierowca, który jedzie z drugiej pozycji, jest troszkę z tyłu. Więc Tymek spadł, trochę jak w wyścigach kartingowych, że ta wewnętrzna linia do zakrętu jest bardziej optymalną, więc ten, który jest na drugiej pozycji, musi trzymać mocno kciuki, że nie spadnie na jakieś trzecie, czwarte, piąte miejsce, a ci, którzy są za liderem, to mogą tutaj ładnie przemknąć. I tak też to było w przypadku Tymka. Moim zdaniem było to zbyt agresywne, zbyt odważne. Zahamował później niż rywale, ale tam było trochę miejsca. I właśnie, gdyby nie ta sytuacja, że u Milesa Rowa konieczna była ta kontra, nic by się nie stało. Nastąpiłoby to chwilę później, prawdopodobnie by się lekko stuknęli kołami. Też Tymek pojechałby bez większych problemów i byłby dalej na drugiej pozycji. Trzeba też pamiętać o tym, że Laguna Seca jest trudnym torem do wyprzedzania, tak więc też ta motywacja jest, że no mamy pierwszy zakręt, to zawsze jest najlepsze miejsce do ataku. Gdyby to było zbyt optymistyczne, Tymek przyblokowałby koła, no albo wpakowałby się w kogoś wcześniej. Myślę, że to było całkiem rozsądnie zaplanowane, ale też na pewno to są ułamki sekund, więc tam pewno jakaś doza szaleństwa była, typu, że straciłem, dobra, no to staramy się i prawie to wyszło.
0: Na startach generalnie Tymek, no tak jak wykazywałeś, był rewelacyjny w tym sezonie. Ozdobą absolutną było to, co zrobił podczas wygranego wyścigu na Indianapolis Motor Speedway, kiedy właśnie miał tę wewnętrzną, kosztem tak naprawdę nie podjęcia żadnego ryzyka, a finalnie to się mu niesamowicie opłaciło, bo po wewnętrznej wyjechał tę część stawki, która była przed nim i która właśnie większe ryzyko na dojeździe do pierwszego zakrętu podejmowała. A jeśli chodzi o taki racecraft Tymka już w trakcie wyścigów, po tym zamieszaniu na startach, jak na to patrzysz? Bo mieliśmy też kilka świetnych momentów. Tak myślę sobie, St. Pete, obrona przed Sebastianem Marejem. Niezwykle skuteczna, o tym Marej nie miał nic do powiedzenia praktycznie. Mid-Ohio, kapitalne manewry po zewnętrznej swoich zespołowych kolegów Bitona i De Albe wyprzedzał. To robiło wrażenie, ale mam wrażenie też, że no jednak Enzo Fittipaldi, jeśli chodzi o taką walkę na to, że jednak regularnie był może nie tyle co poza zasięgiem, ale okazało się jednak lepszy od Tymka.
1: Porównaj, ile sezonów w formułach spędził
0: to
1: Tymek.
0: To wiemy doskonale.
1: Tak, Enzo Fittipaldi. No, takie rzeczy nabywa się po prostu z czasem. Tymek, myślę, że absolutnie nie ma żadnych powodów do tego, aby czuć się jakoś gorzej. świetnie sobie radził, tak jak mówiłeś. Wiele manewrów pozewnętrznej, które też są dosyć trudne. Wiele sytuacji, kiedy okej, może coś tam nie wychodziło, bo tam jakieś było spięcie, rywal przeblokował, był sprytniejszy i tak dalej, ale jednak później coś tam udało się potem zyskać. Tak więc bardzo sprytnie rozgrywał te wyścigi Tymek. I chyba najlepszy przykład, no to ile pozycji zyskiwał w trakcie tych wyścigów. Tutaj regularnie budziliśmy się po pierwszym okrążeniu, że o, tutaj już przeskoczył cztery lokaty. Więc ten racecraft, te umiejętności wyścigowe były jak najbardziej jedną z mocnych stron Tymka w tym sezonie. I to też jest coś, na co zespoły patrzą, ponieważ chcesz kierowcę, który jest w stanie wytrzymać ci wyścig, kontrolować sytuację, powalczyć, ale także kogoś, kto nie rozbije ci samochodu, bo też tak naprawdę to starcie z Milesem Rowem, zauważcie, że to był jedyny taki incydent poza starciem na owalu w Nashville, kiedy tam oberwał sobie przy nie skrzydło. A tak, to no, Nikita Johnson też miał bardzo równy, bardzo czysty sezon. Enzo Fittipaldi miał trochę problemów, a Tymek po prostu sprawnie, gładko, nie narobił zbyt dużych strat.
0: A było też blisko, były inne momenty właśnie z Milesem Rowem podczas wyścigu w Detroit na przykład, co wykorzystał Fittipaldi. Row bardzo, można by wręcz powiedzieć, że wywiózł, ale zgodnie z przepisami, choć naprawdę to była ostra, ciekawa, dość ryzykowna walka, jeśli chodzi o Amerykanina. Miał szczęście, że Tymek mu poniekąd zostawił cały czas miejsce, ale też była bardzo ciekawa tam walka. No właśnie, ale Enzo Fittipaldi i Tymek Kucharczyk. Mówisz, zdecydowanie większe doświadczenie, jeśli chodzi o Enzo w tych dużo mocniejszych samochodach Formuły 2 i Formuły 3. Na koniec tylko 5 punktów na korzyść Brazylijczyka, wnuka Emersona Fittipaldiego, a walka pomiędzy nimi, jak się dowiedzieliśmy z twojego wywiadu wczoraj na antenie Motowizji, Tymek gościł, była niesamowita i toczyła się tak naprawdę nie tylko na torze, bo dowiedzieliśmy się, zresztą możesz to zrelacjonować, ty to zrobisz najlepiej, bo rozmawiałeś z Tymkiem, jak Tymek skrzętnie podchodził do ustawień swojego samochodu w porozumieniu tylko ze swoim inżynierem.
1: Tak, no w wielkim skrócie. Sytuacja była taka, że jeżeli Tymek był najszybszym kierowcą HMD Motorsport w całej tej rodzinie, bo tam jeszcze były dwa zespoły stowarzyszone, ale tak naprawdę to był jeden garaż, 8 różnych samochodów, 8 różnych kierowców, to wtedy przychodzili do Tymka i się pytali, no a co ty tam robisz, jak ty tam ustawiasz, może byś tutaj podrzucił coś Enzo Fittipaldiemu, więc nawet w serii juniorskiej był status kierowcy numer jeden, co nie będę ukrywał, trochę mnie zszokowało, że też Tymek tak otwarcie o tym mówi, więc tak jak już Kamil zaczął wspominać, bywały różne takie skrzętne taktyki, typu, że jedziemy z dużym paliwem na treningach, że nie próbujemy okrążeń kwalifikacyjnych, tylko po prostu ćwiczymy pod wyścig, żeby też nie wyszło, że jesteśmy zbyt szybcy. I tak było na Laguna Seca zwłaszcza.
0: Tak, żeby Fittipaldi nie miał myśli, no to skoro on tak jest szybki, no to niech się podzieli ustawieniami. Tak. A jak Tymek w treningach tam dojeżdżał na 8., 10. pozycji, to nie było, że tak powiem, argumentów za tym, by do tego garażu Tymka, do samochodu zaglądać.
2: Tak, no i co ciekawe jeszcze odnośnie walki z Enzo Fittipaldim, no to przecież podczas drugiego wyścigu Tymek prowadził, przez pewien moment Enzo Fittipaldi był na odległej, bodajże 9. pozycji nawet, więc wirtualnie w mistrzostwach Tymek nawet go przeskakiwał, niestety później Enzo Fittipaldi odrobił do 5. miejsca, wskutek czego właśnie zabrakło tych 5 punktów na koniec tego sezonu. Jak sądzisz, jak to rzutuje na przyszłość Tymka? Na pewno jeszcze zaraz będziemy to szczegółowo analizować, jaka przed nim teraz przyszłość, jakie kolejne lata potencjalnie, ten kolejny sezon w szczególności. Natomiast no, Enzo Fittipaldi, kolega z zespołu oczywiście, w związku z tym największy rywal z pewnością z całej stawki, magia nazwiska, doświadczenie, o którym już też wspomniałeś. W związku z tym, jak trudny w twoim odczuciu był to rywal w ogóle dla Tymka w tym sezonie, no i jak duży jest to konkurent właśnie dla walki o potencjalne fotele w przyszłości.
1: Jeżeli chodzi o rywalizację, zaczynając od końca, jeżeli chodzi o rywalizację o fotele, no to Enzo Fittipaldi jest bardzo trudnym rywalem, bo nie dość, że pochodzi z bardzo znanej rodziny Fittipaldich, to jeszcze ma silne wsparcie ze strony różnych latynoamerykańskich firm, co też pojawiło się w trakcie sezonu 2026. Podobnie było z jego bratem Pietro, który ścigał się w IndyCar swego czasu. Tak więc Enzo Fittipaldi jest typem kierowcy, który nie musi martwić się za bardzo o to, że pójdzie do jakiegoś zespołu i mu powie zaporową kwotę, której nie zbierze. Tymek jest takim kierowcą, który musi liczyć każdy grosz. Wiemy to już od kartingu. Widzieliśmy co roku historię Tymka pod hasłem co robić w przyszłym roku, czy uda się zebrać budżet. Bywało to nawet w trakcie sezonu. Zresztą w tym sezonie też powiedział, że nie do końca mają budżet na pełną kampanię. No ale udało się ją dokończyć. I to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o takie czyste wartości wyścigowej, po prostu porównanie CV po tym sezonie, myślę, że Tymek jak najbardziej może iść przed siebie z podniesioną głową, z wysoko zawieszonym czołem, bo pokazał, że może odnaleźć się w tych nowych warunkach, może odnaleźć się pośród kierowców, którzy spędzili całą swoją karierę właśnie na tego typu torach, w tej drabince, że może sobie poradzić z ludźmi, którzy mają dużo większe możliwości przygotowania i testowania i budżetowe także, że może poradzić sobie z tymi, którzy spędzili już kilka lat w tych seriach, w których Tymek chciałby startować, że może sobie radzić z kierowcami starszymi od siebie. Jeżeli można byłoby, bo no, nie oszukujmy się, w seriach juniorskich nie patrzy się tylko na to, kto jest dobrym kierowcą, a kto jest złym kierowcą, tylko kto ma budżet i jest dobrym kierowcą, a kto jest bardzo bogatym kierowcą i całkiem niezłym kierowcą. Gdyby tylko liczyły się aspekty wyścigowe, Tymek myślę, że byłby w bardzo dobrej sytuacji, ale no, trochę tych pieniędzy trzeba zebrać. Udało się zebrać trochę nowych partnerów w trakcie tego roku, polonijnych, bo też trzeba przyznać, że Tymek naprawdę zrobił wrażenie swoją osobowością. I mówiąc o zaletach Tymka, jak wcześniej rozmawialiśmy, to była jego gigantyczna zaleta.
0: Medialność.
1: Tak, tak. Jest takie hasło, nazwijmy, w naszej motorsportowej sferze internetowej bardziej. Amerykanie kochają takie historie. No właśnie, kochają takich gości jak Tymek, który co prawda ma strasznie trudne nazwisko do wypowiedzenia, więc mówimy Timi Kaczał. No a przy okazji tutaj walni jakimś śmiesznym cytatem, mówi, że jedyne co go obchodzi to wygrywanie. Jeszcze można się pośmiać lekko z nim, że nie lubi masła, jak to było na początku roku, kiedy Amerykanie ze stacji Fox ujawnili całemu światu tę informację i później właśnie były różne żarty, także ze strony innych kierowców. No ale też Tymek pokazał, że potrafi śmiać się samego siebie, że ma wolę walki gigantyczną i też dotarł do Polonii, bo też nie można o tym zapominać, że nasza Polonia jest bardzo duża w Stanach Zjednoczonych, że to jest wiele osób, które ma swoje firmy, które ma swoje przedsiębiorstwa, które mają tam swoje całkiem duże kontakty i też to Tymek podkreślał, że na każdym wyścigu było sporo polskich kibiców. Nawet takich, którzy przylatywali z Europy, aby jemu kibicować. Też jak się zobaczy na wyścigi z Laguna Seca, wychodząc tutaj już pod koniec okrążenia, jest kamper z polską flagą. Tutaj nie ma żadnych innych międzynarodowych flag, ale jest polska flaga. Ale to właśnie dlatego, że Tymka da się lubić i to też przekłada się na to, jak duże zainteresowanie jest jego osobą, bo tutaj myślę, że mało jest osób w tym naszym polskim środowisku motorsportowym, które coś by na niego złego powiedziało. Po prostu to jest zwykły, fajny chłopak, który ma gigantyczne ambicje, który ma wielką wolę walki, a przy okazji też całkiem dobre poczucie humoru.
2: I to też jest istotny czynnik oczywiście. Mówiliśmy o tej adaptacji Tymka Kucharczyka do tych torów nowych, do nawet opon Firestone, które są dla niego nowe, ale też mam wrażenie, że świetnie się zaadaptował właśnie do tej amerykańskiej kultury, no bo ta osobowość, o której powiedziałeś, wydawało się, że dosłownie w mgnieniu oka nabył amerykański akcent podczas wywiadów wokół sesji Indy Next. No a co do liczb, liczby są takie, że dwukrotnie wygrywał w tym sezonie, 8 podiów, no ale tak jak mówisz zresztą, wszyscy jesteśmy też ludźmi, towarzyszą nam pewne emocje i to te emocje najczęściej zapadają nam w pamięć, a nie dokładnie to, gdzie tam w Excelu jaki rezultat się ustawił. I tak się zastanawiam. Tymek zdobywa trzecie miejsce w mistrzostwach, ale to, co ostatnie, ta ostatnia nota, jaką wystawił, to jest zwycięstwo na Laguna Seca w ostatnim wyścigu. Zwycięstwo, no chyba trzeba powiedzieć, dominujące, w dosyć dominującym stylu, bo z przewagą ponad 6,5 sekundy nad drugim Johnsonem. Czy sądzisz, że nawet taki pojedynczy rezultat, to ostatnie wrażenie, jakie zostawia po sobie Tymek Kucharczyk po tym sezonie, to też będzie jakaś karta przetargowa, jakiś argument dla niego po prostu w tych przyszłych rozmowach?
1: Z pewnością to będzie jakaś dodatkowa zaleta, którą można przedstawić, pokazać, że słuchajcie, 18 godzin wcześniej straciłem szansę na mistrzostwo. I to nie ze swojej winy. A mimo to podniosłem się, otrzepałem się, wstałem rano, pojechałem swoje, nikt nie mógł mnie dogonić. Tak więc widzicie, też jestem silny psychicznie. Nie jestem kierowcą, który się rozbił, który się załamał tym, że już nie ma szans i uznał, że dobra, teraz to już po co mam w ogóle walczyć? Jak i tak szanse na tytuł są zerowe, szanse na drugie miejsce są niewielkie. Takie rzeczy na pewno się są zapamiętywane. Tak jeszcze wrócę do tej medialności, bo też zauważcie, że Indy Next jest inaczej, zupełnie inaczej pokazywane niż wszystkie inne serie juniorskie. To jest obecne tuż przy transmisjach Formuły 1 na IndyCar, oczywiście, na tej samej stacji, w tej samej rodzinie stacji, więc też są ci sami reporterzy, ci sami komentatorzy, jak przy głównej serii. Też amerykańska stacja Fox, jak to Amerykanie, dużo wywiadów w trakcie sesji i to też nie takich, no jak ci się jechało, jakie masz oczekiwania, tylko właśnie takich bardziej pod osobę, więc mógł tam się pokazać. Było wiele takich momentów i też to jest dobrze zespolone z IndyCar, bo Formuła 2 i Formuła 3, okej, mają dobrą promocję, mają dobrą sytuację, no ale jednak nie ma aż takiej syntezy między tym wszystkim. Zwłaszcza, że też osobom odpowiedzialnym za IndyCar zależy, aby promować tych młodych kierowców, bo jeden z nich wystartuje w Indianapolis 500. I to też jest zawsze ogromny powód do dumy przed sezonem, że patrzcie, tylu kierowców przeszło przez Indy Next i jest teraz w IndyCar. Tylu kierowców Indy Next, byłych kierowców Indy Next, startuje w Indianapolis 500. Więc Amerykanom zależy na promocji tych młodych zawodników i Tymek świetnie się w to wpasował.
0: Czy ta synteza, która zachodzi pomiędzy Indy Next i IndyCar, jeszcze coś dla Tymka Kucharczyka może oznaczać? O tym porozmawiamy po krótkiej przerwie muzycznej. Może by rozmawiać o przyszłości, to dobrym utworem będzie I'm a Believer.

0: Słuchacze Radia Wnet, słuchacze czasu Motorsport doskonale wiedzą, że kiedy zbliża się jesień, to powstaje takie pytanie, czy Tymek Kucharczyk będzie mógł kontynuować swoją karierę. To jest takie pytanie dość poważne. Czasami być może strach zagląda w oczy kibicom Tymka Kucharczyka, bo wiemy, że jest ich mnóstwo, a przyszłość niepewna. Powiedziałeś, Krzysztof, na początku tej audycji, Krzysztof Woźniak, Motowizja, naszym gościem, przypomnę, że w tym roku wygląda to trochę lepiej, jeśli chodzi o zapatrywanie się Tymka na przyszłość. Rzeczywiście tak to widzisz?
1: Tak. Na pewno ma te karty przetargowe, o których mówiliśmy, w postaci dobrego sezonu, zwiększenia swojej prezencji medialnej, zwiększenia swojego wizerunku. Jak z nim rozmawiałem wczoraj na antenie Motowizji, no to oczywiście nie chciał zdradzić tutaj żadnych szczegółów, żadnych rozmów, bo też no, nie ma co się oszukiwać. No, chłopak dopiero co skończył sezon, a tutaj już próbowanie wsadzenia go do jakiegoś kokpitu, przymiarki do foteli, no trochę za wcześnie. Dajmy mu odpocząć i dajmy rozmawiać jemu i jego sztabowi. Coś tam się pewno dzieje, na pewno, no bo po takim wyniku na pewno wiele też osób zauważyło bardziej, że jest taki młody, zdolny, który naprawdę potrafi się odnaleźć. Zobaczymy, co będzie w najbliższych dniach, tygodniach. Myślę, że to wygląda dużo pozytywniej niż w zeszłym roku, kiedy Tymek poleciał do Stanów od razu po sezonie przetestować maszynę Indy Next, kiedy testował także z Tridentem starą Formułę 2. No ale to też, to było takie właśnie trochę mazanie palcem po wodzie, że może się uda, może się nie uda, no spróbujmy tego, spróbujmy tamtego. Poczekajmy. Ja wierzę w możliwości Tymka, ja wierzę w jego karty przetargowe, wierzę w jego team, także całą ekipę wokół niego, tatę, menadżera, kierowca i wszystkich innych. I mam nadzieję, że to się skończy czymś ciekawym. Tymek w tym roku dużo mówił o tym, że bardzo mu się podoba w Ameryce, że chciałby wystartować w Indianapolis 500. Tak więc zobaczymy. Ten sezon też myślę, że otworzył trochę oczy kibicom, a przy okazji sponsorom, osobom, które się interesują tym wszystkim, na to, że może taka alternatywna ścieżka też jest czymś całkiem ciekawym. Nie każdy musi trafić do Formuły 1. Bardzo mało kto trafia. Na IndyCar jest więcej miejsc. To też jest bardzo prestiżowa, mocna, szybka seria.
0: I dla niektórych to jest nawet teraz bardziej atrakcyjna seria niż Formuła 1, no bo wiemy, że jednak wielu tych tradycyjnych kibiców przez nowe przepisy silnikowe i jak to w praktyce wygląda, jak dużą rolę odgrywa ładowanie baterii i wszelkie niedogodności z tym związane. Jednak no... straciła w oczach wielu Formuła 1 tego pazura.
1: Tak, ale stare zwyczaje ciężko zmienić. No jednak Formuła 1 dla wielu osób kojarzy się po prostu z motorsportem. Myślisz wyścigi, myślisz Formuła 1.
0: No i to, co jest bardzo istotne, to są Mistrzostwa Świata Konstruktorów Formuła 1.
1: Myślę, że akurat to mało kogo obchodzi tak na dłuższą metę z takich przeciętnych, to tak to nazwijmy, zwykłych kibiców. O, to będzie lepsze określenie. Po prostu jest się przyzwyczajonym, że nie wiem, dziadek, tata, mama, babcia oglądali.
0: To prawda, ale jednak właśnie chyba fakt tego, że to są Mistrzostwa Świata Konstruktorów, tak naprawdę stworzył legendę Formuły 1. No był tutaj czymś kluczowym, myślę.
1: Myślę, że twój wasz najbliższy gość będzie miał trochę większe pole do popisu, aby się wykazać w tym temacie, co sprawiło, że Formuła 1 jest tak popularna, jak jest. Na pewno w każdym przypadku dotarcie do kibica. Zainteresowanie transmisjami Indy Next było spore. Zainteresowanie Tymkiem było spore, co widać po tym, ile się o nim pisało w internecie za każdym razem, jak startował. I to też jest przestrzeń do tego, aby pokazać właśnie, że taki IndyCar to jest całkiem ciekawa seria.
2: No właśnie. Jak ty to prywatnie oceniasz? Mamy tutaj dwie opcje na stole, dwa kierunki w pewien sposób. Tymek oczywiście konsekwentnie powtarza, że jego celem, największym marzeniem jest w dalszym ciągu Formuła 1, natomiast no, naturalną ścieżką, biorąc pod uwagę jego aktualne położenie, wydaje się, że byłby ten IndyCar, to byłby ciekawy kierunek, no ale to byłby też kierunek, który można domniemywać wiązałby się jednak z pozostaniem już w jakiś sposób na stałe, prawdopodobnie za oceanem, bo wiemy doskonale z tego, jak to wygląda nawet w ostatnich latach, że te przepływy pomiędzy IndyCar a szeroko pojętym światem Formuły 1, bo nie nawet samą Formuły 1, no, są dosyć utrudnione i nie są takie oczywiste. W związku z tym, jak ty do tego podchodzisz? Który twoim prywatnym zdaniem kierunek byłby korzystniejszy tutaj i którym kierunkiem można by więcej tak naprawdę ugrać? Czy pozostanie za oceanem i celowanie właśnie w IndyCar i zrobienie tam kariery, budowanie się na tej medialności ponadto, czy jednak próba szczęścia i powrót z powrotem za ocean i jakoś odnalezienie się tutaj w tych europejskich seriach?
1: Tak naprawdę droga jest jednokierunkowa. Ze świata Formuły 1 do świata IndyCar. Jak już przykładów transferów w odwrotnym kierunku w ostatnich latach jest praktycznie nie ma. Colton Herta próbuje i no, wychodzi to średnio, ale skupiając się na Tymku, moja prywatna opinia, Ameryka. Bo już tam sobie zbudował bazę całkiem sporą do tego, aby przyciągać także większych partnerów stamtąd, bo jest kimś medialnym, jest kimś, kto może fajnie reprezentować twój brand. W IndyCar jest bardzo mało kierowców, którzy wnoszą budżet. Jest oczywiście sporo, kilku, ale większość zespołów opiera swoje budżety o zewnętrzne firmy, o partnerów, których zdobędą. Tak więc to też jest okazja dla Tymka, aby coś zarobić potencjalnie w przyszłości, żeby to się zwróciło po prostu jemu i jego rodzinie. Prywatnie także wolałbym Amerykę i IndyCar z tego powodu, że to jest naprawdę świetna seria wyścigowa. Okej, okay, Alex Palou dominuje ostatnie lata aż do bólu, ale wciąż to są niezwykle ciekawe wyścigi. To jest Indianapolis 500, który moim prywatnym zdaniem jest najwspanialszym wyścigiem, jaki tylko jest, najbardziej prestiżowym, najbardziej wyjątkowym i najtrudniejszym także do wygrania. Ale to jest dyskusja na zupełnie inny dzień tygodnia i na zupełnie dłuższą audycję. Więc ja bym Tymka zobaczył w Stanach Zjednoczonych dalej. Tym bardziej, że no nie oszukujmy się, byłoby miło, gdyby ktoś mu zasponsorował pełny sezon w topowym zespole Formuły 2. Właśnie, w topowym. Bo czy jaki jest sens dołączać do ekipy z końca stawki, liczyć na to, że ruletka silnikowa tym razem, za każdym razem będzie na twoją korzyść i nagle ci silnik nie wybuchnie albo coś się nie zepsuje nagle i nie będziesz w stanie ruszyć, no, będziesz musiał użerać się w ekipie, która ma mniej doświadczonych inżynierów, w ekipie, która nie ma tylu części, nie wymienia ich tak często, jak to powinno być i będziesz walczył o 15 miejsca, a potem i tak przeczytasz, że jesteś do niczego słaby i w ogóle za co ty się zabrałeś, młody człowieku, jak nie potrafisz wejść do pierwszej dziesiątki.
0: Kto wie, czy no. Tymek Kucharczyk na przykład takiego scenariusza nie uniknął, nie zbierając jakimś cudem budżetu na starty w zespole końca stawki Formuły 2 w roku 2026, a skończyło się to kapitalnie trzecim miejscem w klasyfikacji generalnej Indy Next, dwoma zwycięstwami. Tutaj musimy już zakończyć rozmowę o Tymku Kucharczyku. Krzysztof Woźniak był naszym gościem, komentator wyścigów Indy Next w MotoWizji. Bardzo dziękujemy za wizytę. Do usłyszenia. A za moment przechodzimy już do Formuły 1. Jeszcze przenieśmy się na tor Laguna Seca. Może taki hotel przy Laguna Seca jest, który się nazywa Kalifornia.

0: I Formuła 1 przed nami, królowa sportu motorowego, Grand Prix Włoch. I to będzie takie Grand Prix Włoch, które na zawsze zostanie w pamięci kibiców, szczególnie włoskich, bo tak jak wspominaliśmy, po 60 latach włoski kierowca wygrywa Grand Prix Włoch. Andrea Kimi Antonelli w wieku 19 lat to uczynił w spektakularnym stylu. Startował z 19 pozycji, wspiął się na pierwszą. Naszym gościem jest Grzegorz Jazienicki, Parc Fermé, autor wielu książek o Formule 1, między innymi na przykład o Maxie Verstappenie, który próbował podgryzać Mercedesy, ale łatwo nie było na Moncy. Dobry wieczór, Grzegorzu.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło Ciebie gościć na antenie Radia Wnet w programie Czas na Motorsport. Jak w ogóle odbierasz to, co się wydarzyło, bo to naprawdę kawał historii tak naprawdę Andrea Kimi Antonelli napisał w niedzielę.
1: Tak, kawał historii, jest to wyczyn nieprawdopodobny, tylko no właśnie przy tym sezonie, przy tym jakie są te przepisy i jaka była przewaga Kimiego, musimy tutaj postawić pewne ale, bo nie da się na to patrzeć bez spoglądania na te wszystkie aspekty i powiem szczerze, taka refleksja, jest to nawet trochę smutne dla mnie, że w przypadku takiego wyczynu jest mi trudno nie widzieć tej drugiej strony i z czego to się bierze, ale jest to wyczyn, jest to duży wyczyn, może jak na te wyścigi wygrywane z tak odległych pól, które w swoim życiu widziałem, nie będzie to mój ulubiony, ale wygranie takiego wyścigu po starcie z odległości zawsze zapada w pamięci. Jest to w sumie tak naprawdę po to też te wyścigi oglądamy, żeby takie wyczyny oglądać. A marudzenie oldschoolowych fanów, do których się zaliczam, to może za chwilę.
2: Czyli zaliczasz się do tak zwanych purystów, jak niektórzy mówią na przykład, chociaż tych określeń jest na pewno wiele. No, Andrea Kimi Antonelli przebija wynik chociażby Maxa Verstappena, jeśli chodzi o zwycięstwo z najdalszej pozycji. Holender wygrywał z 17 miejsca, tak samo Kimi Raikkonen, swój najlepszy wynik to też 17 miejsce i później wygrana na Suzuce. To jest oczywiście wielki sukces, w ogóle wielki sukces dla niego w kontekście walki o mistrzowski tytuł, bo mimo tych wszystkich okoliczności, które by wskazywały, że George Russell będzie miał tutaj przewagę nad włoskim kolegą z zespołu, mimo wszystko on powiększa swoją przewagę w klasyfikacji kierowców, ale ja też staram się do tego podejść z pewną perspektywą, bo jednak niesamowite jest to, jak ta Monza tutaj splata nam pewne wydarzenia. Dwa lata temu w pierwszym treningu Andrea Kimi Antonelli debiutował w Mercedesie. Wtedy, co było bardzo szumnie odebrane, rozbijał bolid zresztą George'a Russella właśnie w tym pierwszym treningu. W zeszłym roku, cały ten rok poza jakimiś przebłyskami, no był trudny niewątpliwie dla Andrea Kimi Antonellego. Pojawiały się wielokrotnie powątpiewania, to jak ten sezon zaczął wyglądać po tej pamiętnej Imoli, zresztą też dla niego domowej. No a teraz mamy tak naprawdę zupełnie inną rzeczywistość i pokazują to też liczby, które są takie, że Andrea Kimi Antonelli wygrywa po raz siódmy w karierze, po raz siódmy w tym sezonie, a George Russell także ma 7 zwycięstw w wyścigach, tyle że on debiutował w tej Formule 1 w roku 2019. Jak ty patrzysz na całą tą dynamikę, jaka jest obecnie w Formule 1 wokół Andrei Kimi Antonellego właśnie w tym kontekście, no i w kontekście dynamiki samego zespołu. Zespołu, w którym przed tym sezonem lidera niewątpliwie można było upatrywać w George'u Russellu, ale pytanie no właśnie, jak jest to teraz?
1: No teraz ten lider jest jeden i George nim nie jest. Patrzę na to w ten sposób, że George'a chyba już mentalnie w walce nie ma. Odnosiłem takie wrażenie w ten weekend i szczególnie po wyścigu, że to jest chyba taki moment, gdzie to powoli ucieka i możesz zacząć pytać się samego siebie, co ja mogłem zrobić więcej, aby taki wyścig wygrać i tak naprawdę zrobić to, co musiał zrobić w ten weekend, bo przy tej karze Kimiego to on powinien odrabiać punkty i powinien po pierwsze wygrać, po drugie, to już jest nie do końca zależne od niego, mieć jakiś większy zapas, liczyć na to, że Kimi nie przebije się aż tak wysoko i będzie niżej, a to się nie wydarzyło i to jest taki wyścig, który mógł nam bardzo dużo zmienić w jedną lub w drugą stronę, a tak naprawdę sprawił, że ta największa szansa na odrobienie punktów uciekła. Bo oczywiście szanse jeszcze będą, ale liczenie na pecha czy błędy to się nie musi wydarzyć, a tutaj to jednak było możliwe. Więc ja myślę, że George jest w tak dziwnym położeniu, że chyba już troszeczkę to po nim nawet może spływać. On chyba czuje, że nie będzie w stanie w tym roku się podnieść i z kim im wygrywać. Może mówić o jakimś małym progresie, o tym, że jeździ mu się lepiej, że wygląda to coraz lepiej po jego stronie, tylko to jest za mało, a wyścig, w którym twój kolega startuje z prawie że samego końca i wszystkich wyprzedza łącznie z tobą, to jest taki gwóźdź naprawdę. George'a też pewnie jakieś kary czekają i jeżeli sam to powtórzy, no to okej, będziemy mogli myśleć, co to mówi o przewadze Mercedesa, tylko powtórzenie czegoś takiego też nie jest łatwe. No, wielu kierowców z końca stawki startowało, niewielu takie wyścigi wygrywało, wbrew temu, co ja mogę sobie myśleć, czy mówić na temat przepisów i tego, czy Kimi mu było faktycznie aż tak trudno w ten weekend, to taki wyścig pewne rzeczy cementuje i będzie trudno coś zmienić w tym sezonie. Jasne, zawsze możesz się posypać, zawsze coś się może stać, nigdy nie wiadomo, ale to jest taki moment, gdzie nie widać żadnych sygnałów, aby to się mogło stać i jeżeli to się stanie, to powiemy, no tak, no, po tych Włoszech, to kto by się spodziewał? No nikt, bo nikt się nie spodziewa dzisiaj.
0: A najbliższy wyścig już w ten weekend. Będziemy w Hiszpanii, będziemy w Madrycie, Madryn, tam rusza to wszystko, więc mało wskazuje na to, by na przestrzeni tygodnia jakaś inna dynamika się tutaj pojawiła. Ja od razu powiem, że za tydzień naszym gościem będzie Dariusz Szymczak z Rally & Race i światwyścigów.pl, który będzie na miejscu w Madrycie, także pewnie ciekawe wnioski z obserwacji przedstawi nam tutaj Dariusz Szymczak, no ale wróćmy do rozmowy z Grzegorzem Jazienickim, który jest dzisiaj naszym gościem. Na początku powiedziałeś, że owszem, wielki wyczyn Antonelliego, ale jak gdyby bardziej na papierze i jak w ogóle weźmiesz pod uwagę wszystkie okoliczności dzisiejszej Formuły 1, jak ona wygląda po zmianie przepisów technicznych, to aż tak ten sukces Antonelliego kibicowi nie smakuje, przynajmniej tobie. No i to jest coś, co mi też towarzyszy od początku tego sezonu. Mam wrażenie, że troszeczkę na siłę człowiek by się musiał tym cieszyć, ale chciałem ciebie zapytać, jak sam wywołałeś ten temat, co tak konkretnie tobie przeszkadza, to co tobie odbiera apetyt, co tobie się nie podoba w tej nowej Formule 1?
1: Tutaj są dwie rzeczy. Pierwszą jest to, że ten sezon bardzo mocno eliminuje walkę koło w koło i takie umiejętności prawdziwego przebijania się przez stawkę, bo przejechanie koło kogoś to nie jest przebijanie się. Tutaj ta walka na przestrzeń, zaskoczenie kogoś na hamulcach, to jest coś, czego ja bym chciał i gdyby ktoś mi to pokazał, że biorąc lepsze linie, zaskakując rywali, jest w stanie nawet z przewagą przebić się, to patrzyłbym na to lepiej. Ale przede wszystkim to, jak ta przewaga Kimiego łączyła się z tym, jakie są tegoroczne przepisy i bolidy, bo w tej Formule 1 ona jest bardzo wdzięczna, wbrew pozorom, pod kątem oceniania przewagi sprzętowej. To znaczy, jeżeli ty kogoś wyprzedzasz, to zupełnie nie musi znaczyć nic, bo ten ktoś za chwilę może tym za pomocą tego tak zwanego jojo ścigania wyprzedzić cię ponownie, tak, odebrać pozycję. Ale ta Formuła 1 pozwala to ocenić, kiedy właśnie to nie następuje. Kiedy ktoś ma taką przewagę, że jest w stanie błyskawicznie się urwać. To jest naprawdę trudne w tych bolidach, aby komuś uciec, dlatego że zwykle po wykonaniu manewru to tobie brakuje energii i ktoś na kolejnej prostej, za pół okrążenia, czy nawet na następnym, jest w stanie te pozycje odzyskać. Jeżeli to nie następuje i ktoś faktycznie błyskawicznie się przebija, urywa, jest w stanie atakować kolejnych kierowców, to jest doskonały wyznacznik tego, że ta przewaga jest gigantyczna i ona była gigantyczna w tym wyścigu. To nie jest zresztą pierwszy raz, kiedy Mercedes robi nam coś takiego, bo widzieliśmy to w przypadku Luisa w Brazylii, czy nawet Walteriego Bottasa na Monzy 5 lat temu, gdy Mercedes zaczynał te swoje słynne eksperymenty z wykorzystywaniem silników mocniej, ale krócej. to są takie wyścigi, które pokazują, że w tej nowoczesnej Formule 1 można się przebić z szarego końca bardzo wysoko, tylko dlatego, że przewaga jest i tor na to w jakiś sposób też pozwala. Tutaj to było dla mnie ewidentne i pytałeś też o to, jak taki wyczyn smakuje. Trudno, żeby smakował, kiedy na etapie, nie wiem, 15 okrążenia ma w głowie coś takiego, że on na jakieś 70-80% może ten wyścig wygrać, a jedzie z końca. To o to chodzi, tak? Widzisz, że ta przewaga jest, widzisz, jak to się może skończyć i domyślasz się, że prawdopodobnie to ten scenariusz, może i najpiękniejszy, ale najbardziej przewidywalny się spełni. Więc to wszystko się na siebie nakłada, ale no, w tym przypadku to są te dwie rzeczy.
2: No ale Kimi Andrea Antonelli wygrywa z 19 miejsca. To w jakiś sposób pewnie też pokazuje, jak bardzo on stał się i staje się dalej opanowanym kierowcą, coraz bardziej w kokpicie, na taką pewną odporność psychiczną przed własną publicznością, bo to jest jednak zawsze dodatkowe wsparcie, ale też dodatkowa presja. Powiedz, Grzegorzu, ty zauważasz właśnie tutaj wzrost także u Andrei Kimi Antonellego, że on potrafi się nawet nie pozbierać w takich okolicznościach, ale zachować tą koncentrację. Coś, co nie było dla niego zawsze takie oczywiste. Znowu przytoczę przykład Imoli z zeszłego roku przed własną publicznością. Tutaj mimo tego odległego startu on to wszystko nawet z tą przewagą silnika, przewagą konstrukcyjną wykorzystał chirurgicznie, precyzyjnie. No i nawet nie zbiło go z pantałyku takie wydarzenie, jak wtedy, kiedy walczył z Georgem Russellem pod koniec tego wyścigu. Wypadł w żwir, no ale mimo wszystko jakoś się z niego wygrzebał i był w stanie jeszcze zbliżyć się do George'a Russella, który co prawda miał wtedy już poważne problemy, ale mimo wszystko zachował tą koncentrację do samego końca i dowiózł przed własną publicznością właśnie taki rezultat do mety.
1: No na pewno. Myślę, że duża jest też w tym zasługa otoczenia i tego, jak to otoczenie podeszło do jego rozwoju. To zastosował tutaj taktykę, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, tylko ta taktyka zakłada, że się musisz przewrócić i mi to robił przez długi w sumie czas, ale właśnie na tym to polegało, aby poczuł, aby posmakował, jak ważą błędy na takim poziomie, jaka jest krytyka, jaka jest presja, jak trudne to jest. Tutaj myślę, że też było to bardzo sprytnie rozegrane przez zespół, bo wykorzystanie tej kary, przyjęcie tej kary tutaj na Moncy trochę tej presji zdejmowało i pozwalało Kimiemu nie martwić się o wynik, bo gdyby on przyjechał czwarty, piąty, no to każdy by powiedział, a no dobra, jechał z końca, no to który miał być, no nie? Przecież nie wygra. No, okazało się, że wygrać może, ale wtedy to pozwalało mu na taki, uważam, spokój psychiczny i tutaj to otoczenie zrobiło moim zdaniem majstersztyk, że wybrało właśnie ten wyścig. I to wszystko się ze sobą łączy. Kimi już chwilkę w tym świadku Formuły 1 jest. Na wszystkich torach, poza Madrytem z oczywistych względów był. Posmakował tego, wie jak to działa i jest mu łatwiej. Na pewno po takich błędach, jakie miał w zeszłym roku, czy to, co się wydarzyło 2 lata temu, to już trudniej jest się znowu pomylić. Tak samo już nie będziesz pędzić, wchodzić w ostatni zakręt z wizją tego, że ty na swoim pierwszym kółku udowodnisz wszystkim pierwsze, drugie, trzecie, które to było, nie ma znaczenia. Udowodnisz, kim to ty nie zostaniesz. I ten progres jest, zresztą też podoba mi się nastawienie Kimiego w niektórych sytuacjach. W tym wyścigu była taka scenka, gdzie inżynier troszeczkę go strofował. Mercedes chciał zrobić sobie przewagę nad Verstappenem i Kimi się troszeczkę na to oburzył. To co ja mam za nim siedzieć? To są takie fajne momenty, które pozwalają przymknąć oko na tegoroczne przepisy, na przewagę i powiedzieć, okej, on przynajmniej tego chce, jest głodny i na to się bardzo fajnie patrzy.
0: I był na tyle głodny, że już po dekoracji też jeszcze spaghetti zjadł z pucharu. Taki ciekawy, bardzo fajne zdjęcia. W ogóle nietypowe trofeum, no ale to już odsyłamy, żeby sobie w internecie znaleźć, bo w radiu to już chyba tego nie wytłumaczymy. No to trofeum, jak gdyby rozumiem, że się składały jakieś garnki.
2: Byłoby ciężko. Fragile to się nazywało. Jakiś taki projekt dwóch chyba artystów, ale ręki sobie nie dam uciąć. Ja mogę powiedzieć tylko krótko, że szczerze mówiąc już wolę takie trofea, które przynajmniej są w jakiś sposób oryginalne. oryginalne skupiają uwagę, aniżeli takie, które mieliśmy powielane w zasadzie z wyścigu na wyścig przez pewnego producenta. To jest jednak znacznie ciekawsze.
0: Tak, na pewno ciekawe było. Grzegorz Jazienicki był naszym gościem, Park Ferme, autor książek chociażby z cyklu Sportowi Giganci o Robercie Kubicy, o Maxie Verstappenie i nie tylko te. Bardzo Tobie dziękujemy, Grzegorzu.
1: Dziękuję również.
0: O Formule 1 pewnie jeszcze też będziemy narzekać, bo to ważny temat słychać. Rzeczywiście, no nie jest dobrze, jeśli chodzi o wizerunek tej serii, szczególnie jeśli chodzi o purystów tak zwanych, jak to ich nazwałeś, Piotrze, czy konserwatystów. Adam Czerwak realizował, prowadzili.
2: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
0: I Kamil Kowalik, do usłyszenia za tydzień.
3: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
6: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
7: To była autopromocja.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Justyna Miguła przy mikrofonie. Adam Czerpak program realizuje. Zapraszamy na kolejną przystań wędrowców. A dziś, drodzy Państwo, chcę zabrać Państwa w podróż tropem nietypowym, ponieważ punktem wyjścia będzie język, a właściwie tłumaczenie. A jeszcze konkretniej tłumaczenie jednego z najczęściej tłumaczonych dzieł, czyli tłumaczenie Biblii. Moimi gośćmi będą Agnieszka i Michał Domagałowie, którzy tłumaczyli Biblię między innymi na język hakaski. I do Hakasji właśnie dzisiaj nas zabiorą.

0: Ze mną już zapowiadani goście, czyli Agnieszka i Michał Domagałowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabym was przedstawić i jeśli ja miałabym to zrobić, to bym powiedziała, że jesteście misjonarzami, jesteście tłumaczami, jesteście podróżnikami. Co mogłabym tutaj jeszcze dodać, co wy dodacie do tego, albo co jest z tych różnych funkcji tą funkcją, rolą, pasją najważniejszą? Trudne pytanie.
1: Trudne pytanie.
2: Chyba wszystko po trochu.
1: Wszystko po trochu.
2: Może najmniej ja się zawsze czułem podróżnikiem, chociaż faktycznie tak zdarzało się, że tam najbardziej to się podróżnikiem poczułem, jak kiedyś w takiej wiosce kołymskie kazano mi się wpisać do księgi pamiątkowej i w tej księdze pamiątkowej były same takie nazwiska podróżnicze, Pałkiewicz, ktoś tam, już nie pamiętam, bo ja nie orientuję się w tym. I ja się pod nimi wpisałem i wtedy miałem takie poczucie, o, jestem w jakimś tam gronie podróżników, nazwisk, które kojarzę, nie? Takich właśnie podróżników przez duże P. Ale to zawsze było chyba najmniej. To było tak przy okazji właśnie tego tłumaczenia, zajmowania się językami bardziej, tłumaczeniem Biblii, nie? I tego typu rzeczami.
1: Na pewno wykorzystane w tej podróżniczej pasji, nie? Jest to, że jakby nie boimy się. Nie? Nie boimy się gdzieś pojechać, nie boimy się nowego miejsca, nie boimy się nowego jedzenia, nie boimy się nowych ludzi. To wszystko jest właśnie ciekawe, jest interesujące, jest fascynujące, jest takie poznawczo bardzo, takie no wzbogacające, nie? Ale myślę, że najbardziej tą naszą może ciekawość życia, czy takie właśnie ciekawość różnych rzeczy została pokierowana jakoś tam przez Boga właśnie w tą misyjną kwestię. No i te misje jakby, one się właśnie wiążą trochę ludziom z podróżami. Że to jest się tym podróżnikiem, nie? Więc to połączenie takie podróżniczo-misyjne, ono właśnie gdzieś tutaj się dopełnia czy popycha nawzajem.
0: No właśnie, ale jeszcze to związane z tłumaczeniem, bo nie każdy misjonarz jest tłumaczem. Jak to się zaczęło? Bo tłumaczyliście Biblię na język hakaski. Nie było wcześniej Biblii w języku Nowego Testamentu, w języku hakaskim i to z tego, z czego ja was kojarzę, to właśnie ten okres chyba 6 lat, tak, który spędziliście w Hakasji. Mhm. Czy możemy na przykład wrócić właśnie, tak, wiem, że to już jakiś czas temu, ale wrócić sobie wspomnieniami, myślami do tego czasu, jak to się zaczęło, jeśli pamiętacie swoje pierwsze wrażenia, no i w ogóle dlaczego wyjechaliście?
2: No to jest taka może dłuższa historia, nie? Bo my tak naprawdę zaczęliśmy od pracy w centralnej Azji i no z taką organizacją chrześcijańską, która zajmowała się uczeniem czy pomaganiem studentom w nauce angielskiego, nie? To było w Uzbekistanie i tam przez 2 lata w zasadzie mieszkaliśmy właśnie pracując z tą organizacją, no ale jednocześnie mieliśmy kontakt z miejscowymi chrześcijanami, których nie było też dużo, prawda, bo to są kraje raczej muzułmańskie, ale mieliśmy taką okazję spotkać ludzi z takiej głębokiej prowincji, takiego pogranicza turkmeńsko-uzbeckiego, którzy też w bardzo ciekawy sposób, ale no w pewnym momencie zaczęli poznawać chrześcijaństwo. Nie? I stworzyła się taka duża grupa ludzi, która właśnie zaczęła określać się jako chrześcijanie. My w jakiś sposób tam poznaliśmy ich. Zaczęliśmy tam jeździć do nich, spotykać się z nimi. I takim naszym właśnie doświadczeniem było to, że oni nie mieli wtedy Biblii właśnie jeszcze we własnym języku. Teraz już są Biblie i

0: podstawowym poziomie, bo to byli ludzie z bardzo małej miejscowości. Więc nagle doświadczyliśmy tego, jak, no właśnie, być w kościele, bo tak byśmy nazwali, nie, tą grupę ludzi, który, no nie ma Biblii de facto, nie? Ma Biblię, ma Nowy Testament po uzbecku, ale całą Biblię ma w języku rosyjskim, ale w tym języku, no niewiele rozumieją, nie? Więc kiedy się właśnie spotykaliśmy, to, no dla nas to było takie doświadczenie nagle, wow, że są ludzie, którzy nie mogą tak otworzyć sobie Biblii, nie? Wziąć z półki, otworzyć, poczytać wspólnie, bo po prostu nie znają żadnego języka, w którym ta Biblia by była dla nich dostępna.
1: I w pewnym sensie oni jakby próbując, bo to byli właśnie tacy no, początkujący chrześcijanie, nie mieli żadnego źródła, z którego mogliby się dowiedzieć, no to czym to chrześcijaństwo jest. Mhm. Nie mogli poznawać Boga, nie mogli czytać o Bogu, o Jezusie. Po prostu nie mieli żadnego źródła, z którego mogliby zaczerpnąć jakby swoje poglądy, tak? To co ja teraz myślę na ten i na ten temat? Co ja uważam na ten temat? W jaki sposób ma wyglądać nawet Kościół? Oni nie mieli żadnego przykładu. Więc to było takie doświadczenie takiej, ja wiem, chyba głębokiej takiej niemożności, że oni po prostu no, nie mogą, nie mają dostępu. Nie? I to było dla nas takie...
0: No w każdym razie tak to nas poruszyło.
1: Bardzo silne dla nas takie przeżycie.
0: Nie, że my stwierdziliśmy wtedy, że okej, ponieważ znaliśmy już właśnie tą misję Wycliffe'a, tłumaczy Biblii imienia Wycliffe'a, która pracowała, czy jest jedną z takich większych, nie jest jedyną, ale jedną z takich większych organizacji, które się zajmują tłumaczeniem Biblii na właśnie różne języki małych narodów. My mieliśmy kontakt z nimi jeszcze wcześniej, jeszcze będąc w Polsce. Stwierdziliśmy, że okej, to jeżeli no, są takie sytuacje, no to my byśmy chcieli jakby dołączyć do tej pracy, tak? Co wymagało od nas powrotu do Europy, studiów, mieliśmy jakieś tam teologiczne wykształcenie, ale potrzebowaliśmy jeszcze lingwistycznego i to takiego no właśnie nastawionego na tłumaczenie Biblii konkretnie.
2: Nie? Czyli to doświadczenie sprawiło, że postanowiliście się tym zająć, wiedząc, jak żmudna jest to praca i jak wielu przygotowań też wymaga.
1: Znaczy wiedzieliśmy wcześniej, tak jak Michał wspomina, wcześniej wiedzieliśmy dużo więcej o tej misji, ale jakby no, to, żeby zająć się już jako małżeństwo tą pracą, no to był taki istotny moment, nie? Taki ważny.
2: A jeszcze na chwilę wrócę do tego Uzbekistanu. To był czas, w którym oni mogli się legalnie już spotykać jako chrześcijanie?
0: Nie, to wszystko było nieoficjalne, to wszystko było takie właśnie, tak jak mówię, to była mała miejscowość na głębokiej prowincji. No, oni też mieli bardzo podgórkę z tego powodu, nie? W sensie to była taka grupa dosyć, można powiedzieć, prześladowana w pewnym sensie za swoje decyzje w zupełnie takim muzułmańskim środowisku. No, ale ich było sporo. To była taka ciekawa też może inna zupełnie historia, nie? Ale to była dosyć spora grupa, która tam funkcjonowała.
2: A wiecie, kto był tym pierwszym, który gdzieś przyniósł chrześcijan?
0: Poznaliśmy, wiesz, to była taka historia chłopaka, który wyjechał na studia do Moskwy. No i będąc w Moskwie i to gdzieś tam wracając w zasadzie z tej Moskwy, czy jedąc z Moskwy, kiedyś okazało się, że był w przedziale, w tym takim rosyjskim coupé, nie? Czyli, no i wiadomo, te pociągi tam nie jadą tak jak u nas kilka godzin, tylko on tam jechał trzy doby z tej
2: Można
0: Moskwy.
2: Można się dobrze poznać w tym czasie.
0: I okazało się, że on w takim przedziale okazał się z ludźmi wierzącymi, tak? Z chrześcijanami, takimi świadomymi, wierzącymi ludźmi. No i przez te trzy czy cztery doby, kiedy on z nimi jechał pociągiem, no to właśnie miał okazję zapoznać się z Ewangelią, z tym, czym chrześcijaństwo jest, no bo tam u siebie w domu za bardzo takiej możliwości nie miał. Będąc studentem w Moskwie, może by i miał, ale prawdopodobnie też tam to nie było częścią jego doświadczenia. W każdym razie, wysiadając z tego pociągu, no, przeżył takie nawrócenie w tym pociągu, nie? I wysiadł z niego, wrócił do domu i powiedzmy zaczął opowiadać też o tym, co jego poruszyło. I to była taka właśnie sytuacja, gdzie w tej jego

0: o wsi, nie? Najpierw jego brat chyba właśnie też jakby poszedł za tym. I rodzina, sąsiedzi, tak? I stworzyła się taka grupa w zasadzie młodych ludzi, którzy no, zainteresowali się chrześcijaństwem, uwierzyli w Chrystusa i próbowali, czy no, byli kościołem, który w jaki sposób próbowali określać, co to znaczy być kościołem w tym kontekście, w którym mieszkali. Nie? Mm-hmm.
1: Tak, no to są bardzo ciekawe doświadczenia, bo jednak nam się wydaje, że ta wiedza o Chrystusie, o chrześcijaństwie jest wiedzą powszechną. Jeśli obracamy się tutaj właśnie w Europie, Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, wydaje się, że każdy wie, kim jest Jezus. A nagle właśnie znajdujemy się gdzieś na wschodzie, ja też miałam te doświadczenia, czy w Uzbekistanie, w Kirgistanie, gdzie ktoś mi mówił, a, Jezus, i mi mówił, tak jakby to było coś, czego on się dowiedział, że właśnie to był ten Bóg, który umarł i zmartwychwstał. I był taki dumny z tego, że on o tym wie, że tak, ja słyszałem o tym, to ty wierzysz w tego Boga. I prawda, no my jesteśmy tak
2: i
1: do
2: tak
1: tego...
2: bardzo dużo wiedział.
1: Tak, właśnie, tak, tak, tak. I był z tego dumny, że on rzeczywiście się dowiadywał, czyli to nie jest wiedza powszechna i to jest rzeczywiście też takie pierwsze zderzenie dziwi, nie? Człowieka. A powiedzcie w takim razie te Chakasje, czy to Chakasja była później, czy coś jeszcze?
0: No właśnie, więc kontynuacja historii jest taka, że przyjechaliśmy z powrotem do Europy, zrobiliśmy takie roczne, intensywne studia, potem jeszcze, no, różne rzeczy się działy. W każdym razie wracaliśmy z powrotem po około prawie ze 2 lata później od tego naszego wyjazdu. No i okazało się, że w ciągu tych 2 lat te projekty tłumaczeniowe w Centralnej Azji w zasadzie tam się znaleźli ludzie, którzy się tym zajęli. No i my stanęliśmy trochę takim, prawda, że no, naszą intencją było wrócić tam, no ale jakby na ten moment nie było takiej potrzeby, nie? Czy te wszystkie te projekty były w tym momencie, funkcjonowały, posuwały się do przodu i tak dalej. No i my trochę zaczęliśmy się zastanawiać, no dobrze, no to jesteśmy tu i teraz, tak? Skończyliśmy te studia, chcielibyśmy tłumaczyć Biblię. No i dokąd dalej, nie? No i wtedy pojawiła się, czy właśnie Syberia zawsze gdzieś była moim, przynajmniej, no Agnieszki też, nie? Takim, jak jeszcze byliśmy w Polsce, nie? To bardziej myśleliśmy o Syberii niż o tej Centralnej Azji. Powiedzmy, wyjechaliśmy do Centralnej Azji trochę, bo była możliwość, więc tam pojechaliśmy. Natomiast takim naszym jakimś właśnie zainteresowaniem oryginalnym była Syberia, nie? Więc kiedy okazaliśmy się w takim miejscu, że no dobrze, to tam już jakby powrotu w tym momencie nie ma potrzeby, no to zainteresowaliśmy się Syberią, tak? I wtedy ktoś nam powiedział, słuchajcie, jest właśnie też taki projekt tłumaczenia. Zresztą pracowaliśmy z taką organizacją, która do dzisiaj funkcjonuje w Moskwie, Instytut Tłumaczenia Biblii. I oni w zasadzie te projekty na terenach byłego Związku Radzieckiego, oni tym administrowali, koordynowali. Do dzisiaj to robią. Natomiast my, jakby ludzie z Wycliffe'a, do tych projektów dołączaliśmy na zasadzie specjalistów do pracy. W pewnym sensie byliśmy tacy no, przekazani z jednej organizacji do drugiej, do pracy. Więc oni nam powiedzieli, słuchajcie, jest taki projekt hakaski, on się w zasadzie rozpoczyna, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszamy, możecie tam pojechać. No i to był pierwszy raz, kiedy w ogóle w życiu o Hakasji usłyszeliśmy, nie? No bo jakby, zresztą trudno się dziwić, pamiętam, że jak będąc w Petersburgu zadzwoniłem, chcieliśmy wysłać nasze rzeczy do Hakasji, zadzwoniłem na pocztę i mówię, że czy można wysłać tą pasyłkę, nie, do Hakasji, to pani z poczty mnie zapytała, a Hakasja to w jakim kraju na świecie jest, nie? Mm-hmm. Więc, że tak powiem, sami... Zresztą to to się wiąże z tym, że do 91 roku Chakasja była częścią Krasnojarskiego kraju. Nie istniała taka... Był autonomiczny okręg chakaski, nie? Ale on był częścią Krasnojarskiego kraju, więc jakby nawet sami Rosjanie w zasadzie, no Krasnojarski kraj wszyscy znają, ale Chakasja się pojawiła w 91 roku, nie? I no, była pewnego rodzaju nową republiką, tak byśmy to pewnie nazwali, więc no, wielu Rosjan nie wiedziało, że takie miejsce jakby istnieje, nie? Do
1: tak,
0: końca.
1: To też zawsze jest takie ciekawe w kontekście Rosji, że właśnie nie ma jednej Rosji i że ciężko jest ten kraj w ogóle pojąć z naszym takim polskim doświadczeniem takiej jednolitości. To jest zupełnie, zupełnie co innego, no, ale to może o tym teraz nie będziemy rozmawiać. Czyli Chakasja i kiedy wyjeżdżaliście tam, to mieliście jakiś termin, to znaczy wiedzieliście, na ile wyjeżdżacie?
0: No w zasadzie nie. Znaczy wiedzieliśmy, że jedziemy do pracy nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Wiedzieliśmy, że tłumaczenie Nowego Testamentu może trwać od 5 do 10 lat, nie? Że takie są gdzieś tam statystyki. Więc w zasadzie wyjeżdżaliśmy na zasadzie, okej, jedziemy do takiej pracy, no ile to zajmie, tyle to zajmie. Jak zajmie, potem zaczniemy robić Stary Testament, może, więc w pewnym sensie jechaliśmy tak zupełnie bezterminowo, chociaż to też zawsze było związane z tam z wizami, nie? Więc jakby w zasadzie my wiedzieliśmy, że jesteśmy na rok, bo na rok mieliśmy wizę i pozwolenie takie na pobyt, nie? Więc co roku na tak, nowo musieliśmy to przedłużyć, więc to było zawsze trochę na zasadzie
1: Uda się,
0: a może się nie uda, tak? Może nam przedłużą, a może nam nie przedłużą, więc to była z jednej strony taka świadomość, że to jest coś długofalowego, a z drugiej strony też świadomość, że w każdej chwili może się skończyć. Mhm. Nie?
1: Agnieszko, a z takich praktycznych tutaj kwestii, no bo wyjeżdża się z Polski na Syberię, to jest inna kultura, zupełnie też inny region i przyrodniczo, i jeśli chodzi o pogodę i tak dalej, i tak dalej. Wy mieliście już wtedy dzieci, czy...?
2: Mieliśmy już pierwszego syna, miał dokładnie 6 miesięcy, jak wyjeżdżaliśmy.
1: Miał 6 miesięcy?
2: 6 miesięcy.
1: Wow.
2: Tak.
1: Czyli byliście i jesteście naprawdę bardzo odważni.
2: No tak, on, znaczy no my zmierzaliśmy w kierunku projektu tłumaczeniowego, no a byliśmy rodziną, więc jakby to niczemu nie przeszkadza, nie? To jest tylko kwestia organizacji życia, kolejnej walizki, nie? I tyle, nie? Ale rzeczywiście, no to jak przeprowadzaliśmy się na samym początku, to mieliśmy bardzo mało rzeczy. Nie? I Borysek dyndał sobie w nosidełku na brzuchu, nawet wózka nie mieliśmy ze sobą. Także to była takie właśnie organizowanie życia po prostu po przyjeździe. Nie?
1: No właśnie, to no. Jak to wyglądało? Jak tak jesteś w stanie się cofnąć do tamtych czasów?
2: To znaczy, to też były takie, to były też czasy troszeczkę inne niż teraz, dużo inne. To był 2000 rok i Rosja była wtedy po sporym kryzysie, więc materialnie pewne rzeczy były takie trudno dostępne. Więc jakby...
0: Jedna z kwestii była taka, że na przykład pieniądze trzeba było zabrać ze sobą, bo nie było żadnej opcji przesłania pieniędzy, tak? Czy jakichś takich przelewów.
2: Polski system bankowy wtedy jeszcze w ogóle nie miał takich opcji typu przesyłanie prywatnych pieniędzy. No, to po prostu były inne czasy, tak? Inne czasy, więc musieliśmy się dostosować do tego, jakie były możliwości, nie? A powiedzmy tak rodzinnie, no to nie wiem, no ze śmiesznych rzeczy, no to było kupowanie pralki, gdzie w 200-tysięcznym mieście, we wszystkich sklepach w mieście stały dokładnie 3 sztuki pralek automatycznych i na jedną z nich, no to my właśnie w poczuciu, że no przyda nam się, nie, z małym dzieckiem, to polowaliśmy na nią. Ale były takie właśnie też różnice, które jakby to był cały proces poznawania różnic kulturowych, tak? Czyli jak ludzie się ubierają. No okazało się na początku, że ja bardzo bardzo niedostosowanie się ubierałam, bo ja właśnie jako, myśląc polskimi kategoriami, jadę na zimę, kurtka z podpinką do zdejmowania, wygodna, sportowa, spodnie tak ciepłe, żeby było wygodnie, a na ulicy kobiety w taliowanych futrach, z puszystymi czapkami na głowie, w obuwiu na koturnach, no eleganckie. I okazało się, że no tak nie za bardzo pasuje do tej rzeczywistości, trochę dziwnie wyglądam. Więc trzeba się było dostosowywać. Trzeba było kupić sobie właśnie zupełnie inne ubranie, takie, które gdzieś spotykało się po środku między moimi oczekiwaniami estetycznymi i oczekiwaniami estetycznymi hakasów, nie? Tak, żebym wyglądała jak kobieta. Mm-hmm. Bo no, początkowo nie wyglądałam jak kobieta. Nie? Wyglądałam jak jakiś sportowiec z olimpiady, nie? A nie dostojna kobieta, z którą można porozmawiać poważnie.
1: Tak, ja pamiętam, to wtrącę, to się wcale tak bardzo nie zmieniło. To znaczy moja koleżanka Polka też kiedyś na ulicy, chyba to było właśnie w Kazachstanie, ktoś ją zaczepił i mówi, ty jesteś z Europy Zachodniej. No też wiadomo, no też widać oczywiście, no ale mogła być też z innego kraju, zresztą tam Rosjanie też są. Ale on od razu wiedział, że ona nie jest Rosjanką. Ona się pyta, dlaczego nie myślisz, że jestem Rosjanką? On mówi, bo nie jesteś pomalowana. W Europie Zachodniej dziewczyny się tak bardzo nie malują.
2: No, tak. To też poważny element, nie? No, przekute uszy mam z kolei z Uzbekistanu, bo tam miłość męża do żony jest wyrażana tym, czy kupił jej piękne kolczyki. Więc to był taki pozostałość po Uzbekistanie, to moje przekute uszy, bo nie miałam kiedyś. Także kulturowo różne elementy dopełnialiśmy na pewno. W takiej właśnie organizacji normalnego życia, też w potrawach, w tym, żeby przestawić kuchnię, bo no te nasze przyzwyczajenia z Polski jakby nawet nie można było zrobić pewnych prostych potraw, na przykład schabowego, bo nie było czegoś takiego jak schab do kupienia. W Hakasie akurat w tamtych czasach to była taka zwykła rąbanka, czyli coś przez całe udo zwierzaka, nie, z którego no, ciężko jest wydobyć tylko schab. Nie? Więc na przykład no, trzeba było zapomnieć o różnych takich potrawach polskich, no i nauczyć się tego, co można ugotować z tych produktów, które tam są w sklepach lub na ryneczku. I żeby to było tak pośrodku między tym, co my lubimy, co ludzie lubią, kulturowo-językowe zderzenie, no to było dowiedzenie się tego, co to znaczy pić herbatę, papić czaj. Mhm. To było takie też kulturowe zderzenie, że papić czaj to jest posiłek. To nie jest po prostu jak u nas, zapraszam kogoś na herbatkę, no to zapraszam go na herbatę albo kawę, ewentualnie ciasteczko, cukierek, tak, owoc. Natomiast tam właśnie takimi etapami różnych spotkań dowiedzieliśmy się, że spotkanie to musi być przede wszystkim za stołem. Nie może być na wygodnym fotelu przy małym kawowym stoliku, bo właśnie kiedyś nasi goście po prostu nas przesadzili do stołu, bo oni nie wiedzieli, co to znaczy, że siedzą na kanapie przy małym stoliku. Mm. Więc posadzili nas do stołu i zorganizowali ten stół.
1: U was.
2: Tak. Mm. I wtedy się dowiedzieliśmy, co to znaczy, że pijemy razem czaj. Mm. Nie? Także to były takie różne elementy, które odkrywaliśmy powoli i uczyliśmy się tego, jak funkcjonować. Ale potem nam się zdarzało, że nasi właśnie bliscy przyjaciele, jak mówiliśmy, no to popijemy czaj. A on mówił, po polsku czy po rosyjsku? Nie? No to mówiliśmy po polsku. A on mówił, aha, okej, po polsku. Olbrzymią lekcją kulturową było to właśnie, że mieliśmy dziecko i wtedy bardzo dużo dowiedzieliśmy się rzeczy. To akurat z kultury hakaskiej. Czego nie robi się, nie wolno robić, bo jest małe dziecko. Czyli na przykład przez pierwszy rok, jak właśnie spotykasz mamę z małym dzieckiem, nie możesz powiedzieć, że to jest piękne dziecko, jakie śliczne, jakie ładne, jak fajnie rośnie. Bo to jest wszystko świadomość tego, że duchy wokół mogą się dowiedzieć, że to jest takie ładne dziecko, takie fajne dziecko i mogą ci je zabrać. Nie, także to posiadanie małego dziecka tak naprawdę to było takie olbrzymie drzwi do kultury hakaskiej, bo bardzo dużo rzeczy się właśnie dowiadywaliśmy. Co się mówi, co się robi, jak trzeba się ubrać, jak trzeba przywiązać czerwone wstążeczki do łóżeczka i do ubranka, bo duchy bardzo nie lubią czerwonego koloru. Nie? Więc wtedy zrozumiałam różne zabobony polskie i dowiedziałam się, dlaczego czerwone są te wstążeczki przy łóżeczkach.
1: Czyli to myślenie magiczne w Hakasi jest bardzo mocno obecne.
2: To jest ich światopogląd. To jest ich światopogląd. Nie? Oni są szamanistami, więc oni mają... Ich światopogląd to jest to takie pojęcie, że był kiedyś Bóg, który jakby... myślał o nich, troszczył się o nich, ale se potem poszedł i jakby oni zostali w takiej dynamice między duchami. I oni tym duchom muszą między nimi lawirować, żeby te duchy im nic złego nie zrobiły. Nie? I to lawirowanie między duchami polega właśnie na tym, żeby składać im ofiary na przykład. Nie? To są teraz już, oni nie mieli chyba krwawych ofiar, ale mieli takie właśnie palenie traw, tak, mieli też zostawianie pokarmów, tak jakby. I tutaj te hakaskie duchy trochę mieszały się też właśnie z rosyjskimi pozostałościami pogańskimi też, nie? To też właśnie się nakładały te systemy na siebie. I to, że jakby oficjalnie Hakasia była prawosławna i jest prawosławna, no to właściwie każdy tam ma takie szamańskie myślenie, nie? Tak byśmy to określili, nie?
1: Nie? Także... To jak zostaliście przyjęci przez tubyltów?
0: No bardzo dobrze. No, Hakasowie są tacy bardzo otwarci, gościnni. My zaczynaliśmy oczywiście od nauki języka, no bo mieliśmy zajmować się tłumaczeniem, więc to był priorytet, co też dla nich było no takim czymś, co otwierało drzwi dla nas, nie? W sensie, no przyjechali jacyś ludzie uczyć się naszego języka, nie? Którego tam no cudzoziemcy generalnie się nie uczą,
2: nawet
0: więc...
2: nie cudzoziemcy, to Rosjanie mieszkający...
0: No tak, to tam nawet Rosjanie, którzy tam trzecie czy czwarte pokolenie, tak, mieszkające w Hakasji, no chyba, że to był ktoś, kto mieszkał, były takie rodziny rosyjskie mieszkające w wioskach hakaskich, które powiedzmy, że znali hakaski, no ale to raczej był wyjątek, nie?
1: Czyli ten hakaski jest tam rzeczywiście na drugim miejscu w Hakasji, pierwszy jest rosyjski, tak?
0: Tak, znaczy Hakasów w Hakasji jest 10%. Nie, więc oni są dużą mniejszością, jak można powiedzieć, we własnej ojczyźnie, tak? No bo to jest tam, oni tam mieszkają od wieków. Natomiast ich tam jest tylko 10%, nie? Reszta to jest wszystko przyjezdni, jakieś przyjezdne. No nie tylko Rosjanie, bo wiadomo, nie? To jest cały tygiel tego Związku Radzieckiego, więc tam jacyś Łotysze, Ukraińcy, Białorusini, tak? I najróżniejsi.
1: Ale Hakasi się odróżniają, bo oni są z tych rodów turkijskich, prawda?
0: Tak, tak. No fizycznie tak. Nie? Fizycznie oni oczywiście są, jakby wyglądają jak Azjaci. Bardziej takie właśnie turecko-mongolskie rysy. Natomiast no, oni w większości mieszkają w tych wsiach, tak? Babakanie ich też chyba było tak mniej więcej jak w Republice. Abakan to stolica, jakby taka największe miasto. No i 10% powiedzmy mieszkańców to może byli Hakasowie. Większość gdzieś tam na prowincji. Więc tak jak mówię, ucząc się języka, też szybko staliśmy się jakby atrakcją pewną, miejscową, więc mieliśmy jakieś w telewizji, jakieś wywiady, w radiu, też ciągle coś, ktoś ciągle chciał, żebyśmy coś po hakasku mówili, nie? Ponieważ też oni mieli, no to były takie też czasy, że powiedzmy w tych czasach Związku Radzieckiego, no to te języki wszystkie były takie, niby można było, ale niemile to było widziane, raczej były tak systemowo wykorzeniane i tak dalej, więc od lat 90. oni nagle dostali taką możliwość, tak, że mieli tam swoje programy w telewizji, w radiu, nie, we własnym języku mogli robić. No więc my byliśmy jakby dosyć częstymi jakimiś tam gośćmi tych różnych, no bo właśnie można było pokazać tak jakichś cudzoziemców, którzy mówią po hakasku, nie? Gorzej lub lepiej, ale mówią, uczą się. Więc jakby generalnie było bardzo, bardzo gościnnie, bardzo...
2: Nawet to, że byliśmy Polakami, to otwierało nam właśnie cztery tanki z tej Sabata. Tak. Wszyscy znali.
0: Barbara Brylska.
2: Barbara Brylska, też się dowiedzieliśmy, kim była.
0: Tak, my się dowiedzieliśmy, kto to był Barbara Brylska, bo tak średnio wiedzieliśmy, wyjeżdżając z Polski.
2: Także to było też, to, że byliśmy Polakami, było takim dużym też plusem, nie? Też to były tereny, gdzie było dużo zesłańców. Tak? Także to jest południowa Syberia. I potem zresztą przeprowadziliśmy się do takiego małego miasteczka Abaza, w którym już tak jakby zwyczajowo hakasowie nie mieszkali. To był teren za takim pierwszym pasmem górskim. I tam była kopalnia rudy żelaza. I tą kopalnię właśnie, jakby początki tej kopalni są związane z polskimi...
0: Jakimiś inżynierami takimi.
2: Inżynierami zesłanymi w 1863 roku.
0: Powstaniu
2: styczniowym. Także tam te polskie takie korzenie, czy różne
1: wątki,
2: spotkania z Polakami nie były takie zupełnie...
0: Znaczy dużo, powiedzmy ci zesłańcy, no to byli właśnie tacy bardziej z tych czasów styczniowych, nie, więc dużo jakby odleglejsze to już było niż jak później mieszkaliśmy w Jakucji, gdzie to było jakby taka bardziej współczesne, nie? Druga wojna i takie czasy.
2: Chociaż ciekawostką tam była wieś w Hakasji, polska taka, nie? Carskich, nie?
0: Znaczy to była jakaś taka historia, że to byli przesiedleńcy. Ja potem gdzieś tam czytałem o nich artykuł, to też chyba nie do końca oni byli oni byli z jakiegoś zaboru tutaj, gdzieś pod Irkuck oni sami się przesiedlili pod Irkuck, nie? Jak były te takie czasy carskie, a później chyba już w czasach takich bardziej stalinowskich i spod tego Irkucka ich przesiedlono do Hakasji, nie? Była taka polska wioska.
1: Cała wioska.
0: W Hakasji, nie?
1: Mówili jeszcze po polsku? Jakieś
0: tak, była jakaś taka szkoła, gdzie tam, tak, była Polonia, tam potem się właśnie... My się dowiedzieliśmy przypadkiem zupełnie
2: potem
0: o tym.
2: Jakiś transport Biblii tam był też dla nich.
0: Tam przyjeżdżali też z Polski jacyś tam ludzie.
2: Nie? Także to też była taka ciekawostka, więc to w tej Hakasji można było się natknąć na Polaków albo ich... potomków, nie? Mm-hmm. Także to też było takie, no z tego względu też, myślę, na nas tam patrzono tak. No,
1: byliście swoi po prostu. Byliście
2: w jakiś sposób inni i w jakiś sposób swoi, nie? To tak, no były takie dwa aspekty. Mm-hmm.
1: Jak się uczyliście hakaskiego? W jaki sposób? Jaką metodą?
0: Wiesz co, no my w ramach tych naszych studiów lingwistycznych mieliśmy takie przygotowanie, tak? No bo misja Wycliffe'a pracuje z małymi narodami, tak? Najczęściej z narodami, które nawet nie mają alfabetu czy żadnego piśmiennictwa, więc część tych naszych studiów w takim dosłownym sensie, powiedzmy, zaczynała się od tego, że lądujesz w dżungli i spotykasz ludzi i oni nie znają ani słowa w żadnym języku, który ty znasz, a ty nie znasz żadnego słowa w języku, który oni znają. No i powiedzmy, jak zaczynasz w ogóle taką pracę od nauki języka, właśnie kiedy spotykasz człowieka, który nie mówi w żadnym znanym ci języku, do momentu, kiedy tłumaczysz Biblię, więc tworzeniem alfabetu, tworzeniem jakichś pierwszych, właśnie ortografii,
2: pisania, nie?
0: Słowników, gramatyki, w ogóle pierwszej,
2: nie? Pierwszej gramatyki. Nie?
0: Z tym, że nas to ominęło, bo my trafiając do byłego Związku Radzieckiego, no tam raczej w 99% te języki wszystkie były już zapisane przez sowieckich lingwistów, a czasami nawet jeszcze sprzed Związku Radzieckiego, gdzieś tam carskich czasów. Nie?
2: I jakiś opis gramatyki
0: jakieś
2: też
0: gramatyki
2: istniał,
0: zawsze już były.
2: Aczkolwiek my robiliśmy dla siebie, żeby też mieć pewność, że...
0: No, w każdym razie to tego się uczyliśmy, nie? Więc no...
2: My też właśnie uczyliśmy się, nas jakby uczono metody, że pracujesz właśnie z native speakerem i wyciągasz od niego wszystko, czego chcesz się nauczyć. I ten proces jakby sobie postępuje. Nie?
0: Tak, więc jakby jesteś swoim metodologiem, powiedzmy, nie? Ty sobie układasz to, ten twój pomocnik jest po prostu
2: jak poszerzać słownictwo, jak się uczyć właśnie zagadnień gramatycznych, jak zrozumieć pewne aspekty, nie? Aż dochodzimy do płynności. Bo też właśnie tak trzeba powiedzieć, że właśnie jakby w tej naszej pracy, jak ktoś zaczyna pracę w jakimś takim językowym projekcie, to ma jakby rok czasu na to, żeby nauczyć się języka do poziomu B1. Czyli żeby wystartować już później w pracy jakimkolwiek zadaniu, trzeba ten język znać na poziomie B1 po to, żeby jakby móc się zajmować językiem dalej i oczywiście dalej się uczyć, nie, i pogłębiać, tak. Bo to po prostu jest, jak sama wiesz, nie, to jest proces nigdy nie kończący się, więc ta nauka trwa i trwa, nie? Ale jakby no taki rok to jest po prostu intensywna nauka języka i kultury, właśnie poznawania wszystkiego, zrozumienia.
1: Otaczania się tym, prawda? Otaczania gęstego, no, żeby jak najwięcej, żeby najlepiej chłonąć.
0: Co też nie było łatwe, bo tak jak mówimy, w Hakasji Hakasów jest 10%, nie? Więc dominuje język rosyjski. I to nie było, my w pewnym momencie nawet tak się stwierdziliśmy, że no to my się uczymy hakaskiego jak obcego w Hakasji. W sensie to nie jest tak, że wychodzisz na ulicę i słyszysz hakaski, nie? Czy to nie było, pomimo tego, że jesteś w Hakasji, nie? To takie środowiska, gdzie się pojedzie, to później, jak zaczęliśmy do tych wiosek trafiać bardziej hakaskich, nie? To dopiero były takie miejsca, gdzie rzeczywiście ludzie w domu czy na ulicy mówili po hakasku. Natomiast zaczynając w tym Abakanie, w tym głównym mieście, no to było rosyjskie miasto, nie? I otaczał nas rosyjski. Więc tam trochę ten hakaski był takim, to no właśnie, nie? Trzeba się go uczyć tak, jak się uczy obcego języka gdzieś tam w jakimś innym kraju, nie? Więc to też była pewna trudność.
1: Co jest ciekawego w tym języku hakaskim? Takiego, chodzi mi o takie lingwistyczne ciekawostki, ale też o filozofię świata, życia, jaką ten język niesie.
0: No na pewno to jest język z tych tureckich, nie? Więc trochę inny niż nasze indoeuropejskie, nie? Czasownik jest na końcu, co do zasady, więc to wymaga takiego, dla mnie to zawsze było trudne, nie? Musisz wysłuchać całego zdania, żeby na koniec dopiero usłyszeć jakby czasownik, który de facto najczęściej określa, o co w ogóle chodzi, nie?
2: Co, kto, komu, jak i za ile zrobił.
0: Więc to była pewna taka trudność. Jeśli chodzi o przestawienie się, nie? Na taki sposób myślenia. No ale poza tym to tureckie języki nie są z tych najtrudniejszych, nie? To później się cieszyliśmy, że w sumie trafił nam się turecki, to jeszcze nie aż tak strasznie jak niektóre inne języki, nie?
1: A zapisywany jest jakim alfabetem?
0: Cyrylicą, taką zmodyfikowaną, nie? Oni mają dodatkowe 5.
2: Tak jak w polskim, nie? My używamy alfabetu łacińskiego ze znakami diakrytycznymi, to oni używają cyrylicy ze znakami diakrytycznymi.
0: Tak,
2: dla dźwięków, które nie funkcjonują w rosyjskim, nie? Także oni mają wszystkie języki Związku Radzieckiego.
0: Oni mają bardziej rozbudowane samogłoski, nie? To też dla nas jako, no polski ma bardzo proste samogłoski, natomiast oni mieli też te takie bardziej przypominające te wszystkie niemieckie umlauty takie, nie? I tak dalej, gdzie no to było pewne wyzwanie dla nas, nie? Takie, żeby usłyszeć takie różnice. Ale poza tym nie jest to jakiś taki super trudny.
1: Czyli wy we dwoje przetłumaczyliście ten Nowy Testament, czy jak to działa?
0: No nie do końca, nie? Bo cała ta praca polega na tym, że tworzy się pewien zespół, tak? Więc do tłumaczenia to nie jest takie tłumaczenie, czy my też mówiąc, że my tłumaczyliśmy Biblię, to stosujemy pewne uproszczenie, nie? Bo to nie jest taka praca tłumaczeniowa, jak się typowo myśli, tak, że się bierze książkę i się tłumaczy, tym bardziej, że no, my musielibyśmy tłumaczyć na język dla nas jednak obcy, nie? To raczej tłumaczy się na własny język z jakiegoś, który się zna, nie?
1: Czy zresztą w ogóle chyba zawsze to się robi w zespole tłumaczy, chyba, nie wiem, to jakoś...
2: Znaczy, ale bardziej chodzi o takie zestawienie, nie chodzi o zespół tłumaczy, chodzi o takie zestawienie, bo tak jak pomyślimy sobie o języku polskim, co jest potrzebne, żeby przetłumaczyć tekst biblijny, tak? No to potrzebna jest wiedza teologiczna, wiedza biblijna w sensie przekładu języków oryginalnych, tak? Hebrajski, grecki. Potrzebne jest zrozumienie pewnych zasad tłumaczenia. Potrzebny jest kontekst historyczny, kulturowy, geograficzny i tak dalej. Trochę skrzyna talentu, tak, jakiegoś właśnie też, żeby to było naturalne i ładne i tak dalej. No i oczywiście znajomość języka, tak? I teraz to, że tak powiem, takie tłumaczenie, że misjonarz przyjeżdżał i tłumaczył na obcy dla siebie język, to było podejście gdzieś XIX wieku. Natomiast właśnie XX wiek i właśnie misja tłumaczy Biblii imienia Wycliffe'a, ona zapoczątkowała takie, po pierwsze pracowała z takimi językami, gdzie nie było tego piśmiennictwa ani niczego innego, więc to była taka pionierska praca językowa w tych różnych narodach, ale też zmieniła podejście do tłumaczenia, że tłumaczem jest native speaker, jest nosiciel języka. Tak, to jest jakby, to jest podstawa, że to jest osoba, którą przygotowujemy do tłumaczenia. Natomiast taka funkcja jak my, no to jest, to się nazywa doradca egzegetyczny. Tak naprawdę to jest nasz tytuł. Bo sam tekst też przechodzi przez tak zwane cztery brudnopisy, nie? Że powstaje pierwszy brudnopis właśnie z takiego czytania, myślenia tłumacza nad tekstem. Ten tekst jest sprawdzany, idzie do testowania. Testują go inni nosiciele języka i mówią, czy zrozumieli, czy nie zrozumieli. To są specjalne pytania, które się zadaje do tekstu, żeby sprawdzić, czy znaczenie zostało dobrze zakomunikowane i czy to jest też w języku naturalnym, ładnie brzmiącym, tak, czy tak filologicznie jest dopracowane. I potem to wraca.
1: I potem wraca, tak jeszcze trzy razy.
2: Tak. Czwarty brudnopis to jest dopiero, to jest rzecz, która idzie do korekty filologicznej, przecinki, kropki. I do druku.
0: No, nie oszukując się, no jest to pewien nietypowy proces, bo tłumaczymy tekst no, sprzed 2000 lat na język, który jest jakby w zupełnie innych warunkach powstał, tak? W innej
1: kulturze.
0: Chociaż
1: inne symbole często, prawda?
0: Dokładnie. Chociaż też, nie? No jednak te języki takie, powiedzmy, azjatyckie kultury, to się okazywało później, że pewne rzeczy oni mają bliżej do starożytnego Izraela niż na przykład my jako Europejczycy, nie? No bo to też jakaś kultura pasterska bardziej, owce, tak? I tak dalej.
1: Te wszystkie przyrodnicze symbole, metafory tam rzeczywiście mogą być lepiej zrozumiane.
0: Tak, na przykład, nie? Z kolei inne rzeczy są bardziej odległe, nie? Więc nie, pewnych pojęć nie ma, nie? Na przykład takich najprostszych, nie? No to było na przykład słowo tron, tak, nie? Co jest takie jakby no w ogóle i w starożytnej, i w europejskiej kulturze, no tak, nie ma problemu raczej, nie? A tam się okazało, że no nie ma takiego słowa tron, no bo nie ma, nie? Jak ten władca stepowy siedział, to on też nie na jakim, znaczy może też siedział, może na jakimś tam tronie siedział, ale nie Hakasowie nie mieli takich królów czy władców siedzących na tronach, więc w ich języku nie ma takiego słowa tron, nie? No a jednak jest to takie słowo, które się w Biblii często pojawia, nie? W różnych tam kontekstach, więc czy nawet takie proste słowo jak królestwo, nie? Znowu, europejskie, czy świat starożytny, czy w Europie, no to jest takie podstawowe pojęcie, nie? A w ich języku no nie ma takiego za bardzo pojęcia, nie?
1: A Hakasowie tradycyjnie byli koczownikami?
0: Oni byli takimi półkoczownikami, w sensie mieli zimowe i letnie pastwiska, nie? Więc oni jakby wędrowali z zimowych na letnie i z powrotem, więc to nie było takie koczowanie typowo, gdzieś tam idziemy, nie? Tylko jakby w dwie strony, można powiedzieć.
1: No tak, ale jednak też to nie było takie scentralizowane wszystko,
0: więc
1: też jest inaczej kulturowo się myśli, prawda? Też myślę znowu o tej geografii w Biblii, prawda? O miastach, o różnych takich...
0: Tak, znaczy, no właśnie, nie? Takie słowa typu...
1: Te mury obronne w ogóle, miasto,
0: mury. No oni mieli słowo miasto, nie? Chociaż też to, wiesz, też no ten język... W pewnym sensie miał też taką lukę, nie? Bo mówiono nim w pewnym momencie jakby no przedrosyjski, tak? Jakaś taka dominacja tej już, a w tych czasach sowieckich już zupełnie, więc on się w pewnym sensie przestał rozwijać, nie?
1: Różne czyli pojęcia. Zamiast tworzyć nowe słowa dla nowych
0: oni brali pojęć, z rosyjskiego, tak? Czyli było bardzo dużo zapożyczeń z rosyjskiego w potocznym języku, nie? Czyli jak nie było słowa hakaskiego, no to oni wrzucali rosyjskie słowo, co z kolei w jakimś takim ich literaturze to było no źle postrzegane, żeby tam wstawiać rosyjskie słowa, nie? Więc też w tłumaczeniu Biblii, nie? No raczej to była nasza zasada, żeby próbować unikać takich rzeczy, nie?
1: A byliście przy jakimś takim pierwszym czytaniu właśnie tej Biblii, czy tych pierwszych tekstów, które powstały? Czy był taki moment, w którym mogliście też odebrać jakiś rodzaj właśnie tego feedbacku tak zwanego?
2: Znaczy, feedbackiem na pewno było to, że jak wydaliśmy Pisma Jana, czyli Ewangelię, Objawienie, Listy, jako jedną książkę, jedną pozycję, to zostało bardzo pozytywnie odebrane przez Ministerstwo Edukacji w Hakasji i było promowane jako materiał do nauki języka hakaskiego.
0: Znaczy do czytania w szkole. Bo hakaski był jako przedmiot w szkołach, nie? Czyli nie było szkół hakaskich, szkoły, edukacja w języku rosyjskim, natomiast w tych hakaskich szkołach był język hakaski, taki trochę jak język polski w polskiej szkole, jako taka bardziej literatura i coś takiego, nie? Więc Te teksty nasze biblijne w pewnym momencie były takie, po szkołach je rozwoziliśmy, bo to miały być takie materiały do czytania, nie? Dla dzieci.
1: Aha, czyli wy tak naprawdę przyczyniliście się też do rozwoju języka hakaskiego.
0: No w jakiejś tam mierze na pewno, nie? Każde takie tłumaczenie...
2: Każde tłumaczenie do tego zmierza.
1: Tak.
0: Jest rozwojem języka, nie? Zwłaszcza jak ktoś się tłumaczy materiał, który nie jest miejscowy, no bo właśnie, nie? To są nowe pojęcia, to są jakieś... No język... Nawet, nie? Że to trzeba wykopać czasami stare słowa, nie? To czasami gdzieś tam odkrywaliśmy jakieś słowa, które... No są w hakaskim języku, ale już nikt ich nie pamięta, nie? W jakichś starych słownikach, gdzieś tam. Więc to jest potem odtwarzanie, nie? Jakichś takich rzeczy. Więc to...
2: Uważa się, że tłumaczenia biblijne, zwłaszcza tych małych, dla małych narodów, małych języków, to jest coś, co po pierwsze podnosi prestiż danej grupy językowej, bo oni jakby przez to, że tekst, który jest najczęściej tłumaczonym jednak tekstem na świecie, nie? Biblia ma najwięcej tłumaczeń, właśnie powoduje to, że język jest zachowany, bo jest zachowany jakby w korpusie tego języka. Nie? To są takie bardzo proste rzeczy, które właśnie są często takie emocjonalne, ale one idą jakby jak efekt domina.
1: No właśnie, to tak? Też mnie to interesuje, no, reakcja ludzi.
2: Wiem, spotykaliśmy, powiedzmy, panem policjanta na drodze, nie? Zatrzymuje nas. No, polskie rejestracje, bo my jeździliśmy autem na polskich rejestracjach. No, co wy tu robicie, nie? No, to my, że zajmujemy się tłumaczeniem Biblii na język hakaski. No tak, no a coś macie? No i jak już mieliśmy ten tekst Jana, no to zawsze Michał wyciągał z bagażnika, dawał. I to był zachwyt. To naprawdę po hakasku. To mój język, nie? I to i od razu ten człowiek jakby ożywiał się. No, to były emocje, które od razu się w nim budziły i jakby powodowały, no coś dalej powodowały, nie? Mm. Także na pewno ten odbiór właśnie tłumaczenia Biblii, mm-hmm. to miał swoje znaczenie takie, po pierwsze właśnie w takim prestiżu narodu, nie? Podnoszenia prestiżu narodowego, ale też takiego indywidualnego, nie? Że ludzie cieszyli się, że to ktoś się nimi interesuje, to ich narodem ktoś się zajął, że oni mają znaczenie, oni mają jakby, oni są nawet jakoś rozpoznawalni, uznani. Tak, tak. Tak więc to są takie rzeczy, no, których też nie można pominąć, nie? Oczywiście. Ani bagatelizować.
1: Czyli bo pogłębia się wtedy też ta tożsamość narodowa po prostu, czyli gdzieś przez język też utożsamiamy się z własnym
2: tożsamość,
1: narodem.
2: Ale też wartość. Tak? Wartość. To ja jestem coś wart, tak? Mhm. Ja coś znaczę, ten mój naród, który też przez różno nim tam właśnie byli gnębieni przez Mongołów i tak dalej. To różne rzeczy mają w swojej historii, takie bolesne i trudne, gdzie ginęli tysiącami. Więc dla nich ta jakby podtrzymywanie życia ich narodu, tak, ich języka, to jest coś, co nawet jak nie myślą o tym na co dzień, nie? To właśnie taki moment zetknięcia się z tekstem przetłumaczonym na ich język, nie? To jest coś, co jest impulsem. Nie? Mm. Jest jakimś impulsem i na pewno, no myślę, że na pewno pozytywnym, nie? Mm. I też, no z tego względu też jakby my uważamy, że warto zajmować się tłumaczeniami biblijnymi. Właśnie ze względów też rewitalizacji języka i podnoszenia wartości mm. nie? danego narodu. Nie?
1: I to są te momenty, w których czujecie, że to ma sens? I że to jest coś bardzo konkretnego, co zostawiacie tam, co dajecie.
0: Właśnie to ma sens w wielu wymiarach, nie? Tak jak Agnieszka powiedziała, z jednej strony, znaczy my na pewno naszą taką główną motywacją było to chrześcijańskie przekonanie, że jednak Biblia jest Pismem Świętym, tak? Czymś, co jest skierowane do nas od Pana Boga, jakimiś przemyśleniami głębokimi na temat Boga, ale na przykład jedna z naszych tłumaczek, która była z zawodu w ogóle taką właśnie, nie wiem, po polsku chyba teatrolożką, nie? Jednocześnie tam i poezją się zajmowała, i dziennikarką była i tak dalej, taka trochę jak ty, nie? Ale dla niej na przykład było to ważne, że dla niej przez to tłumaczenie Biblii to jakby Hakasowie zaczęli uczestniczyć w takiej, wiesz, światowym dziedzictwie kulturowym, nie? Ona mówi, że ona jeździła do gdzieś tam do jakiejś galerii, tak, w Moskwie czy w Petersburgu, no i oglądasz te obrazy takie, nie, te światowej sławy, no to większość, znaczy może nie większość, ale powiedzmy, duża część z nich to są motywy biblijne, tak? Syn marnotrawny, tych motywów biblijnych po prostu w tej, powiedzmy, europejskiej kulturze, ale jednak europejska kultura, no siłą rzeczy jest jakimś tam takim światowym dziedzictwem, nie? I na przykład dla niej to było takie wow, nie? Że teraz my, Hakasowie, mamy jakby taki dostęp do no właśnie, nie? Na przykład sobie przeczytamy Biblię i pojedziemy do galerii i będziemy wiedzieli, o co chodzi.
1: Mm-hmm. Odkodowujemy.
0: Tak,
1: dzięki
0: nie? I dla niej to był taki no właśnie prestiż pewien, nie? Mm-hmm. Więc jakby no każdy miał jakieś tam swoje inny nastawienie.
2: Inny ciekawy właśnie aspekt był taki, że też tłumaczka któregoś razu czytając jedną z Ewangelii mówi: musimy to bardzo szybko przetłumaczyć. Musimy to przetłumaczyć, bo to jest coś, co uratuje nasz naród. Nie dlatego, że dla niej jakby, jak ona sama zapoznawała się z tekstem biblijnym, nie? Z tym, czego Jezus nauczał, w jaki sposób zmieniało się życie ludzi. I to ona to widziała, tłumacząc tekst. A jednocześnie była otoczona no taką taką smutną rzeczywistością Hakasji, nie? I takim właśnie też, to jest, Hakasowie byli jedną z takich mniejszości narodowych, gdzie alkoholizm był bardzo, bardzo poważny, nie? I dla niej to było takie, właśnie taka refleksja przy czytaniu Biblii, że to jest coś, jak ludzie to przeczytają i w to uwierzą, to jest coś, co może nas uratować jako naród. Mm. A nie myślała o sobie, o swojej rodzinie, mówiąc. Jako naród. Hmm.
1: Bo my giniemy.
0: W takiej warstwie moralnej, nie? Nawet właśnie, no, czy...
2: No tak, bo to alkoholizm miał konsekwencje, tak? Mhm. Rozbite rodziny, mężczyźni po odsiadce albo na odsiadce, w bójkach zabici.
0: Znam kiedyś takie statystyki w gazecie, nie? Hakaskiej były, że na przykład, no wiem, co siódmy chyba mężczyzna odbywał jakieś wyroki w więzieniu, nie? Wśród Hakasów. Mm. Głównie za jakieś przestępstwa właśnie pod wpływem, nie wiadomo, te narody, to też były i carska historia, i potem trochę sowiecka, nie? To rozpijanie i tak dalej, te narody małe są, były jakby tak systemowo też, nie? Trochę niszczone, niskie poczucie wartości, nie? Jakiś taki poziom właśnie samobójstw powodowanych taką, no właśnie, niskim poczuciem wartości, pewną beznadziejnością, pewnym przekonaniem. Jednak Rosja, tak co, no niestety jest, pod wieloma względami też odkrywaliśmy, z jednej strony jest krajem tam chyba 150 narodowości, nie? A z drugiej strony jest krajem, w którym jednak jest nacjonalizm, panuje taki rosyjski, tak. Nie? I na przykład dla tych małych narodów to jest tak, że jak mówisz z akcentem po rosyjsku, to masz dużo mniejsze szanse na osiągnięcie czegokolwiek, nie? Musisz być naprawdę dużo bardziej, że tak powiem, no, inteligentny, żeby się przebić, nie? Jako taki właśnie Azjata z Syberii, nie? W tym, w Federacji Rosyjskiej, niż Rosjanin.
1: Tak, nie? Ta niezależność tych republik to jest tylko na piśmie czy w nazwie. To,
0: dokładnie. To,
1: myślę, nie? Że tam nie ma tej niezależności. Tak patrzę sobie na zegarek, że już rozmawiamy godzinę prawie, a chciałoby się wam zadawać kolejne pytanie, więc nie wiem, może jeszcze uda nam się po prostu umówić na rozmowę, ponieważ Hakasja to nie jedyne miejsce, w którym mieszkaliście, w którym tłumaczyliście. Tam spędziliście 6 lat. No to może zostawmy to tak, że dzisiaj porozmawialiśmy o Hakasji. Ja przypominam, że moimi gośćmi byli Agnieszka i Michał Domagałowie. Czy możemy jeszcze zrobić jakiś odnośnik na przykład do waszej fundacji, czy takiego miejsca, gdzie można was wspierać, albo coś więcej?
2: Biblijne, tak? Stowarzyszenie Misyjne w Ustroniu.
1: No i to
2: strona internetowa, jak najbardziej.
0: Facebook.
1: Tak, więc można sobie wpisać Biblijne Stowarzyszenie.
2: Tak, poczytać o innych projektach.
1: Misyjne w Ustroniu i tam można więcej poczytać o naszych gościach, ale też właśnie o całym projekcie. Także bardzo, bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze niebawem.
0: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: A ja dziękuję również państwu za wysłuchanie tej rozmowy, ale chciałabym zostawić państwa jeszcze chociażby na moment z językiem hakaskim, o którym dużo rozmawialiśmy dzisiaj, dużo rozmawialiśmy o hakaskim po polsku, a teraz niech zabrzmi fragment Ewangelii Świętego Jana po hakasku. Bardzo państwu dziękuję, nazywam się Justyna Miguła, audycję realizował Adam Czerpak, do usłyszenia za tydzień w kolejnej przystani wędrowców.
3: Joan Paschan, Czechsy, Chabar. Pastare, pastar. Ing pastap süs bulgan. Süs hudayna gada bulgan. Süs huday bulgan. Süs hudayna gada pasta buğ bulgan. Ultra.

0: to promocja.
1: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
0: Sofa Surfing. To była autopromocja.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Jest godzina 7.14 i o tej godzinie łączymy się z Brukselą. Dr Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kanclerz Niemiec w totalnym szoku po wynikach wyborów lokalnych w Niemczech. 60% wyborców głosowało na partie, które fundamentalnie podważają demokratyczne zasady gry. Pan doktor również jest w totalnym szoku?
1: Nie jestem w szoku, ponieważ to było do przewidzenia. Sondaże wskazywały taką ewolucję sceny politycznej w Niemczech, a zwłaszcza we wschodnich Niemczech.
0: No, ale czy szok kanclerza dotarł też do Parlamentu Europejskiego, dotarł do Komisji Europejskiej? Czy w ogóle sobie politycy europejscy zdają sprawę z tego, dlaczego tak się stało?
1: Na razie Brukselna milczy. Są tylko odnotowywane suche fakty. Co nie oznacza, że jest tak jak kanclerz Merz w szoku. Natomiast chyba jest taka świadomość w tak zwanych elitach europejskich, że między sceną polityczną państw członkowskich, a zwłaszcza jeszcze tym poziomem poniżej państwa członkowskiego, czyli regionu, landu, a Brukselą jest to ogromny dystans i ten dystans powoduje, że te fale polityczne oddolne to nie docierają albo docierają słabo i z ogromnym opóźnieniem na sam szczyt piramidy władzy.
0: A jednak my wiemy, że to jest jeden z tych termometrów europejskich, który wskazuje na to, że ta temperatura w Europie rośnie, ciśnienie rośnie, ciśnienie na zmiany polityki europejskiej.
1: No, jeżeli czymś się przejmuje tak zwana Bruksela, to nadchodzące wybory prezydenckie we Francji,

0: ewentualnie inne, ponieważ 27 rok to wybory i we Francji, i w Polsce, i we Włoszech, i w Hiszpanii, w ogóle w 11 krajach. I generalnie biorąc, wszystko wskazuje na to, że scena polityczna w różnym stopniu, w różnym tempie przesuwa się na prawo, co musi w jakimś sensie wpływać, ale tak jak mówię, bardzo, bardzo pośrednio i z dużym odroczeniem na nastroje polityczne, na presje polityczne na szczeblu unijnym.
1: A jak pana zdaniem my w Polsce powinniśmy odbierać sukcesy alternatywy dla Niemiec?
0: No spokojnie, tak jak to radzi pan profesor Krasnodębski. Nie, ani się nie cieszyć, ani się nie martwić, tylko kalkulować, co z tego wynika, w jakich obszarach. I wyciągać z tego konsekwencje, realistyczne konsekwencje zmierzające do adekwatnych działań w interesie Polski.
1: W obszarze europejskim, jeśli chodzi o centralizację Unii Europejskiej, o budowanie superpaństwa, polska prawica właściwie jest zgodnie i współmyśli z alternatywą dla Niemiec. Gorzej, jeśli chodzi o nasze intencje wschodnie, czyli współpraca z Rosją i wojna na Ukrainie.
0: Można by się analizować w stopniu zbieżności i rozbieżności. To można powiedzieć, że kurs moskiewski AfD jest na antypodach polskich interesów, że kurs amerykański AfD, jeśli sądzić po deklaracjach, niekoniecznie AfD szuka porozumienia i nici kontaktu z Waszyngtonem. A jeśli chodzi o Brukselę, no to najbardziej radykalne lewicowskie pomysły typu Dexit, czyli wyjście Niemiec z Unii, tutaj bym postawił znak zapytania. Natomiast kwestionowanie przez AfD polityki migracyjnej i polityki klimatycznej Unii jak najbardziej jest zbieżne z interesami Polski, która cierpi na skutek tych dwóch unijnych narzucanych siłą polityk. Także obraz jest niezmieszany. Jeszcze do tego także dodać, że absolutnie na absolutnych antypodach jesteśmy, jeśli chodzi o politykę historyczną i historyczne ciągoty i nostalgie, które się kryją AfD, nie mówiąc o stosunku do rozstrzygnięć granicznych II wojny światowej.
1: Bo tam też są takie myśli na temat polskich ziem zachodnich?
0: Tak, są. To na skrzydłach. Ja nie jestem specjalistą od niemieckiej sceny politycznej. Tu są znakomici specjaliści. I oni teraz piszą wiele. Należy to czytać, natomiast tak, są pomysły, ciągoty, nostalgie za rewizją granic. Nierealistyczne w mojej ocenie. Natomiast w krótkim okresie czasu, to też trzeba zauważyć, ten wynik wyborczy w dawnym NRD, że się posłuży tym odniesieniem, osłabia Niemcy, bo pojawiały się w Brukseli tytuły znowu Niemcy chorym człowiekiem Europy. Muszą się tłumaczyć z tego, co się u nich dzieje. No, w tej pozycji trudniej im będzie, tak jak dotąd, pouczać wszystkich dookoła, zwłaszcza Polskę, na temat demokracji i serwować swój wesizm i wyższość. Także to jest kłopot dla Niemiec, co nie chciałbym daleko w tym rozumowaniu, ale może być dla Polski możliwe do wykorzystania.
1: Właśnie napisałem, co wykorzysta Polska, ale z takim uśmiechem, myśląc o tym, co zdarzyło się w Kijowie, czyli rozmowy czy próba negocjacji pokojowych z udziałem dwóch przedstawicieli prezydenta Trumpa i Europejskiej Trójki bez udziału Polski.
0: No to jest stary schemat. No niedobrze, że Polski nie ma. Jeżeli to bardzo źle pójdzie, to ktoś złośliwie by powiedział, może i lepiej, że nas tam nie ma. Natomiast wydaje mi się, że to, co się dzieje w sprawach amerykańsko-rosyjsko-ukraińskich, trzeba odczytywać nie na powierzchni zjawisk właśnie, że pogadali żadnych rezultatów. Najpierw Moskwa, potem Kijów. W Kijowie nie pozwolili sobie Witkow i Kuszner pokazać tej strasznej twarzy wojny. Natomiast poniżej tej powierzchni trzeba zauważyć, że po pierwsze wygląda na to, że Amerykanie grają dobrego i złego policjanta, że szef CIA pojechał pogrozić, a potem przyjechał dobry policjant i był miły w postaci Witkowa Kusznera. W zasadzie, jeśli chodzi o pomysły amerykańskie na rozstrzygnięcie nierealistyczne w mojej osobistej ocenie. Absolutnie nic się tutaj nie zmienia. Natomiast że pod pozorami tych uśmiechów moskiewskich i rozmów kijowskich Amerykanie dostarczają Ukraińcom, które pozwalają bombardować, atakować cele daleko wewnątrz Rosji. I to za wiedzą i z pomocą Amerykanów Ukraina to robi. To też jest element tej polityki kija i marchewki wobec Rosji. Także powierzchnia zjawisk niekoniecznie oznacza to, co by się wydawało. Prowadzą pewną grę Amerykanie wobec Rosji, która również ich, niezależnie od tego, że na poziomie rozmów tego absolutnie nie widać, wywierają presję. Teza generalna jest taka, że Amerykanie wywierają presję na Ukrainę, a na Rosję nie. Tak, tak to wygląda na poziomie rozmów. Na poziomie faktów militarnych niekoniecznie, ponieważ to, co w tej chwili najbardziej dotyka Rosję, to znaczy ataki na cele energetyczne w głębi Rosji, jest wykonaniem Ukrainy, ale za wiedzą i pomocą Ameryki.
1: Powiedział pan o dobrym i złym policjancie. Właściwie ten zły policjant czym mógł pogrozić Moskwie, czym mógł pogrozić Władimirowi Putinowi?
0: No tutaj już tony komentarzy i supozycji padły, co mógł powiedzieć szef CIA. Generalnie biorąc, wynika z sumy tych wszystkich domysłów i spekulacji, że to musiało być powiedzenie, że reakcja będzie zdecydowana i natychmiastowa, jeżeli by Rosja odważyła się zaatakować NATO.
1: No, czyli to jest dla nas właściwie dobra informacja. By często i teraz na zakończenie rozmowy również zajrzyjmy do tego budżetu europejskiego. Jakieś ma kłopoty pani szefowa Komisji Europejskiej ze skonstruowaniem budżetu na następne lata?
0: Od 9 września, czyli jutro. Tak? Jutro przyjeżdża do Warszawy Antonio Costa, szef Rady Europejskiej, który dokonuje objazdu wszystkich stolic unijnych, bo to się rozstrzyga, to jest osiągnięcie zgody na dzisiaj wydaje się niemożliwe, bo stanowiska są tak przeciwstawne w sprawie siedmioletniego budżetu. Jest w rękach prezydencji irlandzkiej i szefa Rady Europejskiej. I on objeżdża wszystkie stolice i chyba się utwierdza w tym, że stanowiska są przeciwstawne, chociaż ambicje są takie, żeby zatwierdzić ten budżet na szczycie unijnym teraz w październiku, najdalej w grudniu, do końca 26 roku, ażeby uniknąć tej serii wyborów, bo wtedy układ sił politycznych i konstelacje mogą się tak zmienić, że tak jak teraz jest to skrajnie, skrajnie trudne, to osiągnięcie porozumienia potem może być niedobre, niemożliwe całkiem. Ja tutaj nadmienię, że gdyby zamiast rozstrzygnięcia było prowizorium budżetowe, bo to przewiduje prawo Unii Europejskiej, to Polska mogłaby się tylko ucieszyć, ponieważ stary budżet jest co do liczb i proporcji dużo lepszy. Ale najbardziej groźne, co jest w tym nowym budżecie, to jest to, że tam jest przekonująca warunkowość, która dotyczy wszystkich funduszy i ona jest wzmocniana i rozszerzona względem tego, co dotąd, czyli mechanizmy szantażu i presji mogły być dużo większe. Już samo to oznacza poważną zmianę ustrojową i nową władzę w rękach Brukseli, większą niż ta, co jej doświadczyliśmy. I to wystarczy, żeby nie życzyć powodzenia tym rozmowom budżetowym.
1: Jest jeszcze jedna ambicja prezydencji irlandzkiej, mianowicie uporządkować system ETS-u. Tam też są jakieś gorące dyskusje w Dublinie na ten temat. Coś o tym wiemy?
0: Niewiele wiemy, dlatego, bo tutaj jest twierdza Zielonego Ładu w Brukseli i margines manewru w tej materii jest bardzo, bardzo niewielki. Natomiast jeszcze jedna batalia, dodam do tej pańskiej listy, mianowicie pomysł niemiecki, żeby zlikwidować unijną dyplomację, bo im się bardzo nie podoba twardo antyrosyjska pani Kallas i chcieliby wcielić IES, czyli Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, która jest osobną instytucją, dużo bardziej zależną od rządów niż dużo bardziej autonomiczna Komisja Europejska, do tejżeż. I wtedy pani von der Leyen, pani Kallas by podlegała pani von der Leyen. I tutaj jest ogromna burza w Brukseli. To jest chyba najbardziej w tej chwili gorący temat, czy likwidować, czy rzeczywiście dokonywać takiej ustrojowej, ogromnej, przepraszam, przewałki. Ale Niemcy idą tutaj twardo, pytanie, czy wydaje mi się, że nie uda im się to. Ale już jeden sukces nastąpił, mianowicie powstrzymali plany pani Kallas, jeśli chodzi o publikację raportu na temat polityki bezpieczeństwa.
1: Czyli tego raportu nie będzie. Tam jeszcze w tle jest taka myśl, żeby też państwa suwerenne zrezygnowały z własnej polityki zagranicznej, bo po co 27 polityk, skoro może być jedna wspólna europejska pod dyktando pani von der Leyen?
0: 11 państw podpisuje się pod pomysłem zlikwidowania prawa weta, czyli zasady jednomyślności w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Nic nowego, ponieważ to zostało zaprogramowane wręcz w przegłosowanym przez parlament projekcie nowego traktatu 3 lata temu. Natomiast to pojawia się znowu. Stąd sądzę, że zwolennicy tego, a to jest cała centrolewa strona i ci wielcy starej Unii znają zasadę, że kropla drąży kamień. Idzie to całkiem w poprzek tych tendencji w kierunku podkreślania suwerenności państw narodowych, które w tej chwili się dzieją w polityce europejskiej skręcającej w prawo.
1: Ciąg dalszy w czasie następnej rozmowy z panem doktorem Jackiem Saryuszem Wolskim
0: nastąpi.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Pan Jacek Saryusz Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, był gościem Poranka Wnet na zegarku naszym i państwa w domu, na budzikach, na innych zegarkach, na telefonach komórkowych, w komputerach. Ta sama godzina 7:31 i o tej godzinie połączymy się z Kijowem.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet. Wojna na Ukrainie.
1: Już w porannych wiadomościach Radia Wnet słyszeliśmy o kolejnym balistycznym ataku na Kijów. Dmytro Antoniuk przy telefonie. Dzień dobry, Dmytro.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie. No nic dziwnego, że nastąpił ten atak, skoro Putin tak łaskawo pozwolił nam mieć 2,5 dni spokoju. No a akurat wtedy, kiedy Amerykanie już przekroczyli granicę ukraińską, no już zaczęło się w Kijowie, bo podkreślam, oprócz Kijowa inne regiony ukraińskie byli non-stop ostrzeliwane w te dni, kiedy przedstawicieli Trumpa byli w Kijowie, czyli dochodziło do ostrzałów Odessy, obwodu Dniepropetrowskiego, Charkowa, Zaporoża, są ranni i zabici tam ludzi, byli ranni i zabici ludzi i dzisiejszy atak na Kijów też jest jednym z najtragiczniejszych. Też są ofiary, są zniszczenia w budynkach mieszkalnych kijowskich. Ponad 10 rakiet balistycznych uderzyło Kijów, jeżeli się nie mylę, 13 lub 15, ale oprócz tego też rakiety maniewrujące zaatakowały Ukrainę i drony różnych typów w tym. Także my wróciliśmy do, niestety, takiej normalności wojskowej, wojennej, do której zwykliśmy już przez ostatni czas. Także Kijów znów dzisiaj z okna też to widać było u mnie.
1: Właśnie,
2: gdzieś trafiono.
1: Jak daleko tak. Od twojego domu i czy ty po prostu słyszysz, jak lecą te rakiety, słyszysz, jak trafiają w cele w Kijowie?
2: Jeżeli słyszysz, jak smutne my tutaj żartujemy, jeżeli słyszysz, jak leci rakieta, to jest ostatnie, co słyszysz w swoim życiu. Więc na szczęście ja nie słyszałem, jak lecieli rakiety, tylko słyszałem oczywiście ich eksplozje, liczne eksplozje w Kijowie, bo to jest balistyka, czyli oprócz broni jądrowej, to jest najpotężniejsza w ogóle broń, którą posiada Rosja. Mam nadzieję, że za jakiś czas Ukraina też będzie mogła zaatakować na odwet Rosję już własną balistyką. Zobaczymy, co będzie w takim razie dalej.
1: Bo też był atak wojsk ukraińskich na rafinerię rosyjską. Były te zdjęcia dużej rafinerii, która płonęła, ale porozmawiajmy chwilę o tych rozmowach, bo delegacja amerykańska z Moskwy przez Rzeszów przyleciała do Kijowa. Tam było jeszcze 3 przedstawicieli Unii Europejskiej. Poważnie traktujesz rozmowy? Czy one mogą doprowadzić do jakiegoś szczęśliwego finału?
2: Nie, nikt w Ukrainie tak nie myśli, chociaż trzeba podkreślić, że ta wizyta i w ogóle ta wizyta do Moskwy i do Kijowa przedstawicieli Trumpa była już przygotowywana na lepszym i na większym szczeblu, ponieważ też byli przedstawicieli rządu, już bezpośrednio rządu amerykańskiego, czyli ludzie, które odpowiadają za na przykład sankcje wobec Rosji, to jest ważne. Także my możemy sobie domyśleć, że ci ludzie z administracji amerykańskiej mówili być może Putinowi, że prowadzenie nadal tej wojny będzie bardzo drogo kosztować Putinowi. Tak my domniemamy, tak my chcemy, żeby tak było, ale być może było wcale wręcz przeciwnie. Być może Amerykanie mówili, że my jesteśmy gotowi znieść te sankcje i jeżeli Putin zaprzestanie z tą wojną też. No ale Putin z tą wojną nie zaprzestał i no ta wizyta Witkowa i Kushnera do Kijowa, no cóż, my jesteśmy wdzięczni przede wszystkim za to, że w Kijowie przez cały ten czas tej wizyty było cicho. To za to my naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, czyli wyspaliśmy chociażby w te nocy i dni.
1: Halo?
2: Tak, tak.
1: Przespaliśmy te noce i za to jesteśmy wdzięczni, ale powiedzmy, czy cokolwiek leży na stole, czy gdzieś jest jakieś zbliżenie jakiegokolwiek stanowiska w jakiejkolwiek sprawie?
2: Nie, w ogóle nic nie leży na stole, ponieważ Putin nadal ma swój ultimatum, mówiący o tym, że Ukraina musi po prostu skapitulować i oddać to, co ona posiada na Donbasie, co najmniej, bo pamiętamy, że Putin zapisał do Konstytucji Rosyjskiej też obwody zaporożski, chersoński, który całkowicie też nie ma w swoim posiadaniu. A my z kolei, Ukraina, nie poddaje się po prostu. My nie przystajemy na taki ultimatum i nie idziemy na wymogi w kapitulacji. Więc wojna, jak już było mówiono w Kijowie po tym spotkaniu z przedstawicielami Trumpa, my tutaj uważamy, że wojna potrwa co najmniej do zimy tego bieżącego roku. A tak naprawdę, myśląc już bardziej obiektywniej, myślę, że ta wojna na pewno potrwa co najmniej do wiosny, a być może i do lata roku przyszłego.
1: To jeszcze powiedzmy słowo na temat ataku na siedzibę SBU w samym centrum Kijowa. Jakie są zniszczenia, jakie są konsekwencje i jaka jest reakcja Kijowa?
2: Zniszczenia niestety są potężne, bo zniszczono, zawaliło się co najmniej dwa piętra. Wtrafiono też w gabinet przewodniczącego w SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Na szczęście samego jego nie było w gabinecie, czyli on nie został ranny lub zabity. Ale zniszczenia wokół też są potężne, bo przyleciała ta nowa chyba, ja jeszcze tak naprawdę nie mam informacji o tym, co to było, co to uderzyło w budynek SBU w samym centrum Kijowa, niedaleko, za 50, za 70 metrów od Świętej Sofii, od Złotej Bramy. Być może to była rakieta maniewrująca, bo uważam, że nowe typy tych geraniów to są akurat tymi rakietami maniewrującymi, bo oni mają te silniki reaktywne. Więc są zniszczenia na terenie Świętej Sofii kolejne, niestety, którymi winowajcami są Rosjanie oczywiście. No i zniszczono sporo budynków, uszkodzono sporo budynków wokół budynku SBU, nie mówiąc już, powtórzę, o samych poważnych uszkodzeniach samego tego budynku.
1: Reakcja Kijowa była jaka?
2: Reakcja Kijowa, reakcja Zelenskiego była taka, że my przygotowujemy odwet teraz jesteśmy w trakcie tego przygotowywania. Wiem, że dzisiaj w nocy doszło do ataku Moskwy leciały ukraińskie drony na Moskwę. Jeszcze nie posiadam szczegółów, nie mam informacji, czy udało nam się coś tam uszkodzić, ale zobaczymy. Myślę, że raczej to nie będzie taki odwet w postaci takiej rakiety ukraińskiej, na przykład Flamingo, która przyleci gdzieś w centrum Moskwy. Myślę, że dojdzie do czegoś innego. Pamiętamy, jak była na przykład operacja Pajączyna, podczas której zniszczyliśmy strategiczne samoloty lotnictwa rosyjskiego, które mogą nieść broń atomową. No, oczekuję ja osobiście czegoś podobnego.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Nie wiem, Dmytro, czy jak byłeś w Warszawie, miałeś okazję poznać Joannę Rawik?
2: Nie, niestety nie miałem takiej okazji.
1: To już takiej okazji mieć nie będzie. Dzisiaj o godzinie 13 żegnamy na Powązkach Wojskowych Joannę Rawik w twoim imieniu, Dmytro, również, bo wszyscy spotkaliśmy się w jednej rozgłośni radiowej, która nazywa się Radio Wnet. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję wzajemnie i miłego, spokojnego dnia.
1: I tobie również. Posłuchamy teraz piosenki śpiewanej oczywiście przez Joannę Rawik, Gdy płoną róże.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A nawet teraz robimy dwa radia, bo jest i Radio Wnet, i Radio Debata. Aleksandra Fedorska po drugiej stronie. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu.
1: A ja patrzę na zdjęcie, pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trójka z AfD. Zna pani trójkę liderów Alternatywy dla Niemiec?
2: Tak, i śledziłam wczoraj ich wystąpienie medialne, głośna, no muszę powiedzieć, ekstra zrobiona konferencja prasowa. Tego Niemcy długo nie widzieli. To było śmiałe, to było co nieco zadziorne, ale już widzimy podział ról. Ten młody Ulrich Siegmund, który wygrał w Saksonii-Anhalt, wygrał spektakularnie. Wygrał między innymi swoją osobą, tym uśmiechem, tą lekkością, którą po prostu ten młody polityk ma. Alice Weidel prezentowała się jako bardzo kompetentna gospodarczo, bo bardzo dużo mówiła o gospodarce. Między innymi powiedziała Niemcom, że zbankrutowali, że kraj jest plajte. Zadłużony, skończony ekonomicznie kraj, tak im wczoraj powiedziała. A ten trzeci pan w okularach, ten Tino Kupala, on jest szykowany jako właśnie taki, powiedziałabym, po prostu dobry zarządca tej partii. I jako taki dobrze zgrany zespół tej trójki wczoraj wystąpili przed niemiecką prasą, a są pod strasznym obstrzałem. Tam wczoraj padały ostre słowa, oni się wybronili, ale wybronili się do przodu. Wybronili się atakiem. I to był szalony kontrast, jak potem o 13:30 taki zmarniały słabeusz Friedrich Merz i ten jego Sven Schulze z Hadecji wystąpili głowy do dołu. To było tak marne, tak nędzne już, w ogóle w takim właśnie swoim wizerunkowym, medialnym odbiorze. No trzeba powiedzieć, że AfD tymi wyborami nabrała niesamowitego takiej wiary w siebie. To aż biło wczoraj z ekranu. Natomiast Friedrich Merz, on już i tak jest, no już to są oczywiście, to nie jest jego złoty czas, to już jest upadek, ale wczoraj jeszcze to podkreślił. To było bardzo marne. Mówił o tym, że Elon Musk, że Putin, że wojna, że no wszyscy źli, no.
1: A nie mówił Goldman Sachs 6 lat w Chinach, bo tyle pani Alice spędziła w Chinach. Jest osobą, która chyba w Polsce nie mogłaby być jednym z przywódców prawicy, no bo jest i lesbijką, i osobą, która żyje w związku z panią ze Sri Lanki. Taki to jest związek, wychowują dwójkę dzieci. A jaki jest ten zwycięzca, ten młody zwycięzca? Kto to jest w ogóle? Kim jest? Jakie ma wykształcenie? Czy ma rodzinę? Kim jest ten człowiek?
2: A to jest człowiek, który budował swoją pozycję tam w Saksonii-Anhalt. Bo musimy powiedzieć, że to jest bardzo szczególny land. To jest land wschodni, to jest land ubogi, gospodarczo bez znaczenia właściwie, ale oczywiście ciekawy dla takiego młodego człowieka. Ulrich Siegmund ma mniej więcej 35 lat, mimo swoich tutaj takich ładnych, siwych włosów. Ma pewną lekkość w kontakcie z ludźmi, a tego jak zawsze odwiecznie prawicy brakuje. On ma właściwie takie podejście do ludzi jak taki miły, młody, fajny, zielony. On jest udaną mieszanką lub, jak to się w Niemczech jemu tutaj mówi się, że on po prostu mógłby być także efektem udanego marketingu, bo z zawodu jest marketingowcem, sprzedawcą. I on po prostu bardzo umiejętnie się sprzedaje. Ja mam jednak pewne zastrzeżenia, bo ja go śledzę tak od roku. Jego kampania jest bardzo długa i ja muszę powiedzieć, że on faktycznie, to nie można całkiem się tego nauczyć, czy przez jakieś agencje PR się nauczyć kontaktu z ludźmi, a on akurat ten dar ma. To było widać już, jak on jeszcze jako początkujący stał na małych ryneczkach i podchodził do ludzi i z nimi rozmawiał. On to po prostu umie i myślę, że w tym landzie, w Saksonii-Anhalt ma swoją przyszłość. Czy on ma przyszłość, on jako osoba w Berlinie, to mam zastrzeżenia. Za młody, jeszcze za mało, prawda, dojrzały w tych politycznych, ale tu na pierwszy plan, tak jak pan powiedział, Alice Weidel. Kwestie jej życia prywatnego w Niemczech nikogo nie obchodzą. Ona też obchodzi się ze swoim życiem prywatnym w sposób dyskretny, co chodzi o publiczność, tak? To znaczy opinię publiczną. Ona mówi o tym, jak jest w jej życiu, ale nie eksponuje tej sytuacji. Całkiem inaczej, jak to wyglądało wcześniej z Guido Westerwelle. Może państwo sobie przypominają, to był minister spraw zagranicznych jeszcze w okresie pani Merkel, wczesnym okresie kanclerz Merkel. I tu też doszło właśnie do takiej ekspozycji jakby życia prywatnego. W przypadku Alice Weidel tak nie jest. I to nie jest w Niemczech jakąś sensacją, czy to właściwie dla nikogo nie jest to już tematem.
1: Ale
2: nikt też nie było.
1: Powiedziała pani, że dużo pani Alice Weigel poświęciła w swoim wystąpieniu ekonomii, bo jest też doktorem ekonomii, czyli jest osobą, która pracowała, nie wiem czy z Mercem, bo nie pamiętam czy Merc w którym banku pracował, czy to był BlackRock, czy to był Goldman Sachs, BlackRock, Merc, BlackRock, ale pani Alice Goldman Sachs tam poznała kulisy wielkich finansów, więc na tym też się zna, 6 lat w Chinach. Też nie byle co, w banku chińskim.
2: Nie mówiła o Chinach, mówiła raczej o USA. A to, co jest teraz bardzo ważne i to, co kanclerz z Niemcami nie debatuje, to jest problem zadłużenia. To zadłużenie faktycznie może przekroczyć niemieckie możliwości. My mówimy tu o bilionie euro. Tą decyzję podjął kanclerz Merz. Bardzo kontrowersyjna decyzja, ponieważ stawia Niemcy w jednym szeregu z krajami no maksymalnie zadłużonymi, jak Francja, Włochy. Niemcy słynęły przecież z tego, że nie są zadłużone, że mają taki solidny budżet, że podchodzą do polityki, czy to monetarnej, czy budżetowej, solidnie. I tego już nie ma. Ona to wczoraj Niemcom pokazała. I ona powiedziała im w twarz 2 razy, czy nawet 3 razy to powtórzyła, że ten kraj jest pleite. Pleite. Ona wytłumaczyła też dlaczego, że ma to związek z oprocentowaniem tego długu. Te procenty, to oprocentowanie wzrasta i może się wymsknąć spod kontroli, że oni teraz są zdani na ocenę tych agencji ratingowych. I to się może szybko zmienić w dół i że już dochodzi do eksplozji kosztów obsługiwania niemieckiego długu. To są takie prawdy i rzeczywistości, które nie były nigdy z Niemcami omawiane. Ten dług, tak to mówi Merz, ma służyć do tego, że Niemcy się odbiją gospodarczo, z powrotem powrócą jakby do swojej siły. On zawsze mówi o tym, że to jest dług, który ma ruszyć koniunkturę. On nie rozmawia o kosztach i o problemach związanych z tym długiem, a on, decyzja Merca o zadłużeniu się na taką skalę nie pociąga tylko Niemcy w dół, pociąga całą Europę, całą strefę euro w dół. Oto cały wolumin zadłużenia całej strefy euro, no, wielokrotnie powiększyło. Więc to jest problem ogólnoeuropejski, to jest problem niemiecki. Ona o tym mówi drastycznie, ostro, ale bardzo kompetentnie to wczoraj wytłumaczyła. Myślę, że w ten sposób jeszcze dotychczas o tym długu z Niemcami nie rozmawiano. To było umiejętne, bo ona, wiadomo, że ten występ wczoraj, ta konferencja prasowa, ona była ideologicznie naładowana. dziennikarze chcieli prowokować. Oni byli głodni, prawda, pewnych ostrych wypowiedzi, jakiegoś radykalizmu. A Alice Weidel umiejętnie udusiła to swoją kompetencją gospodarczą. Ona była bardzo umiarkowana i ideologicznie. Ona była po prostu dobrym ekonomistą. No i to była ta konferencja prasowa. Powinniśmy ją dobrze przeanalizować. Ja to zrobię dzisiaj w moim przeglądzie prasy, bo ona nam daje dużo do myślenia.
1: Była tam też kwestie rosyjskie, wojny na Ukrainie, migracji. Te wszystkie kwestie, o których mówiła AfD, były poruszane.
2: Mniej poruszane, no bo to są już kwestie, które wielokrotnie były tematem. Raczej w ramach konferencji prasowej niemieckiego rządu, ona się odbyła krótko potem, no i

0: co z tego?
1: No to jest miód dla niemieckiej duszy, tak. No dlatego to AfD jest złe, bo Elon Musk ich popiera. Dlatego są źli, bo Elon Musk jest zły, bo Ameryka jest zła. No to jest ta niemiecka, antyamerykańska dusza. Tak zaczął Friedrich Merz i ciągnął ten temat, tam parokrotnie powracał, że też na Kremlu wszyscy się cieszą, że wojna, że on obroni Zachód. On obroni konstytucję, on nie pozwoli, żeby dalej to się rozszerzało z AfD, ale to było takie słabe, takie słabe.
0: No ale wiemy, że mimo sukcesu AfD nie stworzy rządu.
1: Jeszcze ukażę. Jest wiele możliwości. Mogą być posłowie chadecji, którzy po prostu zmienią front. Tak może być.
0: Mówimy
1: tego nie należy wykluczyć.
0: O rządzie lokalnym oczywiście teraz mówimy.
1: Landowym.
0: Tak jest.
1: My mówimy teraz cały czas, i to trzeba zaznaczyć, bo w Polsce są takie nieporozumienia, co chodzi o to. Niemcy jako kraj federalny składają się z 16 landów. Te landy mają swoje parlamenty, ale ograniczone kompetencje. Właściwie te kompetencje, takie całościowe kompetencje, to szkolnictwo i policja. Tak, poza tym te kompetencje są umiarkowane. Te wszystkie landy biorą udział w rządzeniu tego państwa za pomocą drugiej izby, tak zwanej Rady Federalnej. I tam byłby to kłopot, jeśli by był właśnie taki nieobliczalny land. To jako taki całokształt. I Saksonia-Anhalt nie jest kimś, kto zdecyduje o czymkolwiek. To nie jest land decydujący, to nie jest silny land. Ale teraz wracając do tych posłów. Może być tak, że w gronie chadeków są sympatyzanci AfD. Tego nie można wykluczyć. I jest jeszcze na lewym skrzydle, bo w Saksonii-Anhalt nie wygrało prawe skrzydło, wygrało także lewe. To właśnie pokazuje, że Niemcy coraz bardziej polaryzują, to jest za mało powiedziane. To jest radykalizacja na obu skrzydłach. Po lewej stronie, wielkie zaskoczenie, wygrał sojusz Sary Wagenknecht. Sara Wagenknecht to wielka dama niemieckiej lewicy, kobieta z szałową, można powiedzieć, ambicją, wolą do władzy. Taki lewicowy potworek, można powiedzieć. Kiedyś się Die Linke ją pozbyła, bo ta pani była za drastyczna i ona sobie zrobiła własną partię. Wyglądało to tak, jakby mogło to się nie udać, ale teraz się udało. I ona zdecyduje, jej decyzja będzie tu ważna. Jeśli ona poprze, wystarczy tylko, że poprze. Wystarczy, że umówią się na jakieś porozumienie. To AfD będzie rządziła w tym landzie. Wszystko zależy od jej 5 posłów. No bo w tym składzie 83 posłów zasiada w Landtagu, tak? Więc potrzeba na większość 42. AfD posiada 39, a to BSW, tej właśnie lewicowej, królowej Niemiec, na lewicy jest ona taką właśnie silną osobowością, oni mają 5 posłów. To znaczy, że jeśli ona o tym tak zdecyduje, żeby poprzeć AfD, a to nie jest wykluczone, bo ona już do nich oczko puszczała, nieraz.
0: Zobaczymy, jedno oczko na maroczko, takie było kiedyś przysłowie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Pa.
0: Radio Debata. Aleksandra Fedorska była gościem Poranka Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Radio Wnet.

robi, poliże jeszcze dłoń i łapkę miękką poda, a gdy otworzy pysk, to tylko tak dla śmiechu, zbyt młody, aby gryzł.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Paweł Jabłoński, poseł Rozwój Plus, jest gościem Poranka wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: No, poprawnie powiedziałem. RP, tak. RP Rozwój Plus, bo będzie
2: tak się nazywa nasz klub parlamentarny.
1: A kiedy będzie partia?
2: Jeszcze nie mamy dokładnej decyzji, natomiast pracujemy w tej chwili nad rozwojem stowarzyszenia, nad tymi wydarzeniami programowymi, które będą we wrześniu, w październiku.
1: No jak to jest w systemie prawnym Polski? Stowarzyszenie może startować do parlamentu, czy musi być partia polityczna?
2: Do parlamentu nie startują tak naprawdę nawet partie, tylko startują komitety wyborcze. Są partyjne lub komitety wyborców, tak się to nazywa. No i partia ma trochę łatwiej, jeśli chodzi o start. Poza tym partia po uzyskaniu określonego wyniku wyborczego kwalifikuje się do subwencji z budżetu państwa. Więc partia jest takim narzędziem, które jest po prostu w polityce najbardziej adekwatne do tego, żeby walczyć o głosy wyborców.
1: Czyli co, po powstanie partia Mateusza Morawieckiego?
2: Taki mamy plan.
1: Kiedy?
2: Pewnie w najbliższych tygodniach będziemy trochę więcej na ten temat mówili i ogłaszali.
1: Jaka będzie charakterystyka tej partii?
2: Myślę, że jak ktoś obserwuje to, co działo się przez ostatnie półtora miesiąca, to widzi, jakie są podobieństwa i różnice między Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus. Na pewno się zgadzamy, mam taką nadzieję przynajmniej, co do zasadniczego celu, że jest nim odsunięcie od władzy tego fatalnego rządu. I zdecydowana większość kolegów z PiS-u uważa podobnie. Niektórzy tam próbują się skupiać na jakichś wojenkach wewnętrznych, wewnątrz opozycji, ale to jest jednak zdecydowana mniejszość i to mnie cieszy. Natomiast są pewne różnice co do narzędzi, co do sposobu komunikacji. My uważamy, że zbytnie próby kopiowania przekazów takich ultraradykalnych, kopiowanie przekazów na przykład Grzegorza Brauna, to nie jest sposób na zwiększanie poparcia wyborczego i my na przykład nie będziemy tego robili.
1: Ale co, pana zdaniem sobie Jarosław Kaczyński kopiuje przekazy Grzegorza Brauna?
2: Sam Jarosław Kaczyński nie, ale w Prawie i Sprawiedliwości na pewno jest taka grupa, która uważa, że należy to robić, należy bardziej radykalizować przekaz. Parę takich sygnałów mieliśmy jeszcze w poprzednich miesiącach. No, wczoraj widziałem, że była nowa konwencja programowa, którą nazwano Przebudzenie, tak? No, już tam nazwą, ale jeśli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość planuje na najbliższe tygodnie kolejne wydarzenia programowe, dyskusje, to ja się z tego bardzo cieszę i mam wrażenie, że troszeczkę też to rozstanie z nami trochę może zmobilizowało część kolegów w PiS-ie do jakiejś refleksji. Jeśli tak, to bardzo dobrze.
1: No, czyli to już jest rozstanie, ale czy nie ma tego niepokoju? Albo może inaczej, po co niepokoju, kiedy można pozytywnie? Na jaki wynik, myśli pan, może liczyć partia, która powstanie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus?
2: Będziemy walczyli o to, żeby
1: był jak najlepszy.
2: Tak,
1: ale tak realistycznie, sukces to jest 12% czy 38%?
2: Realnie patrząc, jak się spojrzy też na historię tego rodzaju ruchów politycznych, to były, już znowu w dużym uproszczeniu, dwa sposoby ich powstawania. Były ruchy polityczne, które były tworzone de facto odgórnie, ale przedstawiane jako nowa siła. Były takie ruchy jak Polska 2050, jak Wiosna Roberta Biedronia, Ruch Palikota. To się zaczynało zwykle od takiego nagłego startu, wielka konwencja, ludzie zupełnie gdzieś tam niby z zewnątrz, ale w praktyce oczywiście miało to służyć utrzymaniu władzy przez partie establishmentowe. Były natomiast też takie przypadki, które trochę w odmienny sposób powstawały i takim przypadkiem było samo Prawo i Sprawiedliwość. 20 kilka lat temu z AWS-u powstało Prawo i Sprawiedliwość, równolegle niemalże z tym, jak powstawała Platforma Obywatelska wtedy z Unii Wolności i mniejszej części AWS-u. No i wtedy również Prawo i Sprawiedliwość zaczynało od takich wyników na poziomie 6-7, w pierwszych wyborach miało chyba 8,7%, czy 8,9, jakiś mniej więcej taki był ten wynik.
1: Mówimy o 2001 roku.
2: I myślę, że to jest taki wynik, na który będziemy patrzyli pewnie chcąc go przeskoczyć. Ja nie będę teraz mówił, na pewno zdobędziemy 20%, na pewno zdobędziemy 25 albo 38. Byłoby bardzo dobrze, gdyby nam się udało. No ale realnie patrząc, będzie to bardzo trudne zadanie. Ale walka o to, żeby to było więcej niż 9, więcej niż 10, o to, żeby to było kilkanaście procent, myślę, że to jest absolutnie w naszym zasięgu, tylko musimy po prostu dalej bardzo ciężko pracować.
1: No dobrze, ale w takich wśród publicystów zdania są rozbieżne, ale jedno z tych zdań dotyczy tego, że partia, którą tworzy Mateusz Morawiecki, jest partią, która może stworzyć koalicję i na lewo, i na prawo. Pan się z tym zgadza, czy nie? Czy tak jest?
2: Nie, nie zgadzam się z tym, ponieważ...
1: Tylko na prawo?
2: Ponieważ...
1: A gdy będzie układ partyjny taki, że z prawej strony można będzie stworzyć tylko rząd z Grzegorzem Braunem, okaże się, że nie można stworzyć z Grzegorzem Braunem i z tym, a po lewej stronie będzie można z koalicją, to nie będzie rządu wtedy?
2: Wtedy będzie prawdopodobnie mechanizm przedterminowych wyborów wykorzystany. To jest zresztą plan Donalda Tuska. Proszę zwrócić uwagę, że on celowo polaryzuje emocje wokół kilku tematów. W ostatnich dniach to była czy tam zonda krypto, czy wczoraj, czy przedwczoraj AfD, ale on polaryzuje te emocje bardzo mocno także wokół tematu Ukrainy. Dlaczego on to robi? Otóż robi to dlatego, że wie, że rozkręcanie tych emocji napędza zwolenników Braunowi. Po co Tusk napędza zwolenników Braunowi? Ktoś zapyta. Otóż po to, że jeśli Braun uzyska taki wynik, że bez niego nie będzie się dało stworzyć rządu, no to albo powstanie jakiś rząd, który będzie totalnie niestabilny, bo wiem, że część kolegów w PiS-ie to by nawet na coś takiego się zgodziła, ale myślę, że Jarosław Kaczyński już na przykład niespecjalnie chętnie. No albo właśnie nie powstanie żaden rząd. I wtedy Donald Tusk powie, no zobaczcie, ja rządziłem tak, że tam, prawda, krytykowaliście mnie, nie było super, no ale przynajmniej była jakaś stabilność, robimy nowe wybory i Platforma będzie wtedy starała się poprawić swój wynik. Myślę, że taki jest ten plan, de facto plan B, no bo planem A zawsze jest zwycięstwo, ale myślę, że Tusk wie, że ten jego plan A jest, są bardzo małe szanse. Więc do tego on dąży. Ja ze swojej strony kompletnie sobie nie wyobrażam, żebyśmy byli w koalicji z Grzegorzem Braunem, człowiekiem, który, przypominam, że chciał powiesić, i to w sensie absolutnie dosłownym, kilku naszych ministrów jeszcze z poprzedniego rządu, więc jak możemy być w koalicji z kimś, kto chce nas powiesić? No to jest troszeczkę już nawet na takim czysto logicznym poziomie niemożliwe.
1: To prawda. Bardziej retoryka niż cokolwiek innego ze strony Grzegorza Brauna. No dobrze, ale to teraz już nie partyjnie, tylko o panu Berku, czyli potencjalny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a pan zaskarżył, czy zgłosił do CBA, że co?
2: Że mamy poważny problem z dokumentami, bo jeżeli pan Berek rzeczywiście wykonywał zawód radcy prawnego, dosłownie tak jest napisane w ustawie, trzeba wykonywać zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Nie być wpisanym na listę radców prawnych, tylko wykonywać zawód radcy prawnego. Tymczasem pan Maciej Berek przez ostatnie 29 lat, jeśli dobrze policzyłem, od momentu, kiedy pierwsze informacje się pojawiają w 97 roku, zaczynał karierę w Kancelarii Senatu, potem pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, pracował dla poprzedniego rządu Donalda Tuska, był szefem Rządowego Centrum Legislacji, pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potem wrócił do NIK-u, wrócił do Kancelarii Senatu. Przez jeden rok miał otwartą kancelarię radcy prawnego, no a potem znowu wszedł do rządu i został ministrem. W toku kontroli poselskiej zapytałem wszystkie te instytucje, czy pan Berek był zatrudniony jako radca prawny. No i żadna z tych instytucji nie potwierdziła tego, a zdecydowana większość zaprzeczyła. Powiedziała, nie był radcą prawnym. Był na przykład w NIK-u, był doradcą prawnym, ale to nie jest to samo, co radca prawny, tak mi pisze NIK, bo tak jest, rzeczywiście to jest trochę inny typ pracy, inny typ stanowiska. No, pan Berek mówi, ale ja mam tu wpis na listę i to wystarcza, a poza tym ja mogłem zawierać takie indywidualne umowy z klientami, a nawet jak robiłem w tym czasie co innego. I to jest prawda, mógł. No tylko, że jeśli je zawierał, to po pierwsze ma obowiązek informowania swoich pracodawców, uzyskiwania zgody na takie umowy. On uzyskiwał w tym czasie zgody na inne umowy. Na przykład prowadził zajęcia dydaktyczne,
1: szkolenia. Bo to wszystko pan sprawdził.
2: To wszystko są oficjalne odpowiedzi instytucji. Ja prowadziłem tą kontrolę poselską od połowy sierpnia, kiedy pan premier Tusk ogłosił, że pan Berek będzie tym kandydatem. No wtedy ja wysłałem te pismo i one zaczęły do mnie spływać właśnie na początku września. Przedstawiłem to wszystko, zachęcam każdego z naszych słuchaczy, strona berek-fakty.pl. Tam jest wszystko pozbierane, wszystkie dokumenty są do pobrania, ze wszystkim się można zapoznać. No i teraz, do czego doszliśmy? Jeżeli pan Maciej Berek twierdzi, że w tym samym czasie, kiedy był ministrem u pana Tuska, był szefem RCL-u, był dyrektorem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w NIK-u, w Kancelarii Senatu, w tym samym czasie równolegle zawierał jakieś umowy, no to gdzie on je zgłosił? Dlaczego nie ma wpisów w rejestrze korzyści na przykład? Dlaczego nie ma tego w oświadczeniach majątkowych? Stąd wniosek do CBA, żeby to skontrolowało, dlatego że to właśnie CBA jest organem uprawnionym do tego. Kto wie, czy się nie okaże, że zaraz ci, którzy tak pana Berka promowali, czy nie oddali mu tutaj jakiejś niedźwiedziej przysługi, bo jeśli on taką działalność prowadził, wykonywał ten zawód, tylko że no nie informując o tym nikogo, to być może naruszył ustawę, być może wręcz doszło do przestępstwa. CBA to powinno sprawdzić. No i to też oczywiście musi wpływać na decyzję o tym, czy może być zaprzysiężony.
1: Czyli to, że jest ten wniosek do CBA, to jest informacja dla prezydenta Karola Nawrockiego, że dopóki CBA nie odpowie na pana pytanie, to nie powinien podpisywać, czy nie powinien przyjąć, czy zaprzysiężenia.
2: Nie, no, panie redaktorze, ja się nie ośmielę teraz dyktować panu prezydentowi, co powinien robić. Ja wskazuję na wątpliwości prawne.
1: Ja mówię, no jeśli są wątpliwości prawne, to co oznacza?
2: No więc ja wskazuję na wątpliwości prawne, bo była taka sytuacja w 2006 roku, jeśli dobrze pamiętam, była taka pani Lidia Bagińska. Ona była wskazana przez Samoobronę wówczas jako kandydatka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Została wybrana przez Sejm. No i po wyborze okazało się, że po pierwsze były jakieś wątpliwości co do jej habilitacji, a po drugie miała jakieś negatywne dla siebie orzeczenia sądowe z czasów, kiedy była syndykiem. I ona, bo to też sprawdzałem, ona została ostatecznie zaprzysiężona przez prezydenta Kaczyńskiego, ale za chwilę potem sama zrezygnowała. No tak, taka chyba nieformalna umowa tam jakaś była. I w ten sposób sprawa została rozwiązana. Nie wiem, jak ta będzie rozwiązana. Ja szczerze mówiąc uważam, że przy braku spełnienia kryteriów formalnych prezydent tutaj nawet nie tylko, że czy powinien, czy nie powinien, uważam, że wręcz nie ma prawa takiego niespełniającego wymogów formalnych kandydata zaprzysiąc. Taki niespełniający wymogów formalnych kandydat nie powinien być przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego dopuszczony do budynku Trybunału w ogóle. Tak jest moje zdanie, no ale co się tu wydarzy, to szczerze mówiąc nie wiem. Ja się opieram na kwestiach prawnych, to też podkreślenie, bo pytał pan, czym się będzie charakteryzować prasa Rozwoju Plus. No właśnie tym, że my się opieramy przede wszystkim na analizie faktów, na takiej pracy, która nie zawsze jest jakoś tam super efektowna na samym początku, no ale mam wrażenie, że tu akurat udało się doprowadzić do tego, że opinia publiczna poznała istotne fakty. Tak staramy się działać jako Rozwój Plus.
1: No dobrze, ale to jakie konsekwencje będą dla Trybunału Konstytucyjnego? No, jest ilu? 4 sędziów niezaprzysiężonych przez którzy nie złożyli przysięgi przed prezydentem.
2: O ile się nie mylę, prezydent zaprzysiągł 3 z 7 łącznie wybranych, 4 nie zaprzysiągł, natomiast ta czwórka zrobiła coś, co im samym bardzo mocno zaszkodziło, bo oni, to nawet nie było tak, że prezydent im odmówił, tylko trwała analiza prawna okoliczności dotyczących ich wyboru. Minęły 3 tygodnie od tego wyboru. W międzyczasie była jeszcze Wielkanoc, bo to był przełom marca-kwietnia tego roku. No i ta czwórka postanowiła, że oni sobie zrobią własne zaprzysiężenie przed panem Czarzastym, przed marszałkiem Sejmu, w sali kolumnowej, w sposób nieznany ustawie. No i prezydent zrobił jedyną rzecz, jaką w tej sytuacji mógł. No, powstał ewidentnie spór kompetencyjny. Czy marszałek może tu wejść w kompetencje prezydenta i przyjąć takie ślubowanie, czy też nie może? Moim zdaniem nie może. Zdaniem prezydenta też wydaje mi się, że nie może. No ale musi to rozstrzygnąć jedyny powołany organ, czyli właśnie Trybunał Konstytucyjny. Został złożony wniosek o zbadanie tej sprawy w ramach tego przepisu, który rozstrzyga spory kompetencyjne. Wprost z Konstytucji to wynika. No i taki jest dzisiaj stan prawny. A co się wydarzy dalej? Ta sytuacja z Trybunałem jest fatalna, tak zupełnie obiektywnie mówiąc, no bo to się stało takim miejscem, kolejną izbą parlamentu. To zawsze Trybunał był w jakimś sensie tak zwanym ustawodawcą negatywnym, który usuwa ustawy z porządku prawnego, no ale dzisiaj to się staje takim miejscem, które jest po prostu kolejnym polem sporu politycznego. Trybunał nie wzbudza, nie ma w zasadzie w ogóle zaufania społecznego i to jest obiektywnie problem, bo jego konstytucyjna rola wymaga tego, żeby był szanowany i żeby jego wyroki były przestrzegane. Od ponad 2 lat rząd nie publikuje wyroków Trybunału, to przypominam, że cały czas mamy taką sytuację.
1: No dobrze, i co to dla systemu? Czy w związku z powyższym w Rozwoju Plus jest pomysł na to, żeby gdzieś uczestniczyć w powstawaniu nowej Konstytucji Rzeczpospolitej? Czy tylko przez nową Konstytucję możemy rozstrzygnąć te wszystkie problemy związane z wymiarem sprawiedliwości?
2: No nie tylko uczestniczyć, ale wręcz no, jesteśmy autorami jednej z koncepcji. Mój bardzo bliski współpracownik i wspólnik, profesor Krzysztof Szczucki, opublikował już ponad 1,5 roku temu swoje opracowanie na temat nowej konstytucji, na temat tego, w jaki sposób ta obecna wymaga naprawy. On jest tutaj bardziej radykalny niż ja. Ja nie jestem zwolennikiem uchwalania w całości od podstaw nowej konstytucji, raczej pewnie poprawek do tej obecnej, ale jesteśmy otwarci na dyskusję, dlatego że nie ma żadnych wątpliwości, że konstytucja z roku 97 jest w wielu miejscach dysfunkcyjna, jest w wielu miejscach niejasna, wprowadza dwuwładzę w pewnych obszarach. Niektórzy mówią, że powinna być egzekutywa prezydencka, niektórzy, że powinna być egzekutywa gabinetowa, rządowo, gabinetowa parlamentarna. Ja nie jestem tutaj jednoznacznie przeciwnikiem również tego ostatniego pomysłu, bo są państwa, które mają właśnie taki system gabinetowo-parlamentarny i nie najgorzej się to sprawdza, choć osobiście jestem raczej zwolennikiem systemu prezydenckiego, ale o tym trzeba dyskutować. A co do samego Trybunału, wydaje mi się, że nie ma wyjścia innego z tego kryzysu niż dokonanie jakiegoś rodzaju resetu, jakiegoś rodzaju albo wyboru na całości składu na nowo, albo pogodzenia się tych sił politycznych, które się ze sobą często nie zgadzają, że muszą zaakceptować i tych sędziów, którzy byli wybrani wcześniej, i tych, którzy są wybrani teraz. Jakiś sposób na to trzeba znaleźć, bo obecnie ta instytucja po prostu nie funkcjonuje. No przynajmniej nie tak, jak powinna.
1: No dobrze, a jaka będzie rola prezydenta Karola Nawrockiego w tych wyborach w 2027 roku?
2: Myślę, że taka, jak powinna być prezydenta, czyli głowy państwa. No, prezydent z całą pewnością jest, nie kryje tego, zwolennikiem zmiany tego rządu. Uważa, że to jest najgorszy premier w historii, o czym mówił wielokrotnie. Natomiast czy będzie bezpośrednio zaangażowany w same wybory, w poparcie określonej, czy to listy, czy koalicji? Myślę, że on sam taką decyzję podejmie w odpowiednim czasie. To też nie było do tej pory zwyczajem, żeby prezydenci angażowali się bezpośrednio w te wybory, ale mamy sytuację jednak dość wyraźnie różną od tej sprzed 4, 8, czy 12, czy 16 lat, choćby z tego względu, że mamy dużo większe rozdrobnienie partyjne, polityczne po prawej stronie. Nie ma już jednej tak silnej, hegemonicznej partii, jaką było Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w roku 23, jeszcze wtedy miało 35% poparcia, dzisiaj to jest raczej już poniżej 20%. Jest Konfederacja z około 13-15%, jest Rozwój Plus, jest partia Grzegorza Brauna, jakby na to nie patrzeć. No ja nie jestem zwolennikiem wchodzenia tutaj w koalicję z nimi, ale istnieją i są istotnym elementem sceny politycznej, więc z całą pewnością jest tutaj też rola dla prezydenta, który dzisiaj jest liderem prawicy w Polsce, nie ma do tego żadnych wątpliwości, żeby tą rolę lidera w jakiś sposób również realizował, ale myślę, że niekoniecznie tak, żeby bezpośrednio zaangażować się w tworzenie list wyborczych, bo to byłoby, podejrzewam, dość trudne.
1: To już na zakończenie może trochę plotek sejmowych. Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą, duży artykuł na temat Romana Giertycha, pomieszanie ról. Roman Giertych, jaką on rolę pełni w polskiej polityce, tak patrząc od 2000 roku?
2: Najważniejsza jego rola dzisiaj to nie jest ani rola posła, ani rola adwokata, tylko przede wszystkim rola dyrygenta tego gigantycznego chóru, tej orkiestry nienawiści, która w internecie służy interesom partii rządzącej, koalicji rządzącej. Te ruchy Silni Razem, Sieci na Wybory, które są przez Giertycha organizowane, to jest jeden wielki spektakl nienawiści przez tych ludzi urządzanych. To w zasadzie jest główny cel, dla którego Donald Tusk Giertycha do siebie wziął, bo czy to jego działania adwokackie, czy jego działania poselskie, to nie jest coś, czego nie mógłby robić nikt inny, ale akurat w tym animowaniu tego przemysłu nienawiści, to Giertych się świetnie Tuskowi sprawdza i cały czas to jest jego główna
1: rola. Ale jako adwokat, można powiedzieć, prowadzi świadków koronnych.
2: Wie pan, to jest sytuacja ciekawa, bo jakby na to nie patrzeć, żebyśmy mieli też jasność, to nie jest tak, że nie może być adwokatem będąc posłem. Ja sam jestem adwokatem będąc posłem. Natomiast są takie sytuacje, kiedy może pojawić się konflikt interesów. I ja patrzę na swój przykład. Mogę panu powiedzieć tak, że jeżeli ja mam taką sprawę, gdzie reprezentuję pracowników jednej ze spółek kolejowych, którzy są w mojej ocenie bezprawnie zwalniani z pracy, i toczy się sprawa przed Sądem Pracy, no i teraz ta spółka jest oczywiście zarządzana z nadania politycznego, jak wszystkie duże spółki kolejowe w Polsce, no ale ja nie będę teraz zamieniał tego w spektakl polityczny, nie będę chodził po Sejmie i opowiadał, że tam, prawda, minister taki czy inny jest odpowiedzialny za to i prześladuje pracowników i robił z tego sprawę politycznej. To byłoby pomieszanie ról. Co więcej, Jeżeli byłbym w takiej sytuacji jak Giertych, że najpierw przez długie, długie miesiące publicznie bym oskarżał kogoś o to, że jest szpiegiem, czy agentem rosyjskim, czy przestępcą powiązanym z mafią, czy ze służbami rosyjskimi, tak jak Giertych pisał o panu Kralu, jeszcze w maju tego roku. I teraz nagle mówi, że on to już od maja to jest jego obrońcą. To jest sytuacja, która no co najmniej każe zadawać pytania o konflikt interesów. Jeżeli rzeczywiście prawdą jest to, co mówi siostra pana Suszka, że Giertych do niej przychodził i chciał ją reprezentować przeciwko panu Kralowi, no to to jest wprost zakazane w kodeksie etyki adwokackiej, nawet w ustawie prawo o adwokaturze. I z tego, co widziałem, to adwokatura deklaruje, że będzie tą sprawę wyjaśniać. Ja w to średnio wierzę. To znaczy pewnie jakieś działania wyjaśniające będą podjęte, ale takich różnych działań wyjaśniających wobec pana Giertycha to w adwokaturze było już mnóstwo. Nigdy się to niczym konkretnym nie skończyło. Ja osobiście z Giertychem kilka spraw wygrałem. Jeszcze tam mam dwie w toku. Zobaczymy, jaki będzie ich wynik, ale to już są osobne tematy, o których myślę, że chętnie kiedyś opowiem, ale to na dłuższą rozmowę jest temat.
1: No to się umawiamy na tą dłuższą rozmowę, a teraz rzeczywiście stawiamy kropkę. Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus, był gościem poranka.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia.
0: Nocne powtórki wnet.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
3: La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar quand son boulot s'achève.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I łączymy się z Krakowem. Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Krakowa, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
1: Jak pan się czuje po tych wszystkich decyzjach sądowych, kto będzie kandydował po tym, że kandydat Konfederacji odpadł z biegu wyborczego najprawdopodobniej?
2: No właśnie, taka zaskakująca informacja. Dzisiaj tak naprawdę finalnie Komisja Miejska ma podjąć decyzję o rejestracji bądź jej braku kandydata Konfederacji. Także z tego co wiem, bo gdy komitet ma członka w ramach tej miejskiej komisji, waży się los również pani Darii Gosek-Popiołek z Lewicy. Ona jest też tam na styl, więc też nie wiadomo jak to będzie. Natomiast ja akurat jestem spokojny. Jako pierwszy kandydat złożyłem wymaganą liczbę podpisów, dwukrotnie większą niż wymagana. Jako pierwszy zostałem zarejestrowany już tak naprawdę kilkanaście dni temu, no więc skupiam się teraz na kampanii, mnie te jakby problemy nie dotyczą. A to też pokazało, że jeżeli jest dobra organizacja, jeżeli jest poparcie ludzi, jeżeli ja jako człowiek właśnie z Krakowa, z Nowej Kuty stąd, to po prostu tych problemów nie mam.
1: No dobrze, czyli teraz mamy właściwie 2 tygodnie do pierwszej tury wyborów prezydenckich.
2: Do 2,5. Ten cały tydzień, jeszcze 2 następne. Wybory odbędą się 27 sierpnia. No i więc tak, no powiem tak, no sytuacja na pewno nie jest komfortowa. Ja też wolałbym, żeby zdecydowanie te wybory rozstrzygnęły się przy urnie wyborczej, więc ja tutaj, broń Boże, nie cieszę się z tego, że ktoś wypadł, bo brakło mu kilkudziesięciu podpisów. Liczę na to, że tak naprawdę komisja zweryfikuje pozytywnie wszystkie osoby, bo też no, ja uważam, że ze względu na dobro demokracji lepiej jest, żeby po prostu większa liczba kandydatów startowała i spierajmy się na programy, na aktywność, na wiarygodność, a niekoniecznie, żeby tutaj sztuczki jakieś tam proceduralne decydowały.
1: No dobrze, jakie ma pan sztandary, z jakimi sztandarami z Nowej Huty pan ruszy w kierunku rynku krakowskiego?
2: Postulatów jest troszeczkę, bo Kraków boryka się z wieloma problemami, czy to jest choćby rynek pracy, czy taki brak ambicji zupełnie poprzednich prezydentów poprzez transport. Korki, panie redaktorze, w Warszawie są mniejsze niż w Krakowie i bilety są tańsze, przynajmniej te jednorazowe, czy też na pewien okres czasu są tańsze w Warszawie niż w Krakowie. Są też teraz w tym tygodniu rozpocząłem taki, nazwałem to tygodniem transportowym. Wczoraj mieliśmy dużą konferencję i prezentację programu dla rozwoju kolejowego Rusztu w Krakowie. Trzeba to rozwijać. Z drugiej strony w tym tygodniu będę jeszcze proponował konkretne rozwiązania inwestycyjne w kontekście budowy dróg, w kontekście rozwoju połączeń międzydzielnicowych, bo to jest coś, na czym Kraków po prostu cierpi. Władze miasta w ostatnich latach Krakowie po prostu o to nie dbały. Co więcej, wręcz wprowadzały takie ideologiczne podziały. Rowerzyści kontra samochody, kierowcy kontra piesi. Z tym trzeba skończyć. Trzeba rozwijać każdy środek transportu. Nie można wykluczać samochodów, bo to nagle stało się modną ideologią w Europie. No stąd też ja mam jednoznaczny postulat likwidacji, na razie ograniczenia strefy czystego transportu do rynku i tych kilku ulic przy samym rynku. Natomiast równocześnie mam postulat uzupełnienia sieci drogowej, tam gdzie jej po prostu nie ma, to trzeba zrobić z prostej przyczyny. Ostatnio mieliśmy wypadek śmiertelny, straszną tragedię, gdy po prostu pirat, bandyta drogowy, jadąc zbyt szybko na takiej uliczce w ramach no, osiedla, można powiedzieć, zabił 2 młodych rodziców. Dziecko cudem uniknęło śmierci, malutkie. No ale to też pokazuje jedno, że trzeba walczyć z bandytami, ale też trzeba inwestować w te główne arterie, zbiorcze drogi, by ruch nie przenosił się, by różni ludzie po prostu nie objeżdżali tych dróg osiedlowymi dróżkami do tego nieprzystosowanymi, bo to powoduje też wypadki śmiertelne. Zresztą też ten mój plan na transport jest bardzo kompleksowy. Ja chcę po prostu sprawić, by Kraków był wreszcie metropolią XXI wieku.
1: Ale dopiero to może poduszkowce należy wprowadzić, kiedyś taka była idea transportowa, ale dobrze, to jest tak, że jak zostałby pan prezydentem, no to otworzy pan szkatułę i okaże się, że w tej szkatule brak pieniędzy, że szkatuła jest pusta, że jest zadłużony Kraków. To jak to wszystko będzie można zrealizować? Bo łatwo mówić o postulatach, o drogach, kiedy ma się fortunę w kieszeni, ale fortuny prezydent Krakowa mieć nie będzie.
2: No, budżet Krakowa jest olbrzymi, to trzeba powiedzieć, że tylko w tym roku wydamy ponad 11,5 miliarda złotych. Dług oczywiście wynosi prawie 9, gdy spojrzymy na ten cały rok i poprzednie lata. Natomiast mówienie, że jakby nie ma pieniędzy, jest nieprecyzyjne, bo Kraków ma pieniądze, tylko trzeba je po prostu uczciwie i gospodarnie wydawać. Dlatego też ja tutaj w pierwszej kolejności chciałbym poszukać oszczędności, ale nie w kieszeni mieszkańców, to z tego słynął prezydent Miszalski, to znaczy nie było pieniędzy, a no to podnosił sobie podatki, strefę płatnego parkowania, wprowadzał strefę czystego transportu, bilety komunikacji miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał poszukać oszczędności w wydatkach prezydenta. To znaczy wiele wydatków jest przeznaczanych na kompletne, przepraszam za kolokwializm, głupoty. To gazetka miejska w liczbie 220 tysięcy do 2,5 miliona złotych rocznie. To jakieś umowy na konsulting i inne usługi doradcze dla znajomych z Koalicji Obywatelskiej. Gdyby się tak poszukał, zbiera, nagle się zrobi z tego kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, jak nie kilkaset milionów złotych. No z drugiej strony to jest troska o stronę dochodową, czyli chcę tutaj stworzyć w Krakowie strefę inwestycyjną. Inne miasta pokazują, że się da. W Krakowie niestety prezydenci byli bardzo mało ambitni, nie wiedzieli co robić. Ja bym chciał taką strefę zrobić, bo to będą nowe miejsca pracy dla ludzi, a z drugiej strony dla miasta nowe dochody. No więc wtedy tak naprawdę sprawimy, że będziemy mieli środki na te kluczowe rzeczy, na inwestycje.
1: Ale tam strefa inwestycyjna to jest co?
2: Mój plan jest taki, i on jest precyzyjnie wyliczony, razem z ekspertami nad tym pracowaliśmy przez dłuższy czas, stworzyć 200 hektarów gruntów specjalnej strefy ekonomicznej, no strefy gospodarczej w ramach też współpracy z spółkami strefowymi, by powstało tutaj 200 hektarów gruntów. Mamy w Krakowie taki teren i kombinatu, czyli tej huty, która jest w Nowej Hucie, i ten teren obok, tam znaczna część tego obszaru jest po prostu pusta, wolna, niewykorzystana. Tam nigdy nie będzie bloków, tam nigdy nie będzie jakichś tego typu inwestycji, bo jest teren niedostosowany do tego, ale można tworzyć fabryki, można tworzyć produkcję, można tworzyć centra badawczo-rozwojowe, no i to jest możliwe. Tylko poprzedni prezydenci też mieli podobne zamierzenia, ale no ten teren, który nawet dostosowali pod taką strefę, przeznaczali pod magazyny. No magazyny nie są szczytem ambicji krakowian. My tu chcemy produkcję, my tu chcemy niskoemisyjny przemysł, centra badawczo-rozwojowe, a na przykład Wrocław, to jest sądzę dobry przykład, pokazał, że to się da zrobić i dzisiaj wielu studentów po krakowskich uczelniach, dobrze wykształconych, wyjeżdża do Wrocławia, bo tam jest łatwiej o taką pracę w ich kierunkowym wykształceniu. Ja bym chciał, żeby oni tu zostali i pracowali w Krakowie, pracowali na rzecz swojego rozwoju, ale pracowali też na rzecz rozwoju miasta.
1: I takie są, rozumiem, główne postulaty. A jaki pan ma plan na dzisiaj?
2: Dzisiaj rozmawiam na razie z panem redaktorem. Później mam jeszcze spotkania w terenie. Także przygotowuję się na jutrzejszą konferencję prasową, bo jutro mam zamiar mówić o drogach w Krakowie, o tym wykluczaniu ideologicznym choćby ruchu samochodowego w ostatnich latach w Krakowie, strefie czystego transportu, ograniczaniu ulic tych głównych, przenoszenia ruchu na osiedlowe uliczki. Więc ta kampania moja jest naprawdę bardzo intensywna. Ja też chyba jako jedyny kandydat aż tak mocno angażuję się w kwestie programowe i tych spotkań z ludźmi. Tak naprawdę każdego dnia się spotykam. Jutro mam na przykład spotkanie w Branicach. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że w Krakowie są dalej osiedla, które nie mają chodników i kanalizacji, co powoduje, że no, na przykład rodzice boją się posłać swoje dzieci do szkoły, no, że przejedzie je samochód po prostu na drodze albo będą musiały iść rowem. W gminie zwłaszcza to jest kłopot. No więc o takie osiedla też chcę zadbać i to też jest jeden z moich postulatów, by stworzyć taki specjalny program inwestycyjny dla osiedli na obrzeżach Krakowa. O tym poprzednie władze Krakowa przeważnie zapominały. Ja jako przyszły prezydent Krakowa chcę się bardzo mocno upomnieć o właśnie o tych ludzi.
1: Będziemy oczywiście kampanię wyborczą w Krakowie śledzili, bo to jest ciekawe. Bardzo polityczna kampania, czy też bardzo miejska kampania?
2: Ona jest bardzo miejska. Ja się akurat z tego cieszę, bo ja jestem radnym miasta Krakowa 12 lat w opozycji, wcześniej do Majchrowskiego, potem do Miszalskiego, no ale znam każdą dziurę w Krakowie, problemy, sukcesy, wyzwania, które stoją, więc ja się cieszę z tego, że ta kampania jest lokalna, bo mam też dużą wiedzę, mam też bieżący kontakt z ludźmi, Mnie tak naprawdę nic tutaj nie zaskakuje. Ludzie mnie też lubią i znają, stąd też ja się z tego cieszę. Tak naprawdę pani Piątkowska jedyna próbuje tą kampanię przekierować na takie tory polityczne. Jeżeli robi konferencję, to robi z politykami przeważnie, czy to Tusk, czy Kosiniak-Kamysz, czy wczoraj poseł Kowal. No więc ona próbuje to upolityczniać. O, właśnie, była też pani Lubnauer. Ale ja się tu śmiejemy w Krakowie, że skoro kandydatka Koalicji Obywatelskiej ma mało do powiedzenia w kwestii Krakowa, no to inni politycy centralni muszą za nią mówić, jak prowadzić kampanię. No, średnio to wygląda, ale ja się tym nie zajmuję. Zajmuję się tematami krakowskimi, bo też finalnie chodzi o to, że prezydent będzie rozwijał Kraków, a nie interesował się, czy ten, czy tamten polityk tutaj przyjedzie, poklepie go po ramieniu i sobie pojedzie.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział Michał Drewniński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Boski, założyciel Towarzystwa Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu.
0: Co wydarzy się 13 września 2026 roku na Świętym Krzyżu?
1: Tego dnia wydarzy się duże spotkanie. Nazwaliśmy to Pielgrzymką Bohaterów. Spotkanie religijno-patriotyczne. Chcemy kontynuować tę nazwę sprzed 165 lat, która towarzyszyła również wówczas wielkim zgromadzeniom Polaków, którzy modlili się i błagali o wolność ojczyzny, przygotowując się także do, jak się okazało później, 2 lata do powstania styczniowego. Więc 13 września, powtórzę, Wielkie Zgromadzenie Religijno-Patriotyczne, stowarzyszeń, fundacji, grup rekonstrukcyjnych, najróżniejszych organizacji społecznych na Świętym Krzyżu, właśnie po to, żeby modlić się za poległych powstańców styczniowych, zmarłych powstańców styczniowych w tą symboliczną datę 165. rocznicy zgromadzenia z 14 września 1861 roku.
0: Co zdarzyło się 165 lat temu?
1: 165 lat temu miała miejsce, wspomniałem już, wielka manifestacja pielgrzymka, również warszawian, jak wówczas pisano w prasie, między innymi na Święty Krzyż, pielgrzymka błagalna o odzyskanie niepodległości ojczyzny, o przywrócenie praw zabranych przez zaborca, jednocześnie zgromadzenie, które formowało ducha patriotycznego wszystkich stanów wówczas zebranych, bo było i ziemiaństwo, i mieszczanie, i rzemieślnicy, i włościanie, formowało te postawy patriotyczne do już przygotowywanego powstania styczniowego. Wówczas na Świętym Krzyżu zgromadziło się ponad 30 tysięcy osób, ale ciekawą rzeczą jest to, że zgromadziło się również ponad 300 księży diecezjalnych i zakonników, którzy, no, można by powiedzieć, prowadzili swoistą agitację patriotyczną na rzecz właśnie przywrócenia praw, ale w zasadzie w warstwach najniższych, czy w warstwie tej rzemieślników, czy włościan, budzenia ducha narodowego, budowania, jak dzisiaj nazywamy to, społeczeństwa. Tam, bo wtedy w połowie, drugiej połowie, początkiem drugiej połowy XIX wieku mówić o społeczeństwie, no, w pełnym tego słowa znaczeniu jeszcze nie można było. To zgromadzenie było szokiem. Znaczy, szokiem było z jednej strony dla tych, którzy za chwilkę stanęli do walki zbrojnej w styczniu 1863 roku, i było szokiem również dla zaborcy, który no, był wstrząśnięty skalą zjawisk. Te zjawiska, te manifestacje trwały co prawda już od roku 1860, od słynnego pogrzebu tutaj w Warszawie generałowej Sowińskiej, uwielbianej przez warszawiaków, wielkiej patriotki, filantropki, działaczki społecznej, jak można by dzisiaj ją nazwać, i te wydarzenia, te manifestacje w Warszawie toczyły się aż do w zasadzie końca roku 1861. Rosjanie wówczas byli, jak wspomniałem, zszokowani skalą, intensywnością tych zjawisk, i w związku z tym też nie tylko zaczęli myśleć o zreformowaniu swoich służb policyjnych, które miały lepiej kontrolować królestwo swojego wojska, ale też i po pogrzebie też ówczesnego biskupa metropolity warszawskiego Antoniego Fijałkowskiego w listopadzie 1861 roku wprowadzają stan wojenny jeszcze właśnie przed powstaniem styczniowym, żeby ten but rosyjski, ten knut rosyjski nad podbitym terenem dawnej Rzeczpospolitej był jeszcze mocniejszy. Więc chcemy upamiętnić to wydarzenie, ale nie chcemy tylko i wyłącznie upamiętniać, chcemy też im modlitwą wspominać powstańców styczniowych, i jest to też symboliczne miejsce, bo Święty Krzyż jest nie tylko takim, nazwałbym to trochę, endemicznym miejscem dla naszej historii. Znaczy, tam się można uczyć historii Polski, nie wychodząc w zasadzie z obrębu Puszczy Jodłowej czy Gór Świętokrzyskich. Ja pozwalam sobie zresztą Góry Świętokrzyskie na swój użytek nazywać górami historii, bo faktycznie można tam historii Polski się uczyć od w zasadzie przedchrześcijańskich czasów do współczesności. Tak? I chcemy, żeby ta liczna grupa, jak się zapowiada, organizacji społecznych, patriotycznych, grup rekonstrukcyjnych, fundacji, stowarzyszeń, Towarzystwa Ziemiańskiego, które również zapowiedziało liczny swój udział, żeby żeby to miejsce na nowo jakby przywrócić, nadać mu należne, coraz bardziej mu należne miejsce w naszej historii i chcemy spotykać się właśnie w dacie 13, 14, w tym roku 13 września.

0: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, żeby nasza pamięć o powstańcach styczniowych, którzy tak de facto stali się podwaliną do budowy niepodległej Polski, żeby ta pamięć była i mądra, i głęboka, i jak to mówię, no bardzo, bardzo Boża, taka bardzo z wielką modlitwą chcemy iść z jakimiś intencjami, także własnych rodzin, w których mamy powstańców styczniowych. Zapraszamy serdecznie jak najliczniej Państwa, jeżeli mogę skorzystać z tej okazji, Krzysztof, to pozwolę sobie. 13 września to jest niedziela o godzinie 11:30. Rozpoczną się krótka część artystyczna z znanymi postaciami świata aktorskiego. Tu nie zdradzam nazwisk, żeby zachęcić jeszcze Państwa mocniej. Potem o 12 jest suma, uroczysta msza święta. Jest to też szczególna okoliczność, bo w tym roku ojcowie oblaci, którzy są gospodarzami klasztoru na Świętym Krzyżu, świętują swoją 90. rocznicę powołania zgromadzenia. Będzie pewna symbolika podczas tej mszy świętej, bo postanowiliśmy trochę gremialnie właśnie jako organizatorzy, żeby co roku już, a zaczniemy w tym, w wyjątkowy sposób uhonorować któregoś z powstańców styczniowych i w postaci obrazu jego wizerunek przekazać w darach ołtarza podczas mszy świętej, a tak de facto na Święty Krzyż, żeby rozpocząć budowę tam na swoistego panteonu powstańców styczniowych. Taką galerię portretów najwybitniejszych powstańców styczniowych, choć wszyscy, myślę, że można by nazwać ich wybitnymi, ponieważ no, poświęcili swoje życie, często bardzo zdrowie, bardzo często majątki i kariery, żeby tam na Świętym Krzyżu znaleźli swoje miejsce. A drugim wydarzeniem, które myślę, że też...
1: I to będzie portret kogo?
0: W tym roku, nie dokończyłem oczywiście, w tym roku prawie że z oczywistych względów, bo i świętokrzyski, i sam Święty Krzyż, będzie to generał Marian Langiewicz, który na Świętym Krzyżu rozpoczął swoją batalię i tam stoczył pierwszą swoją bitwę zwycięską z Rosjanami. No a po mszy świętej również wydarzenie, które już rezonuje z tego, co słyszę, to będzie złożenie ziemi z pól bitew i grobów powstańców styczniowych. Ta uroczystość razem z apelem pamięci odbędzie się przy kopcu Czartoryskiego. To jest kopiec, który został usypany na pamiątkę wizyty księcia Adama, który emigrował właśnie przez Święty Krzyż wcześniej, po powstaniu listopadowym, i w 1861 roku, właśnie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, był ten kopiec uformowany i poświęcony. Więc w tym symbolicznym miejscu ziemia z pól bitew i grobów powstańców będzie złożona do specjalnej urny ze specjalną księgą ziemi i również będzie przekazana jako depozyt do ojców oblatów na Święty Krzyż. Więc tak pokrótce przedstawia się program. Bardzo duże zainteresowanie, dużo grup rekonstrukcyjnych, także zapraszamy serdecznie. Będzie możliwość spotkania ciekawych gości, działaczy różnych stowarzyszeń, grup rekonstrukcyjnych, ale też i profesorów historii, znawców województwa świętokrzyskiego, więc będzie i trochę dla ducha, i trochę dla serca, i trochę dla rozumu. Myślę, że warto spędzić ten czas na Świętym Krzyżu. Droga jest bardzo dobra. Teraz z Warszawy się jedzie doskonale, 2,5 godziny można samochodzikiem dojechać.
1: Nie wiem, czy samochodzikiem, czy piechotą, ale będzie tam Konrad Mędrzecki i poprowadzi audycję od godziny 8 do godziny 10 w sobotę 12.
0: To
1: i
0: prawda.
1: Więcej informacji będzie w tej właśnie audycji. A teraz bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku
0: Wnet. Dziękuję za zaproszenie, Krzysztof.
1: Piotr Grzybowski, założyciel Towarzystwa Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych, był gościem Poranka Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus. 8 września, dziś godzina 9.11, dziś w audycji, żebyś wiedział. Będziemy na chwilę w Hiszpanii, później nad morzem, a później może nawet w Wielkiej Brytanii. No i jeszcze oczywiście na koniec parę słów o pani Joannie Rawik, której dziś jest, odbywa się pogrzeb, w którym dziś będziemy uczestniczyć, więc też wspomnimy jeszcze paroma słowami, też Państwu zapowiem, co w godzinach popołudniowych będzie w związku z tą smutną dla nas uroczystością, ale jakże jest piękny dzień dzisiaj, więc to tak ładnie się złożyło, że w takim pięknym dniu panią Joannę Rawik będziemy żegnać. Jest godzina 9.12. To zanim porozmawiamy i przeniesiemy się do Madrytu, to posłuchamy Manu Chao, to jest kompozytor i wykonawca muzyki latynoskiej, natomiast urodzony jest on w Paryżu, no ale pochodzi z Hiszpanii, z Galicji, gdzie jego rodzice wyemigrowali do Paryża, uciekając przed reżimem Franco, no ale on artystycznie śpiewa muzykę latynoską, śpiewa w języku hiszpańskim, to teraz posłuchamy jednego z jego najbardziej znanych utworów.
2: Ay, te

0: Z nami na łączach pan dr Miguel Bordas-Pruszyński, prawnik, mieszkaniec z Madrytu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu.
0: No, łączymy się, żeby dowiedzieć się z pierwszej ręki bezpośrednio. W zeszłym tygodniu media wszystkie donosiły o wielkiej fali protestów w Hiszpanii związanej z kryzysem migracyjnym w Ceucie i polityką rządu Pedra Sancheza. To był 2 września. Demonstracje odbyły się przede wszystkim te wielkie w Madrycie, ale w ponoć wielu innych miastach. Jak to wyglądało? Gdzie pan wtedy był, czy faktycznie te protesty można było zauważyć na ulicach hiszpańskich miast?
1: Tak, protesty, demonstracje były w prawie 230 miastach czy miejscowościach Hiszpanii. Zostało to zorganizowane przez Federację Hiszpańską Miast i Prowincji. W Madrycie była największa, to jest to stolica Hiszpanii. Tam różnią się zdania według rządu czy organizatorów, liczby uczestników. Hiszpański rząd ogranicza do 50 tysięcy, organizatorzy do 150 tysięcy. Rzeczywiście to był taki powrót z wakacji. Jeszcze może powolutku tempo życia w Madrycie nabiera tempa, ale ludność z Madrytu, ogólnie to jest takie miasto dosyć, w porównaniu z innymi miastami Hiszpanii, dosyć zachowawcze czy konserwatywne, no, chciało wyrazić z jednej strony, bo to akurat był dzień regionalny Ceuty, 2 września, i no właśnie ludzie chcieli wyrazić te poparcie mieszkańcom Ceuty oraz no, stanowczy taki sprzeciw czy krytykę całej gesty, całego polityki rządu od momentu wywołania całego tego kryzysu aż do dnia dzisiejszego.
0: Co się mówi o tym kryzysie w mediach hiszpańskich? Co było jego przyczyną? Czy to już oficjalnie mówi się o prowokacji Maroka? Jak to jest opisywane w mediach hiszpańskich?
1: Znaczy, trwa cała dyskusja od początku, gdyż nawet sama określenie fenomenu czy tego zdarzenia dla rządu, dla premiera Hiszpanii, pierwszego dnia czy drugiego dnia nazwał to jako atak na integralność Hiszpanii, ale powolutku zmieniał zdanie i jakby w tej chwili jakby narracja rządowa jest, że to jest kryzys migracyjny. Ale powiedzmy dla ogółu Hiszpanów, to również jakby w mediach powstaje ta dyskusja, no to widać ewidentnie, że to przyczyny tego desantu, tych tysięcy ludzi do Ceuty, no to była akcja zorganizowana i co najmniej tolerowana przez rząd z Maroko. Od wczoraj toczy się sprawa w Sądzie Narodowym w Hiszpanii, śledztwo na podstawie raportów policyjnych, które ma zdefiniować właśnie do jakiego zakresu, jeżeli można, bo to oczywiście to są cała organizacja tego, jeżeli miała miejsce, miała poza granicami Hiszpanii, tak? Tylko całe również w mediach dyskusja jest, dlaczego rząd hiszpański albo nie wiedział, a powinien wiedzieć, a jeżeli wiedział, dlaczego nie zareagował odpowiednio. I tutaj powiedzmy krytyka do polityczna i medialna wobec rządu hiszpańskiego jest bardzo wysoka. Też pod koniec zeszłego tygodnia w parlamencie hiszpańskim, w kongresie deputowanych, właśnie ponad miesiąc po tej inwazji premier zdawał sprawozdanie. No i to oczywiście dyskusja w parlamencie była bardzo, bardzo napięta.
0: Co z tego sprawozdania wyniknęło? Ile tych migrantów przebywa w Ceucie? Co dalej z nimi będzie? Jakie decyzje rząd Pedro Sancheza podejmuje?
1: Pierwsze w tym sprawozdaniu premier po pierwsze zaczął pewną narrację zmieniać w tym sensie, że widząc jaka jest presja i nawet jakie dowody na to, że przyczyny tej katastrofy i tej inwazji, twierdzi, że nie ma jeszcze solidnych dowodów, żeby obarczyć rząd Maroko o to, że przyczynił się do tego kryzysu, ale już mówił o pewnych zmianach w tej relacji z Maroko. Co do liczby, no to trudno powiedzieć konkretną liczbę, ale mniej więcej wszyscy coraz bardziej są zgodni, że około 80 tysięcy migrantów czy młodych ludzi z drugiej części granicy przeszło do Ceuty 31 lipca. Obecnie trudno też powiedzieć, ile ich zostało, bo większość z nich rzeczywiście w następnych dniach wróciło do Maroko, co też jest znamienne. Ale w Hiszpanii, w Ceuta, no, między 5 tysięcy, 10 tysięcy tych osób jeszcze pozostaje.
0: Jakie są nastroje w Hiszpanii, w Madrycie? Czy są takie nastroje antymigracyjne w związku z wydarzeniami z Ceuty, w związku z protestami, które miały miejsce w zeszłym tygodniu? Czy te nastroje już opadły?
1: Znaczy, tak, nastroje jakby przeciwko migrantom w Hiszpanii, czy przez tą, czy ten kryzys może troszeczkę nastąpiły, czy wzrosły, ale można powiedzieć, że ogólnie Hiszpania jest krajem, gdzie w tej chwili jest bardzo dużo tych migrantów, a z różnych nacji, z krajów marokańskich, też ogólnie również z Afryki, no jest ich tysiące nawet. Trudno mi powiedzieć, jakie liczby, ale ogólnie jakby nie ma takich napięć, jak może by mogą być we Francji, ale polutku, no też z uwagi na taką, niektórych miejscowościach, gdzie rzeczywiście w Andaluzji albo nawet w Murcji, bo w zeszłym roku były pewne protesty. Ostatnio w zeszłym tygodniu też w miejscowości katalońskiej Manresa po świętach lokalnych w nocy został zabity, zamordowany jeden z lokalnych mieszkańców przez ponoć dwóch młodych z pochodzenia Marokańczyków. No i to lokalnie wywołało również protesty. Czyli ogólnie jakby wiązanie, jakby jeszcze nie ma takiego powiązania, czy to, co się stało w Ceuta, jakby takiemu nastroju przeciwko migrantom, poza tym, który może ogólnie być rzeczywiście niektóre partie, czy to na szczeblu państwa hiszpańskiego, czy ogólnopaństwowe, również lokalne w Katalonii na przykład, coraz bardziej jakby ten motyw wbrew migracji albo wbrew takiej liberalizacji, regularyzacji migrantów, coraz bardziej jakby to jest w agendzie politycznej. Proszę pamiętać, że na początku tego roku rząd hiszpański wdrożył przepisy liberalizujące, w sposób nadzwyczajny, możliwość właśnie pozwolenia na pobyt w Hiszpanii dla około miliona migrantów, którzy nie mieli papierów, nie mieli pozwolenia. No i całe pytanie, czy właśnie takie przepisy, czy jakiś czas, które dają możliwość legalizacji pobytu nowym to migrantom, nie wywołuje właśnie takiego efektu przywołania nowych migrantów.
0: A jak z perspektywy mieszkańca Madrytu, jak pan ocenia taką politykę migracyjną? Czy ją się odczuwa na ulicach Madrytu? Czy pan ją w ostatnich latach jakoś zaobserwował bardziej, że tych migrantów jest więcej? No i jakie są z nimi relacje?
1: Znaczy, jak ktoś w samym Madrycie, czy którejkolwiek miejscowości w Hiszpanii, większej, mniejszej, no tych migrantów rzeczywiście widać bardzo wielu. Jest ich na przykład, znaczna część jest z południowej Ameryki, na przykład w związku z kryzysem w Wenezueli. No, bardzo dużo mamy osób z Wenezueli, ale z różnych innych krajów. No i również mamy tych emigrantów z drugiej części ciśniny w Gibraltarze, czy to z Maroka, czy to również bardziej na południe, albo ewentualnie nawet z wschodniej Europy. Czyli Hiszpania w tym sensie jest tych emigrantów, przebywa, przy czym ta nielegalna emigracja, która przez Morze Śródziemne albo przez ocean na Wyspy Kanaryjskie, które non-stop jest jakieś historie nowych, to tych łódek, które przepływają albo z emigrantami, albo nawet puste, które przecież też te tragedie na morzu się zdarzają. Czyli ta niemożliwość faktycznego zastopowania, czy zorganizowania czy ograniczenia tej imigracji jest jakby bardzo, nawet czy to, że ten rząd czy inny rząd, no rzeczywiście jest ten napływ czy ta presja migracyjna jest nie tylko na Hiszpanię, to jest jakby fenomen na całą Europę, bardzo trudna ogólnie do ograniczenia. Przy czym dlatego tutaj też powstał ten problem. Hiszpania się opierała na rządzie czy na Maroku, aby właśnie ograniczyć tą migrację do Hiszpanii przez Maroko, w zamian za co? Za różne świadczenia, przede wszystkim pieniądze. Ale właśnie ta polityka okazuje się w takich sytuacjach nietrafna, gdzie cała odpowiedzialność czy gestia tej ograniczenia tej migracji, tej masowej migracji jest powierzana takiemu sąsiadowi, który nie zawsze potrafi być lojalny albo nawet w niektórych przypadkach wydawałoby się, że może szantażować rząd hiszpański w tej kwestii migracyjnej. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że w Hiszpanii jako kraj, gdzie bardzo mało, coraz mniej rodzi się dzieci, mamy bardzo niską dzietność. Tylko tak powiem, że w Hiszpanii jest rocznie, legalnie uznanych przez Ministerstwo Zdrowia ponad 100 tysięcy aborcji rocznie. Tak? Czyli to z jednej strony jakby taka to, że społeczeństwo hiszpańskie jest w tym sensie słabe, że nie ma tej, a z drugiej strony w różnych dziedzinach rynku, czy to praca rolna, czy w budownictwie, rzeczywiście Hiszpanie mało się garną do tych prac, no i jest potrzeba, pewna potrzeba taniej siły roboczej, tak. I tutaj właśnie ta migracja, nie chcąc, to zapewnia.
0: O czym powiedział pan dr Miguel Bordas-Pruszyński, prawnik, mieszkaniec Madrytu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To my teraz posłuchamy fragmentu wypowiedzi premiera Pedro Sancheza ze wczoraj chyba, właśnie między innymi odnoszącego się do kryzysu w Ceucie, ale też do wyniku wyborów w Saksonii. A tak przy okazji pewnie zauważyliście, że obecnie cała europejska skrajna prawica, a także ta po drugiej stronie Atlantyku atakuje Hiszpanię. Cóż, na pewno ma to swój powód. Po 8 latach rządów postępowych Hiszpania jest dowodem na to, że przeciwieństwem ich nienawiści jest nasz postęp. I właśnie dlatego to, co widzieliśmy wczoraj w Saksonii, jest ostrzeżeniem, a moim zdaniem także potwierdzeniem. Ostrzeżenie, że zagrożenie ze strony skrajnej prawicy w dużej mierze dzięki kapitulacji tradycyjnej prawicy zyskuje na sile w Europie i na świecie, a także potwierdzenie, że rząd taki jak nasz postępowy rząd koalicyjny w Hiszpanii jest dziś bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Świat więc patrzy na nas, jesteśmy awangardą postępu w walce z reakcjonistami. Jesteśmy czołówką polityki postępowej, która pozwala na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Wzmacnia państwo opiekuńcze oraz zapewnia sprawiedliwą odpowiedź na transformację cyfrową i ekologiczną. Nie zapominajmy zatem, że każdy dzień postępu, każda polityka przyjęta w tych izbach parlamentu to kolejny dzień i kolejne prawo wywalczone w naszej sprawie. Tak działamy już od 8 lat, a w przyszłym roku kolejne 4 lata, mówił premier Pedro Sanchez. Jest godzina 9:29, to my teraz popłyniemy na morze razem z Jerzym Poremskim.

0: 9.32 i my wypłyniemy na morze, a przynajmniej wypłyniemy we wspomnienia żeglugi. Kapitan żeglugi Paweł Medycki z nami na łączach. Dzień dobry panu.
1: Kłaniam się.
0: Uczestnik i organizator spotkania, które miało miejsce wczoraj na pokładzie właśnie Daru Pomorza w Gdyni, spotkała się załoga historycznego rejsu z roku 1976. To może takie pierwsze pytanie, zanim taka relacja, co się wydarzyło, jakie to było spotkanie, co to był za rejs, przypomnijmy słuchaczom, 76 rok, bo pan w nim uczestniczył.
1: Tak, byliśmy studentami trzeciego roku Wydziału Nawigacyjnego. Nie wszyscy, bo 17 chłopaków było z pierwszego roku i jeszcze pięciu, ale równoległego z WSM Szczecin. Wypłynęliśmy w rejs 16 kwietnia 76, wróciliśmy 4 września. Był to specyficzny rejs, bo to była operacja Żakiel, Operation Sail. Czyli mieliśmy etap regatowy, którego zwieńczeniem była parada żaglowców 4 lipca dla uczczenia 200-lecia Stanów Zjednoczonych. I my w tym rejsie byliśmy w takiej specjalnej też misji, jako że wieźliśmy na pokładzie urnę z ziemią z Warki, miejsca, gdzie Kazimierz Pułaski, bohater polski i amerykański, generał, się wychował. I tą urnę przekazaliśmy uroczyście na kolejny polski żaglowiec z zew morza, który dowiózł ją do Savannah, gdzie ostatecznie była na ekspozycji Fort Pulaski Memorial. No i jeszcze była druga część tej naszej wyprawy, mianowicie byliśmy swego rodzaju jakby ambasadorami Polski w tym rejsie ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych.
0: Jakie to są wspomnienia? Czy pan w ogóle dobrze jeszcze pamięta, czy już te wspomnienia są rozmyte po 50 latach? Czy to było takie przeżycie, że człowiek po 50 latach wciąż ma bardzo barwne te obrazy?
1: Dla mnie to jest wszystko bardzo żywe, dlatego że ja prowadziłem sobie wtedy pamiętnik, gdzie dzień po dniu opisywałem to, co się działo. Oczywiście to było z punktu widzenia członka mojej wachty, drugiej wachty, do której należałem, z numerem 59, bo każdy z nas miał swój numer. I takie spotkanie, jakie było wczoraj, to przywróciło jeszcze inne wspomnienia, no bo jak się spotkało nas tam 50 łącznie, 57, do tego doszedł jeszcze oficer naszej wachty, Marek Orkusz, to naprawdę czas się cofnął, czas wrócił do tamtych czasów.
0: Największa przygoda. Czy pan może coś takiego, co pan nie spodziewał się, że w trakcie tego rejsu się wydarzy, a jednak to miało miejsce w 76 roku? Coś, co pan wspomina, o czym często myśli?
1: Ja pani powiem w ten sposób, że to wszystko było jedną wielką przygodą, na którą się składało mnóstwo drobniejszych. I to jest jak z układaniem puzzla. Puzzle się też składa z wielu elementów. To też było wiele takich właśnie drobnych przygód, które się w końcu utworzyły jako jedna wielka taka życiowa przygoda. I nawet w tym moim pamiętniku napisałem żegnaj przygodo.
0: 76 rok, mało kto mógł podróżować, mało kto mógł do Stanów pojechać. Jakie były te Stany 50 lat temu? Jak pan je zapamiętał? Czy mieliście okazję zejść z pokładu, zobaczyć trochę tego Nowego Jorku czy Bostonu?
1: Tak, wszędzie, gdzie byliśmy, mogliśmy schodzić na ląd. Oczywiście, jeżeli nie byliśmy wachtą służbową, bo ci, którzy byli na wachcie służbowej, to musieli pełnić honory domu i na przykład oprowadzać gości, ale ci, którzy byli poza wachtą, to uczestniczyliśmy i w oficjalnych, takich reprezentacyjnych odwiedzinach typu złożenie wieńca pod jakimś pomnikiem, czy wizyta u gubernatora stanu Rhode Island, ale też byliśmy zapraszani do domów prywatnych czy do organizacji, które nie zawsze były może przychylnie widziane przez nasz ówczesny rząd, ale chodziło, żeby tą część Polonii, bo to były polonijne środowiska, zjednywać. I takich spotkań było naprawdę mnóstwo.
0: A jak to wczorajsze spotkanie, jak po 50 latach jest się spotkać, jakie emocje, jakie reakcje?
1: Powiem pani tak, ponieważ my mamy swoją grupę, w której jest nas 72 kolegów zapisanych, 72 osoby, z tego, jak mówiłem, 50 na tej wczorajszej obiadokolacji było 54, bo nie wszyscy tam mogli być. To było niesamowite przeżycie i koledzy dzisiaj na grupie to nadal przeżywają.
0: To jeszcze proszę powiedzieć, bo pan wydał książkę ze wspomnieniami, czy dobrze mówię, z tego rejsu z 76 roku.
1: Tak, to nie dotyczyła tylko tego rejsu, bo ja w niej zawarłem też to, co sobie zapisałem jeszcze w 75, gdzie byliśmy na regularnej praktyce astronawigacyjnej. Ten rok 76 to dla naszego roku było coś ekstra, dodatkowego, bo my w zasadzie dla nas, żeby ten rejs mógł się odbyć, uczelnia zmieniła program nauczania i mój rocznik to w zasadzie nie powinien na statku być, a z kolei koledzy z pierwszego rocznika jeszcze nie powinni na nim być. Także tutaj duża zasługa uczelni, z naszego oczywiście punktu widzenia, że nam się udało w takim rejsie uczestniczyć.
0: A teraz po 50 latach na Darze Młodzieży, jeśli się nie mylę, tak samo młodzież jest i w Stanach już była. Czy oni, ten rejs dalej trwa? Czy oni już wrócili?
1: Z tego Dar Młodzieży już był w Polsce. Oni zawinęli do Szczecina na remont i w tej chwili są, ponieważ nie śledziłem ostatnio tak dokładnie, zajęty przygotowaniem do spotkania, gdzie oni dokładnie są teraz, ale oni planowane przypłynięcie do Gdyni jest, na, o ile pamiętam, na drugą połowę września.
0: To będziemy czekać. Bardzo serdecznie dziękuję za połączenie i może jeszcze kiedyś uda się taką dłuższą rozmowę. Ja oczywiście się zapoznam ze wspomnieniami, żeby pan opowiedział, bo myślę, że tych historii jest wiele i jest co opowiadać z takiego rejsu.
1: Dziękuję bardzo. Jeżeli będzie taka możliwość podzielić się z moimi wspomnieniami, nie będę się od tego uciekał.
0: Kapitan żeglugi Paweł Medycki był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Jeszcze jedno. Kapitan żeglugi wielkiej.
0: Kapitan żeglugi wielkiej, tak jest, panie kapitanie. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę, za wizytę w studio Radia Wnet, która przecież jest żółtą łodzią podwodną, więc wszystko się zgadza. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia, dziękuję.
0: Godzina 9:41, to my teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Wczoraj 6 września w Portsmouth na południu Anglii doszło do protestów, o których będzie nam opowiadał Aleks Sławiński ze studia Londyn, ale zanim to posłuchajmy, jak brzmiały ulice właśnie Portsmouth, a wcześniej też ulice Dover. I tak brzmiały ulice, to akurat Dover. Z nami na łączach Aleks Sławiński. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No właśnie z tego naszego wyspiarskiego klimatu. No faktycznie, dzieje się bardzo wiele. Cały weekend to właściwie były jedne wielkie antyimigranckie protesty. Czym one zostały spowodowane? No, otóż najpierw mieliśmy do czynienia z wielkim protestem antyimigranckim w Dover już w sobotę, po tym jak łódki wkroczyły właśnie tam do Kent. Jak wiemy, Dover z Francją no, łączy najmniejsza odległość, więc najczęściej właśnie to wybrzeże Kent jest okupowane, czy też jest celem lądowania małych łódek przewożących imigrantów. Jednakże tym razem było troszeczkę inaczej, ponieważ mieliśmy do czynienia już w niedzielę wieczorem i w poniedziałek z protestami w Portsmouth. To jest miejsce, które znajduje się dużo dalej od francuskiego brzegu. Jednakże okazuje się, że Cherbourg, który znajduje się po francuskiej stronie, jest na takim półwyspie, które skraca odległość między Wielką Brytanią i Francją. I właśnie stamtąd wypłynęła łódka wioząca 140 imigrantów. Brytyjskie służby nie zdecydowały się na jej zawrócenie, lecz wręcz przeciwnie. Przy pomocy lifeboats, czyli no, służb ratunkowych, zarówno z samego Portsmouth, jak i leżącej niedaleko Isle of Wight, postanowiły tę łódkę przyciągnąć na Wyspę Brytyjską. Zwykle takie łódki tracą swój zasięg właśnie w połowie drogi, ponieważ nie mają aż tyle paliwa, nie mają aż tyle mocy, żeby przepłynąć. Z tego co widzę, to jest chyba ze 3 albo 4 razy większa odległość niż do Dover, a wiemy, że to jest około 30, więc to będzie grubo ponad 100 kilometrów. Przeprawa trwała 10 godzin, podczas kiedy na przykład przeprawa do Dover to jest około 3-4 godzin. Takimi właśnie małymi łódkami. Właśnie to rozwścieczyło mieszkańców Portsmouth, że właśnie służby zamiast zdecydować się zawrócić imigrantów, przyciągnęły ich jeszcze właśnie do miasta. No, protesty trwały przez cały wieczór, miały trwać jeszcze przez cały poniedziałek, no ale jak wiemy, poniedziałek to już jest moment, kiedy każdy idzie do pracy, nawet ci, których prasa brytyjska oskarża o to, że są skrajnie prawicowymi, bo bojówkami, a to jednak byli tylko po prostu mieszkańcy, którzy bali się o swoją przyszłość. Wiemy, jak wyglądają pewne sprawy, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o te małe łódki, z których wypadają ludzie no, kompletnie nieznanej proweniencji. Zupełnie inaczej tutaj się rozmawia z imigracją bardziej legalną, a zupełnie inaczej właśnie z tymi małymi łódkami. Nie zapominajmy, że te protesty również mają trochę do czynienia z tym, co dzieje się w hiszpańskiej Ceucie. Ja bywając tam na południu Hiszpanii, na Costa del Sol, niejednokrotnie wjeżdżałem na Gibraltar. I o ile Gibraltar jest bezpieczny, ponieważ po pierwsze trudno się tam dostać, gdyż chronią je skały i no, nie najłatwiejszy sposób jest tam dotarcia. Piękne plaże rozpoczynają się dopiero poza Gibraltarem. Poza tym tam są bardzo duże siły, które przeciwstawiają się imigracji. No i dostać się z Gibraltaru jest praktycznie niemożliwe do Hiszpanii, gdyż służby graniczne brytyjskie bardzo pilnie strzegą tej granicy. Przejazd w godzinach szczytu to jest czasami nawet 2 godziny stania w korku, ale to, co dzieje się po drugiej stronie ciśnieni w Ceucie, no to już jest zupełnie inna historia. Jak wiemy, Hiszpanie pozwolili sobie, albo zostali zmuszeni do pozwolenia sobie na wjazd tysięcy imigrantów nielegalnych z Maroka. Brytyjczycy oglądają to z wielkim niepokojem, ponieważ sami doświadczają tego typu fal uchodźców, więc nie dziwię się, że są bardzo wyczuleni na tego typu zjawiska. No, ja mam nadzieję, że to jednak troszeczkę otrzeźwi władze brytyjskie, które znowu zaczynają trochę bardziej spolegliwie przyglądać się właśnie imigrantom, którzy do nas na małych łódkach przypływają. Mieszkańcy wzięli sprawę w swoich rękach. Prasa no, nie pozostawiła na nich suchej nitki, oskarżając ich o właśnie skrajny nacjonalizm, skrajnie prawicowe kierunki. Nie wydaje mi się, żeby to były jakieś organizacje, które no, żywią się tego typu wydarzeniami. Po prostu ludzie już mają dosyć.
0: Ale
2: pewnych.
0: Wyglądało to dość tak niebezpiecznie, dlatego że w tych protestach te osoby, które uczestniczyły, były ubrane na czarno i były w czarnych kominiarkach, czy tak?
2: No tak, tu też masz rację, ponieważ brytyjska prasa donosi, że wielu policjantów zostało poturbowanych, samochody policyjne zostały uszkodzone. No, wyglądało na to, że to były całkiem niezłe walki na ulicach, jednakże no, bardzo często policja zamiast uspokoić rozwścieczony tłum jeszcze dodaje od siebie, więc wydaje mi się, że tutaj w pewien sposób wina może być po obu stronach. Policjanci po prostu próbowali spacyfikować ten tłum i wygląda na to, że no, jednak sami też troszeczkę prowokowali.
0: Czy jest tak, że te nastroje antymigranckie są cały czas na tym samym termometrze, wysokości temperaturze? Czy to spada? No bo my mówimy, dużo mówiliśmy, byłyśmy przecież w Southampton, mówiłyśmy wtedy o protestach, później w Belfaście ta tragiczna historia. Czy cały czas jest tak, że te media donoszą czy o takich różnych zajściach związanych z migracją? Czy to jest właśnie raz na czas coś się wydarza, jak to wygląda?
2: No na szczęście to przychodzi falami. Przypominałem sobie wielkie antyimigranckie protesty przyciągające kilkadziesiąt tysięcy osób na ulice Londynu. W ubiegłym roku mieliśmy tam bodajże ponad 100 tysięcy ludzi wychodzących na ulicę Westminster. W tym roku podobna manifestacja była no, prawie o połowę mniejsza. Wydaje mi się, że to nie jest stan całego zagrożenia cały czas. To są po prostu pewne fale. Kiedy coś się wydarzy, ludzie wychodzą na ulicę. Ja właściwie mieszkając trochę pod Londynem czuję się bezpiecznie, nawet mieszkając w Londynie.